0: działania podjął, więc ponawiał próbę. Nie szedł tak w ciemno. Zatem zbijał te wozy jeszcze raz i znowu odliczał, czy się zgadza. Jak było, odpowiednia była ilość, szedł pod szyb. Jeśli nie, no to górnik miał przechlapane. Do końca zmiany już koń z nim nie współpracował. Więc jeśli się chciało z Kubą żyć w zgodzie i z nim pracować, nie wolno go było oszukiwać. Proszę Państwa, pierwsza rada robotnicza, ten siedzący Pan tutaj na środku, to już kilkukrotnie przeze mnie przywoływany inżynier Michał Biały. Herby miast, które są związane z wydobyciem soli, herb Kłodawy, Bochni, Nowrocławia i Wieliczki. Pod herbem Kłodawy wyryty rok 1430, rok nadania praw miejskich magdeburskich. W Kłodawie jako osada na prawach polskich istniała już dużo wcześniej. Był tu pobudowany jeden z pierwszych murowanych kościołów na ziemiach polskich. Było to wotum dziękczynne Władysława Hermana za urodzonego syna Bolesława, którego znamy jako Krzywoustego. Najlepszymi latami dla Kłodawy to był wiek XV, XVI. Liczba mieszkańców Kłodawy wtedy wzrosła do 2400 osób. Kłodawa była drugim miastem w województwie łęczyckim, bo właśnie no dzisiaj administracyjnie jesteśmy, proszę Państwa, w Wielkopolsce, ale historycznie jest to ziemia łęczycka. 10,9 km na północ, miejscowość Przedecz, jeszcze w Wielkopolsce, ale historycznie już zaliczana do Kujaw. Drodzy Państwo, Kłodawa podczas potopu szwedzkiego została doszczętnie zniszczona. No ktoś powie, no przecież tu żadnych działań wojennych nie było. Zgadza się. Ale Szwedzi prowadzili swoje wojska z kierunku koła na piątek, idąc właśnie za Przedczem. A kilku maruderów wybrało się do Kłodawy, żeby troszeczkę poszabrować. No ale nie wiedzieli, że Kłodawa ma silną straż miejską. No i strażnicy miejscy troszeczkę poturbowali tych Szwedów, ale dwóch Szwedów im uciekło. I sprowadzili, prawda, kilka oddziałów szwedzkich, którzy wymordowali 70% mieszkańców, a całą Kłodawę spalili. Pozostał tylko jeden obiekt, niewielki modrzewiowy kościółek, on znajduje się w tej chwili w dalszym ciągu, tam na terenie cmentarza. Pozostał tylko dlatego, że znajdował się po drugiej stronie rzeki i nie potrafili się Szwedzi przedostać przez rzekę, dlatego ocalał. Po powstaniu styczniowym car Kłodawie zabrał prawa miejskie i Kłodawa odzyskała je dopiero w 1920 roku. Katastrofa w Wapnie. Proszę Państwa, tam to Wapno znajduje się koło Wągrowca, tak w połowie drogi między Poznaniem a Bydgoszczą. I tam również była taka kopalnia wysadowa jak nasza, zaistniała dużo wcześniej, już przed I wojną światową. I tamtejszy wysad solny przebił powierzchnię ziemi, wyszedł aż na zewnątrz, a nad każdym wysadem solnym tworzy się czapa jułowo-gipsowa. I proszę Państwa, w okresie międzywojennym postanowiono tą czapę jułowo-gipsową wyeksploatować. Metodą odkrywkową wybrano, powstał wielki gipsiak, który wypełniła woda. My tutaj mamy dla ochrony tych wyrobisk od góry pozostawioną półkę 150-metrową, a dookoła całego wysadu pozostawiony jest filar o szerokości 50 metrów. Czyli jesteśmy niejako tak zamknięci, chronieni przed tą wodą zewnętrzną, bo tej się najbardziej boimy. Tej prehistorycznej, która gdzieś jest tutaj pozamykana w takich niewielkich zbiornikach, my się nie boimy, no bo ona, nawet jeśli otworzy się taki zbiornik, to ona prędzej czy później wyczerpie się. A gdyby nastąpił dopływ spoza złoża, no to jest to niewyczerpalne. Jak możemy rozróżnić jedną wodę od drugiej? Poprzez badania radiologiczne. Proszę Państwa, ta prehistoryczna nie wykazuje napromieniowania, a ta obecna niestety, ale tak. Proszę Państwa, w tym wapnie tam miano zachować 50 metrów. No okazuje się, że w gospodarce niby planowej nie udało się to. Gdzieś tam była fajna sól, zaczęto to troszkę podbierać. Podobno w niektórych miejscach nawet spłycono tą półkę do 9 metrów. Woda znalazła sobie kanalik, najpierw liczono to na kropelki, zaczęło przyspieszać, aż któregoś dnia cały ten gipciak się otworzył, powstał wielki lej i woda wpadła do środka. Na powierzchni zaczęły się tworzyć zapadliska, domy pękały, niektóre z tych domów wpadały w te zapadliska. Ogromna katastrofa górnicza. Całe szczęście, że nikt tam nie zginął. A że był to rok 1977, doba propagandy sukcesu, ale radio, telewizja, prasa miały zakaz informowania społeczeństwa. Zapraszam dalej. I zapraszam wszystkich najmłodszych turystów. Wyjdą tutaj do przodu. Śmiało, śmiało. Zapraszam cię. Fajnie, zadam wam jedno pytanie. Tak na wstępie. Jesteście odważni?
1: Tak.
0: Fajnie. Słuchajcie Państwo, przed nami obudowa górnicza drewniana, często stawiana w kopalniach soli, odporna na korozję. Na węglu też się sprawdzała. Trzeszczące drewno ostrzegało górników przed zbliżającą się katastrofą. I takim ważnym elementem w całej tej konstrukcji jest połączenie stojaka i stropnicy. Powstaje wtedy tak zwany zamek, od wytrzymałości którego wszystko zależy. Wyróżniamy trzy typy zamków. Zamek polski, szwedzki, niemiecki. Tu jest zamek polski, lekko podcięty stojak, stropnica wprowadzona w gniazdowocios. Ale jak będziemy szli dalej, to też Państwo możecie zauważyć zamek szwedzki, jak i zamek niemiecki, ponieważ ta obudowa stoi tu tylko na potrzeby turystów. W naszej kopalni tylko 1% wyrobisk jest w obudowach. No i nie drewnianych, a stalowych, murowych czy kotwiowych. Słuchajcie, kochani, ja was tutaj do przodu poprosiłem. Już pytałem, czy jesteście odważni. Potwierdziliście, że tak. Ale słuchajcie, za tą obudową jest takie szczególne miejsce. Przybył tu do nas gość z Transylwanii. My chcieliśmy się go po paru dniach już pozbyć, bo no, mieliśmy go troszeczkę dosyć. Niestety nie dało się. Zmusił nas do podpisania umowy na doprowadzanie turystów. I teraz musimy zawsze jakąś grupę turystyczną tutaj doprowadzić. Słuchajcie, przeoczyliśmy jeden punkt. Na samym końcu drobnym maczkiem zapisał, że chciałby, żeby w każdej grupie turystycznej były dzieci, bo on dzieci bardzo sobie ceni w swoim jadłospisie.
2: Co, dzieciaki, idziecie?
1: Tak.
0: Dalej jesteście odważni? No myślę, że tak. Słuchajcie, ale to niekoniecznie was może pochwycić i się napić troszeczkę krwi, bo dorośli też są na to narażeni. On po prostu tak wybiera, patrzy, kto jest fajny i wtedy go przytuli, ale to nawet się nie poczuje, nie martwcie się. Słuchajcie, wy jesteście najodważniejsi z całej grupy, więc poprowadzicie, za wami idą panie, bo tak tradycja polska nakazuje, a panowie zamykają grupę w każdej chwili gotowi do tak jest, albo do sprowadzenia pomocy. Proszę bardzo, śmiało, idziemy. Proszę Państwa, pójdziemy dalej. Jednego z panów bym prosił, żeby wyszedł ostatni i przymknął te wrota, dobrze? Dziękuję. Proszę bardzo, zapraszam. Szerik, czy to byś tam nie hapnął?
2: Krwi nie wyssał, Dracula.
3: Pytałem, czy ktoś wie, ile stopni.
4: A pan wie?
3: Policzyłem, przejdziecie.
0: Zgadza się. Dobrze, pan policzył. Proszę Państwa, jeszcze wrócimy w to miejsce, zapraszam dalej, a troszeczkę później wszystko Państwu opowiem, czemu tu tak wysoko i co z tym zrobiono, tak? Zapraszam. Proszę Państwa, skład pociągu, lokomotywa akumulatorowa, używane są też lokomotywy trakcyjne, o wiele silniejsze od tych. Wozy osobowe. W każdym z tych wózków mieści się 8 górników. A tam pod szybem widzieliście Państwo te nowocześniejsze wozy 12-osobowe. Jak na sam rzut oka widać, że tamte o wiele są wygodniejsze od tych. No a te niewielkie i musiało się tutaj stłoczyć 8 górników. Dalej wóz sanitarny do przewozu rannych, wóz do przewozu urobku o pojemności 3 m3, koleba, czyli taka wywrotka i wóz do przewozu materiałów wybuchowych. A po drodze mieliśmy wiertnice na podwoziach gąsienicowych z silnikami elektrycznymi. One są już wycofane, pracują tutaj wiertnice na podwoziach oponowych z silnikami wysokoprężnymi. Przejeżdża bardzo szybko na daną robotę, podpinany jest kabel elektryczny i już wiercenie odbywa się za pomocą silników elektrycznych. Proszę Państwa, poniżej poziomu 600 nie ma transportu szynowego. Dlatego właśnie tam wszystko porusza się na kołach. I te samochody marki Land Rover, które dowożą górników do pracy, i właśnie te wiertnice, o których przed chwileczką mówiliśmy, i wozy odstawcze o ładowności 20 ton, jak i cała masa przeróżnych ładowarek, które zbierają tą sól, ładują na wozy odstawcze czy wprost do wagonów kolejowych na tych poziomach transportowych. Przejdziemy sobie tutaj tym chodnikiem i na ociosie rozwieszone są zdjęcia i można sobie zerknąć, zobaczyć, jak to ten ciężki sprzęt tutaj wygląda.
5: Ja mam pytanie, te samochody jak są zasilane? Co zmienia silniki spalinowe?
0: Silniki spalinowe, silniki diesla są dopuszczone do pracy w górnictwie, a spaliny muszą być przewietrzone. Aha, czyli o, miś, jak nie, wchodź mi pod nogi, dobrze?
5: Czyli to na zasadzie tej wspólnej wentylacji, te spaliny tak. Wszystko tam.
3: Te wagoniki się przypominają, jak film nagrali Sex Mafia, nie? To też takie żółte były.
2: Trochę tak.
3: Podziemia, nie?
0: A powiem panu, że kiedyś byliśmy w Bielince i z taką grupą z SITG i poprosiliśmy przewodnika o pokazanie tego miejsca, gdzie była nagrywana Sex Mafia.
3: A to Bielice było, nie?
0: Tak, w Bielice. No to takie niewielkie, bardzo małe pomieszczenie, także filmowcy potrafią wszystko zrobić. A tu nie można. Tu stąd nic nie zabieramy. Młodzieży też nie wdrapujemy się, bo tu nic ciekawego nie ma. Proszę Państwa, zatrzymałem się, żebyśmy zobaczyli to urządzenie, które nazywamy sypką. Zajrzymy do środka, to widać taki otwór wielkośrednicowy. Nim wypada urobek z wyższych poziomów, trafia do tego zasobnika wystrzelanego w caliźnie, a po otwarciu tej szczęki grawitacyjnie wysypuje się do wózków. I w ten sposób ładuje się wiele składów pociągów, które są odwożone pod szyb ten urobek. Proszę Państwa, dwóch pracowników. Jeden jeżdżący tam u góry ładowarką sypie tą sól do otworu sypowego. Drugi obsługuje tutaj tą sypkę, podciąga wozy za pomocą kołowrotu. W ciągu zmiany są w stanie załadować nawet do 300 ton. Jak to się ma do całej produkcji? No w ciągu doby na powierzchnię wyjeżdża 3000 ton soli. Na powierzchni są ogromne magazyny, zakłady przeróbcze, gdzie ta sól jest gromadzona, no niejako jeszcze też przetwarzana częściowo i wysyłana do klientów. Jak powiedziałem, z tego wózka nie zabieramy.
5: A te wagoniki, to wożą pracowników, tego są zasilane?
0: Ciągnięte są przez lokomotywę.
5: Aha, ona jest też spalinowana.
0: To są, tak jak mówiłem, akumulatorowe, aha, ewentualnie trakcyjne.
5: A bo widziałem właśnie, gdzie w tym momencie była taka trakcja.
0: Tak jest. A teraz tak, jadą do pracy. Jak na zdjęciu.
2: Pełen komfort.
0: Tak. I proszę Państwa, obudowa stalowa EUP z łuków podatnych stalowych z wykładką żelbetonową. Takie obudowy stawia się w całym polskim górnictwie. Często na węglu ona przyjmuje formę kołową, żeby zwiększyć jej wytrzymałość. I poproszę panów z lampami. Jednego pana mamy. Poproszę drugiego pana. Halo, halo, pan z lampą. I tak, jedno światełko tu, drugie tu poproszę. I nie podążamy za wskaźnikiem, żeby nie było chaosu. Proszę Państwa, schemat przestrzenny, czyli takie graficzne przedstawienie wszystkich wyrobisk na kopalni. I widzimy szyb Michał, Barbara, Chrobry. Pole eksploatacyjne pierwsze, najstarsze, pole soli białej, już nieczynne. Pole drugie, to też jest pole soli białej, w dalszym ciągu tam trwa eksploatacja. Tu są takie komory cylindryczne na przełomie lat gdzieś tak 70., początek lat 80. ubiegłego wieku. Próbowano drążyć właśnie takie komory cylindryczne, niektóre z nich miały wysokość, dochodziły nawet do 100 metrów, no ale później inżynierowie doszli do wniosku, że lepiej sprawdzają się właśnie te komory płaskie. Proszę Państwa, pole trzecie i piąte to są pola soli różowej. Pole czwarte zamknięte ze względu na bardzo duże zagrożenie wyrzutami gazów i skał. Pojawiał się tam siarkowodór, silnie trujący gaz, także zamknięto to pole. Niewielkie pole siódme, pole soli potasowo-magnezowych, również nieczynne. Te pola zostaną obniżone jeszcze do poziomu 820 metra, a tu za polem pierwszym jeszcze powstanie pole szóste. W tej chwili kopalnia posiada koncesję na wydobycie soli do 2051 roku i jak nas zapewniają geolodzy, tych złóż do tego roku powinno spokojnie starczyć. Także następne pokolenia dopiero będą się martwiły, czy w dalszym ciągu w Kłodawie eksploatować sól, czy ją zaprzestać. W którym miejscu my jesteśmy? Zjechaliśmy szybem Michał, przeszliśmy tym chodnikiem zaznaczonym tutaj na niebiesko i zwiedzamy te komory. Tyle. Wystarczy?
6: Tylko i aż.
0: Tylko i aż, tak? Niewiele. No ale proszę Państwa, zwiedzanie kolejnych komór raczej nie ma sensu, bo to samo byście Państwo zobaczyli na każdej komorze, tak? Tu mamy minerały solne, które można napotkać w naszej kopalni. Sól biała, sól krystaliczna, sól różowa, sól po rekrystalizacji, polihalit, sole potasowo-magnezowe, karnalit biały, karnalitowicki zerytowy. Jest też sól niebieska, o której wcześniej mówiliśmy. W gablocie, proszę Państwa, zamknięty jest stół sztygarski. On jest odwrócony nogami do góry. Kiedyś służył sztygarowi do prowadzenia zapisków. Noga mu się obłamała, więc go górnicy porzucili. Przeprowadzili się w inny rejon kopalni, a odnaleziono go po 20 latach. No ale już w troszeczkę innej formie. Sól wtórnie krystalizowała na drewnie tego stołu. I proszę, zmienimy kierunek marszu. No normalnie był strzelany ten chodnik.
5: Czyli też tak, jest chodnik.
0: Też jest chodnik, nawet jest jeszcze tutaj dalej za szyb wentylacyjny, gdzieś około 1,5 kilometra wyprowadzony i on się gdzieś tutaj kończy.
5: No to jest.
0: Bo szyb Chrobry był później drążony. Najpierw wydrążono chodnik, a później jeszcze drążono szyb. Proszę Państwa, cyklicznie co jakiś czas sympatycy sportu, jakim jest boule, czyli taka uproszczona forma petanka, zbierają się, przyjeżdżają do Kłodawy i właśnie rozgrywają turnieje. No, szczególnie w okresie zimowym, kiedy na powierzchni leży śnieg i no, nie można grać w te kule, no to wtedy ten turniej jest organizowany u nas w kopalni. Gdyby ktoś z Państwa się chciał kiedyś załapać, pograć sobie troszeczkę, to musi obserwować te strony, gdzie o tym sporcie się mówi, tam są ogłaszane terminy i wtedy można się zgłosić, zapisać, zapłacić oczywiście wpisowe, przyjechać do Kłodawy i pobawić się, prawda, z innymi sympatykami tego sportu. Proszę bardzo. Siadamy. W tych trzech rzędach poproszę. Proszę Państwa, znajdujemy się w tej chwili w komorze poeksploatacyjnej. Sól eksploatuje się systemem komorowo-filarowym i po wybraniu soli właśnie powstają takie olbrzymie pomieszczenia. Komory solne. Szerokość 15 metrów, wysokość też 15 metrów. Długość uzależniona od warunków geologicznych i te nasze komory mają od 50 do ponad 300 metrów długości. Nad nami półka ochronna o grubości 10 metrów i nad nią kolejna, dokładnie taka sama komora jak ta. No tak na dobrą sprawę to tam nad nami jest 5 takich komór poprzedzielane półkami ochronnymi, sięgają aż do poziomu 450. Siedzimy na półce ochronnej 15-metrowej i pod nami również 5 komór, czyli tu w pionie jest 11 tych komór. Filar ochronny o szerokości 15 metrów dźwiga całą konstrukcję tej kopalni. To jest czyściutka sól, chroniona jest już prawem geologicznym i górniczym. Nie wolno tej soli zabrać, coś musi stanowić podporę kopalni. My tu niewiele tej soli eksploatujemy, gdzieś 20-21% złoża. Reszta musi pozostać w formie filarów, półek ochronnych. Poniżej poziomu 600 te filary są poszerzone do 17 metrów, komory zawężone, żeby jeszcze zwiększyć ich wytrzymałość. A dlatego, że zostawiamy tak potężne komory, to ta konwergencja wyrobisk, czyli ich zaciskanie, jest bardzo niewielkie. Od 3 do 10 mm w skali rocznej. Także na powierzchni w ogóle nie odczuwa się tego, że pod miastem istnieje olbrzymia kopalnia. Nie ma żadnych szkód górniczych. Proszę Państwa, za filarem kolejna komora. Z jednej, z drugiej strony. Ile w tej chwili tych wydrążonych komór jest na całej kopalni? No coś nieco ponad 1000. Stąd ta olbrzymia pustka poeksploatacyjna, o której mówiliśmy wcześniej. Proszę Państwa, ta komora została nazwana komorą koncertową. W 2004 roku otwarto tą naszą trasę turystyczną, a już w 2007 wojewódzki konserwator z Poznania tą część kopalni wpisał do rejestru zabytków. I zorganizował tutaj wtedy taki pierwszy koncert, koncert Filharmonii Kaliskiej, która zagrała 4 pory roku Vivaldiego Wiosnę. Dyrygował pan Adam Klocek, pierwszym skrzypkiem był światowej sławy Dimitr Wasiliew. Zgłoszono to do księgi Guinnessa. Nikt wcześniej nie grał na tak dużej głębokości, także filharmonicy bardzo szybko otrzymali ten certyfikat, że są rekordzistami. Zagrali najgłębiej pod ziemią. 2 miesiące później przyjechali do nas razem z panem Waldemarem Malickim, panią Tamarą Granat, dając kolejny przepiękny koncert. Również tutaj odbywała się msza święta barburkowa, celebrowana przez biskupa włocławskiego, a oprawą muzyczną tej mszy zajął się chór policyjny z Poznania. W 2009 roku, kiedy to obchodziliśmy 60-lecie istnienia zakładu, zorganizowano pierwszą podziemną akademię barburkową. Po części oficjalnej dla wszystkich wystąpił chór i orkiestra zespołu pieśni i tańca Mazowsze. No i właśnie od 2009 roku, rok w rok, 4 grudnia, 600 metrów pod ziemią w Kłodawie odbywały się te akademie barburkowe. No, przerwane niestety przez pandemię. Proszę Państwa, zakład górniczy jest takim troszeczkę nietypowym zakładem, ponieważ składa się niejako z dwóch części, części podziemnej, części naziemnej. Tutaj w części podziemnej eksploatowana jest ta sól, wyjeżdża tymi cieniutkimi przewodami, jakimi są szyby na powierzchnię, trafia to do zakładu przeróbczego, gdzie ta sól jest kruszona, mielona, sortowana, przesiewana, pakowana, wysyłana do klientów. Główny produkt to sól drogowa. Następnie sól przemysłowa dla rybołówstwa, dla garbarni, dla rolnictwa i leśnictwa. Proszę Państwa, lizawka solna. Sól prasowana pod bardzo dużym ciśnieniem, 10 kg soli sprasowana, to co Państwo macie pod nogami, to również jest ta lizawka. Różnobarwna, tak? Bo w zależności dla jakiej zwierzyny jest przeznaczone, dodaje się tam przeróżne mikroelementy, witaminy, żeby wzbogacić tą dietę zwierząt. Drodzy Państwo, no, ci producenci, którzy produkują mleko, posiadają krówki, no to są zobowiązani też do zakupu takich lizawek. Często gdzieś daleko, głęboko w przypaśnikach, w lasach można również te lizawki solne napotkać, ponieważ zwierzyna leśna też bardzo lubi sól. Często widzimy to w okresie zimowym, kiedy sarny wychodzą do jezdni, żeby tą sól polizać. Dlatego też no, leśnicy muszą dbać o to, żeby rozkładać wtedy w lasach te lizawki, żeby ściągnąć je tam głębiej w las. Jakbyście Państwo kiedyś zwiedzali Wieliczkę, to też zwróćcie uwagę, po czym spacerujecie. część wieliczki jest również wyłożona naszą kłodawską lizawką. Sól spożywcza. Proszę Państwa, udział soli spożywczej w całej produkcji to jest niecałe 2%. No niewiele tej soli spożywamy. Zresztą dawka dzienna soli to powinna się zamknąć w 5 gramach, czyli taka łyżeczka od herbaty we wszystkich potrawach. I jaką mamy sól? Mamy sól spożywczą białą, różową, jodowaną, niejodowaną, drobnoziarnistą, gruboziarnistą. I z takiego asortymentu możecie Państwo sobie teraz wybierać, co kto lubi. Sól jodowana.

0: tą sól, nie musimy jodować, a Państwo się cieszą tą solą niejodową. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania?
1: Nigdy nie widziałam różowej waszej soli. A ja nie. U nas tylko właśnie tak jak pan powiedział, tylko jest ta właśnie niejodowana, jak używamy ją właśnie.
0: Ja wiem, gdzieś może 2-3 miesiące temu, może troszeczkę więcej, wyszedł ten asortyment soli właśnie różowej. Będzie sklepik otwarty po wyjeździe z pamiątkami i też tam można sól nabyć, także jak pani będzie chciała, to różową sól może pani sobie kupić spożywczą.
1: A to z tego względu, że mam ochotę pokazać, że u nas jest różowa sól, a wszyscy myślą, że jest tylko w Himalajach, tak? Ta himalajska. No dobra, ta himalajska, tak?
0: No tak. Czyli pakistańska sól, no i sól, i sól jest polska, kłodawska. Jedna i druga jest różowa. Bo my twierdzimy, że nasza jest lepsza.
1: Zdecydowanie.
2: Zdecydowanie, bo polska.
0: Właśnie. A co polskie, to należy kupować, drodzy Państwo. Przejdziemy sobie tam, moi drodzy, koło tej pryzmy. I kto będzie miał takie życzenie, będzie mógł sobie podnieść bryłkę na pamiątkę, wywieźć osobiście z poziomu 600 metrów. Tylko taka prośba, drodzy Państwo, takich wielkich głów nie zabieramy, tak? Bierzemy wielkości pięści, no bo to ma być pamiątka. I jeśli komuś jedna bryłka mało, dobrze, niech weźmie drugą dla równowagi w drugą.
1: Takiej różowej, tak jak pytałam pana Sławka, nie widziałam, tylko białą zawsze.
3: Nie, jest, można kupić. Znaczy nie zawsze.
1: To znaczy my na wsi mieszkamy, no, także może i u nas nie ma.
3: Tak,
0: jest przez cały czas trochę ponad 20 stopni, z tego względu, że jest taki stopień geotermalny i średni dla Polski, to co w głąb ziemi temperatura rośnie o 1 stopień. A dodatkowo jeszcze ta skała ma swoją temperaturę pierwotną i na tym poziomie ona tak gdzieś się kształtuje około 24 stopni. Więc to ciepło z tych skał również promieniuje tutaj do tych wyrobisk. Tam, gdzie pracują górnicy jeszcze głębiej, to ta temperatura jest wyższa. Tam gdzieś 25 stopni, jest 26 stopni. No i skała też ma tą temperaturę pierwotną wyższą. Proszę Państwa, z okazji tej mszy świętej barburkowej, o której Państwu wspomniałem w 2007 roku, ona się odbyła. Miejscowi artyści, samoukowie, co podkreślam, namalowali obrazy. Postać Jana Pawła II namalował były pracownik kopalni, który tu pracował jako górnik. On jest też autorem postaci świętej Kingi z kaplicy, gdzie byliśmy. Jest to Włodzimierz Chęciński. Drugi obraz zatytułowany Kinga błogosławiąca górnikowi namalowała pani Jadwiga Tyksińska. Obydwa te obrazy, jak i ten krzyż, wysadzany wypolerowanymi bryłami soli, były wystrojem ołtarza. I proszę Państwa, doszliśmy już do takiego miejsca, gdzie skarbnik zszedł, żeby się z Państwem pożegnać. Pozostaje nam jedynie droga pod szyb, wyjazd na powierzchnię, ewentualnie wizyta w sklepiku z pamiątkami. No możecie Państwo tam, jak powiedzieliśmy, zaopatrzyć się również w sól. Ale nie musicie Państwo zaopatrywać się od razu na cały rok. Mamy również sklepik internetowy. Wchodząc na stronę kopalni, za wkładkę sklep internetowy możecie wszystko zamówić do domu. A tu żegnamy się ze skarbnikiem, przybijając z nim żółwika. Proszę. Tam, przechodząc, tak mijaliśmy wielką tamę, i tam jest skrót, ale można go tylko otworzyć, kiedy wentylatory są przydławione,
2: bo tak się nie,
0: więc na imprezy masowe tylko jest otwierany skrót, żeby bliżej goście mieli.
4: Aha. I też jakby ktoś się zgubił, to by ze strachu się potropił. Tak samo by gdzieś się odłączył. Nie, żeby tak trafić do siebie, no, do tego nie.
0: Wie pan, jeszcze się nikt nie odłączył, nie zgubił, to żeśmy go w takim stanie jeszcze nie znaleźli.
5: No, ale... nigdy nie
2: bo... Skarbnik go pilnuje.
6: Oprócz kasku, zgasnął się pampersy.
0: Proszę bardzo.
2: Nie jest tak źle. Ja powiem panu szczerze, że tak nasze zainteresowanie kopalnią w Kłodawie zaczęło się właśnie od zakupu lampek solnych, które też robicie, też są w sklepie.
0: Tak jest.

0: słyniemy z tego i praktycznie wszyscy producenci, którzy produkują te lampy, bo nie tylko...
1: Bo są różne wielkości, bo
0: tak,
1: pamiętam...
0: I różnych producentów, ale sól pochodzi z Kłodawy. Sól pochodzi z Kłodawy.
2: Przepraszam, to na czym pomagają? Właśnie też je widziałam, koty przy nich leżące.
0: Generalnie mówi się, że jonizują powietrze.
2: Czyli
0: warto też gdzieś przy telewizorze postawić, przy komputerze, żeby troszeczkę zjonizować to powietrze. No a przy tym mają taki
1: kolor bardzo ładny, łagodny, ciepły kolor, tak, światło, rozgrzewający takie.
0: Wieczorem posiedzieć.
1: Wieczorem jest bardzo przyjemnie przy tej lampce. Ja szczerze powiedziawszy, to jak prowadzę program wieczorem, to właśnie taką lampkę włączam sobie w studio, w której świeci tylko lampka i sam monitor. Ja mam jeszcze, panie Sławku, pytanie dotyczące historii, bo czytając na stronie internetowej, pan też wspominał, że ta historia zaczęła się już przed wojną, tak? Ale tych badań, nie dokończono tych badań, tak? W czasie przedwojennym, czy dopiero po
0: wojnie? W czasie przedwojennym tylko właśnie
1: profesor
0: Janczewski robił te badania. Podobno w okresie wojny Niemcy też jakieś tutaj prowadzili odwierty jakieś badania, może i prawdopodobnie ropy poszukiwali, bo przecież mieli problem z paliwami. No i od razu po wojnie też od razu przyjechała ekipa poszukująca również ropy naftowej. No a że okazało się, że tej ropy jednak nie ma, chociaż jako ciekawostka mogę powiedzieć, że gdzieś w latach 70. taki wysiąg natrafiono ropy naftowej, także gdzieś podobno 300 ton było oddane do Płocka do utylizacji. Czyli jednak sprawdza się to, że przy strukturach solnych ropa często występuje. Tak? No teraz, nie tak dawno, robiono odwiert w strukturze solnej pod Kutnem. Tam też jest taka potężna struktura solna z wysadami w Łaniętach, w Lubieniu Kujawskim. I tam dowiercono się bodajże 6,5 kilometra. No i ta plastyczna skała zacisnęła głowicę, ona się oberwała, nie mogli dalej wiercić. Tak, ale cały czas wiercono w soli.
1: No to ogromne pokłady też
0: czyli
1: by były
0: potwierdza się to, że te badania, które były tu prowadzone, że złoże osiąga głębokość 7 kilometrów, zapewne jest
1: prawdziwe.
0: Prawda, tak.
1: Czyli to po tym, po czym stąpamy, to też jest sól, to nie jest skała.
0: Tak, to jest sól, z tym, że no tu tyle tysięcy turystów, jak i górnicy wydeptali, dlatego to tak wygląda.
1: Wygląda jak już... Jak skała prawie.
0: Tak, a idziemy w tej chwili już w zubrach takich. Tak?
1: No widzę właśnie, tak, że to jest wszystko z iłami pomieszane. Tak. Mam jeszcze pytanie dotyczące tego, czy ta produkcja jest tylko krajowa, czy też eksportujecie też powiedzmy tą sól do innych krajów? Odkus.
0: Tak wygląda urodek. Są i skały jakieś, ale generalnie większość jest... Jeśli chodzi o to, czy my eksportujemy, w tej chwili Czesi odbierają sól z Kłodawy, Słowacy, ostatnio do Niemiec też jest eksportowana, a lizawka solna trafia też do Skandynawii.
1: Czyli rozumiem, panie Sławku, że te pokłady, które są już pod nami, tam jest cały czas transport... Już kołowy, tak? Już ten.
0: Tak, tam już
1: nie jeżdżą z torami.
0: Transport kołowy, już.
1: Ładowarki, tak? Wszystkie.
0: Tutaj widzimy, że plątanina szyn, a tam
1: to
0: już.
1: To utrudniałoby po prostu tam wydobycie w tym. Podejrzewam też.
0: To po prostu jest ekonomicznie podyktowane, bo nie trzeba.
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
4: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
0: Całej tej infrastruktury kolejowej, przejdziemy na drugą stronę. Dobrze. Tylko maszyna na własnych kołach się porusza, zwożone są tutaj tym szybem, którym my zjeżdżaliśmy. Wszystkie wielkogabarytowe maszyny są rozczłonkowane, opuszczone na dół, w warsztacie złożone z powrotem, po czym jadą w miejsca pracy. I tak jak na przykład te samochody do transportu górników, one tylko były pozbawione płynów eksploatacyjnych, podwieszone pod klatką i w całości opuszczone.
1: Na pewno słuchaczy by interesowało, jak te maszyny są tutaj transportowane, czyli tak jak pan mówi, tak? Zjeżdżają przymocowane pod...
0: Pod klatką, ewentualnie w klatce, to dosyć co się zmieści do klatki, no albo są rozbierane i później na dole z powrotem składane. No a to niektórzy turyści myślą, że to jest dla nich taka wystawa, bo zjeżdża się, naraz ustawione są wózki z solą, to jest taka sól klasyfikowana, oddzielnie wybierana, tak zwana lizawka, czy tam wcześniej widzieliśmy takie olbrzymie bryły. To właśnie jest sól dla producentów lamp solnych.
1: Bo ona ma...
0: Budują te groty solne.
1: Łatwiej zbudować jakąkolwiek lampę czy strukturę, tak.
0: No i dochodzimy już do szybu. Będziemy teraz jechać
1: do góry. Wracać na powierzchnię. Jedziemy do góry.
0: Ta sama prędkość, co i przy zjeździe 6 metrów na sekundę.
1: Teraz przyspieszyło. A gdzie było to światło? 450 metrów?
0: Na poziomie 450. To za chwileczkę dojedziemy.
1: Teraz. Ja nie zwróciłem uwagi wtedy. Jesteśmy na górze.
0: Szczęśliwie wyjechaliśmy na powierzchnię. Czy Państwo są zadowoleni?
1: Oczywiście.
0: Bardzo. No to się cieszę.
5: Stara nauczycielka udaje szóstkę.
0: Dziękuję bardzo. Proszę.
1: Super, naprawdę fajna była wycieczka.
0: Proszę, zapraszam, usiądziemy sobie jeszcze na chwileczkę. Tak, tam jest lampownia, każdy ma swoją lampę. Ja już Państwu podziękuję za te wspólnie spędzone chwilę tam pod ziemią. Teraz przejmie państwa mój kolega Zbyszek, tak? Państwa podprowadzi pod sklepik, pokaże, gdzie możecie się zaopatrzyć w sól, jak i pamiątki. Ale jeszcze, żebyście nie mówili, że byliście w kopalni soli, no a sól musieliście sobie kupić, no to podarujemy państwu. Każdy dostanie kilogram soli od nas gram.
1: No to pięknie, dziękujemy.
6: Górki będą na pewno dobrze smakowały.

0: Tak, moi drodzy, zaczynamy nasz dzisiejszy program. Jest 20.39. Na naszej antenie witamy ojca Sebastiana Piaska, który jest kapucynem, ale zarazem jest misjonarzem w dalekim, gorącym Gabonie równikowym. Witamy cię, ojcze Sebastianie.
1: Pokój dobry wszystkim słuchaczom. Bardzo się cieszę, że będę mógł z wami spędzić ten wieczór i podzielić się moim doświadczeniem. Tym wszystkim, co jakoś przeżywam, ale też i spotkać się z wami tutaj na antenie Radia Kuropatwa.
0: Tak, nam też bardzo miło jest, bo tak oczekiwaliśmy. Już ojciec był z nami troszeczkę przed świętami Bożego Narodzenia. To była krótka relacja, która też słuchaczy zaciekawiła. Z tego zrobiliśmy dłuższy program, ale teraz najlepiej jednak jest taka rozmowa na żywo. Słuchacze przygotowali też pytania, ale my chcieliśmy tak ojca tu troszeczkę zagadać, jak już ojciec jest tam długo w Gabonie, jak wyglądały przygotowania w ogóle do tego, bo pamiętamy tą akcję.
2: Skąd się może wziął ten pomysł wyjazdu do Gabonu?
0: Właśnie, tak, to jest najważniejsza
2: bardziej
0: rzecz.
2: Nas tutaj będzie to interesowało.
0: To cała historia ojca tam podróży w te dalekie kraje.
1: No nie myślałem, że będziemy rozmawiać też o tak fundamentalnych rzeczach, ale najbardziej się podzielę.
0: Tak.
1: A mianowicie jest tak, że to zaczęło się dosyć dawno, choć jak moi niektórzy współbracia pamiętają na pewno, to ja kiedyś jako młody brat w zakonie, bardzo młody, bo teraz nawet jestem młody, ale bardzo młody brat, to mówiłem, że nigdy za granicę nie wyjadę, ale było w moim życiu takie doświadczenie, takie mojego nawrócenia już w zakonie. Ciekawe doświadczenie, że można się w życiu, można się nawracać wiele razy. I ze mną też tak było, że Pan Bóg zesłał na mnie Ducha Świętego i w tym zesłaniu Ducha Świętego, oprócz tego, że uzdrowił we mnie pewne rzeczywistości takie, które były gdzieś tam schowane, to również dał mi takie pragnienie głoszenia Ewangelii na krańcach świata. Ja wtedy odczytałem to w taki sposób, że chciałem jakby prowadzić nową ewangelizację w Europie Zachodniej.
0: Aha.
1: Ale później, kiedy ja to rozmawiałem, rozmawiałem z moimi przełożonymi, z różnymi braćmi, to właściwie zawsze wybrzmiewało to, że ewangelizacja, nam ewangelizacja jest bardzo potrzebna i dobra, i to jest coś prawdziwego, ale czy nie czujesz takiego wezwania do tego, żeby być prawdziwym misjonarzem, czyli nie żeby ewangelizować stare kraje chrześcijańskie, tylko właśnie być prawdziwym misjonarzem w kraju, w którym po prostu chrześcijaństwo jest bardzo młode, gdzie po prostu nie ma księży, gdzie nie ma struktur kościoła, gdzie potrzeba po prostu budować kościół od nowa. I takim krajem jest Gabon i w dużym skrócie można by powiedzieć tak, że po długim czasie mojego myślenia o tym, co bym mógł, w jaki sposób mógłbym się na nowo i bardziej jeszcze oddać Chrystusowi w mojej posłudze, jako franciszkanina, jako kapucyna, jako kapłana, właśnie rozeznałem, że chciałbym wyjechać na misję do Gabonu. A dlaczego do Gabonu?
0: Tak.
1: Dlatego, że my tutaj jako kapucyni jesteśmy już 22 lata, od roku 2000. Po prostu są tutaj nadal bardzo, bardzo wielkie potrzeby kapłańskie, misyjne, szczególnie oprócz tego, że może właśnie potrzeba kapłanów i potrzeba misjonarzy właśnie jako takich, to też bardzo potrzeba budowania kościoła takiego trochę głębszego, dlatego że nie ma tutaj tak naprawdę żadnych struktur jeszcze zakonnych i my jesteśmy tutaj też jako misjonarze, ale też jak to się mówi...
0: Tak, jesteście jakby pierwszymi.
1: Profesjonalnie, tak, mówi się profesjonalnie o tym, że to jest implantatio ordinis, czyli przeszczepianie zakonu, po to, żeby to w tym kościele młodym, kościele, które ciągle się rodzi, żeby była duchowość franciszkańska, żeby była duchowość właśnie świętego Franciszka z Asyżu, naszego zakonodawcy. I ja tutaj też jestem nie tylko po to, żeby głosić, że Chrystus żyje, że jest dobra nowina, ale też po to, żeby mówić o tym, że są różne, jest bogactwo kościoła i między innymi jest zakon franciszkański.
2: Czyli ojcze, kapucyni są i innych zgromadzeń, zakonów nie ma, tak dobrze zrozumiałam? Tam w Gabonie? Czyli nie ma redemptorystów, na przykład?
1: Nie. Męskie zgromadzenia są cztery, z czego jedyne znane nam w Europie zgromadzenie są pijarze. Pijarze. I pijarze są, oni tu prowadzą szkołę i my, franciszkanie, jesteśmy też zgromadzeniem znanym. Zaś dwa zgromadzenia pozostałe to są zgromadzenia afrykańskie, które nie są obecne w Europie.
2: To naprawdę wielka sprawa.
1: Tak, czyli życie zakonne jest tu bardzo młode i właściwie jest bardzo mało obecne w porównaniu do krajów takich właśnie jak Polska. Mhm. I dlatego to jest też takie piękno tego, że można dawać tutaj świadectwo życia duchowości świętego Franciszka. To tak w dużym skrócie, jak się znalazłem, znalazłem się tutaj dzięki pomocy bardzo wielu ludzi.
0: Tak, ja pamiętam tą akcję.
2: Mhm. Właśnie, ojciec musiał zbierać pieniążki na to, żeby wyjechać, tak?
1: Tak. Nawet chodziło bardziej o to, że znaleźliśmy się w takim dziwnym czasie, to były początki tej pandemii.
0: No właśnie.
1: Kościoły były pozamykane, w naszych wspólnotach też brakowało pieniędzy, a wysłanie misjonarza to nie jest tylko wysłanie go o kupieniu biletu, ale misjonarza też trzeba przygotować do tego wyjazdu i to się wiązało chociażby z takimi rzeczami jak szkoła językowa.
2: Też
0: tak, bo pamiętam
1: chyba
0: właśnie.
1: To najbardziej jestem wdzięczny. Tak, chyba najbardziej za to jestem wdzięczny, bo byłem w bardzo dobrej szkole, gdzie nie tylko uczyłem się języka francuskiego, którym teraz obecnie posługuję i którym już władam biegle, ale również uczyłem się tam właśnie różnych zagadnień z zakresu misjologii, czyli właśnie posługi na misjach. I to chyba było najpiękniejsze, co mogło mnie spotkać, czyli to, że miałem taką możliwość, mimo trudnych czasów, bo były trudne czasy, bo były granice pozamykane, bo nie można było podróżować, to dobrzy ludzie pomogli mi w tym, żebym po prostu mógł dobrze się przygotować do wyjazdu na misję. I do tej pory mam z tymi ludźmi kontakt. I to też jest coś pięknego, że ci ludzie nadal są ze mną i mnie wspierają tutaj właśnie w Gabonie jako misjonarza. I to jest też bardzo piękne połączenie, że czuję, że nie jestem tu sam, tylko że jestem właśnie z tymi ludźmi, którzy na początku pomogli mi wyjechać, a teraz pomagają mi, żebym tutaj mógł dobrze posługiwać.
0: No tak, bo to wsparcie jest bardzo ważne jednak, że nikt ojca nie zostawił w ten sposób, że jedź tam, bracie Sebastianie, tak, i już żegnamy się z tobą, jesteś w Gabonie i teraz tam. To jest też bardzo ważne, to wsparcie ludzkie takie.
2: A wracając, ojcze, do tego takiego czasu, tego, który jest oczywiście świąt wielkanocnych, może nam ojciec tutaj troszeczkę opowie, jakie tam są właśnie w Gabonie zwyczaje, bo my naprawdę w ogóle nie jesteśmy w tej kwestii wyedukowani, także nas to też i bardzo interesuje.
1: Ja mogę powiedzieć, że jeszcze kilka tygodni temu czułem się bardzo podobnie. Tak. I ja bardzo chyba wszystkich was zaskoczę, słuchaczy i was prowadzących. Dlatego, że uważam, że coś pięknego, czego doświadczyłem w te święta, z jednej strony na początku się dziwiłem i powodowało to moją tęsknotę za Polską, bo my w Polsce mamy bardzo właśnie dużo zwyczajów związanych z jedzeniem, związanych z też takimi około liturgicznymi rzeczami, to tutaj Kościół pod tym względem takim wielkanocnym jest bardzo czysty. Co to znaczy? Że nie ma tutaj takiego bogactwa jak u nas i nie ma tak wielu tradycji jak u nas. Mhm. Wszystko, to jest też jakieś piękne tego kościoła, uważam, bo ludzie nie skupiają się na takich rzeczach, na przykład, żeby w domu przygotować jakieś wielkie potrawy, tak jak my się skupiamy często.
2: No właśnie.
1: Nie skupiają się tutaj ludzie na tym, żeby posprzątać dom, nie skupiają się ludzie tutaj na tym, żeby nie wiem, muszę jakoś pięknie ubrać, przygotować się na wyjazd rodzinny, tylko tutaj rzeczywiście przed świętami i święta ludzie się skupiają na czym? Na tym, żeby dobrze przeżyć liturgię i żeby dobrze przygotować się w kościele. I pod tym względem to uważam, że to przynosi niesamowicie piękny efekt, że mimo tego, że mnie zaskoczyło to, że nie ma tu dużo zwyczajów takich właśnie świątecznych, tak. Są takie zwyczaje, które funkcjonują na liturgii, czyli które są w kościele, w trakcie przeżywania świąt w kościele, w liturgii są pewne rzeczy, które są wyróżnikiem tego miejsca.
0: Tak, takie specyficzne.
1: Ale tradycji około, około kulturowych to nie ma tak. I to z jednej strony jest minus, bo mi tęskniło się na przykład za śniadaniem wielkanocnym, za barszczem białym, za jajkami, z majonezem. I tutaj nie ma takiej tradycji.
0: To do tego jeszcze wrócimy, bo też takie pytania właśnie mieliśmy. A to nas tak bardzo interesuje właśnie, ojcze Sebastianie, jak te zwyczaje w liturgii wyglądają też, jakby ojciec nam opowiedział troszeczkę.
1: Bardzo chętnie, dlatego że mi się wydaje, że to jest coś takiego bardzo tutaj pięknego, co może być też jakimś znakiem na temat pytania o naszą liturgię, a mianowicie jak prawie w każdym kraju afrykańskim, ale tu wybrzmiewa dla mnie to szczególnie, liturgia jest przebogata w taką rzeczywistość, którą my nie znamy w Kościele w Europie, a mianowicie w taniec. I ten taniec nie wyraża się tylko w takich momentach, kiedy są takie procesje taneczne, bo są takie procesje taneczne z darami przed liturgią eucharystyczną. Dary są wnoszone w procesji tanecznej przez kobiety, przez dzieci, mężczyźni też tańczą. Wnoszą te dary tańcu razem z muzyką, cały kościół śpiewa, klaszcze. W tym czasie pieści takie bardzo piękne. Ale również są, później występuje również taka procesja taneczna na uwielbienie, czyli po przyjęciu Komunii Świętej, kiedy zazwyczaj u nas jest jakaś pieśń taka uwielbieniowa, to tutaj też również występują te procesje taneczne. I to jest coś niesamowicie pięknego i też bardzo poruszającego człowieka, nie tylko wewnętrznie, ale również porusza to ciało człowieka, czyli porusza tam jego cielesność.
0: Tak.
1: A to też jest chyba ważne, żebyśmy przeżywali nasze życie wiary nie tylko duchowo, ale również, żeby ono dotykało całego człowieka. I jeszcze jedna rzecz o tych tańcach i o tej radości, która jest tutaj niesamowita, a mianowicie również specyfika muzyki, czyli tych pieśni, całej klimatu właśnie związanego z śpiewami, które występują w kościele, z tym ich klimatem afrykańskim, ona powoduje również to, że właściwie każda pieśń, która jest śpiewana, powoduje to, że cały kościół, nie powiedziałbym, że tańczy, ale cały kościół rusza się w rytm muzyki, cały kościół drga, cały kościół śpiewa, cały kościół wznosi ręce, klaszcze i po prostu to powoduje tak niesamowitą atmosferę radości i takiego doświadczenia tego, że oni naprawdę się cieszą i wierzą w to, że na przykład w liturgii paschalnej rzeczywiście Chrystus zmartwychwstał. I to wyrażają też w takim zewnętrznym sposobie przeżywania tego, a mianowicie przez radość, taniec. I to jest też chyba najbardziej wyróżniającego tą liturgię tutaj w Gabonie, czyli ten taniec, ta radość, ten śpiew, który porusza cały kościół, wszystko to jakby wygląda zupełnie inaczej niż u nas.
2: Ale to tu ojciec dobrze zauważył, ponieważ jak my idziemy do kościoła, mamy cicho siedzieć.
0: No tak, no u nas jest to wszystko tak stonowane. Nie, no, tańców to w ogóle nie ma. Bo
2: to w ogóle nie wchodzi w grę.
0: To w ogóle nie wchodzi w grę, ale nawet ludzie się nie uśmiechają, nawet tak tylko każdy patrzy jeden na drugiego, żeby się tam nie wybić gdzieś w tym kościele, nie wyjść na wariata, że tak powiem. A tak, gdybyśmy teraz się przenieśli do Gabonu, no to byśmy tam rzeczywiście przeżyli szok.
2: Ja
0: co
2: nie,
0: to się tam dzieje?
1: My z taką postawą byśmy byli tu dziwakami.
0: No na pewno.
1: Dlatego on się nie uśmiecha.
2: Ale to ja bym się tam nadawała.
0: Ale sztywniaki przyjechały z Europy.
2: Piotr, ale ja bym się tam nadawała.
0: No Bożanka byś się nadawała na pewno,
2: ja
0: bo byś tam zaczęła
2: i się śmieje
0: tańczyć.
2: To ja bym się tam, ojcze, nadawała. Naprawdę, bo mnie męczy.
0: No to trzeba teraz... Trzeba zrobić akcję, wysyłamy Bożenkę do Gabonu. Zaczynamy zbierać od jutra i... Tak. Słyszysz, ojciec cię zaprasza, proszę
2: tak,
0: bardzo.
2: Bo ja naprawdę się męczę, jak przychodzę do kościoła i są wszyscy tak nastawieni, że ręce składamy, powaga, cisza, wow,
0: znaczy, no, nie ma tego żadnego takiego luzu, takiego... zresztą, co tu będziemy mówić?
2: Ojciec wie,
0: słuchacze też wiedzą, ci, którzy chodzą do kościoła, jak to jest w naszych kościołach, ale tam rzeczywiście, my widzieliśmy tylko na tych zdjęciach, które ojciec umieszczał, to było naprawdę przepiękne, bo i wszystko kolorowe, barwne jest.
2: I jeszcze tak, te kolory.
0: No,
2: I kolory powodują,
1: tak,
2: że...
1: To jest chyba też kolejna rzecz, która chyba u nas też kiedyś była, tylko zaginęła, a mianowicie oni rzeczywiście, mimo tego, że często to jest tak, że mimo tego ubierania się takiego pięknego, że oni, bo większość ludzi jest tutaj mimo wszystko biednych, czyli jakby nie ma jakiegoś wielkiego bogactwa w domach, nie ma jakichś możliwości wcale życia w dobrych warunkach, ale oni naprawdę szanują to, że niedziela jest Dniem Świętym i oni naprawdę starają się po prostu ubrać jak najpiękniej na tą niedzielę po to, żeby świętować właśnie Dzień Pański, szczególnie święta wielkanocne czy duże święta. I to też wyraz ich szacunku do tego dnia i szacunku do ludzi, którzy tam przychodzą. I to nie jest coś sztucznego, bo u nas czasami też się mówi o tym, że ubiera się do kościoła, żeby się pokazać. Mhm. A oni wcale nie robią tego, żeby się pokazać, tylko żeby stworzyć właśnie ten piękny klimat, tak, że to jest wyjątkowy czas i wyjątkowe miejsce. I pod tym względem to mi się wydaje, że to jest rzeczywistość, którą my też jakoś utraciliśmy, czy której u nas brakuje. Tak jak brakuje u nas radości. Ja uważam, że możliwe, że to jest historycznie jakoś uwarunkowane, że nasza kultura kiedyś taka była, ale bo liturgia też jest uwarunkowana kulturowo, tak? Bo my tutaj też odprawiamy liturgię rzymskokatolicką, to znaczy to jest ta sama liturgia, która jest w Polsce, czy we Francji, mhm, czy na Ukrainie, w każdym miejscu jest ta sama liturgia, tylko że ona się wyraża jakoś kulturowo. I mi się wydaje, że u nas nie ma tej zmiany kulturowej, czyli możliwe, że kiedyś były czasy trochę trudniejsze, były czasy trochę smutniejsze, w czasie zaborów na przykład.
0: I to tak zostało.
1: Kiedy ludzie przeżywali rzeczywiście inaczej tą liturgię. A skoro teraz mamy trochę czasy, kiedy ludzie są bardziej emocjonalni, bardziej aktywni, bardziej radośni, też z wielu powodów, tak świat się zmienił, to może właśnie rzeczywiście jest tak, że ta liturgia też powinna trochę ewoluować w takim kierunku. I to nie jest tak, że w Polsce nie ma takich kościołów, bo ja sam byłem kiedyś bardzo zaangażowany w ruch tak zwany charyzmatyczny, czy nowej ewangelizacji. Mhm. I właśnie on polegał na tym, żeby odświeżać metody przeżywania wiary, odświeżać rzeczywistości, w której jest dawana nam wiara. Tak. I tu nie chodzi o to, żeby zmieniać dogmaty, zmieniać wiarę, tylko chodzi o to, żeby ją odświeżać i aktualizować do czasów obecnych. I to jest jak najbardziej wielkie zadanie dla Kościoła w Polsce, ale ogólnie dla Kościoła, żeby aktualizować metody przeżywania wiary i sposoby przeżywania wiary.
2: A zwłaszcza małe dzieci, które przychodzą do kościoła, nie we wszystkich, bo w miastach jest może łatwiej, na wsiach jest, my też mieszkamy na wsi, że przychodzą dzieci i te msze święte są takie wtedy mało ubogacone, właśnie jak to ojciec powiedział, w śpiew, rytm, czy klaskanie, a one się wtedy nudzą.
0: Nudzą się dzieci, na pewno się nudzą, skoro dorośli się nawet nudzą, to co tu mówisz o dzieciach?
2: Chyba tu też przejdziemy teraz, ojcze, do pytań, które nam nadesłali nasi słuchacze. Tu Piotr całą bazę przygotował do ojca,
0: tak,
2: na pewno.
0: Trochę jest pytań takich związanych ogólnie, bo tutaj już też ojciec powiedział nam na ten temat, jak wyglądają te zwyczaje. Te zwyczaje to już mamy, ale jak na przykład wygląda sprawa związana z pracą w Gabonie. Czy ludzie tą pracę tam mają, czy też tutaj też słuchacze pytają, jak wykonują, z czego się utrzymują tam?
1: To bardzo ciekawa sytuacja w Gabonie jest. Mhm. Ogólnie, kiedy porównamy inne kraje afrykańskie i Gabon, to statystycznie moglibyśmy powiedzieć, że sytuacja jest tutaj dobra, jeżeli chodzi o pracę. Statystycznie. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że w latach 60. w Gabonie odkryto ropę, gaz, metan i jeszcze ogólnie takie metale rzadkie.
0: Aha.
1: I przez to również ta rzeczywistość daje duże wpływy do budżetu górnego, takiego generalnego, duże wpływy do właśnie budżetu jakby państwa i te pieniądze wpływają, choć zasadniczo wszystkie te minerały, ropę i inne rzeczy wydobywają i pracują tam ludzie, obcokrajowcy, mhm, głównie są Chińczycy, Amerykanie i Francuzi. I przez to jakby z jednej strony jest bogactwo Gabonu, takie naturalne,
0: tak,
1: a z drugiej strony jest ono eksploatowane przez obcokrajowców, obce firmy, które rzeczywiście płacą podatki i tutaj się pojawia ten problem, a mianowicie problem się pojawia taki, że te pieniądze trafiają do góry.
0: Ale później
1: jest
0: już może
1: taka elita w Gabonie, jest taka elita w Gabonie, bo jest 10% ludzi, urzędników, parlamentarzystów i wszelakiego rodzaju ludzi pracujących w zarządach różnych instytucji, którzy mają duże pieniądze, i dlatego można zobaczyć też dobre samochody, dobre mieszkania, są takie również miejsca, gdzie oni kupują różne rzeczy, czyli są normalne markety dla nich.
0: Tak.
1: Takie miejsca, gdzie rzeczywiście wydaje się, że jesteś w Europie, a druga część tej rzeczywistości to jest druga część ludzi, większość ludzi, która rzeczywiście, no, która żyje w trudnych warunkach i która nie ma tej możliwości korzystania z tych tego, nie ma takiej dobrej dystrybucji tych
0: dóbr, środków, tych dóbr.
1: Tak, tych środków. A jeżeli chodzi o pracę, to największym chyba, ogólnie Gabon ma problem z tym, że wszystko eksportuje, a nic nie produkuje. Większość rzeczy jest eksportowana z Francji, dlatego że jest to dawna kolonia francuska i po prostu mówi się o tak zwanej postkolonializmie, czyli postkolonializm polega na tym, że oficjalnie to nie jest kolonia, ale nadal jest wielkie, wielkie uzależnienie ekonomiczne, gospodarcze, militarne od Francji. I przez to, że nie ma tu fabryk, to wszystko jest eksportowane.
0: To też jest droższe. Też
1: ciężko jest tam pracą. Mhm. Dużo droższe, wszystko jest dużo droższe. I praca, największym takimi zakładami i miejscami pracy to są wszystko, co związane z przemysłem drzewnym, dlatego że 85% Gabonu to jest las tropikalny i on jest eksploatowany i on jest wycinany i
0: drewno sprzedawane.
1: I to wszystko jest eksportowane potem do Europy. Albo do
2: Czyli
1: Ameryki.
2: My mamy to u siebie.
0: Czyli my mamy drewno z Gabonu.
1: Też. My mamy to u siebie. Ale na szczęście jest tak, że poprzedni prezydent postanowił, że kiedyś było tak wycinane drzewo i całe drzewo było wkładane na statek i wysyłane do Europy i tam przetwarzane. A teraz prezydent postanowił, że trzeba to
0: przetworzyć.
1: Minimum przeciąć na deski. Przetworzyć. Czyli jest tak, że nie wyjeżdża stąd całe drzewo, tylko jest wycinane, konserwowane i przygotowywane do wyjazdu, przetworzone, półprzetworzone do wyjazdu. I to jest rzeczywiście jakaś gałąź przemysłu, która tutaj funkcjonuje. Plus ludzie pracują tutaj też w dużej części w rolnictwie, ale to jest takie rolnictwo, które nie można porównać do naszego, dlatego że w większości są takie ogródki, ja bym powiedział bardziej, takie kilkuarowe, w których ludzie uprawiają jakieś konkretne warzywa czy owoce. I sprzedają to lokalnie, przy drogach, jakieś osoby, które mają jakiś mały sklepik. Tak, tak. I to też jest druga gałąź przemysłu, z której ludzie tutaj żyją. Plus, jeżeli ktoś jest wykształcony, a jest możliwość zdobycia tyle wykształcenia, choć szkoła jest płatna, ale jeżeli masz pieniądze na to, żeby się wykształcić, to masz szansę to
0: nie ma
1: na to, żeby
0: pracować
1: w szpitalu. I największym chyba takim tym osobom, największym po gałęzi przemysłu drzewnego to jest szkolnictwo. Jest tutaj, ponieważ społeczeństwo jest bardzo młode, mówi się chyba, że średnia wieku to jest 34 lata.
0: O, to niewiele.
1: W Gabonie. Tak, dlatego że w większości rodzin jest po kilkanaście dzieci. Tak jak na przykład ostatnio jedna mama mi się chwaliła, że ona ma 16. Urodziła 16 dzieci. To często też szkoły i szkolnictwo i wszystko związane z edukacją to jest również duża gałąź pracy, czyli jakby te miejsca, gdzie ludzie pracują w szkolnictwie, są nauczycielami. Różnie jest jakość tych szkół i tego poziomu edukacji, ale to jest również jakby coś, co jest tutaj bardzo potrzebne i cały czas brakuje nauczycieli, czyli osób, które rzeczywiście mają jakieś tam pojęcie o tym, jak nauczać. Nie wiem, co to jest na pytanie.
2: Chyba tutaj już wyczerpująco.
0: Tak, odpowiedział ojciec, bo tutaj jeszcze tak miałem zadać, czyli co, żywność też jest z Francji w większości do Gabonu przewożona? Bo tak jak tutaj ojciec wspomniał, te
1: można powiedzieć,
0: że tak.
1: Takie podstawy, takie produkty, tak. Produkty takie, które są tutaj na pewno gabońskie, to jest woda.
0: Ale co, chleb też jest z Francji, czy nie? Czy to pieczony jest tam? Bo nie wiem, czy tam chleb jecie, bo w ogóle, bo to też...
1: Nie, chleb jest robiony. Tutaj tradycja, ponieważ to przez wiele lat była kolonia francuska, to ludzie tutaj jedzą bagietki, tak? Czyli jedzą to taki chleb francuski.
0: Aha.
1: Choć jest to taki tradycyjny chleb, który oni robią tutaj i on jest tani i on jest, to jest tak zwany maniok. To jest taki, z korzeni manioku tworzy się takie...
0: Taką papkę jakby?
1: To nie jest chleb, to jest taką papkę, taką kształtowaną trochę takie podłużnie i to ma taką formę trochę naszych takich ziemniaków, przetworzone takiego puree ziemniaczanego, które jeszcze tutaj oni to kiszą, czyli to można by powiedzieć, że to są takie puree ziemniaczane kiszone, takie nasze kiszone ogórki, bo oni tu kiszą to, żeby to się zakonserwowało i nie zepsuło, bo jest ciepło, tak? Więc jak się tego nie zakiści, to zaraz się zepsuje. A ponieważ maniok jest też kiszony, taki maniok po prostu może leżeć 2 miesiące na słońcu i da się go zjeść.
0: No tak. Właśnie, do jedzenia wrócimy, bo dużo pytań było, jak ojciec się tam przystosował do tego wszystkiego, do jedzenia, bo wiadomo,
2: to
0: że nasze smaki są inne zupełnie, przyzwyczajamy się do naszych potraw i teraz tak, ojciec wyjeżdża do Gabonu, a tam zupełnie co innego. Ja rozumiem, że można eksperymentować, ale na dłuższy czas to było trudne, czy też no...
2: No i czy te smaki różnią się...
0: Czy te smaki się różnią od naszych, tych polskich? No skoro mamy te...
1: Bardzo się różnią.
0: Bardzo
1: się różnią i ja na przykład jak czasem gotuję coś, bo na przykład w niedzielę my zapraszamy do siebie do domu, do klasztoru, bo jeżeli my w małej wspólnocie, że tylko z jednym bratem, to też jest specyfika misji, że jesteśmy w takiej małej wspólnocie, zapraszamy do siebie rodziny. Niestety często jest tak, że jak ugotujemy coś po polsku, to im nie smakuje. Nie chcą tego jeść.
2: A w czym jest problem?
1: Jest tym, że mają rzeczywiście, że są inne smaki. Tak jak moje, mi smakują ich smaki, oni mówią, że nasze jedzenie jest takie mdłe, takie niewyraźne. Oni mają tu jedzą bardzo wyraźnie, czyli coś jest bardzo pikantne, coś jest bardzo słone, coś jest bardzo
2: takie
1: słodkie, albo coś jest bardzo gorzkie, coś jest bardzo, tak, to się mówi amer, czyli bardzo te smaki są strasznie kontrastowe i ma to swoją piękną specyfikę, że coś jest pikantne, że coś jest kwaśne, że coś jest gorzkie. I rzeczywiście to tak jest przyprawiane w większości, w ten sposób przygotowywane. I to na początku mnie, na przykład jak jest taki, oni jedzą to bardzo często w bulion rybny. I to jest bulion rybny, to nie jest zupa rybna, bo tamtej wody jest niewiele, ale to jest taki
0: gęste coś.
1: Z ryby. No ona nie jest gęsta, tylko że ona jest taka, nie ma tam dużo wody po to, żeby ta ryba wydała wszystko z siebie.
0: Aromat tego.
1: Wydała z siebie i to ten bulion po prostu jest taki esencjonalny. Ale on też jest tak pikantny, że ja jak na początku go spróbowałem, to mówię, że nie będę tego jadł, bo on po prostu mi wypala wszystko. Ale powiem szczerze, że po tych kilku dziesięciu miesiącach to jest jedna z moich ulubionych potraw, czyli taki dobry bulion rybny. To jest rzeczywistość, która jest bardzo, bardzo dobra. My nie mamy takiej kultury, bynajmniej ja jestem z Mazowsza, może nad morzem w Polsce też jest taka kultura rybna, ale oni tu mają na pewno bardzo wielką kulturę rybną, bo po kurczakach sprowadzanych z Francji w większości ryba jest tutaj lokalna i rybę łowią tutaj na miejscu i ryba jest najtańsza. I dlatego też jedzą dużo ryb. I to też jest i bardzo dobre te ryby są, bo są ryby morskie.
2: Czyli jak ojciec do Polski wróci za jakiś czas, to byłby problem, że nie będzie ryb. Tak dużej ilości świeżych, bo u nas bardziej mrożone
1: tak,
2: ryby
1: rzeczywiście, są tutaj bardzo dobre, nie są mrożone i są bardzo, bardzo, bardzo dobre ryby i potrafią je zrobić bardzo dobrze. Tak, a jeżeli chodzi o takie rzeczy, na co dzień to jedzą bardzo prosto, bo jedzą właśnie ten maniok, jedzą ryż z jakimiś warzywami, takimi tutaj lokalnymi, z jakimś sosem takim z oliwy, z suszonych ryb, też suszą tutaj ryby i te sardynki takie suszone najczęściej i oni później też te suszone ryby
0: dokładają
1: do tych potraw. Tak, dokładałem po to, żeby dodało taką suszona ryba, ma taki intensywny smak wędzonki i taki, no dobry smak nadaje po prostu na przykład ryżowi, bo ryż tutaj też jest bardzo popularny obok manioku. I na co dzień jest to bardzo prosto, ale w święta potrafią przygotować bardzo dobre rzeczy, na przykład

0: się nadaje do dziecka.
1: Ja trochę żartuję sobie.
0: Mięso z aligatora jest bardzo tłuste. Jest zazwyczaj się je bardzo pieczone, żeby wytopić tłuszcz. Jest tam bardzo dużo tłuszczu. Ale jest bardzo dobry. Nie powiem, jak najlepiej opisać ten smak, bo on jest po prostu, mięso z aligatora smakuje jak mięso z aligatora.
2: Ale nie
1: trudno porównać do czego innego.
2: Ale nie jest takim mułem, nie, czy czymś. Nie.
0: To zależy, na przykład często jest też tak, że jeżeli ktoś nie potrafi przygotować dobrze mięsa, to ono będzie pachnieć tym środowiskiem.
1: Specyficznie.
0: Tak jak gazela, czy nawet przyznam, że jadłem też słonia, ale jest coś takiego, że tutaj słoń ogólnie zabronione, tylko że jest taka jedyny wyjątek, kiedy można
1: zjeść
0: słonia, to słonie, zjeść słonia i w ogóle zabić słonia, to jest taka sytuacja, że słonie potrafią być bardzo agresywne w stosunku do ludzi. Jest ich też największa populacja słoni na świecie, jest w Gabonie. I one po prostu bardzo często podchodzą pod mieszkania i potrafią po prostu
1: niszczyć,
0: atakować ludzi.
1: Atakować nawet,
0: tak. Tak, jeżeli jest udowodnione to, że on coś niszczy, że on coś atakuje, zbliża się oczywiście bardzo do domostwa, to mamy prawo wtedy go zabić. I uwaga, i wtedy jest coś takiego, że wtedy przychodzi cała wioska i po prostu tego słonia kroi i tego słonia rozdaje wszystkim wokół, bo tego mięsa jest tak dużo, że po prostu...
1: Że dla każdego wystarczy.
0: Tak, jak tego starczy i wtedy jest wielka uczta w całej wiosce, czy są jeszcze, bo po prostu jest słoń i można go po prostu na tego zjeść spróbować. Ale zazwyczaj się normalnie na słonie się nie poluje, nie zabija, ale jeżeli jest taka sytuacja, taka urżąca i taka nagła, poważna, to wtedy można właśnie tego słonia zabić. I czasem się to zdarza, ja byłem raz właśnie w takiej sytuacji i wtedy próbowałem słonia. Też jest dosyć tłusty, jest dosyć taki... No to jest też taka rzeczywistość, która to jest takie mięso z jednej strony czerwone, a z drugiej strony takie właśnie trochę tak jak w Polsce jadłem jelenia, to trochę taki jeleń.
1: Dziczyzna taka.
0: Taki dziczyzna, tak.
2: A ile czasu?
0: Jest na przykład też tutaj są takie specyfika, taka, co im się bardzo smakuje, mi nie smakuje, szczerze przyznam, to jest tak zwany porkepik. Porkepik to jest taki, to jest zwierzę z rodziny szczurowatych. Tylko, że to jest takie, on ma tak metr długości i to jest taki szczur, tylko, że on ma takie długie kolce jasne. Mi się wydaje, że może część nas kojarzy jeżo z wierzmą.
1: Tak, to kojarzymy.
0: Tak, i tutaj jest ich bardzo, bardzo dużo i one i na nie się poluje i je się je i to jest tutaj przysmak. Taki jeżo z wierz do zjedzenia, ale to nie jest mój przysmak.
1: Nie dziwię się.
0: Nie mogę go i... Tak, i po prostu odrzucam je.
2: A ojciec miał takie problemy, żeby jak długo oczywiście trwały, żeby przyzwyczaić się do tego jedzenia, bo to nie takie proste zjeść słonia.
1: To znaczy, no w ogóle to nie jest takie proste, bo jak na przykład...
2: I coś jeszcze.
1: Ojciec był krótko już w Gabonie i teraz ktoś zaprasza, tak? I tutaj na stole są różne rzeczy i teraz co tu zrobić?
2: Zjeść
1: czy schować do kieszeni? Do habitu się nie zmieściło, tak?
0: Na szczęście jest coś takiego, że oni wiedzą, że może być w nas taka specyfika, tak jak przyjeżdżał to krajowiec. I to zawsze kurczak. Czyli jak ryż, kurczak i jak jest sałatka, to na takich uroczystościach, bo na co dzień nie jedzą takich wielkich rzeczy i takich poważnych, ale jest takie święto, jest rzeczywiście przygotowane coś dobrego, to zawsze jest dla takich osób, które rzeczywiście są jakieś takie bardziej wybredne, to zawsze jest taki kurczak smażony, po prostu zwykły, bo oni bardzo lubią kurczaka. Takiego smażonego z ryżem, to jest ich na co dzień, to jedzą, więc jakby zawsze jest ten kurczak, można go zjeść.
1: Czyli nie robią eksperymentów na ludziach, po prostu na kościach.
0: Tak. Ja mogę szczerze przyznać do tego, że ja jestem raczej otwarty na nowe rzeczy, na nowe doświadczenia i dlatego byłem chęty do próbowania, ale są takie rzeczy, tak jak ten porkepik, który spróbowałem dwa razy. Pierwszym razem mi nie smakowało, drugim mi nie smakowało i ostatnio już nie sięgam po prostu po na przykład do tego zwierza, bo uważam, że jest to nie jest coś, co ja bardzo lubię i co mi smakuje.
1: Ale nie ma na szczęście jakichś takich tam owadów, czegoś takiego do jedzenia? Nie.
0: Są owady.
1: Też?
0: Tak, jak najbardziej są owady. Na przykład z jednym z rarytasów takich ogromnych przysmaków tutejszych są jak to się ver, czyli to się nazywa verto. Po polsku to jest nie dżownica, tylko taki

0: Robak to, Robak Wers, zaraz sprawdzę, no ja przepraszam, ale zapomniałem polskiego.
1: Nic nie szkodzi.
2: Poczekamy. Pewnie Robak Mrówka.
0: Po prostu to jest, to jest taki... O kurczę, rzeczywiście zapomniałem, ale podobne... chodzi o to, że to jest...
2: Dlaczego to takie, podobne?
0: To jest podobne do żołnicy bardziej. A, takie żołnicy, tylko to jest krótka taka żołnica. I to, że je, to są takie robaki, takie...
1: takie larwy, coś takiego, nas, takie jakby.
0: O, larwy, o, bardzo dobrze, o, takie larwy, właśnie. Tylko że o... larwy, tylko one żyją w palmach. One ogólnie mieszkają w palmach i one, aha, te palmy jedzą, wyjadają od środka, takie kurniki u nas, to na przykład to coś w porównaniu do kurnika, tylko że to jest bardzo duże. Czyli ma taki obwodu, larwa taka obwodu, która ma 5 cm, 6 cm obwodu i 7 cm długości, czyli jest bardzo gruba i taka nie jest za długa, taka beczułka troszkę. I to jest tak, że jak oni ścinają palmę, to robią dwie rzeczy z palmy. Po prostu ściągają sok z palmy i robią z tego wino palmowe. To jest taka specyfika tutaj, czyli jest wino palmowe z soku z palmy. To tak jak my ściągamy sok z brzozy, to tutaj ściągają sok z palmy i potem robią z tego taki napiwek lokalny. I również wyszukują tych larw, które są w tych palmach i wkładają je do wody z butelki. I to jest bardzo drogie, bo w takiej palmie nie ma dużo tych robaków, jest na przykład 15 w takiej palmie dużej. I tak kosztuje na przykład 5 tysięcy, taka, czy nie wiem, 40 zł kosztuje taka buteleczka tych larw. I jeszcze smaży z cytryną na patelni i podobno ja jadłem jedną taką larwę, bo i dla nich to jest rarytas. Mi, żeby nam nie smakowało mega. I ja bym, to nie jest jakiś znowu rzecz, która mi bardzo smakuje, ale rzeczywiście jedzą takie larwy z palmy, które smażą po prostu na patelni i są tutaj dla nich przysmakiem lokalnym takim. Tak, to nam mówi się, że to tak jak my coś tam szukamy takich rzeczy do piwa, takich, które są takie, dają jakąś taką, wyostrzają pewne rzeczy, to dla nich jest coś takiego, że jak chcesz mieć taki dobry aperitif, taki dodatek do dania jakiegoś, to właśnie taką larwę trzeba podać na wstępie. I to jest tradycyjne.
2: Ojcze, ja tam bym nie pojechała w życiu. Larwy?
1: Ale nie musisz przecież jeść larwy, ale ja powiem, kurczaka. Bo tu Bożenka się dziwi, ale tak skoro ta larwa siedzi tam w palmie, tak, no to ona musi być zdrowa, bo to napije się tego soku, zje.
0: Tak.
1: No zje tego.
0: Jeszcze kupuję te larwy się kupuje oczywiście wprost żywe. Czyli masz butelce, one są żywe, nie jest zabita.
1: No tak, ktoś nie zepsują się.
0: Tylko ona cały czas się rusza w tej butelce. I ty ją świeżą, taką jeszcze żywą, dajesz na patelnię. Czyli ona jest naprawdę bardzo świeża.
1: Świeżutka.
0: W momencie jedzenia. Naprawdę świeżutka. No też to, co można było, ja tylko kiedyś widziałem u Cejrowskiego na jakichś filmikach, również zdarza się też, że ludzie jedzą termity, są w tej termity, czyli te takie duże termitory, termitoria, takie duże mrowiska i takie duże mrówki, które żyją w tych kopcach i to też również tutaj są ludzie, którzy jedzą. Ja jeszcze nie próbowałem i na razie jakoś.
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
4: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
0: Nie kusi.
2: Ale czas
1: nie
2: jest
1: dziwię się.
2: Jeszcze.
1: Nie dziwię się.
2: Ojcze.
1: Ale teraz wracając do tego jedzenia takiego, że tak powiem, zwierzęcego, a jakie tam owoce też oprócz palm, bo tutaj nie słyszeliśmy, opowie nam ojciec?
0: Jest bardzo dużo
1: warzywa, owoce,
0: które są charakterystyczne tutaj dla nich. Mhm. Jeżeli chodzi o same palmy, to palma, są dwa rodzaje palm, bo jest palma kokosowa na sok i jest palma kokosowa na mleko, na kokos tam w sobie. I jedna ma więcej wody, jedna ma mniej. I oni rzeczywiście tu piją, robią z tych kokosów różne rzeczy. Mhm. Poza tym, no ananasy, banany, bardzo dużo rodzajów bananów. To nie jest tak, że my znamy zawsze jedne banany z cukrowarkietu, no. A tutaj okazuje się, że jest wiele odmian i wiele różnych gatunków i wiele różnych rozmiarów i do różnych specyficznych rzeczy te banany są używane, bo banany z jednej strony oni tu je jedzą, a z drugiej strony są trochę tutaj chwastem. Mhm. Czyli jest coś takiego, że banan rośnie wszędzie i banan o banana nie trzeba dbać. Wsadzisz go
1: rośnie i tam już
0: z korzenia po prostu oddaje przez bulwę, wyrasta kolejny. I jedyne twoje zadanie, jakie jest, to, że gdyby był w jakiejś okolicy większe jakieś krzaki drzewa, to żeby wyciąć, żeby miał gdzie się rozrastać. Plus, jak już będą banany dojrzały na drzewie, to musisz ściąć tego banana i się go ścina w całości. Drzewo całe się ścina i jak zetnie się to drzewo, to po prostu z korzenia on wypuszcza małe, więcej tych nowych gałęzi bananów, tak? I tak rośnie kolejne drzewo i wydaje kolejne banany. Czyli trochę takie perpetuum mobile.
2: Ile razy do roku można to zrobić? Ojcze, ile razy do roku
1: nie dwa,
2: można?
1: Co, albo więcej. Dwa? Nie wiem, jak tam ciepło.
0: Można kilka razy do roku można to robić, na pewno raz na 4 miesiące, czyli 3 razy do roku banan wyda owoce. I to taką kiść. Taka kiś może mieć ze 30 kilo tych bananów.
1: To duże, to naprawdę
0: jest dobry bananowiec. Jest dobry bananowiec, to naprawdę ma bardzo, bardzo dużo bananów. W zależności też, jakie to są banany, bo są takie banany malutkie, słodziutkie, są te takie banany, jakie my znamy, są takie banany tak zwane pastewne troszeczkę, to są takie banany bardzo duże i je się gotuje jak ziemniaki u nas. Czyli jakby one nie są do jedzenia bezpośrednio, tylko trzeba je ugotować lub uparować, żeby nadawały się do zjedzenia, ale też są bardzo dobre. I później się je jak ziemniaki. Można zrobić purée. Tutaj też problem się chipsy z bananów się robi. Jak u nas się robi chipsy z ziemniaków, to się robi chipsy z bananów. W różnych formach bardzo podaje się banany i je się banany. Na parze, na wodzie, właśnie na smażone banany. Mhm. Bardzo, bardzo różnych form. Bardzo dużo różnych form bananów. Papaja, to jest również też ich owoc. Ananas. To jest również owoc, ich bardzo tutaj popularny. Mango, awokado, to są również te owoce, które są tutaj bardzo popularne. Są też takie owoce, których ja nie znałem w Polsce, mimo że u nas jakby w marketach mamy różne owoce, również tropikalne. A nawet teraz nie powtórzę
1: nazwy.
0: Nie powtórzę pewnych nazw tych owoców, bo ja ich często nie jem. Ale są rzeczywiście bardzo specyficzne. Niektóre owoce też są też gorzkie, a im bardzo, bardzo smakują, bo mają właśnie tą wyrazistość smaku swego. Taką, takie na przykład są takie niebieskie owoce timba. Tak to się nazywa chyba timba. Mhm. Niebieskie owoce, które też są bardzo smaczne, ale są gorzkie. Gorzkie w swoim smaku. Nie słodkie. A takich bardzo znanych warzyw, to oni nie ma tutaj takich warzyw typowych jak dla nas, czyli pomidory rosną, ale bardzo słabo. Mhm. Marchewki nie ma pietruszki. Można oczywiście w dużym markecie takim francuskim kupić takie rzeczy,
2: bo jest,
0: ale są bardzo drogie
2: pietruszki.
0: I nie są, tak, i nie są popularne i jest za duża wygodność, myślę, że ona by tu gniła.
1: Chyba tak raczej.
0: Z tego powodu. Ale za to oni jedzą tutaj, jest dużo, bardzo dużo takich rzeczy, których my totalnie nie znamy, a mianowicie ja nawet nie znam wszystkich nazw z imienia, z nazwy nie wymienię, to są, oni jedzą tutaj bardzo dużo różnych rzeczy, tak zwanych foi, czyli liści, różnego rodzaju roślin i hodują te liście, czyli hodują takie różnego rodzaju krzewy, różnego rodzaju i potem tak, zrywają te liście, gotują te liście i z tego powstaje taka papka, która jest przyprawiona, i która ma bardzo specyficzny, ale dobry smak. Aha. I to jest takie warzywo, to jest ich warzywo. Taki liściek z określonego rodzaju drzewa, które są ugotowane, które są umyte, ugotowane, przetworzone i podane do posiłku. I tutaj jest dużo, dużo różnego rodzaju takich foi, takich liści, których oni jedzą i to są rodzaje warzyw, które są tutaj popularne. No i oczywiście są pataty, czyli te słodkie ziemniaki, tak, słodkie, duże ziemniaki, które są też obecne. Manioch to też jest warzywo, które tutaj rośnie, które jest, rośnie właśnie w formie takiej bulwowatej, bulwy takiej. Też manioch można też jeść, liście manioku, też jedzą tutaj, przygotowują liście manioku. Są też orzechy kokosowe, palmowe, orzechy palmowe, orzechy kokosowe i orzechy palmowe i oni z orzechów palmowych robią tutaj też, traktują je trochę bardziej jak warzywo i robi się tutaj taki sos z tego, z orzechów palmowych, takie pomarańczowe one są, taki kolor nie za piękny, ale bardzo dobry, to niembłe się nazywa ten sos, który jest robiony z orzechów palmowych. I tuberkula to jest, ja nie wiem, ja w Polsce tego nie jadłem, ale to jest coś podobnego trochę do naszej cukinii, czegoś takiego, tylko że dużo mniejsze. Aha. Takie, jak wygląda jak pomidor, malutkie, ale w środku ma taki miąższ twardy dosyć. Dopiero po ugotowaniu on robi się taki mięciutki, jak na przykład cukinii, czy w różnego rodzaju jakieś takie rzeczy, które my mamy właśnie w Polsce. Ogórki też dostępne. Ogórki rosną tutaj. Też wilgotność, słońce.
2: Ojcze, a ojciec lubi gotować?
0: Lubię gotować.
2: To czuć. Słychać.
0: Nie jestem mistrzem w tej dziedzinie. Mój brat, który jest tutaj już 22 lata, brat Jarek, z którym mieszkam. Jest specyfika taka, że my ze względu na nasze ubóstwo, ale też ze względu na nasze możliwości. Nie mamy tutaj nikogo, kto by nam gotował, tylko gotujemy sobie sami. No i jest tak, że moim bratem jesteśmy tak podzieleni, że gotuje tydzień. I jak on gotuje, to on rzeczywiście jest tu 22 lata już gotuje, że tak powiem, więc robi bardzo dobre rzeczy i z niczego potrafi rzeczywiście zrobić coś, a ja nadal się uczę. Bo w Polsce nie gotowałem na co dzień, tylko gotowałem od święta.
2: No to chciałam zadać pytanie.
0: Jak gotowałem od święta, to wydawało mi się, że umiem gotować, a jak teraz gotuję na co dzień,
1: to jest inaczej, to już, nie?
0: Widzę, jak mało umiem gotować, jak mało umiem ugotować. I rzeczywiście jest tak, że teraz na co dzień po prostu uczę się cały czas gotować i to też jest jakaś jedna z wielu nowych dziedzin mojego życia.
2: Ale to świetne, bo jak ojciec wróci do Polski, jak znalazł, tylko inne produkty
1: tylko
2: będą.
1: Inne produkty wtedy trzeba, bo z gabonu przywozić.
0: Chociaż my jako wspólnota, w której jesteśmy na razie, ja jestem taki, bo mamy też takie wspólnoty, gdzie żyją z nami Gabończycy, czy gdzie żyją z nami Afrykańczycy ogólnie, ale ja jestem w takiej wspólnocie, gdzie jestem z dwóch Polaków, to my też często niestety testujemy za tymi naszymi polskimi daniami i czasem po prostu kupujemy takie rzeczy, których można ugotować coś po polsku. Dlatego też jest tak, że jak najbardziej umiem też gotować takie rzeczy, które są w Polsce. Na najpopularniejszym daniem, które obecnie u nas jest serwowane, to jest oczywiście rosół.
1: A, no tak, bo jak skoro kurczaka tam jest dużo, to...
0: Dlatego, że my mamy też tutaj w naszej wspólnocie, mamy też w naszym klasztorze, ponieważ jest tutaj, tak jak mówiłem, wszystko bardzo drogie, bo jest sprowadzane i jest mrożone, to mój współbrat bardzo lubi i ja mu z tym pomagam, bardzo, że mamy tutaj bardzo dużą farmę drobiu. I hodujemy sami drób i sami jemy nasz drób. Mamy, nie wiem, 50 kaczek,
1: no to dużo.
0: 40 kur, 20 perliczek, 15 gęsi, króliki również mamy, 30 królików, tak mi się wydaje. I po prostu na bieżąco rodzą się nowe, a starsze trafiają na patelnię.
1: No tak, i macie cały czas zapewnione jedzenie.
2: A ojciec jest wychowany na wsi, czy w mieście?
0: Nie, jestem wychowany w mieście.
2: Ojej!
0: To jest nowa rzeczywistość, którą muszę uczyć, czyli muszę uczyć farmy na farmie. Ale to jest coś też pięknego, no. To jest właśnie misja, że muszę się otwierać na nowe, że Pan Bóg mi naszykował nowe. Między innymi dbanie o farmę zwierzaków, którą tu mamy.
2: Tak. A tutaj też...
0: I też z tym jedzeniem figuriny z innymi.
2: A ilu jest was w ogóle tam współbraci oczywiście w tej jednej misji? Tam, gdzie, to teraz gdzie ojciec jest? Ilu was jest razem?
0: Nas jest tutaj dwóch. Dwóch, jestem ja i brat Jarek. Jest tak, bo to też jest specyfika misji. Ogólnie w naszych klasztorach zazwyczaj jest nas sporo, bo jest nas od 6 do 10, 12 nawet. Ale na misjach po prostu, no to jest też właśnie to, że brakuje tutaj ciągle braci i jest ciągle nas mało. Mhm. No ale liczymy na to, są lokalne powołania i chyba to jest największa radość ostatnio dla mnie, że są młodzi Gabończycy, chłopaki, mężczyźni, którzy się garną, którzy możliwe, że będą niedługo, którzy już część jest na formacji, mamy 6 braci Gabończyków na formacji, którzy się przygotowują do naszego życia, którzy są w seminarium czy w nowicjacie, 6 Gabończyków, ale też jest dużo chętnych, którzy jakoś dają taką nadzieję na to, że za kilka lat, może kilkanaście lat będą tutaj lokalni kapucyni służyć tej społeczności i to jest też taki sens naszego bycia tutaj, żeby przekazać ten kościół też tej lokalnej społeczności, wykształcić nowe pokolenie, które przejmie odpowiedzialność za to wszystko, co my tu budujemy.
1: No tak, bo to zostawiacie wtedy taką przyszłość. Ja muszę ojca zapytać o taką rzecz, bo tutaj w tych pytaniach naszych się przewijało, ponieważ może to tak, takie wyobrażenie jest nasze tutaj Europejczyków, że tam jest bardzo dużo różnych niebezpiecznych owadów, które mogą nas tam ugryźć i jest tak rzeczywiście?
2: Czy malaria to po prostu, i te wszystkie...
1: Czy trzeba na to bardzo zwracać uwagę, będąc, no w miastach to może mniej, ale gdzieś tam poza miastem, jak to wygląda?
0: Tak. Ogólnie jest tak, że moja odpowiedź brzmi tak i nie. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że rzeczywiście jest tak, że ponieważ to jest las tropikalny, który jest bardzo wszędzie i on się wdziera po prostu, to też tych insektów różnego rodzaju jest więcej i też ta wilgotność, która jest tutaj, jest bardzo dużo wilgotności, 85% do 90% wilgotności, bo jest bardzo gorąco, ale też bardzo często pada. Powoduje to, że to sprzyja po prostu rozwojowi insektów i różnego rodzaju tego typu rzeczom. Ale uważam, że jest to też przesadzona opinia. Co to znaczy? Z jednej strony rzeczywiście są komary, ale one są w niebie jakiejś większej ilości niż u nas jesienią czy latem.
1: Pewnie u nas więcej jest tylko nawet tego wszystkiego.
0: My się wydaje, że może być troszkę więcej nawet tych komarów, tylko bardziej chodzi o specyfikę tych komarów, że rzeczywiście są to komary, które ponieważ u nas zima pomaga nam w tym, że te komary po prostu zarazki giną jakby w tych komarach, że one nie przenoszą bakterii z roku na rok, tylko że one się rodzą na nowo, jakoś takie, nie wiem, ja nie znam się na tym bardzo dobrze, ale tutaj te komary przenoszą rzeczywiście groźniejsze choroby i to jest rzeczywiście jedna z rzeczy, która jest priorytetowa, tutaj to po prostu dbać o to, żeby te komary się nie gryzły i jest to możliwe. Ja nie chcę jakby tutaj triumfalnych jakichś wnosić tutaj jakieś wielkie rzeczy mówić o sobie, bo to nie wypada, ale jestem 10 miesięcy i szczerze przyznam, że mimo tego, że komary mnie gryzły, to Pan Bóg jakoś mnie chroni, znaczy też dbam o siebie, żeby nie gryzły mnie tutaj insekty różnego rodzaju i da się zadbać o siebie. Nie chorowałem jeszcze na malarię i nie chorowałem na żadną chorobę tropikalną. Mimo tego, że bywam w różnych miejscach, nie jestem tylko w mieście, podróżuję też do małych miejscowości, do wsi i różne miejscach mnie komary czy inne insekty gryzły i nie, na razie nie złapałem niczego. Ale rzeczywiście malaria jest tutaj bardzo poważną chorobą i bardzo powszechną i jedną, która zabija najwięcej ludzi tutaj, tak? Tylko że niestety mi się wydaje, że tak jak my przyjeżdżamy tutaj z wielką świadomością tego, jaka jest ta choroba i co powoduje i co może spowodować, dlatego się dbamy. Też niestety duża część ludzi tutaj trochę zapomina o tym i po prostu żyjąc na co dzień z malariami, żyjąc na co dzień z tymi chorobami, w pewnym momencie po prostu okazuje się, że któryś raz chorują na tą malarię, bo nie dbają o siebie i potem ona po prostu już wykańcza człowieka. Czyli jest tutaj taka specyfika też, że są po prostu ludzie, którzy są po prostu niezadbani pod względem
1: medycznym.
0: Nie ma takiej diagnostyki malarycznej. Tak.
1: Ale ojciec, są różne choroby. Przed wyjazdem musiał się zaszczepić oczywiście na to, tak? Te wszystkie choroby tropikalne.
0: Właśnie na malarię nie ma szczepionki. Nie ma szczepionki, ponieważ ona nie występuje w krajach rozwiniętych.
1: To nikt nie zrobił tego, no tak.
0: To nikt nie zrobił jeszcze te szczepionki.
2: Nie opłaca się.
1: Nie opłaca się.
0: Od 30 lat jest w trakcie tworzenia. trakcie testów i do tej pory tej szczepionki nie ma, choć myślę, że gdyby właśnie to była choroba Europy, to już dawno byśmy mieli szczepionkę. To jest na pewno prawda jakaś, tak? To jest przykra prawda naszego świata.
2: Tak, jak z pandemią, tak, to bardzo szybko.
0: Tak, to prawda. I taką chorobą też, która nam może nie jest znana, choć na pewno kiedyś występowała, to są wszystkie choroby związane z bakteriami, związanymi z nieświeżą wodą.
1: No właśnie,
0: bo,
1: tak.
0: Bo rzeczywiście nie ma tutaj dostępu do świeżej wody, do dobrej wody, tylko niestety czasem jest to woda z rzeki, czasem jest to woda z jakichś strumieni, z jakichś studni, które są po prostu stare, bardzo nieczyszczone. I to powoduje też, że jest dużo bardzo tych chorób związanych właśnie z brudem, z brakiem higieny, z brakiem właśnie tej czystej wody, dostępu do czystej wody. I to są choroby takie drżuszne, bakteryjne choroby, które się pojawiają. To jest oczywiście wszystko prawda i racja. Tak.
1: Ale to musicie gotować tą wodę przed spożyciem, czy po prostu pewnie tak, jeśli chodzi o...
0: Jest tutaj u nas, my przyjmujemy dwie zasady. Albo pije się wodę, bezpośrednio można pić wodę z butelki, czyli taką, która jest zakorkowana i która jest pewnego źródła. Są tutaj takie trzy firmy, które dystrybuują wodę w butelkach. I tutaj woda w butelce jest uznawana za napój. Czyli woda w butelce kosztuje tyle, co piwo. Czyli jak pijesz wodę z butelki, to znaczy, że ty pijesz teraz napój, czyli coś taki, coś, co jest dobre po prostu. I ludzie tu piją, rzadko kiedy piją wodę z butelki, my czasem pijemy wodę z butelki, jak na przykład dostaniemy od ludzi wodę na ofierze, czy czegoś takiego w darach na mszy świętej, ale również tutaj brat Jarek, ponieważ mieszka tyle czasu, to również da się kupić tutaj w takim dobrym sklepie filtry dobre do wody, takie, które są ozonowane, ta woda jest po prostu bardzo dobrze czyszczona, mineralizowana. Osmozę, taką właśnie wodę osmozową, która zabija wszystkie bakterie.
1: No to tak, to wtedy,
0: i wtedy już... można pić bezpośrednio wodę z kranu. Tak.
2: A jak ojciec sobie radzi, tak, jak jedzie w teren wtedy z taką wodą, bo na pewno ojcu się chce pić, jak wyjeżdża rano.
1: Zabiera
2: i...
1: piwo. Zabiera piwo. Wtedy piwo tylko.
0: Wtedy zabieram ze sobą butelki. Zabieram całą grzewkę, na przykład wody w butelkach. I nie piję wody, której nie wiem skąd jest. Nigdy. Tak. Nie, bo bardzo łatwo złapać po prostu chorobę, bardzo łatwo złapać tutaj pod tym względem coś, no, żeby coś się napatoczyło, więc jakby nie piję wody, która nie jest z pewnego źródła, tak.
2: A jeśli chodzi o jedzenie, to jeśli ojciec jedzie, no bo ja tak sobie wyobrażam, jedzie ojciec bo też takie moje pytanie, jak ten dzień ojca wygląda wyjeżdżając.
1: No właśnie, czy tak tylko robicie to wszystko na miejscu, czy też ten teren, który macie pod sobą, jest na pewno większy, tak mi się przynajmniej wydaje, bo skoro to jest misja,
2: to ogarniacie
1: jakiś teren.
2: No i wtedy, też z tym jedzeniem, no bo ojciec idzie do kogoś, ktoś stawia i ojciec nie wie, czy to jest zachowana jakaś higiena, czy nie zjeść.
0: Ja odpowiem tak na to pytanie. Dam dwie poprawne odpowiedzi, a mianowicie pierwsza poprawna odpowiedź to z szacunku do ludzi jem wszystko, co podane, a druga poprawna odpowiedź z szacunku do siebie jem to, co wygląda na świeże.
1: Aha. W ten sposób.
0: Czyli i uwaga jest tak specyfika, że jest tutaj taka zasada, niestety do...
4: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: I niedobra, że Gabończycy, kiedy jest takie jedzenie, które jest właśnie, które masz wątpliwość tego, czy to jest świeże, czy nie, no to oni często na koniec popijają to jakimś mocnym alkoholem i to jest tak zwany, co po francusku mówi się digestif, i ten, to jest też rola tego alkoholu jest taka, że po prostu, żeby odgadził to wszystko teraz. Tak? I rzeczywiście to jest prawda, że to się jakoś tam sprawdza, ale też jest rzeczywistość taka, że no często, niestety, przyznam się, ostatnio nawet też po święta, drugie święta miałem problemy żołądkowe. Biegunki są tutaj częstą rzeczywistością, tak? No to jest jakiś minus tego, że rzeczywiście można złapać jakieś bakterie, można złapać jakąś rzeczywistość, która jest trudna ze względu na nieświeże jedzenie, tak? I i albo się na to narażasz, albo nie. I raz na jakiś czas, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące niestety masz problemy żołądkowe. I nawet jest tutaj taka rzeczywistość, która jest normalna, której ja po prostu totalnie w Polsce spotkałem, bo przy okazji tego jedzenia można złapać również jakieś bakterie czy pasożyty. I jest tutaj normalna zasada, że leki, które u nas są na receptę, na pasożyty, tutaj są bez recepty i jest tutaj taka tradycja, raz na trzy miesiące przeprowadza się detoksyzację taką pasożytniczą, bierze się przez trzy dni tabletki na pasożyty
1: to bardzo ważne jest.
0: To sobie mogą być po prostu i to ci pomaga po prostu oczyścić. Jak czujesz w ogóle, że coś z twoim brzuchem jest nie tak, coś cię boli, jest napęczniały, nie jakoś wszystko niedobrze funkcjonuje, wiesz, że musisz wziąć po prostu tabletki na taką, na takie odkażenie żołądka. I tak to funkcjonuje.
2: No, a wracając do pytania, jak wygląda ojca dzień?
1: No właśnie, jak wygląda ojca dzień?
0: Okej. Jeżeli chodzi o ten zakres takiego naszego obowiązku, to jest rzeczywiście tak, że nasz teren, my mamy tak zwaną tutaj, mamy cztery placówki tutaj i one są tuż takiej jedynej drogi, która wjedzie przez Gabon, takiej głównej droga krajowa, jak ona się mówi bardziej. I my mamy takie cztery placówki, które obejmują bardzo ogromny teren. To jest trochę teren jak u nas jednego województwa. I ogromną ilość kaplic razem w tych naszych czterech placówkach, to jest my posługujemy w 60 wioskach chyba razem, 60 kaplic, cztery parafie i 60 kaplic, ale ja jestem w bardzo specyficznej placówce, dlatego że jest to jedyna placówka obecnie, bo wcześniej byłem w innej, tak. Obecnie jestem w placówce w stolicy, to jest z dzielnicy stolicy Melen i ta praca jest o tyle specyficzna, że my tutaj nie mamy kaplic dojazdowych, ale mamy za to ogromną parafię i ogromne sanktuarium, jedyne sanktuarium narodowe Notre Dame de Gabon, czyli Matki Bożej Gabońskiej, jedyne sanktuarium, jedyne miejsce, jedyną taką parafię, ale bardzo obejmującą bardzo duży teren również, ale miasta, bo miasto Libreville to jest prawie milionowe miasto i to w tym ogromne. Milionowym mieście jest 10 parafii, tak? I jeżeli powiemy na to, że w milionowym mieście 10 parafii, to jest ogromny teren, obejmuje parafia. I na terenie tej parafii mamy bardzo dużo miejsc do chorych, ludzi do odwiedzenia. Choć to prawda jest też taka, że przez to, że jest nas tak niewielu, to moja też posługa nie ogranicza się tylko do tego miejsca. Mimo tego, że posługuję tutaj w tej parafii, która jest bardzo duża. W niedzielę na mszy mamy prawie 2000 ludzi, którzy są co niedzielę na mszy święte. Święto było nawet więcej dużo. Czy dwóch księży obsługuje taką dużą parafię, to plus do tego bardzo często pomagamy również w tych naszych placówkach na drodze, na wioskach. Ja również jeżdżę na wioski, odwiedzam kaplice, odprawiam tam msze święte. Tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba, tak? Tylko wtedy, kiedy jest jakieś są sakramenty, czy są msze potrzebne, czy pogrzeby, czy jakieś katechezy, nauczanie, również tam jadę na te wioski po to, żeby tam też również pomagać braciom moim, którzy są w tych różnych innych placówkach. Tak, a jeżeli chodzi o mój dzień, to dzień oprócz tego, że ma taki rys zakonny, to znaczy rys związany z modlitwą naszą codzienną, związany z brewiarzem, adoracją, modlitwą wspólną, medytacją, bo również tutaj żyjemy jak kapucyni, to znaczy żyjemy jak franciszkanie i pierwszym życiem, to pierwszym naszym zadaniem jest nasze własne uświęcenie, to, żebyśmy byli blisko Boga, my jako bracia. To drugą rzeczą, która charakteryzuje mój dzień, to jest oprócz tego, że mam stałe obowiązki związane z mszą świętą, związane ze spowiedzią, z grupami, bo posługuję w różnych grupach, mamy tu ministrantów, mamy tu harcerzy, skautów bardziej, mamy tu, ja akurat w tych grupach posługuję, mamy tu wspólnoty drogi neokatechumenalnej, drogi neokatechumenalnej. Mamy tu bardzo dużo posług związanych z przygotowaniem katechumenów, bo samych katechumenów, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentów, jest prawie 300 osób.
1: To dużo, to bardzo 300 dużo.
0: 300 osób w naszej parafii przygotowuje się do przyjęcia sakramentów i to jest też posługa wobec nich, czyli plus też taka posługa zwykła, sakramentalna wobec spowiedzi, odwiedziny chorych, odwiedziny w szpitalu ludzi, mszy święte w szpitalu regionalnym, szpitalu psychiatrycznym, posługa dla tych katechumenów czy w grupach. Mhm. Plus do tego, ponieważ jesteśmy tylko braćmi we dwóch, to jest również dbanie o dom, gotowanie, robienie zakupów, też załatwianie bardzo wielu rzeczy związanych z różnego rodzaju rzeczami, które się dzieją przy kościele, przy naszych placówkach związanych z budowaniem kaplic, z budowaniem dysposerium, na przykład przychodni. Tutaj również przy naszym kościele też dużo różnych rzeczy się po prostu dzieje i tak. Po prostu trzeba o to zadbać. O kupić materiały, pojechać do miasta, załatwić papiery, dokumenty, urzędowe sprawy i to są również te rzeczy, które są ważne. Plus ja muszę się przyznać i to jest jedna rzecz, która też również nadal mnie zajmuje, mimo tego, że jestem tu 10 miesięcy i byłem na kursie również języka we Francji, to ja nadal mam taki okres codziennie, że godzinę czasu, półtorej godziny czasu staram się również poświęcić na naukę nadal języka francuskiego, dlatego że mimo tego, że jakoś posługuję tym językiem biegle, to znaczy mówię kazania, homilie,
1: to jeszcze
0: konferencje,
1: brakuje, to jeszcze brakuje.
0: To jeszcze to nie jest język, to nie jest poziom taki, który jest zadowalający, żeby to był język taki, żebym był rzeczywiście nie popełniał błędów, nie chodzi o takie błędy, które robią też sami Francuzi, ale żeby to był język taki bardzo, no, który jest zadowalający na poziomie takim bardzo, no jakby to nie jest jeszcze poziom, który jestem zadowolony i mam takie postanowienie, że pierwsze to jest 2 lata, chciałbym się jeszcze tego języka uczyć, żeby rzeczywiście.
1: No tak, bo to trzeba nabrać słownictwo odpowiedniego też i rozszerzyć to wszystko, żeby. No.
0: Tak, tak. I też używanie czasów i to, że ja jestem komunikatywny, to znaczy, że oni mnie rozumieją, że oni wiedzą, o co mi chodzi, znają moje przesłanie, to jest jedno, ale żeby to było dobrym i poprawnym i pięknym językiem powiedziane, to jest druga rzecz. Bo można mówić kali jest, kali pici, to wszystko wystarczy. I często, no niestety też ludzie niewykształceni tutaj też mówią w ten sposób jak ja i a mam czasem nawet gorzej, ale żeby mówić pięknie, to jednak trzeba cały czas się uczyć i ja nadal uczę się również francuskiego.
1: To, który
0: no, mamy tą farmę zwierzaków, to też jest
2: to też posługa.
1: No tak. To, której ojciec wstaje i o której się kładzie spać w takim razie.
2: Chyba w ogóle nie śpi.
0: Wstajemy
2: o 5.
0: Wstajemy zazwyczaj o 6 rano mam modlitwy, czyli wstaje 5:30, nie więcej. I kładę się 22:00 mniej więcej spać i to mi wystarcza, tak. I cały dzień jest zajęty, bo codziennie coś się dzieje, codziennie naprawdę są rzeczy, które są do zrobienia. Choć teraz mam taki dzień bardzo spokojny, bo mam tydzień poświąteczny i tak jak święta było, to
1: urwanie
0: było
1: głowy?
0: Bardzo, tak, to teraz mam taki czas, że mogę troszeczkę odpocząć i na przykład się wyspać. I to jest chyba jedno z największych pragnień, które miałem ostatnio. I że wyspać się udało mi wyspać.
1: Tak. Prozaiczna rzecz, a proszę bardzo, jak cieszy.
2: Ojcze, a jak na przykład procentowo wygląda oczywiście ilość oczywiście osób, które już przyjęły tutaj oczywiście chrzest, komunię świętą, bierzmowanie, bo to jak ojciec powiedział, jesteście od 2000 roku, to też jakiś już procent osób jest.
0: Tak, tak, tak. No, mogę powiedzieć takie, to nie jest moja zasługa, to jest zasługa Pana Boga i moich braci, którzy tu byli przede mną, więc nie chciałbym, ale na przykład w tym miejscu, w którym my jesteśmy, kiedy brat Jarek zaczynał to tutaj w Mele w stolicy zakładać tą placówkę naszą, to na pierwszym mszy świętej było 5 osób. Jeżeli teraz mówimy, że w niedzielę 2000,
1: no.
0: Tak, tak. To jest właśnie ta różnica, tak? Czyli wspólnota Kościół, który przez 20 lat z 5 osób stał się kościołem bardzo, bardzo dużym, bogatym, mocnym i to jest właśnie to owoc jakiś piękny tej posługi, chociażby tu w Melen. Ale zadań jest nadal ogrom masa, dlatego że nie dość, że w Gabonie jest nadal bardzo dużo ludzi, którzy praktykują religie tradycyjne i religie pogańskie.
2: Mhm. No właśnie, jak to wygląda? A jak to wygląda, ojcze, właśnie te właśnie praktyki, bo to też na pewno.
1: No bo często tam słyszymy z różnych programów, chociażby tych podróżniczych, że tam różni są
2: szamani, nie wiem,
1: i tak
2: jak
1: dalej,
2: to nazwać,
1: tam różni,
2: lokalni tacy.
0: Tutaj akurat szamanów nie ma, oni tutaj nie mają takich szamanów, jak my to rozumiemy w niektórych krajach, takich bardziej latynoamerykańskich, mi się wydaje, bardziej Ameryka Łacińska. Tutaj mówi się na takich ludzi, są tutaj tacy ludzie, którzy się nazywają Neganga. Neganga to jest taki człowiek, który jest trochę takim czarownikiem, który jest takim mędrcem, który jest takim prorokiem, profety, takim, który przewiduje przyszłość, który mówi ci, co się wydarzy w tym życiu, który ci doradza, który ci daje, wskazuje, co masz robić w życiu. I tu są tacy, czarownicy, takie tacy negangi, do których ty idziesz i on tam rzuca kości, robi jakieś czary nad tobą, rozmawia z duchami, rozmawia z przodkami. I tutaj niestety też duża część chrześcijan i duża część katolików nadal praktykuje, czyli oni potrafią być w kościele i nadal jest tak zwany sekret religijny. To nadal nie wyrzec się do końca swoich tradycji i wierzeń takich pogańskich, właśnie wierzeń tradycyjnych. Plus do tego funkcjonuje tutaj taki kościół Bwiti, religia. To jest religia Bwiti, może religia, czy tak, chyba tak, to trzeba nazwać. I to jest nadal ich taka religia tradycyjna, która jest bardzo związana może nawet nie z wiarą w Boga, bo tam jest Bóg, tylko nie istotą tej religii jest wiara w Boga, tylko istotą jest tej religii jest wiara w kontakt z duchami i w kontakt z przodkami.
1: Aha.
0: I w tym obrządkach, w tym obrzędzie religijnym, w tym obrzędzie duchowym chodzi o to, żeby spotkać się z, połączył się świat ziemski z światem duchowym i żeby spotkać w tym świecie przodków, porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, jak tam im jest, co oni robią, co, jak żyją, czy zbawili, czy nie zbawili, czy jak można im pomóc, co oni są od nas, czy, no, bo też jest dużo wierzeń takich przesądów, to znaczy tego, że coś się wydarzyło, bo ja zrobiłem to, coś się wydarzyło, bo mój dziadek, który umarł, moja babcia, która umarła, bo on mnie szepnął, bo to jest takim bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana i bogata i bardzo złożona rzeczywistość i nie chciałbym jej bardzo spłycić, ale jest to rzeczywistość bardzo do ewangelizacji, bardzo rzeczywistość trudna jak najbardziej do pracy, nadal do pracy, bardzo ogromnej pracy. Jest to kościół młody, który jest nadal bardzo, ma bardzo wiele rzeczy, które są nie chrześcijańskie, nie katolickie.
1: No, u nas też się takie zdarzają.
2: No ojcze, no co my to mówimy? W Polsce też wiele rzeczy.
0: Ja rzadko wchodzę na takie portale duże w Polsce, ale czasem wchodzę, żeby zobaczyć, co w Polsce się dzieje. Często też widzę, że wróżka Hania przewiduje, że coś tam.
1: No właśnie.
0: Milioner Maciej mówi, że pół Polski będzie zajęte przez Rosję, tak? Czy coś tam.
2: Tak.
0: No, one też są widziane, one też są wróżki.
1: Tak,
0: jak najbardziej, jak najbardziej.
1: Nawet dostaliśmy, powiem szczerze, powiem mojej córze, dostaliśmy nawet propozycję od jakiegoś wróżki czy wróża, że chciał też w radiu występować, ale podziękowaliśmy.
2: No, nie, my daleko od tego jesteśmy, bo wiemy, jak to taka droga wygląda później, no nie jest fajna. Od małej rzeczy później idzie się w dużą rzecz i trudno się wrócić do tego, co już było. Także tutaj ojciec rzeczywiście podjął taki ważny temat, bo widzi ojciec, ktoś wyjeżdża do tego Gabonu i jemu to się spodoba, takiemu Europejczykowi. Widział osobę, która rzuca kościami, przepowiada, prowadzi i chciałby to też, żeby wróciło tutaj do Europy, do krajów, które już dawno powinny zapomnieć o tym.
0: Jest tutaj nawet taka turystyka trochę taka nieduża, ale przyjeżdżają to tacy bogatsi ludzie, którzy na przykład są uczestniczy w tych obrzędach inicjacji Bwiti. I te obrzędy są, one trochę polegają też na braniu, to są takie tak zwane lokalne narkotyki, które się nazywają Iboga. I tą Ibogę się spożywa w trakcie tych rytuałów i po to, żeby doprowadzić do tej ekstazy i do tego spotkania, przebóstwienia, takiej nirwany, do tego momentu spotkania ciebie z tymi duchami, wejść w ten świat taki duchowy i
1: przyrodzony,
0: tak, że zapłaci za to bardzo dużo i chce po prostu doświadczyć takiej przygody, wejścia w ten pogański rytuał, tak.
2: A jak?
0: Taką specyfikę może Gabonu, bo nie wiem, czy będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć, ale to też
1: będzie,
0: jest tutaj,
1: na pewno
0: nadal w Gabonie są te ludy pigmejów. I to też jest taka, to są te ludy takie bardzo, jeszcze bardzo tradycyjne, jednak niewielu i bardzo specyficznie żyjące w takich surowych warunkach, w warunkach takich bardzo, gdzie sami się podają z takie wioski, w lesie, tutaj w Gabonie, gdzie cywilizacja jeszcze nie dotarła.
2: Poważnie?
0: I gdzie, tak. To jest jeden z niewielu krajów, gdzie są tutaj takie społeczności właśnie naturalne jeszcze, pigmejskie.
1: Kiedyś to się mówiło dzikie, ale tak, no, bo często takie też taka opinia panuje, że one tam po prostu robią to dla telewizji, dla turystów tylko, ale jak ojciec mówi, że rzeczywiście tak żyją, no to...
2: To nie jest pod tory... Pod
0: nie. Jak najbardziej są i żyją i są to bardzo specyficzni ludzie, ale można czasami spotkać na ulicy, można ich zobaczyć, bo oni są bardzo niscy, charakterystyczną twarz. I są takie wioski, które są w kontakcie z cywilizacją, w kontakcie z ludźmi, przyjeżdżają, handlują, zazwyczaj to handel wymienny, towarowy. Mhm. I tam w takich wioskach właśnie są nagrywane takie reportaże, ale wszyscy mówią, że są również takie wioski, do których cywilizacja i
1: nie
0: do
1: dotarła.
0: Których nie dotarła. Jeszcze ja w takiej wiosce nie byłem, nie wiem, czy mi się to uda. Raczej wątpię.
2: A ile ojciec czasu tam będzie w Gabonie?
0: Jak Pan Bóg da, to pierwszy urlop, czyli taki moment mojego powrotu do Polski na to, żeby odpocząć, spotkać się z rodziną i wrócić trochę do naszej mentalności, odbędzie się w wakacje za rok, 2023.
2: Czyli może
0: po dwóch latach.
2: To może się... Ale ojciec wtedy był w Zakroczymiu? Nie. Gdzie indziej ojciec...
0: Nie. Ja ostatnio byłem, posługiwałem w klasztorze Białej Podlaskiej.
1: A, w Białej Podlaskiej.
0: Gdzie urodził się?
1: Tam, gdzie Honorat.
2: Tak. Skąd pochodzi ojciec Honorat Koźmiński? Tam nie byliśmy jeszcze. Ojciec Grzegorz rzeczywiście nas zapraszał, żebyśmy tam przyjechali, ale Zakroczym, tak, byliśmy. Parę lat temu byliśmy w Zakroczymiu. Ojcze, a jakby ojciec, bo taki przeciętny turysta, jaką sobie taką myśl ojciec wyobraża, jak to jest? Co tam warto zobaczyć, zwiedzić dla takiego?
0: No. Najpiękniejszą rzeczą, którą można tutaj zobaczyć i którą można, powiedziałbym tak, zwiedzać nie ma co, ale to, co można zobaczyć, to jest natura, to jest przyroda. Piękne plaże, piękne lasy, piękne pejzaże, piękne drzewa, kwiaty. To wszystko związane z lasem tropikalnym i z naturą, florą i fauną. To jest najpiękniejsza rzecz w Gabonie. A jeżeli chodzi o takie rzeczy typowo ludzkie, to jest tutaj na przykład tylko jedno muzeum, które wcale nie jest ciekawe. Muzeum Historii i Natury Gabonu, kultury i zjawisk na takiej przyrody Gabonu, ale nie jest wcale ciekawe, nie jest piękne. Jest chyba jeden basen, który można by pójść ewentualnie jako atrakcję jakąś turystyczną, a tak to nie ma nic takiego rzeczywiście, czyli jeżeli, bo Gabon jest też państwem troszeczkę zamkniętym, wiąże to, ja uważam, że trochę z mentalnością Gabończyków, którzy uważają, że są wyjątkowo wybrani i że są właśnie bogaci, bo mówić o tych właśnie, o tym co mówiłem na początku, o tych dobrach naturalnych, że są bogaci i trochę są zamknięci na obcokrajowców i na turystów, bo myślą, że przyjadą do nich
1: I
0: potem to wszystko zabiorą, okradną. I dlatego trudno się tu też dostać. Gabon jest strasznie zbiurokratyzowany i dostać wizę, dostać możliwość pobytu. Trzeba mieć po prostu też być bardzo cierpliwym i bardzo dużo przejść, bardzo dużo formalności, żeby się tu dostać. I tego tutaj nie ma w ogóle prawie turystyki.
2: Czyli tej gałęzi turystyki nie ma. Czyli takiej gałęzi jak turystyka nie ma.
0: Bardzo rzadko, bardzo trudno spotkać tutaj turystów w ogóle. Bardzo trudno. Tak jak o Amazonii się mówi, bo Amazonia i Gabon to jest to samo, to są też te lasy tropikalne, to są też tam bardzo te podobne miejsca. Tam widzimy dużo filmów, relacji, reportażów turystów. To tutaj nie. Tutaj nie ma czegoś takiego. I to jest jedno z, uważam, też problemów Gabonu, że są tak zamknięci, bo mogliby, to mogła być jedna z gałęzi też rozwoju tego państwa, kraju i pracy dla ludzi. Pracy dla ludzi, tak. Czyli możliwości tego, żeby tu przyjechać, bo chyba 30% kilka procent kraju to są parki narodowe, które są bardzo piękne i które są po prostu perłami, cudami natury, które można by tu zobaczyć i które można, które ludzie by na pewno chętnie przyjechali i zobaczyli, a nie ma tutaj tych ludzi, tak? Nie ma tu tych turystów, którzy by mogli chcieć tutaj po prostu spędzić wakacje.
1: Praktycznie to się marnuje tak w pewnym sensie, jeśli chodzi o ten ruch turystyczny, bo no, tak, skoro to takie piękne widoki są.
0: Gamaczek nie powie, że się to marnuje, tylko Gamaczek powie, że oni to chronią.
1: Aha, w ten sposób.
2: Zadepczemy.
1: Przed rozdeptaniem.
2: Europejczycy zadepczą, ale ojcze, ale też przywieźlibyśmy inne choroby oczywiście, bo przecież oni mają troszeczkę...
0: Myślę, że najważniejsze dla nich to, co byśmy przywieźli, to nie choroby, tylko myślę, że byśmy przywieźli nasze pieniądze. No. I to by było dla nich najcenniejsze, a czy byśmy... No, choroby, myślę, że to nie jest.
1: Nie, to teraz chyba nie jest problem, nie. To my byśmy raczej wywieźli od nich do nas.
2: Odwrotnie, pasożyty.
0: Malarię byśmy wywieźli i jakieś inne bakterie, pasożyty w żołądkach na pewno, tak, tak. No to jest tak, coś takie coś, które się by nie dało uniknąć.
2: Ale tu jak wracając do tych pasożytów, to ojciec nawet taką rzecz poruszył, że my tu w ogóle w Europie mamy takie Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy, z którymi współpracujemy i rzeczywiście pani Jola Zajdel, prezes tego towarzystwa, oni o tym mówią, że powinniśmy w Polsce również...
1: Tak, bo skoro nasze zwierzęta, nasze pupile tam odrobaczamy i tak dalej, to w ten sposób powiem, wprost, więc tutaj dlaczego też i, a tutaj ojciec sam wspomniał, że raz na trzy miesiące jednak to robicie i to jest bardzo ważne. No.
2: Że sobie zdajecie z tego sprawę, a my i widzi ojciec.
1: A my często w Europie ktoś tam choruje na coś, nie wiadomo na co, a to się okazuje, że to mogą być też i pasożyty, nie? Bo to jednak to nie jest taka prosta sprawa. No.
2: A tam sobie
0: mało o tym się mówi i mało jest.
2: Oni w taki naturalny sposób do tego doszli. Może, że są zamknięci i muszą żyć bliżej natury.
0: A z drugiej strony mi się wydaje, że jest to trochę tutaj bardziej większy problem i bardziej intensywne. Wydaje mi się, że my mamy przez to, że żyjemy w dużo lepszych warunkach higienicznych.
1: Tak, to nam się wydaje, że...
0: Sanitarnych, to nas to mniej dotyka na pewno. Jest to mniej intensywne, ale z drugiej strony też mniej o tym mówimy. Tak.
1: Właśnie.
2: Ojcze, a tak, co najbardziej ojca tak, bo tu już widzę, jest 20, u nas 22, żeby ojciec poszedł spać oczywiście. Tak, podsumowując oczywiście, co najbardziej...
1: Tak, to musimy zostawić też i tematy na następne audycje, bo jak opowiemy wszystko dzisiaj...
2: No właśnie. No. Ojcze, co ojca najbardziej zaskoczyło w Gabonie? Jakie wrażenia ojciec miał? Tak jak ja bym pojechała, wydawałoby mi się, że jest coś tak, a jest inaczej. Co najbardziej cię zaskoczyło, wyjeżdżając tu z Polski do Gabonu? Jaki był największy mit?
0: Najbardziej zaskoczyły mnie śmieci, dlatego że rzeczywiście jest tak, że nie ma tutaj takiej kultury naszej. Jest Gabończycy, a też chyba związane wieloma krajami, w Afryce, jest to bardzo brudno, jest bardzo dużo śmieci i to jest związane też pewnie z... Oni mówią, że to nasza wina, Europejczyków, że oni tak robią, ale myślę, że to jest kwestia też bardziej kultury tutejszej. A mianowicie oni rzucają śmieci po prostu wszędzie, gdzie się da i mimo tego, że teraz jest już jakaś tam edukacja w tym względzie, to te śmieci są na ulicach, nie ma jakby takiej tej komunalnych systemów wywożenia śmieci, tylko po prostu to wszystko leży, gdzieś się rzuci, gdzie popadnie i jest kolorowo, ale jest bardzo dużo śmieci, szczególnie w miastach. Jest bardzo, bardzo brudno i to podobno biały człowiek przywiózł plastik i to teraz jest wina białego człowieka, bo oni wcześniej korzystali tylko z rzeczy odnawialnych, czyli z liści i z różnego rodzaju drzew, właśnie tego typu rzeczy, które są naturalne, a teraz biały człowiek przywiózł plastik i folię. I przez to my po prostu mamy problem, bo wcześniej mieliśmy problem, bo nie było plastiku i folii, a teraz przywieźcie nam to i mamy problem. To był największy chyba taka rzecz, która mnie tutaj zaskoczyła i która była dla mnie ogromnym szokiem. I druga rzecz, która jakoś była dla mnie taka mocna, to właśnie to piękno, bo ja się nie spodziewałem aż takiego piękna tego przyrody i tej fauny i flory. Oczywiście jest to jak ja wrzucam zdjęcia czasem z plaży, z jakiegoś właśnie miejsca, w którym jestem, po prostu mówią, że jak to raj na ziemi. I to rzeczywiście trochę jest tak, tak to wygląda, takie ogrody. Są wielkie, jedne wielkie ogrody, ale z drugiej strony są też te ogrody są trochę niebezpieczne, bo właściwie konowęży, jakichś różnych zwierząt, które tam żyją, robaków i inne rzeczy, więc to nie jest też tak, że pochodzić po lesie, po naturze, to jest coś takiego, co jest, ale to piękno, ta zieleń, ta soczystość tego wszystkiego, to wszystko to ciągle jest takie żywe, piękne, to jest coś, co jest na pewno jakimś czymś, co mnie mega, cały czas mega inspiruje i podoba się.
1: No i to jest właśnie najważniejsza rzecz na zakończenie dzisiejszego programu, naszego spotkania z ojcem Sebastianem. Byliśmy dzisiaj w Gabonie.
2: I nie, wirtualnie. Chyba ostatni raz.
1: Nie, na pewno nie ostatni raz.
2: Tak, ojcze? Bo...
0: Też tak myślę.
1: Sporo nas
0: osób. Ja bardzo chciałem podziękować wszystkim słuchaczom, ale też i prowadzącym za to, za zaproszenie i za możliwość spotkania dzisiaj i porozmawiania o Gabonie. Świątecznie, ale też afrykańsko. Było mi bardzo miło i bardzo się cieszę, że się udało.
1: Tak, udało się i też dzięki współczesnej technice jesteśmy razem. Nawet dzisiaj było nas dość dużo tutaj z Gabonu. Akurat nikogo nie widzę, przynajmniej w tej chwili.
2: Ale
1: z Polski są słuchacze, nie tylko z Polski, bo i z innych krajów także. Nawet nie wiem, czy oni są Polakami, szczerze powiedziawszy, ale nieważne. Skoro słuchają nas, to prawdopodobnie coś tam rozumieją. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem. Kogo ojciec chce pozdrowić?
0: Chciałbym pozdrowić moją rodzinę i moich przyjaciół. Myślę, że ktoś z moich przyjaciół może słuchać tej audycji dzisiaj, więc serdecznie pozdrawiam. Właśnie, tak nie będę wymieniał z imienia nazwiska, bo potem ktoś mi powie, że go nie wymieniłem. Serdecznie pozdrawiam, którzy słuchają i którzy może niech się do mnie teraz odezwą. Jeżeli ktoś słuchał, to niech się odezwie, jeżeli jest w bliskiej relacji ze mną, to niech się odezwie i będzie mi bardzo miło. A jeszcze raz serdecznie dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że do następnego razu i dobrego wieczoru życzę.
1: My też ojcu życzymy dobrego wieczoru. Bożonko, coś jeszcze chciałaś powiedzieć?
2: Pozdrowić ojca serdecznie.
1: Tak, pozdrawiamy.
2: Pomachać
1: z małej
2: mu.
1: Miejscowości, z Łabieś Mała.
2: Tak, a działająca mocno ze Honoratem Koźmińskim. I...
1: Nie tak gorąco jak w Gabonie, bo dzisiaj zimno u nas było tylko tam 7 stopni, 8, także widzi też... ojciec, lepiej nie wracać do Polski.
0: U mnie obecnie jest 28, u mnie jest obecnie 28, więc także i w Polsce jest taka temperatura.
1: To my w studio tyle może mamy tutaj tak.
2: Gorąco. Jest oczywiście podczas rozmowy. Cieszymy się, że ojciec z nami był. Pozdrawiamy też ojca przyjaciół, którzy teraz z nami są, słuchają i na pewno rodzina najbliżsi, bo podejrzewam, że takowi też teraz z nami tutaj są. I do następnego razu, który... nastąpi pewnie po określonym umówieniu i ustaleniu terminu.
1: Ustalimy, na pewno będziemy.
0: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, pokój, dobro i dobrej nocy.
1: My też ojcu życzymy pokój, dobro i słuchaczom również życzymy spokojnej nocy. Jest 22:05 na naszych radiowych zegarach, także spokojnej nocy z Panem Bogiem. Pokój i dobro.
0: Z Bogiem, pokój i dobro.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Ja dzisiaj postaram się głównie mówić o odbiorze społecznym tej awarii i o zmianach, jakie następują zarówno w strefie, jak i w tym właśnie odbiorze społecznym. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć o, przedstawić genezę i przebieg awarii, bo tutaj przy okazji obalić sporo mitów, które narosły wokół tych zagadnień. Chciałem powiedzieć o organizacji i likwidacji skutków awarii i to w taki sposób, nie o mówieniu o jakichś milionach osób, którzy w tym uczestniczyli, ale dosyć dokładnie pokazać, jacy ludzie, jak długo tym się zajmowali. No i wreszcie poruszyć kilka zagadnień związanych z stanem obecnym strefy 30-kilometrowej po tych ćwierćwieczu. Jak już mówiłem, będę głównie starał się przedstawić zmiany w odbiorze społecznym awarii, zarówno te zmiany zachodzące na Ukrainie, jak i w społeczeństwie polskim. No i oczywiście, jak tutaj zawsze z tym się wiążą fakty i mity i różnego rodzaju nieporozumienia, które narosły wokół tych zagadnień. Geneza awarii zaczyna się od plutonu. Pluton to jest taki bardzo ciężki, około dwukrotnie większej gęstości niż ołów, pierwiastek srebrzysty. Bardzo dziwny, bardzo źle, mimo że to jest to metal, bardzo źle przewodzi zarówno prąd elektryczny, jak i ciepło, a wiąże się to z tym, że on na zewnętrznej powłoce ma tylko dwa elektrony i w związku z tym nie ma czym przewodzić ani prądu elektrycznego, ani ciepła. Jest dlatego spośród metali takim dziwadłem. Posiada 20 izotopów o liczbach masowych od 228 do 247. Jeszcze dodatkowo takie kilka dziwnych stanów, ale to już nie będziemy się w to wgłębiać. I proszę Państwa, wbrew temu, co wielokrotnie możecie słyszeć od różnego rodzaju, w cudzysłowie, specjalistów, plutonu się nie wzbogaca. Dokładnie mówiąc, można wzbogacać aptekarskie ilości. Natomiast cały problem Czarnobyla wiąże się z tym, że należało wyprodukować ogromne ilości plutonu dla potrzeb wojska. I wyprodukować, to znaczy ustawić cały proces reaktora w taki sposób, aby powstawał konkretny izotop plutonu. Proszę Państwa, większość izotopów plutonu jest zupełnie bezużyteczna. Je się wykorzystuje dlatego, że są i dlatego bardzo często w medycynie używa się izotopów plutonu. Tutaj, jeśli już jesteśmy przy medycynie, kilka lat temu, no już ładnych kilka lat temu, oczywiście w środku lata, zawsze jest sezon ogórkowy, przekrój doniósł o tym, jak to jego dwaj żurnaliści w Iraku próbowano im sprzedać za 2 miliony złotych pluton na bombę jądrową. To był izotop wykorzystywany w medycynie, który każdy z Państwa może zamówić sobie wręcz telefonicznie za jakieś góra poniżej 100 tysięcy dolarów z dostawą niemalże do domu, bo to jest praktycznie dostępny dla celów medycznych izotop. Także proszę nie wiązać z plutonem od razu jakichś takich szatańskich skojarzeń. Proszę Państwa, półokresy rozpadu są niesłychanie różne od jednej sekundy do milionów lat. Praktyczne zastosowanie mają trzy izotopy plutonu. Pluton-238, który tak w czasie przemian jądrowych tak bardzo się grzeje, że rozgrzewa się do kilkuset stopni i jest w stanie dostarczać duże ilości ciepła. jest wykorzystywany do generatorów stacji kosmicznych, więc jeżeli gdzieś słyszycie, że na orbicie używa się reaktorów, to jest nieprawda, to jest zwykła grzałka rozgrzana do czerwoności pastylka plutonu, która dostarcza ciepło, które jest zamieniane później w energię elektryczną. Pluton 239 jest wykorzystywany w głowicach jądrowych i wreszcie pluton 240 jest paliwem jądrowym. Właściwie wszystkie izotopy plutonu nadają się na paliwo jądrowe i w tej chwili w ramach takiego takiego grantu miecze na lemiesze, pluton z radzieckich bomb jądrowych był zamieniany na paliwo dla Stanów Zjednoczonych. W zamian za to tam Rosja w tej chwili otrzymywała określone pożyczki. I tego, proszę Państwa, tego plutonu z głowic jądrowych naprawdę jest bardzo dużo i ten pluton zaczyna już wręcz wpływać na cenę uranu jako paliwa dla reaktorów jądrowych. W tej chwili 1/3 energii wytwarzanych w reaktorach jądrowych jest wytwarzana na skutek rozszczepienia plutonu. Proszę Państwa, zawartość innych izotopów w tym plutonie wojskowym przede wszystkim niesłychanie limituje pluton 240 i dlatego jeśli tego plutonu, tego izotopu jest mniej niż 3%, to o takim plutonie mówi się, że to jest super wysoka czystość do zastosowań militarnych. Ale dopóki nie jest tego więcej niż 7%, to taka mieszanina izotopów nadaje się na głowice jądrowe. Natomiast przy większej zawartości, jak już mówiłem, plutonu nie da się rozseparowywać na poszczególne izotopy, wyłącznie taką mieszaninę można wykorzystywać jako paliwo do reaktorów energetycznych. I proszę Państwa, właśnie dlatego należało specjalnie ustawić pewne cykle reaktorów, tak aby produkowały pluton, który będzie się nadawał na głowice jądrowe. I proszę Państwa, proces tworzenia tego plutonu polega na tym, że uran-238 naświetla się strumieniem neutronów w reaktorze, przez góra 2-3 miesiące. Oczywiście najlepiej jest częściej to paliwo przetwarzać, ale proszę pamiętać o tym, że takie paliwo, takie kapsuły należy otworzyć, one są wysokopromieniotwórcze, należy rozseparować te izotopy, to znaczy akurat tutaj pierwiastki. W związku z tym takim optimum jest 2-3 miesiące, ale nie dłużej. I musi być to albo uran naturalny, albo lekko wzbogacony. I proszę Państwa, właśnie dlatego w Związku Radzieckim zbudowano reaktor RBMK. Akurat w przypadku Czarnobyla był to reaktor o mocy 1000 MW. Proszę Państwa, te reaktory są gigantyczne. Zwykły reaktor jądrowy, jego rdzeń ma średnicę 3 metrów i wysokość 1,5-2 metrów. Natomiast tutaj mamy do czynienia z reaktorem o średnicy kilkunastu metrów i również takiej wysokości. To jest, proszę Państwa, tak jakbyśmy 80 mas krytycznych mieli i tylko sterując prętami bezpieczeństwa i sterującymi panujemy nad tym reaktorem. Oczywiście przy tak gigantycznym reaktorze nie mamy jakiejkolwiek szansy zbudowania obudowy bezpieczeństwa nad tym reaktorem. I proszę Państwa, ten reaktor to jest po prostu jedna gigantyczna skrzynia żelbetowa. Na pokazie, który był na dole, Państwo w pewnym momencie widzieli, bo ja tam przedstawiałem zdjęcia z budowy czwartego, piątego i szóstego bloku w Czarnobylu. To jest po prostu no, taka zwykła budowa, gigantyczne studnie o wysokości 30 metrów. Te zewnętrzne są wypełnione piaskiem, który spełnia rolę bariery biologicznej. Natomiast sam reaktor tworzą rury, które w zasadzie powinny być szczelne. Ale przy takiej ilości rur trudno jest zapanować nad szczelnością wszystkich spawów. W związku z tym w tej konstrukcji te rury były otoczone następnymi rurami, no ale oczywiście te następne rury też nie były doskonałe, więc proszę Państwa, to była naprawdę konstrukcja, która w jakimkolwiek innym państwie poza Związkiem Radzieckim w ogóle nie byłaby nigdy brana pod uwagę. Natomiast w Związku Radzieckim starano się w reaktorze, który udawał reaktor energetyczny, produkować pluton wojskowy. Nazwa RBMK pochodzi od reaktor kanałowy dużej mocy.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Tak jak już powiedziałem, od samego zarania konstrukcji tego reaktora wszystkie jego rozwiązania są dostosowane do tego, że głównym zadaniem jest produkcja plutonu dla wojska. W związku z tym wszelkiego rodzaju dziwactwa wynikające, zastosowane w tym reaktorze, wynikają właśnie z tego postawionego celu. To, że on jest tak gigantyczny, to jest wynikiem tego, że ma bardzo słabo wzbogacony uran. Skoro jest tak duży, nie można nad nim zbudować szczelnej obudowy bezpieczeństwa. I tak dalej, i tak dalej. Także ten aspekt wojskowy bez jakiejkolwiek dyskusji był tutaj niesłychanie istotny. I proszę Państwa, we wszelkiego rodzaju reaktorach zawsze bierze się pod uwagę sytuację, że reaktor nagle zostaje wyłączony, ale ponieważ tak zwane ciepło powyłączeniowe jeszcze powoduje grzanie się przez pewien okres czasu paliwa, dlatego wymagana jest moc około 1-2% mocy danego reaktora do napędzania do napędzania pomp, które chłodzą paliwo. Zanim zadziałają generatory diesla, wymagane jest, aby coraz wolniej obracająca się turbina dostarczała jeszcze przez pewien czas prądu do zasilania tych właśnie turbin. Proszę Państwa, takie testy właściwie, czy ta turbina jest w stanie to zrobić, powinny być wykonywane w fabryce turbin, a nie na żywej elektrowni jądrowej. Natomiast no, w Związku Radzieckim robiono najdziwniejsze rzeczy. W pewnym momencie nawet zaczęto w rakiecie kosmicznej, która miała wystartować, już po załadowaniu paliwa coś tam zaczęto przyspawać i awaria, jaka nastąpiła, skończyła się śmiercią kilkudziesięciu osób i to był niesłychanie znaczący w rozwoju radzieckiej kosmonautyki wypadek. Coś takiego również w Czarnobylu robiono, mianowicie to testowanie tego właśnie systemu działającego po nagłym wyłączeniu reaktora zaplanowano w piątek 25 kwietnia na godzinny, właściwie tuż po północy. Natomiast ze względu na ogromne zapotrzebowanie w tym momencie na energię elektryczną w Związku Radzieckim odłożono to na kolejne zmiany. I to już jest pierwsza nieformalna przyczyna awarii, to znaczy nieformalność, która bardzo istotnie wpłynęła na sam na rozwinięcie się tej awarii. Proszę pamiętać o tym, że miała to przeprowadzić zmiana, która była zawiadomiona o tym i przeszkolona do takiego eksperymentu. Natomiast odkładanie tego powodowało, że wchodziły następne zmiany, które nie do końca wiedziały, o co w tym eksperymencie chodzi. I proszę Państwa, wreszcie, kiedy po dobie 26 już w sobotę przeprowadzono ten eksperyment, po pierwsze obniżono moc reaktora, a w tego typu reaktorach przy małej mocy zachodzi bardzo niekorzystne zjawisko, mianowicie para zaczyna tworzyć puste przestrzenie nazywane kieszeniami. I w zachodnich reaktorach typu BWR, reaktorach z wodą wrzącą, powstawanie pary powoduje, że nie ma moderatora, bo para jest gorszym moderatorem niż woda. I w związku z tym moc reaktora automatycznie spada. Jest samoregulujący się mechanizm. Natomiast tutaj moderatorem był grafit, bo on był potrzebny do produkcji plutonu wojskowego. Natomiast powstanie pary powodowało, że woda przestawała pochłaniać pewną część neutronów. I tutaj następował efekt kuli śniegowej. Im ona bardziej rozpędza się, tym jest większa, tym bardziej się rozpędza. I proszę Państwa, ratując sytuację, zrzucono pręty kontrolne, pręty sterujące. Ale proszę Państwa, w tym reaktorze była taka specyfika, że na końcach tych prętów były takie elementy grafitowe, które powodowały, że naprzód na krótki moment moc reaktora wzrastała, a dopiero później malała. To było zupełnie niezgodne z intuicją. Jeżeli kierowca wciska hamulec, to jest przekonany, że to spowoduje zahamowanie samochodu, a tutaj była reakcja taka, że naprzód przyspiesza, a dopiero później hamuje. Proszę Państwa, te dwa czynniki spowodowały, że w prętach paliwowych została wydzielona ogromna ilość ciepła. Natomiast reaktor został wyłączony. I to jest, proszę Państwa, bardzo ważne, ponieważ ci ludzie sądzili, że później, kiedy zaczęli interpretować, co się dzieje, to zawsze stwierdzali, no przecież reaktor został wyłączony, no nic nie mogło się dalej wstać. Natomiast, proszę Państwa, to ciepło, które zostało wydzielone w paliwie, po 20 sekundach spowodowało pęknięcie co najmniej jednego pręta paliwowego. Skąd o tym wiemy? Ponieważ w rdzeniu reaktora była taka instalacja, która mierzyła poziom promieniowania. I w 20 sekund po wyłączeniu reaktora nastąpił wzrost poziomu promieniowania w reaktorze. Ale czujnik tego systemu znajdował się w pokoju odległym o 200 metrów od sterowni tego reaktora. W związku z tym nikt o tym fakcie nie wiedział. Jednocześnie woda, a właściwie para wodna, w zetknięciu z rozgrzanym cyrkonem koszulek paliwowych. Cyrkon to jest taki materiał jądrowy używany w reaktorach, ponieważ ma bardzo dobre własności jądrowe. Natomiast ma też taką specyfikę, że przy dość wysokich temperaturach bardzo gwałtownie na powierzchni cyrkonu dochodzi do rozkładania wody na tlen i wodór. I to zjawisko właśnie zaczęło występować w reaktorze. Proszę Państwa, po następnych 40 sekundach, czyli praktycznie po minucie od wyłączenia reaktora, nastąpił drugi chemiczny wybuch mieszaniny wodoru z powietrzem. Ale to był, proszę Państwa, taki głuchy, przeciągły wybuch, Mój znajomy, człowiek, z którym się bardzo blisko przyjaźnię, Sergiej Akulinin, był operatorem turbiny na drugim bloku i pracował 200 metrów od... Tam jest jedna długa hala turbin i on pracował 200 metrów od reaktora numer 4. I akurat no, było tuż po rozpoczęciu nocnej zmiany, synchronizowali turbinę z siecią państwową. I proszę Państwa, pili herbatę i gdzieś no, w elektrowni jądrowej nie ma okien. I gdzieś no, usłyszeli taki przeciągły grzmot, więc pierwsze stwierdzenie było, w telewizji nie mówili, że miała być burza. I dalej pili herbatę. Proszę Państwa, to było no, coś, co w zakładzie przemysłowym no, w ogóle no, gdzieś się słyszy, ale to było coś niezwracającego uwagi. I proszę Państwa, nastąpiła rozprzestrzenianie się pożarów, ale na razie niewielkich. Te pożary zinterpretowano w ten sposób, że no coś się stało w instalacji elektrycznej, ponieważ zaczęły działać takie czujki, które w przypadku pożaru automatycznie sygnalizują go. Zawiadomiono straż, która była kilkaset metrów dalej, i drugą straż później, która znajdowała się w miasteczku Prypeć 3 kilometry dalej. I te dwie straże opanowały mnie około 30 ognisk pożaru wewnątrz hali turbin. Natomiast wezwano jednocześnie straże z Kijowa. Proszę Państwa, ten taki jak gdyby szczyt pożaru nastąpił gdzieś w okolicach godziny 4 nad ranem, czyli 2,5 godziny od awarii. To zdjęcie zostało zrobione właśnie w tym momencie. Zrobił je człowiek, pracownik elektrowni, za chwilę zobaczycie z którego miejsca. Na tym zdjęciu widać 8 wozów strażackich, drabiny, które przez okna do hali turbin wprowadzają węże strażackie. Widać krawędź dachu turbin, hali turbin, schody przeciwpożarowe i bardzo charakterystyczny transformator. To był, proszę Państwa, szczyt pożaru w pierwszych godzinach tej awarii. Zdjęcie zostało zrobione z takiej stacji pompującej wodę z kanału chłodniczego. I żebyście tutaj Państwo nie sądzili, że te takie pierwsze doniesienia o tam strażakach, którzy gołymi rękoma wynosili bloki grafitu. W internecie są wspomnienia strażaka z Kijowa, który został wezwany i znajdował się tutaj przed blokiem reaktora. Po kilku godzinach czekania wreszcie zaczęli się dopytywać, po co ich wezwali. No to powiedzieli, to jedźcie do Kijowa, jak będziecie potrzebni, to znowu do Was zadzwonimy. Proszę Państwa, o godzinie 6 rano w zasadzie wszystkie te pożary zostały ugaszone, a tutaj oczywiście specyfika Związku Radzieckiego. Dach tej hali turbin, która ma kilometr długości, był wykonany z materiałów palnych. W normalnym zakładzie jakimkolwiek przemysłowym w Polsce człowiek, który by do tego dopuścił, to by resztę życia w więzieniu spędził. A jeszcze dodatkowo w elektrowni, jeszcze dodatkowo w elektrowni jądrowej. To jest, proszę Państwa, to ręce opadają, jeżeli tutaj mówimy o kulturze technicznej tego typu obiektów. Proszę Państwa, historia tutaj właściwie z dokładnością do godziny. Ponieważ wezwano straż z Kijowa, wiadomość o tym pożarze dotarła mniej więcej o godzinie 4 rano do Moskwy. Tam powołano bardzo wiele komisji, tak na wszelki wypadek, no bo zawsze trzeba się jakoś wyłgać, że zostały spełnione wszystkie przepisy. Natomiast jedna z tych komisji rządowa została powołana pod przewodnictwem Legasowa, zastępcy dyrektora Instytutu Kurczatowa. I ta komisja jest najbardziej znana. Ten człowiek przyleciał do Czarnobyla i mniej więcej o godzinie 15, czyli proszę Państwa 13, 13,5 godziny po awarii, zaczęto właściwie rozglądać się, co tutaj się stało. Legasow mniej więcej o godzinie 19 stwierdził, że ci, którzy uczestniczyli w akcji gaszenia, mają objawy choroby popromiennej. I zdał sobie sprawę, że musiało nastąpić rozszczelnienie konstrukcji reaktora. W związku z tym zarządził na następny dzień taką akcję ewakuacji mieszkańców Prypeci. Prypeć to jest osiedle pracowników elektrowni odległe o jakieś 3,5-4 km od elektrowni. W związku z tym już w tej nocy odpowiednie służby, czyli milicja i służba bezpieczeństwa KGB, zamówiły według takiego typowego rozkładu ćwiczeń obrony przeciwlotniczej, zamówiła autobusy z Kijowa. I proszę Państwa, te autobusy przyjechały o godzinie 12, ogłoszono komunikat o ewakuacji. Do godziny 17 ewakuowano kobiety, dzieci, starców i osoby, które nie były związane z pracą w elektrowni, z pracą w jakichś tam szpitalach i taką obsługą techniczną miasta. Po zakończeniu tej ewakuacji, proszę Państwa, Legasow stwierdził, że awaria osiąga wymiar katastrofy. Zadzwonił mniej więcej o godzinie 19 do Gorbaczowa i powiedział, że mamy do czynienia z taką awarią, której do tej pory nikt na świecie nie przerabiał. I o godzinie 19 w tym momencie zawiadomił Gorbaczowa, że należy zmobilizować wszelkie dostępne środki, dostępne w skali całego kraju. Gorbaczow zatelefonował do wojska, tam ustalono, że akurat w niewielkiej odległości jakaś grupa armii odbywała ćwiczenia i ona została od razu włączona do tej akcji. Natomiast proszę Państwa, to, że w tym momencie jeszcze dach elektrowni nie był przepalony, to ten właśnie mój przyjaciel, Sergiej Akulinin, po odespaniu poprzedniej zmiany odwiózł żonę samochodem do rodziny, po czym ten samochód zaparkował pod elektrownią, no bo pali się tam z drugiej strony budynku, no ale przecież to nie jest powód, żeby nie można było zaparkować samochodu. I dopiero w nocy, po północy, dach przepalił się i on już tego samochodu nie był w stanie odzyskać. Proszę Państwa, w Polsce w tym momencie zaczęły docierać pierwsze sygnały o wzroście promieniowania. Zaczęto na zachodzie przebąkiwać o tej awarii. O godzinie 20 moskiewskie radio tam lekko wspomniało, że coś się wydarzyło. W nocy została w Warszawie powołana taka komisja, która między innymi zarządziła wydawanie płynu Lugola. Dzisiaj się stwierdza, że w zasadzie nie było to potrzebne, ale proszę Państwa, wtedy nie było naprawdę wiadomo, jak się sytuacja rozwinie i ta decyzja o podaniu płynu Lugola dzisiaj jest oceniana jako jedna z najlepszych decyzji podjętych w trakcie tej awarii. Polska jest tutaj stawiana jako przykład. Jednocześnie wieczorem wspomniano w telewizji, ale dopiero w 6 wiadomości dziennika, że w jednej z elektrowni nastąpił wypadek, zginęło dwóch ludzi. I proszę Państwa, kolejne dni to jest gaszenie tego pożaru z użyciem przede wszystkim śmigłowców wojskowych, ale proszę Państwa, pierwsze dni to były, efektywność tych zrzutów była naprawdę niewielka. One dopiero pod koniec tego pożaru zaczęły przybierać jakąś taką w miarę sensowną skalę. Natomiast proszę Państwa, te wszystkie materiały, które zrzucano, jak się później okazało, były zrzucane nieco za blisko komina. Dlaczego tak się działo? Ponieważ strażacy, ci, którzy zrzucali z samolotów te materiały, stwierdzali, że widzieli czy rozgrzane jakieś grafit na czerwono. Nie mogli widzieć grafitu w reaktorze, bo wbrew temu, co się twierdzi, płyta wcale nie wyleciała w powietrze, tylko się później przechyliła, kiedy konstrukcja reaktora została wypalona. Oni widzieli pożar grafitu w basenie paliwa, który znajduje się kilkadziesiąt metrów bliżej komina. I proszę Państwa, większość tego materiału została właśnie do tego zbiornika paliwa zrzucona, ale oczywiście no nie można powiedzieć, że te zrzuty nie były bezsensowne. Ale proszę Państwa, to jednocześnie wyraźnie widać, że nie były one w odpowiednie miejsce wrzucane. I proszę Państwa, po 10 dniach, 6 maja, pożar nagle wygasł. W zasadzie twierdzi się, dlatego wygasł, że ten grafit przykryty żwirem, gliną, piaskiem i tak dalej, po prostu nie miał już dostępu powietrza i w tym momencie samoistnie wygasł. Właściwie tutaj wręcz może niektórzy twierdzą, że te wszystkie działania człowieka i tak niewiele tutaj do tego wygaszenia tego pożaru się przyczyniły. Proszę Państwa, jeszcze przez miesiąc rzucano dwa razy więcej materiału niż w czasie samej awarii. Rozpylano również różnego rodzaju substancje, które powodowały, że gleba, która tam jest bardzo piaszczysta, tworzyła takie, no jak gdyby, grudki. W związku z tym mniej wiatr roznosił te wszystkie substancje. Jak Państwo widzicie, zrzucano również apatyt, czyli zwykły nawóz, który powodował, że rośliny szybciej rosły i w ten sposób jak gdyby korzeniami zabezpieczały te rozsypane tam substancje promieniotwórcze. Proszę Państwa, jak z tego widać, nie było tej żadnej gigantycznej eksplozji, o której wielokrotnie się mówi, ponieważ przepalenie dachu nastąpiło prawie dokładnie 2 dni po rozpoczęciu awarii, to osoby, które widziały, jak nagle przepala się dach, potraktowały to jako wybuch i oczywiście żadna z nich nie mówiła o tym, że to się działo dwie doby później. Proszę Państwa, wiele osób, które tam były na miejscu, inaczej w ogóle rozumie chwilę awarii. Większość osób z Prypeci, z miasteczka pracowników, uważa, że rozpoczęcie awarii nastąpiło 2 dnia, kiedy zarządzono ewakuację. Także proszę Państwa, ja byłem zaskoczony tym, że ludzie no, nie kojarzą dat, no bo nikt nie patrzy cały czas na kalendarz, tylko kojarzy to z jakimiś faktami, które jak się później okazują, nie zawsze są dokładnie chwilą tej awarii. Proszę Państwa, w miesiąc po awarii podjęto decyzję o budowie takiej specjalnej konstrukcji nazywanej sarkofagiem. Tak naprawdę jej budowę tak z pełnym rozmachem zaczęto mniej więcej we wrześniu. I w grudniu, a właściwie już nawet miesiąc wcześniej była ona prawie zakończona. Przyjmuje się, że na początku grudnia już ten sarkofag został zbudowany. Proszę Państwa, w tej akcji w samym pożarze zginęło 35 osób. Pierwszą ofiarą był operator pomp cyrkulacyjnych, który akurat znajdował się na płycie reaktora. Jego ciała nigdy nie znaleziono, najprawdopodobniej zostało od tego drugiego wybuchu wodoru mocno poszkodowany. 34 osoby zginęły podczas tego 10-dniowego pożaru. Strażacy na skutek zaszczadzenia tlenkiem węgla, a pracownicy elektrowni od oparzeń i od choroby popromiennej. Czyli łącznie 35 ofiar. Ponieważ wśród tych ofiar są również pracownicy fabryki turbin, którzy w ogóle tam znajdowali się w zasadzie przez przypadek. Niektóre źródła podają, że 31 było ofiar. Następnie w trakcie budowy sarkofagu zginęło 11 osób. Jeden robotnik na skutek przegniecenia belką, tak przenoszoną przez dźwig. Dwa samochody się zderzyły, zginęły 4 osoby. Śmigłowiec, który już na zakończonym sarkofagu ustawiał taki licznik, zahaczył śmigłami o liny dźwigu i zginęły 4 osoby. Jeden, to jest najbardziej kuriozalny wypadek, mianowicie człowiek został wezwany do komitetu partii i z wrażenia zmarł na zawał serca. W Związku Radzieckim wiadomo było, że jak się wzywa do tak wysokiej władzy, to raczej źle się wróży. I wreszcie jeden z takich zastępców dyrektora, jego syn był już od długiego czasu narkomanem, żona zmarła i w tym momencie on popełnił samobójstwo, ponieważ stwierdził, że już właściwie nie mam po co żyć. Także to 35 ofiar samej awarii i 11 ofiar budowy sarkofagu. Proszę Państwa, bardzo dziwne są oszacowania dotyczące ilości osób uczestniczących w likwidacji awarii. Bardzo dokładne i bardzo szczegółowe badania oszacowały to na mniej więcej 300 tysięcy z dokładnością do 20 tysięcy. I proszę Państwa, wszystko wskazuje, że to oszacowanie jest bardzo dokładne, dlatego że w tej chwili wszelkie bazy danych wykazują jakieś 280 tysięcy takich pracowników. Można powiedzieć, że no niektórzy zmarli, nie zdążyli się zarejestrować. To jest mało prawdopodobne, ponieważ pewne uprawnienia nabierały również rodziny. W związku z tym rodziny były zainteresowane, żeby kogokolwiek zarejestrować. Do tego dochodzi 116 tysięcy osób ewakuowanych ze strefy 30-kilometrowej. Natomiast 6 tysięcy osób, którzy jednocześnie pracowali i mieszkali w Prypecie, oczywiście tutaj należy z tych rachunków odliczyć, bo inaczej byśmy ich jako i ewakuowanych, i uczestniczących w likwidacji awarii traktowali. W tym zaledwie poniżej 1% było kobiet, głównie lekarek i personelu medycznego. Proszę Państwa, teraz już przechodzę do tej strefy 30-kilometrowej. Od 4 maja mieszkańców Prypeci w ciągu 36 godzin od awarii ewakuowano. Natomiast prawdziwa ewakuacja zaczęła się 4 maja, kiedy właściwie pożar już dogasał. Ewakuowano 116 tysięcy osób. Bardzo często spotyka się cyfrę 360 tysięcy, ale Rosjanie piszą 360 tysięcy ewakuacji, co oznacza, że każda z tych osób praktycznie była trzykrotnie ewakuowana, przesiedlana. Pierwsza ewakuacja to było na te 3 dni do takich rejonów alarmowych przewidywanych na wypadek wojny. Później należało ich rozsiedlić na jakieś miejsca, gdzie mogli spędzić zimę. To zwykle były hotele, różnego rodzaju elektrowni i zakładów przemysłowych. I wreszcie trzecia ewakuacja tych ludzi to było, kiedy przydzielono im właściwe mieszkania, czy jakieś w przypadku rodzin wiejskich jakieś wybudowano specjalne osiedla. Natomiast, proszę Państwa, w 2 lata po awarii pozwalano już ludziom, pod warunkiem, że nie były to kobiety w ciąży i młode i dzieci, zezwalano na powroty i mniej więcej 1600 osób, głównie do części białoruskiej, powróciło. Proszę Państwa, do niedawna w strefie białoruskiej nieformalnie, bo strefa białoruska to jest naprawdę wolna Amerykanka, tam są dwie strefy, jedna strefa wysiedlenia, druga rezerwatu, one się tak nawzajem przenikają, ale tak naprawdę to nikt tam niczego nie pilnuje. Na terenie strefy działają na przykład 2 przejścia graniczne, które co prawda nie ludzi, ale towary przepuszczają, no więc sami Państwo sobie zdajecie sprawę, co to za fikcja jest po stronie białoruskiej. W strefie ukraińskiej 460 osób do niedawna mieszkało. Średnia 72 lata, 2/3 stanowiły kobiety. I zresztą tą najstarszą 94-letnią kobietę, to jest również kobieta. Proszę Państwa, tak było do niedawna, dlatego że na jesieni przed 25. rocznicą zezwolono na powrót dawnych mieszkańców do miasteczka Czarnobyl. I tam dosłownie setki osób zaczęło odbudowywać te swoje chaty, domki i w tej chwili no, całe rejony z tego miasta są już zasiedlone. Proszę Państwa, do 2001 roku na 3 zmiany pracowało 6 tysięcy osób w elektrowni, do niedawna pracowało 3400, natomiast w tej chwili zaczynają się już takie wysyłania na wcześniejszą emeryturę i tak na oko mniej więcej no 1/3 osób w kolejkach już w tej chwili mniej jeździ. Dodatkowo w strefie ukraińskiej od 5 do 10 tysięcy osób zajmuje się sprzątaniem liści, takimi pracami leśnymi i tak dalej. I ci ludzie mieszkają przez 10 dni w miasteczku Czarnobyl, w takich hotelach robotniczych, później jadą do siebie na dłuższy pobyt w domu. Proszę Państwa, poziom promieniowania. Paradoksalnie jest on niższy niż w Warszawie. Dlatego, że na Ukrainie jest mniej kamieni, a z kamieni wydziela się rad, który jest głównym czynnikiem, składnikiem naturalnego poziomu promieniowania. Natomiast, proszę Państwa, no przy samej ścianie sarkofagu poziom promieniowania jest taki jak w gęsto zaludnionym rejonie Kerala w Indiach, gdzie notabene długość życia jest znacząco wyższa niż w innych rejonach. W Indiach średnia życia mniej więcej 35 lat wynosi, a w tym rejonie ponad 55 lat. Natomiast, proszę Państwa, no na pozostałym obszarze właściwie mniej niż w Polsce. I proszę Państwa, to jest mniej więcej 1 000 000 razy mniej niż taki poziom, który powoduje negatywne skutki zdrowotne. Proszę Państwa, tutaj widzicie, jak ewoluowała granice strefy. W pierwszym momencie były one bardzo takie wysunięte na zachód.

Czyli polesko je, czyli po polsku chabno. Tam lekko zahaczyło to jakiś ślad promieniowania. To wysiedlono z całego rejonu ludzi, zupełnie bez sensu. Zamiast przenieść siedzibę władz do jakiegoś następnego miasteczka, ludzi po prostu wysiedlono. I dopiero w 97 roku ten absurd zaczęto tak powoli likwidować. Proszę Państwa, strefa to jest jeden wielki rezerwat przyrody. Ja tam po raz pierwszy byłem w 95 roku, czyli niecałe 9 lat po awarii i między innymi w nocy jechałem przez teren, który dzisiaj, no i wtedy należał do Białorusi, tam wtedy praktycznie żadnych granic nie było. Proszę Państwa, w nocy takiej ilości zwierząt na drodze, wychodzących na drodze, to w żadnym rezerwacie w Polsce nie ma. Tam to jest raj dla zwierząt. Tam znaleziono ryby, które wydawało się, że w innych rejonach są wykłusowane. Ogromna ilość zwierząt, dwa gatunki wprowadzono niejako sztucznie, koniki przewalskiego i żubry po stronie białoruskiej. Ale proszę Państwa, naprawdę to jest raj dla zwierząt. No, niestety w tej chwili ze wzrostem ilości mieszkańców taki bardzo negatywny skutek, mianowicie zaczyna się kłusowanie na konie przewalskiego, ponieważ dla miejscowej ludności to jest źródło koniny, mięsa. Takie są niestety realia życia w krajach poradzieckich. I proszę Państwa, mity Czarnobyla. Bardzo często pokazuje się bezwłose dzieci. To jest, proszę Państwa, panująca na tamtych terenach grzybica strzygąca powierzchniowa, która jest wynikiem brudu, po prostu brudu. Inny taki przykład, Igor, tak nazywany dzieckiem Czarnobyla. To jest chłopak, któremu pępowina w okresie płodowym okręciła się wokół nóg i te nogi się nie wykształciły. To nie ma nic wspólnego z promieniowaniem. Takie dzieci urodzone bez gałek ocznych, w pewnym momencie zaobserwowano to również w Kanadzie i wtedy zaczęto to bardzo dokładnie badać. Okazało się, że to jest wynik działania pestycydów, czyli środków ochrony roślin. Cielęta z dwiema głowami. Naukowcy zwrócili uwagę na to, że po pierwsze nie ma żadnej zależności od ilości rodzących się takich właśnie dziwadeł, a poziomu promieniowania. To było pierwsze stwierdzenie. Drugie, te cielęta wyłącznie się w kołchozach rodziły, natomiast nigdy w gospodarstwach prywatnych. Dlatego, że w kołchozach był nakaz wysiewania nawozów azotowych i to tak wysoki poziom, że 30-krotnie po iluś tam latach poziom azotanów przekraczał wszelkie dopuszczalne normy. Dlatego cielęta rodziły się z dwiema głowami. Pytanie, co się działo z mlekiem tych krów? Sprzedawano je w sklepach. Proszę Państwa, inne stwierdzenia, ile to osób umrze od Czarnobyla, opierają się na takim stwierdzeniu, mianowicie poziom różnego promieniowania pochodzącego różnego rodzaju izotopów w reaktorze podzielono na dawki wywołujące śmierć. Żeby to Państwu absurd takiego myślenia zilustrować, w herbacie znajduje się pewna ilość kofeiny. W 200 szklankach herbaty znajduje się ilość kofeiny, która zabija człowieka. Człowiek nie jest w stanie jednego dnia wypić 200 filiżanek herbaty, bo to jest 40 litrów. Ale proszę Państwa, bardzo prostymi metodami uczeń szkoły średniej naprawdę może to przeprowadzić przy pomocy prawie że dostępnych, jeden czynnik to dosłownie w sklepach z artykułami gospodarczymi można kupić, a drugi w jakiejś tam centrali środków chemicznych.
Proszę Państwa, można domowym sposobem w

ekstrahować tę kofeinę z herbaty. Czyli proszę Państwa, wyekstrahowanie tych iluś gramów czystej kofeiny, którą człowiek spokojnie może popełnić samobójstwo, nie jest moim wymysłem. To naprawdę nie będę Wam podpowiadał, gdzie to można znaleźć, ale proszę mi wierzyć, że to w ciągu 3 dni jesteście w stanie z herbaty otrzymać tę ilość kofeiny. Czyli proszę Państwa, jeden człowiek, jeśli zje tę kofeinę z 200 szklanek herbaty, na pewno umrze. Natomiast proszę Państwa, codziennie na całym świecie pije się 3 miliardy szklanek herbaty. W związku z tym, gdyby przeliczyć to, podzielić przez 200, to by wypadało, że codziennie 15 milionów osób od picia herbaty powinno umierać, a rocznie 5,5 miliarda. I proszę Państwa, stosując takie kretyńskie sposoby rozumowania, w Związku Radzieckim zaczęto opowiadać, ile to tysięcy osób, a spotkałem się nawet z opinią, z takim oszacowaniem, że wszystkie osoby, które od 1986 roku w Związku Radzieckim zmarły, to zmarły na skutek Czarnobyla. Naprawdę, no, ręce opadają, ale do dnia dzisiejszego takie właśnie różnego rodzaju pseudooszacowania możecie Państwo znaleźć w internecie i nie tylko. Proszę Państwa, inne już rodzaju takie machinacje są związane, sięgają już wręcz strefy religijnej. Proszę Państwa, to jest ikona, która mieści się w cerkwi świętego Iliasza w miasteczku Czarnobyl. Jest to wymysł jakiegoś nawiedzonego likwidatora. Jest to rzecz niezgodna w ogóle z prawosławiem, ponieważ na górze jest oczywiście Chrystus, Matka Boska i Archanioł patron Bizancjum, bo oczywiście w prawosławiu, ponieważ chrześcijaństwo przyszło z Bizancjum, to jest on no prawie że członkiem Trójcy Świętej. Czyli to są święci. Natomiast w prawosławiu jest zakaz umieszczania na ikonach osób świeckich. Natomiast na dole widzicie członków tej ekipy elektrowni jądrowej, po drugiej stronie tych zmarłych w chwili awarii. Pokazana jest spadająca gwiazda Piołun. Tu od razu Państwu powiem, że nazwa Czarnobyl, to, czyli inaczej Nechworoszcz, to jest ziele, które co prawda należy do tej samej rodziny roślin co piołun, ale jest ono używane po prostu do kiszenia ogórków i zabezpieczania mięsa ptaków przed gniciem. Więc to, a w ogóle w Biblii chodzi o zupełnie inną roślinę, tak zwany piołun żydowski, który rośnie wyłącznie na pustyniach. Proszę Państwa, ten motyw został już przeniesiony, ale wyłącznie w cerkwi podległej patriarchatowi moskiewskiemu. Jest takim elementem, który zaczyna łączyć Rosję z Ukrainą. Jest elementem politycznym, który zaczyna wygrywać na Ukrainie różnego rodzaju takie narodowe smaczki i różnego rodzaju spory wewnętrzne. Proszę Państwa, co wyznacza przyszłość strefy? Po pierwsze, ogromna presja obecnych pracowników, czyli tych do niedawna 3,5 tysiąca osób, na gwarancję zatrudnienia. Ci ludzie starają się wywalczyć prawo, które będzie mówiło, że do 2064 roku elektrownia będzie działać, mimo że już wszystkie reaktory są wyłączone. I proszę Państwa, z przyczyn politycznych obecny prezydent im to przyrzekł.
Natomiast, proszę Państwa, niesłychanie ważnym czynnikiem w tej chwili decydującym o sytuacji jest budowa nowego sarkofagu. Ci ludzie z elektrowni starali się wszelkimi sposobami zapobiec temu, ponieważ to byłoby stwierdzenie, no sarkofag został rozebrany, zabezpieczony i nie ma po co jeździć do tej elektrowni. Całymi latami opóźniali rozpoczęcie budowy nowego sarkofagu. Wreszcie kilka lat temu, to znaczy jakieś dwa lata temu, państwa zachodnie postawiły sprawę w ten sposób, że ponieważ rosną koszty wszystkich materiałów, to jeśli koszty budowy tego nowego sarkofagu wzrosną więcej niż 1,5 razy od planowanych, to całość tych nadwyżek będzie musiała pokryć Ukraina. I to są, ponieważ Ukraina nie ma takich pieniędzy, więc od razu zgodziła się na rozpoczęcie budowy. I proszę Państwa, ta budowa idzie z tempem najlepszej budowy na Zachodzie. I to po prostu potwornie kole w oczy tych postsocjalistycznych pracowników, którzy tam jeżdżą, a jednej z najważniejszych rzeczy w trakcie jazdy, tam trzeba 40 km dojechać do pracy, to jest taka pani, która przechodzi przez cały pociąg i sprzedaje krzyżówki. Bo jak ktoś się nie załapie na krzyżówkę, to po prostu ma no, dzień stracony. No, co można robić w takiej pracy, gdzie nic się od niego nie wymaga? Proszę Państwa, otwarcie strefy 30-kilometrowej. Paradoksalnie to właściwie Białoruś niedawno ogłosiła, że to ona pierwsza otworzy tę strefę. I była tutaj taka walka polityczna w chwili walki o prezydenturę, ale w zasadzie obecny prezydent również mówi o otwarciu strefy 30-kilometrowej. Jeśli chodzi o miasteczko Czarnobyl, to właściwie to już w tej chwili następuje w tej chwili. Wykorzystanie tej strefy wewnętrznej, ponieważ tam znajduje się bardzo wiele obiektów takich przydatnych atomistyce, na przykład przechowalniki odpadów, to w Burakiwce, odległej jakieś 20 km od elektrowni, przewiduje się budowę składowiska odpadów średnioaktywnych z wszystkich elektrowni jądrowych na Ukrainie. W samej elektrowni po rozebraniu już wszystkich reaktorów było przewidywane zbudowanie reaktora doświadczalnego, który produkowałby izotopy dla medycyny. Ale proszę Państwa, w nowoczesnej gospodarce eksploatacja takiego reaktora wymagałaby raptem no, 100 kilkudziesięciu osób, to już jest w ogóle wszystko, co można by sobie wyobrażać. Natomiast tutaj poszukujemy pracy jak gdyby dla 3,5 tysiąca osób, którzy w dodatku tak za bardzo swoich kwalifikacji nie chcą zmieniać. No i proszę Państwa, czynniki polityczne. Tutaj to są ludzie, którzy po pierwsze w większości są rosyjskojęzyczni, czyli głosują na partię regionów. O ich głosy miasteczka no, prawie 30-tysięcznego ubiegają się właśnie ci z partii regionów. Tutaj różnego, właściwie jak następuje zmiana władzy, to tam się wszystkie takie ważniejsze stanowiska pracy wymieniają, bo oczywiście jest rotacja na Ukrainie, jest niesamowite ciągnięcie przez władzę różnego rodzaju pociotków i tak dalej. Od kilku lat jedną z najważniejszych takich politycznych czynników w strefie to jest to, że obecny prezydent chciał wprowadzić jeden zarząd strefy, ale szefową przedsiębiorstwa, które zajmuje się turystyką na terenie strefy, była córka generała, już odpowiednio wysoko ustawiona, że przez ostatnie 2 lata najróżniejsze tam rzeczy wyczyniała tylko po to, żeby utrzymać swoje stanowisko, no i wygląda, że jednak to stanowisko utrzyma.
Proszę Państwa, przygotowania do rozbiórki sarkofagu. Widzicie Państwo, że został już postawiony drugi komin, ponieważ ten grubszy, ten starszy zostanie lada chwila rozebrany, dlatego że na tą część zostanie nasunięta ta nowa konstrukcja. I proszę Państwa, to są zdjęcia, które dosłownie kilka dni temu, ponieważ dzisiaj rano przyjechałem, to w maju, proszę Państwa, została, właściwie dokładnie w kwietniu, na rocznicę została zmontowana na ziemi taka pierwsza konstrukcja. Natomiast, proszę Państwa, teraz po kilku miesiącach mamy już kawałek długości kilkudziesięciu metrów. On za chwilę zostanie podniesiony i to już jest, tak lekko licząc, 1/4 czy wręcz 1/3 długości tej nowej hali. Także, proszę Państwa, tempo na budowie tej nowej konstrukcji jest naprawdę nieprawdopodobne. I proszę Państwa, to jest w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć. Tak jeszcze tylko chciałem wspomnieć, że na Ukrainie taki stosunek do całej tej strefy jest mniej więcej taki jak w Polsce do baz Armii Radzieckiej. Nikt na tym terenie nie jest zainteresowany robieniem jakichś muzeów, zbieraniem pamiątek, izb narodowych, robienia tam. W związku z tym wpuszcza się tam w tej chwili złomiarzy, którzy oczywiście pod kontrolą, oni nie są w stanie wywieźć czegokolwiek, co jest, przedstawia jakiekolwiek zagrożenie radiologiczne. Natomiast, proszę Państwa, wywóz złomu jest na taką skalę i w ogóle niszczenie budynków z tym związane, że to trudno sobie wyobrazić. Dosłownie tam za jakieś 2 lata to nie będzie po co jeździć, dlatego że te budynki zaczną się walić. Ci ludzie na przykład wycinają takie specjalnie założone rury, które odprowadzały wodę z dachu, tylko dlatego że ta rura jest wykonana ze stali. A o jakich tutaj pieniądzach mówimy, to proszę Państwa, w piątym i szóstym reaktorze w tych blokach była akurat składana płyta reaktora, tak mniej więcej na wysokość jakichś 3-4 metrów, czyli taka konstrukcja z rur ze stali nierdzewnych, średnica około 13 metrów. Proszę Państwa, ta konstrukcja została pocięta w jakieś 3 miesiące, i licząc 20 hrywien, czyli 8 zł za kilogram stali nierdzewnej na Ukrainie, to jest 3 miliony dolarów. W związku z tym pomyślcie sobie Państwo, jaka władza może się oprzeć tego rodzaju pieniądzom. Tam ci ludzie mają dosłownie doprowadzoną prąd elektryczny, bo oczywiście takich elementów nie daje się bez suwnicy zdemontować. Jak sfotografowałem miejscowego takiego szefa tych złomiarzy, to kierowca mi powiedział, jego szefa to sfotografujesz na plakatach wyborczych. Bo to są tego typu umocowania. To są dlatego ci ludzie tak boją się tego, że niedługo strefa zostanie otworzona i te wszystkie źródła, nie tylko złomu, ale różnego rodzaju intratnych stanowisk po prostu się skończą. Dziękuję Państwu za uwagę.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Dziś zaglądamy za kulisy branży beauty, porozmawiamy o trendach, zdrowiu, pielęgnacji i o tym, jak wygląda praca dwóch specjalistek, fryzjerki i masażystki. Naszymi gośćmi są dzisiaj
1: Kamila Browińska,
2: Kinga Walczyk.
0: Chcielibyśmy z Wami porozmawiać, jak zmieniają się oczekiwania klientek i jak szybko ewoluują trendy w fryzjerstwie i w masażu. Kinga, może zaczniemy dzisiaj od Ciebie. Jakie techniki masażu na dziś są najpopularniejsze? Czym różni się masaż relaksacyjny od terapeutycznego?
2: No ja przede wszystkim chciałabym powiedzieć o tym, że nie ma czegoś takiego jak dana technika, która jest popularna w danym okresie. Bardziej chodzi o to, że nasz klient czy też pacjent wybiera masaż, który jest modny. I teraz wszystko zależy od tego, gdzie jedzie, co będzie robił, czego oczekuje od masażu. Masaż stał się coraz bardziej popularny i to sobie powiedzmy. Teraz w wakacje, jadąc do resortów, nie ma miejsca już na masaże. Jadąc przed, musimy sobie zarezerwować taki zabieg, czy też pakiet, czy też jadąc za granicę, kiedy nie mamy możliwości skontaktowania się z obiektem, to wtedy pierwszego dnia należy udać się do spa i wykupić taką całą serię, czy też masaż, gdzie powiem szczerze, że to już troszeczkę już zaczyna graniczyć z cudem, tak, żeby udać się na taki zabieg. I teraz, wszystko zależy od tego, gdzie jedziemy. Czyli wiadomo, jadąc do Turcji, wybieramy bardzo popularny zabieg, którym jest hamam. W Polsce nie pójdziemy na taki zabieg, bo nasi specjaliści, chociażby chcieli, byliby w 100% przeszkoleni, nie są w stanie wykonać go dlatego, że nie mamy takich produktów, takiego otoczenia, nie będzie takiego przeżycia dla nas, udając się w takie miejsce, tak? Mhm. Czyli taki hamam. Inaczej tak naprawdę turyści pytają, co to jest. Czyli tak naprawdę obmycie ciała mydłem. Szarym, takim bardzo zwyczajnym, naturalnym mydłem, tak, które w Polsce jest, że tak powiem, trudno dostępne. Mamy jakieś na rynku, ale to nie są te prawdziwe tureckie mydła, skąd to wszystko się wywodzi, więc to jest coś innego. Czyli taki hamam, czyli masaż pijaną, który się wykonuje na specjalnych łóżkach, które są podgrzewane, marmurowe, dzięki czemu to jest w takich, że tak powiem, komnatach. W trakcie prawdziwego tureckiego hamam nie ma możliwości, że jest jedna osoba w gabinecie, czyli to jest taka komnata, taki pokój najczęściej, gdzie na środku stoi duży, taki, że tak powiem, stół marmurowy, on jest podgrzany, oblewany wodą i tam kilka osób leży naraz. Każdy ma swoją terapeutkę i jest jednocześnie wykonywany ten zabieg kilku osobom, więc to też jest dla takiego, że tak powiem, typowo polskiego turysty przeżycie.
0: Niespotykane.
2: Niespotykane. Idąc na hamam, nie wiemy, czego się będziemy spotykać, a tam wchodzimy do pokoju, gdzie leżą inne osoby, tak? Więc jest to dla nas, że tak powiem, przeżycie. Dlatego wspomniałam o tej Turcji. Turcja teraz jest jednym z bardziej popularnych kierunków wakacyjnych dla Polaków. Drugi kierunek, Egipt. W Egipcie nie udamy się na hamam, bo to nie będzie miało żadnego sensu. Tam mamy takie rytuały łączone, czyli najczęściej spotykany rytuał Kleopatry. Dlaczego Kleopatry? No bo wiadomo, no Kleopatra jest z Egiptu. Mhm. Na przykład, ciekawostką w Egipcie jest taką, że tam facet nie może masować kobiety. Tylko kobieta masuje kobietę, a jeżeli przychodzi na masaż facet, no to faceta może masować i kobieta, i facet. Więc to jest coś takiego też innego. Tam też są popularne takie masaże na plaży. Czyli stoją takie budki, kładziemy się i tam na przykład nie ma możliwości, że inną kobietę będzie dotykał facet. I też masażystki są poubierane. Wszystko jest pozakrywane. Nie ma możliwości, że zobaczymy twarz naszej masażystki. To jest też inna kultura, to jest islam. Więc też musimy się na to przygotować, tak? Często przychodzą do nas turyści i mówią, ale jak ta pani będzie mnie masować? Przecież ona ma zakrytą twarz, zakryte wszystko. One najczęściej mają od łokci wszystko pozakrywane, czyli całe nogi, całą twarz, tylko widać oczy, tak? Muszą być w tych burkach, żeby to po prostu nie ujmować ich religii. I to jest też ważne, że nasz klient przychodzi i nie wie, co się dzieje. Albo jest na plaży, jest masowany i też to jest taki experience dla naszych tych. Gdzie spotkamy w Polsce masaże na plaży? Nie ma, właśnie. Mamy polskie morze, tak? W Sopocie bardzo ładna marina. Dlaczego tego nie robimy? Bo nie mamy pogody.
0: Kinga, powiedz mi, czy wy przygotowujecie klientów swoich na to, co tam czeka w Egipcie, rozumiem, tak? Czy
2: troszeczkę
0: nie? Czy oni jadą tam w ciemno?
2: Nie, bo teraz, jeżeli my powiemy klientowi, tak, przed zakupem masażu, będzie pana, będzie panią masowała kobieta, będzie ubrana w burkę, będzie to wyglądało tak i tak, to jaki to będzie eksperyment dla naszego klienta?
0: Tak.
2: Żaden. Więc klient przychodzi i jest troszeczkę w szoku, kładzie się i wtedy to przeżywa, tak? To wszystko, co się dzieje. Te techniki są też troszeczkę inne, bo to też zależy od edukacji. W Egipcie na przykład, żeby móc masować, trzeba ukończyć szkołę. I to są szkoły kilkuletnie. W Polsce, żeby móc masować legalnie, to kończymy szkołę dwuletnią i jest to okej. Okay. Mhm. Później się doszkalamy, mamy jakieś kursy, robimy, czy też fizjoterapeuci, którzy kończą studia, tak, kilkuletnie. Tam jest to troszeczkę inaczej wygląda. Często jest też tak, że ci masażyści, którzy są, uczyli się, nie wiem, od swoich dziadków, czy od swoich babć, to jest z pokolenia na pokolenie. U nas w Polsce tego nie ma przekazywanej takiej wiedzy. Więc te techniki są troszeczkę inne, oni mają zupełnie inne wyczucie niż my, bo u nas w Polsce masażysta dziennie przemasuje ile osób? Nie wiem, jesteśmy w stanie 8 osób przemasować i nie znam takiego masażysty, który pracuje 7 dni w tygodniu po 8 godzin, a u nich tak to wygląda. Oni zostawiają swoje rodziny na przykład w Kairze, w Luksorze, czyli w większych miejscowościach, wyjeżdżają do resortów, gdzie tam mieszkają, pracują od rana do wieczora, 7 dni w tygodniu. Później na przykład i pracują tak, nie wiem, 2, 3, 4 miesiące. Później mają miesiąc czy na przykład 2 tygodnie wolnego, wracają do swoich rodzin. Więc to jest tam normalne i oni mają dużo lepsze wyczucie, dużo lepiej czują, z czym mamy problem, z czym nie mamy, jak to nam pomóc złagodzić, co zrobić, żeby pacjent nas czuł się komfortowo, no bo idąc na taki masaż, że tak powiem, na plażę, to też trzeba zadbać o komfort takiego pacjenta, tak?
0: Tak?
2: Nasi klienci polscy, idąc na masaż, przygotowują się, czyli są ubrani, wypachnieni, czyści. Tam tego nie ma, bo klient tak naprawdę leży sobie w resorcie, jest wysmarowany jakimś olejem, czymkolwiek, leży na plaży, w tym piasku i on idzie tak na masaż. Nie idzie się wykąpać. Więc często przed łóżkami na plażach, gdzie są wykonywane masaże, klient nasz siada, wtedy oblewamy mu stopy w misce wodą, żeby zszedł ten piasek, tak? I dopiero on się kładzie. I leży w stroju kąpielowym. Tam nie ma czegoś takiego, że się rozbiera do zera, tak jak u nas tutaj w Polsce, czy zostaje w samych majtkach, czy też, nie wiem, w bieliźnie jakiejś jednorazowej. Tam czegoś takiego w ogóle, jakbyśmy mi powiedzieli, że jest coś takiego jak bielizna jednorazowa, to okej, okay, w jakichś lepszych spa, w hotelach typu Rixos, czy jeszcze wyższa półka, to jest. Ale w normalnych hotelach, gdzie jeździ typowy Polak, nie ma. Gdzie oni chodzą względem siebie, też tego nie ma, więc oni są obmywani tylko stopy i leży. Jednak dużo większy jest nacisk na czystość. Te ręczniki, wszystko jest zmieniane faktycznie po każdym kliencie. Są one prane, dostosowywane, że jest to bardzo pilnowane, że ten klient leży w czystych warunkach. To nie jest Polska. W Polsce idźmy sobie do jednego z lepszych spa i nie jest czysto. Więc to też warto sobie podkreślić. Tak samo w Polsce najczęściej masujemy na jakiejś oliwce, na jakimś kremie, wybieramy jedno z tych dwóch. Tam w Egipcie najczęściej masujemy, najpierw nakładamy krem i krem mieszamy z oliwką, więc to jest też takie inne nawodnienie, czy też nawilżenie tej skóry, bo pacjent nasz, powiedzmy sobie szczerze, po takim masażu turysta gdzie idzie? Na leżak. Więc też, jeżeli my go byśmy nasmarowali taką typową oliwką, to on się od razu spali, więc też musimy o niego zadbać. Tutaj jest więcej czynników takich, na które musimy zwrócić uwagę, niż u polskiego klienta, który wchodzi do gabinetu, czysty, wypachniony, wychodzi z tego gabinetu i idzie do domu. Więc to jest też zupełnie inne przeżycie. Musimy zadbać w inny sposób o takich klientów. To jest bardzo ważne.
0: Dobrze, od masażu przechodzimy teraz do fryzur letnich. Mamy lato. Kamila, jak to wygląda u ciebie?
1: Myślę, że sezonowo nie ma różnicy, czy to jest lato, czy zima. Pielęgnacja oczywiście jest zdecydowanie inna, dlatego że korzystając chociażby właśnie z takich miejsc jak Egipt czy Turcja, bardzo mocno przesuszamy włosy, więc ta pielęgnacja letnia no jest troszeczkę inna. Musimy zdecydowanie zabezpieczać te włosy. Tak jak używamy filtrów na skórę, to tak samo powinniśmy używać termoochron wszelkiego rodzaju. SPF-y się już teraz pojawiły do włosów. I tak właściwie mam wrażenie, że jeszcze chwilę i tych kosmetyków będzie tyle, że więcej będziemy zabierać kosmetyków w walizkę niż ubrań. No tak to, tak to wygląda. Tak, ale patrząc po moich klientkach, coraz więcej osób jest świadomych tej pielęgnacji, tego, że jeżeli chcą mieć blond włosy i chcą mieć ładne blond włosy, no to trzeba o nie dbać, bo tutaj słona woda, wszelkiego rodzaju upały bardzo mocno ingerują we włosy. No i niestety blond i upały nie idą w parze bez żadnego zabezpieczenia. Bardzo często w poprzednich latach mieliśmy takie sytuacje, że klientki wracały z jakichś takich właśnie wakacji w ciepłych krajach, no i ta pielęgnacja musiała wchodzić bardzo mocno i to tak wieloetapowo, bo czasami taka woda słona, właściwie jej pH, bo to tutaj głównie, do tego słońce, które w połączeniu z mokrym włosem właściwie działa troszeczkę jak soczewka, czyli odparowujemy całą wilgoć z włosa, dlatego mamy je takie suche. Czasem po prostu działa i bardziej się uszkadzają niż rozjaśniać. Musimy bardzo stawiać na tą pielęgnację właśnie wyjeżdżając w ciepłe kraje.
0: A jak to wygląda, jeśli chodzi o trendy w fryzjerstwie? Panie bardziej chcą być neutralne, takie naturalne, czy też wybierają jakieś odważne stylizacje?
1: Myślę, że trendy zaskoczyły chyba wszystkich fryzjerów, bo ja jestem też z tej grupy, która się zarzekała, że nigdy więcej nie będę robiła trwałej, a trwała w tym roku, właściwie od zeszłego roku, króluje niesamowicie na naszych salonach, że tak powiem, i my robimy jej bardzo dużo. Fakt faktem, nie jest to płyn, produkt taki, jak był 20 lat temu, że właściwie włosy były tylko do ścięcia, a dzięki nowym płynom, nowym technologiom płynów, możemy sobie pozwolić na takie uzyskanie wręcz naturalnych loków. I większość klientek raczej jest zaskoczona, bo włosy wyglądają po tej trwałej jak naturalnie kręcone. Oczywiście świadoma pielęgnacja zaczęła się od COVID-a. Mam wrażenie, że wszystkie włosomaniaczki pobudziły swoje gdzieś zapędy do tego, żeby wygniatać, żeby uzyskiwać te swoje loki. No i rynek, myślę, też się do tego przystosował, z racji tego, że kiedyś do włosów kręconych właściwie była pianka, która dawała nam efekt mokrej włoszki, ewentualnie żel, który sklejał w strączki. I niczego więcej. W tej chwili mamy wszelkiego rodzaju kremy do loków, aktywatory, stylizatory, gama produktów fryzjerskich czy też kosmetycznych do włosów naprawdę jest bardzo, bardzo obszerna w tej chwili i możemy wybrać wiele. Także ja myślę, że w tym roku, w tym sezonie loki zdominowały branżę fryzjerską.
0: Co jest największym wyzwaniem w twojej pracy obecnie?
1: Myślę, że internet, a właściwie AI i zdjęcia, które niestety coraz częściej dostajemy jako inspirację. I ja się cieszę bardzo, jak klientka przychodzi i pokazuje mi inspirację, bo ja wiem, do czego zmierzamy. Przede wszystkim jestem w stanie sprawdzić, czy tak samo widzimy kolory, bo bardzo często zdarza mi się, że na przykład ktoś przychodzi i mówi, chcę mieć beż, ładny, jasny beż, a pokazuje mi blond, który bardziej ja bym przyrównała do, nie wiem, śmietankowego, waniliowego i z beżem nie ma nic wspólnego, więc to jest niestety fakt, że klienci i my zupełnie inaczej widzimy kolory, do tego ta inspiracja, okej, ona jest bardzo ważna, ale niestety filtry i cała branża AI poszła w tą stronę, że po prostu na włosach ludzkich, naszych, słowiańskich, europejskich jest to po prostu niewykonalne. Jeśli to się komuś udaje, to jest naprawdę jedna osoba na, nie wiem, 5000 głów, które idzie wykonać. Jest to wszystko tak przerobione, ja zawsze mówię mojej klientce, jak pokazuje mi zdjęcie, które ja już na pierwszy rzut oka widzę, że takich włosów się nie da uzyskać, to pytam, czy taki kolor swetra albo bluzki, którą ma akurat osoba założona, istnieje w rzeczywistości, bo potem też widać, że to wszystko jest sztuczna inteligencja, nie? Więc wyłapywanie detali, tak samo światła gdzieś na ścianie, jak zdjęcia są naświetlane lampami, to ja zawsze mówię, słuchaj, jest cień z tyłu za tą osobą? No jest. To znaczy, że ono jest prześwietlone, naświetlone i to nie będzie nigdy realne. Mało tego, zdjęcie w ciepłym świetle będzie wyglądało inaczej, pod zimną lampą inaczej i w świetle dziennym też inaczej. Zawsze mówię, że trzeba to sprawdzać, bo no niestety, o ile AI daje nam duże możliwości, tak niestety mam wrażenie, że troszkę psuje, no nie tylko branżę fryzjerską, ale też myślę, że całą branżę beauty, bo oczekujemy czegoś, czego nie zawsze da się zrobić.
0: Czyli tak reasumując, musiałaś stać się też i specjalistką od fotografii
1: po części. Tak, kurczę, ja nigdy w życiu nie zwracałam uwagi na tyle detali, jeśli chodzi o zdjęcia, bo wiesz, zawsze spojrzysz i było to na zasadzie, o, ładne, nieładne, podoba mi się, nie podoba, tak? A tutaj tak naprawdę w pierwszej kolejności ja muszę ocenić, czy to jest faktycznie zdjęcie, bo ktoś je wykonał i tak mogę zrobić, czy to jest raczej na zasadzie, o dobra, sztuczna inteligencja, w życiu tego nie zrobię, nie? I naprawdę jest, no utrudnia nam to życie. Fakt faktem są też opcje, gdzie klientki teraz bardzo często korzystają i one swoje zdjęcia wrzucają w AI i dzięki temu mogą zobaczyć, czy jakiś kolor przy takich drastycznych zmianach, jak blondynka na przykład robi się na brąz, czy jej to będzie pasowało. I tutaj akurat AI możemy wykorzystać bardzo fajnie, bo nie mamy tego kombinowania. Kiedyś było tak, dobra, zrób mi brąz. I po miesiącu ściągaliśmy kolor i tak naprawdę ani dla włosów, ani dla nas też jako dodatkowej pracy nie było dobre, tak? A w tej chwili klientka wrzuca w AI, tak, ja chcę, będę w tym dobrze wyglądać, więc to narzędzie akurat jest dobre, tylko no niestety wiadomo, w każdej branży wykorzystujemy je nie tak, jak powinniśmy.
0: Do włosów jeszcze wrócimy. Kinga, czy masz podobne doświadczenia, czy też ta sztuczna inteligencja jakoś ci pomaga, czy przeszkadza w pracy?
2: To zależy. Mamy też takie zabiegi w masażu typu wyszczuplanie, ujędrnianie, pozbawianie się celulitu. I teraz, jeżeli klientka przychodzi do mnie i pokazuje takie zdjęcie AI, gdzie ja widzę, jest wiele salonów, które to robią, okej, może ściągną sobie na tym klientów na jedną, dwie wizyty, ale nie na stałe. Więc jeżeli klientka przychodzi do mnie i pokazuje, że w salonie A po dwóch masażach, czy też po jednym, wszystko zniknęło, to jest nierealne. Powiedzmy sobie szczerze, że są takie zabiegi, które najczęściej klientki oglądają latem, typu bańka chińska. Bardzo znany zabieg dla wszystkich, ale to nie jest zabieg, który wykonuje się latem, tak? Po pierwszej serii takich zabiegów, czyli po pierwszym, dwóch, trzech zabiegach, nasze klientki wyglądają, jakby miały poważny wypadek. One są całe w siniakach, bo to jest dlatego, że ta powięź odkleja się od mięśni, od skóry, więc powstają te mikrourazy i to są straszne wylewy, najczęściej na całe nogi, na całe uda, na całe łydki, czy też na cały brzuch. I później taka klientka, po takim jednym zabiegu, gdzie ona widzi, że ten rezultat był, ona się mnie pyta, jak to jest możliwe? No jest to niemożliwe, bo to jest to właśnie AI, które pokazuje, że no jednak nie było tych żadnych zasinień, siniaków, wybroczyn. Nie u wszystkich to powstaje, jednak jest to zupełnie, zupełnie normalne, więc idąc na taki zabieg, też musimy uświadamiać naszych klientów, że on będzie miał te siniaki, bo może przyjść pani, która, nie wiem, zauważy, że w salonie A było tak wykonane, później przyjdzie do mnie i oczekuje, że u mnie będzie tak samo wyglądała. No nie. To jest nierealne, więc to AI nam bardzo, że tak powiem, w masażu utrudnia pracę, bo pokazuje efekty, tak jak w fryzjerstwie, które są nierealne dla nas do wykonania. Okej, taka seria zabiegów przynosi bardzo duży efekt. Czy też madeoterapia, czy też bańka chińska, czy też inne zabiegi ujędniające, czy też nawet, jeżeli kobieta stosuje regularnie peeling ciała, wykonuje go w domu, powiedzmy, to będzie miało efekty. One będą widoczne, ale nigdy po jednym zabiegu. Tak samo, nie wiem, idąc do lekarza, nigdy po jednym zabiegu, czy też po jednej wizycie, po jednej tabletce nie przestanie nas, nie wiem, boleć coś. Tak samo od nas. Klient wychodzi, czy też pacjent i on po jednym zabiegu, to zawsze jest pogorszenie stanu zdrowia. Czyli on będzie odczuwał jakieś zakwasy, zasiniaczenia, wybroczyny, ten stan będzie dużo gorszy. Jednak z każdym kolejnym zabiegiem, czyli drugi, trzeci, czwarty i kolejne,
0: będzie się
2: ten
0: polepszą.
2: Stan zdrowia będzie dużo, dużo lepszy. To też można zauważyć u seniorów. Teraz jest, że tak powiem, wakacje. Wszyscy jadą do sanatorium. Sanatoria są w 100% obłożone. I teraz tak, pierwszego, drugiego dnia ci kuracjusze się czują dużo, dużo gorzej, bo są też przebodźcowani, tak?
0: Co?
2: W domu nie używamy takiej ilości zabiegów, czy też nie naświetlamy się, nie mamy prądów, nie ćwiczymy, taki senior. Więc idąc na takie zabiegi w sanatorium, on jest zmęczony na początku. Często pacjenci z sanatorium wracają w dużo gorszym stanie, są dużo, dużo bardziej zmęczeni i później też się dziwią, że nie chcą jechać kolejny raz. Ale ten efekt sanatorium, tak naprawdę kiedy pacjent nasz wraca do domu, to jest dopiero po tygodniu, dwóch, do miesiąca. Dopiero wtedy nasz, że tak powiem, kuracjusz jest w stanie powiedzieć, czy to mu pomogło, czy też nie. Więc to jest też bardzo ważne. Uważam, że powinno się uświadamiać starsze osoby, które jadą, że ten wyjazd do sanatorium nie będzie dla nich fajny.
0: Czyli brakuje tej edukacji, tej informacji.
2: Tak? A dlaczego brakuje? Bo terapeuta nie ma na to czasu. W gabinecie nie ma przeznaczonego takiego tak naprawdę czasu dla terapeuty, który może porozmawiać z pacjentem i mu to wszystko wyjaśnić. Od nas się oczekuje, że pacjent będzie powiadomiony o tych wszystkich, ale kiedy my to mamy zrobić? Nie ma takiej możliwości. Okej, więc ja uważam, że powinno się nagłaśniać, czy to też w radiu, w telewizji, wszędzie, mówić o tym, że pacjent, idąc na jakikolwiek zabieg, będzie ten stan miał gorszy. Co on może uzyskać? Jakie będą jego, właśnie jakie ma przeciwwskazania, czy też co się pojawi po, żeby to było, on był uświadomiony, a nie później jest takie rozczarowanie, tak? Czy też babcia, dziadek jadą do sanatorium, tam no czują się gorzej, wracają i co pierwsze, co mówią? Że więcej nie pojadą.
0: No tak.
2: No więc właśnie, więc tutaj też trzeba odczekać ten czas, gdzie po miesiącu ten efekt jest naprawdę widoczny tych wszystkich zabiegów.
0: Dobrze, wracamy teraz do Kamili. Kamilo, jakie zasady pielęgnacji włosów poleciłabyś naszym słuchaczom? co powinna znać każda kobieta?
1: Jeśli chodzi o pielęgnację, to przede wszystkim ja to wałkuję od zawsze i powtarzam każdemu, że szampon dobieramy do skóry głowy. To jest tak duży, ale mocno lekceważone, że ja czasem po prostu nie chcę mi się wierzyć, że w dobie internetu i tego wszystkiego, co się mówi ciągle w mediach i tak dalej, nadal są osoby, które wybierają szampon, bo mają na przykład suche włosy. To jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Szampon tak naprawdę służy nam do tego, żeby domyć, doczyścić skórę głowy. I jeśli wybieramy szampon, który nie mamy problemów ze skórą głowy, a wybieramy do włosa suchego, czyli tak naprawdę jeszcze bardziej przesuszamy tą skórę, no to właściwie sami sobie robimy krzywdę, tak? Bo przesuszając skórę głowy, pobudzamy nasze serum skóry głowy, sebum tak zwane, do tego, żeby się jeszcze bardziej naprodukowywało. Czyli tak naprawdę działamy wręcz odwrotnie. Skóra dostaje sygnał, że okej, przesuszyła mnie, tak? Więc ja muszę naprodukować tego dwa razy więcej. I to jest to. Więc zawsze pamiętamy, że szampon jest do skóry głowy. Jeśli nie mamy problemów ze skórą, wybieramy normalny szampon, tak zwany. Możemy wybrać oczywiście do włosów też farbowanych. Odżywka to jest druga dla mnie bardzo ważna rzecz, bo jeżeli coś, substancje myjące z szamponu, który mimo wszystko ścieka po tych włosach, otwiera nam łuskę włosa, no to tą łuskę czymś trzeba zamknąć. I to właśnie robi też odżywka. Buduje nam barierę hydrolipidową na włosie i dzięki temu tą wilgoć zachowujemy w środku. Jeśli zostawiamy łuskę włosa otwartą, to tam nie ma szans, żeby ta woda fajnie gdzieś pracowała we włosie i ten włos był ładny, błyszczący, no bo ta łuska jest otwarta. Jakbyśmy to powiększyli przez mikroskop, to tak właściwie mamy taką potężną choinkę zamiast ładnie domkniętej łuski. Więc odżywka. No i przez to, że cały czas producenci nakierowują nas na to, że ta chemia, te SLS-y, silikony, to wszystko jest złe, to te szampony i odżywki są coraz słabsze.
0: Czyli?
1: Głównie o szampony. Czyli tak naprawdę nie domywają nam właściwie tych kosmetyków, które nakładamy sobie, tak? Bo my używamy tyle różnych olejków, wszystkiego, że potem na skórze głowy, a to właściwie ten bezpieczny, zdrowy wzrost włosa zaczyna się od skóry głowy. Włosy nie rosną od końcówek, tylko od skóry. Jeżeli na skórze mamy nagromadzone produkty, których nie domył szampon, bo był po prostu zbyt lekki, no to zapychamy sobie skórę i tak naprawdę wstrzymujemy wzrost włosa. Dlatego pojawiły się na rynku peelingi. Przecież kiedyś tego nie było. Były peelingi do skóry głowy? Nie, bo szampon w zupełności wystarczał. W tej chwili jest to wszystko tak gdzieś ograniczane. No tam pewnie normy unijne i cała reszta, że tych kosmetyków po prostu nie jesteśmy w stanie usunąć. I stąd marketingowo ktoś wpadł na pomysł, dobra, no to dajmy coś,
0: to dajmy coś
1: Wiecie, tych produktów jest tyle w tej

0: Ewentualnie maska w zależności, jak tam włos potrzebuje, nie? I my nie potrzebujemy niczego więcej, nie potrzebujemy tych wszystkich olejków, serum, nie wiadomo czego, bo tak naprawdę nagromadzamy, a włos ma swoją pojemność. On nie będzie chciał więcej, bo tam się po prostu nie zmieści. Mhm. I często mamy takie sytuacje, że używamy na przykład jakiejś odżywki, olejków, czegoś tam przez pół roku i zawsze włosy były super, a przychodzi taki moment, że nagle po tych samych kosmetykach mamy jeden wielki puch. A bierze się to z tego, że kosmetyki się nagromadziły i włos zaczyna rozsadzać od środka, zamiast się domykać. I większość osób w tej sytuacji zrobi tak, że pójdzie i kupi inne kosmetyki, a właściwie wystarczyłoby zrobić porządne oczyszczanie, czyli wyrzucić z włosa wszystko, co się tam nagromadziło, i pielęgnacja, którą mamy w domu, będzie działała idealnie. Czasem jest tak, że klientki nam mówią, że one mają mnóstwo kosmetyków i jak mi pokazują zdjęcia, to okazuje się, że pół łazienki to jest po prostu pół drogerii. Zmiany kosmetyku, bo nie działa tak, jak tam nie było.
1: Kolejne.
0: No to jest takie trochę wyrzucanie pieniędzy.
1: Ja wrócę do tego, co powiedziałaś na początku, że szampon dobieramy do skóry. Ale czy to nie jest wina też producentów, którzy piszą na etykietach szampon do włosów tam suchych, zniszczonych i tak dalej, i nie informują do tego, do jakiej skóry jest?
0: Tak. Bo większość producentów nakierowuje nas na to, żeby faktycznie kupić 2, 3, 4 szampony. Oni nie chcą, żebyś ty kupił jeden, bo będzie do włosów suchych, tak? Jest napisane nawet do włosów suchych, tak? Do włosów farbowanych. Tylko szampon jest do skóry głowy. Piana, którą wytworzysz na skórze głowy, ona ściekając z włosa, już ci usuwa resztki. Włos to jest martwy wytwór, tam nie ma czego czyścić. I okej, jeżeli są osoby, które używają lakierów, tak, czyli środków, które się nagromadzają na włosie, no to oni tam to mycie powinni zrobić troszeczkę mocniejsze, bądź też zostawić tą pianę wytworzoną na 10-15 sekund, tak? Ale ogólnie mycie skupiamy na skórze głowy. Włosy nie potrzebują szorowania, tarcia i jak to się mówi, prania ręcznego, bo jak ja czasem widzę, jak klientki nasze myją gdzieś tam, jak pokazują w domu, to ja mam wrażenie, że one robią pranie wręcz, nie? Bo to jest takie szorowanie tego, a i tak nie skupiają się na skórze głowy. Tak samo bardzo ważne jest to, że włos głowę myje się dwa razy, bo pierwsze mycie jest tak zwanym myciem wstępnym, które oczyszcza to wszystko, co nagromadziliśmy, i to mycie powinno być krótsze, i drugie mycie powinno być już właściwe, i tu skupiamy się też na przemasowaniu skóry głowy, bo dzięki temu, że skóra będzie czysta, ona będzie bardziej dotleniona, ale masaż też pobudza całe tam ukrwienie na skórze głowy. A dzięki temu, że mamy ukrwienie, mamy też fajny wzrost włosów.
1: Kinga, pytanie do ciebie teraz. Co byś poradziła klientkom, które po raz pierwszy przychodzą do ciebie na masaż? No bo są na pewno takie.
2: Tak naprawdę do pierwszego masażu nie trzeba się przygotowywać w jakiś tam szczególny sposób. Nie wiem, niektórzy myślą, że my patrzymy na to, w jaki sposób wygląda nasza skóra, czy jest ona pozbawiona tych włosów, czy też nie. Masażysta na to nie zwraca uwagi. Bardziej oczekujemy od naszych klientów, czy też pacjentów, aby powiedzieli, czego tak naprawdę oczekują. Bo też często wybieramy nie to, co chcemy. Bo idąc na masaż, tak naprawdę musimy uznać to, że nasz klient, czy też pacjent nie ma o tym pojęcia. Nie ma pojęcia o tym, co będzie miał robione, w jaki sposób, jak to na niego zadziała. Więc idąc na masaż, tak naprawdę nasz klient powinien się zastanowić, czego on chce. Czyli, czy chce, żeby ustąpiły jego dolegliwości bólowe, czy też chce się zrelaksować, odprężyć, czy chce poprawić wygląd swojej skóry, czy chce ujędrnić w jakiś tam sposób, tak? Bardzo często ja się spotykam z tym, że przychodzą pacjenci, czy też pacjentki, które wchodzą do gabinetu, widać, że są przepracowane, zmęczone, chcą tylko tak naprawdę świętego spokoju, ale przy tym bolą mi na przykład plecy. I co takiej pacjentce poradzić? Czy poradzić masaż mocny, leczniczy, który ją jeszcze bardziej wykończy, tak? Będzie miała potem siniaki, będzie 1 czy 2 dni cierpiała, będzie zmęczona, chociaż ten ból ustąpi może w 90%, czy też skupić się na jej tutaj psychice, czyli ją bardziej wyciszyć, zrelaksować, odprężyć, i to będzie dużo lepsze dla niej, pierwszy taki zabieg, bo ona wyjdzie, te dolegliwości bólowe i troszeczkę ustąpią, wiadomo, nie w takim stopniu jak masaż leczniczy, ale będzie zrelaksowana, odprężona, na drugi dzień będzie się czuła super, będzie miała więcej energii, niż po prostu będzie 2 dni cierpiała, a później później będzie ten efekt. Więc tutaj też musimy zwrócić uwagę, ja zawsze mówię swoim masażystom, czy też osobom, z którymi pracuję, że zawsze to dobro pacjenta trzeba postawić na numer jeden. Jak pacjent, nie tylko w jakim stanie on do nas przychodzi, tylko w jakim stanie od nas wyjdzie. Bo nie wiem, jeżeli przyjdzie

0: pan, który chce mocnego masażu i chce później czuć przez 2 dni zakwasy, my mu to możemy zapewnić, ale jeżeli przyjdzie i widzimy, że z facetami jest często taki problem, że przychodzą na masaż, chcą mocnego masażu, żeby ich bolało, ale później przez 2 dni, 3 umierają z bólu, więc trzeba też im to uświadomić, że taki masaż nie jest dla nich lepszy, tak? Jeżeli przychodzi pan z biura, który nigdy nie ćwiczył, albo ćwiczy raz w tygodniu, czy też 2 razy w tygodniu na siłowni i on oczekuje ode mnie jakiegoś mocnego masażu sportowego, albo w ogóle nie ćwiczy i przychodzi na masaż sportowy, no to to dla mnie zupełnie nie ma sensu. Lepiej takiego pacjenta wyciszyć, uspokoić, tą skórę dotlenić. Zawsze masaż to, że jeżeli ktoś się nie masuje, przyjdzie na masaż, to to będzie miało duży wpływ na jego mięśnie. Więc ja zawsze zalecam, że początkowo, jeżeli ktoś nigdy nie miał masaż albo stosuje je bardzo regularnie, to lepiej zacząć od takich masaży relaksacyjnych, żeby przygotować też tą tkankę, niż od razu mocno sobie działać, bo to będzie dla naszego organizmu i też dla naszej psychiki dużo gorsze i takiego klienta też troszeczkę zniechęci. A on przyjdzie raz, zobaczy, że to boli.
1: I już nie przyjdzie.
0: Nie będzie chciał się leczyć, nie będzie chciał pojechać do sanatorium, albo na przykład vouchery. Kupujemy naszej babci, czy też dziadkowi, czy też rodzicom voucher na masaż. I teraz warto też zapytać tą osobę, która ma przyjść do nas, czy ona w ogóle lubi, czy chce z czegoś takiego skorzystać, bo bardzo często spotykamy się z czymś takim, że starsze osoby nie chcą. I wtedy pojawia się problem. Przychodzą do tego gabinetu już nastawione źle, bo one wcale nie chciały przyjść. I teraz są 2 opcje. Albo wykonamy taki masaż relaksacyjny, wyciszymy tego pacjenta, pokażemy mu, że ten masaż jest fajny i on do nas wróci. A jeżeli mu tutaj zastosujemy jakieś tam mocne techniki, które okej, pomogą mu zdrowotnie, ale jego psychikę bardziej osłabią, bo on będzie wiedział, że nie chce już więcej tam przyjść, bo go to boli, no to to w ogóle dla mnie nie ma sensu taka praca, tak? Trzeba tego klienta, naszego pacjenta stopniowo przygotowywać, tak? I teraz też bardzo ważne, że jeżeli już przychodzimy na masaż, to masażysta jest tak naprawdę dla nas jak lekarz. Nawet troszeczkę bardziej. Trzeba mu otwarcie wszystko powiedzieć, na co chorujemy. Bo nieraz są takie przeciwwskazania, których nie mamy pojęcia. Nigdy byśmy nie pomyśleli, że to może być przeciwwskazanie do masażu, a pójdziemy, nikt nas o to nie zapyta i ten stan zdrowia się bardzo pogorszy. Albo, nie wiem, powiedzą, no a w sanatorium, czy gdzieś tam u kogoś innego miałem taki zabieg wykonywany. Więc tutaj też ta nasza świadomość i ta świadomość terapeutów, żeby potrafić odmówić pacjentowi, jest bardzo ważna. Tutaj w masażu zupełnie nie chodzi o to, żeby zarobić na tym, tylko żeby mieć czyste sumienie, że temu pacjentowi nie zaszkodziliśmy. To jest bardzo, bardzo ważne. Naprawdę, lepiej odmówić, niż wykonać coś i później no mogą być jakieś komplikacje, tak? Mhm. Więc to jest też bardzo ważne, żeby pacjent nam powiedział jasno i otwarcie, na co choruje, z czym ma problemy, co kiedy w jego życiu się wydarzyło, żebyśmy my też mogli ocenić, czy taki masaż w ogóle możemy wykonać, czy też nie.
1: Czyli robisz też taki krótki wywiad przed
0: zrobieniem. Tak, ja u swoich pacjentów zawsze przed jakimkolwiek masażem przeprowadzam ten wywiad, bo to jest kluczowe. Jestem w stanie wtedy przeprowadzić dobrą terapię. Mhm. Jeżeli ja na przykład przyjdzie do mnie pan, położy się na masaż i ja nic o nim nie wiem, o jego tkankach, o tym, czym się zajmuje, czy ma pracę fizyczną, czy też siedzącą, czy pracuje w biurze, to on jest narażony na coś zupełnie innego, tak? Tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli na przykład problem nasz jest zupełnie gdzie indziej, niż go odczuwamy, czyli na przykład bardzo często przychodzą państwo, którym drętwieją dłonie. I teraz, jeżeli my będziemy masować te dłonie, to ten ból nie ustąpi, tak? No bo to nie ma żadnego sensu. Jeżeli my przemasujemy kark, czyli dotrzemy do źródła tego bólu, no to ten ból ustąpi. Więc skąd ja mogę wiedzieć, od czego naszego pacjenta to boli, jeżeli ja z nim nie przeprowadzę wywiadu?
1: No dokładnie, tak.
0: Więc to jest też bardzo, bardzo ważne. Ja przede wszystkim muszę się dowiedzieć to, czego pacjent ode mnie oczekuje i z jakimi przychodzi do mnie problemami. Bez tego to taka terapia nie ma najmniejszego sensu.
1: A dzisiaj rozmawialiśmy o branży beauty i o tym, jak współpraca przynosi dobre owoce. A naszymi gośćmi były
2: Kamila Prawińska,
0: Kinga Walczyk.
1: A my zapraszamy Państwa na kolejną.
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda. Audycje.

radio, muzyka, pogoda. Minęła siódma. Czas na poranną prognozę pogody. W tej chwili Złowieś Mała i okolice 17 stopni, temperatura odczuwalna 16 stopni, słońce wzeszło minutę po godzinie 6, zajdzie o 19.30, co oznacza, że dzień jest krótszy od tego najdłuższego, 3 godziny i 30 minut. A dzisiaj w dzień czeka nas zachmurzenie duże, w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Pojawią się opady deszczu, na wybrzeżu miejscami burze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 17-18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 stopni w centrum, do 26 na południu i południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego. Nad morzem także dość silny i silny, do 40 km na godzinę. W centralnej i północnej Polsce w porywach w czasie burz do 70 km na godzinę z kierunków zachodnich. Na południowym wschodzie wiatr porywisty, a w Sudetach wiatr do 110 km na godzinę. A dzisiaj na ziemi chełmińskiej zobaczymy od 19 do 20 stopni. Jutro jeszcze chłodniej, też 20, około 20 stopni w niedzielę. Temperatura też nie będzie nas rozpieszczała, 19 i w poniedziałek znacznie cieplej, bo do 24 stopni. A później znowu lekkie, delikatne ochłodzenie. Tyle prognozy pogody dla Państwa przygotowanej, a już za chwilkę spojrzymy w kalendarz.

Spoglądamy w kalendarz, 4 dzień września, piątek to 247 dzień tego roku. Przysłowie na dziś, gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma zawsze pełną kieszeń. No, tutaj bym się wspierał z autorami, ale być może i tak jest. No, imieniny dzisiaj pochodzą Rosalia, Stella, Liliana, Maria, Katarzyna, Przemysław, Iwona, Julian, Daniela, Teodor, Ida, Iwo, Marceli, Bonifacy, Felicyta, Mojżesz, Rajmunda, Heliodora, Gwidona, Hermiona, Przemysł i Sergia. A dla wszystkich upominek muzyczne. A dzisiaj, tradycyjnie w pierwszej godzinie programu, cztery pory roku ze świętą Hildegardą. Zapraszam serdecznie.

0: Witam serdecznie w naszym kolejnym odcinku serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Pochylamy się nad tematem diety. Czy ona ma związek z tym, jak się czujemy? Niestety badania takie klasyczne, które czasami wykonujemy, nie pokazują nam dokładnie tego związku. Ale czy na przykład są jakieś na rynku testy i inne możliwości, aby powiązać to nasze złe samopoczucie, nietolerancje pokarmowe czy alergie, z którymi się borykamy, a które wpływają na stan zapalny toczący się w organizmie, połączyć właśnie z chorobami cywilizacyjnymi, z tymi, które najbardziej nam dzisiaj dokuczają. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Pani doktor, wspomniała Pani o funkcji wątroby, którą możemy przy takich codziennych czynnościach, jak chociażby krojenie cebuli, zaobserwować. A czy od strony właśnie medycznej takich badań typowych jesteśmy w stanie też te funkcje ocenić i innych narządów?
1: Nie, no oczywiście. Ja myślę, że dysponujemy tak ogromnym arsenałem, że i zdrowym rozsądkiem, jeżeli do tego, że bardzo podstawowe rzeczy możemy bardzo wszechstronnie wykorzystać. Bo to jest zgodnie z tą zasadą, że nie jest ważne, jaką wiedzę posiadamy, tylko jak ją potrafimy wykorzystać. Mhm. To jest inna taka zasada też jest, że narządy nieużywane to są narządy, które zanikają. Jeżeli my nie używamy własnego rozumu, to też zaczyna nam zanikać ta poznawcza część naszego jestestwa. Ale to tak żartem oczywiście. Natomiast taka podstawowa informacja, jaką jest OB, to jest dla nas informacja, o toczącym się stanie zapalnym, ale to też może być informacja o anemii, bo przy anemii te krwinki czerwone, które jest mało, obciążone, bo krwinki czerwone przenoszą żelazo, one opadają na dół, one mają też wtedy średnicę mniejszą, w związku z tym ta różnica między krwinkami, które widzimy gołym okiem w takiej rureczce, Westergreena to się nazywa, a surowicą jest bardzo duża i wtedy my mówimy, że to jest hematokryt, prawda? I hematokryt jest niski, to znaczy, że mamy mało krwinek czerwonych. Krwinki czerwone liczymy w milionach, a białe ciałka krwi, które są na wierzchu, jako taki kożuszek, w niektórych chorobach, na przykład białaczkach, jest to widoczne, bo wtedy tam idzie w miliony, jak się liczy te krwinki białe, no to one są po prostu rozdzielone między sobą i dlatego jest taki obraz jak flaga polska, prawda? Jest jasne na górze, czerwone na dole. I już podwyższone OB świadczy o tym, że albo proces zapalny, albo anemia, to są takie najczęstsze przyczyny, albo jest to choroba nowotworowa. I ten objaw długo się utrzymuje, nie pojawia się od razu. W chorobach zapalnych, na przykład stawów, jest taka choroba, którą jest zesztywniające zapalenie kręgosłupa i dopóki jest to proces aktywny, to OB będzie wysokie. A jak ten proces zapalny i niszczenie się zakończy, bo mam takich pacjentów, gdzie to wszystko stanęło, oczywiście już są wtedy zmiany narządowe nieodwracalne, już tego nie odtworzymy, nie przywrócimy wzrostu komuś, kto stracił z powodu choroby 20-30 cm, bo do tego dochodzi w tej chorobie. No to wtedy OB się zmienia i staje się bliskie normy. Drugim takim prostym badaniem, które na przykład nie robimy od razu u dzieci, chyba że matka ma RH minus, to jest badanie grupy krwi. Ludwik Hirschfeld, który też mieszkał po wojnie we Wrocławiu, stworzył cały zespół. To były takie popularne badania w latach 50., 60. na temat, czym jest grupa krwi w ogóle dla człowieka i dla zwierząt, bo zwierzęta też mają swoje grupy krwi, że czym się różnimy, co to jest dla nas, czy jesteśmy bardziej odporni, czy mniej odporni, czy to jest związane z naszym charakterem, naszymi talentami, które mamy, prawda? I że to jest ważne, jaką mamy grupę krwi, między innymi ze względów dietetycznych. Tak samo jak to jest ważne w medycynie, jeżeli przetaczamy, robimy transplant organu, bo krew też jest organem, prawda? Mm-hmm. Więc to, jaka jest grupa krwi, jest ważne, bo jeżeli my przetoczymy niewłaściwą grupę krwi, to możemy być dużych tarapatych do śmierci włącznie. Natura jest bardzo mądra pod tym względem i zaplanowała dla takiej kolizji medycznej wolniejsze reakcje, że się zdąży naprawić tą szkodę i w chwili obecnej w zasadzie prawie nie ma doniesień, że ktoś poniósł śmierć w wyniku przetoczenia grupy krwi niezgodnej z faktyczną danego pacjenta. Czyli mamy OB. Mhm. Drugim markerem stanu zapalnego, który jest bardzo popularny, to było w momencie, kiedy ja zaczynałam pracę, tego markera nie było, to jest CRP, czyli białko ostrej fazy. I to mamy w sytuacjach, kiedy na przykład jest ostra sytuacja, jaką jest wirus. Wirus przeniknął. Mamy takie wtedy wirusowe zapalenie płuc, na przykład jest OB bardzo wysokie i to CRP jest bardzo wysokie, ale CRP wskazuje nam, że jest jakiś stan zapalny i to się bada też u dzieci, z którymi coś się dzieje zaraz po urodzeniu. Albo mają jakąś infekcję wrodzoną, jeżeli chodzi o zapalenie płuc, bo są najczęstsze przyczyny, albo mają zmiany w układzie moczowym, bo to jest drugi układ, który jest zmieniony zapalnie w tych pierwszych dniach po urodzeniu. Wtedy jest interwencja, prawda, u matki tak samo jak i u dziecka. Kolejne badanie to jest to CRP, jest na przykład ważne jako informacja, czy coś się dzieje na powierzchniach, które są śluzówkami, czyli na przykład zapalenie uchyłków, jeżeli podejrzewamy u kogoś, a zapalenie uchyłków może doprowadzić do perforacji i wtedy to jest jakby pilne użycie antybiotyków w tej sytuacji, to CRP jest bardzo wysokie u takiej osoby, ale jeżeli to są bóle brzucha, ale nie towarzyszy temu stan zapalny, to znaczy, że to jest związane bardziej z nadmierną ilością gazów, może być taka kolka, która też jest bolesna i taka, że jest na granicy operacji, tak to odczuwają pacjenci. I też może być objaw ból jako objaw niedożności przewodu pokarmowego, więc jeżeli nie mamy pasażu gazów, jeżeli nie oddajemy stolca, to trzeba to bardzo podejrzewać. W chwili obecnej zresztą w takich badaniach jak USG bardzo łatwo to zobaczyć, a w zdjęciu przeglądowym jamy brzusznej, kiedy pionowo dana osoba jest ustawiona, to widać, czy są poziomy płynów, czyli badania radiologiczne. Też należy do takich badań, które szybko można wykonać w warunkach szpitalnych, a USG jest naprawdę cudownym narzędziem, bo można w szybki sposób zdiagnozować, czy mamy do czynienia na przykład z wyrostkiem ostrym, który już wymaga interwencji. Zwłaszcza jak to jest u dzieci, one są szczupłe, to te tkanki są bardzo łatwo dostępne. Kolejnym badaniem to jest badanie, czyli mamy morfologię z tym rozmazem, gdzie widać, jak te krwinki wyglądają. Wiemy, że one czerwone mogą mieć różny kształt, mogą mieć różną wielkość i to już nam pozwala, jeżeli jest ta krwinka czerwona duża, żeby zrobić dalsze badania, które są już specjalistyczne, czyli witamina B1, B2. Jeżeli morfologia bardzo szybko się zmienia i ta krwinka jest duża, jest powyżej 105 przeciętnie, to znaczy, że możemy mieć do czynienia z anemią złośliwą. I u tego człowieka w zasadzie to się liczą dni, bo jeżeli bardzo nam spada ta ilość hemoglobiny, obniża się ilość krwinek czerwonych, że jest poniżej miliona, to znaczy, że tylko interwencja z podaniem witaminy B12 pozajelitowo jest ratunkiem. I po kilku dniach stosowania takiej witaminy cudownie wszystko wraca do zdrowia. To jest tak jak w śpiące z hipoglikemicznej, które to badanie cukru, poziomu cukru też jest badaniem podstawowym w tej chwili, to mamy, proszę Państwa, możliwość uratowania kogoś w jednym momencie. Czyli to są takie, ja miałam ostatnio taką sytuację właśnie, że pacjent nagle był słaby, bo też był słaby, mówiąc słabo nieodporny, a był blado.
2: I zielony.
1: Blado-żółty. To jest taka żółta, taka woskowa bladość i taka żółta woskowa bladość, którą bardzo pięknie widać u wielu ludzi po 50, proszę Państwa. To są objawy niedoboru witaminy B12 i ci ludzie bardzo często są przedwcześnie siwieją i mają też odbarwienia na skórze. Takie białe plamki, niektórzy też mają bielactwo i czasem takie zjawisko, jakim jest niedobór związany z witaminy B12, z chorobą też autoimmunologiczną. To jest najczęściej kilka chorób. To jest niedoczynność tarczycy na tym tle, to są zmiany w jelicie. Bardzo często to jest właśnie celiakia, prawda? To jest ten niedobór i zaburzenie wchłaniania na przykład żelaza. Jak mamy niedobór żelaza, to krwinka czerwona jest bardzo mała. I wtedy to MCV jest poniżej 70, przeciętnie, bo tam są różne normy, które różne laboratoria stosują, które są zalecane przez producentów odczynników, które są używane w danym laboratorium. To krwinki są małe. Jeżeli krwinka ma ktoś anemię, ale krwinka czerwona nadal jest duża, prawidłowa, to znaczy, że ten niedobór żelaza nastąpił w krótkim czasie. Czy na przykład był krwotok do przewodu pokarmowego, albo na przykład obfita miesiączka u kobiety, to w okresie przekwitania na przykład mają mięśniaki, to jest takie, taki powód, dla którego się nagle to ona obniża. I wtedy ta krwinka jest, jak jest mała, to znaczy, że to już trwa ten proces dłużej. Ale jest normalna, to znaczy, że się właśnie zadziało, prawda? Czyli to jest ostra lub różnica między ostrą, a przewlekłą niedokrwistością z niedoboru żelaza. Część osób nie jest w stanie żelaza przyswoić i my to badamy taką krzywą wchłaniania żelaza, prawda? Że się oznacza poziom żelaza na czczo i potem podaje się preparaty żelaza i się patrzy, czy się wchłania, czy się nie wchłania. Innym badaniem to są białka. bo jednym z takich wrodzonych spraw, gdzie człowiek jest chory bez przerwy, malutki, to nie tylko malutki, to jest niedobór IgA wrodzony. Czyli to jest takie białko, które jest produkowane przez śluzówkę jelita, jelita cienkiego, w towarzystwie, tak jest duet, dobrych bakterii. Jeżeli ten duet jest niesprawny w produkcji tego białka, to my mamy objawy ze wszystkich śluzówek. I bardzo często na przykład infekcje u dzieci dróg łączowych i też górnych dróg oddechowych to są w sytuacji, kiedy brakuje nam tego IgA. I czasem jest to rzecz nieodwracalna, no to tutaj stosujemy specjalne techniki terapeutyczne, żeby wesprzeć i specjalna ochrona, prawda, żeby można było pomóc takiej osobie. I wiadomo, że wszystko, co jest badane w tej klasie IgA, to my tych badań nie możemy wykonać, bo po prostu nie ma odpowiedzi, bo tych białek prawie nie ma. Inna klasa też właśnie, to jest w grupie tych gamma globulin, czyli to są białka odpornościowe, to mamy IgE właśnie, mamy IgG i oceniamy właśnie, jaki jest ten powód, czyli badamy białko całkowite, które też jest kryterium odżywienia człowieka, bo jeżeli ktoś ma niskie leukocyty, ma niskie białko, to znaczy, że jego ciało jest niedożywione. I to też jest kryterium podejmowania decyzji o tym, czy leczymy onkologicznie daną osobę, czy też nie leczymy, prawda? Ponieważ muszą być pewne kryteria zapewnione. I jeżeli mamy na przykład niskie albuminy, bo to jest duża frakcja białek, to jest przynajmniej połowa wszystkich białek u człowieka, to są albuminy. Czyli one pełnią rolę transportową, budulcową, dysponują płynami w naszym organizmie, bo jeżeli ktoś ma niedobór właśnie białek, tych albumin, to mamy, proszę Państwa, obrzęki. I jest choroba nerek, to jest zapalenie nerek, prawda, albo zespół nerczycowy, gdzie my tracimy te albuminy drogą moczu. To się nazywa, że mamy mikroalbuminurię. Uria to znaczy, że coś się w moczu wydala, prawda? I sprawdza się dobowo, ile człowiek takiego białka traci. I te straty często są niezwykle duże. I wtedy pojawia się coś, co nam pozwala utrzymywać poziom płynów w łożysku naczyniowym. Pojawia się podwyższony poziom cholesterolu. I wtedy ważną rzeczą jest sprawdzenie, czy ten poziom cholesterolu jest wynikiem objawu, czy jest naszego obżarstwa, nie złego wprowadzenia się, proszę Państwa, bo nieprawidłowe tłuszcze, nadmiar mięsa, no to generuje nadmiar cukrów, prawda? Jeżeli mamy cukrów, to ta frakcja trójglicerydowa jest podwyższona i to są białka, które budują nam na przykład zmiany miażdżycowe we krwi. Zresztą miażdżyca to też jest choroba zapalna, trzeba pamiętać, i ona może być na przykład w wyniku reakcji na chlamydię. Bo to jest między innymi powód w chwili obecnej, kiedyś była kiła, a teraz mamy chlamydię jako powód rozwarstwiania się aorty. I to są dramatyczne stany, prawda, które występują nawet u młodych ludzi. W mojej praktyce była taka dramatyczna historia z młodą kobietą, która po porodzie miała bardzo silne bóle brzucha, ale mówiono, że ona miała tam cięcie cesarskie, były problemy z tym porodem, że to jeszcze się wszystko nie wygoiło. Ale któregoś dnia znaleziono ją martwą. Okazało się, że to był ból związany z rozwarstwianiem się aorty w jamie brzusznej i skrwawiła się kompletnie. Także znaleziono ją martwą przy dziecku. I to są takie, dlatego bóle, w chwili obecnej, jak my dysponujemy ultrasonografią, to jest to tak łatwa metoda do zdiagnozowania, że warto ją często używać. Ale wracamy do testów laboratoryjnych, bo ja w laboratorium nie wykonuję USG, bo nie jestem omnibusem i to nie jest dobrze, jak ktoś uważa, że wszystko wie, zawsze lepiej się z kimś naradzić. I kiedyś była chwalebna taka instytucja konsultacji lekarskich, prawda, że był zespół, który, prawda, omawiał wspólnie danego pacjenta. Natomiast innym takim wskaźnikiem to są enzymy wątrobowe i poziom bilirubiny. Zresztą widać, czy ktoś jest żółty, czy ktoś nie jest żółty. Raz może być już żółty z powodu niedoboru żelaza, niedoboru witaminy B12, a drugie może być zaburzenia poziomu bilirubiny. I jeżeli u dziecka, zaraz po porodzie, my mamy bardzo wysokie poziomy bilirubiny, zwłaszcza, że one już są blisko tej granicy 17, 19, 20, no to już są na granicy uszkodzenia mózgowia. I wtedy znaną taką metodą, prawda, to jest przerwanie karmienia w tym momencie, prawda, może być jakaś niezgodność między mlekiem matki a dzieckiem. I stosujemy naświetlania, prawda, wlewy glukozy, są jeszcze inne leki, luminal na przykład, stosuje się, żeby tą żółtaczkę zmniejszyć, prawda, i żeby poprawić kondycję. I bardzo często jest też podwyższone są enzymy wątrobowe, które świadczą o tym, że funkcja wątroby, ona jej wygląd jest prawidłowy, ale funkcja już jest zaburzone. Pamiętamy, że wątroba ma wiele funkcji, bo wytwarza białka, oczyszcza, coś nowego tworzy, prawda, coś zabiera, coś łączy, prawda, i że te są różne drogi, bo to jest narząd, który i do krwi nam może dawać, prawda, czyli jako endokrynne może być stosowane, i też jest egzokryny, czyli do przewodu pokarmowego, i to wydalane jest na zewnątrz. I wiadomo, że jeżeli jest żółtaczka zakaźna, na przykład to się zmienia i kolor skóry, i kolor stolca, bo będzie biały, prawda, w tej sytuacji. Dlatego mówię, oglądajcie własną kupę. Bo, a w tej chwili nikt tego nie robi, bo nie ma tego...
2: Półeczek.
1: Tej półeczki takiej publikacji. To jest może ładne z architektonicznego punktu widzenia, ale bardzo niepraktyczne zdrowotnie. Jeszcze firma Koło, mogę ją reklamować, proszę Państwa, nie mam w tym żadnego udziału, ale oni produkują jeszcze musze klozetowe, takie, które są z półeczką.
2: Mają półeczką.
1: Tak,
2: tak.
1: I to myślę, że jak ktoś ma jakiś remont, to może warto by zainwestować w takie rozwiązanie, bo to widać. Łatwiej też zebrać materiał do badania, prawda, jeżeli chcemy zanieść do laboratorium. I tu jesteśmy przy kupie. To jest kolejne badanie, które jest łatwe do zrobienia, ale najtrudniejsze do uzyskania, bo jeżeli komuś daje jakieś badanie, to prędzej oddają krew, ale kupę to się trzymają tego, bo albo mają zaparcia i w ogóle to jest zjawisko trudne, albo się zjawia po południu, prawda, czyli wtedy już laboratorium jest zamknięte. Przechowywanie tego materiału w lodówce może nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo też to zmienia w miarę upływu czasu swój wygląd, jeżeli i też pora, kiedy my pozyskujemy ten materiał. Jeżeli szukamy pasożytów, które są w dolnym odcinku przewodu pokarmowego, to najłatwiej to zbadać w porze, kiedy jest pełnia. Prawda? W kalendarzach zawsze mamy zaznaczoną pełnię i w tym okresie 3 dni przed pełnią, 3 dni po pełni, czy co czyni nam razem 7 dni, to jest najlepszy moment, kiedy i walczymy z pasożytami, i zbieramy kał do badania. Pamiętamy, że ta pełnia czasem pada w niedzielę, więc na przykład mamy kłopot z dotarciem do laboratorium, żeby tam coś zbadano. Zresztą populacja laborantów, którzy potrafią coś odróżnić w tym w kale też jest malejąca, tylko starzy doświadczeni tak naprawdę potrafią to rozróżnić. I nawet jak się tam pojawią jajeczka, załóżmy lambli, albo owsika, to czasem myślą, że to są pyłki, bo akurat pyli, prawda? Bo pyłki też mogą, proszę Państwa, w kale być obecne.
2: Czyli ta umiejętność diagnosty też jest ważna, prawda?
1: Oczywiście.
2: Pani doktor, pamiętam, kiedyś opowiadała na którymś z wykładów o tym, że laborantka mówiła, że ona kupę bada, ale to, co jest na kupie, to nie.
1: Tak, ja widziałam wtedy owsika na wierzchu, proszę Państwa, naprawdę, to jest sprzed kilku lat informacja. I laborantka, który zadzwoniła oburzona, że jak ona nie stwierdziła czegoś, co ja widziałam gołym okiem, widziała matka właśnie tego dziecka. Ona powiedziała, że czego pani chce? Prawda? To przecież było badanie, co jest w kupie, a nie na kupie. No i to tak bywa czasem. No oczekujemy nie to, co chcielibyśmy.
2: Czyli podsumowując, że badania też mogą być obarczone jakimś błędem, w zależności
1: dużym,
2: kiedy
1: w tym wypadku, dużym.
2: Tak, kiedy się materiał pobiera i kto go bada.
1: I tutaj docieramy do problemu diagnozowania zakażeń pasożytami. Mhm. To jest ogromny problem, bo w zasadzie wszystkim się wydaje, że my żyjemy tak sterylnie, tak higienicznie, że pasożyty zniknęły z naszego życia, ale pamiętam jeszcze, jak pani profesor Dzierżanowska mówiła przed laty, to było prawie 30 lat temu, że my zginiemy nie od bakterii, nie od wirusów, ale zginiemy od grzybów, bo wtedy o grzybach mówiła, a z kolei inny profesor mówił o pasożytach, że my to kompletnie lekceważymy. I to była szkoła poznańska, prawda, medyczna, gdzie oni nawet wydali specjalną pozycję na ten temat, do której zachęcam, prawda, bo to jest taka biblioteka znakomitych lekarzy, prawda, polskich, którzy dużo wnieśli do rozwoju medycyny. W chwili obecnej na przykład jest niedodiagnozowywanie, jeżeli chodzi o lamblię. Robi się oczywiście test taki immunologiczny, czy

0: Wylamię. Docelowo w miejscu, gdzie one są, od razu metronidazol, bo to wtedy tak leczono. Przez tą całą sondę, czyli to było najbardziej właściwe
1: Skuteczne.
0: rozwiązanie. To jest tak jak na przecięcie wrzodu. A w tej chwili możemy badać obecność Helicobactera, którego odkrycie, że to jest przyczyna między innymi choroby wrzodowej, która kiedyś kończyła się krwotokami, to były osoby, którym wykonywano wysokie albo całkowite resekcje żołądka i okaleczono tych ludzi na całe życie, prawda? Ale wtedy nie wiedziano, że może antybiotykiem wyleczyć tą bakterię. Zresztą ona wtedy się pojawia, kiedy ma warunki, bo to jest prawda, że jak masz warunki, to się choroba w tobie rozwinie. I te warunki to są też psychiczne. Jeżeli jesteśmy w jakimś stresie, ten stres może być psychiczny, ale może być fizyczny. No jeżeli ktoś pracuje w chłodni, no to ma większe warunki do tego, żeby zachorować, ale tak samo ci, którzy pracują przy piecach hutniczych, gdzie jest gorąco i wychodzi na zewnątrz, czyli jest duża różnica temperatur. To też nie są warunki dobre, tym bardziej, że oni jeszcze wdychają dodatkowo wyziewy metali, które nie są szkodliwe, uszkadzają swoje płuca, prawda? Czyli przechodzimy tutaj do badania spirometrycznego przy okazji w ten sposób. Tak sobie tak wędrujemy po różnych
1: Czy
0: chorobach, z
1: tak
0: którymi
1: jak
0: mam do czynienia.
1: kobiety, które sprzątają i wdychają chemię w ogromnych
0: Oczywiście.
1: ilościach, prawda?
0: Nie tylko kobiety, to i dzieci,
1: Dzieci, tak.
0: które są w przedszkolach, które są dezynfekowane i które też to wdychają, prawda? Przedszkola, żłobki, szpitale to są miejsca, prawda, gdzie dezynfekcja jest rytuałem obowiązującym. I dlatego te zachowania niektórych osób w miejscach, gdzie jest, na przykład, są uwrażliwione na środki dezynfekcyjne, może być bardzo niezwykłe i groźne wręcz, prawda? Że są bardzo niespokojni, nadaktywni i nie współpracują, prawda? No tak samo jak mamy na przykład jeszcze do tej pory niektóre szkoły, które po tej powodzi we Wrocławiu nadal mają grzyba. Wchodzi się na teren szkoły i czuć grzyba, piwnicą pachnie. To tak samo ubrania, jak są zawieszone w szatni, bo szatnie najczęściej są w piwnicach
1: Piwnica.
0: szkół, prawda? I te worki na obuwie. To tak samo pachnie grzybem. Ja czasem byłam w takich niektórych szkołach z różnych tam powodów, to wchodzę, już wiem, gdzie jest problem. I widzę, jak bardzo nadaktywni są uczniowie, jak bardzo i tam też poziom osiągnięć naukowych jest mniejszy między innymi z tego powodu. Czyli mamy wątroby, mamy enzymy wątrobowe. W tej chwili są, oczywiście są takie rzeczy jak biopsja wątroby, jak mamy do rozróżnienia różne problemy chorobowe, ale są w tej chwili też nieinwazyjne metody jak fibroskan na przykład, żeby ocenić, jaki jest stopień uszkodzenia, zwłóknienia tkanki wątrobowej, ale to już jest jakby w dyspozycji z lekarza, jakim jest
1: Specjalisty.
0: hepatolog, prawda? Bo jakby wiedzę o jednym narządzie, jakim jest wątroba, oddzielono, co też wydaje mi się dla pacjenta nie jest wielką korzyścią, bo tak jest rozdarty między jednym a drugim specjalistą. Przecież to dotyczy jednej osoby, która ma i przewód pokarmowy, i wątrobę też w tym zakresie. To podobna historia dotyczy układu krążenia, bo tutaj też będziemy mówili o tym, jakie mamy możliwości do badania tutaj tego, że są specjaliści od naczyń i od serca. Czyli na granicy zastawki kończy się działalność jednego i drugiego. Najgorzej, jak to są właśnie zastawki, to wtedy jest kłopot, do którego
1: Się udać.
0: lekarza, specjalisty ma pacjent chodzić. I to jest rodzaj takiego nonsensu, myślę, że za daleko poszliśmy w specjalizacji. Natomiast to, co może zrobić lekarz w opiece podstawowej, lekarz rodzinny, to może oznaczyć w tych sprawach cholesterol. Może oznaczyć, proszę Państwa, czynnik reumatoidalny, prawda? Bo też w chorobach reumatoidalnych mamy schorzenia układu krążenia. Możemy ocenić poziom histaminy jako takiego markera, który jest też związany z rozwojem miażdżycy. I to jest taki marker, który jest wykładową takich czterech elementów, jakim jest poziom witaminy B12, witaminy B6, kwasu foliowego i magnezu. I o tym, że udział magnezu jest niezwykle ważny w schorzeniach układu krążenia, to wszyscy wiedzą od dawna, bo nawet jak była nagła sytuacja, taka zawał, no to myśmy wtedy mieli, prawda, podawaliśmy we wlewach taką mieszankę polaryzującą, która między innymi zawierała magnez. Powodowało to rozkurcz ściśniętych, zamykających się naczyń i powodowało, że była możliwość odwrócenia tego procesu martwiczego. O tym też obecnie zapomniano. Pamięta się o magnezie w aspekcie nerwowości, kurczów, takie drgania powieki, prawda? Bardzo często się zdarzają kurcze, które nocą najczęściej występują, dotyczą łydek, wykręca to i mamy duże problemy bolesne, także szybko zaczynamy sobie przypominać, że magnez jest ważny, a go jest bardzo mało. dlatego że sami go wypłukujemy nadmiarem kawy, którą pijemy, dlatego że jesteśmy wykończeni. I w ten sposób powstaje
1: kółko,
0: kółko takie, które się

0: samonapędzające się. No i tu jesteśmy już przy diagnostyce tężyczki, bo często bóle, prawda? Bo cały czas jesteśmy w to. Proszę zwrócić uwagę, że my ciągle wracamy do tego, że ból. I ten ból jest takim czynnikiem albo duszność, że nas zmusza do tego, żeby się pokazać u doktora szybciej, niż byśmy kiedyś myśleli, że się tam zjawimy. I między innymi diagnostyka tężyczki to już jest specjalność neurologów, ale między innymi jednym z takich taką metod jest próba tężyczkowa. Poza tym, że my badamy zawartość minerałów w surowicy krwi, to na przykład jeżeli połączymy to z niedoborem witaminy D3 na przykład, no to wiadomo, bez witaminy D3 nie ma prawidłowego wędrowania minerałów w miejsce przeznaczenia. Bo witamina D3 to nie są tylko kości i wzrost, to też jest odporność, to są prawidłowe nasze reakcje odpornościowe ustroju. Jeżeli mamy do czynienia z właśnie próbą tężyczkową, ona polega na tym, że wkuwa się w odpowiednie mięśnie igiełki, przepuszcza się prąd między tymi dwoma igiełkami i to powoduje reakcję skurczową lub brak tej reakcji. Zresztą badania tego typu, jaka jest elektryka człowieka, jest stosowana u pacjentów, którzy mają neurologiczne różne objawy porażenne, bo to już jest w kręgu zapalnych chorób mięśniowych. I jeżeli jesteśmy już przy tym temacie, to część leków może powodować uszkodzenie mięśni, czasem nieodwracalne. Jak również substancje, które są dodawane do żywności. Między innymi taką substancją niszczącą bardzo to jest aspartam, jako jeden ze słodzików, który został wprowadzony w latach 80. I tutaj duża grupa osób, które mają cukrzycę, ma więcej powikłań po używaniu środków słodzących, sztucznych słodzików, niż po użyciu samego cukru z powodu samej cukrzycy. I jest przyspieszone mętnienie, prawda, bo to są takie choroby, zaćma jest wcześniejsza u chorych na cukrzycę, jak również zmiany naczyniowe. I zmiany mięśniowe, prawda? I takim kryterium, który mówi nam o kłopotach mięśniowych, między innymi jest CPK, taki enzym, który możemy oznaczać, prawda, tutaj. I jego pojawienie się, podwyższenie się w czasie, kiedy my stosujemy leki obniżające poziom cholesterolu, to jest informacja, że absolutnie musimy to przerwać, bo to jest ten człowiek ma kłopot w ogóle z terapią tego typu, a często są w tej chwili margaryny takie dietetycznie wprowadzone, które mają statyny również zdrowotne, prawda? I po nich też jest właśnie podwyższony ten poziom, bóle mięśniowe. Czasem są to już nieodwracalne sytuacje, także to jest taka sytuacja. Wszystkie posiewy, bo też możemy sobie zalecić wymazy z gardła, z nosa, z ucha, możemy, jeżeli są pasożytnicze sprawy, to takie kłopoty z oczami to może wywołać na przykład pasożyt zwany nużeńcem. Wtedy laborator wyrywa ten włos, kładzie pod mikroskopem i rozpoznanie jest od razu. Czasem kłopotliwy trądzik, który jest straszliwy, zwłaszcza w okolicy twarzy, poniżej oczu. Trądzik, który jest na plecach, na biuście i on nie reaguje na jakiekolwiek działania stomatologiczne, dermatologiczne, to znaczy, że to może być obecność pasożyta, jakim jest nużeniec. I też to można, prawda, rozpoznać w ten sposób. Także wtedy mamy leczenie z dużymi dawkami witaminy A, które też nie jest absolutnie obojętne. Wszystkie badania posiewowe, prawda, są laboratoria w tej chwili w Polsce, które zajmują się posiewami bardziej rozszerzonymi niż to są posiewy takie typowe. Sanepid dysponuje różnymi posiewami, w tym mamy na przykład, sprawdzamy salmonella i shigella oraz yersiniozę, które są czasem o tyle niebezpieczne, że nie ma, objawy są nieduże, a jest nosicielstwo i zakażamy innych, prawda, więc to jest dość kluczowe do rozpoznania. I to może być przyczyna, takie nosicielstwo, przewlekły stan zapalny jeli, który daje potem wzrosty u danej osoby. Także ja miałam taką pacjentkę, która miała guz, dosłownie wielki brzuch. Okazało się, to by podsklejane jelita w przebiegu przewlekłego nosicielstwa salmonelozy. Także te wszystkie bakteriologiczne rzeczy. Że proszę zobaczyć, jakim arsenałem dysponujemy w tej chwili i że w ciągu jednego takiego spotkania my możemy wiele podpowiedzieć pacjentowi. I najważniejszą też jest rzeczą, żeby zobaczyć, jaka jest dynamika zmian. Bo jeżeli patrzymy, że w ciągu miesiąca morfologia zupełnie niezła, staje się skrajną, także ten człowiek ma ogromne już objawy poważne niedoboru, na przykład hemoglobiny, to znaczy, że możemy mieć do czynienia albo z jakimś krwawieniem, albo gwałtownie postępującym nowotworem, albo mamy to niedobór witaminy B12.
1: Pani doktor, czyli w zasadzie można powiedzieć, że mamy współcześnie narzędzia z różnych dziedzin, że możemy tą przyczynę znaleźć. Tylko kwestia jest, że trzeba jej szukać, a nie zaleczać poszczególne objawy, które są uciążliwe na co dzień. Ale musimy dotrzeć do źródła, żeby móc zlikwidować to, co naprawdę wywołuje te nasze schorzenia
0: i jeszcze dolegliwości. Chcę też powiedzieć, że choroby spichrzeniowe, bo na przykład do nich należy u dorosłych osób, a u dzieci to są wrodzone, to się rozpoznaje też genetyka tutaj. Mhm. To jest dziedzina, która fantastycznie się rozwija i bardzo pomaga w prowadzeniu takich pacjentów. To jest, proszę Państwa, na przykład problem z żelazem. Bo kiedyś większym problemem były niedobory żelaza, a teraz zaczynają się pojawiać ludzie, którzy mają problemy z nadmiarem żelaza i do nich należą kobiety między innymi, które mają zabezpieczenia typu wkładka. A jeżeli jeszcze ma schorzenie typu nagromadzenie metalu, takiego jakim jest miedź, i mają chorobę Wilsona, to taka wkładka miedziana zresztą jest jeszcze dodatkowym kłopotem.
1: Mm-hmm. Dziękuję.

radio Muzyka Pogoda. Pięć minut po godzinie ósmej czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. To dzisiaj delikatna zmiana, nie ósmej, a ósmej pięć. Czasami tak, drodzy Państwo, jest, że trzeba coś tam przełożyć czasowo. Co dzisiaj zatem w pogodzie i do czego? W swobodnej troposferze już rysują się zwiastuny korekty pogody. Charakterystyczne dla okresu przejściowego, od ciepłej do chłodnej pory roku, ale tylko przejściowo, ponieważ w tym okresie nie potrwa to zbyt długo. Mniej więcej przez okres weekendowy wciąż jesteśmy w zasięgu strefowej cyrkulacji atmosfery, warunkowanej rozległym obszarem niskiego ciśnienia w umiarkowanych szerokościach geograficznych od południowego cypla Antarktydy przez rozległe akweny Atlantyku, Wyspy Brytyjskie, Morze Północne i południowe akweny Morza Norweskiego oraz Skandynawii i północne obszary Europy. Natomiast po jego południowej stronie rozpościera się obszar wysokiego ciśnienia od południowo-wschodniej Kanady po rozległy obszar Wyżu Azorskiego, klinem skierowanym w kierunku wschodnim nad środkową Europę, po południowe Karpaty i Rosję południowo-zachodnią. To stan pogody na dziś. Dziś u nas utrzymywać się będzie pogoda charakterystyczna dla wczoraj, w zasadzie taki kompleks pogody dla przemieszczających się układów frontów atmosferycznych, ułożonych mniej więcej równoleżnikowo, z niewielkim przesunięciem na południe, od południowego Bałtyku po Wyspy Brytyjskie i dalej na zachód w rejon wspomnianego niżu atlantyckiego. Będą przechodziły fale frontowe, nasuwać się będą nad dzielnice najpierw północne, u schyłku dnia także dzielnice centralne. Tutaj mogą pojawiać się słabe burze, ale także w czasie nocnym wraz z napływem chłodniejszego powietrza i coraz większej chwiejności tej masy powietrza uaktywniać będą się burze nocne w pasie od wybrzeża i w dzielnicach środkowych. Na pozostałym obszarze utrzymywać się będzie duże zachmurzenie z niewielkimi rozpogodzeniami. Lokalnie spodziewane są większe, że tak to nazwę, okna pogodowe. Przejaśnienia, po prostu rozpogodzenia. Temperatura w najcieplejszej porze dnia w pół na północ od 17 do 19, lokalnie w pasie wybrzeża może być o 1 stopień niższa. W centrum przeważnie 20 do 24, a na krańcach południowo-wschodnich nawet do 26. Ciśnienie będzie się obniżało i zwiększać się będzie gradient baryczny, powodujący wzrost prędkości wiatru zawiewającego od południowego zachodu z prędkością 50 km stopniowo, wzmagający się do porywistego, w porywach osiągający 80 km na godzinę, a w górach nawet 110. Nocą nad dzielnice południowe nasuwać się będzie strefa frontowa z opadami deszczu. Tutaj też mogą pojawiać się burze, ale także mogą utrzymywać się one w pasie wybrzeża. Wiatr stopniowo zmieniający kierunek na zachodni i północno-zachodni, nadal umiarkowany, początkowo dość silny, w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę, i nad ranem temperatura przeważnie od 10 do 14 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, tutaj do 16 w nocy. Tyle pogodowego komentarza, a za chwilkę kolejna audycja z cyklu Kuchnia Świętej Hildegardy. Co będziemy gotować? Już się Państwo za chwilkę dowiecie. Flaki z boczniaków. Zapraszam o 8.30 nasza radiowa lektura.

0: Witajcie w kolejnym odcinku naszej Hildegardiańskiej kuchni. Dzisiaj naszym bohaterem są grzybki, szczególne grzybki boboczniaki. Zaraz sobie o nich poopowiadamy. No i co ty, Łukasz, dzisiaj z tych boczniaków chcesz nam wyczarować?
1: Dzisiaj będzie bardzo leciutka zupka. Mhm. Flaczki, tak?
0: Mhm. Flaczki z boczniaków?
1: Tak, tradycyjna zupa polska, każdy... Bez flaków. Nie ma imprezy w Polsce bez flaków. Wszędzie muszą być flaki. My też zrobimy flaczki, ale ze właśnie...
0: Zdrowszej wersji.
1: Tak, z boczniaków. Do tego potrzebujemy boczniaki i całą masę warzyw, które przesmażymy leciutko.
0: Tak.
1: Ugotujemy, doprawimy. To będzie bardzo, bardzo lekka i do tego jeszcze bardzo szybka zupa, bo normalne flaki to się gotuje godzinami.
0: I czyści ile, nie? Odlewa.
1: O, to już jest. Myślę, że jakby wszyscy wiedzieli, jak się robi flaki, to by nikt ich nie jadł. Ale tutaj, jak już kupują sobie takie nawet gotowe, do tego trzeba nagotować porządny rosół, który musi się długo gotować. Mhm. Jest to naprawdę potrawa tylko na imieniny do cioci.
0: Mhm.
1: A tutaj...
0: Może być codzienną zupą.
1: Tak, bardzo szybką, bardzo prostą. Bardzo smaczną.
0: Oczywiście też ten dobór warzyw też jest związany z porą roku, bo...
1: Zajmę ci ręce, bo tak, będziesz rwała boczniaki.
0: Z porą roku, bo jak wiemy, już na przednówku tych warzyw jest coraz mniej. Na wiosnę praktycznie ta nasza kuchnia jest uboga w warzywa, może w różnorodność. Natomiast już w lecie tych warzyw i jesienią będziemy mieć dużo więcej, więc można zmieniać. Ale boczniaki mamy cały rok. No i co Hildegardo o grzybach? No te grzybki u niej nie są tak lubiane przez nią. Szczególnie te grzyby, jak ona mówi, rosną w takim wilgotnym powietrzu, czyli wilgotna ziemia, wilgotne powietrze, no to ten grzybek może być obciążony pleśnią. Czy tak? Czy drobniej? Czy...
1: Tak jest, bardzo dobrze.
0: Dobrze, dziękuję szefie. Więc grzybków ona nam nie będzie polecała. Tych naszych tradycyjnych, które lubimy, ale grzyby rosnące na drzewie już są produktem, który Hildegarda ceni i mówi, że nawet mogą być to lekarstwa dla nas. No jak wiemy, te boczniaki pewnie są hodowane nie na drzewkach, tylko już bardziej przemysłowo, więc może nie będzie to taki typowo naturalny produkt.
1: Ale zawsze można iść do lasu i sobie zmarć.
0: I sobie tak. Ale wiesz, to jest ciekawe, że Hildegarda też opowiada, że grzyb ten, który rośnie na drzewie, jest ważny, na jakim drzewie rośnie, bo nie na każdym będzie służył człowiekowi. Jak to czytaliśmy kiedyś, że na polu walki jeleni grzyby, które tam rosną, też nie są dobre, więc takie ciekawe są opisy i zachęcam Państwa, bo ten rozdział poświęcony grzybom jest naprawdę bardzo specyficzny, bardzo ciekawy, ale też i pokazuje, jak ona szczegółowo do tego podchodzi, czyli wnika w tą strukturę, jakby widzi, które produkty są dobre dla człowieka, które są niedobre. No ale boczniaki okej w naszej kuchni, więc bardzo często możemy zamieniać te potrawy mięsne na te potrawy z grzybków. One, można powiedzieć, że udają tak trochę mięso w smaku.
1: Tak, no to jest słynny kotlet schabowy z boczniaka,
0: prawda? No więc właśnie. I zachęcam Państwa, bo naprawdę są smaczne. Jeżeli ktoś nie próbował, to jest to na pewno jakaś fajna odmiana. Właśnie, czy w formie takich flaczków, czy w formie kotleta.
1: Tak, zwłaszcza, że ta zupka jest naprawdę bardzo szybka. Nie?
0: Tak, dokładnie. Grzybki też szybko dochodzą, można je też zamacerować. Ja w domu na przykład piekę po prostu boczniaki, wcześniej je maceruję i też jako potrawa sama w sobie będzie ok. Ale tutaj Łukasz czaruje nam różnorodność. Bardzo
1: warzywka,
0: obfitą w warzywa.
1: Dosyć tak nie za cienko, nie za grubo.
0: Takie chodzi fryteczki zrobić.
1: Żeby miały tę strukturę, tak? To nie ma być wszystko bardzo cienkie. Wrzucamy najpierw cebulkę, żeby nam się lekko zeszkliła. Ząbeczek czosneczku.
0: No, bardzo mi się podoba, że ty w tej łupinie go wkładasz. Bo... Tam, tak jak powiedziałam, w skórce też jest bogactwo mikro, makroelementów, więc
1: ziele,
0: nie pozbywajmy
1: listek.
0: Się tej skórki.
1: Tak, zwłaszcza, że to i tak później można wyjąć.
0: Tak,
1: nie?
0: Oczywiście. Cebulka, a przechodzi do wywaru.
1: Cebulka nam się szkli, więc teraz dodamy boczniaki. Mhm. Zawsze jak zaczynamy smażyć, pierwsza jest cebula. Co byśmy nie robili?
0: Żeby zdążyła zmięknąć.
1: Tak jest.
0: Teraz boczniaki.
1: Boczniaki.
0: Co do grzybów, na przykład też taki piękny opis jest, że jeżeli rosną grzyby w powietrzu suchym i ziemi suchej, to już będą zdrowsze dla nas, już nie będą miały tyle wilgoci. Więc też zwracajmy uwagę, jak kupujemy właśnie, czy ten grzyb jest taki no, wilgotny, czyli może na nim rozwinąć się pleśń, czy jednak jest jędrny i dobry.
1: Gargant się przydał.
0: Oczywiście trudno nam czasami to ocenić, gdzie one rosły i co one tam w sobie niosą, no ale jak już widzimy, że tej wilgoci nie ma, to na pewno ten grzyb, tamten proces pleśnienia się nie rozpoczął.
1: Normalnie do plaku dajemy imbir, ale tu damy galgant.
0: Tak jest.
1: Jak lekko się podusiły grzybki z cebulka, dajemy warzywka. Powiem szczerze, że szybszej zupy to nie znam.
0: Tak?
1: Nie. I mamy gałka. Nie? Gałka. Plaki
0: tak.
1: To gałka, tak?
0: Gałka też jest ceniona przez Hildegardę, jest elementem dla tych, którzy już z Hildegardą mieli do czynienia, ciasteczek na nerwy, ciasteczek radości, ciasteczek na energię, różnie się one nazywają.
1: Poddusiliśmy trochę warzywka, podsmażyliśmy, teraz dajemy właśnie, to będą takie bardzo jarskie, tak? Można by było wlać jakiś bulion, na przykład drobiowy, tak?
0: Aha.
1: Można by było zrobić taką zupkę.
0: Na bulionie mięsnym.
1: Tak. No ja proponuję znowu tego nie rozgotować, nie?
0: Dobra.
1: To jest jakby dosyć istotny element.
0: To mi wbijesz chyba już do głowy, żebym nie zagotowywała tak? Na śmierć warzyw.
1: Ja wezmę taką garsteczkę.
0: Garsteczka.
1: Nie za duża.
0: Świeże zioła trudniej przedawkować, bo tak jak mamy takie w proszku, to no czasami tak sypniemy. A takie ziółka tak. Pachną i naprawdę wystarczy niewiele.
1: Tymianek trzeba dosyć drobno przesiekać, bo później te łodygi jednak będą wchodziły w ząb. Jeszcze jedną rzecz dodamy do tych flaczków. Odrobinę skórki, tym razem cytrynowej. Tak. Dodajesz czasami?
0: Dodaję. Skórkę też bardzo lubię, chociaż bardzo rzadko.
1: Dobra, czujesz? Bo to tak, daliśmy galgant, daliśmy kmin rzymski, to od razu ta skórka tam podbiła nam to wszystko.
0: Widzę, że jeszcze seler tutaj masz.
1: To na sam koniec rzucimy.
0: Na sam koniec.
1: Już nie będziemy go bardzo gotować.
0: Żeby chrupiał. Taka zupka w zimę super nas rozgrzeje.
1: Tak.
0: Więc ja zachęcam w ogóle do stosowania czy zup w kuchni.
1: A latem nie będziemy przejedzeni.
0: Dokładnie, bo jest to posiłek lekkostrawny, rozgrzewający, jeszcze z taką ilością ziół. Naprawdę nas wzmocni, organizm sobie poradzi z trawieniem, bo jest to wszystko ugotowane. Mamy płyny, czyli też się nawadniamy. Wszystko, co potrzeba. A czasami z tym piciem, szczególnie w zimie, też mamy problem.
1: Flaczki są gotowe. Moment, to trwało. My na sam koniec jeszcze, ale tu już w talerzu dodamy odrobinę znowu twojej ulubionej oliwy.
0: Tak.
1: Nie będę żałował, tak dosyć solidnie nabiorę.
0: Flaczki rewelacyjne. Wegetariańskie to takie modne ostatnio słówko. Wszystkie potrawy wegetariańskie to takie na czasie.
1: Do tego właśnie, tak jak mówiłem, jeszcze kilka kropel dosłownie tej oliwki. Ona tu zrobi swoją robotę.
0: No i mamy danie gotowe, proszę Państwa.
1: Masz ochotę?
0: Rewelacyjna zupa. Ja zabieram się do próbowania. Na zupę to ja jestem, wiesz, pierwsza. Jeszcze boczniaka chapsnę. Zobaczę, jak to wyszło. Rewelacja.
1: Jakbym oczy zamknął, to naprawdę jak flaki.
0: No, ten boczniak, nawet konsystencja jest taka zbliżona. Rewelacja. Zapraszamy do testowania nowych potraw wegetariańskich, a tak naprawdę hildegardiańskich.

0: się o 8.30 czas naszą radiową lekturę. Serdecznie Państwa zapraszam już za chwilkę.
1: Zygmunt Trybowski, ksiądz, który zbudował kościół. Książkę napisał ksiądz Piotr Wachowski. Dzień dobry Państwu. Kłania się Państwu Bożena Wiśniewska. Zaangażowanie parafian w budowę kościoła. Irena Hoffman, której mąż miał kuźnię, wspomina. Kiedy do kościoła trzeba było zrobić okna, to ksiądz Zygmunt przyszedł do kuźni, usiadł na kowadle i mówi: Hoffman, potrzebuję takie ołowiane ramy do okien. Pomożesz? Mój mąż już dobrze wiedział, jak się tym zająć. Żeby milicja się nie dowiedziała, to poszła po wsi wieść, że ludzie mają znosić ołów na okna do kościoła. Jedna sąsiadka pojechała nawet pociągiem do rodziny na Śląsk, by schuty załatwić. W torbie podróżnej przywiozła ile mogła. Każdy się starał. Kiedy ksiądz Zygmunt od nas odszedł, to jeszcze zrobił dla kościoła ławki. Miał już swoją robotę w Fordonie, ale ławki nam załatwił. Ławki do kościoła w Siemoniu wykonał w warsztacie w Luzinie szwagier księdza Zygmunta, Władysław Hinc. Aleksander Prowadzisz dodaje: innym wyzwaniem była praca w tartaku. Pan Bieżnarz, kierownik tartaku, był bardzo przychylny, chociaż dostał od władzy nakaz jego zamknięcia, kiedy dowiedziano się, że realizuje zamówienie dla parafii. Po jakimś czasie dał nam znać, że udostępnia nam tartak na własny użytek. Wiedział, że jesteśmy zaradne chłopy i poradzimy sobie sami z obróbką drewna. Jakby co, to on o niczym nie wie. Antoś Mietła i Tadziu Miazga mieli złote ręce do roboty. Pracowaliśmy dzień i noc bez przerwy. W nocy dostaliśmy cynk, że za głośno w okolicy oraz że pobór prądu z tartaku powoduje ubytki prądu w okolicznych domach. Baliśmy się, że zaraz zjawi się milicja. Kilka godzin do rana przespaliśmy się w trocinach, a później od świtu dalej. W nocy przyjechał do nas ksiądz Zygmunt z jedzeniem. Nie mógł nas znaleźć, jak w tych trocinach leżeliśmy. Pod wieczór następnego dnia pierwsze transporty drewna przyjechały do parafii. Henryk Bukowiecki, zaangażowany w pracę przy budowie kościoła, wspomina: kiedy Zygmunt, ksiądz, dbał o to, by w sobotę wieczór był całkowity porządek na placu budowy, nie jeden raz widziałem go, jak grabiami wyrównywał fałdy ziemi i przerzucał ciężkie deski. Powtarzał: niedziela to dzień pański i musi być porządek. By mu w tym pomóc, przyjechałem z PGR-ów z pychem na gąsienicach. Byłem kierownikiem w PGR-ach. Praca taką maszyną zajęła mi kilka minut. Kosztowało mnie to natomiast 13. pensję, bo władza dowiedziała się o tym, że pomogłem księdzu i pozbawili mnie za to premii. Warto wspomnieć moment zawieszenia dzwonów na wieży kościoła. Wciągaliśmy je ręcznie bez pomocy żadnego dźwigu. Ta zegarmistrzowska robota usadzenia go precyzyjnie w punkt nie zakończyła się za pierwszym razem sukcesem. 350 kg dzwonu przeważyło, sznury się porwały i z wysokości kilkunastu

podczas którego powiedział nam najsmutniejszą wiadomość. Biskup przenosi mnie do Bydgoszczy. Ze łzami w oczach i w milczeniu wszyscy rozchodziliśmy się do domów. Zygmunt Rybowski, ksiądz, który zbudował kościół. Wracając do dzwonów, kiedyś ludzie się cieszyli, że dzwony dzwonią, a dziś odwrotnie. Do usłyszenia.

0: Witamy Państwa w ten przepiękny poranek. Nie widzicie tego, ale mamy słonko za oknem.
1: Za plecami.
0: Chce się pracować, chce się dobrze gotować, także zapraszamy do kolejnego odcinka. Co dzisiaj, Łukasz, przygotujemy?
1: Dzisiaj jest rybka.
0: Rybka.
1: Jak już wiem, to drapieżnik musi być, więc my mamy przygotowanego tutaj okonia morskiego. Ja już sobie trochę ułatwiłem, bo to są filety, czyli tak jak ludzie najbardziej lubią zjeść z ryby, czyli filet. Mm-hmm. Bez ości, bez niczego. I my go będziemy przypiekać w takich orientalnych przyprawach na suchej patelni i do tego zrobimy sałatkę z rzodkwi i kiełków groszku.
0: Okoń jak najbardziej jako podstawa, super. Hildegarda lubi ryby właśnie drapieżne, bo mówi, że one mają czyste mięso. Te, które właśnie nie żywią się mułem, nie pływają właśnie w mule, tylko w tym środkowym, czystym strumieniu, jak ona mówi. No i oczywiście żywią się rybkami, algami, roślinkami, więc mięsko jest bardzo dobre dla człowieka. Oczywiście przypominamy, że współcześnie trzeba oczyszczać to mięso w solankach najlepiej, tak? Ozonatorach i tym podobnych.
1: Galgant.
0: Żeby wyciągnąć, ile się da, tylko tych nieczystości, pozostałości, metali ciężkich, różnych tam zanieczyszczeń, które no niestety ze środowiska do tych rybek się dostają.
1: Jadłaś rybę kiedyś z kminem rzymskim?
0: Nie, no, widzisz, to będzie mój pierwszy raz.
1: Ładnie pachnie, więc i rybka będzie
0: to już
1: fajnie smakowała.
0: Pobudza kubki smakowe.
1: Patelnia nie za ostra, ale nie zimna. Czyli powoli sobie ją nagrzewamy.
0: Ja wiem, ty to robisz na czuja, ale co to znaczy? Nie za ostra, nie za zimna. To kiedy jest dobra?
1: Patelnia nie ma się dymić, że już jest ten, ale jak położymy kawałeczek jakiegoś mięska,
0: to już ma,
1: być jakiś efekt.
0: Tak? A jasne.
1: Rybkę lekko nacinamy i opiekamy, otaczamy z jednej strony, nie? Wziąłem dwa filety, bo wiem, że rybka to na pewno tutaj pójdzie. Tutaj dobrze, dobrze trzeba to wetrzeć, nie? Te wszystkie przyprawy. Ja już całkiem
0: super.
1: Sporo tego dajemy, wiesz, ale nadmiar
0: no właśnie.
1: Trzeba strzepać.
0: Wiesz, ja bym się tyle nie odważyła w domu, ale przy tobie nabieram odwagi
1: tak,
0: do
1: tak. I
0: większych ilości ziół. A to będzie tylko służyło naszym przewodom pokarmowym, jak Hildegarda mówi, słabym trzewiom.
1: Słyszysz?
0: Słyszę, tak.
1: To właśnie o to chodzi.
0: Nie jest agresywnie,
1: nie jest agresywne. Ryba była agresywna, a teraz już agresywnie nie jest. Odrobinę takiej skórki damy, ona doda nam jeszcze aromatu do tej rybki. Ryba ma w sobie odrobinę tłuszczu, więc już tak naprawdę ten tłuszcz nam nie jest potrzebny,
0: jasne,
1: jeżeli
0: jest
1: mamy dobrą patelnię, tak? Teraz nawet już ją bardziej słychać, to skręcamy jeszcze trochę ogień.
0: Jasne.
1: I robimy naszą sałatkę.
0: Sałatkę. Oczywiście osoby, które są takie no, słabe i jest im ciągle chłodno, to im będą więcej dawać tego ognia, oczywiście z ognia, a nie z kuchenek, jak tu mówiliśmy, to tym to będzie zdrowsze dla nich, czyli to ciepło będzie intensywniejsze i będzie rozgrzewać takie wychłodzone i wychłodzone osoby. Co do rzodkwi, to też Hildegarda ją poleca, ma ciepła jest i ma dobre soki, jak pisze Hildegarda. My nie wiemy, w jakim stanie kupujemy tą rzodkiew, natomiast ona radzi, żeby tą rzodkiew przez 2-3 dni podtrzymać w wilgotnej ziemi, aby złagodzić to działanie soków, które jest w niej. No bo już nawet jak kroisz, to ja czuję, że i zapach ma taki intensywny, czyli można się domyśleć, że te soki, i ona jest taka ostra w smaku, prawda, że te soki mogą być raniące, szczególnie dla właśnie osób o słabszych trzewiach. Bo dla osób, jak pisze Hildegarda, takich z nadmierną wagą, czy takich postawnych, powiem, ona
1: w 600 odcinku będzie inaczej wyglądał. Dobra.
0: Ona szkody nie zrobi, wręcz oczyści soków ten organizm. Natomiast osobom takim słabszym, o słabszych trzewiach, może być troszkę za silna i może zaszkodzić. Dlatego Hildegarda na przykład mówi, że te osoby słabsze mogą sproszkować, wysuszyć na kamieniu tą rzodkiew i ją sproszkować, dodać do tego ciepłego kopru, ciepłej soli i taka mieszanka na chleb jest idealna i będzie pomagała też zdrowić osobom właśnie takim słabszym, o słabszych trzewiach. Natomiast tutaj wielokrotnie ja wspominałam o takie też u Hildegardy modne słowo flegma, śluz, który nam się pojawia i właśnie świetnie też ta rzodkiew odśluzowuje.
1: Czy zwróciłaś na coś uwagę? Nie wpadamy w panikę. Zobaczcie, położyliśmy rybkę i dajemy jej powoli się przypiec, tak?
0: Aha.
1: Nie przerzucamy.
0: A
1: lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, tak? Prawa, lewa, prawa. Jak przyjdzie czas i moment, przerzucimy ją na drugą stronę, ale to za chwilę.
0: Co do tej rzodkwi i odflegmiania. Tak jak też Państwu wspominaliśmy wielokrotnie, my mamy problemy z tą flegmą i z tym śluzem, więc rzodkiew w formie takiej przyrządzonej, sproszkowanej właśnie dodanej na przykład do gotującego się winka z miodem będzie fajnie też nas osuszała, czyli będziemy pozbywać się tej flegmy. Czyli u Hildegardy fajny produkt, zachęcamy do stosowania.
1: Sucha.
0: Tak, mamy jeszcze tutaj cytrynę, widzę.
1: Limonkę. Dodaliśmy
0: tak.
1: Odrobinę limonki.
0: Oczywiście lepiej by było, żeby ona była zblanszowana, ta rzodkiew, czyli żeby tak? z tych soków zlikwidować.
1: Ale zamacerowana. Polanie,
0: tak, zamacerowana, ale polanie właśnie soczkiem z limonki i octem jabłkowym już stłumi te nasze soki. Osoby, pamiętajmy o takich właśnie słabych żołądkach, kolokwialnie mówiąc, jednak tej surowizny
1: trawy
0: mniej.
1: Cytrynowej.
0: Trawy cytrynowej, tak.
1: Ma być orient, niech będzie. No to te wszystko sobie przemieszamy.
0: Kiełki to jest taka forma, można powiedzieć, niedojrzała. Czyli Hildegarda zachęca nas do właśnie dojrzałych, nawet czasami przejrzałych na przykład owoców, bo mówi, że wtedy nie są tak rające dla organizmu. I to samo właśnie dzieje się z tymi kiełkami, że to jest taki jeszcze nie do końca dojrzały produkt, więc Hildegarda do tych kiełków nas zachęcać nie będzie. Zresztą to jest też ciekawostka, bo szukałam informacji na temat tych kiełków, bo one są bardzo modne i popularne, że to taka eksplozja po prostu natury
1: smaku.
0: I smaku.
1: Miodu
0: i w ogóle
1: trochę mogę, czy...
0: troszeczkę możesz,
1: nie,
0: tak?
1: Ale nie za dużo.
0: Natomiast doczytałam się w terapiach pana doktora Gersona, który leczył pacjentów onkologicznych. To są, jak wiecie Państwo, naprawdę wymagający pacjenci, organizmy ich są w bardzo złym stanie, którzy są bardzo takimi no, trudnymi pacjentami, bo są często i niedożywieni, ta komórka jest niedożywiona i przytruta, to właśnie doktor Gerson, który zajmował się tymi pacjentami, robił badania, bo podając im kiełki, zauważył, że dużo gorzej się czują, słabną po prostu. I właśnie też robili jakieś badanie, już mamy potwierdzenie w badaniach naukowych, że te kiełki jednak wcale nie są dobre.
1: To już więcej ich nie użyję.
0: Ale tak jak mówimy, wiesz, bez jakiegoś radykalizmu,
1: tak,
0: jako czasu do czasu.
1: I wpadania w panikę.
0: Tak, zjemy sobie
1: jak
0: zielone kiełki.
1: Pięknie przypiekła rybka.
0: Pięknie, no właśnie.
1: Od strony skórki ona już będzie dużo krócej pieczona, żebyśmy jej znowu nie przepiekli, tak?
0: Aha, jasne.
1: Pachnie bardzo ładnie.
0: Oj, super.
1: Grama tłuszczu nie daliśmy.
0: Tak, a tłuszcz się pojawił na patelni, ale...
1: tłuszcz się pojawił, widziałaś?
0: Ale malutko, więc super. Niezbyt gorąca patelnia, więc
1: niezbyt
0: też...
1: Niezbyt gorąca patelnia. Możemy sobie już...
0: Fajnie. O, jeden rzeczywiście króciutko ta rybka.
1: Bo ona już dostała od strony tutaj mięska, więc z tej strony to już tylko kawałeczek.
0: Z ziołami, tak?
1: Tak.
0: Ale jak ona też ładnie wygląda z tymi, w tych przyprawach orientalnych.
1: No dlatego wiesz co.
0: No. O to nam chodziło.
1: O to nam chodziło.
0: Tobie w zasadzie.
1: Tutaj mamy takie grzanki. Kiedyś je zrobimy pewnie, ale to jest taki sposób na to, żeby nie marnować pieczywa. Jak już mamy taki chlebek orpiszowy, który nam został i nie jesteśmy w stanie już go zjeść, bo może nie jest pierwszej świeżości, zamroźmy go, a później trzeba go tylko bardzo cienko pokroić i upiec w piekarniku.
0: No rewelacja. A jaka ozdoba przy okazji.
1: A jaka ozdoba i fajnie smakuje. Dołożymy.
0: Dołożymy.
1: Taka rzodkiew, taka przemacerowana też jest fajna, bo ona jest taka chrupiąca.
0: Tak.
1: Fajnie ona wpłynie na jakby wiesz.
0: I można to właśnie zrobić i dać na surowo, zrobić to z 15-20 minut przed konsumpcją i wtedy ona się naprawdę... połączy z tą rzodkwią i przemaceruje i te soki stłumi.
1: Zrobiliśmy taką bogatą wersję. Mogło być to ciupkę mniej. Tyci jeszcze. Nie soliliśmy w ogóle.
0: Czyli na sam koniec.
1: To odrobina dosłownie. No i jeszcze ja bym to posypkał odrobiną babki płaśnik. Co ty na to?
0: Świetnie. Babka dla naszych jelit to skarb.
1: To tutaj.
0: A doda nam... ciemnego, bardzo pięknie.
1: Nie wiem jak wy, Ale ja już drugie śniadanie mam.
0: Ty zaczynaj, bo od rana na nogach, to wiesz.
1: Rybka idealnie upieczona.
0: Mnie ciekawi, wiesz.
1: Zobacz, tak. Soczysta, tak. Nieprzepieczona. Nie wysusza.
0: Tak,
1: piekła się od tej strony, dlatego od skóry króciutko już wtedy.
0: No jak?
1: Fajnie pachnie.
0: Ja ciekawa jestem tych
1: ziół. Soli w ogóle nie brakuje.
0: O kurczaka, dobra.
1: No gdzie?
0: No naprawdę. I w ogóle tych ziół tak nie czuć.
1: Jola powiedziała, że w końcu coś mi wyszło. Dziękuję.
0: Dziękujemy i zapraszamy do gotowania.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. I tylko to minęła dziewiąta, czas na kolejną prognozę pogody i program przedpołudniowy. Zapraszam. A już za chwilkę porozmawiamy z bratem Piotrem Kwiatkiem o strefie komfortu. Czy warto wychodzić z tej strefy komfortu, czy też nie warto wychodzić, o tym z bratem Piotrem Kwiatkiem już za chwilkę w naszej rozmowie. A my spoglądamy w to, co dzieje się w pogodzie. Złowieś małej okolice 17,6 stopnia na termometrze. Temperatura odczuwalna stopni 15. Przypomnę jeszcze dane astronomiczne. Słońce wzeszło minutę po godzinie 6, zajdzie o 19.30. A dzisiaj w dzień zachmurzenie duże, w południowej połowie kraju większe przejaśnienia, miejscami rozpogodzenia, opady deszczu na wybrzeżu, miejscami także burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu około 21-22 w centrum i do 26 na południu i południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego. Z kierunków zachodnich, a na południowym wschodzie wiatr porywisty. Do 20-21 stopni na południu regionu. Takie temperatury dzisiaj. A za chwilkę rozmowa z bratem Piotrem Kwiatkiem.

0: Witamy w naszym studio dzisiaj naszego gościa, a jest nim brat Piotr Kwiatek. Ze studia witamy się z Państwem.
1: Bożena Wiśniewska.
0: I Piotr Wiśniewski. A brat Piotr Kwiatek już gościł na naszej antenie, ale tak króciutko przedstawimy. Jest doktorem psychologii, kapłanem i zakonnikiem krakowskiej prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. No i oczywiście specjalistą w wielu dziedzinach również. Mam nadzieję, że brata dobrze przedstawiłem, prawda, bracie Piotrze?
2: Szczęść Boże, bardzo serdecznie wszystkich witam, pozdrawiam. No myślę, że specjalista w wielu dziedzinach, czyli to jest nadwyrost, nadwyrost, ale z pokorą przyjmuję, że tak powiem, te słowa.
0: Dobrze, a ja tak chciałem zacząć naszą dzisiejszą audycję dotyczącą strefy komfortu, od tego, co nas spotkało w Wigilię. Bo wracaliśmy sobie od mojej mamy w tej strefie komfortu, pewni, że samochód się nie zepsuje, bo nigdy nie zawiódł, i nagle noc ciemna, godzina 21, a tutaj gasną wszystkie światła, samochód się zatrzymuje, przestaje pracować silnik i nasza strefa komfortu zostaje załamana.
1: Zaburzona.
0: Zaburzona. No i teraz co tu zrobić? Musieliśmy wyjść z tej strefy komfortu, ale jak się okazało, że jak wyszliśmy z tej strefy, to znaczy konkretnie ja wyszedłem, no to się pojawili inni ludzie nagle na drodze, których może wcześniej nie zauważałem, i chcieli nam stworzyć strefę komfortu, nieco inną już od tego, bo po prostu chcieli nam pomóc. I myślę, że tak, ilu nas jest, tych stref komfortu też jest tyle właśnie, prawda, bracie Piotrze?
2: To jest też bardzo ciekawe te wydarzenie, bo z jednej strony właśnie z tej strefy komfortu życie nas będzie wyciągało i często wyciąga, i czasem możemy sami świadomie też wyruszać, rezygnować, przechodzić w inne obszary, które są mniej znane. Mhm. A to jest taki ciekawy przykład, że czegoś, czego nie unikniemy, bo życie nas będzie zaskakiwało i często będzie to się wiązało właśnie z tym, że będę musiał wyjść na teren nieznany, zupełnie nowy, który wcześniej był nieprzewidywany, i to będzie wywoływało trochę niepokoju, dyskomfortu, lęku, pewnych przeżyć, ale w tych doświadczeniach może być znowu pojawić się nowa strefa komfortu, i rzeczywiście bardzo są różne strefy komfortu czy dyskomfortu. Dla każdego, można powiedzieć, czasem jest coś innego.
0: Tak.
2: I tutaj jest taki, mi się wydaje, ciekawy taki przykład tej codzienności, żeby no też nie jesteśmy w stanie tak zadbać o nasze życie, tak mieć kontrolę nad naszym życiem, nad strefą komfortu, żeby czasem z niej się nie wydostawać albo nie być wymuszonym, żeby z niej, z tej strefy komfortu wyjść po prostu.
0: Dokładnie, bo no, znaleźliśmy się w takiej sytuacji, jak już wspomniałem, droga, no, ciemno, nie ma znikąd pomocy, nagle wszystko jest wyłączone w samochodzie i co tu zrobić teraz, prawda? Ale tych stref komfortu, tak jak tutaj na przykład w tej chwili dla nas w studio, taką strefą podstawową to jest to, że mamy cicho, tak? I urządzenia pracują normalnie. A zdarza się często tak, że mimo tego, że my chcemy być w tej strefie, tak jak brat powiedział, nagle coś tam nam szwankuje, prawda? Tutaj jakiś komputer, coś nam płata figle. No i wtedy musimy się nauczyć reagować na to.
2: Trzeba na początku powiedzieć, że ta strefa komfortu jest pozytywna, to znaczy przez nas chciana, ta strefa komfortu nas też rozwija, bo czasem są takie slogany i mity, że trzeba koniecznie za wszelką cenę zawsze wychodzić ze strefy komfortu, bo tam się znajduje rozwój, ale właśnie w tej strefie komfortu jest nasze poczucie bezpieczeństwa, pewien ład, pewnego rodzaju zasoby, które mamy, i jest dobrze w tej strefie też pozostawać, więc nic złego nie jest być w strefie komfortu. Pytanie, czy być może nie jesteśmy zbyt mocno osiadli w tej przestrzeni, w której nie eksperymentujemy, nie eksplorujemy pewnych nowych rzeczywistości w naszym życiu, które by nas rozwijały albo dawały pewne dodatnie aspekty, pozytywność w naszym życiu.
0: Tak.
2: Ale sama w sobie ta strefa komfortu jest dobra, bo właśnie chcemy, żeby w studiu była cisza, kiedy prowadzimy audycję, chcemy, żeby samochód działał, kiedy gdzieś do kogoś jedziemy albo od kogoś wracamy. Chcemy na przykład pracy mieć poczucie też bezpieczeństwa czy dobry klimat. Nie?
0: Tak.
2: I to jest bardzo naturalne. Jest ta strefa komfortu, myślę, jest bardzo mocno związana ze szczęściem, z życiem, że każdy z nas potrzebuje takich aspektów. Nie?
0: Tak.
2: Natomiast pytanie, kiedy ta strefa komfortu być może przeżywana w sposób taki, powiedzmy, schematyczny albo taki, powiedzmy, ciasny, zaczyna na przykład być dla nas problemem. Ale sama w sobie ona nie jest problemem, wręcz jest to dobry stan, piękny stan zwłaszcza po świętach, na przykład, gdzie były obowiązki pracy, później być może napięcia rodzinne, jakieś być może kłótnie przy stole. I teraz wyjść znowu z taki moment, stan odprężenia, poczucia, że już wszystko jest załatwione, możemy sobie usiąść na fotelu, odpocząć po świętach. To jest jakaś strefa też komfortu, bardzo pozytywna, przydatna, w którą warto też inwestować.
1: Bracie, proszę nam powiedzieć, no bo tutaj już brat powiedział, jest to coś bardzo pozytywnego, ale też powinniśmy uczyć się, jak z niej wyjść i sobie pomagać w takich sytuacjach, bo tak Piotr tu zauważył, ale też jeśli będziemy ciągle siedzieli w jednej takiej strefie, to niczego w życiu się nie nauczymy.
2: Kiedy sobie myślę o tym aspekcie takim negatywnym strefy komfortu, takiej postawie, to mi się przypomina taki mój kolega, który na przykład przez całe życie pracował w jednej firmie, w jednej funkcji, ponieważ gdzieś mógł naprawdę gdzieś w różnych jeszcze obszarach innych pójść gdzieś dość daleko, ale gdzieś no, to przyzwyczajenie było tak silne, tak mocne, to poczucie bezpieczeństwa, że w ogóle nie eksperymentował i nie rozwijał się poza akurat tym określonym charakterem pracy. Ja nie mówię, że to jest złe, prawda, w tym momencie, ale być może może się przyczynić do tego, że w jakiś sposób ktoś jeszcze nie posmakuje innych smaków życia i przestrzeni. W tym kontekście czasem trzeba się zastanowić, czy takie przyzwyczajenia, nawyki, rytuały, czy dbanie o pewne schematyczność tutaj zawsze.
0: Właśnie tą rutynę, prawda?
2: Tak, czy zawsze ona jest tutaj jakoś pozytywna, nie? I czasem może nas ograniczać. Przypomina mi się taki jeszcze inny przykład, bo dobrze jest mówić obrazami czy doświadczeniami, jak jeden z braci no, wyszedł ze strefy komfortu, zrobił prawo jazdy, mając już tam 40, powiedzmy, 5 lat, ale później no, miał trudności, no i znowu się zlękł, przestraszył się i przestał jeździć. I do dzisiaj na przykład nie jeździ, nie ma prawa, no, nie jeździ, chociaż ma prawo jazdy. I to też taki jest przykład, że nie przyłamał pewnego przejścia w taką strefę, w której jest dyskomfort, niepewność, kiedy się uczy jeździć, wszystko nie jest jeszcze łatwe, proste, nie zależy wszystko ode mnie. I kiedy się nie przeskoczy tego elementu, to gdzieś następuje taki uwstecznienie albo brak rozwinięcia pewnej umiejętności, choćby nawet właśnie prowadzenie samochodu. Więc w tym kontekście właśnie takie chowanie się do strefy komfortu, kiedy pojawiały się pierwsze trudności, lęk przed porażką pewnego, to nie będzie na pewno nam służyło, żebyśmy też dobrze funkcjonowali, rozwijali się, nie?
0: No tak, bo jedni potrzebują do tego na przykład takiej, nie wiem, no adrenaliny, takiego potocznym bodźca, takiego kopa do życia, a inni po prostu chcą gdzieś tam w spokoju żyć, przeczekać, nie potrzebują tych szybkich wyborów, podejmowania nowych wyzwań jakichś i tutaj...
2: Kiedyś przeczytałem też takie zdanie, że okredy są bezpieczne, gdy są zasumowane w portach, ale nie do tego zostały stworzone.
0: No właśnie.
2: No i w tym kontekście myślę też, że no, od strony nawet psychologii rozwojowej, no dziecko rzeczywiście robi te kroki rozwojowe, kiedy ma doświadczenie strefy komfortu, bezpieczeństwa, ciepła, obecności rodziców, ale z drugiej strony, kiedy też w pewnym momencie to dziecko eksperymentuje, idzie gdzieś dalej. Oczywiście to eksperymentowanie jest w takiej opiece rodziców, ale gdzieś proporcjonalnie coraz więcej może budować swoją wolność i poznawać jakby samemu też świat. No i dlatego tutaj potrzeba też dbać o to, żeby zachęcać się, aby bezpiecznie wychodzić ze strefy komfortu, z czegoś, co być może no, ostatecznie może powodować jakiś maraz, stagnację w moim życiu. To może być problem, może dotyczyć życia zawodowego, życia nawet religijnego, nie? Można być w stagnacji też w życiu religijnym w strefie komfortu. Nauczyła mnie babcia tak się modlić
0: i tak robię.
2: Od 30 lat tak robię, modlę się, ponieważ mam poczucie bezpieczeństwa, że to jest dobrze, ale na przykład no, ponieważ nie wychodzę z tej strefy komfortu, nie pytam się, jak Duch Święty być może mnie zaprasza do rozwoju w tej dziedzinie, do dialogu pewnego dojrzałego, innego dialogu, innego sposobu słuchania Słowa Bożego na przykład. I wtedy religijnie na przykład, to jest też bardzo ciekawy temat, można pozostawać w strefie komfortu i to jest nierozwijające zupełnie wtedy, nie? Dlatego w tych różnych obszarach trzeba się pytać, gdzie warto wychodzić z takiej przestrzeni bezpiecznej, która no, staje się pewną mielizną do tego statku naszego życia. Pan Jezus mówi, wypłyń na głębie, więc to jest takie zaproszenie no, do pewnego ryzyka. Nasze życie też powinno być związane z takim ryzykiem.
1: Tak, ale to też jest, bracie, taki czas, kiedy podejmujemy różne zobowiązania. Kończy się stary rok, jest nowy rok i mówimy, wychodzimy z tej strefy komfortu, jesteśmy zbyt grubi, to będziemy ćwiczyć, będziemy to robili, ale później znowu się cofamy do tego momentu sprzed tych naszych obietnic. Jak sobie z tym radzić, bracie, żebyśmy jednak nie bali się wyjść, wytrwali, tak jak Piotr zauważył i jakie są tu elementy, które pomagają nam wyjść z tej strefy?
2: No na pewno cała taka świadomość, że wychodzenie ze strefy komfortu nie polega na tym, żeby rzucać się na głębie, po prostu trzeba proporcjonalnie gdzieś wychodzić
1: małymi kroczkami.
2: I niektórzy mówią też, że w ważnych celach, które sobie trzeba określić, co jest dla mnie ważne, możliwe, nie? I to w jaki sposób te strategie ustalić. No bo chodzi o to, żeby nie być jakimś idealistą albo powiedzmy naiwnie podchodzić do naszego życia. Dobrze, planuję schudnąć, no to zrobię to na hurra od razu, w jeden tydzień, dwa tygodnie. No pewne założenia racjonalne takie powinny nam towarzyszyć i pewna strategia. Dobre są pomysły, tylko one muszą być jakby też określone bardzo specyficznie i też ta strategia powinna być dopasowana, ale myślę, że takie wychodzenie ze strefy komfortu na hurra, bo pojawił się taki impuls, sam impuls jest dobry, ale ten impuls powinien być jakby przetworzony na jakieś takie racjonalne działania, byśmy powiedzieli krok po kroku, pewne strategie i wtedy to będzie skuteczne. I kiedy chcemy wychodzić ze strefy komfortu, musimy zawsze na pewno dodać aspekt uczenia się życia z porażką, nie? Czyli z pewnym poczuciem, że coś mi nie wyjdzie, że na tej drodze nawet najlepiej zaplanowanej, gdzie cel jest dobry, jednak jest potknięcie, jest jakaś sytuacja mniej przewidywalna, która jest ze mnie albo powiedzmy w sytuacji i nagle ten cel zostanie zablokowany. I to jest tak zwana porażka i teraz trzeba też uczyć się przeżywać życie nie tylko w wymiarze sukcesów, zmiany, ale też w wymiarze, kiedy gdzieś jest stagnacja i porażka nawet w życiu. I myślę, że to też jest bardzo ważne też w kontekście uczenia się wychodzenia ze strefy komfortu, jest uczenie życia się z porażką, nie? Czyli niektórzy mówią, że jest taki koncept właśnie wysoki poziom znoszenia frustracji i niski poziom znoszenia frustracji. Jaki poziom ja mam ten frustrację przeżywania, jeśli ktoś ma bardzo niski, czyli szybko się denerwuje, szybko się poddaje, to mu będzie bardzo ciężko dokonać zmiany. Jeśli ktoś ma taki wyższy poziom, czyli nie to, że porażka go nie smuci, ale nie powoduje to, że na przykład zostawia wszystko, cofa się i wchodzi w jakieś postawy depresyjne, jakieś zupełnie odwrotne. Przeżywanie czy porażki jest tak duże, że będzie blokował jego każde dobre inicjatywy, nawet te impulsywne takie, czy impulsy pozytywne, o tak.
0: No tak, bo tutaj to, tak jak Brat wspomniał, to wychodzenie wiąże się z tymi błędami, porażkami i teraz my musimy być też na to odporni, żebyśmy dali radę.
1: No tak, ale odporni, czyli do kogo mamy się zwrócić w takim momencie? Do terapeuty?
0: No bo przychodzi lęk, tak? Przychodzi stres. Pomógł,
1: jak brat myśli?
2: Tak, ja myślę, że tam powiedzmy w nasze życie to w jakiś sposób warto pracować nad sobą, czyli jak jest sytuacja jakiegoś tam zaburzenia funkcjonowania, jakieś wielkie cierpienie i tak dalej, lęk ogromny, no to wtedy wiadomo, trzeba zwrócić się do profesjonalistów, terapeutów, psychologów, aby te tematy też przepracować, używając narzędzi profesjonalnych. Natomiast te zwyczajne nasze lęki, czasem właśnie pracując nad sobą, zastanawiając się, co jest mi potrzebne, jakoś analizując, przeżywając pozytywnie też duchowość, to wszystko może mi też pomagać właśnie przekraczać pewne bariery, granice, które gdzieś są w moim życiu, w sposób taki pozytywny otwierać nowe kierunki, iść w stronę nowych kierunków właściwie, nie? Ale tutaj pewnie pomocą może być na przykład środowisko, czyli wsparcie ludzi, którzy na przykład dadzą mi zrozumienie, że mam prawo do marzeń, mam prawo podążać za marzeniami. Tak. I kiedy pojawia się porażka, to środowisko na przykład daje mi też wsparcie, nie od razu mnie krytykuje, ocenia czy wzmacnia moje jakieś takie właśnie lęki, kiedy no, ktoś powie, już nie mówiłem, nie warto tego robić, bo tak się to stanie. Taki typ właściwie słów, który możemy mieć, spotkać w środowisku, może nas blokować i uwsteczniać, a ktoś to, będziemy słyszeć głosy na przykład afirmujące, dające nam odwagę, dające powiedzenie, słuchaj, no nie w 3 dni Kraków zbudowano, więc walczymy dalej, idziemy dalej. Wiele takich prostych też pojęć, czy takich wzmacniających słów może naprawdę uskrzydlać i pomagać nam wychodzić i ze strefy komfortu i zdobywać nowe przestrzenie, nowe rzeczywistości, które są jakby najbardziej wpisane w nasze serce, bo my mamy wiele talentów od Boga danych. Jeśli nie będziemy wychodzić ze strefy komfortu, to wiele tych talentów też możemy nigdy nie odkryć, prawda? Jeśli ktoś no tak. nigdy nie spróbował grać na gitarze, czy śpiewać, czy powiedzmy tańczyć, czy gotować, cokolwiek, prawda? To nigdy nie będzie wiedział, że taki dany talent ma jakąś predyspozycję, ale właśnie w tą predyspozycję, jakiś talent trzeba zaangażować się i wciąż z jakimś czasem, wysiłkiem podejmować to, żeby to rzeczywiście rozwinąć w swoim życiu.
0: Tak, bracie, a tak naprawdę od czego to może zależeć? To czy chcemy wychodzić ze strefy komfortu, czy nie? Czy to jest jakieś, no nie wiem, może...
1: Uwarunkowanie, rodzina.
0: Charakter, geny, otoczenie.
2: No właśnie, niektórzy, to wszystko pewnie jest to, co było wspomniane. Z jednej strony osobowość, jakaś później też kwestia poznania celów, odwagi, środowiska, które mnie wspiera, typ wychowania na przykład, nie? Może być takie podejście zachowawcze, nie idź, nie angażuj się, prawda? A może być takie, dobrze, idź, próbuj, prawda? Myślę, że te wszystkie czynniki będą wpływać na to, jak człowiek będzie wychodził ze strefy komfortu. Doświadczenie też jest bardzo ważne, bo teraz jeśli komuś się uda dobrze wyjść ze strefy komfortu, będzie miał pozytywne doświadczenie, to będzie mu ułatwiało też dokonania kolejnych kroków, być może w innej dziedzinie też, nie? I no odwrotnie, jeśli ktoś ma mocne sparzenie się, ktoś go mocno skrytykował, mocno to nie wyszło, to może też te lęki mogą być znowu silniejsze, mocniejsze, albo się aktywować w kontekście kolejnych nowych kroków w innych obszarach dziedziny życia.
1: Bracie, a czy częstym błędem jest właśnie, jak rodzina nie chce puścić swoich takich no, najbliższych, żeby poszli dalej? Bo też tak się dzieje. Masz być podobny do rodziny, tak samo się zachowywać, ale jak ta osoba już z tego domu troszeczkę inaczej zaczyna myśleć, to trzymamy go za kurtkę, za buty i ściągamy z powrotem.
2: No tutaj jest ważna zasada proporcjonalności, że z jednej strony w kontekście wychowania nie można puścić kogoś zupełnie w nieznane, nieprzygotowane. Jak ktoś idzie w góry w zimę, to musi mieć, prawda, sprzęty do tego odpowiednie, przewidywać warunki pogodowe, co to znaczy, że jest w górach, że jest zima. Więc to zawsze wypuszczenie się w nowe obszary, pewne zadania musi się wiązać z jakimś takim przygotowaniem, z przygotowaniem do umiejętności. Więc są dwie skrajności, kiedy ktoś nie ma umiejętności, podejmuje się wielkich celów, zadań, bo wtedy bardzo szybko się odbije od rzeczywistości. I kiedy ktoś ma ogromny potencjał, ale właśnie tak duże lęki, że też one mu nie pozwalają nawet prostych zadań zrobić. Ale w kontekście właśnie tutaj dzieci czy coś, to właśnie stymulować pewną odwagę, ale proporcjonalnie do, żeby te wyzwania były proporcjonalne do wieku, do możliwości. I myślę, że chodzi o coś takiego. Ja bym tutaj też powiedział o filozofii właśnie łuku, że jak się napina łuk, żeby strzała poleciała, to cięciwa musi być napięta, nie może być poluzowana, ale też nie może być przesadnie napięta, w znaczeniu, żeby zerwał się ten łuk, więc jest pewnego rodzaju proporcja między tym komfortem i dyskomfortem. Nie należy właśnie rzucać się, powiedzmy, w jedną stronę bez pewnej świadomości siebie, okoliczności, tak. konsekwencji. Właśnie dlatego wychodzenie ze strefy komfortu bardzo ważne jest to, żeby połączyć to z pewną wiedzą o sobie, refleksyjnością też i przewidywalnością też, nie? To, co możemy przynajmniej założyć, to na pewne pytania warto odpowiedzieć, ale wciąż tak, jak właśnie tutaj na początku wspomnieliśmy, sytuacje życiowe tak nas będą zaskakiwały, że nie będziemy przygotowani do nich i to też będzie takie trochę siłowe uczenie nas wychodzenia ze strefy komfortu.
0: No tak, i taka weryfikacja też naszych zdolności też w pewnej mierze.
2: Taka weryfikacja już zdolności, a z drugiej strony te sytuacje mogą dać nam nowe kompetencje, nowe zdolności, gdzie jak się pojawi zawsze drugi raz taka sytuacja, to ona będzie spokojnie już przeżywana, ponieważ już raz żeśmy taką sytuację mieli w życiu. I to jest bardzo też ważne. Ja pamiętam kiedyś na kazaniu jedna osoba zaczęła mi coś komentować, krzyczeć. To pierwszym razem, kiedy to przeżyłem, to miałem rzeczywiście ogromny strach, przerażenie. Mówię, co się stanie, odpowiedzialność za liturgię, za innych ludzi, którzy uczestniczyli na mszy świętej. Ale jak za drugim, trzecim razem miałem sytuację, że ktoś psychicznie chory czy zaburzony właśnie zaczął się, zaktywował się podczas liturgii, tak. to już miałem dużo spokoju i myślę, że właśnie to doświadczenie raz takiego spowodowało, że później drugim czy trzecim razem, jak to się działo, to oczywiście nie było nic to przyjemnego, ale wciąż było dużo więcej w moim sercu spokoju też i takiej świadomości, że no, to nie jest jakiś dramat, że życie się nie kończy i tak dalej. Nie? Bo, i dlatego w tym kontekście przejście przez jakąś rzeczywistość raz daje taką możliwość, że za drugim razem, gdy się pojawił ten dyskomfort, powinno to być łatwiej przeżywane, nie prościej.
0: No tak, bo ja myślę jednak, że bardziej uczymy się na tych błędach, na porażkach, niż na tych rzeczach, które nam przychodzą łatwo, prawda, bo to nam daje więcej siły, takiego poczucia, że no możemy coś zrobić też sami.
2: Tak, bo to jest też bardzo takie rozwijające. My się uczymy, kiedy coś pierwszy raz musimy zrobić i to te często jest tak, że te uczenie jest takie bardzo mocno zapamiętujemy. Ja już nie wiem, czy kiedyś tutaj nie wspominałem, ale właśnie jak pierwszy raz musiałem żaluzję założyć, no byłem bezradny. Ja nie jestem techniczny, ale jak mi 4 godziny poświęciłem, oglądałem, jak się zakłada żaluzję, to później zrobiłem się ekspertem, jak brat jakiś mnie prosił, żeby założyć żaluzję, to się czułem wręcz właśnie ekspertem i od razu dobrze założyłem, a u siebie chyba 4 błędy popełniłem, zakładając żaluzję. Ale właśnie bym się nie nauczył zakładania tej żaluzji, gdybym tego nie musiał zrobić sam kiedyś. Nie? I to jest bardzo banalny przykład odnośnie jakiejś technicznej sprawy, ale myślę, że wiele kwestii, które nas rozwijają i my się uczymy na nich, to są to związane jednak z takim napięciem, dyskomfortem. No czasem chcielibyśmy się wycofać, lepiej, żeby ktoś to zrobił, nie ja,
0: tak,
2: ale są
0: to
2: sytuacje,
0: prawda,
2: które ktoś nic nie zrobi za nas, nie? To ja muszę to zrobić i to też jest rozwojowe, nie?
0: To przyznam bratu tutaj rację, bo naprawdę jak ja pierwszy raz usiadłem tutaj przed mikrofonem w studio, to było zupełnie inne przeżycie niż gdzieś tam gdzie indziej. I trzeba było się wszystkiego nauczyć, łącznie z, no, przede wszystkim z realizacją dźwięku i innych rzeczy i to też nie było łatwe, ale na własnych błędach nauczyłem się najszybciej. To prawda.
2: Dokładnie.
1: Bracie, tak. Ja mam takie pytanie i tutaj też słuchacze tak podpowiadają, czy jeśli siadamy, no ja to cały czas przypięłam się do tego końca roku, bo wiem, że panie składają sobie obietnice, panowie również i dzieci. Czy warto usiąść, zrobić sobie taką listę, kartkę za i przeciw, w czym jesteśmy mocni, w czym jesteśmy słabi, żebyśmy wiedzieli, kiedy te porażki mogą nastąpić. Czy tak lepiej nie robić?
2: Nie każda praca nad sobą, wypisanie takich świadomych celów za i przeciw, to może być pomocne do takiego właśnie rozeznawania, pogłębiania tego aspektu myślenia. Myślę, że to może być pomocne. Natomiast cały czas w tym takim, ja docenię, warto podkreślać tą pozytywność tego pojawienia się pragnień, to jest bardzo ważne i tego nie wolno gasić, nawet jak to jest taki, no może mi się nie uda znowu i tak dalej, pojawiła się chęć, że po świętach dobrze zacznę pracować nad swoją sylwetką czy nad wagą, spróbuję, warto zawsze to wzmacniać. Ale jakby właśnie co wspominałem, całą tą strategię, pomyślę sobie, co może jeszcze mi konkretnego pomóc w tym zrealizowaniu tych celów. I między innymi jeśli ta kartka ma pomóc, czy być może skrzypnięcie się z kimś drugim, słuchaj, no to razem wychodzimy teraz codziennie na godzinny spacer albo, prawda, robimy jakieś ćwiczenia w domu, próbujemy, zaczynamy od czegoś bardzo prostego. No jeśli jest ktoś drugi, kto też na przykład podejmuje się tego rodzaju wyzwań, się wtedy dzieli, wspiera
0: tak,
2: się,
0: jest łatwiej.
2: To jest łatwiej, pomagające, coś takiego. Więc myślę, że no oczywiście te cele jakoś no, trzeba dbać o nie, żeby były realne też, nie, bo wiadomo, czasem jak ktoś tam postawi sobie cele nierealne i później tego nie doświadczy i może przeżyć taki też moment załamania takiego, ojej, większego pogrążenia się, powiedzmy właśnie to, że znowu nie wyszło i tak dalej, więc tak realnie patrzeć na pewne możliwości i spokojnie zawsze to w czasie trzeba rozbijać, a nie jakoś tak chcieć szybko, łatwo. To, co jest dzisiaj właśnie chyba niekiedy też w tym takim coachingu źle rozumianym po psychologii, to czasem się ludziom daje cele bez takiego pokrycia, że tam jest czas, energia, wysiłek, nie? Czyli w 3 dni zrób to, w tydzień się naucz, prawda, tego.
0: Skakać ze spadochronem.
2: Skakać ze spadochronu, prawda, i myślę, że to jest takie, też trzeba uważać na takie pomysły, takie rady, szybko, przyjemnie, wygodnie. Dzisiaj kultura idzie trochę w tym kierunku, że taką się lansuje mentalność, żeby człowiek wszystko miał szybko, przyjemnie, wygodnie. Wszystkie wartości, rzeczy trudne, jak wychowanie dzieci, budowanie domu czy rozwój wymaga właśnie czasu, cierpliwości, pomyłek, porażek, to wszystko cała jest filozofia. I myślę, że tutaj trzeba się też uczyć takiego szerokiego, dojrzałego spojrzenia na rozwój, a nie jakieś takie skrótowe hasła, które kogoś na chwilę zapalą, ale bardzo szybko jak zapałka zgaśnie. Nie? Więc trzeba gdzieś tu jak maratończyk trochę przewidzieć, że to jest długoterminowy bieg, jeśli mamy wielkie cele, prawda? Bo tym celem może być, nie wiem, schudnąć powiedzmy 10 kilogramów, a dla kogoś no, schudnąć kilogram, może to będzie rzeczywiście osiągalne w ciągu paru dni, nie?
0: Tak.
2: No, ale także tutaj te świąteczne postanowienia, poświąteczne, myślę, że są cenne, ważne, nie ma co tego lekceważyć, nawet jeśli mamy doświadczenie, że już kilka razy nam w życiu nie zrealizowaliśmy ich, ale być może w tym roku, właśnie teraz nam się uda je zrealizować, więc...
1: Jak słuchano audycji u nas, bracie.
0: Czyli tak, co też bardzo ważna jest odwaga przede wszystkim, żeby ten pierwszy krok zrobić, prawda?
2: Odwaga w kontekście wychodzenia ze strefy komfortu w następny temat. Można powiedzieć, że z tym tematem strefa komfortu wiąże się bardzo dużo takich ważnych tematów, jak właśnie czy rozwój, samorozwój, motywacje, cele, kwestia porażek, lęków i też odwaga. Nie? Trudno coś robić, no, kiedy będziemy no, właśnie będziemy totalnie zdominowani przez lęk i nie będziemy mieli trochę odwagi w sobie. Ta odwaga jest potrzebna w życiu.
1: A brat jak sobie radzi, wychodząc ze strefy komfortu? Bo przecież ma różne sytuacje, prowadzi brat różne zajęcia, wsparcia dla grup. Także jak u brata to wygląda i jak brat pomaga innym?
2: No u mnie też w różnych obszarach to różnie wygląda. To, co w kontekście życia duchowego ostatnio zauważyłem, że właśnie Duch Święty mnie tak prowadzi, że wychodzę ze strefy komfortu, czyli pozwalam, rozwijam różne nowe metody dialogu z Panem Bogiem, jakieś bardziej kreatywne, w ogóle jestem wielkim zwolennikiem duchowości i kreatywności, czyli nie bania się powiązania z duchowością elementu twórczego, czyli pewnych nowych form modlitwy. I tutaj wspomnę choćby nawet o takiej metodzie psalmu 151, czyli pisania psalmu swojego na modlitwie. Nie tylko modlę się Słowem Bożym, słucham Ducha Świętego, ale piszę swój psalm i w pewnym momencie również mogę słyszeć pewne natchnienie, które jest w moim sercu. Więc jest wiele bardzo takich różnych nowych metod modlitwy. Nie chodzi o nowość dla nowości, ale też myślę, że to jest bardzo ważne i to Pan Bóg mi pokazał i zaprosił mnie do tego, by wychodzić z tej strefy komfortu, przyzwyczajeń, pewnej rutyny. Ale myślę, że w wielu obszarach bardzo prozaicznych, życiowych, o których wspomnieliście na początku, ja też, nie wiem, u nas jest tak, że na przykład posługuję, jeżdżę samochodem w referacie i referacie po apostolatu integralnej formacji chrześcijańskiej, no i na przykład miałem ostatnio zadanie, żeby ten samochód sprzedać. Nigdy tego nie robiłem. No i to się wiązało też z niewiedzą, pytaniem się kogoś, jak to się robi, prawda, czy zakupem, zmianą samochodu, zakup nowego samochodu. Dla mnie to było rzeczywiście zupełnie nowe doświadczenie. I myślę, że też życie znowu mnie zwyczajnie też jak każdego z nas wprowadza w takie obszary wychodzenia z tego, co być może czegoś, czego nigdy nie robiliśmy, zaczynamy pierwszy raz robić. I myślę sobie tutaj, że dbanie o rozwój, ten intelektualny, rozwój duchowy czy emocjonalny, to jest też cały czas taka właśnie troska o to, by czyli poznawanie siebie i to daje łatwiejszą też odpowiedź, w jakich obszarach jak wychodzić ze strefy komfortu, a w jakich obszarach być może pozostać jeszcze, żeby nabrać pewną siłę, zadowolenie, pewien balans życiowy. Więc ja myślę, że to u mnie wygląda bardzo różnorodnie, bo też doświadczam i porażek, i pewnego rodzaju uwstecznienia, pewnego być może lęku przed porażką, więc tu trzeba było mówić pewnie o wielu różnych sytuacjach. I teraz pytanie, jak pomagam innym, no to myślę, że z natury zajmuję się psychologią pozytywną i psychologia pozytywna wspiera to dobro w człowieku i każda jakaś właśnie impuls do zmiany, pozytywnej zmiany jest dobrym, więc gdzie mogę, na różnych nawet forach, czy indywidualnych rozmowach, czy pracy warsztatowej, to wspieram takie kroki, nie, które są mądre, które służą człowiekowi dobru, służą komuś, czy wspólnocie, czy małżeństwu. Takie zawsze, kiedy się pojawiają myśli, ja staram się być wyczulony na tą pozytywność i zwyczajnie wspieram człowieka. Nie? Uczę odwagi, też takie zachęcam do odwagi. No i myślę, że to, co mówię innym, staram się sam stosować w swoim życiu też. Nie?
1: Cenna uwaga, bo co by byłoby, gdyby brat prawdziwy nie był, tylko mówił idź, a ja sam się boję.
2: No tak, to tutaj trzeba rzeczywiście praktykować to, co się mówi, niż tylko właśnie opowiadać jakieś, prawda, teorie, nawet najlepsze, ale właśnie to życie, przeżycie czegoś w kontekście wychodzenia ze strefy komfortu, mi się wydaje, że to jest też świetna metoda uczenia.

0: danego kontekstu środowiskowego, żeby komuś w czymś tam się udało. Więc bardzo trzeba uważać z taką oceną szybką albo patrzeniem przez wyłącznie swój pryzmat. Ja myślę, że tutaj to, co mądra wiedza daje, to taką właśnie ostrożność do ocen, nie? Żeby nie szybko oceniać swoją miarą albo miarą kogoś drugiego, albo kogoś, kto jest jakimś tam, prawda, mówcą i akurat mu się udało to i to zrobić, prawda.
1: Czy spacery pomagają w tym?
0: Spacery zawsze są pozytywne na różne aspekty zdrowotne, mm-hmm. fizyczne, psychologiczne, psychiczne takie i myślę, że też dają jakiś taki moment no, zatrzymania się przy sobie, jeśli spacerujemy, prawda, jakiś moment przemyślenia. To jest zawsze tutaj bardzo dobry pomysł, żeby spacerować, wychodzić w taką aktywność fizyczną. Ona ma wiele takich benefitów, korzyści na nasze zdrowie psychiczne. Nie? Także zachęcam też do tego, by w zimę, chociaż mamy taką pogodę, a nie inną czasem, ale żeby zadbać o ten wymiar, to jest ważne. No.
2: No tak, bo pogoda też może być naszą strefą komfortu, bo nie wychodzimy, bo jest na przykład taka, a nie inna.
0: Dokładnie. No dokładnie. To jest też ciekawy temat, że nawet pogoda może kształtować te zachęcać się albo nie zachęcać, by wyjść właśnie ze strefy komfortu, choćby nawet na taki spacer, dokładnie.
1: Bracie, Mret powiedział taką też uwagę, że warto poszukać osób do tego, żeby nas wsparły w tym. Czyli nie zamykajmy się sami w sobie, szukajmy innych, którzy nas pociągną jak lokomotywa.
2: No albo wzajemnie tutaj będziemy.
0: Jest cały czas bardzo ważne nie tylko dbanie o ten aspekt fizyczny, spacer, ale dbanie o tą higienę psychiczną i to są relacje po prostu i właśnie trzeba się otaczać, dbać o tę higienę społeczną, dbać o takich ludzi obok nas, którzy będą nas wspierać, rozumieć, którzy będą dla nas cierpliwi, którzy będą potrafić pokazać nam pewne przestrzenie, dać nam odpowiednie motywacje, swój przykład w życiu i to jest niezmiernie ważne do dobrego życia, dobrostanu, żeby otaczać się ludźmi tam, gdzie możemy oczywiście, ludźmi, którzy nie tylko mają jakąś pozytywność, ale też potrafią rozumieć wtedy, kiedy no, komuś tam będzie jakaś przeszkoda, potknie się noga, prawda, i też tutaj będą też cierpliwi, będą mieli pewną lepszą perspektywę życia, właśnie cenię ludzi, którzy są niekiedy starsi, przy już z niejednego pieca chleb jedli, bo to też powoduje, że ci ludzie, nie wszyscy z natury, ale ktoś, kto dobrze przeżywa swoją jesienność życia, to mówimy o pewnej formie mądrości, ponieważ ma bardzo dużo różnych doświadczeń i te różne doświadczenia to znaczy też porażki, słabości i kiedy ja to przeżyłem w jakiś sposób pozytywny w swoim życiu, to łatwiej mi będzie też komuś pomóc przeżyć to też, kiedy ta osoba będzie przeżywała kryzys, trudności w swoim życiu. Więc w tym kontekście to jest, mi się wydaje, też ważne jest mieć dostęp do takich ludzi, otaczać się takimi ludźmi, nie tylko ludźmi, którzy mają ideały, ale też ludzie, którzy gdzieś przeszli pewien proces, kiedy te ideały zostały zakwestionowane i oni mimo wszystko potrafili dalej żyć wartościami i to jest niesamowite, też ważne.
1: No ja też tylko mam takie pytanie, ale i słuchacze pytają, jak pandemia wpłynęła właśnie na otwieranie się na nowości. Czy nie zrobiliśmy się tacy bardzo internetowi, tylko tam widzimy, że jest fajnie, a jak wychodzimy właśnie już z tego świata takiego wirtualnego, nie potrafimy sobie poradzić.
0: No tak myślę, trudno mi będzie odpowiedzieć na to pytanie, jak pandemia wpłynęła na nas, bo ona wpłynęła bardzo różnie, to znaczy są ludzie, którzy stali się bardziej odważni, twórczy. Pandemia spowodowała pewną kreatywność w pracy, czy nawet w szukaniu kontaktu z człowiekiem, w realizowaniu pewnych zadań rodzinnych i tak dalej, ale pewnie wiele też ludzi przez pandemię też poczuło się, że rzeczywiście grunt im się pod nogami urwał, że życie jest niezależne od nich, więc mogli wpaść w takie poczucie rzeczywiście no, takiej pasywności, że, no, nie, że nie mogą zbudować rzeczywiście domu, który będzie trwał, że wszystko jest zbudowane na ruchomych piaskach niekiedy. I teraz przedłużone takie poczucie może też powodować, że w wielu innych obszarach my już nie będziemy wychodzić ze strefy komfortu, ponieważ widzimy bezsens pewnego. I teraz jeśli pandemia wpłynęła na niektórych, jest bez sensu, bo wszystko jest nieprzewidywalne, może się skończyć, no to może efektować, że różnego rodzaju aktywności kreatywne, decyzje, które mogłyby zmieniać rzeczywistość, nie są podejmowane. I wtedy to będzie ta pandemia, kontekst tej pandemii czy czegoś, co, nad czym nie mamy totalnej kontroli, może wpływać negatywnie właśnie na nasze życie i

0: zachowanie. Więc trudno tutaj też powiedzieć, a być może niektórych zwłaszcza wzmocniła ta sytuacja trudności, na którą nie mieli odpowiedzi, bo gdzieś tam mogli wzmocnić swoją wiarę, poczucie ufności do Pana Boga, że dobrze, ja nie mam kontroli, ale Bóg ma kontrolę, nie oznacza to, że ja mam się zamknąć teraz w czterech ścianach i dalej siedzieć, wegetować i nic nie robić, nie? Tylko wręcz odwrotnie, dobrze, żyję ze świadomością, jak Psalm 90 mówi, że miarą człowieka jest lat 70, 80, gdy jesteśmy mocni, mam świadomość przemijania, że pewne rzeczy się kończą, że tracę siłę, że w kontekście lat, które mi mijają, staje się coraz słabszy, ale nie oznacza, żeby się poddać i nic już nie robić. Więc to są bardzo indywidualne znowu odpowiedzi, nie? Różne. Te konteksty mogą pokazywać piękno w nas, odwagę, ale te konteksty trudne mogą też pokazywać jednak też takie rzeczy, które są związane z jakimś takim wycofaniem, być może niekiedy z postawą przegrania czy zostawienia, stanięcia w miejscu po prostu.
1: No tak, bo to tak samo, jak brat wspomniał, z wypadkiem samochodowym, prawda? Możemy przestać jeździć albo wręcz przeciwnie. To tak samo też i tutaj. Czyli, bracie, tak na koniec reasumując, zabieramy książkę Sztuka życia bez narzekania.
2: Tak.
1: Czytamy i wchodzimy i wychodzimy ze strefy komfortu pomalutku.
0: Ciekawe, bo narzekanie też może być strefą komfortu.
1: No to właśnie, tak.
0: Może nic nie robić, nie? Bo narzekamy często, nie chcemy nawet rozwiązać problemów i to jest strefa komfortu, jest dobrze, bo w tym jesteśmy dobrze ponarzekać, pokrytykować, pooceniać, a wyjście z narzekania to jest wyjście ze strefy komfortu, kiedy zaczynamy działać, inaczej myśleć, inaczej funkcjonować. I to jest, wymaga to odwagi, wysiłku i czasu na pewno. Także. Nie jest łatwe, pewnie sami już też dobrze wiecie.
1: Oczywiście.
0: To zaczął próbować wychodzić z tej, właśnie z tej nawyku malkontenstwa, to widzi, że to wcale nie jest takie proste, szybkie, łatwe, ale cenne, ale warto. Warto podjąć ten wysiłek. Nie, nawet jeśli byśmy mieli ograniczyć 30% tego narzekania, to warto też podjąć. I w tym kontekście tak samo też wychodzenie ze strefy komfortu. Jeśli ktoś totalnie ma taką postawę uwstecznienia, zatrzymania, pasywności, to warto tutaj znajdywać te motywy do tego, by w niektórych przynajmniej obszarach, może małym krokiem, takie lubię zdanie powtarzać, małymi krokami do wielkich celów. Właśnie nie bać się stawiać te małe, konkretne kroki do celów, które być może rzeczywiście będą otwierać nam oczy, umysł, nie? Bo nasze życie, no, spotkanie się z życiem, czy przeżywanie życia wiąże się z odwagą i tylko tak będziemy je przeżywać. Tak warto właśnie tę odwagę zaprosić do swojego życia.
2: Czego brat życzy oczywiście słuchaczom w nadchodzącym nowym roku?
0: Jak najbardziej życzę, aby ten nowy rok był pełen właśnie odwagi, takiego też optymizmu, tam gdzie są mroki, też takiej świadomości, doświadczenia źródeł, że są też moce, które są w stanie każdy mrok z naszych, powiedzmy, horyzontów życia oddalić, więc życzę takiej nadziei i siły do tego, by no, przeżywać te życie pozytywnie, optymistycznie, ale też kiedy pojawią się porażki, umieć przechodzić, iść do przodu po prostu dalej, najprościej.
2: To my też dziękujemy za cenne uwagi i rady, ponieważ to my też, prowadząc tą audycję, uczymy się od brata pewnych zasad, jak powinniśmy w swoim życiu postępować, bo też na co dzień czegoś nowego uczymy się, będąc nawet z wami, kolejnymi gośćmi.
1: Dokładnie.
0: Pięknie, dziękuję też za zaproszenie do tej audycji, do tego, bo to też jakoś dla mnie jest też pewnym wyzwaniem, żeby tak pomyśleć też na początku, kiedy powiedzieliście o tym temacie, powiedziałem, no właśnie, dla mnie będzie strefą komfortu mówić o tym, o czym nie czuję dużo komfortu, żeby o tym mówić, no ale jakoś udało się. Myślę, że to było też bardzo cenna dla mnie audycja, ponieważ ona mnie też zaprosiła do myślenia o tym, nie zawsze właśnie jakby myślimy nawet o tych przestrzeniach komfortu, dyskomfortu i myślę, że tak, było to dla mnie też jakoś pomocne do tego, by pomyśleć sobie o swoich swoim życiu w kontekście tego tematu, więc ufam, że radiosłuchacze, którzy z tym tematem się spotykają, też to będzie samo w sobie też pozytywne, ponieważ już ta refleksja jest nad tym tematem korzystna po prostu.
1: Dokładnie. I ja sobie tak teraz tutaj analizuję w trakcie audycji, że to, co nas spotkało w Wigilię, a temat ustaliliśmy rozmowy wcześniej, no to było pokazanie nam, jak się wychodzi ze strefy komfortu.
0: Musiałem też dokonać tego aktu, żeby zgodzić się i w koalicji odpowiedzieć pozytywnie. To było dla mnie wyjście ze strefy komfortu. Na pewno.
2: Ale brat zaraz się zgodził. To momentalnie.
1: No, bo to szybka analiza była. Szybka
0: przez sympatię do radia, radiosłuchaczy do
1: was. Bardzo dziękujemy.
0: Ale jeśli chodzi o temat, słuchajcie, to był wyzwanie jak najbardziej dla mnie, ponieważ no, w tym temacie aż tak też no, dużo intelektualnie nie przebywałem, ale myślę, że to jest też taki bardzo ciekawy temat, który jest bardzo ważny w naszym życiu, bardzo ważny, codzienny też i warto o nim częściej myśleć. Przynajmniej ja mam taki wniosek też z tego naszego dzisiejszego spotkania.
2: No i może w przyszłym roku brat podejmie się takich wyzwań małymi kroczkami. Strefa komfortu dla innych, bo ma brat poczucie, że nam tego brakuje.
0: Ja myślę, że te cele, ja niekiedy zachęcam też ludzi na warsztatach do tych, żeby określić cele w swoich różnych obszarach, na przykład obszar intelektualny, rozwój relacji, rozwój duchowy. I tutaj warto jednak w kontekście starego roku, nowego roku nie bać się napisać pewne jakieś jasne cele. I to jest ważne w naszym życiu, bo te cele to jest pewnego rodzaju kierunek, w którym dążymy, szukamy motywacji, żeby później w te kierunki też osiągać. Oprócz tych celów, które daje nam życie, każdy z nas ma wypełnione różne cele takie związane z codziennością, to
1: udać
0: się też poruszać tematów marzeń, pragnień wielkich w różnych obszarach, może w czymś, czegoś nie robiłem, dlaczego nie pomyśleć, jeśli to jest dobre, albo może stwarzać pozytywność w moim życiu, dlaczego czegoś nie zrobić czegoś nowego. I to jest też takie ciekawe też myślenie kreatywne, twórcze, w którym myślę sobie, okej, co mogę w tym nowym roku podjąć, nowe zadanie, wyzwania, w jakim obszarze, jak to mogę zrobić. To są cenne pytania. Myślę, że w kontekście starego roku i nowego tej zmiany, to warto poświęcić przynajmniej jakiś czas, żeby pomedytować wokół tych tematów też.
1: No właśnie, i tu już obojętnie, czy nam to się rzeczywiście uda zrealizować, czy nie, ale chociaż próbujemy, prawda? To jest najważniejsze.
0: Jasne. Mhm. To jest bardzo też ważne. Nie ma co się załamywać, że kiedyś mi tam nie wyszło, albo będzie trudne. Małymi krokami do wielkich celów.
1: Tak jest. Bardzo dziękujemy bratu za dzisiejszą audycję i za rozwijanie naszego tematu, rozwinięcie. Cieszymy się, że brat się zgodził na nią i też oczywiście liczymy na więcej. Mam nadzieję, że spotkamy się już w nowym roku na kolejnej audycji. Serdecznie zapraszamy w każdym razie do Radia Kuropatwa.
0: Dziękuję bardzo pięknie wam i wszystkim radiosłuchaczom i też kibicuję, życzę wszelkiego dobra na każdy dzień nowego roku.
1: My, bratu, również bardzo dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy naszym słuchaczom i zapraszamy na dalszy ciąg programu. A naszym gościem był brat Piotr Kwiatek, przede wszystkim kapłan i kapucyn. Tak jest.
0: Dzięki piękne. Pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy również.
2: Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.
2: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
3: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Agata Komendant-Brodowska i chciałabym Państwu opowiedzieć o przemocy szkolnej, a konkretnie skupić się na grupowym charakterze tego zjawiska. To jest coś, co z jednej strony dla mnie jako socjologa jest najbardziej fascynujące w tym zjawisku, z drugiej strony jest to trochę przerażające, a z trzeciej strony myślę sobie, że będzie też pewien akcent optymistyczny, bo skoro zjawisko jest grupowe, to ma również rozwiązania o charakterze grupowym, związanym z grupą, jak się Państwo przekonają. I teraz tak, plan na dzisiaj jest taki. Najpierw chciałabym opowiedzieć w ogóle o tym, czym jest dręczenie szkolne, co to jest za rodzaj przemocy. Potem opowiem o tym, dlaczego można mówić i należy mówić o tym, że jest to zjawisko o charakterze grupowym. Czyli opowiem o tym, że dręczyciel jest takim graczem strategicznym, tak można go nazwać, i opowiem o roli świadków przemocy. A na koniec trochę właśnie tego, nazwijmy to bardziej optymistycznego akcentu, czyli o rozwiązaniach. Skoro problem ma charakter grupowy, no to spróbujemy podejść do tego problemu, do jego rozwiązywania również od strony grupy, a nie od strony jednostek. Czyli postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego świadkowie nie reagują i co można z tym zrobić. Więc zacznijmy od dręczenia szkolnego. Zaraz zobaczymy, czy się przeskoczy. Tak, zacznijmy od dręczenia szkolnego. Czym jest dręczenie, jaka jest jego skala, jakie są konsekwencje tego zjawiska? Pierwsza sprawa to jest bardzo istotne rozróżnienie między kilkoma terminami, których w gruncie rzeczy używa się zamiennie bardzo często. Bo mówimy o agresji szkolnej, o przemocy szkolnej, o dręczeniu szkolnym i często to jest tak, że te określenia są używane zamiennie, ale żeby było to uporządkowane, to opowiem, czym to się różni. Więc z agresją mamy do czynienia zawsze wtedy, kiedy jest jakieś działanie, które jest wykonywane z intencją krzywdzenia drugiej strony. Żeby mówić o tym, że mamy do czynienia z przemocą, oprócz tego, że mamy intencję krzywdzenia, dochodzi jeszcze kwestia dysproporcji władzy lub siły między stronami atakującą i atakowaną. A żeby mówić o dręczeniu, muszą wystąpić właściwie jeszcze dwa elementy, bo mamy do czynienia z przemocą, czyli z takim rodzajem agresji, gdzie jest dysproporcja między ofiarą a agresorem lub agresorami. Mamy też trwałe role sprawcy i ofiary i mamy uwikłanie całej grupy w problem. Dlaczego ta grupa jest uwikłana? O tym będzie zaraz. W każdym razie to są trzy terminy, które są czasem używane zamiennie, a dręczenie to jest szczególny podtyp przemocy szkolnej. I ja dzisiaj będę się skupiać właśnie na tym podtypie przemocy. Na przykład agresja, która nie jest dręczeniem, to są bójki między uczniami, którzy normalnie się przyjaźnią. Mój syn, jak z przedszkola wraca, to od czasu do czasu mówi, że z kimś tam się pobił, no ale to nie znaczy, że którykolwiek z dzieci zaangażowanych w bójkę jest dręczycielem albo ofiarą. Okej. Tak, kolejna sprawa, oczywista, ale myślę sobie, że to jest taka oczywistość, którą warto powtarzać i powtarzać, bo nadal nie wszyscy jakby to wiedzą. Przemoc to jest nie tylko bicie. Rodzajów przemocy jest bardzo wiele. Na przykład możemy mieć do czynienia z przemocą czy agresją werbalną, czyli wyzywaniem, wyśmiewaniem, przezywaniem itd., itd. Z przemocą relacyjną. Co to oznacza? To oznacza na przykład takie manipulowanie sytuacją, żeby kogoś oddzielić od grupy, żeby doprowadzić do tego, żeby był w tej grupie przez tę grupę odrzucony. To jest przemoc relacyjna, czyli na przykład obgadywanie, rozpowszechnianie jakichś złośliwych kłamstw o jakimś uczniu czy uczennicy, to jest przemoc relacyjna. Taki specyficzny podtyp przemocy, o której się dużo mówi ostatnio, czyli cyberbullying, czyli przemoc cyfrowa. To jest przemoc, która może mieć charakter werbalny albo relacyjny, no bo są to na przykład wyzwiska, wyśmiewanie albo właśnie obgadywanie, albo rozpowszechnianie jakichś fałszywych informacji na temat jakiejś osoby, albo jakichś kompromitujących treści. ale zapośredniczona cyfrowo. Mamy też przemoc seksualną, mamy przemoc ekonomiczną i w szkole też możemy mówić o przemocy ekonomicznej, bo na przykład wymuszanie oddawania, nie wiem, drugiego śniadania codziennie. To jest też przemoc ekonomiczna. I wszystkie te rodzaje przemocy mogą występować, jeżeli mamy do czynienia z dręczeniem szkolnym. I zresztą dla dręczenia szkolnego typowe jest to, że zazwyczaj nie sprowadza się do jednego rodzaju agresji. To znaczy często też występuje eskalacja, czyli zaczyna się na przykład od wyśmiewania, zaczyna się od agresji werbalnej, od ośmieszania, od izolowania jakiejś osoby w grupie, a potem mogą następować coraz bardziej drastyczne formy przemocy. Czyli tak, przemoc to nie tylko bicie. No i co to jest to dręczenie szkolne i na czym ono polega? Bardzo ważna cecha dręczenia to jest dysproporcja między ofiarami a agresorami. I ta dysproporcja może mieć bardzo różny charakter. To znaczy, pierwszy najoczywistszy przykład to jest taki, że mamy silniejszego chłopca na przykład i słabszego chłopca, tak? Czyli przewaga z siły fizycznej, sprawności fizycznej. Ale może to być przewaga związana ze zdolnościami interpersonalnymi. Tak? Mamy na przykład dziewczynę, która jest bardzo wygadana, bardzo sprytna, wie jak się poruszać w świecie relacji społecznych, tak to nazwijmy. I mamy jakąś dziewczynkę, która jest taka trochę zahukana, nieśmiała, nie potrafi się jakoś odpowiedzieć na różne zaczepki i taka dysproporcja również może, to też jest jakby dysproporcja między agresorami a ofiarami. Czyli te dysproporcje mogą mieć bardzo różny charakter.
1: Jeśli spojrzę na te trzy punkty, to wydaje się, że skoro to jest takie specyficzne zjawisko, no to pewnie zdarza się rzadko, że to jest w ogóle jakiś tam ułamek procenta. Tymczasem wcale tak nie jest. Dręczenie szkolne jest zjawiskiem powszechnym i na podstawie bardzo wielu różnych badań i polskich, i międzynarodowych można powiedzieć, że dręczenie w różnym stopniu i z różnym natężeniem występuje w prawie każdej szkole. Nie w każdej klasie szkolnej, ale prawie w każdej szkole. Jeśli chodzi o Polskę, to odsetek ofiar dręczenia szacuje się na 9-10% i to jest tak, że różne badania potwierdzają mniej więcej ten odsetek. To jest dosyć przerażające, jak pomyśli się o tym, że 10% uczniów w Polsce jest regularnie atakowanych przez swoich rówieśników, długotrwale, że to trwa ileś czasu. I cała grupa wie o tym i cała grupa jest zaopiekowana. No i dlaczego ta grupa... jeszcze chciałam powiedzieć o skutkach. No więc jak się pomyśli o tym, że ktoś jest atakowany regularnie, wie o tym, że będzie atakowany na różne sposoby, no to trudno oczekiwać, że na przykład taki uczeń będzie się dobrze uczył, że będzie się skupiał nadal na nauczeniu, na przygotowywaniu, nie wiem, do jakichś egzaminów, na rozwoju intelektualnym, no bo to trudno jest w ogóle się skupić na czymkolwiek, będąc ofiarą dręczenia. Także jeśli chodzi o ofiary, to możemy mówić o tym, że doświadczają bardzo dużego stresu, często cierpią na depresję. Jeśli chodzi o agresorów, to uczą się tego, że ich działania są że są bezkarni, więc to jest trochę tak, że utrwala im się pewien wzorzec zachowań, który może potem prowadzić do pewnych działań przestępczych. No i pewne badania pokazują, że agresorzy szkolni częściej w przyszłości angażują się w jakąś tam działalność przestępczą. Natomiast świadkowie też tutaj nie też odczuwają efekty tego zjawiska, bo uczą się takiej obojętności, takiej apatii. Widzą coś przykrego, uczestniczą czy współuczestniczą w czymś bardzo przykrym i nic się nie dzieje, więc to też nie pozostaje bez konsekwencji dla nich. Czasami niestety dręczenie szkolne prowadzi do tragicznego finału i ten tragiczny finał może mieć sobie postaci. O jednej z tych postaci pewnie Państwo niedawno słyszeli, bo niedawno był taki przypadek bardzo głośny. Samobójstwo ofiary. W języku angielskim mamy na to nawet specjalny termin bullicide. U nas takie trzy najważniejsze przypadki, które były najbardziej nagłośnione, to była Ania z Gdańska, Dominik z Wierzchomia, który popełnił samobójstwo.
2: No i teraz Kacper, który popełnił samobójstwo. Natomiast może też ten proces prowadzić do zemsty. I tutaj mamy z kolei taki najbardziej znany przypadek światowy, czyli strzelanina w Kolumbanie w 1999 roku, kiedy ofiary wyręczenia szkolnego po prostu wkroczyły do szkoły i zaczęły strzelać. Także myślę, że patrząc na te skutki, chyba nie trzeba jakoś bardziej uzasadniać tego, że z tym problemem warto by było jakoś się zmierzyć i jakoś sobie z nim radzić, a może mu zapobiegać w jakiś sposób bardziej aktywnie. I teraz tak, wyręczenie szkolne jako zjawisko odruchowe, czyli to, co jest tutaj najistotniejsze. Dlaczego w ogóle wyręczyciele wyręczą? To jest bardzo istotne pytanie. Wyręczenie szkolne to jest szczególny rodzaj agresji, bo wyręczyciel szkolny wykonuje swoje działania na zimno. To jest agresja taka zimna, skalkulowana, niesprowokowana. To nie jest tak, że on pod wpływem emocji coś robi. Wyręczyciele szkolni planują swoje działania. To są tacy trochę strategiczni gracze. Są takie mity na temat prześladowców szkolnych, z którymi badacze się już dawno rozprawili. Pierwsza sprawa to, że wyręczyciele dręczą, bo chcą sobie skompensować swój brak pewności siebie. No nie jest tak. To nie jest tak, że wyręczyciele są jakoś szczególnie niepewni siebie i w badaniach nie potwierdzono takiej hipotezy. A drugi mit jest taki, że celem wyręczycieli jest cierpienie ofiar, że to jest taki, no taki taką sadystyczną przyjemność czerpią z tego. Nieprawda. Celem agresora nie jest samo w sobie cierpienie ofiary. Agresor czy agresorka dąży do uzyskania uprzywilejowanego statusu w grupie, kontroli nad grupą. O co tutaj chodzi? Powiedzmy, że mamy agresorkę, która sobie wybiera jakąś swoją koleżankę, na przykład o nieco gorszym statusie materialnym, trochę uboższą, wybiera sobie na ofiarę i zaczyna ją dręczyć, wyśmiewać jej stój, wyśmiewać, że jaką ma komórkę, albo jakie ma ubrania, albo jakim samochodem tam rodzice ją odwodzą do szkoły. O co jej chodzi? Czy jej chodzi tylko o to, żeby sprawić cierpienie tej dziewczynce? No częściowo tak. Ale jej chodzi głównie o to, żeby wszyscy inni w klasie zastanawiali się, co ona powie na ich strój, na ich komórkę i na ich samochód. To chodzi o to, że ta dziewczynka, ta agresorka, dzięki dręczeniu uzyskuje kontrolę nad grupą. To ona rozdaje karty. To ona jest sędzią tego, co jest fajne, a co jest niefajne. Więc to o to jej chodzi w całym tym procesie. I agresorzy szkolni dążą właśnie do tego takiego, do zdominowania grupy. Tutaj to zastraszenie grupy jest bardzo, bardzo ważne. I skoro tak, to znaczy, że świadkowie pełnią bardzo ważną rolę w tym procesie. Bo to o nich chodzi. To nie chodzi o tę dziewczynkę.
0: Ta agresorka nie będzie jej wyśmiewać w ciszy, gdzieś tam, jak będą same we dwie. Nie. Ona to zrobi przy wszystkich. Tak, żeby wszyscy słyszeli, żeby wszyscy się potem zastanawiali, w czym przychodzą do szkoły, czy ona ich wyśmieje, czy nie. Czy będą celem kolejnych ataków, czy nie. Więc dręczyciel potrzebuje publiczności. Z takich badań obserwacyjnych prowadzonych przez Craig i Pepler w latach 90. wynika, że większość, zdecydowana większość aktów przemocy szkolnej ma miejsce przy świadkach. Dręczyciele szkolni się nie ukrywają ze swoją działalnością, wręcz przeciwnie. I teraz, skoro tak, to reakcja świadków może zachęcić albo zniechęcić agresora do kontynuowania działań. I tak faktycznie zresztą jest, bo to z kolei kolejne badania sprawdzały, że to, jak zachowują się świadkowie, ma bardzo duże znaczenie dla tego, czy ten proces jest kontynuowany, czy jest przerwany. Niestety świadkowie zazwyczaj pozostają bierni. I to jest problem. I czasami czasami pojawiają się właśnie, jak są jakieś doniesienia medialne o przypadkach przemocy, pojawiają się takie komentarze, że och, znieczulica, ta dzisiejsza młodzież, która jakoś jest taka sama od iluś lat, ale zazwyczaj jest dzisiejsza młodzież, oni tylko w tych telefonach w ogóle nic nie widzą, po prostu nie zwracają uwagi. No więc nie, to nie chodzi o znieczulicę. To nie jest tak, że świadkowie są bierni, bo są tacy jacyś, nie wiem, okropni, nie zwracają uwagi na innego człowieka. A i tutaj jeszcze jedna ważna rzecz. Nie będę pokazywać Państwu tego filmu. Ja zresztą go nie oglądałam, bo dla mnie to jest zbyt przejmujące. Jest tu kadr z filmu, gdzie dziewczynki znęcają się nad swoją koleżanką. Takich filmów niestety w internecie wcale nie jest mało. I dlaczego? Jak weźmie się pod uwagę charakter zjawiska, to nagrywanie dręczenia nie jest dziwne. To jest wręcz oczywiste, że jest nagrywanie dręczenia, bo można mieć jeszcze większą publiczność. Tak, jeśli ktoś, nie wiem, kogoś okrada, włamuje się gdzieś, no to raczej tego nie nagrywa i tego nie wrzuca na YouTube'a. To znaczy, no nie miałoby to sensu. Tak, a tutaj mamy działalność, która wiadomo, że jest niewłaściwa, a mimo to jest jakby przedmiotem przechwałek w jakimś sensie. Dręczyciele, może no same te dręczycielki tego nie nagrywały, ale pozwoliły komuś to nagrać. I akty dręczenia bywają nagrywane po to, żeby właśnie uzyskać jeszcze większą publikę. No a co z tą publiką jeszcze? Świadkowie pozostają biedni, ale to też z różnych badań wynika. Większość uczniów uważa sam proces dręczenia nie dlatego, że to ich dotyczy bezpośrednio, ale widzą to, uważa ten proces za przykry, niepożądany, wcale nie chcą, żeby to się dalej działo. No i jakby dlaczego tak jest? Jest w tym jakiś paradoks. Świadkowie dręczenia mają negatywną postawę wobec dręczenia, im się to nie podoba, ale z drugiej strony nie robią nic, żeby to dręczenie przerwać. I o co chodzi? No więc to, co jest istotne tutaj, tutaj jest takie spojrzenie jakby socjologa na ten problem. Problem może leżeć nie w cechach świadków przemocy, nie w tym, że to oni, każdy pojedynczy świadek przemocy jest taki apatyczny i bierny, ale w cechach struktury sytuacji, w cechach grupy, jaką tworzą świadkowie, a nie w pojedynczych osobach. I na tym się dalej skupimy. Więc ja w swoich analizach przyjęłam takie optymistyczne założenie, zobaczymy dlaczego ono jest w cudzysłowie optymistyczne, że świadkowie chcieliby zareagować. No i pytanie, czy w klasie złożonej z przeciwników dręczenia pojawi się reakcja na dręczenie, czy może jednak są mechanizmy, które temu zapobiegają? No i tutaj od razu się wyjaśnia, dlaczego to optymistyczne jest w cudzysłowie. Bo niestety, nawet przy pozornie sprzyjających warunkach, pewne cechy grupy, pewne mechanizmy, może bardziej dzisiaj będę mówić nie o cechach grupy, tylko o mechanizmach, pewne mechanizmy mogą blokować interwencje świadków. I chciałabym pokazać Państwu kilka tych mechanizmów grupowych. W jaki sposób przeprowadziłam analizę, to jakby kilka słów, żeby wyjaśnić, skąd będą się brały te schematy, które poniżej się pojawią, później się pojawią. Więc wykorzystałam do analizy tych mechanizmów teorię gier. Jest to teoria, która jest wykorzystywana i rozwijana głównie przez matematyków, ekonomistów, przedstawicieli nauk politycznych, ale ona zyskuje popularność w różnych dziedzinach, ostatnio na przykład w biologii. I teoria gier służy do analizy zachowań racjonalnych aktorów w sytuacjach współzależności. Sytuacja współzależności brzmi może dosyć tak dziwnie, ale chodzi o każdą sytuację, której wynik zależy od zachowań różnych jej uczestników, czyli nie jest tak, że jedna osoba decyduje o wyniku interakcji, czyli wyniku jakiejś sytuacji społecznej. W procesie analizy jest w takiej teorii ogrowej, wybiera się najistotniejsze cechy jakiejś sytuacji, czyli odziera się trochę rzeczywistość z całej takiej złożoności rzeczywistości społecznej, wybiera się uczestników sytuacji, patrzy się na ich cele, jakie występują współzależności między tymi celami, tworzy się taki schemat przebiegu interakcji i analizuje się mechanizm, jak ta interakcja przebiega w zależności od różnych warunków. Czyli analizuje się strukturę sytuacji. Do czego w ogóle ta teoria gier jest potrzebna? Ona pozwala po pierwsze na analizę złożonych mechanizmów grupowych, pozwala skupić się na cechach struktury interakcji i cechach grupy, zamiast skupiać się na postaci agresora i ofiary. I pozwala też przeanalizować możliwe modyfikacje środowiska społecznego, czyli jakie warunki musielibyśmy stworzyć, żeby ta gra na przykład rozegrała się inaczej. Czyli na przykład jakie warunki trzeba by stworzyć, żeby świadkowie przemocy zareagowali. Więc chciałabym pokazać kilka przykładów takich mechanizmów grupowych. Jak one przebiegają i co może sprawiać, że świadkowie nie reagują i jak można by sprawić, żeby jednak zareagowali. Pierwszy mechanizm, który może przeszkadzać świadkom w reakcji, jest to pułapka wspólnej niewiedzy. Mamy tutaj bardzo schematycznie narysowanego świadka przemocy oraz innych świadków przemocy, równie schematycznie narysowanych, i oni obserwują, jak jakiś tam ich kolega jest atakowany, i ten konkretny świadek przemocy zastanawia się nad tym, co ma zrobić. I z jednej strony, zgodnie z moim optymistycznym założeniem, że świadkowie chcieliby zareagować, głos sumienia, czyli taka norma zinternalizowana, nakazuje mu zareagować, no bo przecież widzi, że ktoś słabszy jest bity przez kogoś silniejszego, no powinien zareagować. Ale z drugiej strony nikt z jego przyjaciół nie reaguje. I tutaj mamy konformizm, czyli wpływ zachowania grupy na tego konkretnego świadka przemocy. Nikt nie reaguje, no więc może nie powinienem, a może ten chłopak sobie na to zasłużył, a może tak w tej szkole się dzieje, a może oni wiedzą, co się wydarzyło wcześniej i tutaj się nie powinno reagować. No, zachowanie grupy może prowadzić do takich jakby wątpliwości, czy on jednak powinien reagować, czy nie. I tutaj są te dwa sprzeczne głosy, które on ma w swojej głowie. Tylko to, co jest bardzo istotne, to inni gracze podejmują dokładnie te same decyzje. I każdy z nich patrzy się na innych, więc ten nie reaguje, bo tamci nie reagują, bo między innymi on nie reaguje. I mamy pułapkę społeczną, czyli taką sytuację, w której właściwie gdyby oni wszyscy ze sobą porozmawiali i ustalili, co mają w głowach, to nie byłoby problemu, bo oni wszyscy by wiedzieli, aha, wszyscy chcemy zareagować. Każdy z nas się czai tylko dlatego, że inni się czają i oni się czają, bo ja się czaję. Więc to jest pułapka wspólnej niewiedzy. Ona się bierze z tego, że właśnie oni nie wiedzą, co każdy z nich myśli o przemocy szkolnej, o tym, czy oni uważają, że to jest okej, co się dzieje, czy nie jest okej. Co robić, żeby uniknąć tej pułapki? Pierwsza sprawa, promowanie niezależności, obniżanie tych konformistycznych zachowań. Tak? Czyli mówiłam o tych dwóch głosach. Jeden to był głos sumienia, drugi to był konformizm. Jeżeli będziemy mieć klasę, gdzie wyobraźmy sobie, chociaż to jest kompletna abstrakcja, gdzie każdy uczeń by podejmował decyzję tylko i wyłącznie zgodnie z własnym głosem sumienia, to by w ogóle nie było problemu, bo żaden by się nie oglądał na innych. Więc promowanie niezależności trochę z tej pułapki pozwala wychodzić. Druga sprawa to jest podbudowywanie tego głosu sumienia, czyli promowanie norm nakazujących reagowanie. Na przykład poprzez uświadamianie uczniom, jak dalekosiężne są konsekwencje dręczenia, że te konsekwencje dręczenia na przykład dla ofiary się nie kończą w szkole, to się ciągnie przez całe życie. Także uświadamianie na przykład w ten sposób uczniów może trochę podbudować jakby ich chęć reagowania, bo mogą sobie zdawać sprawę, że stawka jest wiele, wiele większa niż myślą. Czyli wzmacnianie głosu sumienia, kształtowanie normy nakazującej przeciwstawianie się agresorowi niezależnie od tego, co robią inni uczniowie. To na przykład w programie Dana Olweusa, takiego chyba najwybitniejszego badacza problemu dręczenia szkolnego, występuje. Czyli takie na przykład proponuje się robić taki kontrakt klasowy, w którym się przyjmuje zasadę reaguje niezależnie od tego, co robią inni. Czyli nie oglądam się na innych w swoich reakcjach. To jest, można powiedzieć, że to jest takie połączenie tych dwóch powyżej. Ale to, co jest bardzo ważne i co już nie bazuje na indywidualnych cechach czy postawach, ale na grupie, to jest budowanie wspólnej wiedzy. To znaczy uczniowie muszą czasem rozmawiać o tym problemie, żeby się zorientować, że każdy z nich jest przeciwny, czy że wielu z nich jest przeciwnych, czy że chociażby kilkoro jest przeciwnych. To już będzie dużo, bo oni wtedy mogą skoordynować swoje działania. Bez tego, bez tej wspólnej wiedzy, to cały czas tkwią w pułapce. No i jeśli chodzi o same działania, które temu mogą służyć, to albo może być jakiś dzień poświęcony dręczeniu szkolnemu, różne regulaminy, kontrakty klasowe, regularne spotkania na przykład poświęcone właśnie problemowi dręczenia. Dawanie okazji uczniom, żeby pogadali o tym, żeby być może wymienili się bardziej tymi swoimi postawami, żeby się tak nie czaili z chęcią reagowania. Właśnie, bo wspólna wiedza umożliwia koordynację działań. Uczniowie wtedy podejmują decyzje nie w kompletnej takiej niewiedzy, pustce, tylko w oparciu o wiedzę, że mój kolega też, jemu się też to nie podoba i komuś tam też się nie podoba. I to nie chodzi tylko o to, że im się na przykład nie podoba, że dręczą kogoś tam, bo ta ofiara może być na przykład przez nich nielubiana albo... No, może być różnie, ale może im się nie podobać to, że ktoś chce nimi manipulować, bo dręczyciel, trzeba pamiętać o tym, chce manipulować całą klasą, więc warto przeciwdziałać nie tylko ze względu na to, że powiedzmy moralnie jesteśmy zobligowani do bronienia słabszych, ale warto reagować chociażby dlatego, że nie chcemy być manipulowani przez kogoś. Nie chcemy, żeby ktoś się stawiał ponad nami jako sędzia tego, co jest, nie wiem, modne, co jest niemodne, co jest w porządku, a co jest nie w porządku w tej klasie. No bo o taką stawkę toczy się tutaj gra. Teraz kolejny przykład. Tutaj będzie taki schemat. Mamy schemat relacji w klasie, zaprezentowany na takiej sieci. Te kółka no to są uczniowie, a te gałęzie, czyli te kreski, to są relacje przyjaźni, które łączą tych uczniów. I X to jest, powiedzmy, nazwijmy go bohaterem. Bohater broni ofiary, wystąpił przeciwko agresorowi. I wyobraźmy sobie, że każdy pozostały świadek przemocy ma taki próg reakcji. Jeśli 1/4 jego przyjaciół zareaguje, to dołączy się do interwencji. Pomyśli sobie, no sumienie mi nakazuje, 1/4 moich przyjaciół już reaguje, no to ja też powiem, że mi się to nie podoba. W jakiś sposób jakoś tam dołączę do tej reakcji. No zobaczmy, co się będzie działo przy takim założeniu, że wszyscy mają ten sam próg reakcji 1/4. Czy to jest jasne, o co chodzi?
3: Tak?
0: Okej. No to zobaczmy, co się będzie działo. W pierwszym kroku dwie osoby dołączają, w drugim kroku kolejna, w trzecim kroku kolejna, a w czwartym kroku już nic się nie dzieje. Mamy tak zwany, po lewej stronie mamy grupkę uczniów, którzy nie dołączą do tej reakcji, chociaż oni też są jakby tak samo skłonni reagować. Dlaczego nie dołączą? Bo tworzą coś, co w analizie sieci nazywa się blokującym klastrem, czyli takim tworem węzłów, w którym jest bardzo wiele połączeń między nimi, a bardzo mało połączeń wychodzących. Tak to można powiedzieć w analizie sieci, a jeśli chodzi o klasę szkolną, to jest po prostu jakaś taka grupka, tak? Grupka, klika, tak to można by nazwać. I to jest tak, że podgrupy właśnie, które są ściśle powiązane wewnętrznie, a bardzo niewiele mają powiązań na zewnątrz, blokują upowszechnianie się reakcji. Mimo, że oni wszyscy są tak samo skłonni reagować, ale po prostu mają za mało przyjaciół na zewnątrz.

to mniej więcej oddaje, o co chodzi, który powstał jako odpowiedź na problem segregacji o jeszcze mocniejszym charakterze, bo wzmacnianej przez uprzedzenia rasowe, bo łączone były klasy dzieci o różnym pochodzeniu rasowym. I Aronson wymyślił taki sposób na to, jak trochę chociaż ich przemieszać, jak chociaż troszkę sprawić, żeby oni się przyjaźnili nie tylko w tych swoich grupach. I pomysł jest mniej więcej taki, żeby uczniowie wykonywali projekty w takich ściśle zaplanowanych, jeśli chodzi o skład, podgrupach. Potem wymieniali się między tymi podgrupami, potem znowu się rozłączali i znowu wracali do swoich podgrup. No, długo by trzeba było o tym opowiadać, natomiast jest to bardzo sensownie pomyślane i jest to program, który przynosił efekty w Stanach Zjednoczonych. No właśnie nauka przez współpracę powodowała trochę jakby rozbijanie tej takiej silnej struktury podzielonej, posegmentowanej. Więc to jest kolejny przykład. Czyli mieliśmy ten problem pułapki wspólnej niewiedzy, problem segregacji na podgrupy. Tutaj jeszcze kolejna taka ciekawa kwestia, że to, co może pomagać, to jest to, co akurat dosyć często jest obserwowane w klasie, czyli po prostu zróżnicowanie. Rzadko jest tak, że wszyscy uczniowie mają na przykład taką samą postawę wobec dręczenia. Dokładnie taką samą, dokładnie każdy z nich by zareagował, gdyby tylko, nie wiem, właśnie 1/4 jego kolegów zareagowała. No to trudno sobie wyobrazić, żeby wszyscy byli tacy sami. No i Tutaj taki przykład, że to zróżnicowanie może właśnie pomagać, bo mamy przykład sieci, gdzie mamy czworo uczniów i jednego jeszcze reagującego. Gdyby wszyscy oni byli tacy sami, to nic by tutaj się dalej nie zadziało, bo ta czwórka tworzy blokujący klaster. Ale jeżeli mamy zróżnicowanie, cały czas ten sam średni próg reakcji 30%, ale mamy tutaj dwóch uczniów bardziej skłonnych do reakcji i dwóch uczniów mniej skłonnych do reakcji, to oni wszyscy prędzej czy później zareagują. Mimo że mamy tutaj osoby, które są mniej skłonne do reakcji, ale ważne jest to, że są tacy, którzy są bardziej skłonni, są tacy, którzy są mniej skłonni i jedni mogą pociągnąć drugich za sobą. Więc lepiej, kiedy mamy zróżnicowaną grupę, bo wtedy są bohaterowie, którzy mogą uruchomić taką kaskadę reakcji. Łatwiej jest wtedy o upowszechnienie tej reakcji. No co robić? Przede wszystkim pamiętać o tym, że nie wszyscy muszą być bohaterami. Pamiętać o tym, że część uczniów zareaguje dlatego, że zareagują ich koledzy i koleżanki. Czyli jeżeli myśli się o jakichś interwencjach w szkole, interwencjach w klasie, to nie zawsze trzeba myśleć tak globalnie, że o, teraz to wszyscy będą się przeciwstawiać agresorowi. Można jakby zacząć od niektórych i potem się ta kaskada może uruchomić. Teraz jeszcze jeden przykład, takie bardziej ekonomiczne spojrzenie na reakcje świadków. Tutaj mamy taki, no znowu dosyć abstrakcyjny model. Wyobrażamy sobie, że pozytywna, taka wolna od prześladowania atmosfera, czyli klasa bez tyranów i tyranek, tak to można określić, jest dobrem publicznym, czyli czymś, co służy wszystkim, co wszyscy cenią. Każdy uczeń chciałby być w takiej klasie. Takie jest założenie, znowu takie optymistyczne. I w celu powstania tego dobra publicznego, czyli takiego dobra, które służy wszystkim, świadkowie muszą zareagować na przemoc, pokonać agresora i im więcej zasobów różnych, im więcej uczniów zareaguje, tym większa szansa na sukces interwencji. Powiedziałam zasobów, dlatego że można powiedzieć, że uczniowie muszą przeznaczyć jakieś swoje zasoby. Czas, wysiłek, pomysłowość, siłę fizyczną, sprawność fizyczną, zależnie od tego, z jakim rodzajem przemocy mamy do czynienia, czy z jakimi rodzajami przemocy mamy do czynienia. Oni muszą jakoś się zaangażować, jakoś zaangażować te swoje zasoby różne w interwencje. Nie są też pewni efektu, to znaczy
Ta krzywa to jest krzywa produkcji.

dobra publicznego obrazuje tak symbolicznie, jak to by było. To znaczy, tutaj mamy zasoby zgromadzone przez świadków. Im więcej ich jest, tym ta szansa na sukces, szansa, że agresor odpuści, jednak stwierdzi, że nie tędy droga, tak, że przez tyranizowanie tej klasy to nie uzyska tego co chciał. Szanse rosną. Natomiast one nie rosną tak liniowo. Tak? Czyli to nie jest tak, że jak tutaj zareagujemy, to da to ten sam efekt, jak tutaj zareagujemy. I ta krzywa pokazuje coś takiego, że na początku może być trudno. To znaczy, jak pierwszy jakiś jeden nieśmiały komentarz będzie, oj, przestań, daj spokój, to jeszcze za wiele to nie zmieni szansy na sukces. No a jak dwie osoby, to już bardziej. Jak trzy osoby, no to już coś się zaczyna w tym, powiedzmy, agresorze, jakieś wątpliwości się mogą pojawiać, że może jednak nie tędy droga, może jednak to nie doprowadzi do tego, że będę mógł czy mogła rządzić całą klasą. Więc ta krzywa pokazuje coś takiego, że mamy taki często problem takiego trudnego początku. To znaczy trudno jest rozkręcić te interwencje. I jak już potem pewien próg przejdziemy, pewną masę krytyczną osiągniemy, to kolejne osoby, które będą jakoś komentować negatywnie działania agresora, kolejne osoby już będą miały duży efekt na tej interwencji. Czy to jest jasne, o co chodzi? Więc mamy ten problem trudnego początku. I coś, co może pomagać w tym problemie trudnego początku? Pierwsza sprawa, bo chodzi o to, żeby przeskoczyć przez ten pierwszy kawałek, ten pierwszy płaski kawałek krzywej. Po pierwsze, można się zastanowić, kto może przeskoczyć przez ten pierwszy płaski kawałek. Po pierwsze, przez ten pierwszy płaski kawałek może przeskoczyć osoba, która ma na przykład bardzo duże umiejętności, czy siłę, czy zdolności interpersonalne, bo ta osoba po prostu przeskoczy cały kawałek, bo jej reakcja będzie tak mocna, że już wskoczymy na tę bardziej stromą część krzywej. Czyli taka osoba, która po prostu wymyśli taką ciętą ripostę do jakiegoś na przykład facebookowego, nie wiem, czy to będzie dobre określenie, ale do jakiegoś hejtu, który się rozpoczął tak na temat jakiejś osoby, wymyśli tak ciętą ripostę, że to po prostu zakończy dyskusję. Czyli osoby wyjątkowo o takich dużych zdolnościach, warto jest o nich myśleć, jakby o mobilizowaniu ich do reagowania, bo oni mogą od razu jakby pociągnąć całą klasę za sobą. Jeszcze to, co może pomóc przeskoczyć ten kawałek, to też jest obecność osób szczególnie zaangażowanych, dlatego że im tak bardzo zależy, że nawet przejście małego kawałka na tej krzywej dla nich już jest ważne, bo na przykład nie tylko chodzi im o tę atmosferę wolną od przemocy, ale też chodzi im o to, że po prostu ta ofiara jest dla nich istotna. To, co może też pomagać znowu, to zróżnicowanie klasy, bo im bardziej klasa jest zróżnicowana, tym bardziej też możemy liczyć na to, że ktoś będzie miał większe umiejętności i gdzieś tam w tę krzywą przeskoczy. I znowu to, o czym już mówiłam, ale tutaj w kontekście innego modelu to też jest istotne. Komunikacja i koordynacja działań. To znaczy, jeśli ja nie wiem, co moi koledzy i koleżanki myślą o dręczeniu, to ja mogę podejmować decyzję w takiej niewiedzy, zakładając, że właściwie nie wiadomo, czy ktokolwiek za mną pójdzie. Więc ja, podejmując decyzję, myślę tylko o swoim takim kawałku, który mogę na tej krzywej przejść. Natomiast jeżeli wiem o tym, że inni też chętnie by zareagowali, chętnie by się przeciwstawili jakiejś tam, nie wiem, na przykład agresorce, która cały czas kogoś tam wyśmiewa, to myślę sobie, okej, ja zrobię to, ale jak ja zrobię to, to oni na pewno zrobią jakieś tam kolejne kroki. Czyli mogę podejmować decyzje jakby nie tylko na swoim kawałku krzywej, tylko trochę wychodzące dalej w przyszłość. Zaangażowanie liderów też może pomóc, bo wtedy uczniowie podejmują decyzje
co myślę, że jest dość oczywiste, nie tylko na bazie tego, czy to działanie ma jakiś efekt, czy nie, ale dlatego, że po prostu chcą podążyć za kimś, kogo bardzo lubią, kogo cenią, kogo uważają za jakiś tam autorytet wśród swoich kolegów i koleżanek. I jeśli chodzi o działania profilaktyczne związane właśnie z tymi czynnikami, to tak, to co może pomóc, poprawa umiejętności uczniów, to poprawa umiejętności uczniów po prostu zwiększa ich zasoby, bo jeżeli przećwiczą ileś razy, jak reagować na pewne zaczepki w stosunku do kogoś tam, to będą łatwiej mogli te zasoby zmobilizować, żeby zareagować, jeżeli faktycznie do danego problemu dojdzie. Zawieranie i podtrzymywanie relacji przyjaźni to też jest istotne, bo im bardziej ta komunikacja między uczniami występuje, tym bardziej oni mogą się skoordynować i wspólne zasoby zaangażować, tak? Spotkać się na przykład, żeby ustalić, co odpisać na na przykład kłamstwa rozpowszechniane w internecie, jak zareagować na jakiś filmik kompromitujący wrzucony do internetu. Techniki reagowania na przemoc, no właśnie, zawieranie i podtrzymywanie relacji przyjaźni i komunikacja, czyli znowu komunikacja, znowu budowanie wspólnej wiedzy o postawach wobec przemocy. Bo jeżeli tę wspólną wiedzę mamy, to uczniowie mogą się skoordynować, mogą wspólnie zareagować na dręczenie. I wspólnie pozbyć się tyrana, który chce też nimi rządzić i kontrolować całą klasę. Więc teraz tak, czego nie robić? Mamy antyprzykład z programu Zero Tolerancji dla Przemocy w Szkole. W tym programie agresor był przedstawiany jako osoba niebezpieczna, którą należy izolować. Dlaczego to jest antyprzykład w kontekście tych mechanizmów, o których mówiłam? Jeżeli się przedstawia agresora jako osobę, którą należy izolować, która jest tak niebezpieczna, że w ogóle trzeba ją zamknąć w jakimś ośrodku, to oznacza to, że ta krzywa, jakby, którą mają w głowie uczniowie, to jest w ogóle płaska praktycznie, dokładnie tak jak pan pokazał. Jest praktycznie płaska. No przecież jeżeli to jest jakiś w ogóle przestępca, którego trzeba izolować, no to gdzie ja ze swoją ripostą? Gdzie ja ze swoim jakimś, ze swoją próbą reakcji? Ja sobie z tym nie poradzę, skoro nauczyciele muszą ich zamykać w szkole. Więc przedstawianie agresorów jako takich niepokonanych, no to jest po prostu naprawdę najgorsza rzecz, jaką można zrobić. No właśnie oni nie są niepokonani i świadkowie mają na nich wpływ, bo świadkowie to jest publiczność, dla których całe to przedstawienie jest urządzane. Więc świadków trzeba przekonywać i pokazywać im, że to o nich chodzi, a nie mówić im, że my tutaj weźmiemy tego agresora i go wrzucimy do jakiegoś specjalnego ośrodka. Nie mówiąc o tym, co jak sobie wyobrażam taki ośrodek, ale naprawdę można też różnymi programami, jak są nieprzemyślane i nie bazują na doniesieniach naukowych, tylko na jakichś wymysłach, można też niestety programami profilaktycznymi zaszkodzić. I teraz tak, to co chciałam przede wszystkim powiedzieć, to jest to, że sama zmiana postaw indywidualnych uczniów nie wystarcza. Że to, wrócę do tego optymistycznego założenia, tak? Bo powiedziałam, że przyjęłam optymistyczne założenie, że każdy jest przeciwny dręczeniu. I to założenie było w cudzysłowie. No bo było w cudzysłowie, dlatego że nawet jeśli tak jest, że każdy jest przeciwny dręczeniu, to i tak pewne mechanizmy mogą tę reakcję zablokować. I nawet w klasie pełnej przeciwników dręczenia ofiara prześladowania może być pozostawiona sama sobie. To jest dosyć pesymistyczne jednak, więc zaczęłam od optymistycznego założenia i doszłam do pewnego pesymistycznego wniosku, ale z drugiej strony, rozumiejąc te mechanizmy, możemy przeciwdziałać dręczeniu. Więc podsumowując, dręczenie szkolne jest to zaskakująco powszechny problem, biorąc pod uwagę, jak drastyczny jest to typ przemocy. Celem agresora jest kontrola nad grupą. Skoro tak, to bardzo istotne jest zachowanie świadków przemocy.
I to nie cechy świadków, ale mechanizmy grupowe, cechy całej grupy również, mogą utrudniać reakcję. Więc jeżeli chcemy zapobiegać dręczeniu, to co musimy zrobić, to zrozumieć i przeciwdziałać tym mechanizmom. Zrozumieć, co się tam jakby w tej grupie świadków dzieje i spróbować tak zmodyfikować warunki początkowe gry, tak zmodyfikować sytuację, żeby umożliwić, jak to określić, żeby uwolnić potencjał, który tkwi w świadkach przemocy, bo ten potencjał jest duży, tylko pewne mechanizmy ten potencjał blokują. I to świadkowie przemocy, to klasa powinna reagować na dręczenie. To może warto tutaj dodać, że właściwie rolą nauczycieli i wychowawców tutaj bardziej powinno być mobilizowanie potencjału, który tkwi w klasie, a nie rozwiązywanie problemu za uczniów, bo skoro agresorowi czy agresorom chodzi o świadków, chodzi o kontrolę nad grupą, to grupa ma największy wpływ na to, co się zadzieje. Czy ten proces się rozkręci, czy będzie trwał, czy może wygaśnie. Badania pokazują, że w takich klasach szkolnych, gdzie obrońcy częściej reagują, dręczenie dużo szybciej wygasa. I nawet uczniowie, którzy są szczególnie narażeni na prześladowania, są bardziej chronieni. To znaczy, jeżeli nie mamy podatnego gruntu na działania agresora, tylko taką klasę, która jest odporna na te manipulacje, to nawet osoba, która w innej klasie być może zostałaby ofiarą prześladowań, w takiej klasie nią nie będzie. To jest jasne? Okej. Dobra, to teraz jeszcze tak. Też chciałam takie kilka wniosków w skrócie takich najważniejszych. Pierwsza sprawa, świadkowie są ważni, świadkowie powinni wiedzieć, że są ważni i że to nimi manipuluje dręczyciel. To, że nie reagują, może wynikać ze struktury sytuacji, to niekoniecznie znieczulica. Świadkowie nie są źli, tylko być może tkwią w takiej sytuacji, a nie innej. I kilka kwestii, trzy kwestie takie, które może warto zapamiętać. Pułapka wspólnej niewiedzy, czyli nie reaguje, bo inni nie reagują, a inni nie reagują właśnie dlatego, że ja nie reaguję. Struktura grupy, czyli czy są w grupie na przykład alternatywni liderzy, jak są podzielone grupy. Warto się nad tym zastanawiać, bo to wpływa na to, jak cały proces się rozgrywa. No i kwestia początku interwencji. Łatwiej jest zrobić pierwszy krok, kiedy wiadomo, że ktoś zrobi drugi. To jest bardzo, bardzo ważne, że jakby myślenie o przyszłych reakcjach może pomóc komuś, kto ma zrobić pierwszy krok. I to jest właściwie tyle, co chciałam opowiedzieć. Dziękuję bardzo.

Motokuropatwa, piątek Motokuropatwa. Kto tu dzisiaj zagości u nas? Zagoszczą panie, płeć piękna, kobiety, które zmieniły motoryzację, które udzielały się w dziejach motoryzacji, to temat dzisiejszej Motokuropatwy. Taki postanowiłem dzisiaj temat zrobić. Zatem zaczynamy. Powołując się na zapis historyczny, pierwszą dłuższą podróż samochodem odbyła w roku 1888. Moi drodzy, pani Berta Benz, pierwszą kobietą, która 21 maja 1898 roku oficjalnie otrzymała z rąk ministra górnictwa prawo prowadzenia samochodów, była francuska. Księżna Uze, tak się nazywała ta pani. Było to zaledwie 7 lat po wprowadzeniu we Francji takiego obowiązku. Potem przez wiele dziesiątków lat pani ta sprawowała funkcję prezydenta kobiecego Automobil Klubu Francji, a w roku 1932, w wieku 85 lat, startowała, wyobraźmy sobie, jeszcze w rajdach samochodowych, mając 85 lat. Z kolei w Ameryce pierwszą właścicielką certyfikatu upoważniającego do prowadzenia pojazdów samochodowych, czyli tak zwanych horseless, czyli bez koni, z roku 1899 była Jean Hovel z Chicago. Wszystko to działo się w czasach, kiedy przygoda ludzkości z motoryzacją dopiero się zaczynała. I nikt wtedy nie sądził, że panie odgrywać będą w niej rolę nie mniej ważną niż mężczyźni. Nie sposób wymienić tu nawet małej części ich udziału w rozwoju motoryzacji, ale ze względu na ograniczony czas audycji przedstawimy tylko kilka z pań. Niezwykłej podobno urody. Anna Gossi była córką arystokraty, której na śmierć zakochał się 26-letni Nikolaus August Otto. Niestety młodzieniec nie był na tyle bogaty, by być zaakceptowanym przez rodzinę Anny. Zajmował się handlem obwoźnym. No i nic nie wróżyło, że sytuacja kiedyś się zmieni. Miłość jednak czyni cuda i Otto przysiągł w swej lubej, że jeszcze zadziwi świat. Zamiłowanie do techniki skierowało go w tym kierunku. Dalej to znana już historia. Przyjaźń i współpraca z Etienne Lenoirem i silniki gazowe, a potem praca nad ich ulepszaniem, która w 1862 roku zaowocowała zbudowaniem własnego czterosuwowego silnika zasilanego gazem. Współpraca z potentatem cukrowym Eugenem Lange i założona w 1864 roku firma N.A. Otto, przekształcona później w Deutz Maschinenfabrik, produkująca silniki według pomysłu Otto. Na prawdziwy sukces należało jednak poczekać do sierpnia 1876 roku, kiedy to Otto dotrzymał danego słowa i stał się właścicielem cesarskiego patentu numer 532 na pierwszy silnik czterosuwowy. Otto w końcu ożenił się z Anną i mieli 7 dzieci. No, widzicie, była dla niego taką muzą, takim natchnieniem. Także Karl, potem Karl przez C, Benz, prawdopodobnie nie byłby dziś tak znany, gdyby nie kobiet. Konkretnie dwie. Matka Josephine i żona Berta Ringer. Pierwsza wychowywała go samotnie po śmierci męża, ciężko pracując na jego edukację, i druga, której niewielki posag pozwolił na przetrwanie najcięższych czasów, gdy małżonek do reszty pochłonięty był budową silników, a potem patentem na motorwagen. Była
Berta była również współkonstruktorem. Sama nawijała cewkę zapłonową, a potem słynną podróż do Pforzheim przyczyniła się do rozpropagowania wynalazku męża. Kto wie, gdyby nie jej wyczyn z roku 1888, który udowodnił, że samochód może prowadzić nawet kobieta, i to w towarzystwie dwóch nieletnich synów, może nikt nie zwróciłby uwagi na ten prosty, łatwy w prowadzeniu i bezpieczny środek transportu. Jest jeszcze inny aspekt tego wydarzenia. Nikt przed nią, żaden mężczyzna, nie pokonał jednorazowo samochodem dystansu 130 km. A przecież parę dni później jeszcze wrócił do Mannheim. W tym samym mniej więcej czasie w historii motoryzacji, ściślej organizacji przemysłu samochodowego, pojawiła się pani o nazwisku Louise Sarrazin, żona Edwarda Sarrazina, jednego z francuskich klientów Deutza i Gottlieba Daimlera. Sarrazin chciał uruchomić produkcję silników w fabryce swojego przyjaciela, Emila Levasseura. Niestety, zanim zrealizował swój plan, zachorował i zmarł w 1887 roku, pozostawiając nie tylko piękną i młodą żonę, ale również przejęte przez nią doskonale prosperujące przedsiębiorstwo. Louise postanowiła kontynuować dzieło męża i nawiązała kontakt z Daimlerem. Ten w uznaniu jej urody i ogromnej wiedzy technicznej zgodził się na sprzedaż licencji Levasseurowi. Wkrótce silniki Daimlera produkowane były w firmie Panhard Levasseur, służąc jako źródło napędu samochodów tej marki, ale także samochodów firmy Peugeot. Rok po śmierci męża Louise została żoną Levasseura, ale ich szczęście nie trwało długo. Podczas wyścigu Paryż-Marsylia, Emil Levasseur miał wypadek i w niespełna rok potem zmarł. Pani Louise Sarrazin Levasseur wycofała się z interesów związanych z automobilizmem, czego skutkiem było cofnięcie licencji Daimlera na produkcję silników. Do tego jednak czasu inżynierowie z pana Levasseur, jak i Peugeot zdążyli opracować własne konstrukcje. Chwilka przerwy. Przedstawiając pionierskie czasy europejskiej motoryzacji, nie sposób pominąć osoby, a raczej osóbki, która mimo, że sama nie zasłużyła w żaden sposób, może inaczej, sama nie zasłużyła się dla niej w żaden sposób, to jednak przez 100 lat jest jednym z jej najbardziej rozpoznawanych symboli. Mercedes Adrien Manuela Ramona urodziła się w Wiedniu w 1889 roku. Była najmłodszą córką z trojga rodzeństwa z pierwszego małżeństwa byłego wicekonsula Cesarstwa Austro-Węgier w Maroku, a potem przedstawiciela handlowego Daimlera w Nicei, Emila Jelinka. Już kojarzycie? Mercedes. Nie sposób przytaczać tu bogatego wydarzenia życiorysu taty, ale należy przypomnieć, że jego liczne zagraniczne wojaże wywołały w nim obsesyjne wręcz zainteresowanie kulturą hiszpańską. Nic więc dziwnego, że większość imion dzieci było również pochodzenia hiszpańskiego, a jeśli nie, to i tak poprzedzane było dodatkowym Maria de las Mercedes. Podobny sposób nazywał również swoje wille i jachty. Mało tego, jako zapalony automobilista, startując wyprodukowanym w Karnstadt samochodem o nazwie Phoenix, w wyścigu na trasie Nicea
Castellane 21 marca 1899 roku sam przyjął nazwisko Mercedes. Wygrał, a drugi na mecie był baron Arthur Rothschild. Wydarzenie to miało miejsce 2 lata przed oficjalnym żądaniem skierowanym do Paula Daimlera i Wilhelma Maybacha o nazwanie kupowanych przez niego aut nazwą Mercedes. Pierwszy taki samochód, na chłodnicy którego widniała już tylko trójramienna gwiazda i napis Mercedes, zadebiutował w marcu 1900 roku w wyścigu Nicea i Salon Nicea. To oczywiście nazwy miejscowości. Nazwa szybko przyrosła do najlepszych wtedy samochodów sportowych i mimo dużych obiekcji ze strony Daimler Motor, decyzją zarządu zaczęła obowiązywać oficjalnie od 23 czerwca 1902 roku. Zaraz po tym we francuskim czasopiśmie Le France Automobile ukazały się słynne słowa. Wkroczyliśmy w wiek Mercedesa. Emil Jelinek zmarł 24 stycznia 1914 roku, a jego córka, dzięki której przeszedł do historii, w lutym 1929 roku. Po nieudanym małżeństwie związała się z rzeźbiarzem Rudolfem Weiglem, który okazał się być pospolitym hulaką i utracjuszem. Załamanie psychiczne i trwająca 4 lata choroba spowodowały, że koniec życia spędziła w samotności w niewielkim mieszkaniu w Wiedniu. Tak bywa, moi drodzy, i tak bywa. Ale my przechodzimy dalej. Legendarny dziś wyścig Le Mans po raz pierwszy odbył się w roku 1923, a już 9 lat później pierwsza kobieta odniosła w nim sukces. Odette Sicot to Francuzka, która wygrała klasę samochodów z silnikami o pojemności 2 litrów i zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. Jej kariera zawodowa i kariera wyścigowa rozpoczęły się pod koniec lat 20. XX wieku, a od 1933 roku zaczęła bardziej interesować się właśnie rajdami. W 1937 roku z kolei wzięła udział w 10-dniowym wyzwaniu, w którym dowodziła już zespołem 4 kobiet, które w tym czasie przejechały 30 tysięcy kilometrów ze średnią prędkością, wyobraźmy sobie, 140 km na godzinę, wyznaczając 25 nowych rekordów, a był to rok 1937. Kolejna pani, geniusz inżynierii, motocyklistka i bohaterka II wojny światowej, Beatrice Schilling, przez przyjaciół nazywana Tilly, była niezwykle utalentowaną kobietą, którą kiedyś opisywano jako płonącą odkrywczynię kobiecego libido. Urodzona w roku 1909, w latach 30. XX wieku, zdobyła złotą gwiazdę za pokonanie toru w Brooklands na swoim motocyklu Norton 500 z prędkością ponad 161 km na godzinę. Później Beatrice otrzymała tytuł inżyniera na Uniwersytecie w Manchesterze i została zatrudniona jako pracownik naukowy przez Royal Aircraft Establishment. Podczas swojej kariery w RAE prowadziła badania dotyczące aquaplaningu samolotów podczas startu i lądowania na mokrych pasach startowych. Kierowcy może wiedzą, co to jest aquaplaning, powinni wiedzieć. Aquaplaning powstaje wtedy, gdy jedziemy samochodem po mokrej nawierzchni, pod oponę dostaje się warstwa wody i potrafi ona, jeśli opona nie jest zbyt dobrej jakości, albo źle zbudowana, albo źle dobrana do pojazdu, potrafi ten samochód lekko unieść, że powstaje nam taka
taki klin wodny sprawiający, że pojazd może wpaść w pościsk. Stanowisko to piastowała aż do przejścia na emeryturę w roku 1969. Beatrice na równi z karierą naukową kontynuowała swoją pasję do prędkości, ścigając się pojazdami marki Lagonda w 1935 roku na torze Silverstone. Brała także udział w wyścigach samochodów sportowych w Goodwood w latach 50., ale na zawsze pozostanie najbardziej znana ze swoich modyfikacji silnika firmy Merlin. Chwilka przerwy. Tak, a my wracamy do naszych pań. Jest rok 1897. Minnie Palmer została swoim własnym szoferem. Jako pierwsza kobieta w Anglii, która jeździła własnym samochodem, urodzona w Ameryce aktorka odebrała dostawę francuskiego samochodu Rougemont. Na wyspach musiało minąć jeszcze 31 lat, zanim kobiety uzyskały takie same prawa wyborcze jak mężczyźni, ale posunięcie Minnie dowiodło, że za kierownicą obie płcie są równe. To był ważny kamień milowy na drodze do społecznej i politycznej emancypacji kobiet. Kolejna pani, Dorothy Aurille Marion Poulinger, urodziła się we Francji. Jej ojciec Thomas Poulinger był konstruktorem samochodów. Wraz z rodziną przeniósł się do Szkocji. Dorothy w latach 20. stała się menadżerem w jego manufakturze aut marki Galloway, która znana była z bardziej troskliwego podejścia do licznych zatrudnionych tam kobiet. Dorothy prowadziła tam kursy dla młodych kobiet inżynierów i mechaników. Trwał on krócej niż dla mężczyzn, ponieważ praktyka wykazała, że panie uczą się szybciej niż mężczyźni. Panowie, słyszycie? Panie uczą się szybciej niż mężczyźni. Skoro tak było, to na pewno tak jest. Jej autorski samochód oparty na Fiacie 501 powstał w roku 1921 i był reklamowany jako auto dla kobiet, które nie wstydzą się swojej płci. Co było w nim takiego kobiecego? Galloway był mniejszy i lżejszy niż typowe ówczesne auta. Miejsce kierowcy lepiej dostosowano do mniejszego wzrostu kobiet. Dźwignię biegów i hamulca ręcznego umieszczono między przednimi siedzeniami. To znaczne ułatwienie nie tylko podczas jazdy, ale na przykład podczas wsiadania w długiej spódnicy. Jako jeden z pierwszych na świecie Galloway miał lusterko wsteczne. Fabryka niestety upadła na przełomie lat 20. i 30. z około 4000 wyprodukowanych aut. Do dziś przetrwało zaledwie kilka, a jej samochód uznaje się za jeden z pierwszych na świecie samochodów stworzonych specjalnie dla kobiet. Kolejna pani, Dorothy Levitt, najszybsza kobieta na świecie, dziennikarka, pisarka, aktywistka na rzecz kobiet oraz kierowca wyścigowy, któremu niestraszne było prowadzenie dowolnego pojazdu mechanicznego, zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Brytyjka Dorothy Levitt przeszła do historii kilkukrotnie, ustanawiając światowe rekordy prędkości. Przykładowo w roku 1905 zasiadła za kierownicą Roadstera, rozpędzając go do 146 km na godzinę. Dzięki swoim umiejętnościom zajęła się samochodami zawodowo. Podobno wśród osób, które uczyła jazdy, była nawet królowa Aleksandra, żona Edwarda VII. W swojej książce z 1909 roku pod tytułem Kobieta i samochód Levitt radziła prowadzącym kobietom, aby zawsze miały przy sobie lusterko do spoglądania za siebie w czasie jazdy. Tą poradą autorka zapowiedziała powstanie ważnego wynalazku poprawiającego bezpieczeństwo podczas jazdy. Kilka lat później lusterka wsteczne stały się standardem dla wszystkich aut. Margaret Wilcox. Dla pierwszych użytkowników samochodów jazda przez kilka miesięcy w roku była przyjemnością w najbardziej mroźnej formie. Tą przyjemnością
powiedziałem oczywiście w cudzysłowie. 28 listopada 1893 roku Margaret Wilcox znalazła rozwiązanie tego problemu. Pierwszy na świecie samochodowy system ogrzewania. Producenci samochodów potrzebowali dziesięcioleci, aby zaakceptować jej pomysł, który był uważany za luksusowy dodatek. Dopiero w roku 1929 Ford Model A stał się pierwszym pojazdem standardowo oferującym ogrzewanie w pojeździe. Helen Clifford, pierwsza kobieta mechanik autobusowy w firmie London Transport. Czerwony piętrowy autobus to bez wątpienia jeden z symboli Londynu. A Helen Clifford była pierwszą kobietą, która oficjalnie odpowiadała za utrzymanie tych autobusów na drogach. W 1983 roku w wieku 18 lat Helen uzyskała kwalifikację jako pierwsza kobieta mechanik autobusowy firmy London Transport po ukończeniu kursu w warsztacie West Ham. Helen była również wykwalifikowanym kierowcą autobusu. Kolejna pani, Mary Anderson. Cóż ona takiego wymyśliła? Pewnego wietrznego dnia 1902 roku Mary Anderson, farmerka i hodowca winorośli z Alabamy, zwiedzała z córkami Nowy Jork. Gdy jechały taksówką w zacinającym, marznącym deszczu, Anderson zwróciła uwagę na kierowcę, który co chwila zatrzymywał się, aby usunąć śnieg i błoto z przedniej szyby. Tak wpadła na genialny pomysł. Pomysł wycieraczek. Ale nie takich do butów. Po powrocie do Alabamy Anderson zaczęła wspólną pracę z projektantem nad odpowiednim mechanizmem sterowanym dłonią z wnętrza pojazdu. Opatentowała swój wynalazek, ale nie znalazła wtedy nikogo, kto chciałby go wykorzystać. Po wygaśnięciu patentu wycieraczki zaczęły być montowane jako standardowe wyposażenie większości modeli. Pat Moss, jedna z najbardziej utytułowanych kobiet kierowców rajdowych wszechczasów. Pat Moss była jedną z najbardziej utytułowanych kobiet kierowców. 3 razy zwyciężała i 7 razy stawała na podium w rajdach międzynarodowych. 5 razy była koronowana mistrzynią Europy w rajdach kobiet, jednak miłośnicy motoryzacji częściej wspominają jej brata Stirlinga niż ją. I na koniec pewna Brytyjka, która pierwsza zdawała egzamin na prawo jazdy, Vera Hedges Butler, została pierwszą Brytyjką, która zdała egzamin na prawo jazdy, ale musiała jechać aż do Paryża, żeby to zrobić. Egzaminator ocenił jej zdolności do ruszania, kierowania pojazdem, zatrzymywania się. Vera musiała również wykazać się wiedzą, co robić w przypadku awarii pojazdu. W Wielkiej Brytanii obowiązkowe egzaminy zostały wprowadzone dopiero 1 czerwca 1935 roku, a ona zaczęła jeździć w roku 1900.

0: Dzień dobry. Moim gościem w Studio Wszechnicy jest ponownie doktor habilitowany Andrzej Zawistowski.
1: Dzień dobry.
0: Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o kartkach. Chyba najbardziej znanym symbolu gospodarki PRL-u, ale przecież kartki nie zaczęły się z PRL-em. By porozmawiać o tym, jak my na ziemiach polskich, bo nie tylko w Polsce, ale jeszcze przed powstaniem państwa polskiego, po rozbiorach, zetknęliśmy się z kartkami, z reglementacją, o czym tak ogólnie powinniśmy powiedzieć, wiedzieć, żeby zrozumieć bardziej szczegółowe rzeczy.
1: Po pierwsze, musimy sobie uświadomić, że reglamentacja nie jest niczym nadzwyczajnym. Każdy z nas w przeciągu być może tygodnia, być może miesiąca, na pewno roku, spotkał się z reglamentacją w swoim życiu. No bo przecież sprzedaż alkoholu jest od roku 18 dozwolona, nawet jeżeli jest to piwo bezalkoholowe. Czyli jest to handel reglamentowany, a dokumentem uprawniającym do tego zakupu jest dowód osobisty. Dzisiaj mamy elektroniczne recepty, ale przecież jeszcze kilka miesięcy temu, żeby pójść kupić lek do apteki, najczęściej potrzebowaliśmy czego? Kartki na leki.
0: A teraz musimy podać PESEL i KOK.
1: Ale to też jest forma reglamentacji. Zmienił się dokument uprawniający nas do zakupu, więc reglamentacja w handlu jest czymś naturalnym. Ja już nie będę dawał takich przykładów, jak na przykład zakup broni, który, prawda? I tak dalej. Byśmy pewnie jeszcze takich przykładów masę dali. Ta reglamentacja jest prowadzona albo ze względów społecznych, jak przy broni, jak przy części leków.
0: Jak przy alkoholu.
1: Jak przy alkoholu, oczywiście to jest najlepszy przykład. Albo ze względów ekonomicznych, na przykład właśnie leki, które państwo dopłaca czasami bardzo wysokie stawki. Nie może sobie pozwolić na to, że ktoś przyjdzie i kupi sobie 10 sztuk tego leku, który jest bardzo drogi, a później wyrzuci go do kosza. Więc to jest reglamentacja też ze względów ekonomicznych. I to jest coś naturalnego, które istnieje. Natomiast my musimy sobie dzisiaj trochę bliżej powiedzieć o reglamentacji artykułów pierwszego zapotrzebowania, czyli tego wszystkiego, co kupujemy na co dzień albo co jakiś czas, ale często w sklepie, czyli żywność, ubrania, czasami samochody, czasami, ale to już pewnie dzisiaj nie będzie czasu.
0: Dawniej opał.
1: Dobry przykład, przecież kwity,
0: tak,
1: na węgiel.
0: Kwity na węgiel.
1: Prawda? To wszystko była reglamentacja, ale będę się starał o tym mówić. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest dosyć istotna, to, że nam się kojarzy, że kartki to jest taki symbol PRL-u. No, gospodarki komunistycznej. Zresztą jak są badania przeprowadzane co jakiś czas, to te kartki znajdują się zawsze w szczycie. Kolejki, kartki to gdzieś tam na samym szczycie tego, co ludziom kojarzy się z okresem Polski Ludowej. Ale kartki nie są niczym nadzwyczajnym. Po II wojnie światowej nie było w Europie kraju, w którym nie istniałaby reglamentacja artykułów pierwszej potrzeby. I to mówimy zarówno o krajach, które były krajami walczącymi w czasie wojny, dotkniętymi okupacją, walkami i tak dalej, ale przecież kartki na żywność były też w Szwajcarii, też w Szwecji i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest nic nadzwyczajnego. To musimy sobie uświadomić. Natomiast rzeczywiście są momenty, kiedy pojawiają się kartki jako element reglamentacji. Ja mówię, to przyjmijmy, że mówimy sobie kartki tak dosyć symbolicznie, bo czasami kartka nie jest kartką. Będzie taki okres, że będziemy mogli powiedzieć sobie o reglamentacji na przykład pieluch czy mleka w proszku dla małych dzieci, to kartka to była książeczka, w której dokonywano odpowiedniego wpisu. To był ten dokument reglamentacyjny. No ale my sobie będziemy te kartki najczęściej właśnie tak symbolicznie nazywać. I te kartki nie były niczym nadzwyczajnym. Nadzwyczajne było to, kiedy one się pojawiały, bo to, że zaczyna się wojna, zaczyna się okres nadzwyczajny. To może być związane na przykład z jakimiś kłopotami z urodzajem. Właśnie z nieurodzajem.
0: Czyli z nieurodzajem.
1: Czyli z nieurodzajem. Tak, jest piękne słowo, które ten opis przywołuje bardziej dosłownie. Z nieurodzajem, czy z jakąś klęską żywiołową. To po pierwsze. To mogły być takie sytuacje. Natomiast to, że w środku Europy, kilkadziesiąt lat po wojnie, w gospodarce, która mieni się dziesiątą potęgą gospodarczą świata, pojawiają się kartki na cukier, to była rzecz niespodziewana. Bo spójrzmy trochę na to od takiej strony teoretycznej. Tak naprawdę coś, co nazywamy zawodowo alokacją dóbr, czyli sprzedażą w sklepie, powiedzmy sobie upraszczając, może mieć kilka takich schematów. ten podstawowy, który znamy, nazywa się schemat aukcji. To znaczy, kto da więcej, ten kupuje, prawda? Wiadomo, że klient i sprzedawca muszą się zgodzić co do ceny, że to jest to. I to jest taki najbardziej nam znane. No ale oczywiście, jeżeli danego towaru, danego dobra jest mało, no to zaczynają się problemy. Wtedy może się pojawić schemat kolejki. To znaczy, kto pierwszy w kolejce,
0: ten wygrywa.
1: Ten wygrywa. Dla reszty nie starcza. Schemat kolejki z reguły prowadzi do schematu racjonowania. Racjonowania, czyli wydzierania. I to racjonowanie może być żywiołowe. To znaczy, pani sprzedawczyni w sklepie mówi, że sprzedajemy po dwie kostki masła. My racjonowanie żywiołowe niestety widzieliśmy, jesteśmy w lipcu, dzisiaj rozmawiamy, mamy lipiec 2020 roku, widzieliśmy 3 miesiące wcześniej. Jak pojawił się COVID, to proszę zauważyć, w wielu sklepach pojawiło się, że sprzedajemy po 5 rolek papieru toaletowego, po 3 ręczniki papierowe, po 5 mydeł w płynie. No to było.
0: I jak pojawiły się maseczki, po 5 maseczek w aptece.
1: I to racjonowanie żywiołowe, to znaczy sprzedawca sam, czy właściciel sklepu, czy w ogóle sprzedawca stojący za ladą, dla swojego własnego bezpieczeństwa sprzedaje wydzieloną ilość, dlatego że przecież mogą pojawić się klienci, którzy będą po prostu agresywni. Dlaczego jedna osoba kupiła, a inne nie? No, ja w marcu widziałem człowieka, który stał przed jedną z sieci, dużych sieci drogeryjnych i sprzedawał z samochodu papier toaletowy tej sieci, którego już nie było, prawda? Więc żeby takich wypadków uniknąć, no to wprowadzono takie racjonowanie żywiołowe. No i oczywiście racjonowanie żywiołowe zawsze, może nie, może zawsze to przesadziłem, bo dzisiaj nie doprowadziło, ale bardzo często doprowadza do racjonowania urzędowego. To znaczy, że to władza zaczyna mówić, co, ile, dla kogo jest przynależne. No i jeżeli jest racjonowanie urzędowe, no to musi być dokument, na podstawie którego ta sprzedaż się odbywa. To może być na przykład dowód osobisty, bo na przykład racjonowanie może polegać na tym, że kupuje tylko mieszkaniec danego miasta, gminy, województwa. Albo może być to różnego rodzaju dokument. Tu mamy takie dokumenty. To są ciekawostki, bo to są kartki, te 3, które mamy przed sobą. Są bardzo ciekawe, bo to są kartki przygotowane na wypadek sytuacji nadzwyczajnej i one nigdy nie weszły do użycia. To są kartki, które istniały w Polsce od lat 60. do lat 80. Zgromadzone w różnych miejscach w całej Polsce. One nie mają tutaj żadnego symbolu. Mają symbole, które są abstrakcyjne. O tak, nie jest napisane chleb, mięso, masło, tylko 1, 2, 3, 10 i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie wiedział, co trzeba będzie na to sprzedawać. W związku z czym one były rozprowadzone po całym kraju, złożone w specjalnych, zalakowanych workach i gdyby była taka konieczność, je się otwierało, rozdysponowało ludności, a na plakatach pojawiało się, że 1 to jest 0,5 bochenka chleba, 2 kilogramy cukru i tak dalej, i tak dalej. To samo, ale już bardziej dokładna, bo już zapowiadająca i cukier, i chleb, kartka duńska. Przez wiele lat w urzędach w Danii te kartki były przygotowane. Dlaczego? Dlatego, że właśnie dzisiaj też, co jest oczywiście ściśle tajne, gdzie to się znajduje, jak to wygląda, taki system reglamentacji na czasy sytuacji nadzwyczajnej jest przygotowany.
0: Czyli zarządzanie kryzysowe w gruncie
1: oczywiście
0: rzeczy,
1: jest, tak? jest to typowe zarządzanie kryzysowe w momencie, kiedy pojawi się taki problem. Władza musi mieć narzędzie, żeby natychmiast w ciągu kilku dni opanować sytuację, kiedy na przykład zniknie żywność ze sklepu. Bo to jest sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu państwa, wprost. Więc wracając do pierwotnego pytania, reglamentacja nie jest niczym nadzwyczajnym, towarzyszy nam na co dzień, natomiast sytuacja, kiedy towary pierwszej potrzeby, artykuły pierwszej potrzeby sprzedawane są na kartki poza okresem wojny, czy jakiegoś niepokoju społecznego, jakiejś klęski żywiołowej, są dziwne i rzeczywiście PRL był dziwnym krajem, bo wprowadził kartki w 76 roku w sytuacji, kiedy formalnie był na szczycie swojego prosperity.
2: Tak, ja świetnie pamiętam wprowadzenie tych kartek. Byłam nastoletnią dziewczynką, ale już na tyle dużą, że to do mnie dotarło. Pytałam rodziców, o co chodzi. Oni tłumaczyli, że to chodzi o politykę. A ja pamiętam też moje takie skojarzenie i teraz jak widzę te kartki tutaj na stoliku, wydawały mi się bardzo podobne do znaczków pocztowych.
1: Nieprzypadkowo.
2: nie kleiły się. Ale tak rozumiem, że może maszyny drukarskie mogły takie wydrukować. Także.
1: Tak, ja myślę, że może dojdziemy do tego, bo to jest 76, a Polska Ludowa, tak naprawdę okres w cudzysłowie bezkartkowy, ale to też jest w cudzysłowie tylko, miała dosyć krótki. To znaczy to było od 53 do 76. Cały pozostały
2: okres. Tylko 23
1: okres.
2: Lata.
1: Tylko, a Polska Ludowa istniała 45. Więc tylko ten krótki okres 23 lat pomiędzy 53 a 76 rokiem był okresem bezkartkowym i ten 76, wprowadzenie kartek na cukier, to już jak gdyby jest kolejna odsłona tego, co było już wcześniej.
2: To powiedzmy może o tym, co było wcześniej. Nie wiem, czy cofniemy się do II wojny światowej.
1: Bo trochę. Tak naprawdę Polakom kartki towarzyszyły kilkukrotnie w XX wieku. Pierwszym etap to oczywiście pierwsza wojna światowa i to jest naturalne znowu we wszystkich krajach. Po pierwsze, żeby zapewnić spokój społeczny, żeby zapewnić wyżywienie na podstawowym poziomie, były dystrybuowane różnego rodzaju kartki żywnościowe i dotknęło to również ziem polskich, na których toczyły się przecież walki w czasie pierwszej wojny światowej. Wówczas za dystrybucję kartek i też za nadzór nad systemem odpowiadały magistraty. Dlatego, że po pierwsze kartki były przeznaczone tylko i wyłącznie dla mieszkańców miast. Wieś niech się sama wyżywi, wieś sobie da radę, im nie pomagamy. Pomagamy tym, którzy nie mają własnych gospodarstw, nie mogą sami sobie wyhodować, nie mogą uprawiać. To o nich musimy zadbać. Kartka też jest takim elementem, który zachęcał do pracy w takim konkretnym miejscu, gdzie ten przydział był przeznaczony. Te kartki były dystrybuowane przez magistraty, przez władze lokalne i tak naprawdę, jakbyśmy sobie je obejrzeli, one były bardzo ładne. Bogate magistraty Warszawa, Łódź wydawały kartki tematyczne. Na przykład była kartka poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi po jego śmierci. Bardzo ładna. Była kartka poświęcona prezydentowi Stanów Zjednoczonych Wilsonowi i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście Piłsudski był na kartkach. To może nie było tak piękne jak banknot, ale to rzeczywiście każda kartka miała taki swoją cechę charakterystyczną, w sposób szczególny wyglądał. Oczywiście to chodziło też, żeby w jakiś sposób uchronić się przed fałszerzami. Ona musiała być jakoś tak skomplikowanie stworzona, żeby nie było łatwo jej sfałszować. I te kartki towarzyszyły, tak jak powiedziałem, Polakom, tej części niewielkiej grupy, bo to
2: było... Właśnie, bo to niewiele przecież.
1: To była niewielka grupa, bo przypominam, że cały czas, że większość Polaków mieszka na wsi. Więc to niewielka grupa, między 10 a 20% mniej więcej mieszkańców Polski jest uprawniona do różnych kartek. Ale jedna rzecz musimy...
2: W trakcie pierwszej wojny światowej.
1: I bezpośrednio po niej, bo 18 rok niewiele zmienia, bo Polska dalej toczy wojnę. Mamy wojnę na wschodzie i tak naprawdę kartki żywnościowe w Polsce kończą się wraz z wojną polsko-bolszewicką, a kartę opałowe kilka miesięcy później. Ale o jednej rzeczy chcę powiedzieć, które się nie kojarzą bardzo często właśnie z tego typu reglamentacją kartkową, dlatego że aż do 80 roku to był system mieszany. Ja jeszcze będę o tym mówił. Na czym to polegało? Otóż jeżeli ktoś miał kartkę, to mógł kupić dany towar, najczęściej to był chleb, ziemniaki, te takie towary najbardziej
2: podstawowe,
1: mąka oczywiście, cukier i tak dalej, mógł kupić po cenie gwarantowanej przez państwo niskiej i tak dalej, a jeżeli chciał kupić sobie więcej, to wolna wola, ale płacić więcej. I to był bardzo mądry system, bo on ograniczał czarny rynek. Bo czarny rynek musiał
2: był już zorganizowany.
1: Musiałby mieć ceny niższe niż te, które są w sklepach, a to się mijało z celem. I tak było w czasie pierwszej wojny światowej. I te kartki znikają w 21 roku, pojawiają się oczywiście w latach II wojny światowej. Raz, że mamy znowu sytuację wojenną, żywności jest mało, musi starczyć dla żołnierzy, więc trzeba ograniczyć spożycie, ale kartka w czasie II wojny światowej jest też narzędziem dyskryminacji Polaków i Żydów na terenach okupowanych. Jeżeli przyjąć za 100% wyżywienie, takie średnie wyżywienie robotnika polskiego przed wojną, to przydziały kartkowe w czasie II wojny światowej dla Niemca na ziemiach okupowanych, polskich ziemiach okupowanych w czasie II wojny światowej, mniej więcej są na poziomie właśnie takiego dobrego wyżywienia robotnika przed wojną. Polacy dostają mniej więcej 25% tej wartości, co zjadał statystyczny robotnik mający pieniądze przed wojną. Żydzi dostają 7% tego wszystkiego. I oczywiście cała reszta to jest czarny rynek z olbrzymimi cenami i tak dalej, ale właśnie to trzeba podkreślić, że to był element dyskryminacji albo też zachęty, bo jeżeli ktoś podpisywał Volkslisty i stawał się Niemcem, automatycznie...
2: To dostawał 100%.
1: Dostawał większy przydział kartkowy. Więc to są kartki, które istnieją w czasie II wojny światowej i niejako znowu z marszu przechodzą w okres powojenny, no bo władze komunistyczne od 1944 roku przejmują ten system, tworząc oczywiście swój po drodze, ale są na przykład kartki z Milanówka, które są kartkami wydanymi przez Niemców, ale z pieczątką już Urzędu Miejskiego w Milanówku, który jak gdyby legalizuje to
2: używanie
1: w styczniu 1945 roku poza okupacją niemiecką. I takich przykładów jest bardzo dużo. Ale system zaczyna być tworzony i znowu jest to system mieszany. Z jednej strony jest to system, który pozwala wykorzystywać kartki jako pewien element wynagrodzenia. No bo jeżeli chleb kosztuje 4 zł mniej więcej, to zależy w którym momencie na kartki. A na wolnym rynku, czyli w tym samym sklepie, ale bez kartki, trzeba za niego zapłacić 40-45 zł, no to posiadanie takiej kartki to jest rzeczywiście duża, duża oszczędność. I znowu, to oczywiście są tylko miasta. I to przede wszystkim duże miasta. Wieś jest zostawiona sama sobie, wieś się wyżywi. Nią się nie zajmujemy. My tu mówimy przede wszystkim o żywności, ale po wojnie mamy też bardzo ciekawy system kartek punktowych na ubrania. Na to wszystko, co trzeba kupić do ubrania. To znaczy każdy w określonym okresie otrzymywał kartki, gdzie były różne ilości punktów. I później kupując przy pomocy tej kartki, musiał zapłacić oprócz ceny normalnej cenę punktową. Chusteczka do nosa kosztowała 1 punkt.
2: A buty?
1: Nie pamiętam w tej chwili, ale tam rzeczywiście to było odpowiednio więcej. Płaszcze były gdzieś tam chyba na samym szczycie tej piramidy.
2: A tych kartek punktowych, no na przykład na te dobra, no takie ubraniowe, wieś też była pozbawiona?
1: Nie, też. Kartki były dla tych, którzy pracowali w odpowiednich miejscach. Jeżeli ktoś mieszkał na wsi, a pracował w odpowiednim miejscu, to oczywiście dostawał różne przydziały.
2: Czyli w jakimś zakładzie przemysłowym, tak?
1: W zakładzie przemysłowym,
2: w urzędzie
1: bezpieczeństwa publicznego, bo tutaj były najwyższe normy. To tylko jeden z elementów, bo tych elementów było więcej. Były jakieś dofinansowania do pożywienia, był suchy prowiant, który się odbierało w pracę razem z wynagrodzeniem, ale to już zostawmy, bo to rzeczywiście trochę inne tematy. Oczywiście na kartki były też na przykład zapałki, które były bardzo cennym przecież towarem. Ta reglamentacja powojenna, tak jak powiedziałem, naturalna we wszystkich krajach. Stopniowo jest znoszona. Ostatecznie o tym, że kartki żywnościowe znikają, ogłoszono w grudniu 1948 roku na Kongresie Zjednoczeniowym, kiedy powstaje PZPR. To ma być taki sygnał. Są 3 kraje, które zniosły kartki żywnościowe w Europie. To jest Szwajcaria, to jest Związek Radziecki i to jest Polska. Jesteśmy w tym gronie najbardziej takich gospodarek budujących się i wychodzących szybko z wojny. Oczywiście w międzyczasie po cichu wprowadzono coś, co się nazywało bony mięsotłuszczowe. Znowu, dla bardzo niewielkiej grupy, już tylko dla niektórych pracowników, takie specjalne bony, które umożliwiały tańszy zakup tego tłuszczu, tego mięsa. Ale to też powoli było znoszone do roku 50. I wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze. Przychodzi 51 rok, kłopoty z aprowizacją, od razu automatycznie kolejki przed sklepami. A kolejki przed sklepami to jest coś, czego władza bała się bardzo. Bo dlaczego? Z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że kolejki samoorganizowały się. Nagle ktoś tam powołał jakiś komitet, ktoś został jakimś przewodniczym.
2: Jakieś reguły były niezależne.
1: Ale ktoś zaczynał występować w stosunku do sprzedawców, kierowników sklepu z legitymacją ludzi, prawda? A coś, czego władza przecież nie mogła pozwolić, żeby poza systemem nomenklatury powstawało cokolwiek. Więc kolejki były niebezpieczne z tego powodu. A po drugie, kolejki były bardzo, bardzo niebezpieczne, bo w kolejkach bardzo szerzyła się antypaństwowa propaganda. Ludzie stali, narzekali na władzę, i co gorsza, co najgorsze, opowiadali sobie...
2: Dowcipy.
1: Oczywiście. Opowiadali sobie państwowe, antysystemowe kawały, które po prostu w ten sposób rozchodziły się po całym mieście. I to było naprawdę niebezpieczne. I to władza sobie tutaj trochę...
2: Tak, znaczy mówi pan, że to było poważnie traktowane.
1: To było jak najbardziej poważnie traktowane. To było wprost mówione, że tutaj rozsiewają się... Oczywiście to nazywano inaczej. Mówiono o tym tak zwana szeptanka, czyli szeptana propaganda. Ale rzeczywiście się tego obawiano. Powiem tak, że władza w pierwszym momencie, kiedy pojawiły się w tym 51 roku te kolejki przed sklepami, zareagowała w sposób, który dzisiaj budzi nasz uśmiech. To znaczy, co zrobiła władza, jak się pojawiły kolejki? Wysłała do kolejek swoich instruktorów, żeby tam mówili, że władza jest dobra, tylko to jest taki chwilowy problem.
2: Cudowna reakcja.
1: To miano pod ręką, to miano do dyspozycji wtedy. No ale to się oczywiście nie udało i władza była zmuszona przywrócić częściową reglamentację właśnie latem 51 roku, przy czym ona była dosyć dziwna. To znaczy kartki na mięso, a później jeszcze na różne inne towary. Tam cukier się pojawił przed świętami, karp się pojawił na kartki tylko przed świętami. Dostali przedstawiciele tylko trochę powyżej 1000 zakładów pracy. Robotnicy z dokładnie wskazanych zakładów pracy i to z nie wszystkich województw. Bo na przykład województwo białostockie, typowo rolnicze przecież, nie dostało żadnego zakładu pracy w tym pierwszym rozdaniu, w którym mogłyby być te kartki.
2: Rozumiem, że przy założeniu, że tam każdy jak nie mieszka na wsi, to ma rodzinę na wsi i ta rodzina
1: dokładnie
2: go wyżywi.
1: Tak. Dokładnie tak. I to będzie takie spojrzenie, które będzie później bardzo mocno powtarzane. W 80 roku tak będzie mówił wicewojewoda radomski, że my mamy województwo takie, że każdy właśnie ma kogoś na wsi, jeżeli sam nie mieszka na wsi, sobie da radę. To jest takie spojrzenie. Wieś sobie da radę, nie trzeba się nimi zajmować. I w tym roku 51 rzeczywiście pojawił się problem, no bo nagle społeczeństwo zostało podzielone. Z jednej strony są ci, którzy dostają te upragnione kartki na mięso. Oczywiście to jest tak, że to znowu ma być niższa cena, ale tak naprawdę wówczas już tego mięsa nie ma. Albo ma się kartki, albo się ich nie ma. A z drugiej strony są ci, którzy są tego pozbawieni. No i wówczas pojawiają się takie hasła, które bardzo korespondują z tym, o czym powiedzieliśmy sobie w czasie II wojny światowej. Znaczy określenie kacapscy Volksdeutsche. Jesteś kacapskim z Volksdeutschem, dostajesz kartkę. To jest dowód na to, a ja nie dostaję. Były bunty, były strajki na tym tle. Władza sobie nie umiała z tym poradzić i wycofała się z tej reglamentacji na początku stycznia 1953 roku, czyli po niecałym półtora roku od momentu wprowadzenia tych kartek, robiąc olbrzymią podwyżkę cen, możliwą w czasach stalinizmu. Nikt nie chciał głowy wtedy nadstawiać na jakichś protestach. Ale zniosła te kartki na towary takie codziennego użytku żywnościowe. Oczywiście one zostają. Różnego rodzaju reglamentacja została. Wspomniała pani bardzo słusznie opał. Tak? Ale na przykład w latach 70. coś to się nazywało przydziały na samochody. No to była kartka na samochód.
2: Jasne.
1: Wprost. To była wprost kartka na samochód. I kartki na materiały budowlane. No, jak można było budować? Można było mieć dom, można było mieć działkę, ale żeby go wyremontować albo na niej zbudować dom, trzeba było mieć odpowiedni kwit na materiały budowlane. I to nie tylko w momencie zakupu, ale przypominam, że milicja jeździła i sprawdzała, czy ktoś, kto buduje, ma kwity. No przecież w ten sposób karano księży w Rzeszowskim, którzy budowali kościoły, bo tam ludzie brali materiał budowlany niby na budowę obory, chlewu, stodoły, a wszystko to jechało na budowę kościoła. No i księży karano, bo nie mieli tych kwitów. No ale na mięso, na cukier, na różne rzeczy dla dzieci, na makaron, na to już
2: nie było
1: kartek. Nie było od 1953 roku. No i mamy 76. Wspominany już przez nas 76. Wspomniała pani bardzo dobrze, że te kartki w 76 roku przypominały trochę znaczki pocztowe. Nie mam tutaj niestety na stole tej pierwszej kartki, ale być może uda nam się ją pokazać. Dlatego, że jeżeli ktoś nie wie, że jest to kartka na cukier,
2: tak, to się nie zorientuje.
1: Po pierwsze, to nie była żadna kartka, tylko był bilet towarowy. Władza bała się skojarzeń z wojną. No bo jak to? Chwalimy się, że jesteśmy potęgą, a nagle coś, co jest wszystkim kojarzy się z wojną. No to nie. Więc nazwano to biletem towarowym. Od razu to urodziło masę kawałów politycznych, bo zaczęto śmiać się z Gierka, że został konduktorem, prawda, albo bileterem, prawda. Ale ta nazwa była po pierwsze dlatego, że kartki przygotowywano w dużej tajemnicy. A skąd to się w ogóle wszystko wzięło? To się wzięło z nieudanej podwyżki cen w czerwcu 1976 roku, kiedy dużo różnych towarów miało zdrożeć. Cukier o blisko 100%. To się skończyło znanym nam wszystkim protestem w Radomiu Ursusie, między innymi, i wycofaniem władzy z podwyżek. No ale ludzie logicznie myśleli, no oni się wycofali, ale nie wycofali się na chwilę. Trzeba zacząć robić zapasy, bo za chwilę będzie drożej. Oczywiście, ile można kupić mięsa? Niedużo, zwłaszcza, że lodówka wciąż nie jest w każdym...
2: Nie jest powszechna.
1: A po drugie, jeżeli nawet jest, no to tam zamrażalnik jest taki maciówki, no tego się nie... dużo nie kupi na zapas. Ale na przykład cukier, który jest nam bardzo potrzebny, bo przetwory. Bo wypieki, bo herbata. Bimber. No właśnie. I dochodzimy do jednego ważnego rzeczy. No, bo przecież ceny wódki poszły w górę i nagle się okazało, że ów bardzo prosty sposób, znany nam z historii jako bitwa pod Grunwaldem, z wodą i z drożdżami, można doprowadzić do tego, żeby ten cukier...
2: Poza monopolem państwa.
1: Dokładnie inaczej przerabiać. I nagle okazało się, że bimbrownictwo jest olbrzymie, bardzo dochodowe. Wpływy do budżetu lecą na łeb, na szyję. A ze sklepów znika cukier. Ze sklepów znika cukier. Dlatego, że ten cukier można było długo przechowywać. Jestem dowodem, że cukier, który ma... ponad 30 lat, nie truje, bo kiedyś miałem okazję spróbować cukru, który był kupiony w 76 roku, a to był już rok 20, to był rok już 2010. I oczywiście jak każdy historyk, jak mnie dotknie, to nie uwierzy. No to sprowadziłem, był słodki. To był właśnie cukier, który znaleziono u jednej pani na plawlaczu i ona mówi, że ona go kupiła w 76, bo miało być drożej. I tam został do 2010 roku. No ale wracamy do naszego głównego tematu. Dlaczego ten cukier znika ze sklepów? Masowo znika ze sklepów. Władza po prostu jest bezradna.
2: Ale bardzo szybko ta operacja jest przygotowana w gruncie rzeczy,
1: nie? Nie jest szybko. Potrzeba było 3 tygodni, żeby wydrukować kartki. Dlaczego? Oczywiście możemy powiedzieć, ale przecież mówiliśmy o tym, że leżą te kartki przecież. Dlaczego nie te? No, bo mamy 76 rok.
2: No właśnie. Już.
1: A kartki zostały rozdystrybuowane, kiedy mieliśmy 17 województw, a teraz mamy 49. Cały system się posypał i nikt nie zdążył go przygotować. I nagle się okazało, że nikt nie wie, gdzie są te kartki, kto ich pilnuje, komu je wydać. Wszystko trzeba drukować od nowa. I wówczas wymyślono, że nazwano to biletem towarowym, żeby nawet drukarze nie zorientowali się, że będą kartki na cukier. Mm-hmm. Tam jest napisane bilet towarowy, jest data lipiec 76, mimo że kartki zostały wprowadzone w sierpniu, ale tam jest data lipiec i jest cyfra. Nie ma napisane, co to za towar, a nawet nie wiadomo, co to za cyfra.
2: Tak.
1: Nie wiem, litr, kilogram, nie wiem, może numer porządkowy. Też tak może być. Później te kartki się trochę zmieniły, bardziej oszczędnie były drukowane właśnie już w postaci takich znaczków i tu mamy właśnie na 2 kg cukru z kolejnych miesięcy i lat, bo to jest 1980 rok. Zawsze w reglamentacji jest tak, że wprowadzenie kartek na jeden towar niejako wymusza kolejne. Tutaj władze broniły się rękami, nogami przed kartkami na mięso. Bo ludzie zobaczyli, że nagle cukier pojawił się w sklepach, bo te kartki, znowu, to jest system mieszany. To znaczy, jeżeli ktoś ma kartkę, kupuje sobie kilogram czy 2 kg cukru za 10,50, a jeżeli nie ma, to jest 26 zł, a przy 26 zł bimber jest kompletnie nieopłacalny. I ludzie zaczęli naciskać bardzo mocno, że no teraz kartki na mięso. I tu władza rękami i nogami się broniła. Dlaczego? Bo o ile władza miała ten cukier, żeby go podzielić, o tyle mięsa już nie było. To po pierwsze. Po drugie, mięso w Polsce było ludowe i nie było dzielone sprawiedliwie. Dużo więcej trafiało do Warszawy, do Katowic, na Wybrzeże, do Wrocławia, Krakowa, a dużo mniej do takich województw jak białostockie, łomżyńskie, siedleckie, chełmskie i tak dalej.
2: Czyli znowu tam, gdzie władza myślała, że każdy ma rodzinę na wsi.
1: Każdy ma rodzinę na wsi. Średnie pokrycie, jeżeli za średnie pokrycie przy należności mięsa przyjmujemy 100%, to na początku lat 80. Warszawa, Katowice to było około 130-140%, a Biała Podlaska to było niecałe 50%. To był ten rozdział. Oczywiście tłumaczone, no bo Biała Podlaska przyjedzie na zakupy do Warszawy. No przyjeżdża, bo tu nie ma. Po prostu. I władza obawiała się, że to, że rozda kartki, to nagle się okazuje, że każdy mieszkaniec, każdy mieszkaniec Zamościa, Leszna,
2: Skierniewic
1: dostanie przydział na tą określoną ilość mięsa. To znaczy, że do Warszawy już nie pojedzie 140%, tylko pojedzie równe 100%.
2: Ale też może się okazać, że zabraknie.
1: To po drugie, to pewnie ważniejsze nawet, że zabraknie. No i mamy problem, władza się broni. Drugim towarem reglamentowanym w taki sposób, o tym mało kto wie, bo to zupełnie gdzieś minęło, było mleko w proszku. Mleko w proszku zostało poddane reglamentowanej sprzedaży w czerwcu roku 80, jeszcze przed strajkami. Właśnie mamy rocznicę 40.
2: Prawie tej reglamentacji.
1: Dlaczego? Dlatego, że to była ochrona przed prywatnymi przedsiębiorcami produkującymi lody.
2: No bo proszę, no tak.
1: Szło lato, wiadomo, że lody przecież aż do upadku PRL-u były produktem raczej sezonowym. One się pojawiały wiosną, jesienią znikały. Urlopy, ciepło, wakacje i tak dalej. I prywatni przedsiębiorcy przede wszystkim potrzebowali tego mleka w proszku na lato. Więc w czerwcu wprowadzono reglamentację, ona wyglądała w ten sposób, że się kupowało tak zwany abonament na mleko, czyli rodzice byli zmuszeni zapłacić wcześniej, dostawali odpowiedni dokument i z tym dokumentem szli i odbierali to mleko bezpłatnie. To ukrywało faktyczny kierunek.
2: Cel.
1: Tak, faktyczny cel, czyli to, żeby ten prywaciarz nie dostał tego mleka w proszku. No ale przychodzą wydarzenia, których mamy właśnie rocznicę. Najpierw Lipiec Lubelski, później strajk w Stoczni Gdańskiej. I w czasie strajków lubelskich i w czasie strajku gdańskiego jest hasło wprowadzenia kartek na mięso. W 21 tych najważniejszych postulatach gdańskich jest postulat wprowadzenia kartek na mięso. Ja czasami mam drżenie, jak słyszę polityków, którzy domagają się pełnej realizacji 21 postulatów gdańskich, albo ktoś tam przyjmuje jako swój program, to ja tak trochę z drżeniem, że będziemy mieli kartki na mięso, bo tam jest taki
2: postulat. No, ale to było wołanie o sprawiedliwość i wtedy, taką podstawową.
1: To po pierwsze, a po drugie to był też efekt kartek na cukier. No bo skoro nie było cukru, wprowadzono kartki i cukier się w sklepach znalazł, to co szkodzi, żebyśmy zrobili? Przecież władza cały czas mówi tak jak z cukrem. To znaczy cukier jest, tylko wykupują go handlarze i spekulanci. Mięso jest, tylko wykupują go handlarze i spekulanci. To zróbmy dokładnie to samo. I władza bardzo nie chciała zgodzić się na ten element postulatów gdańskich z tymi kartkami na mięso. Próbowano najpierw od tego odwieść strajkujących. Później, kiedy podpisano to jednak, starano się zmienić, a może zróbmy inaczej, może inaczej, a może na przykład będziemy robili paczki dla zakładów pracy. Jak, co, dlaczego? No i oczywiście też był problem, komu dać te kartki. Kartek na cukier znowu wieś nie dostała. Znowu rolnicy zostali odcięci. I to już dla mnie już było niezrozumiałe, bo o ile można sobie było wyhodować jakiegoś prosiaczka, prawda, i te mięso mieć swoje, tak. No to wyprodukowanie cukru
2: już,
1: drogą taką w gospodarstwie rolnym, mi się wydawało zawsze, że służą temu specjalistyczne jakieś urządzenia w cukrowni. Być może wówczas władza uważała inaczej. Więc wieś była od tego odłączona. I to samo.
2: Ale również ludzie, którzy nie pracowali.
1: Tu inaczej było. Tu trochę inaczej było, to znaczy oni mogli w różny sposób dostać. Natomiast wieś była wprost wskazana jako ta, której to się nie należy. Księża nawet dostali przydziału jako pracujący. Wprost był wymieniony ksiądz, a wieś nie. No i zaczyna się walka o te kartki. Ona trwa dosyć długo, a w międzyczasie mamy coś, co jest w polskiej tradycji niesamowicie ważne. Co by się nie działo? Wojna, okupacja, stalinizm, komunizm, załamanie gospodarcze. Idą święta, na stole ma być. Prawda? No,
2: tak,
1: taki mamy zwyczaj. No taki mamy zwyczaj, co by się nie działo, prawda? Oczywiście czasami jest to mniej, czasami jest więcej, ale wszyscy te święta uważają Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy jednak za taki moment, że rodzina ma usiąść przy stole i się najeść, prawda? Idą święta, mięsa nie ma w sklepach, jest kompletna pustka, co jest przywiezione od razu znika. No i zaczyna się pojawiać coś, o co powiedzieliśmy wcześniej, czyli reglamentacja spontaniczna, to znaczy prezydenci miast, czasami wojewodowie, czasami naczelnicy gmin, zaczynają wprowadzać reglamentację na
2: swoim obszarze.
1: Swoją. Mhm. Sami zaczynają jakieś kartki, czasami na kserografach, czasami na powielaczach produkować i rozdawać tylko swoim mieszkańcom. Oczywiście mógł być to dowód osobisty, ale dowód osobisty miał to do tego, że nie można było tam zaznaczyć, że on to kupił. Tak? Trzeba było mieć coś, co się gdzieś tam wytnie, pozbawi ten element. I z tego się wziął ten pomysł tej reglamentacji takiej przedświątecznej, takiej spontanicznej. To było znowu dla władzy bardzo niebezpieczne. Władza nad tym zupełnie nie panowała. Co więcej, przecież wojewoda nie miał pojęcia, ile on tego mięsa ma do dyspozycji, bo to nie w jego zakresie gestii wszystko funkcjonowało. To było według rozdzielnika, który był centralnie zarządzany. A mimo to rozdawano. Dlaczego? No, żeby uspokoić ludzi. Pojawiały się strajki, okupacje. W Płocku były okupacje sklepów mięsnych, bo tam ludzie nie dostali kartek. Inni dostali. Co? Gdzie? Te okupacje trwały do 24 grudnia. I władza wreszcie stwierdziła, że musi doprowadzić do wprowadzenia tych kartek. Solidarność naciskała na kartki, bo to była realizacja postulatu, a z drugiej strony się ich bała. Bo tak naprawdę nie miała specjalistów, który by powiedział, ile tego mięsa jest, ile to ma być. Tam Jan Rulewski, znany poseł, przecież specjalnie jak gdyby został na ten odcinek frontu wystawiony, się douczał, jak to ma robić. No i negocjowano, długo negocjowano i wreszcie kartki na mięso ruszyły dopiero od 1 kwietnia roku 1981. Co ciekawe, wówczas zaczęli ludzie używać kartek, na których było napisane luty 81. Dlaczego? Władza się pośpieszyła z drukiem. Była pewna, że już ma wszystko dograne, że kartki wchodzą od 1 lutego, a tu Solidarność powiedziała, że przydziały są za małe. I nie poparła tego elementu. Więc w kwietniu ludzie już mieli kartki, posługiwali się nimi, bo święta Wielkiej Nocy były zapasem, więc to było ważne, ale z napisem luty. Ale tak jak to bywa, mówiliśmy sobie o tym, jedne kartki od razu
2: generują następne.
1: Tak, no bo po pierwsze ludzie mają pieniądze, których tu nie wykorzystają, a po drugie idzie strach. No to teraz na pewno będzie to. Więc rozwiązuje nam się worek z kartkami.
2: Alkohol. Papierosy, buty.
1: Nie w tej kolejności. Tak, to ważne. Alkohol i papierosy nie tylko dlatego, że ludzie zaczynają tego potrzebować więcej, ale to się staje również pieniądzem zastępczym. Po prostu flaszka wódki czy papierosy.
2: Dużo może.
1: Tak, czasami więcej niż pieniądze. Mhm. Tak? Czy kartki na... Ale to zaraz do tego dojdziemy. Nie, najpierw rzeczy takie podstawowe, bo mamy oczywiście cukier, który cały czas jest na kartki, mamy mięso, ale już dochodzi masło, już dochodzą produkty zbożowe różnego rodzaju, już dochodzą różnego rodzaju artykuły dla niemowląt, dla dzieci, dochodzą słodycze.
2: Słodycze, tak.
1: Tak. Ten worek rozwiązuje się z kartkami. W międzyczasie pojawia się kartki na alkohol i na papierosy, ale one znowu są spontaniczne. To znaczy władza lokalnie zaczyna je wprowadzać. Jest olbrzymi chaos. Na tą samą kartkę w Suwalskim można dostać
2: co innego,
1: inny zestaw, na w Łomżyńskim inny zestaw. W Suwalskim za kartkę na wódkę można dostać słodycze, w Łomżyńskim nie można dostać słodyczy, można dostać coś innego. Można wymienić na wino, a w innym tylko na szampana i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo duże zamieszanie, które trwa niemal do końca 81 roku, jeżeli chodzi o używki, jeżeli chodzi o papierosy, jeżeli chodzi o alkohol, bo zupełnie zapomniany element. Duża dyskusja, to znaczy komu przysługują kartki na alkohol.
2: No, od którego roku życia?
1: No, przecież dorosłemu, 18-latkowi. No i wtedy rodzice się łapią za głowę. 18-latek, który chodzi do liceum, do 3 klasy, dostaje kartki na wódkę. Więc w niektórych miejscach na przykład wstawiono datę osiągnięcia pełnoletności na rok 21. W tym wypadku.
2: Dobrze. Po amerykańsku.
1: No właśnie, też mi się to skojarzyło od razu, że w Ameryce do wojska można iść w 18.
2: Ale też pić alkohol.
1: No nie mówię właśnie, można iść po 18 roku życia, ale się napić piwa z alkoholem można dopiero o 21, prawda? I to trochę podobnie było. Rozwiązuje się ten worek z kartkami. Rozwiązuje się ten worek z kartkami, do tego dochodzi masę reglamentacji regionalnych, lokalnych, właśnie na przykład buty. Żeby kupić buty, trzeba pokazać dowód osobisty, że się jest stąd. A jak nie, to jest tylko dla naszych. Chaos olbrzymi. Co więcej, władza te normy, które przydzieliła, okazało się, że przydzieliła zbyt koniecznie, po prostu nie ma co dawać. Latem 1981 roku normy są obcięte i to generuje olbrzymie protesty zwane w polskiej
2: głodowymi.
1: Historii. Oczywiście. Olbrzymie protesty tak zwane Włodzi, głodowe.
2: Marsz
1: ze 150 tysięcy ludzi. Kobiet.
2: Dużo kobiet z dziećmi, przejmujące zdjęcia.
1: Tak naprawdę to było 3 dni kolejne protesty. Ten marsz kobiet był kulminacją. Wiele miejsc przez następne tygodnie odbywają się marsze głodowe, które pokazują, że po pierwsze są kartki, a nie ma na nie pokrycia, a po drugie, że władza chce je jeszcze to zmniejszać. Władza się broni jak może przed kartkami różnego rodzaju, ale znowu zaczyna je wprowadzać. Zaczyna też kartkami grać. To znaczy traktować je jako element, którym kupuje poparcie różnych grup zawodowych. Górników. Górnicy dostają własne kartki, bo te kartki znowu mają masę takich swoich oboczności, to znaczy inne kartki dostaje pracownik umysłowy, inne kartki dostaje dziecko, inne kartki dostaje pracownik fizyczny, a górnik dostaje jeszcze inne specjalne kartki, które są jeszcze oczywiście w sposób naturalny bogatsze, no bo to jest ciężka praca, ale one są też lepsze ze względu na to, że w ten sposób gramy na górników, których praca jest nam potrzebna, no bo to węgiel, dewizy i tak dalej, i tak dalej. I ten chaos tak naprawdę trwa aż do wprowadzenia stanu wojennego. To nie należy łączyć. To znaczy władza przez cały 81 rok uczy się reglamentacji. Bo władza tego nie umie. Na błędach uczenie się, jak to robić, jak zaprojektować, jak wydrukować te kartki. Ale to jest takie trochę symboliczne, to znaczy władze ściągnęły z całej Polski numeratory do kartek, żeby je numerować, no bo żeby nie powstawały fałszywki. A mimo to te numeratory w większości się rozsypały, bo były stare i tylko kartki na wódkę i na mięso w pewien okres czasu miały numery, a cała reszta nie była numerowana, bo po prostu nie było. Zysk Peweksu z 82 roku kupiono numeratory na zachodzie, żeby były numeratory do kartek. Trochę brzmi humorystycznie, no ale tak to funkcjonowało. I dopiero od początku 82 roku tak naprawdę powstaje jeden zintegrowany system reglamentacji, kto dla kogo, i wówczas pojawiają się słynne kartki na kartki.
2: Tak, pamiętam.
1: Czyli wkładki zaopatrzenia do dowodu osobistego. No bo znowu, chaos był tak duży, że niektórzy mogli odbierać kartki w zakładzie pracy, inni mogli u małżonka, trzeci ktoś mógł u sołtysa, jeżeli to była akurat kartka, która przynależała mieszkańcowi wsi, bo różnie to było z różnymi kartkami. I tak dalej, i tak dalej. I byli co sprytniejsi, którzy odbierali i u siebie, i u małżonka, i u sołtysa, i w administracji domów mieszkalnych, i wszędzie.
2: I mogli mieć 4 razy taki
1: przydział. I dlatego pojawiły się kartki na kartki, czyli ta wkładka do dowodu osobistego, gdzie było odnotowywane, jaka kartka została wydana, po to, żeby osoba nie brała wielokrotnie tego samego. I to się pojawia też właśnie w tym momencie

0: Od 83 roku stopniowo są te kartki znoszone, czasami z różnymi perturbacjami, to znaczy zniesienie, wprowadzenie ich znowu i tak dalej, ale stopniowo one są znoszone. Nawet kartkę na cukier znikają. Na koniec zostają dwie, to znaczy słodycze, które są no takie dosyć problematyczne. Gdy znikają słodycze, zostaje już tylko mięso. Kartki na mięso przeżywają symboliczny upadek Polski Ludowej, czyli 4 czerwca i znikają dopiero z końcem lipca 1989 roku, w momencie, kiedy rząd Rakowskiego robi coś, co się nazywa urynkowienie cen. Czyli tak naprawdę kartki, które zaczynają pojawiać się w tym 76 roku jako kartki na cukier, oczywiście mięso jest później, 81, znikają chwilę po tym symbolicznym upadku komunizmu 4 czerwca, jeżeli tą datę przyjmiemy za ten symbol. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sprawa benzyny. My sobie jeszcze pewnie, mam nadzieję, że zdążymy powiedzieć trochę o falsyfikatach, ale to tutaj zaznaczę. Jeżeli fałszowano masowo kartki, oczywiście różne fałszowano, ale fałszowano przede wszystkim dwa rodzaje. Alkohol i właśnie benzyna. Bo benzyna ma tą samą funkcję co alkohol, to znaczy może być długo magazynowana, nie jest to bezpieczne,
1: ale się nie psuje.
0: Ale się nie psuje, a po drugie może być takim pieniądzem zastępczym. Mało kto wie, ale przecież w latach 70., 80. funkcjonowały konspiracyjne, podziemne, czarnorynkowe stacje benzynowe, gdzie można było kupić taniej benzynę albo drożej, jeżeli były kartki. Ale to znowu temat na zupełnie oddzielną odpowiedź. Wracamy do kartek na benzynę. Reglamentacja benzyny przez pewien czas odbywała się zupełnie bez jakiegokolwiek dokumentu, takiego fizycznego. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że tej benzyny po prostu nie było. Po prostu nie było, był schemat kolejki, kto się dopchał, ten brał, tu i tyle. Mało kto pamięta, że w stan wojenny to był również zakaz sprzedaży benzyny prywatnym odbiorcom.
1: Ja pamiętam.
0: Mało kto przy wspomnieniach stanu wojennego pamięta, że nie było zakazu jazdy prywatnych samochodów. Tak. O tym myślano, a tego nie zrobiono. Natomiast nie można było formalnie kupić benzyny. I dopiero w lutym 82 roku zaczęto stosować taki bardzo sprytny system reglamentacji. To znaczy, że każdy ma prawo zatankować samochód 3 razy w miesiącu. A jaki był system? Kiedy można było zatankować?
1: Kiedy benzyna była.
0: To bardzo dobra odpowiedź, tak, ale jeżeli była, to system był taki, że kluczem była ostatnia cyfra numeru rejestracyjnego.
1: Parzyste, nieparzyste, czy jakie?
0: Parzyste, nieparzyste to był taki pomysł, żeby ograniczyć ruch. Natomiast to było bardzo proste. Jeżeli była 3 na końcu, to tankowano 3, 13 i 23. I tak dalej. W czerwcu 82 wprowadzono do tego specjalne blankiety, takie blankiety, gdzie owo tankowanie potwierdzało się pieczątką. Nic się nie wyrywało, tylko taki blankiet się przynosiło, pieczątka i to było, że było to zrobione. I tu oczywiście co sprytniejsi ludzie, to wiedzieli, że można dać z tym blankietem 100 zł temu, który nalewa i on mógł nie trafić tą pieczątką. Z daleka wyglądało to bardzo dobrze, wszystko się stało. Ktoś wpadł na bardzo dobry pomysł, że wystarczyło ten blankiet potrzeć woskiem ze świeczki i później pod palcem. Trzeba było oczywiście pojechać do garażu, spuścić ze zbiornika, bo był zakaz sprzedaży do kanistrów, tylko do zbiornika i znowu ustawić się w kolejce. No ale znowu mieliśmy tylko tą datę trzeciego, bo to były te 3. Tak. Chyba, że ktoś wyjechał poza granicę województwa.
1: Bo miał i wyjazd. Tam miał inne.
0: Mógł cały przydział 3-miesięczny na przykład wykorzystać poza tą datą, no bo to był wyjazd wakacyjny. No ale teraz uświadommy sobie, że jeżeli ktoś, mówimy tu o prywatnych osobach, dlatego że lekarze, ludzie wykorzystujący samochody mieli zupełnie inne przydziały. One mieli zupełnie inne kartki, inne przydziały i tak dalej. No jeżeli ktoś miał do dyspozycji tylko 3 tankowania w miesiącu, a rzeczywiście potrzebował więcej. No ale oczywiście ten system zupełnie nie zadziałał, no był masowo nadużywany. No,
1: tak skomplikowany, nie miał prawa
0: zadziałać. Po pierwsze był skomplikowany, po prostu był zupełnie nieszczelny. To znaczy, jak potwierdzić, że ktoś zatankował, czy nie zatankował, tak? To było humorystyczne, kiedy na posiedzeniach różnych komisji

0: rządowych pytano, czy jest ktoś, kto nie kupił na lewo benzyny, i się okazało, że nie ma. Że ci wszyscy, którzy to wymyślali, sami na lewo kupowali od agentów stacji benzynowych, od sprzedawców tą benzynę. I w 1984 roku pojawiły się kartki na benzynę, już takie wycinane, gdzie były odpowiednie przydziały, wycinano. I te kartki były dystrybuowane raz w roku. I dlatego był bardzo, bardzo niebezpieczny, jeżeli chodzi o kwestie podrabiania, o kwestie falsyfikowania, dlatego że no, łatwo było je sfałszować, bo one miały roczną wartość. Kartki takie, na przykład na cukier, były ważne miesiąc. Żeby, no, trzeba było tak. przygotować odpowiednie materiały, trzeba było to wydrukować, trzeba to było rozdystrybuować. Jeszcze ten, kto tak. to kupił kartkę, musiał mieć czas, żeby ją wykorzystać tak. w tym samym miesiącu. Natomiast takie były bardzo podatne na fałszerstwo. I to jest fascynujący temat, fałszowanie kartek w reglamentacji PRL.
1: Każde takie ograniczenie jednak pobudza ludzką przedsiębiorczość i próby.
0: Mój ulubiony przykład, znaczy mam dwa ulubione przykłady, to żeby już nie wchodzić w szczegóły, mam dwa ulubione przykłady fałszowania. Już zostawiam kradzieże, wykradanie z różnych miejsc, ale dwa ulubione przykłady. Pierwszy przykład pochodzi z 1981 roku i dotyczy kartek na benzynę. W pobliżu Chrubieszowa było dwóch geodetów, którzy tak dobrze, ręcznie malowali te kartki, że potrafili w okolicznych sklepach wykupić tego alkoholu bardzo dużo. Jeszcze raz mówię, ręcznie te kartki produkowali.
1: Dobre, studia skończyli.
0: Widocznie. A drugi mój ulubiony przykład, który pokazuje tą pomysłowość Polaków, mianowicie jeden z mieszkańców Poznania, kiedy otrzymał tą dużą, roczną kartkę na benzynę, zapakował ją do walizki, kupił bilet i pojechał do Berlina Zachodniego, gdzie w normalnej, funkcjonującej oficjalnie drukarni zamówił kopię tego, co on przywiózł.
1: Cudowne.
0: Piękny przykład. Oczywiście ta kartka nie miała tych wszystkich zabezpieczeń, no tak, które mieć jasne. Powinna, ale proszę pamiętać, że te zabezpieczenia to też trzeba przyjąć z przymrużeniem oka, bo kiedy na jednej z konferencji takich rządowych w Urzędzie Rady Ministrów, kiedy omawiano problem reglamentacji, to władze chwaliły się, że te kartki mają te ukryte takie zabezpieczenia, które tam pod odpowiednią lampą świecą tak. i tak dalej. No i wtedy padło pytanie, czy każda stacja benzynowa ma
1: tę lampę.
0: Okazało się, że lampy są w 17 oddziałowych w 17 oddziałach CPN-u tylko i wyłącznie. I jeżeli ktoś ma wątpliwości, to z tą kartką musi jechać. Dlatego później wprowadzono taki system, że na odwrocie kartki trzeba było pisać jeszcze numer rejestracyjny. Jeżeli ktoś zidentyfikował fałszywą kartkę, to było wiadomo, kto się nią posłużył. Ale znowu, i na takie sposoby
1: były inne sposoby.
0: I benzyna też znika z reglamentacji dosyć późno, bo jest to 1988 rok, od 1 stycznia 1989 roku benzyna już nie jest na kartki.
1: No ale czyli tak doszliśmy.
0: No nie doszliśmy do końca.
1: Do końca nie.
0: My mamy to szczęście, że z kartkami nie mamy już do czynienia.
1: Chwilowo.
0: Ja mam nadzieję,
1: że już na zawsze.
0: Tak jak powiedziałem, gdzieś one są ukryte, natomiast nie możemy to powiedzieć o wszystkich. Na Kubie ciągle mamy reglamentację. Co prawda tam nie ma kartek, ale są takie książeczki reglamentacyjne. To trochę przypomina nasze kartki na kartki. To znaczy tutaj akurat to jest z 2012 roku.
1: Czyli książeczka. Całkiem świeży
0: produkt. Nie, jest całkiem świeża, używana jeszcze kilka lat temu książeczka. Oczywiście już bez zdjęcia, ale ona musiała mieć tutaj fotografie, numery wszystkie. I tutaj po prostu oprócz oczywiście dane osobowe wypisane, przydziały, no i oczywiście kolejne zakupy, co kto kupił, kiedy, za ile. Wszystko to było odnotowywane, żeby mieć kontrolę nad tym, co społeczeństwo kupuje i jak społeczeństwo realizuje kubańską drogę do socjalizmu. Więc to, że Polska Ludowa pozbyła się tych kartek na takim symbolicznym momencie z przejścia od PRL-u do Rzeczypospolitej Polskiej, która powstanie kilka miesięcy później, jest też takim ważnym symbolem. Ale do dzisiaj te kartki pozostaną właśnie symbolem niewydolności komunizmu, czy to w Polsce, czy to w innych krajach, bo przykłady na przykład Związku Radzieckiego, który upadając zalał się różnymi rodzajami kartek, reglamentacji kartkowej, to zupełnie inna historia.
1: Bardzo dziękuję za tę fascynującą rozmowę.

I tak oto rozpoczynamy nasz środowy program Naukowa Kuropatwa. Dzisiaj tematem, którym postanowiłem się zająć, to Nikola Tesla, ten genialny Serb. Pod koniec swojego błyskotliwego życia serbski fizyk, inżynier i wynalazca Nikola Tesla był bez grosza. Mieszkał w małym pokoju hotelowym w Nowym Jorku, spędzał dnie w parku otoczonym przez istoty, które były dla niego najważniejsze, czyli gołębie. A bezsenne noce pracował nad równaniami matematycznymi i naukowymi problemami w głowie. Ten nawyk sprawiał w zakłopotanie różnych naukowców, uczonych przez dziesięciolecia po jego śmierci w 1943 roku. Jego wynalazki były projektowane i udoskonalane wprost w jego wyobraźni. Tesla wierzył, że jego umysł nie ma sobie równych i nie wahał się zbesztać swoich współczesnych sobie współpracowników, takich jak na przykład Thomas Edison, który kiedyś go zatrudnił. Gdyby Edison miał igłę do znalezienia w stogu siana, napisał kiedyś Tesla, od razu zacząłby pilnie badać słomę po słomie, aż znalazłby obiekt swoich poszukiwań. Byłem żałosnym świadkiem takiego czynu, że odrobina teorii i kalkulacja zaoszczędziłaby mu 90% jego pracy. Ale czego jego współczesnym mogło brakować, no chociażby talentu naukowego, według oczywiście szacunków Tesli, tacy ludzie jak Edison i chociażby George Westinghouse wyraźnie posiadali jedyną cechę, której Tesla nie posiadał. Umysł do biznesu. Zmysł biznesowy. A w ostatnich dniach tej takiej złotej epoki Ameryki Nikola Tesla podjął dramatyczną próbę zmiany przyszłości i komunikacji, i przesyłu energii na całym świecie. Udało mu się przekonać J.P. Morgana, to był bardzo, bardzo bogaty człowiek, że jest na skraju przełomu. A ten finansista dał Tesli ponad 150 tysięcy dolarów na sfinansowanie gigantycznej, futurystycznej Nowe Czasy, na obecne również i zaskakującej wieży na środku Long Island w Nowym Jorku. W 1898 roku, gdy znane stały się plany Tesli dotyczące stworzenia ogólnoświatowego, bezprzewodowego systemu transmisji. Wieża była ostatnią szansą Tesli na zdobycie uznania i bogactwa, które zawsze jakoś mu umykały. Wróćmy na chwileczkę do jego dzieciństwa też. Nikola Tesla urodził się w obecnej Chorwacji w roku 1856. Jego ojciec Milutin był księdzem serbskiego kościoła prawosławnego. Od najmłodszych lat demonstrował pewne właściwości swoje, które intrygowały, a zarazem bawiły otaczających go ludzi. Potrafił zapamiętywać całe książki i przechowywać w mózgu, w pamięci tablice logarytmiczne. Z łatwością nauczył się języków i mógł pracować całymi dniami i nocami na zaledwie kilku godzinach snu, tak jako paliwie. W wieku 19 lat studiował elektrotechnikę w Instytucie Politechnicznym w Grazu w Austrii, no gdzie szybko stał się, można powiedzieć, gwiazdą. Znalazł się w toczącej się debacie z profesorem na temat dostrzeżonych wad konstrukcyjnych silników prądu stałego, które były demonstrowane na zajęciach. Napisał tak: ponownie atakując problem, prawie żałowałem, że walka wkrótce się skończy, napisał później Tesla. Miałem dużo do stracenia, kiedy podjąłem się tego zadania. Nie było to z takim postanowieniem, jakie często podejmują mężczyźni. Dla mnie było to jakby święte ślubowanie, kwestia życia i śmierci. Wiedziałem, że zginę,
jeśli mi się to nie uda. Teraz czułem, że bitwa została wygrana. Powrót do głębokich zakamarków mózgu był rozwiązaniem, ale niestety nie mogłem jeszcze tego wyrazić na zewnątrz. To słowa Tesli. Spędzi następnie 6 lat swojego życia myśląc o polach elektromagnetycznych i hipotetycznym silniku zasilanym prądem przemiennym, który będzie i powinien działać. Te myśli opętały go wręcz obsesją i nie był w stanie skupić się na swojej pracy szkolnej. Profesorowie na uniwersytecie ostrzegli ojca Tesli, że jego nawyki długiej pracy i krótkiego snu młodego naukowca po prostu zabijają. Ale zamiast skończyć studia, Tesla uzależnił się od hazardu, stracił wszystkie pieniądze na czesne, porzucił szkołę i doznał załamania nerwowego. I to nie będzie ostatnie załamanie. W 1881 roku Tesla po wyzdrowieniu z załamania przeniósł się do Budapesztu i spacerował sobie z pewnym przyjacielem po parku, recytując poezję, gdy nagle przyszła mu pewna wizja. Tam w parku Tesla narysował kijem na ziemi jakiś taki tam prymitywny schemat. Silnik wykorzystujący zasadę wirowania pól magnetycznych wytwarzanych przez 2 lub więcej prądów przemiennych. Chociaż znano wcześniej prąd przemienny, nigdy nie było wcześniej praktycznego działającego silnika zasilanego prądem przemiennym, dopóki kilka lat później sam właśnie Tesla nie wynalazł silnika indukcyjnego. W czerwcu 1884 roku Tesla popłynął do Nowego Jorku i przybył z słownie 4 centami w kieszeni oraz listem polecającym od Charlesa Bachelora, byłego pracodawcy, do Thomasa Edisona, który miał powiedzieć: mój drogi Edisonie, znam 2 wspaniałych mężczyzn i jesteś jednym z nich. Drugi to ten młody człowiek. Zorganizowano spotkanie, kiedy Tesla opisał swoje prace inżynierskie, które wykonywał. Edison, choć sceptyczny, w końcu go zatrudnił. Według Tesli Edison zaoferował mu $50,000, gdyby mógł ulepszyć jego elektrownię prądu stałego, które preferował Edison. W ciągu kilku miesięcy poinformował Tesla amerykańskiego wynalazcę, że rzeczywiście ulepszył silniki Edisona. Edison, jak zauważył Tesla, odmówił zapłaty, bo powiedział tak: kiedy staniesz się pełnoprawnym Amerykaninem, docenisz amerykański żart, powiedział mu Edison. Cóż to miał biedny Tesla zrobić? Zamiast zostać, Tesla natychmiast zrezygnował z pracy u Edisona, podjął pracę przy kopaniu rowów. Wkrótce jednak rozeszła się wiadomość, że warto zainwestować w silnik prądu przemiennego Tesli, a firma Western Union zatrudniła Teslę do laboratorium niedaleko biura Edisona, gdzie zaprojektował systemy zasilania prądu przemiennego, które są nadal z powodzeniem używane na całym świecie. Silniki, które tam zbudowałem, powiedział Tesla, były dokładnie takie, jak sobie wyobrażałem. Nie próbowałem ulepszać projektu, a jedynie odtworzyłem zdjęcia tak, jak wyglądały w mojej wizji. A operacja była zawsze taka, jak się spodziewałem. Tesla opatentował swoje silniki prądu przemiennego i systemy zasilania, które uważano za najcenniejsze wynalazki od czasu telefonu. Wkrótce George Westinghouse, zdając sobie sprawę, że projekty Tesli mogą być właśnie tym, czego potrzebuje w swoich wysiłkach, by odejść od prądu stałego, udzielił licencji na swoje patenty na $60,000. W akcjach, gotówce i tantiemach, w zależności od tego, ile energii elektrycznej Westinghouse może sprzedać. Ostatecznie wygrał tak zwaną wojnę prądów, czyli między prądem zmiennym a stałym,
ale kosztem sporu sądowego i z rywalizacji zarówno dla Westinghouse'a, jak i General Electric Company Edisona. Chwilka przerwy. No i zajmujemy się dalej naszym tematem. Obawiając się ruiny, Westinghouse błagał Tesla o zwolnienie z tantiem, na które zgodził się Westinghouse. Twoja decyzja decyduje o losie Westinghouse Company, powiedział. No, Tesla, wdzięczny człowiekowi, który nigdy nie próbował go oszukać, podarł kontrakt na tantiemy, odchodząc od milionów tantiem, które były mu należne, i miliardów, które narosłyby w przyszłości, byłby jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Jego praca nad elektrycznością odzwierciedlała tylko jeden aspekt jego płodnego umysłu. Przed przełomem XX wieku Tesla wynalazł potężną cewkę, która była w stanie generować wysokie napięcie i częstotliwości, prowadząc do nowych form światła, takich jak neon, fluorescencja, a także do promieni rentgenowskich. Tesla odkrył również, że cewki te, które wkrótce zostaną nazwane cewkami Tesli, umożliwiają wysyłanie i odbieranie sygnałów radiowych. Szybko złożył wniosek o amerykańskie patenty w 1897 roku, pokonując włoskiego wynalazcę Marconiego. Tesla kontynuował pracę nad swoimi pomysłami na transmisję bezprzewodową. Kiedy zaproponował G.P. Morganowi swój pomysł na bezprzewodowy przesył. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda. Energii. Po tym jak Morgan wyłożył 150 tysięcy dolarów na budowę gigantycznej wieży transmisyjnej, Tesla szybko zatrudnił znanego architekta Sanforda White'a. White też był zachwycony pomysłem Tesli. W końcu Tesla był wysoko cenionym człowiekiem stojącym za sukcesem Westinghouse'a z prądem przemiennym. A kiedy Tesla mówił, był bardzo przekonujący. Gdy tylko zostanie ukończony, biznesmen w Nowym Jorku będzie mógł dyktować instrukcje i natychmiast pojawiać się będą one w jego biurze w Londynie lub w innym miejscu, powiedział wtedy Tesla. Będzie mógł dzwonić ze swojego biurka i rozmawiać z dowolnym abonentem telefonicznym na świecie, bez żadnych zmian w istniejącym sprzęcie. Niedrogi instrument, nie większy od zegarka, pozwoli jego posiadaczowi wszędzie, na morzu lub lądzie, usłyszeć muzykę lub śpiew, przemówienie przywódcy politycznego, przemówienie wybitnego naukowca czy kazanie elokwentnego duchownego. Dostarczone będą w innym miejscu, gdziekolwiek odległym. W ten sam sposób każdy obraz, postać, rysunek czy odbitkę można przenieść z jednego miejsca na drugie. Miliony takich instrumentów mogą być obsługiwane z tylko jednego zakładu tego typu. White szybko zabrał się więc do pracy przy projektowaniu wieży Warden Cyfle, tak się ta wieża nazywała, w 1901 roku, ale wkrótce po rozpoczęciu budowy stało się jasne, że Tesli zabraknie pieniędzy, zanim zostanie projekt ukończony. Apel do Morgana o więcej pieniędzy okazał się bezowocny, a w międzyczasie inwestorzy pospiesznie przerzucali swoje pieniądze do Marconiego. W grudniu 1901 roku Marconi z powodzeniem wysłał sygnał z Anglii do Nowej Fundlandii. Tesla narzekał, że Włoch używa 17 jego patentów, ale postępowanie sądowe ostatecznie faworyzowało Marconiego i no niestety taka szkoda komercyjna została wyrządzona. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ostatecznie podtrzymał roszczenia Tesli, wyjaśniając rolę Tesli w wynalezieniu radia, ale dopiero w roku 1943, po jego śmierci.
W ten sposób włoski wynalazca został uznany za wynalazcę radia i stał się bogaty. Wieża stała się reliktem o wysokości prawie 150 metrów, została zrównana z ziemią w roku 1917, a porażka, najgorsze dla Tesli, doprowadziła do jego kolejnego załamania. To nie sen, powiedział Tesla, to prosty wyczyn naukowej elektrotechniki. Tylko świat jest ślepy, drogi, bojaźliwy i wątpiący. To były jego słowa. W 1912 roku Tesla zaczął wycofywać się z tego wątpiącego świata wokół niego. Wyraźnie wykazywał oznaki zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i był potencjalnie wysoko funkcjonującym w świecie człowiekiem autystycznym. Miał obsesję na punkcie czystości i skupił się na wszystkim, co wiązało się z numerem 3. Wszystko było robione na 3. Uścisk dłoni z ludźmi, mycie rąk, wszystko robione było w zestawach po 3. Podczas posiłków musiał mieć na stole 18 serwetek i liczył kroki za każdym razem, gdy szedł gdziekolwiek. Twierdził, że ma nienormalną wrażliwość na dźwięki, a także wyostrzony zmysł wzroku, a później napisał, że miał gwałtowną niechęć do kolczyków kobiet. A widok pereł prawie przyprawiał go o drgawki. Pod koniec swojego życia zafascynował się gołębiami. Zwłaszcza taką specyficzną białą gołębicą, którą, jak twierdził, kochał prawie tak, jak kocha się człowieka. Pewnej nocy Tesla twierdził, że biały gołąb odwiedził go przez otwarte okno w jego hotelu i wierzył, że ptak przybył, by powiedzieć mu, że umiera. W oczach ptaka zobaczył dwie potężne, tak jakby listwy, takie ziarna świetliste. Jak później powiedział, tak, to było prawdziwe światło, potężne, olśniewające, oślepiające światło. Światło intensywniejsze niż kiedykolwiek wytworzyły mi najpotężniejsze lampy w moim laboratorium. Gołąb zdechł w jego ramionach, a wynalazca twierdził, że w tym momencie wiedział, że zakończył dzieło swojego życia. Nikola Tesla od czasu do czasu zamieszczał wiadomości, mieszkając na 30 piętrze hotelu New Yorker. W 1931 roku stworzył okładkę magazynu Time, w którym z okazji 75. urodzin prezentował swoje wynalazki. A w 1934 roku New York Times donosił, że Tesla pracował nad promieniem śmierci, zdolnym zrzucić z nieba 10 tysięcy wrogich samolotów. Miał nadzieję sfinalizować prototypową broń defensywną w interesie pokoju na świecie, ale jego apele do J.P. Morgana i brytyjskiego premiera Chamberlaina nie powiodły się. Tesla otrzymał jednak czek na 25 tysięcy dolarów od Związku Radzieckiego, ale projekt przepadł. Zmarł w roku 1943, zadłużony, chociaż Westinghouse od lat płacił mu pokój i wyżywienie w hotelu. Tak smutno skończyło się życie jednego z największych wynalazców. Ale my wrócimy jeszcze do tego za moment. A my wracamy do naszego wynalazcy. Do Nikola Tesli. Czy jednak wszystkie przypisywane mu wynalazki są rzeczywiście prawdziwe? Przyjrzymy się na chwileczkę kilku. Ta tak zwana cewka Tesli. W 1891 roku, w wieku 35 lat, Nikola Tesla zarejestrował
jakby kanwę, taką matkę swoich wszystkich 300 patentów, znanych dziś jako cewka Tesli. Transformator elektryczny, złożony z kilku sprzężonych obwodów rezonansowych, sam wynalazca wykorzystywał różne warianty tej cewki jako podstawę do wielu kolejnych eksperymentów, w których badał zjawiska fosforescencji lub promieniowania rentgenowskiego oraz badał nowe możliwości oświetlenia elektrycznego, no i bezprzewodowego przesyłania mocy. Chociaż cewki Tesli zaczęły być używane komercyjnie w pierwszych generacjach radiotelegrafów, dziś ich zastosowanie ogranicza się bardziej do rozrywki. Są bardzo popularne w urządzeniach, w jakichś tam muzeach nauki, ponieważ generują spektakularne iskry i wyładowania elektryczne, a nawet zostały przystosowane do funkcjonowania jako instrumenty muzyczne. Ich sekret tkwi w wytwarzaniu prądu przemiennego w wysokim napięciu, wysokiej częstotliwości i niskim natężeniu. Zrozumienie cewki Tesli dostarcza podstawowych wskazówek na temat działania elektryczności. Powiększający nadajnik to kolejny wynalazek. Tesla o nim powiedział tak: jestem pewien, że ze wszystkich moich wynalazków nadajnik powiększający okaże się najważniejszy i najcenniejszy dla przyszłych pokoleń. Nic dziwnego, że zaprojektował tę zaawansowaną wersję cewki Tesli, aby przeprowadzać eksperymenty w poszukiwaniu nowego marzenia, czyli rezygnacji z przewodów telekomunikacyjnych i przesyłu energii elektrycznej. W 1899 roku Tesla zbudował w swoim laboratorium w Colorado Springs, dokąd przeniósł się z Nowego Jorku, nadajnik wzmacniacza o średnicy 15 metrów, zdolny do wytwarzania prądów o bardzo wysokim napięciu do 4 milionów volt i wyładowań o długości do 40 metrów. W tych obiektach Tesla wykorzystał owe 100 tysięcy dolarów, które inwestor dał mu na inny cel, na opracowanie nowego systemu oświetlenia publicznego. Po 9 miesiącach eksperymentów Tesla uwierzył, że udało mu się przesłać energię elektryczną bez przewodów i zrobić kolejny krok w kierunku swojego bezprzewodowego snu. Zachęcony wynikami swoich eksperymentów w Colorado Springs, Tesla wrócił do Nowego Jorku i pod koniec roku 1900 przekonał bankiera J.P. Morgana do sfinansowania budowy bezprzewodowej stacji telekomunikacyjnej w celu przesyłania wiadomości przez Ocean Atlantycki, gdzie rywalizował Marconi. Marconi próbował to zrobić za pomocą radiotelegrafu. Tesla chciał to zrobić za pomocą nowej technologii, a jego ambicja skłoniła go do ulepszania swojego projektu o ideę bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej. Ale no niestety, Morgan nie chciał zapewnić niezbędnych dodatkowych funduszy, a wieża została opuszczona w roku 1906 i nigdy nie została uruchomiona. Tesla dążył do dostarczania elektryczności i komunikacji w dowolnym miejscu na świecie z siecią około 30 stacji bezprzewodowych, które wykorzystywałyby samą Ziemię i jej atmosferę do przewodzenia elektryczności za pomocą nowego rodzaju fal odkrytych właśnie przez niego. Przez dziesięciolecia nigdy nie zmęczył się argumentowaniem, że jego system jest lepszy od fal radiowych, ale prawda jest taka, że nigdy nie wykazał, że przesyła bezprzewodową energię elektryczną dalej niż na kilka metrów. Aby uczcić swoje 50. urodziny, w roku 1906 Tesla zademonstrował taką bezłopatkową turbinę, zaprojektowaną do konkurowania wydajnością z silnikami tłokowymi. W 1913 roku zaprojektował i opatentował wynalazek, którego nigdy nie rozwinął komercyjnie,
z zamiarem zastosowania go w energii geotermalnej. Wiele lat wcześniej opatentował generator elektryczny, tak zwany oscylator Tesli, aby zastąpić nieefektywne silniki parowe, które były wówczas wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej, ale jego wynalazek przewyższał wydajnością nowoczesne turbiny parowe. Eksperymentując z małą wersją swojego oscylatora, Tesla twierdził, że osiągnął częstotliwość rezonansową swojego budynku, powodując, że jego sąsiedzi wezwali policję, zaniepokojeni drżeniem i wstrząsami. W innej wersji tej historii pisarz Mark Twain, przyjaciel Tesli, doświadcza efektu dosłownie przeczyszczającego z powodu wibracji oscylatora. A na swoje 79. urodziny Tesla powiedział dziennikarzom, że jego oscylator może obalić Empire State Building lub podzielić skorupę ziemską na dwie części. Jest powszechnie znany jako maszyna do trzęsień ziemi Tesli, chociaż w 2006 roku nowoczesna wersja oscylatora nie wytworzyła dużych wibracji, gdy była testowana w programie telewizyjnym Pogromcy Mitów. Przekonany o korzyściach płynących z prądu przemiennego, Tesla opracował nawet własną wersję, jakby to nazwać, treningu mózgu. Teoretycznie miało to zastosowanie elektryczności w stymulacji mózgu i jego inteligencji. W ten sam sposób, jak stymuluje się wzrost roślin. W 1912 roku pewna gazeta, Popular Electricity Magazine, opublikował jego plan wprowadzenia dla uczniów czegoś w rodzaju masażu molekularnego za pomocą prądów elektrycznych o wysokiej częstotliwości, aby ułatwić naukę, a nawet zmienić trudnych uczniów w dobrych, nasycając nieskończenie małymi falami elektrycznymi. Projekt, w którym Tesla zamierzał poprawić edukację i zdrowie uczniów, polegał na starannym okablowaniu ścian klasy bez możliwości realizacji przez uczniów. Ówczesny kurator nowojorskich szkół, William Maxwell, początkowo wyraził zgodę na plan Tesli, chociaż eksperyment nigdy nie został przeprowadzony. Kolejnym z przypisywanych mu wielkich wynalazków są neony, które według licznych wzmianek Tesla zademonstrował na powszechnej wystawie w Chicago w 1893 roku. Jednak tutaj neon jako gaz został odkryty dopiero w roku 1898, a pierwszą lampę neonową zaprezentował Francuz George Clot na targach motoryzacyjnych w Paryżu w 1910. Nikola Tesla był pionierem w rozwoju lamp wyładowczych i z pewnością był jednym z pierwszych, którzy zastosowali wynalazek do tworzenia znaków świetlnych poprzez zginanie rurek zawierających gazy. Niemniej jednak światła, które Tesla demonstrował, nie były ani opłacalne, ani neonowe. Promieniowanie rentgenowskie, eksperymentując z lampami wyładowczymi w roku 1994, Tesla zdał sobie sprawę z tego, że z jednej z nich pojawiło się niewidzialne promieniowanie, które uszkodziło przechowywane w pobliżu płyty fotograficzne. Kontynuował badania tej linii, ale jego notatki, instrumenty i wysiłki zaginęły w pożarze jego laboratorium w marcu 1895 roku. Później, tego samego roku, o dziwo, Niemiec Wilhelm Röntgen ogłosił, że odkrył promieniowanie rentgenowskie, pracując w podobny sposób do urządzenia, które miał Tesla. Po ogłoszeniu rentgena Tesla z łatwością zaprojektował swój własny system rentgenowski. Miał swoje słynne cewki, aby móc dostosować do lampy wyładowania wysokiego napięcia potrzebne do wygenerowania nowego promieniowania.
Uzyskał także kilka pierwszych zdjęć ludzkiego ciała za pomocą promieni rentgenowskich, które nazwał cieniografami. Sam rentgen, wynalazca radiogramów, był pod wrażeniem jakości i poziomu szczegółowości obrazów Tesli. Tesla nigdy nie omawiał odkrycia Niemca i gdyby nie ten niefortunny pożar, można by mu przypisać odkrycie promieni rentgenowskich i zdobycie Nobla. Zamiast

2 miesiące wcześniej. Włoski wynalazca Galileo Ferraris zaprezentował swój własny silnik indukcyjny, niezależnie od tego, że opracował tę samą innowacyjną technologię. Magnat finansowy George Westinghouse, który rozwijał komercyjne zastosowanie prądu przemiennego, był zainteresowany obydwoma projektami. W końcu zdecydował, że patent Tesli ma więcej możliwości. Westinghouse wybrał swój silnik indukcyjny, aby konkurować z General Electric i Thomasem Edisonem w tak zwanej wojnie prądów. To dlatego Tesla tak zwykle przytaczany jest jako wynalazca silnika indukcyjnego, choć musi dzielić ten zaszczyt z Ferrari. Ale nie tym Ferrari, od samochodów, nie. I jest to bardzo powszechne w historii nauki, ponieważ przełomowe odkrycia, takie jak teoria ewolucji, układ okresowy pierwiastków czy telefon, zostały rozwijane niezależnie i niemal jednocześnie przez różne osoby poparte wcześniejszymi pomysłami innych badaczy. Pomysł, że Tesla był prawdziwym wynalazcą radia, jest szeroko rozpowszechniony, jednak łączność radiowa jest jednym z tych zbiorów osiągnięć opracowanych dzięki wkładowi wielu naukowców i inżynierów, od tych, którzy eksperymentalnie odkryli związek między elektrycznością a magnetyzmem, czyli Ørsted, Ampère, Henry i Faraday, do naukowca, który połączył wszystkie te zjawiska ze sobą, teorią elektromagnetyzmu Maxwella, czy fizyka, który osiągnął pierwszą transmisję fal elektromagnetycznych, to Hertz, opierał się na tych falach radiowych, zwanych również falami Hertza. Marconi w roku 1896 zaprojektował pierwszy bezprzewodowy telegraf, który był w stanie przesyłać sygnały na duże odległości z jednego punktu do drugiego, oddalonego o kilka kilometrów. Zatem Marconi jest uważany za wynalazcę radia, za to osiągnięcie i za przeprowadzenie w roku 1901 pierwszej łączności radiotelegraficznej przez Atlantyk między Anglią a Kanadą. Tesla rywalizował z Marconim o osiągnięcie tego naukowego celu, ale jego system nie wykorzystywał fal radiowych. W rzeczywistości Tesla wątpił, czy fale radiowe naprawdę istnieją, a w każdym razie sądził, że gdyby istniały, mogłyby podróżować tylko po liniach prostych, będąc bezużytecznymi w komunikacji na duże odległości. Tak więc Tesla nie był nawet bliski wynalezieniu radia, mimo że Marconi użył w swoim radiotelegrafie niektórych elementów elektrycznych opatentowanych przez Teslę. I ostatni wynalazek, który jeszcze tutaj powiemy, to coś w rodzaju pilota zdalnego sterowania. Wielkie wynalazki Tesli umożliwiały pojawienie się elektryczności w gospodarstwach domowych. Jego wkład w prąd przemienny, czyli silnik indukcyjny, transformator i system wielofazowy, był niezbędny, aby Westinghouse mógł narzucić tę technologię zasilania prądem przemiennym. Razem wynalazca i przedsiębiorca udało im się w roku 1896 coś niezwykłego. Wytworzyć energię elektryczną w wodospadzie Niagara Falls w Stanach Zjednoczonych i dostarczyć ją do domów w pobliskim mieście Buffalo. Od tego czasu miasta szybko wypełniały się kablami elektrycznymi, jednak następny krok Tesli, czyli bezprzewodowy sen, pozostawał tylko marzeniem. Tesla nie wniósł ogromnego wkładu w technologię bezprzewodową. Mimo całego swojego talentu nie udało się tego zrobić bez zrozumienia naukowych podstaw tego zjawiska. A Tesla jakby nie akceptował nowych zasad fizyki wyjaśniających przekazywanie impulsów elektrycznych przez powietrze. Mimo to, nie wierząc w fale elektromagnetyczne, Tesla zaprojektował ich ciekawą aplikację. Pierwszy system zdalnego

wirtualnego sterowania przez radio. Użył go w roku 1898 do bezprzewodowego sterowania małą łodzią na targach elektrycznych ku zdumieniu publiczności podzielonej między tych, którzy wierzyli, że Tesla ma moc telekinetyczną oraz tych, którzy szukali sztuczki wewnątrz łodzi. A jego mały wynalazek był prekursorem i pilota do telewizora i współczesnych dronów.

0: Ja dzisiaj postaram się głównie mówić o odbiorze społecznym tej awarii i o zmianach, jakie następują zarówno w strefie, jak i w tym właśnie odbiorze społecznym. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć o, przedstawić genezę i przebieg awarii, bo tutaj przy okazji obalić sporo mitów, które narosły wokół tych zagadnień. Chciałem powiedzieć o organizacji i likwidacji skutków awarii i to w taki sposób, nie o mówieniu o jakichś milionach osób, którzy w tym uczestniczyli, ale dosyć dokładnie pokazać, jacy ludzie, jak długo tym się zajmowali. No i wreszcie poruszyć kilka z zagadnień związanych z stanem obecnym strefy 30-kilometrowej po tym ćwierćwieczu. Jak już mówiłem, będę głównie starał się przedstawić zmiany w odbiorze społecznym awarii, zarówno te zmiany zachodzące na Ukrainie, jak i w społeczeństwie polskim. No i oczywiście, jak tutaj zawsze z tym się wiążą fakty i mity i różnego rodzaju nieporozumienia, które narosły wokół tych zagadnień. Geneza awarii zaczyna się od plutonu. Pluton to jest taki bardzo ciężki, o dwukrotnie większej gęstości niż ołów, pierwiastek srebrzysty. Bardzo dziwny, bardzo źle, mimo że to jest to metal, bardzo źle przewodzi zarówno prąd elektryczny, jak i ciepło, a wiąże się to z tym, że on na zewnętrznej powłoce ma tylko dwa elektrony i w związku z tym nie ma czym przewodzić ani prądu elektrycznego, ani ciepła. Jest dlatego spośród metali takim dziwadłem. Posiada 20 izotopów o liczbach masowych od 228 do 247. Jeszcze dodatkowo takie kilka dziwnych stanów, ale to już nie będziemy się w to wgłębiać. I proszę Państwa, wbrew temu, co wielokrotnie możecie słyszeć od różnego rodzaju, w cudzysłowie, specjalistów, plutonu się nie wzbogaca. Dokładnie mówiąc, można wzbogacać aptekarskie ilości. Natomiast cały problem Czarnobyla wiąże się z tym, że należało wyprodukować ogromne ilości plutonu dla potrzeb wojska. I wyprodukować, to znaczy ustawić cały proces reaktora w taki sposób, aby powstawał konkretny izotop plutonu. Proszę Państwa, większość izotopów plutonu jest zupełnie bezużyteczna. Je się wykorzystuje dlatego, że są i dlatego bardzo często w medycynie używa się izotopów plutonu. Tutaj, jeśli już jesteśmy przy medycynie, kilka lat temu, no już ładnych kilka lat temu, oczywiście w środku lata, zawsze jest sezon ogórkowy, Przekrój doniósł o tym, jak to jego dwaj żurnaliści w Iraku próbowano im sprzedać za 2 miliony złotych pluton na bombę jądrową. To był izotop wykorzystywany w medycynie, który każdy z Państwa może zamówić sobie wręcz telefonicznie za jakieś góra poniżej 100 tysięcy dolarów z dostawą niemalże do domu, bo to jest praktycznie dostępny dla celów medycznych izotop. Także proszę nie wiązać z plutonem od razu jakichś takich szatańskich skojarzeń. Proszę Państwa, półokresy rozpadu są niesłychanie różne od jednej sekundy do milionów lat. Praktyczne zastosowanie mają trzy izotopy plutonu. Pluton-238, który tak w czasie przemian jądrowych tak bardzo się grzeje, że rozgrzewa się do kilkuset stopni i jest w stanie dostarczać duże ilości ciepła. jest wykorzystywany do generatorów stacji kosmicznych, więc jeżeli gdzieś słyszycie, że na orbicie używa się reaktorów, to jest nieprawda, to jest zwykła grzałka rozgrzana do czerwoności pastylka plutonu, która dostarcza ciepło, które jest zamieniane później w energię elektryczną. Pluton 239 jest wykorzystywany w głowicach jądrowych i wreszcie pluton 240 jest paliwem jądrowym. Właściwie wszystkie izotopy plutonu nadają się na paliwo jądrowe i w tej chwili w ramach takiego takiego grantu miecze na lemiesze, pluton z radzieckich bomb jądrowych był zamieniany na paliwo dla Stanów Zjednoczonych. W zamian za to tam Rosja w tej chwili otrzymywała określone pożyczki. I tego, proszę Państwa, tego plutonu z głowic jądrowych naprawdę jest bardzo dużo i ten pluton zaczyna już wręcz wpływać na cenę uranu jako paliwa dla reaktorów jądrowych. W tej chwili 1/3 energii wytwarzanych w reaktorach jądrowych jest wytwarzana na skutek rozszczepienia plutonu. Proszę Państwa, zawartość innych izotopów w tym plutonie wojskowym przede wszystkim niesłychanie limituje pluton 240 i dlatego jeśli tego plutonu, tego izotopu jest mniej niż 3%, to o takim plutonie mówi się, że to jest super wysoka czystość do zastosowań militarnych. Ale dopóki nie jest tego więcej niż 7%, to taka mieszanina izotopów nadaje się na głowice jądrowe. Natomiast przy większej zawartości, jak już mówiłem, plutonu nie da się rozseparowywać na poszczególne izotopy. Wyłącznie taką mieszaninę można wykorzystywać jako paliwo do reaktorów energetycznych. I proszę Państwa, właśnie dlatego należało specjalnie ustawić pewne cykle reaktorów, tak aby produkowały pluton, który będzie się nadawał na głowice jądrowe. I proszę Państwa, proces tworzenia tego plutonu polega na tym, że uran 238 naświetla się strumieniem neutronów w reaktorze przez góra 2-3 miesiące. Oczywiście najlepiej jest częściej to paliwo przetwarzać, ale proszę pamiętać o tym, że takie paliwo, takie kapsuły należy otworzyć, one są wysokopromieniotwórcze, należy rozseparować te izotopy, to znaczy akurat te pierwiastki. W związku z tym takim optimum jest 2-3 miesiące, ale nie dłużej. I musi być to albo uran naturalny, albo lekko wzbogacony. I proszę Państwa, właśnie dlatego w Związku Radzieckim zbudowano reaktor RBMK. Akurat w przypadku Czarnobyla był to reaktor mocy 1000 MW. Proszę Państwa, te reaktory są gigantyczne. Zwykły reaktor jądrowy, jego rdzeń ma średnicę 3 metrów i wysokość 1,5-2 metrów. Natomiast tutaj mamy do czynienia z reaktorem o średnicy kilkunastu metrów i również takiej wysokości. To jest, proszę Państwa, tak jakbyśmy 80 mas krytycznych mieli i tylko sterując prętami bezpieczeństwa i sterującymi panujemy nad tym reaktorem. Oczywiście przy tak gigantycznym reaktorze nie mamy jakiejkolwiek szansy zbudowania obudowy bezpieczeństwa nad tym reaktorem. I proszę Państwa, ten reaktor to jest po prostu jedna gigantyczna skrzynia żelbetowa. Na pokazie, który był na dole, Państwo w pewnym momencie widzieli, bo ja tam przedstawiałem zdjęcia z budowy czwartego, piątego i szóstego bloku w Czarnobylu. To jest po prostu no, taka zwykła budowa, gigantyczne studnie o wysokości 30 metrów. Te zewnętrzne są wypełnione piaskiem, który spełnia rolę bariery biologicznej. Natomiast sam reaktor tworzą rury, które w zasadzie powinny być szczelne, ale przy takiej ilości rur trudno jest zapanować nad szczelnością wszystkich spawów. W związku z tym w tej konstrukcji te rury były otoczone następnymi rurami, no ale oczywiście te następne rury też nie były doskonałe, więc proszę Państwa, to była naprawdę konstrukcja, która w jakimkolwiek innym państwie poza Związkiem Radzieckim w ogóle nie byłaby nigdy brana pod uwagę. Natomiast w Związku Radzieckim starano się w reaktorze, który udawał reaktor energetyczny, produkować pluton wojskowy. Nazwa RBMK pochodzi od reaktor kanałowy dużej mocy i tak jak już powiedziałem, od samego zarania konstrukcji tego reaktora wszystkie jego rozwiązania są dostosowane do tego, że głównym zadaniem jest produkcja plutonu dla wojska. W związku z tym wszelkiego rodzaju dziwactwa wynikające, zastosowane w tym reaktorze, wynikają właśnie z tego postawionego celu. To, że on jest tak gigantyczny, to jest wynikiem tego, że ma bardzo słabo wzbogacony uran. Skoro jest tak duży, nie można nad nim zbudować szczelnej obudowy bezpieczeństwa. I tak dalej, i tak dalej. Także ten aspekt wojskowy bez jakiejkolwiek dyskusji był tutaj niesłychanie istotny. I proszę Państwa, we wszelkiego rodzaju reaktorach zawsze bierze się pod uwagę sytuację, że reaktor nagle zostaje wyłączony, ale ponieważ tak zwane ciepło powyłączeniowe jeszcze powoduje grzanie się przez pewien okres czasu paliwa, dlatego wymagana jest moc około 1-2% mocy danego reaktora do napędzania do napędzania pomp, które chłodzą paliwo. Zanim zadziałają generatory diesla, wymagane jest, aby coraz wolniej obracająca się turbina dostarczała jeszcze przez pewien czas prądu do zasilania tych właśnie turbin. Proszę Państwa, takie testy właściwie, czy ta turbina jest w stanie to zrobić, powinny być wykonywane w fabryce turbin, a nie na żywej elektrowni jądrowej. Natomiast no, w Związku Radzieckim robiono najdziwniejsze rzeczy. W pewnym momencie nawet zaczęto w rakiecie kosmicznej, która miała wystartować, już po załadowaniu paliwa coś tam zaczęto przyspawać i awaria, jaka nastąpiła, skończyła się śmiercią kilkudziesięciu osób i to był niesłychanie znaczący w rozwoju radzieckiej kosmonautyki wypadek. Coś takiego również w Czarnobylu robiono, mianowicie to testowanie tego właśnie systemu działającego po nagłym wyłączeniu reaktora zaplanowano w piątek 25 kwietnia na godziny właśnie tuż po północy. Natomiast ze względu na ogromne zapotrzebowanie w tym momencie na energię elektryczną w Związku Radzieckim odłożono to na kolejne zmiany. I to już jest pierwsza nieformalna przyczyna awarii, to znaczy nieformalność, która bardzo istotnie wpłynęła na rozwinięcie się tej awarii, proszę pamiętać o tym, że miała to przeprowadzić zmiana, która była zawiadomiona o tym i przeszkolona do takiego eksperymentu. Natomiast odkładanie tego powodowało, że wchodziły następne zmiany, które nie do końca wiedziały, o co w tym eksperymencie chodzi. I proszę Państwa, wreszcie, kiedy po dobie 26 już w sobotę przeprowadzono ten eksperyment, po pierwsze obniżono moc reaktora, a w tego typu reaktorach przy małej mocy zachodzi bardzo niekorzystne zjawisko, mianowicie para zaczyna tworzyć puste przestrzenie nazywane kieszeniami. I w zachodnich reaktorach typu BWR, reaktorach z wodą wrzącą, powstawanie pary powoduje, że nie ma moderatora, bo para jest gorszym moderatorem niż woda i w związku z tym moc reaktora automatycznie spada. Jest samoregulujący się mechanizm. Natomiast tutaj moderatorem był grafit, bo on był potrzebny do produkcji plutonu wojskowego. Natomiast powstanie pary powodowało, że woda przestawała pochłaniać pewną część neutronów. I tutaj następował efekt kuli śniegowej. Im ona bardziej rozpędza się, tym jest większa, tym bardziej się rozpędza. I proszę Państwa, ratując sytuację, zrzucono pręty kontrolne, pręty sterujące. Ale proszę Państwa, w tym reaktorze była taka specyfika, że na końcach tych prętów były takie elementy grafitowe, które powodowały, że naprzód na krótki moment moc reaktora wzrastała, a dopiero później malała. To było zupełnie niezgodne z intuicją. Jeżeli kierowca wciska hamulec, to jest przekonany, że to spowoduje zahamowanie samochodu, a tutaj była reakcja taka, że naprzód przyspiesza, a dopiero później hamuje. Proszę Państwa, te dwa czynniki spowodowały, że w prętach paliwowych została wydzielona ogromna ilość ciepła. Natomiast reaktor został wyłączony. I to jest, proszę Państwa, bardzo ważne, ponieważ ci ludzie sądzili, że później, kiedy zaczęli interpretować, co się dzieje, to zawsze stwierdzali, no przecież reaktor został wyłączony, no nic nie mogło się dalej wstać. Natomiast, proszę Państwa, to ciepło, które zostało wydzielone w paliwie, po 20 sekundach spowodowało pęknięcie co najmniej jednego pręta paliwowego. Skąd o tym wiemy? Ponieważ w rdzeniu reaktora była taka instalacja, która mierzyła poziom promieniowania. I w 20 sekund po wyłączeniu reaktora nastąpił wzrost poziomu promieniowania w reaktorze. Ale czujnik tego systemu znajdował się w pokoju odległym o 200 metrów od sterowni tego reaktora. W związku z tym nikt o tym fakcie nie wiedział. Jednocześnie woda, a właściwie para wodna, w zetknięciu z rozgrzanym cyrkonem koszulek paliwowych. Cyrkon to jest taki materiał jądrowy używany w reaktorach, ponieważ ma bardzo dobre własności jądrowe. Natomiast ma też taką specyfikę, że przy dość wysokich temperaturach bardzo gwałtownie na powierzchni cyrkonu dochodzi do rozkładania wody na tlen i wodór. I to zjawisko właśnie zaczęło występować w reaktorze. Proszę Państwa, po następnych 40 sekundach, czyli praktycznie po minucie od wyłączenia reaktora, nastąpił drugi chemiczny wybuch mieszaniny wodoru z powietrzem. Ale to był, proszę Państwa, taki głuchy, przeciągły wybuch. Mój znajomy, człowiek, z którym się bardzo blisko przyjaźnię, Siergiej Akulinin, był operatorem turbiny.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: na drugim bloku i pracował 200 metrów od, tam jest jedna długa hala turbin i on pracował 200 metrów od reaktora numer 4 i akurat no, było tuż po rozpoczęciu nocnej zmiany, synchronizowali turbinę z siecią państwową. I proszę Państwa, pili herbatę i gdzieś no, w elektrowni jądrowej nie ma okien. I gdzieś no, usłyszeli taki przeciągły grzmot, więc pierwsze stwierdzenie było, w telewizji nie mówili, że miała być burza. I dalej pili herbatę. Proszę Państwa, to było no, coś, co w zakładzie przemysłowym no, w ogóle no, gdzieś się słyszy, ale to było coś niezwracającego uwagi. I proszę Państwa, nastąpiła rozprzestrzenianie się pożarów, ale na razie niewielkich. Te pożary zinterpretowano w ten sposób, że no coś się stało w instalacji elektrycznej, ponieważ zaczęły działać takie czujki, które w przypadku pożaru automatycznie sygnalizują go. Zawiadomiono straż, która była kilkaset metrów dalej i drugą straż później, która znajdowała się w miasteczku Prypeć 3 kilometry dalej. I te dwie straże opanowały mnie około 30 ognisk pożaru wewnątrz hali turbin. Natomiast wezwano jednocześnie straże z Kijowa. Proszę Państwa, ten taki jak gdyby szczyt pożaru nastąpił gdzieś w okolicach godziny 4 nad ranem, czyli 2,5 godziny od awarii. To zdjęcie zostało zrobione właśnie w tym momencie. Zrobił je człowiek, pracownik elektrowni, za chwilę zobaczycie z którego miejsca. Na tym zdjęciu widać 8 wozów strażackich, drabiny, które przez okna do hali turbin wprowadzają węże strażackie. Widać krawędź dachu turbin, hali turbin, schody przeciwpożarowe i bardzo charakterystyczny transformator. To był, proszę Państwa, szczyt pożaru w pierwszych godzinach tej awarii. Zdjęcie zostało zrobione z takiej stacji pompującej wodę z kanału chłodniczego. I żebyście tutaj Państwo nie sądzili, że te takie pierwsze doniesienia o tam strażakach, którzy gołymi rękoma wynosili bloki grafitu. W internecie są wspomnienia strażaka z Kijowa, który został wezwany i znajdował się tutaj przed blokiem reaktora. Po kilku godzinach czekania wreszcie zaczęli się dopytywać, po co ich wezwali. No to powiedzieli, to jedźcie do Kijowa, jak będziecie potrzebni, to znowu do Was zadzwonimy. Proszę Państwa, o godzinie 6 rano w zasadzie wszystkie te pożary zostały ugaszone, a tutaj oczywiście specyfika Związku Radzieckiego. Dach tej hali turbin, która ma kilometr długości, był wykonany z materiałów palnych. W normalnym zakładzie jakimkolwiek przemysłowym w Polsce człowiek, który by do tego dopuścił, to by resztę życia w więzieniu spędził. A jeszcze dodatkowo w elektrowni, jeszcze dodatkowo w elektrowni jądrowej. To jest, proszę Państwa, to ręce opadają, jeżeli tutaj mówimy o kulturze technicznej tego typu obiektów. Proszę Państwa, historia tutaj właściwie z dokładnością do godziny. Ponieważ wezwano straż z Kijowa, wiadomość o tym pożarze dotarła mniej więcej o godzinie 4 rano do Moskwy. Tam powołano bardzo wiele komisji, tak na wszelki wypadek, no bo zawsze trzeba się jakoś wyłgać, że zostały spełnione wszystkie przepisy. Natomiast jedna z tych komisji rządowa została powołana pod przewodnictwem Legasowa, zastępcy dyrektora Instytutu Kurczatowa. I ta komisja jest najbardziej znana. Ten człowiek przyleciał do Czarnobyla i mniej więcej o godzinie 15, czyli proszę Państwa 13,5 godziny po awarii, zaczęto właściwie rozglądać się, co tutaj się stało. Legasow mniej więcej o godzinie 19 stwierdził, że ci, którzy uczestniczyli w akcji gaszenia, mają objawy choroby popromiennej i zdał sobie sprawę, że musiało nastąpić rozszczelnienie konstrukcji reaktora. W związku z tym zarządził na następny dzień taką akcję ewakuacji mieszkańców Prypeci. Prypeć to jest osiedle pracowników elektrowni odległe o jakieś 3,5-4 km od elektrowni. W związku z tym już w tej nocy odpowiednie służby, czyli milicja i służba bezpieczeństwa KGB, zamówiły według takiego typowego rozkładu ćwiczeń obrony przeciwlotniczej, zamówiła autobusy z Kijowa. I proszę Państwa, te autobusy przyjechały o godzinie 12, ogłoszono komunikat o ewakuacji. Do godziny 17 ewakuowano kobiety, dzieci, starców i osoby, które nie były związane z pracą w elektrowni, z pracą w jakichś tam szpitalach i taką obsługą techniczną miasta. Po zakończeniu tej ewakuacji, proszę Państwa, Legasow stwierdził, że awaria osiąga wymiar katastrofy. Zadzwonił mniej więcej o godzinie 19 do Gorbaczowa i powiedział, że mamy do czynienia z taką awarią, której do tej pory nikt na świecie nie przerabiał. I o godzinie 19 w tym momencie zawiadomił Gorbaczowa, że należy zmobilizować wszelkie dostępne środki, dostępne w skali całego kraju. Gorbaczow zatelefonował do wojska, tam ustalono, że akurat w niewielkiej odległości jakaś grupa armii odbywała ćwiczenia i ona została od razu włączona do tej akcji. Natomiast proszę Państwa, to, że w tym momencie jeszcze dach elektrowni nie był przepalony, to ten właśnie mój przyjaciel, Sergiej Jakulinin, po odespaniu poprzedniej zmiany odwiózł żonę samochodem do rodziny, po czym ten samochód zaparkował pod elektrownią, no bo pali się tam z drugiej strony budynku, no ale przecież to nie jest powód, żeby nie można było zaparkować samochodu. I dopiero w nocy, po północy, dach przepalił się i on już tego samochodu nie był w stanie odzyskać. Proszę Państwa, w Polsce w tym momencie zaczęły docierać pierwsze sygnały o wzroście promieniowania. Zaczęto na zachodzie przebąkiwać o tej awarii. O godzinie 20 moskiewskie radio tam lekko wspomniało, że coś się wydarzyło. W nocy zostało w Warszawie powołana taka komisja, która między innymi zarządziła wydawanie płynu Lugola. Dzisiaj się stwierdza, że w zasadzie nie było to potrzebne, ale proszę Państwa, wtedy nie było naprawdę wiadomo, jak się sytuacja rozwinie i ta decyzja o podaniu płynu Lugola dzisiaj jest oceniana jako jedna z najlepszych decyzji podjętych w trakcie tej awarii. Polska jest tutaj stawiana jako przykład. Jednocześnie wieczorem wspomniano w telewizji, ale dopiero w 6 wiadomości dziennika, że w jednej z elektrowni nastąpił wypadek, zginęło dwóch ludzi. I proszę Państwa, kolejne dni to jest gaszenie tego pożaru. z użyciem przede wszystkim śmigłowców wojskowych, ale proszę Państwa, pierwsze dni to były, efektywność tych zrzutów była naprawdę niewielka. One dopiero pod koniec tego pożaru zaczęły przybierać jakąś taką w miarę sensowną skalę. Natomiast proszę Państwa, te wszystkie materiały, które zrzucano, jak się później okazało, były zrzucane nieco za blisko komina. Dlaczego tak się działo? Ponieważ strażacy, ci, którzy zrzucali z samolotów te materiały, stwierdzali, że widzieli rozgrzane jakieś grafit na czerwono. Nie mogli widzieć grafitu w reaktorze, bo wbrew temu, co się twierdzi, płyta wcale nie wyleciała w powietrze, tylko się później przechyliła, kiedy konstrukcja reaktora została wypalona. Oni widzieli pożar grafitu w basenie paliwa, który znajduje się kilkadziesiąt metrów bliżej komina. I proszę Państwa, większość tego materiału została właśnie do tego zbiornika paliwa zrzucona, ale oczywiście no, nie można powiedzieć, że te zrzuty nie były bezsensowne. Ale proszę Państwa, to jednocześnie wyraźnie widać, że nie były one w odpowiednie miejsce wrzucane. I proszę Państwa, po 10 dniach, 6 maja, pożar nagle wygasł. W zasadzie twierdzi się, dlatego wygasł, że ten grafit przykryty żwirem, gliną, piaskiem i tak dalej, po prostu nie miał już dostępu powietrza i w tym momencie samoistnie wygasł. Właściwie tutaj wręcz może niektórzy twierdzą, że te wszystkie działania człowieka i tak niewiele tutaj do tego wygaszenia tego pożaru się przyczyniły. Proszę Państwa, jeszcze przez miesiąc rzucano dwa razy więcej materiału niż w czasie samej awarii. Rozpylano również różnego rodzaju substancje, które powodowały, że gleba, która tam jest bardzo piaszczysta, tworzyła takie, no jak gdyby, grudki. W związku z tym mniej wiatr roznosił te wszystkie substancje. Jak Państwo widzicie, zrzucano również apatyt, czyli zwykły nawóz, który powodował, że rośliny szybciej rosły i w ten sposób jak gdyby korzeniami zabezpieczały te rozsypane tam substancje promieniotwórcze. Proszę Państwa, jak z tego widać, nie było tej żadnej gigantycznej eksplozji, o której wielokrotnie się mówi, ponieważ przepalenie dachu nastąpiło prawie dokładnie dwa dni po rozpoczęciu awarii, to osoby, które widziały, jak nagle przepala się dach, potraktowały to jako wybuch i oczywiście żadna z nich nie mówiła o tym, że to się działo dwie doby później. Proszę Państwa, wiele osób, które tam były na miejscu, inaczej w ogóle rozumie chwilę awarii. Większość osób z Prypeci, z miasteczka pracowników, uważa, że rozpoczęcie awarii nastąpiło drugiego dnia, kiedy zarządzono ewakuację. Także proszę Państwa, ja byłem zaskoczony tym, że ludzie no, nie kojarzą dat, no bo nikt nie patrzy cały czas na kalendarz, tylko kojarzy to z jakimiś faktami, które jak się później okazują, nie zawsze są dokładnie chwilą tej awarii. Proszę Państwa, w miesiąc po awarii podjęto decyzję o budowie takiej specjalnej konstrukcji nazywanej sarkofagiem. Tak naprawdę jej budowę tak z pełnym rozmachem zaczęto mniej więcej we wrześniu. I w grudniu, a właściwie już nawet miesiąc wcześniej była ona prawie zakończona. Przyjmuje się, że na początku grudnia już ten sarkofag został zbudowany. Proszę Państwa, w tej akcji w samym pożarze zginęło 35 osób. Pierwszą ofiarą był operator pomp cyrkulacyjny, który akurat znajdował się na płycie reaktora. Jego ciała nigdy nie znaleziono, najprawdopodobniej został od tego drugiego wybuchu wodoru mocno poszkodowany. 34 osoby zginęły podczas tego 10-dniowego pożaru. Strażacy na skutek zaszczadzenia tlenkiem węgla, a pracownicy elektrowni od oparzeń i od choroby popromiennej. Czyli łącznie 35 ofiar. Ponieważ wśród tych ofiar są również pracownicy fabryki turbin, którzy w ogóle tam znajdowali się w zasadzie przez przypadek. Niektóre źródła podają, że 31 było ofiar. Następnie w trakcie budowy sarkofagu zginęło 11 osób. Jeden robotnik na skutek przegniecenia belką, tak przenoszoną przez dźwig. Dwa samochody się zderzyły, zginęły 4 osoby. Śmigłowiec, który już na zakończonym sarkofagu ustawiał taki licznik, zahaczył śmigłami o liny dźwigu i zginęły 4 osoby. Jeden, to jest najbardziej kuriozalny wypadek, mianowicie człowiek został wezwany do komitetu partii i z wrażenia zmarł na zawał serca. W Związku Radzieckim wiadomo było, że jak się wzywa do tak wysokiej władzy, to raczej źle się wróży. I wreszcie jeden z takich zastępców dyrektora, jego syn był już od długiego czasu narkomanem, żona zmarła i w tym momencie on popełnił samobójstwo, ponieważ stwierdził, że już właściwie nie mam po co żyć. Także to 35 ofiar samej awarii i 11 ofiar budowy sarkofagu. Proszę Państwa, bardzo dziwne są oszacowania dotyczące ilości osób uczestniczących w likwidacji awarii. Bardzo dokładne i bardzo szczegółowe badania oszacowały to na mniej więcej 300 tysięcy z dokładnością do 20 tysięcy. I proszę Państwa, wszystko wskazuje, że to oszacowanie jest bardzo dokładne, dlatego że w tej chwili wszelkie bazy danych wykazują jakieś 280 tysięcy takich pracowników. Można powiedzieć, że no niektórzy zmarli, nie zdążyli się zarejestrować. To jest mało prawdopodobne, ponieważ pewne uprawnienia nabierały również rodziny. W związku z tym rodziny były zainteresowane, żeby kogokolwiek zarejestrować. Do tego dochodzi 116 tysięcy osób ewakuowanych ze strefy 30-kilometrowej. Natomiast 6 tysięcy osób, którzy jednocześnie pracowali i mieszkali w Prypecie, oczywiście tutaj należy z tych rachunków odliczyć, bo inaczej byśmy ich jako i ewakuowanych, i uczestniczących w likwidacji awarii traktowali. W tym zaledwie poniżej 1% było kobiet, głównie lekarek i personelu medycznego. Proszę Państwa, teraz już przechodzę do tej strefy 30-kilometrowej. Od 4 maja mieszkańców Prypeci w ciągu 36 godzin od awarii ewakuowano. Natomiast prawdziwa ewakuacja zaczęła się 4 maja, kiedy właściwie pożar już dogasał. Ewakuowano 116 tysięcy osób. Bardzo często spotyka się cyfrę 360 tysięcy, ale Rosjanie piszą 360 tysięcy.

0: Natomiast, proszę Państwa, w 2 lata po awarii pozwalano już ludziom, pod warunkiem, że nie były to kobiety w ciąży i młode i dzieci, zezwalano na powroty i mniej więcej 1600 osób, głównie do części białoruskiej, powróciło. Proszę Państwa, do niedawna w strefie białoruskiej nieformalnie, bo strefa białoruska to jest naprawdę wolna Amerykanka, tam są dwie strefy, jedna strefa wysiedlenia, druga rezerwatu, one się tak nawzajem przenikają, ale tak naprawdę to nikt tam niczego nie pilnuje. Na terenie strefy działają na przykład 2 przejścia graniczne, które co prawda nie ludzi, ale towary przepuszczają, no więc sami Państwo sobie zdajecie sprawę, co to za fikcja jest po stronie białoruskiej. W strefie ukraińskiej 460 osób do niedawna mieszkało. Średnia 72 lata, 2/3 stanowiły kobiety. I zresztą tą najstarszą 94-letnią kobietę, to jest również kobieta. Proszę Państwa, tak było do niedawna, dlatego że na jesieni przed 25. rocznicą zezwolono na powrót dawnych mieszkańców do miasteczka Czarnobyl. I tam dosłownie setki osób zaczęło odbudowywać te swoje chaty, domki i w tej chwili no, całe rejony z tego miasta są już zasiedlone. Proszę Państwa, do 2001 roku na 3 zmiany pracowało 6 tysięcy osób w elektrowni, do niedawna pracowało 3400, natomiast w tej chwili zaczynają się już takie wysyłania na wcześniejszą emeryturę i tak na oko mniej więcej no 1/3 osób w kolejkach już w tej chwili mniej jeździ. Dodatkowo w strefie ukraińskiej od 5 do 10 tysięcy osób zajmuje się sprzątaniem liści, takimi pracami leśnymi i tak dalej. I ci ludzie mieszkają przez 10 dni w miasteczku Czarnobyl, w takich hotelach robotniczych, później jadą do siebie na dłuższy pobyt w domu. Proszę Państwa, poziom promieniowania. Paradoksalnie jest on niższy niż w Warszawie. Dlatego, że na Ukrainie jest mniej kamieni, a z kamieni wydziela się rad, który jest głównym czynnikiem, składnikiem naturalnego poziomu promieniowania. Natomiast, proszę Państwa, no przy samej ścianie sarkofagu poziom promieniowania jest taki jak w gęsto zaludnionym rejonie Kerala w Indiach, gdzie notabene długość życia jest znacząco wyższa niż w innych rejonach. W Indiach średnia życia mniej więcej 35 lat wynosi, a w tym rejonie ponad 55 lat. Natomiast, proszę Państwa, no na pozostałym obszarze właściwie mniej niż w Polsce. I proszę Państwa, to jest mniej więcej 1 000 000 razy mniej niż taki poziom, który powoduje negatywne skutki zdrowotne. Proszę Państwa, tutaj widzicie.
1: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Umarłeś na krzyżu, aby ludzie uwierzyli w miłość Twoją, bo nie wierzyli tej, która w dziele stworzenia, abyś pobudził do miłości swojej, abyś pobudził do współcierpienia i dźwigania krzyża i umierania dla Ciebie.
2: Krzyż ze swojej natury właściwie jest znakiem hańby i śmierci okrutnej, stosowanej na szczególnie ciężkich przestępcach, ludziach, którzy byli skazani. W momencie śmierci Jezusa Chrystusa krzyż nabiera nowego znaczenia. Najpierw z powodu tego, że Jezus bierze na siebie ciężar naszych grzechów i z tym łączymy krzyż, a z drugiej strony jest to znak miłości, który objawia Bóg przez ofiarę Jezusa Chrystusa, swojego Syna, właśnie na krzyżu. I od tego momentu krzyż już jest paradoksalnie nie znakiem hańby i śmierci, ale znakiem ratunku, znakiem życia. dla nas chrześcijan szczególnie, brat Grzegorz Filipiuk Kapucyn. Od IV wieku krzyż jest już uznawany za symbol i znak całego chrześcijaństwa, stąd towarzyszy nieodwołalnie, nieoderwalnie, całkowicie

0: życiu chrześcijańskim.
1: Z notatnika duchowego błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Krzyż, który przyjąłeś na siebie, przedstawiał kilka krzyżów. Krzyż grzechów całego świata, a zatem i moich. Krzyż pokuty i kary za nie. Krzyż cierpień moich, abyś mi mógł ulżyć i udzielić mocy swojej do ich znoszenia. Krzyż życia zakonnego, abyś mi uczynił go lekkim, abyś mnie uwolnił od wszelkich pokus, ciężkości, walk, które dla mnie są zbyt ciężkie zapewne.
0: Doświadczenie krzyża było związane nieodwołalnie z jego nawróceniem, z jego powrotem do wiary i potem przez całe życie z takim dziękczynieniem za to, że Jezus wyzwolił go z tej niewiary, z tego grzechu i to wyzwolił przez swoje cierpienie. Honorat przez całe życie chciał łączyć swoje doświadczenia, swoje powołanie właśnie z ofiarą Jezusa Chrystusa, bo zrozumiał, że osobiście, szczególnie może wtedy tego doświadczył, kiedy Jezus przyszedł do niego do cytadeli, do więzienia, i objawił mu się. Nie wiemy dokładnie, jak to się wydarzyło, ale wiemy, że to było bardzo osobiste, bardzo bliskie spotkanie z Jezusem Chrystusem, który jednocześnie pokazał mu się jako żywy, a więc Honorat zobaczył, że w tej tajemnicy cierpienia, krzyża, w tej tajemnicy złączenia się z Jezusem Chrystusem krzyżowanym jest życie i jest ratunek dla niego, bo sam doświadczył, że szukając życia w świecie, szukając pomocy w świecie, on tego prawdziwego życia nie doświadczał. To jest to doświadczenie właśnie krzyża, który też towarzyszył Honoratowi w każdej właściwie jego chwili, to doświadczenie cierpienia wewnętrznego, kiedy był niezrozumiany, kiedy było mu trudno przyjmować pewne decyzje różnych przełożonych, pewne decyzje także tych, którzy prześladowali Kościół w tamtym czasie. Jednocześnie postawa ogromnej wiary, że mógł ten krzyż przyjąć z takim zaufaniem, że Pan Bóg, dając krzyż człowiekowi, wie tak naprawdę, co robi i wie, że ten krzyż jest mu potrzebny. I tak w życiu Honorata ten krzyż po prostu ratuje od zła i daje mu życie.
1: Zabierz wszystko ode mnie. Słuch i wzrok, i mowę, rozum i pamięć, zdrowie i życie, sławę moją, którą z najwyższą rozkoszą zawsze Ci ofiaruję, pragnąc być od wszystkich wzgardzonym. Ale pamiętaj, że ani jednego krzyżyka nie podejmuję się znosić bez Ciebie, bo Ty wiesz najlepiej, jakim jestem listkiem drżącym i jakie mnie porywają strachy na myśl najmniejszego cierpienia. I jak nieraz nie potrafię dla Ciebie nic złożyć w ofierze.
0: Ojciec Honorat uważał, że krzyż jest nieodłączny w życiu człowieka. Można powiedzieć, że w jakimś sensie te krzyże są takie same. Oczywiście każdy może coś innego rozumieć i traktować jako krzyż, bo niektórzy będą to rozumieć jako obowiązek swojego stanu, czy pracę, czy jakieś ciężkie doświadczenia, czy chorobę, cierpienie, różne rzeczy, ale w pewnym momencie ojciec Honorat mówi, że liczy się w tym wszystkim nie tyle sam krzyż, który człowiek dźwiga, ale podejście do tego krzyża. Jakikolwiek byłby to krzyż, to trzeba zapytać się, z jakim sercem biorę ten krzyż. Jest nieodwołalny, nieodwracalny, cierpienie wpisane w życie człowieka tutaj na ziemi, ale może być ono różne, czyli może być różny krzyż przez ten stan serca, przez tą kondycję człowieka. I ojciec Honorat wyróżniał takie trzy krzyże. One były związane z osobami, które krzyżowane zostały w godzinie męki Jezusa Chrystusa, a więc Jezus i dwóch łotrów po dwóch stronach. Zaczynając od krzyża Jezusa, ojciec Honorat mówił, że jest to krzyż człowieka niewinnego. Jednocześnie krzyż dźwigany z ogromną miłością, bez narzekania, bez szemrania, a nawet mówi, że Jezus bierze ten krzyż z jakimś rodzajem wesela, czyli z radością. Jednocześnie krzyż poświęcenia i krzyż wzięty z własnej woli. Taki obraz krzyża i taki sposób podejmowania krzyża możemy zobaczyć u świętych, którzy wręcz cieszyli się, że mają udział w męce Jezusa Chrystusa. To obserwujemy też u ojca Honorata, kiedy on zaczyna po prostu dziękować, czyli brać krzyż z dziękczynieniem. Tak może robić tylko człowiek, który rzeczywiście zrozumiał krzyż Jezusa Chrystusa. Czyli dźwigam już nie swój krzyż właściwie, nie swoje cierpienie, nie skupiam się na tym cierpieniu, ale biorę krzyż, który mnie łączy z męką, śmiercią Jezusa Chrystusa. Drugi krzyż, krzyż dyzmasa, jak to mówił ojciec Honorat, czyli krzyż dobrego łotra, krzyż grzesznika, krzyż, można powiedzieć, słusznej kary, czyli człowieka, który uznaje, że jest winny, że tak naprawdę ten krzyż mu się należy. I chociaż to dźwiganie krzyża jest dla niego bardzo trudne, bardzo ciężkie, to on dźwiga go z postawą pokutnika, człowieka świadomego swojego grzechu, a jednocześnie człowieka liczącego na Boże miłosierdzie, człowieka bardzo ufającego Panu Bogu. Zresztą wyraża on to w słowach modlitwy do Jezusa. Wspomnij na mnie, gdy będziesz w raju. Jest to modlitwa człowieka wierzącego, modlitwa człowieka z ogromną ufnością. I jednocześnie ten krzyż jest dźwigany z pokorą i skruchą. Jak patrzymy na ojca Honorata, to znów widać, że całe jego życie, można powiedzieć od momentu nawrócenia, to jest świadomość grzechu. Niektórzy może czytają jego zapiski, szczególnie notatnik duchowy, to widzą, że ojciec Honorat jakby przesadzał, że tak często wraca do tych swoich grzechów. Ale właśnie jest to ta forma, ten sposób niesienia krzyża, naśladując tego dobrego Łotra. I ostatni krzyż to jest krzyż, mówimy, złego Łotra. Dlaczego złego? Nie tylko dlatego, że popełnił jakiś grzech, jakieś przestępstwo, bo i dobry Łotr też był winny, jednak jego postawa jest inna, dlatego że on nie korzysta z okazji do tego, żeby przyjąć krzyż. On go dźwięk ale cały czas chce od niego uciec, czyli odwrotnie robi niż dobry Łotr. Dyzmas uznaje swoją winę, zły Łotr nie chce tego uznać i zamiast ufności pojawia się właściwie rozpacz, panika. On w tej panice zaczyna bluźnić, a więc tutaj zamiast modlitwy bluźnierstwo, jakieś narzekanie, jakieś pretensje do Boga, dlaczego go nie ratuje. Ta postawa nie prowadzi też do żalu. Skupia człowieka tylko i wyłącznie na swoim cierpieniu, na swojej tragicznej sytuacji, która praktycznie jest bez wyjścia. Też nie potrafi w jakimś sensie ulitować się nad Jezusem, bo dobry Łotr mówi, tutaj mamy człowieka obok nas niewinnego i on właściwie nie powinien tego krzyża dźwigać. Natomiast zły Łotr nie patrzy w ogóle na to, co się dzieje z Jezusem. On tylko żąda od niego cudu, znaku, żąda uwolnienia od tego cierpienia, więc bardzo skupia się na sobie. Ma wyrzuty, że go Jezus nie ratuje. Jest to, tak jak mówi ojciec Honorat, krzyż rozpaczy i bezowocnych cierpień. Honorat jednoznacznie mówi, że cierpienie człowieka może być bezowocne. Człowiek może fizycznie, zewnętrznie, można powiedzieć, dźwigać swoje doświadczenie trudu, jakiegoś cierpienia, czyli krzyża, jednocześnie nie wydawać dobrych owoców. Dlatego też w swoim życiu ojciec Honorat bardzo często robi rachunek sumienia, bardzo często siebie pod wpływem łaski też współpracując ze Słowem Bożym, odprawiając rekolekcję, cały czas się prostuje i cały czas mówi sobie, żebym tylko nie miał takiej sytuacji, żeby nie wydawać owoców.
2: Jego życie było przepełnione pewnego rodzaju gestami i to były nie gesty, nie wiem, teatralne albo gesty, które wynikały z jakiejś takiej chorej pobożności albo dewocyjnej pobożności, ale oddawały to, co Honorat przeżywał w sercu, to, co się działo w jego wnętrzu. Siostra Julia, wynagrodzicielka Najświętszego Oblicza. Taka prosta sprawa, na przykład kiedy szedł do odprawienia mszy świętej, to drogę od celi zakonnej do ołtarza, on podzielił na 7 stacji rozważania męki Pana Jezusa. I on zaczynał w celi, kiedy mówił, że to jest modlitwa Pana Jezusa w ogrójcu. Później, kiedy wychodził z celi, mówił, że to jest pojmanie Pana Jezusa. I całą drogę do ołtarza, przygotowując się do mszy świętej, rozważał też właśnie mękę i śmierć Pana Jezusa. I możemy powiedzieć, że to jest prosta droga, to jest prosta czynność. Można ją wykonać w sposób w ogóle bezrefleksyjny albo bezmyślny. Natomiast Honorat starał się w ciągu całego dnia takie proste gesty czynić gestami świętymi. Mówił też, kiedy przechodził koło krzyża, kiedy widział krucyfiks, to sam tak jakby nawoływał siebie w notatniku duchowym, kiedy ciągle gdzieś tam w notatkach rekolekcyjnych pisał w ten sposób, że czyniąc znak krzyża albo widząc krzyż, rób to z rozmysłem, rób to czyniąc refleksję, żeby to nie było takie bezrefleksyjne minięcie krzyża. Jeżeli robisz znak krzyża, to uczyń go z pewnego rodzaju świadomością. Również Honorat często zachęcał i sam też odprawiał drogę krzyżową. Opracował takie nabożeństwo wielkopostne zawierające 6 odmiennych sposobów odbywania drogi krzyżowej na 6 tygodni Wielkiego Postu. I droga krzyżowa na pierwszy piątek Wielkiego Postu dotyczy męki pańskiej i ma pobudzić wiernych, którzy tą drogę odprawiają, do większego współczucia i większej miłości. Droga krzyżowa odprawiana w drugi piątek Wielkiego Postu oparta jest na rozważaniach o grzechu i celem tej drogi krzyżowej jest większa skrucha człowieka. Z kolei w trzecim rozważaniu drogi krzyżowej ojciec Honorat ukazuje różne rodzaje cierpienia ludzkiego i zachęca do cierpliwego znoszenia doświadczeń. W czwartej drodze krzyżowej zachęca do przyjęcia swoich obowiązków stanu jako drogi do zjednoczenia z Bogiem. W piątym tygodniu Wielkiego Postu ojciec Honorat rozważania drogi krzyżowej łączy z doświadczeniem cierpienia i bólu Matki Bożej Bolesnej, która była również obecna na drodze krzyżowej. Na zakończenie Wielkiego Postu ojciec Honorat zachęca do rozważania męki Chrystusa przez pryzmat Jego cierpiącego serca.
1: Niepokornie pokorny, błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: radio, muzyka, pogoda. Na zegarach minęła 15. To czas, aby rozpocząć dzisiejszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zanim ją rozpoczniemy, posłuchamy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
1: Posłuszeństwo. Przyszedłem pełnić wolę Ojca swego. Posłuszny byłem rodzicom, posłuszny katom, posłuszny jestem kapłanom. Rozumiem, o Jezu, ducha posłuszeństwa i na czym ono polega. Nie tylko ono obejmuje wykonanie zewnętrzne, ale dotyka rozumu, woli i sądu. Słuchając przełożonych, Bogu jesteśmy posłuszni. Mniejsza o to, czy anioł, czy człowiek w zastępstwie Boga będzie mi rozkazywał. Posłuszna zawsze być muszę.

0: Podajmy Bogu nasze dzisiejsze intencje, a modlimy się za duszę świętej pamięci mojej mamy Haliny Wiśniewskiej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata. całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święta siostro Faustyno,
1: módl się za nami.
0: Święty Janie Pawle II,
1: módl się za nami.
0: Błogosławiony księże Michale Sopoćko,
1: módl się za nami.
0: Błogosławiony Honoracie Koźmiński,
1: módl się za nami.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. A za chwilkę zapraszamy na rozmowę z dr Aldoną Fenyk.

0: Witamy na naszej antenie doktor Aldonę Fenek.
1: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie.
0: Aldono, tydzień temu rozmawialiśmy na temat różnego typu przetworów i tak dzisiaj chcielibyśmy kontynuować ten temat, bo wiele warzyw nam jeszcze zostało i owoców i innych takich rzeczy.
1: No dopiero zaczynamy.
0: No właśnie. To
2: warzywa, zaczynamy.
0: Dotknęliśmy ogórków tydzień temu, a co tutaj dalej?
1: Jeszcze sezon ogórkowy tak naprawdę, to dopiero się chyba zaczął.
0: Tak. Właśnie.
1: Dopiero ogórki zaczynają tak naprawdę się rozwijać tak w pełni. Mm-hmm. Ale generalnie to chyba w tym roku wszystkie warzywa dopisują.
0: Tak, to jest prawda, że warzywa wszystkie dopisują. Jest bardzo dużo, jak zauważamy, też już abstrahując od warzyw, jarzębiny.
1: Tak, tak. To znaczy, powiedzmy szczerze, że tam owoce obrodziły, gdzie mróz, ich przymrozki nie zniszczyły, bo niestety w większej części kraju u nas mróz, przymrozki wiosenne wyrządziły bardzo duże szkody. Więc my się tutaj cieszymy w Polsce północno-wschodniej, bo nas chyba najmniej te przymrozki
0: zniszczyły.
1: Tak. Tak, więc u nas tych owoców rzeczywiście jest bardzo dużo, jest też takich dzikich jabłek. Gdzieś na miedzach, jagodziny rzeczywiście bardzo dużo. W ogóle wszystkie takie jagodowe też obrodziły, chociaż w lasach typowych jagód, tych czarnej jagody, jest dosyć mało, jest nadrobna. Mhm. Nie ma takiego urodzaju. Akurat w lesie to może nie było takiego wysypu. Tak samo też jak i z grzybami na razie jest dosyć skromnie.
0: To prawda.
1: Chyba poczekać może na trochę większe opady deszczu, bo te deszcze to niestety są bardzo gwałtowne i to wszystko powierzchownie tylko spływa, natomiast do gleby głębiej to chyba na niedużą głębokość akurat to trafia. Dla warzyw to też niestety jest troszeczkę stresujące. I możemy mieć też na przykład gorzkie owoce w ogórkach. U mnie na przykład pierwsze były gorzkie. Mhm. Dopiero teraz, kiedy deszcze zaczęły takie bardziej regularnie padać, to poprawiło się zdecydowanie ten smak. Teraz jest naprawdę takiego ogórka bardzo świeżego, słodkiego praktycznie.
2: Czyli ta goryczka to ma wpływ, Aldonko, w zależności od pogody? Nigdy nie pomyślałam o tym.
1: Tak naprawdę to każdy stres może spowodować, że ogórki nam będą robiły się gorzkie, chociażby od strony tutaj tej tak zwanej dupki, jak to niektórzy nazywają, tak? Mhm. Od strony ogonka, to tam rzeczywiście mogą być one bardziej gorzkie. Niektórzy mówią, że nie wolno deptać po pędach. Tak naprawdę każdy stres, którego doświadczają, czyli może być to susza, może być to temperatura, może być to też właśnie takie nieostrożne obchodzenie się z pędami, czyli gdzieś je przydeptywanie czy łamanie, to wtedy rzeczywiście ogórek będzie wytwarzał więcej substancji zabezpieczających je chociażby właśnie przed szkodnikami.
0: Mhm. Czyli zrobi się gorzki.
1: Wtedy zrobią się gorzkie, dokładnie.
2: Jakie mądre.
1: No one reagują na to, czego doświadczają, prawda?
2: A myślimy, że owoce czy warzywa, no, nie czują, nic się z nimi nie dzieje, a okazuje się, że całkowicie jest inaczej.
1: Dokładnie, tak naprawdę nie mają mózgu, tak jak my, prawda? I one każdą komórką odczuwają i te procesy regulacji, to my tak naprawdę dopiero od paru dziesięciu lat tak bardziej poznajemy, jak te funkcjonują. Dopiero się dowiadujemy więcej rzeczy. Pewnie jeszcze wiele przed nami, ale na pewno działa, proszę Państwa, ja raz kiedyś sprawdziłam na moim własnym grudniku, który nie kwitł mi praktycznie od chyba 10 lat. No i w końcu mu zagroziłam, że go, no niestety, ale przez okno wyrzucę, jak nie będzie kwitł. Proszę mi wierzyć, że po dwóch tygodniach był cały obsypany płonkami. Więc ja wierzę w to, że one to słyszą przynajmniej i wiedzą, o co chodzi.
0: Przestraszył się.
2: Czyli przechodzimy do naszych ogórków, Aldonko, bo tu słuchacze już dopytują też, jak sobie jeszcze z pozostałymi warzywami radzić.
0: No tak, bo mamy i kapustę i inne rzeczy, które tutaj też jeszcze nie rozmawialiśmy.
1: Tak naprawdę, jeśli mamy nadwyżki, to chyba najlepszym sposobem zagospodarowania tego na zimę to jest ukiszenie wszystkiego, co się da. Poza motylkowatymi, tak? Czyli groch, fasola, tego raczej nam się nie da ukisić. Rzadko się zdarza, żeby się dobrze ukisiło. Zazwyczaj one się psują, po prostu tam jest za dużo białka, żeby to się ukisiło. Natomiast wszystko, co chociażby trochę cukru w sobie zawiera, możemy ukisić. I to jest chyba taka jedna z najlepszych form konserwacji żywności, bo jest ona po prostu nawet zdrowsza, tak, niż nieprzetworzona w ten sposób. Więc tutaj to ja naprawdę polecam ten sposób konserwacji, bo wszystko możemy. Kapustę wiemy, jak smakuje, prawda? Pyszna jest. Tak. Ale tak naprawdę wszystkie inne warzywa, które mamy w ogródku, też możemy zakisić. To nie muszą być kiszonki takie jednogatunkowe, możemy robić też mieszanki. No oczywiście też możemy wszelkiego rodzaju sałatki robić. Tutaj to naprawdę dowolność, wszystko co mamy w ogródku, można wrzucić do jednej miski, wymieszać ze sobą, doprawić, prawda, włożyć do słoików, zapasteryzować tylko i mamy gotowe. Także tak naprawdę szkoda, żeby nam się marnowało to, co mamy tak naprawdę.
0: No właśnie.
2: Ale powiedziałaś, Aldonko, że można kisić różne ze sobą warzywa. Zatem każda jedna tutaj marchewka z ogórkiem, nie wiem, z papryką będzie pasowała, żeby można było?
1: Tak. Możemy je pomieszać ze sobą jak najbardziej. Chociaż oczywiście one wtedy też tym smakiem, te, które jest, ma dominujący smak, to ten smak będzie jakby przechodził do innych. Więc to wszystko od nas zależy, czy chcemy kisić każde warzywo osobno, czy też zrobić z tego mieszankę. Dokładnie, ale to już mówię, to już od tylko naszej inwencji zależy, jak my do tematu podejdziemy, prawda?
2: A ty co próbowałeś?
1: To próbowałam to, co miałam w ogródku. czyli cukinia, marchewka, ogórek, to też wszystko razem można wrzucić, ale bardzo często też lądują tam tak zwane chwasty, które często wyrzucamy z naszego ogródka, plewiąc chociażby podagrycznik. Teraz o tej porze to już może nie całe liście, bo już za bardzo będą one sztywne i włókniste, ale ogonki liściowe podagrycznika możemy właśnie ukisić i są przepyszne. Potem dodać je do zupy, czy też po prostu zjeść sobie jako przekąskę. Nadwyżki rzodkiewek, też przepyszne są kiszone rzodkiewki. Tutaj możemy sobie ukisić. Jeszcze z takich chwastów, co tutaj dorzucić, komosę białą, czyli lebiodę. Też ją można ukisić i to też mogą być takie już na przykład grubsze troszeczkę łodygi, no oczywiście, żeby nie były zwłókniałe, bo potem będziemy musieli to wybierać albo przerzuć. Chyba, że komuś to nie przeszkadza, to jak najbardziej może też być i z takimi starszymi łodygami. To tak naprawdę wszystko, co ma odrobinę chociażby cukru, możemy zakisić, czyli większość roślin jesteśmy tutaj w stanie zakisić. No wczesną wiosną tak początek maja, kiedy na przykład mamy w ogródku czosnek niedźwiedzi, to też jego liście kiszone są naprawdę przepyszne i są zdrowsze tak naprawdę nawet od tego czosnku ogrodowego, który uprawiamy, zwłaszcza po ukiszeniu mają dużo witaminy C, też bakterie probiotyczne, które tam są w takich kiszonkach, też są bardzo cenne. Więc tak naprawdę, proszę Państwa, wszystko, co macie, możecie spróbować ukisić, bo oczywiście nie każdemu każdy smak będzie podchodził.
0: Tak.
1: Więc tutaj to musimy sami już zdecydować, czy nam akurat będą pasowały te smaki, bo ja powiem szczerze, że też nie wszystko kiszone mi smakuje. To akurat chyba kwestia gustu, prawda?
0: Tak, bo to wiadomo.
2: Dobrze. A jaka jest przewaga kiszonek nad takimi zwykłymi w occie?
0: No tak, bo często ten...
1: Kolosalna.
2: No tak, dlatego też chcemy, żebyś powiedziała.
1: Z tego względu, że ocet wszystko zabija. Tam tak naprawdę w tych przetworach z octem, zwłaszcza z octem spirytusowym, jeszcze do tego mocnym, tak, to my tak naprawdę mamy tylko wartość smakową. Wartości odżywcze, jeśli chodzi o witaminy i takie, to tam nie ma żadnej. Tam zostało wszystko przez ocet zabite. Ewentualnie zostają tylko walory smakowe plus kalorie, które tam są. Niewielkie, prawda, w takich przetworach. Tak. Więc no i do tego jeszcze przy większych ilościach, jak spożywamy, no to może nam to odczuć nasza wątroba, może zdecydowanie takie duże ilości octu. Jeśli już używacie Państwo octu do przetworów, bo ja wiem, to jest smaczne, prawda?
0: Tak, bo to też no, wynika z przyzwyczajeń naszych, prawda?
1: Tak. To zastąpmy ocet spirytusowy octem winnym, który jest delikatniejszy i tak samo będzie smakowało, a jest zdrowszy. Z tym, że oczywiście też starajmy się robić nie takie mocne zaprawy, bo i octem winnym też możemy sobie tutaj zrobić krzywdę, jeśli on jest w dużym stężeniu. Możemy też go sobie sami zrobić. Więc tutaj na przykład takie resztki, które nam zostają chociażby po robieniu soków, czy choćby obierki z jabłek, które używamy, prawda, tutaj na przykład do jakichś przetworów, to te obierki warto jest zalać wodą, dodać, nawet nie trzeba dodawać tutaj drożdży, chyba że zostało coś poddane obróbce termicznej, to wtedy tak. Tak naprawdę bardzo prosty przepis. W słoiku około 1/3 pojemności słoika albo w jakimś naczyniu muszą stanowić owoce. Do tego zalewamy wodą, ale na tyle, żeby było troszeczkę jeszcze miejsca w tym słoiku. Dodajmy na litr od 1 do 4 łyżek cukru. To w zależności od tego, jak słodkie są te warzywa, te owoce, które tam włożyliśmy. I przykryjmy to albo gazą, albo najlepiej ręcznikiem papierowym. To nie może być zamknięte szczelnie, dlatego że nie zrobi nam się wtedy ocet, tylko alkohol. To różnica jest w fermentacji alkoholowej i octowej, to że alkoholowa odbywa się przy, bez dostępu powietrza, a natomiast octowa z dostępem powietrza. Tak. I na przykład dlaczego nam wino niekiedy nie wyjdzie, zrobi nam się ocet z wina, a to na przykład dlatego, że nam wyparuje woda. Prawda?
0: Tak, z tej rurki.
1: Z tej rurki, tak, i po prostu powietrze tam dochodzi. To wtedy nam się po prostu zmieni fermentacja, tak, na tą octową. No i takiego octu możemy, proszę Państwa, używać potem normalnie do naszych przetworów. Nie musimy kupować, tylko mamy swój, czyli też własny przetwór. To taka uwaga dla pań szczególnie, że ocet winny, jedna łyżka dziennie dodana do sałatki na przykład, czy też surówki jakiejś, działa na poprawę przemiany materii i tutaj szczuplejemy wtedy, prawda? Czyli warto zastąpić ten ocet spirytusowy, czy kwasek cytrynowy, który też znajduje się bardzo często w tych gotowych takich sosach do sałatek chociażby, to warto zastąpić to właśnie łyżką octu winnego. Octu winnego nie można tylko wypijać samego, bo wtedy rzeczywiście na wątrobę będzie nam też tak samo szkodził jak ocet spirytusowy. Dlatego w tych przetworach z octem właśnie jest o tyle to ryzyko, że tam jest czysty, prawda? Praktycznie tam mamy roztwór kilkuprocentowy robimy, tak. Jak dajemy na przykład 10%, prawda? Rozcieńczamy go tam, no, różne też stężenia ludzie robią, ale to wychodzi tak naprawdę kilkuprocentowy roztwór, który my później spożywamy, tak? Dwuprocentowy gdzieś na przykład, no więc, a ocet winny zazwyczaj ma około 3%, 6% i tak go wtedy rozcieńczamy do przetworów, więc nie jest taki kwaśny, więc nie szkodzi nam tak jak ten spirytusowy.
2: To zobaczcie, niektórzy wypijają jeszcze tam wodę z takich przetworów.
0: Są, wypiją,
1: nie,
0: tak.
1: To już na wątrobę, naprawdę nie każda wątroba to wytrzyma.
0: Przyznaję się, że sam wypiłem.
2: Nie tak. Polecasz.
1: A to lepiej wypić z kiszonych. To z kiszonych, tak, tak, jak najbardziej.
0: To prawda.
1: Zwłaszcza to z samego dna, który jest taki
0: osad mętny już.
1: Tam najwięcej bakterii probiotycznych akurat się jeszcze znajduje, więc sobie możemy taką kurację zrobić, po co kupować drogie probiotyki w aptece, jak możemy sobie po prostu zrobić kiszonkami. Czy to kiszona kapusta, czy ogórki, czy jakieś inne kiszonki, to możemy sobie tutaj, zwłaszcza zimą, warto sobie właśnie je włączyć do jadłospisu, bo to po prostu wspomaga nasze jelita i pozwala zachować je w zdrowiu.
0: No właśnie, Radonko, powiedziałaś kapusta. Często boimy się zrobić kapustę kiszoną w domu, narzekamy na to, co jest w sklepach, a bardzo prosto można to zrobić sobie normalnie w słoikach, prawda?
1: Dokładnie, to jest po prostu tak proste, że no, wystarczy tylko ugnieść, tak, żeby nam sok się puścił z tej naszej kapusty, tak, którą pokroimy. Dodajemy sól oczywiście też, bo to, ta sól też działa jako konserwant. Niestety kiszonki mają też swoje wady.
0: Tak, bo jest dużo soli.
1: Tak. Ale możemy tą sól tak naprawdę ograniczyć i też wypraktykować, ile jej musimy dać, żeby nam to nie pleśniało. I nie musimy wcale dawać tak dużo tej soli, jak na przykład tak samo jak w ogórkach. Są dwie szkoły.
0: Tak.
1: Jedni dają dwie łyżki soli na litr tutaj zalewy, a inni tylko łyżkę. I tak naprawdę ja robię też tylko z łyżki. I te ogórki mi się tak samo trzymają długo, jak te, które są z dwoma łyżkami soli zrobione. A jednak to są połowy mniej soli, którą tam dodajemy. Więc warto sobie właśnie zmniejszyć tą ilość soli, którą do tych kiszonek też dodajemy. To wtedy będą jeszcze bardziej zdrowe. No i w kapuście tak naprawdę to wystarczy tylko to ubić dobrze. Może na początek dobrze jest to zrobić w jakimś glinianym takim naczyniu, takiej kamionce tak zwanej też. Kiedyś się kisiło właśnie w kamionkach albo w dębowych beczkach i tam się dosyć mocno ubijało, aż ten sok praktycznie był, zakrywał całą tą naszą kiszonkę, bo to też właśnie ważne, żeby
0: tak on
1: to
0: musi.
1: Było płynem zakryte,
0: tak.
1: Bo inaczej to, co będzie wystawało ponad płyn, będzie nam niestety, ale zaczynało gnić, więc musimy o tym pamiętać, że ten płyn musi zakrywać naszą kiszonkę. Przy kapuście trzeba pamiętać, żeby przez pierwsze...
0: Tak, bo będzie ten proces fermentacji był.
1: Tak, jeszcze na przykład dać ujście tym gazom, czyli tak zwanie się przebija, tak? Jakimś na przykład kijem, czy też trzonkiem od łyżki. Musimy to przekuć, żeby te gazy miały możliwość ujścia. No i to wszystko. I trzymamy w temperaturze takiej około 20 stopni, bo tak naprawdę przy kiszonkach, jeśli chcemy zrobić coś na krótko, czyli na przykład tak jak małosolne robimy, to może być wysoka temperatura, w której się to kisi, bo to szybko chcemy mieć, prawda?
0: Tak.
1: Te ogórki 1-2 dni i już je
0: jemy.
1: Tak. Natomiast jeśli chcemy, żeby coś nam dłużej powstało, to lepiej jak ten proces kiszenia zachodzi powoli. Czyli temperatura taka około 20 stopni, nawet może być lekko poniżej, czyli tak jeden dzień wystarczy, nawet kilka godzin trzymamy po zrobieniu takiego słoika, tak, z ogórkami chociażby, a potem wstawić go już możemy do piwnicy. I ten proces jak zachodzi w takiej niższej temperaturze, to jest korzystniejszy, jeśli chodzi też o trwałość i walory smakowe też są zdecydowanie lepsze. Nie są tak kwaśne też bardzo te ogórki czy ta kapusta i dłużej będą nam też jakby były zakonserwowane tak w ten sposób, czyli będą się długo trzymały, będziemy mogli je dłużej przechowywać.
0: Tak, bo ja tutaj też wiele razy robiłem kapustę kiszoną, najlepsza była taka tak zwana kapusta cukrowa, to się nazywało, no bo ma więcej cukru, więc też szybciej się nam ukwasi, ale dodać można też przyprawy, albo chociażby trochę marchwi.
1: Tak, to oczywiście tutaj niektórzy
0: tak,
1: też...
0: Kminek, czy też, no właśnie, kminek, ja dodawałem też jałowiec niekiedy. Też była bardzo, bardzo dobra.
1: Albo ja na przykład
0: nasiona kopru, no właśnie.
1: Jak mam na przykład taki koperek, który późno się wysieje i się jeszcze posiada w tym czasie, to, to można też jak najbardziej dodać, to wtedy ta nasza kapusta będzie od razu już gotową surówką.
0: Sałatkową.
1: Praktycznie dodawać już nic, więc będzie bardziej aromatyczna. Ja osobiście tylko z kminkiem nie lubię.
0: No to tak, ale ja akurat
1: robię. Zależy, kto co lubi. Ja generalnie nie lubię kminku, jak dodaję, jak go wyczuwam w całości. Jak jest na przykład w pieprzu ziołowym, to mi już nie przeszkadza. Ale tak jak samo ziarno mi się gdzieś trafi, te nasionko, to nie to.
0: O, to jak bigos ktoś ci ugotuje z kminkiem, to...
2: Aldonko, a dodajesz jabłko do kapusty kiszonej? Bo niekiedy też taka szkoła jest.
1: Ja osobiście nie, ale właśnie słyszałam też, że fajnie jest dodać jabłko, bo jabłko jest słodkie i też wtedy ten proces kiszenia zachodzi szybciej, tak? I też dobrze się nam kisi. No i walory smakowe też będą fajne. Niektórzy wkładają też całe główki kapusty na spód. jak mają dużą beczkę.
0: A, jak beczka duża. Mhm.
1: Tak, i kiszą całe główki wtedy. I wtedy do na przykład gołąbków mamy całe liście kiszone. To też tak widziałam, że niektórzy tak kiszą w ten sposób.
2: Nie słyszałam.
0: Nie, to też nie słyszałem o tym sposobie, nie.
1: Także można zakisić właśnie całą główkę i potem mamy gołąbki z kiszonej kapusty.
2: Jadłaś?
1: Nie, osobiście nie, ale słyszałam właśnie od znajomej, która mówi, że tak kisi, ale spróbować nie dała.
0: To znaczy ja robiłem gołąbki też w ten sposób, że na tam czy brytwanna, czy jakiś duży garnek ten, który bierzemy do gotowania, tam wykładałem kapustą kiszoną i na to kładłem gołąbki. Rzeczywiście są rewelacyjne. Mm-hmm. Taka mieszanka.
1: Tak, bo kiszona kapusta, daje swój urok. Tak. No, ja osobiście uwielbiam bardzo żeberka z kiszoną kapustą.
0: O. I znowu się robi głodny.
1: Po jedzeniu. No ale proszę Państwa, tak pora.
2: Zaczęliśmy od lekkich rzeczy, bo jest dziś gorąco.
0: No właśnie.
2: Bardziej chłodnik. Aldonko, a co można na chłodnik dziś zrobić? Co wrzucić do chłodnika?
1: Co wrzucić do chłodnika? To zależy kto co lubi. Mm-hmm. Szczerze mówiąc, no wiadomo, takie chyba najbardziej tradycyjne to z buraczków. Mm-hmm. Tutaj taka botwinka, tak naprawdę jeszcze możemy ją zrobić. Niektórzy tam jeszcze liście mięty do tego dorzucają, żeby było to bardziej wyraziste, jeszcze bardziej chłodzące. No oczywiście też z ogórków może tak, być. O. To też możemy zrobić z ogórkowy. Ja osobiście na przykład bardzo lubię też zupy z cukinii, czy też z kabaczka. Wszystkie praktycznie te dyniowate, tak. Mhm. Tutaj też patison może być do tego. I też możemy z tego zrobić właśnie chłodnik, taki kremowy. Bo to w sumie najbardziej chyba dla mnie, przynajmniej osobiście, smakuje jako zupa krem. I to się robi naprawdę dosyć szybko, bo te warzywa tak tylko na parze najlepiej ugotować i to dosłownie 10 minut i mamy ugotowane, potem tylko to blendujemy i mamy gotową zupę i możemy ją na zimno, na ciepło podawać. Naprawdę jest rewelacyjna. Można ją też zawekować w słoiki i mamy wtedy na zimę.
0: Gotowe też.
1: Gotowe, dokładnie.
2: Gotowe chłodniki.
0: No tak.
1: Wtedy na ciepło podajemy, możemy do tego dodać jeszcze chociażby tutaj imbiru, takie będziemy mieć rozgrzewającą zupę zimową. Także to wszystko zależy od dodatków, które tutaj się znajdą.
2: To zobaczcie, możemy więcej ugotować, już mamy na zimę zupę.
1: No, dokładnie. Ja powiem szczerze, że ja na przykład jak mam dużo pomidorów, to od razu robię gotową zupę pomidorową. Czyli z samego soku takiego przecieru pomidorowego. Do tego dodaję tylko marchewkę, pietruszkę, wszystkie takie przyprawy, które dodajemy normalnie do zupy. Mhm. I to wekuję w słoikach, otwieram potem tylko zimą. Doprawiam do smaku, gotuję do tego oczywiście ryż albo makaron, co tam akurat się chce. I jest gotowa zupa. I tak samo możemy zrobić sobie zupę jarzynową, bo przecież te nadwyżki, na przykład chociażby przerywamy marchewkę, pietruszkę, bo mamy za gęste. Mhm. To możemy z tego właśnie zrobić gotowe sobie już takie bazy do zupy w słoiki, ale też, proszę Państwa, można pokroić to w kosteczkę albo przez maszynkę zmielić na maszynce i wtedy z solą to mieszamy. Mhm. Na przykład 1/3 to sól. Do słoiczków wkładamy. Sól będzie tutaj konserwantem. Nawet tego gotować za bardzo nie trzeba, chociaż można zapasteryzować, ale nie ma potrzeby. Możemy to równie dobrze trzymać w lodówce i mamy naszą taką swojską jarzynkę, gdzie łyżkę wkładamy sobie do zupy i mamy już wszystkie przyprawy, które są potrzebne. Czego nam zimą często brakuje.
0: No właśnie, bo to też i te smaki są.
1: Tak, i niekiedy też nie chce nam się marchewki obierać, tak, czy też pietruszki, a do zupy potrzebujemy, to wtedy mamy, proszę Państwa, pod ręką. I to warto skorzystać z tego, co akurat mamy i co często w nadmiarze i niekiedy żal wyrzucić, no to trzeba to najlepiej zakonserwować naturalnie na zimę.
2: Nie pomyślałam o maszynce do mielenia.
0: No widzisz.
2: Nie. Tego sposobu nie wiedziałam. Tak rzeczywiście w jakiś tam w inny sposób to robiliśmy i zawsze był problem, co z tą nadwyżką zrobić. Tak jak powiedziałaś, za dużo urosło i cóż. wyrzucamy do śmietnika.
1: No, dokładnie, a to jest super sposób na to, żeby to praktycznie zachować w pełni witaminy, walory, prawda, smakowe na zimę. To zajmuje po zmieleniu rzeczywiście niewiele miejsca. Możemy oczywiście też zamrozić, tak, ale w sumie to jest chyba jeden z takich szybszych sposobów na wykorzystanie i żeby mieć cały czas takie warzywa, które do zupy dodajemy. Takie warzywko, tak, jak kupujemy suszone w sklepie z wzmacniaczami, prawda, smaku, z konserwantami, to możemy sobie zrobić sami bez żadnych dodatków, tylko te przyprawy, których akurat używamy w kuchni. Tak samo możemy przecież natki

0: niestety tam długo i wysoka temperatura,
1: tak, wysoka temperatura.
0: Gorąca para, prawda, tam zabijamy większość witamin, więc szkoda nawet, no i też energii dużo zużywamy, to nawet jest takie nieekonomiczne. Ja pomidory nawet próbowałam już w zeszłym roku zupełnie na zimno, czyli blendowałam takie surowe. I potem tylko na sitku, bo ja nie lubię bardzo, jak mi tam te nasionka pływają i jakieś skórki, więc na sitku tylko przetarłam, żeby zostały mi te nasionka i skórki na tym sitku, a później to resztę do słoików wlewałam, posoliłam do smaku, ewentualnie można też nie solić zupełnie i pasteryzowałam przez 15 minut. I normalny, gotowy, taki gęsty sok przecierowy miałam potem do czego tam chciałam, tak? Czy do gołąbków, czy do zupy. Więc można tak, można też na wolnym bardzo ogniu sparzyć te pomidory, żeby zdjąć z nich skórkę. I potem tak naprawdę, jeśli nam te pestki nie przeszkadzają, to możemy to tylko zblendować i też doprawić do smaku i lejemy do słoiczków czy do buteleczek i mamy też gotowy sok pomidorowy. Więc to tak naprawdę bardzo krótka obróbka termiczna jest tutaj, tylko tyle co pasteryzacja, te 15 minut, no żeby nam się trzymały te słoiki. I powiem szczerze, czy te, które były sparzone, czy te, które były na surowo, to tak samo mi się dobrze przechowały przez całą zimę.
2: A jak jest taki duży słoik, ten litrowy, też 15 minut?
0: Od momentu zagotowania się, tak? Czyli musi się nam ten płyn w tym słoiku też
1: zagotować,
0: zagrzać.
1: Tak, zagrzać.
0: Tak.
1: Jeśli wstawimy zimny.
0: Wystarczy, bo to tak naprawdę możemy też zalać, doprowadzić do wrzenia nasz sok.
1: Zalewę.
0: Tak, i zalać do słoików i zamknąć na gorąco. Tak samo będą się trzymały.
2: Także nawet lepsze.
1: Tak, bo wtedy skracamy ten proces rozgrzewania wnętrza słoika.
0: Dokładnie.
1: A robiłaś pomidory kiszone?
0: Ja osobiście nie, ale moja koleżanka kisiła. Bardzo dobre też były w smaku.
1: Ja kisiłem też wiele razy. Mieliśmy bardzo dużo takich tych pomidorów małych, koktajlowych tak zwanych, bo to się tam rozpleniło niesamowicie. Co spadło, to wyrosły następne. I rzeczywiście trochę mniej przypraw niż do ogórku, bo tam był tylko czosnek i koper bez chrzanu i naprawdę świetne były.
2: Zwłaszcza do gołąbków.
1: Tak, zwłaszcza do sosu do gołąbków. To rewelacyjny sos wychodził, powiem szczerze, że polecam Państwu zrobienie takich pomidorów. Można użyć normalnych oczywiście, nie muszą to być koktajlowe, bo ale jeśli macie obojętnie jakie pomidory, to bardzo są pyszne.
0: Tak, mogą być wtedy takie nawet nie całkiem dojrzałe pomidory do kiszenia.
1: Tak. One są wtedy twardsze nieco. No.
0: Dokładnie. To wtedy można też i do różnych innych, i dodać do jakiejś sałatki też wtedy takie. Zresztą sałatki też z niedojrzałych pomidorów też przecież się robi. I też to później się na przykład kisi taką sałatkę. Więc to też super smakuje.
2: Ale może jeszcze o papryce powiemy, bo papryka jest
1: właśnie,
2: tak, jest
1: papryka
2: taka...
1: też, te warzywa psiankowate są tak teraz akurat.
0: To paprykę można też ukisić. Można dodać do sałatek, ale można też zrobić w takiej właśnie zalewie. Ja robię ją w słabej zalewie z octu winnego. I jest super. Wcale nie musi być właśnie mocno kwaśne, żeby była
1: dobra. No właśnie, bo z reguły te papryki, które są w sklepach, to one są bardzo kwaśne.
0: No bo tam jest ocet spirytusowy i to dosyć taka mocna zalewa, a wcale nie musi być właśnie mocna zalewa, żeby były smaczne. Trzeba tylko uważać przy pasteryzowaniu, żeby zbyt długo nie pasteryzować, żeby nam się nasza papryka nie zrobiła miękka. Tak, tak, to naprawdę tylko taka... Ale ja na przykład osobiście bardzo lubię zmieszaną z innymi warzywami. Tak naprawdę to, co mam, czyli papryka, ogórki, cukinia, kapusta, cebuli dużo też do tego i wtedy taka sałatka gotowa, naprawdę super. To tylko się musi, to tylko doprawiamy, to się musi przegryźć przez godzinkę, dwie, żeby tak przeszło tym smakiem, żebyśmy też mogli doprawić, bo jak będziemy próbować na początku, to się okaże, że słone dosyć doprawione, a potem po godzinie już się okazuje, że już nie.
1: Już nie są.
0: Tak, to musimy troszeczkę poczekać, żeby nam się to właśnie poprzegryzało, żebyśmy mogli to doprawić na tyle, żeby było już potem smaczne. Ja osobiście lubię jeszcze do tego dodać

0: odrobinę papryczki chili, żeby też miało moc. To wtedy rzeczywiście to super smakuje i otwieramy gotowe zimą, nie musimy nic robić, mamy swoje, więc warto.
1: Ile ty masz słoików w tej piwnicy? Ja nie wiem, już jak słucham, to...
0: No zdarza się, że około 300-500.
1: To chyba rozdajesz.
0: No rozdaję, bo sama nie jestem w stanie tego zjeść.
2: Tak, moje drogie panie, mamy tutaj pytanie od słuchaczki. Pyta, bo bardzo lubi kalafiorę, brokuły. Jakie, no wiadomo, że są dostępne w sklepach, ale jakie można jakoś zakonserwować, żeby zjeść sobie w zimę? Na pewno można je ukisić też.
0: Można ukisić. Można też je dodać tak naprawdę krojone w plasterki i też do sałatki jakiejkolwiek, tylko takie najlepiej to są jeszcze takie bardzo młode kalafiory na przykład. W ogóle z samych takich surowych kalafiorów właśnie taka surowa też jest super. Mało kto właśnie wie, że można na surowo je zjadać, że one są równie dobre.
2: Jadalne, tak.
0: Tak, jak i ten. Ale możemy też sobie, jak mamy nadwyżkę, tak naprawdę gotową zupę zrobić. Ja robiłam kalafiorową w słoiki, super się przechowuje. Wtedy taką samą, no praktycznie gotową zupę robimy sobie do słoika. Więc to też można w ten sposób sobie wykorzystać nadwyżki, które mamy.
1: No dobrze, ale jeśli robisz zupę, to dokładasz również kawałek mięsa czy coś, czy tylko same warzywa?
0: Nie, nie, tylko warzywa.
1: Później to dopiero taka, taką bazę.
0: Potem trzeba to jeszcze doprawić jako taka baza.
2: Mhm. No tak, bo to się lepiej przechowuje, jednak mięso by już zmieniło.
0: Mhm, dokładnie.
1: Jej, kalafiorową teraz mamy, ogórkową, pomidorową, Aldona, normalnie kopalnia wiedzy. Słuchaj, no i tak jak pani dopytuje o ten kalafior i brokuły, to jeszcze co można zrobić?
0: Buraczki jeszcze można.
2: O właśnie, buraczki, tak. No. Buraczki kiedyś kisiłem też, zresztą nawet jeszcze niedawno wiosną. Też bardzo są zdrowe, chyba nawet moim zdaniem ten sok jest lepszy niż z kapusty, nie wiem, tak przynajmniej
0: smak. No, na pewno powinniśmy urozmaicać sobie dietę, więc i sok z kapusty, i z kiszonych buraków jak najbardziej. Pożądane, żebyśmy po prostu regularnie, chociaż raz w tygodniu jakąś kiszonkę zjedli, tak naprawdę. Bo to też, tak jak mówię, na florę bakteryjną naszego przewodu pokarmowego dobrze, korzystnie działa, bo zawiera właśnie bardzo dużo tych bakterii probiotycznych, które no niestety przez stres, przez takie nasze ciężkie życie, to nam te bakterie giną i to przez kiszonki my głównie sobie je z powrotem jakby odbudowujemy. A tak jak wiemy, to no, całe zdrowie to z jelit tak naprawdę
2: pochodzi.
0: Tak, i to ważne, żebyśmy dbali o nasz przewód pokarmowy i żeby on prawidłowo funkcjonował. A z buraczków, no to możemy zrobić kilka przetworów, prawda, bo i możemy je ukisić, takie jak przerywamy, takie małe. Możemy zrobić botwinkę, możemy też już potem takie wyrośnięte korzenie, ja to osobiście na przykład gotuję je, tarkuję, doprawiam do smaku, wkładam do słoików i gotowe. I mam taką bazę, potem mogę z tego zrobić barszcz, mogę zrobić z tego buraczki zasmażane, tak, czy też z cebulką tylko zmieszać i mieć do obiadu, więc mamy taką bazę i to naprawdę robi się bardzo prosto. Trzeba tylko do tego dodać no, jakiegoś regulatora kwasowości. Niektórzy dodają kwasek, ja jestem przeciwniczką kwasku cytrynowego, ja dodaję wszędzie sok z cytryny. I to naprawdę rewelacyjnie się przechowuje i kolor zachowuje bardzo ładny. I wszyscy moi znajomi, którym daję moje buraczki, mówią, że już do nich nic nie trzeba dodawać, że można je same jeść, bo są takie akurat do smaku odpowiednie. Oczywiście do tego też jeszcze możemy dodać pieprzu, żeby podkreślić też ten smak. Można dodać papryki i z papryką razem zmieszać, czyli też już będziemy mieć wtedy taką gotową sałatkę do zjedzenia. No i generalnie wykorzystać, jak potem chcemy, te buraczki. Czy do barszczu, prawda, ukraińskiego, czy do zwykłego barszczu, czy do jakiejś zupy jarzynowej. Możemy do wszystkiego to dołożyć. I to bardzo prosto się robi. Potem tylko gotujemy słoiki przez też 15-20 minut, żeby nam się to dobrze zamknęło. Można jeszcze na górę dodać łyżkę oleju czy też oliwy, ale bez tego też się trzymają. Wcale nie ma potrzeby dodawania.
1: Tak, zauważyłam, bo moja mama też tak robi, że dodaje troszeczkę.
2: Trochę oleju.
1: Dodaje oleju. Słuchaj, a czerwona kapusta?
0: Czerwoną kapustę, no też można ją ukisić, ale tak naprawdę to do chyba takiej sałatki dodać.
2: Wielowarzywnej.
0: Tak. Super wtedy smakuje taka sałatka. Ja osobiście do tego dodaję.
2: Ja kisiłem kiedyś czerwoną kapustę. Ona ma trochę taki specyficzny smak. Nie każdemu będzie pasować oczywiście, bo
0: dokładnie,
2: trochę inny jest.
0: No też trzeba uważać, jak się w ogóle ją tarkuje, kapustę tą czerwoną, bo jak robimy to na metalowej tarce, to niekiedy potem też ta kapusta ma taki metaliczny posmak. To też nie każdemu to pasuje na przykład. Oczywiście nie każda tarka, to musi być taka, która nie ma, jest taka powlekana, tak, czyli nie ma takiej typowo metalowej powłoki, bo niekiedy rzeczywiście może ten posmak metaliczny pozostawać przy niej.
2: A tutaj nie zauważyłem tego, nie być może, bo ostrze było ze stali.
0: Nie, bo... lepiej zrobić to nożem.
2: No właśnie, bo to też...
0: Wtedy tego posmaku nie będzie.
1: Może robiliśmy nożem, dlatego nie wiedzieliśmy, że tak jest.
2: Nie, tam był nóż ze stali nierdzennej, taki normalny, jak jest używany przy nożach, także tu nie było tego, bo no, niekiedy może być rzeczywiście coś tam.
0: No ja, jak mi się zdarza, że właśnie po takiej tarce typowej, metalowej, takiej zwykłej, to potem taki metaliczny troszeczkę posmak ta kapusta ma. Więc, a może ja mam po prostu...
1: Wyczulona jesteś.
0: Wyostrzony.
1: Oj, Naldonko.
2: A powiedz mi tak tutaj, bo też słuchaczka tu pyta, czy można robić kiszonki z owoców jakichś, nie wiem, jabłek?
0: Można, można, jak najbardziej.
1: Tak?
0: Tylko tyle, czy musimy znowu zobaczyć, czy jak będzie to dla nas smakowo.
2: Smakowo, no właśnie. Bo to może
0: wszystko, co ma w sobie cukier, da się ukisić. Więc da się ukisić jabłka, prawda, owoce, tylko tyle, że przy kiszeniu ich pamiętajmy, żeby nie były zbyt dojrzałe. Tylko takie jeszcze, no, początek dojrzałości, żeby miały. To wtedy będzie też i jędrność tych. No tak jak dodajemy na przykład do kapusty kiszonej jabłko, prawda? Też nam się przecież tam ładnie ukisi. Same może nie miałyby takiego fajnego smaku, ale na pewno w mieszankach z innymi, chociażby warzywami, na pewno będą się też fajnie komponowały. Więc na pewno, tak, jak najbardziej.
1: Marchewkę też można ukisić.
0: Tak, oczywiście.
2: Tak, ja wczoraj nawet przepis udostępniałem taki na kiszoną marchew, tak.
1: Chyba będziemy za chwilę przechodzili do pracy, ale choć tak jest gorąco, to nie wiem, czy ja się tak zmobilizuję, drodzy państwo, od razu do tych kiszonych. Aldonko, ile ty już masz zrobionych przetworów? Na ten rok.
0: Szczerze mówiąc, to na razie nie liczyłam, ale mam zrobione truskawki, ogórki już troszeczkę ukiszonych, czarną porzeczkę. Zaraz będę jabłka przerabiać. Już się zaczynają papierówki powoli, więc będą przetwory z jabłek. No to tak, to dopiero początek sezonu.
2: No właśnie, przecież to dopiero jest początek lipca.
1: Jedliśmy, drodzy państwo, Daldony truskawki.
2: No właśnie, co to były za truskawki, Aldonko, powiedz nam.
1: Tydzień Aldonki.
2: Taki mus był.
1: Mus.
0: Truskawki były, dostaliście nie wiem, czy dwa rodzaje, które robiłam, czy tylko jeden słoik.
2: Jeden.
1: Dwa były, w butelce coś było.
2: A, w butelce był
1: sok. A nie, to sok był z malin.
2: A, przepraszam, tak, to z malin.
0: Tak, w butelce to był sok z malin, dokładnie. To jeszcze zeszłoroczny.
1: A truskawki
0: robiłam na dwa sposoby. Jedne to w sumie było z wymogu z mojej córki. Pierwsze zrobiłam krojone na ćwiartki i z dodatkiem tutaj pektyn, a drugie był, wy dostaliście chyba mus.
2: Taki mus był, tak.
0: Tak, to był mus, bo moja córka nie lubi kawałków owoców w drzemie, więc musiał być mus i ten mus był zagęszczony żelatyną.
2: Ale było pyszne.
0: Taka galaretka.
1: Tak, pyszne było. I dodajesz tam coś jeszcze, żeby były takie słodkie, czy już tak sama sobie pozostawiasz?
0: Do truskawki trzeba troszeczkę cukru dodać, ale niedużo. Natomiast jabłka praktycznie można zrobić taki mus zupełnie bez cukru. Z papierówek takich dobrze dojrzałych bez problemu, bez dodatku cukru zrobimy. Również robię śliwki w słoiki bez dodatku cukru. Z tym, że śliwki to taki mój patent. Ja je najpierw wrzucam do piekarnika. Mhm. Oczywiście pozbywam się pestek i połówki układam na blaszę. I w takiej temperaturze 100 stopni powoli je przez 2 godziny, gdzieś tak wyjdzie, je jakby piekę. One odparują zdecydowanie tutaj dużo płynu. I potem takie pieczone, naprawdę przepyszne śliwki wkładam tylko do słoików, bardzo delikatnie, żeby się nie rozsypały. I to jest taki deser, który ja uwielbiam go. Tam cukru już się nic nie dodaje. Naprawdę jest przepyszny. Podobny deser też robię z pieczonych jabłek, z tym, że do jabłek to jabłka są obierane, krojone na ósemki albo ćwiartki, zależy jakie duże jabłko. Smarowane są masłem i posypywane cynamonem i tak zapieczone. Możemy zjeść od razu, na ciepło, pycha. No i możemy włożyć do słoików i zapasteryzować i na zimę też jest pycha. No z tym, że nie, no niestety, tak jak się normalnie zje jedno jabłko, to tak już patrzyłam, ile jestem w stanie zjeść takich pieczonych. To pieczonych 8 na raz.
1: Oja. To my przejdziemy w kolejnym odcinku, Aldonko, do już owoców. Z tym, że jak powiedziałaś o śliwkach, to śliwki też przecież wykorzystujemy do w occie też je robimy, do mięs.
0: Oczywiście, no ze śliwek to możemy w ogóle zrobić przecież nalewkę, śliwowicę.
1: Mięki, to już...
0: Wiele rzeczy ze śliwek można zrobić.
1: To my będziemy robić za tydzień.
2: Ale chciałem powiedzieć, że z jabłek robiłem taką... To znaczy, to się kroi tak, jak ty powiedziałaś, na ósemki, bo mieliśmy właśnie papierówki. Oczywiście wydrążamy tam gniazda nasienne i to wszystko. I tutaj te jabłka nie były robione na słodko, tylko to było, no wkładałem wszystko do miski, sypałem tam soli, trochę pieprzu i majeranek. I to wszystko było wymieszane, wkładane do słoika i pasteryzowane bez żadnej zalewy.
1: Tak.
2: I wychodzi to taki smak, jak robimy kaczkę z jabłkami. To, co w środku w kaczce jest, to tutaj mamy w słoiku.
1: Też można podać.
2: Pyszne jest. Tak, takie no coś do kaczki jakby było, ale naprawdę jest to pyszne. To był przepis mojej mamy i tak sobie go zapamiętałem. Na początku oczywiście trochę mi tam wyszły złe proporcje i te jabłka się rozgotowały całkowicie, albo za długo go pasteryzowałem, ale później wystarczyło 15 minut i
1: były bardzo,
2: i były bardzo pyszne i długo się... Smaczne są, naprawdę. Warto spróbować do mięsa.
0: Mhm. Bo no wcale owoce nie muszą być na słodko podane, no, prawda?
2: Dokładnie.
0: Można zupełnie smak złamać i też wychodzą rewelacyjnie. Ja też mam swój przepis na przykład na gruszki w zalewie takiej. Nie klasyczna taka zalewa, tylko z cynamonem. Inaczej zupełnie smakują niż takie w zwykłej tylko zalewie z cukrem samej. Ten cynamon po prostu tak fajnie łamie, plus, przepraszam, nie cynamon, goździki.
2: Goździki. A, tak.
0: Goździki do tego dodaję. Te goździki po prostu super zmieniają ten smak tej gruszki. I naprawdę jest to też rewelacyjne. To tak w sumie, tak w ramach eksperymentu. Chciałam zobaczyć, jak będzie inaczej smakowała, a goździki akurat w sumie ten aromat taki pasujący moim zdaniem przynajmniej do gruszki.
2: Tak, to moja mama robiła kompot właśnie z gruszek, to bo one takie, sam kompot z gruszek jest taki mdły, to dodawała właśnie i goździki, i śliwki, te mirabelki takie, te żółte.
0: Tak, śliwki też są kwaśne. Też w ogóle z śliwek mirabelek sok jest rewelacyjny.
1: Tak?
0: Tak, pyszny, aromatyczny. Ale co najlepsze, że możemy zrobić sobie takie dwa soki z mirabelek. Jeden z niedojrzałych jeszcze, czyli z takich kwaśnych. I on wtedy rzeczywiście jest kwaskowaty. Do tego, jak dodamy tylko wody gazowanej, to mamy po prostu taką lemoniadę, że wszystkie sklepowe się chowają. I taki, który robimy z dojrzałych już mirabelek, ten jest słodki. znów i naprawdę taki delikatny. To dla dzieci bardziej już. Ten, mhm.
1: To coś dla mnie. Ten słodki.
0: No i oczywiście z mirabelek też super drzem wychodzi.
1: To, Aldonko, my już będziemy myśleli za tydzień, bo...
2: Jeśli się z nami spotkasz.
1: Oczywiście. Dobrze.
2: A ja to tak sobie przypominam, bo w zeszłym roku jak jeździłem rowerem.
1: Było za dużo ich tych...
2: To tych mirabelek było przy trasach rowerowych tam bardzo dużo, bo to było dawne torowisko. Jest, to normalnie leżały na tej ścieżce rowerowej, wszystkie porozjeżdżane, ale...
1: O soku nie myślałeś?
2: Nie, nie myślałem wtedy o soku.
0: Jest sok naprawdę, proszę Państwa, z mirabelek jest bardzo smaczny.
1: O, to tego się trzymamy.
0: Także przy okazji wyprawy rowerowej trzeba do koszyczka zapakować i w domu przerobić.
1: To w tym roku już będziemy kombinowali. Naszym gościem była pani...
0: Aldona Fenek, bardzo mi miło było gościć u Państwa. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
2: Tak jest, do usłyszenia, Aldonko, za tydzień. Bardzo dziękujemy, że byłeś z nami i też dziękujemy naszym słuchaczom, że byli na naszej audycji. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.
1: Słuchajmy o tych mirabelkach, to nie wiedzieliśmy. Ja nie wiedziałam, co z nimi
2: zrobić. To znaczy nie, no moja mama robiła z mirabelek kompoty.
1: Ale soku nie robiła.
2: Nie, soku nie robiła, bo no, kiedyś tak się soków nie robiło.
0: Kiedyś to się kompoty robiło.
2: No, kompoty moja mama robiła.
0: Zresztą nie było kiedyś na czym zrobić soków za bardzo, a po drugie to nikt czasu na to też nie miał.
2: Nie, nie.
0: I tego cukru może też tyle nie było, żeby zrobić takie... Chociaż ja mówię, jabłkowy sok robię zupełnie bez cukru.
1: Ale do mirabelek dodajesz.
0: Do mirabelek trzeba, bo one są tak...
2: One są...
0: Z nich bardzo dobry ocet by wchodził z mirabelek.
1: A robiłaś?
0: Nie, z mirabelek nie, ale na przykład Grzegorz robił kiedyś z kwiatów dzikiego bzu czarnego. Mhm. I naprawdę jest prima sort. Tylko trzeba pamiętać, bo to codziennie trzeba tam raz zamieszać i on dosyć się długo robi. Tam jeszcze chyba trzeba w trakcie cukru troszeczkę dołożyć. I naprawdę w smaku taki, no zupełnie inny. Tak jak ja nie lubię takiej lemoniady z kwiatów bzu, bo dla mnie to jest ten smak taki... No,
1: ja też nie. Nie.
0: Tak ocet naprawdę dodany później do jakichś sałatek, surówek,

0: Od kilku tygodni już naszym gościem jest pan dr Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, ale przede wszystkim niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej. Trzy audycje już za nami, dzisiaj czwarta. Dzisiaj będziemy rozmawiać zupełnie o czym innym, choć oczywiście też o roślinach, bo tematem dzisiejszej audycji będą różnego typu nalewki. Nalewki oczywiście związane z roślinami, z owocami. Co pan Grzegorz nam przygotował, tego na razie nie wiemy. Zdradzi nam to oczywiście w trakcie naszej dzisiejszej audycji. Witamy pana, panie Grzegorzu.
1: Dzień dobry, ja również serdecznie wszystkich witam. Zgodnie z zapowiedzią, troszkę chciałbym właśnie powiedzieć na temat różnego typu nalewek, przetworów tego typu, bo akurat mamy sezon rzeczywiście owocowy.
0: Tak.
1: To znaczy niektóre nalewki raczej za rok możemy zrobić ewentualnie, jeszcze coraz sporo owoców, również jakieś ziół, które możemy wykorzystać, a to nie tylko dla wrażeń smakowych, że tak powiem, ale również czasami też wykorzystywane są prozdrowotnie.
0: Tak.
1: Wszak to są rośliny, które mają substancje aktywne. Praktycznie wszystkie rośliny, zarówno te owocowe, wiśnie czy jakieś inne owoce, ale również te właśnie substancje można wykorzystać prozdrowotnie. Tak jak już mówiliśmy na początku, chciałbym tylko wspomnieć, że generalnie nalewki są to oczywiście wyciągi alkoholowe. Taka typowa nalewka to jest około 40-45% zawartości alkoholu, czyli no, nie są to słabe trunki. Dokładnie, ale coś musi konserwować te nasze cenne składniki. Też przygotowanie nalewki nie jest takie proste. Najprościej wszyscy myślą, że zalejemy czymkolwiek, jakimkolwiek alkoholem, odstawimy i po kilku dniach już można spożywać. Przy niektórych nalewkach może to być już w miarę smaczne. Żeby nabrało mocy oraz właściwości, to niestety trzeba troszkę czasu odczekać. Czasami są po 2 tygodnie, czasami może być cały rok.
0: To
1: niektóre
0: długo,
1: nalewki
0: to
1: muszą
0: długo.
1: Dokładnie troszkę leżakować jeszcze, żeby te wszystkie substancje się przegryzły. Co ciekawe, pod względem takim fitoterapeutycznym możemy wyróżnić, nawet niektórzy może zauważyli, w jakichś zielarniach czy w aptekach różnego typu nalewki, gdzie był opis, że jest to tinktura, czyli jest to tak łacińska nazwa właśnie nalewki takiej typowej. I akurat typową nalewkę, taką zielarską, sporządza się zazwyczaj z suchych surowców, czyli już wysuszonych, i zawsze ją ona powstaje na zimno, czyli nie ma momentu podgrzewania alkoholu. Bo czasami rzeczywiście, żeby nalewka była, miała właściwości, znaczy ten wyciąg alkoholowy miał właściwości lecznicze, musi być podgrzany. Mhm. I to są właśnie takie tak zwane intrakty, czyli troszkę inny sposób przygotowania tego wyciągu, gdzie zazwyczaj stosuje się to do surowców świeżych, ale intrakty są sporządzane zawsze na gorąco. Czyli to są tak zwane alkoholatury stabilizowane, a polega to na zalaniu tych naszych surowców gorącym, wrzącym alkoholem. Jest to dosyć trudna technika i niestety rzadko w warunkach domowych możemy to wykorzystać. A ma na celu unieczynienie enzymów, które mogą rozłożyć cenne, aktywne związki. Czyli rzeczywiście takie typowe nalewki lecznicze zazwyczaj są intraktami. Natomiast my sporządzamy to, co robimy w domu. Są to różnego typu właśnie takie nalewki na surowcach suchych bądź świeżych, ale zawsze przygotowywane na zimno. Czyli generalnie tak robimy. Czasami oczywiście jest moment, że łączymy, załóżmy, nalew z jakiegoś surowca z gorącym syropem, ale to ma na celu bardziej zachowanie klarowności. Jeżeli Państwo połączą syrop cukrowy z takim właśnie wysokim, silnie stężonym alkoholem na zimno, to on zazwyczaj będzie mętny. Jeżeli zrobimy to na gorąco, będzie ładny, klarowny. Tak jest chociażby w przypadku nalewki, a właściwie likieru z kwiatu lipy.
0: No tak, tutaj właśnie...
1: Dokładnie. Wszyscy podejrzewam, że znają doskonale różnego typu herbatki lipowe właśnie na problemy z przeziębieniem. A jeżeli mamy okazję w okresie właśnie kwitnienia lipy zebrać sam kwiat, naprawdę warto zrobić sobie w domu taki bardzo prosty likier z kwiatu lipy. Jest on rzeczywiście doskonały w smaku, bardzo aromatyczny, a poza tym doskonale rozgrzewa, działa przeciwzapalnie, rozgrzewająco, czyli rzeczywiście jak najbardziej ma właściwości również lecznicze. I taka, taka właśnie nalewka, taki likier działa właśnie napotnie, również wykrztuśnie, tak jak już mówiłem, przeciwzapalnie, ale również uspokajająco i wzmacniająco. Można stosować to spokojnie przy gorączce, przy grypie, ale również jeżeli na przykład zmokniemy jesienią bądź zimą, wrócimy tacy przemoczeni, zmarznięci do domu, to wieczorkiem zamiast jakichś leków
0: typu aspiryna?
1: Typu aspiryna, czy coś podobnego. Wziąć sobie nieduży kieliszeczek właśnie takiego likieru z kwiatu lipy. Naprawdę bardzo dobrze pomoże. Pod pudelkę rano wstajemy jak nowonarodzeni.
2: Panie Grzegorzu, ja mam takie pytanie, bo pan powiedział o tym, ja tak słucham, na gorąco. Czyli na gorąco to możemy w domu tego nie zrobić, bo są przeciwwskazania?
1: To znaczy jest to trudno. Oczywiście, jeżeli robimy z alkoholem na gorąco, trzeba uważać z ogniem.
0: No właśnie, bo tutaj tak chciałem
1: Trzeba uważać. Oczywiście niektóre na przykład jakieś twarde korzenie, czy bateria, który rzeczywiście trudno przechodzi, który trudno jest penetrowany przez alkohol, łatwiej zalać ciepłym bądź gorącym alkoholem. Rzeczywiście wtedy te deski, te wyciągi będą szybciej, że tak powiem, dojrzewały. Natomiast to, co robimy w domu, zazwyczaj wystarczy to robić na zimno, nie trzeba się już bawić. Chociaż tak jak na przykład robimy likier z kwiatu lipy, to tutaj rzeczywiście trzeba połączyć dwie części, powiedziałbym, na gorąco. W ogóle warto zapisać sobie, jak ten zrobić likier. Dokładnie. Najlepiej zebrać sobie trzy garści kwiatu lipy, czyli idziemy gdzieś do w miejsce takie raczej czyste, najlepiej nad ludzie, żeby za bardzo tam nie było ani ulic żadnych, ani dróg. Gdzieś na polu kwitnące lipy, tylko słyszymy brzęczenie pszczół i przepiękny zapach lipowy.
2: Tak, miodowy taki.
1: Dokładnie, taki miodowy. Od razu mówię, najlepsza jest lipa drobnolistna. Ona jest najbardziej miododajna, najbardziej efektywna, czyli rzeczywiście najlepiej tak, z takiej lipy zbierać kwiaty. Wystarczą trzy garście, taka proporcja, trzy garście właśnie kwiatu lipy. Wsypujemy to do słoja mniej więcej 1,5-litrowego. Zalewamy to mieszaniną spirytusu i wody, z tym, że to jest litr spirytusu 96% oczywiście i dwie szklanki wody w takiej proporcji. Zostawiamy to mniej więcej na 2 tygodnie. Sobie stoi spokojnie, maceruje. Po tym okresie to naszą esencję zlewamy, filtrujemy. Można wykorzystać tutaj chociażby doskonale filtr do kawy. Mhm. To jest sam alkohol, czyli nic tam nie będzie, dosyć szybko to przechodzi, ładnie się filtruje. I później tą esencję trzeba połączyć z syropem cukrowym, który wcześniej trzeba sobie przygotować, zagotować, z 1 kg cukru z 2 szklankami wody. Gotujemy. Dobrze jest to otrzymować, żeby tą szumowinę zdjąć, żeby ten syrop taki cukrowy był klarowny. I to łączymy z tym, że właśnie dobrze jest łączyć na gorąco. Czyli mniej więcej jak ten syrop cukrowy będzie miał około 70 stopni, wlewamy do tego nasz spirytus z wodą, tą esencję, tak. To też uważajmy nie na ogień.
0: Nie od razu, nie od razu wszystko.
1: Dokładnie, nie od razu, bo nam wszystko wyparuje. Czyli trzeba troszkę odczekać i taki gorący spokojnie można zabutelkować. Ja jeszcze dodaję po jednym kwiatostanie litrę do butelki. Przynajmniej nie trzeba podpisywać, no a tak. Też dosyć ciekawie to wygląda. Właśnie z taką pływającą, tak jak na przykład żebrówka z liściem żebrówki, to akurat tutaj przy lipie, z takim właśnie kwiatostanem ładnym, też dosyć ciekawie wygląda. Odstawiamy i spokojnie to sobie stoi. Po miesiącu, po dwóch możemy już sobie taką butelkę otworzyć i degustować.
2: Ale to bardzo musi być słodkie, bo tu kilogram...
1: Tak. To jest słodkie. To jest akurat taki właśnie likier pyszny. Ma swoją moc oczywiście. Tutaj jest taka... akurat ja dosyć często robię właśnie takie słodkie nalewki, troszkę wpadające w likiery. Między innymi tak też zalewam niektóre miękkie owoce. I tutaj stosuję właśnie taką proporcję 1:1:1, czyli jedna część spirytusu, jedna część wody, jedna część cukru. Czyli na przykład litr spirytusu, tak. Litr wody, litr później cukru. Oczywiście, jeżeli to jest na przykład maliny, to można to wszystko razem przygotować, taką mieszaninę, zalać maliny, odstawić na 2 tygodnie mniej więcej i zlewamy, filtrujemy. Nalewka jest praktycznie gotowa. Rzeczywiście nie jest to problem.
0: A ja pana zapytam, panie Grzegorzu, o jedną rzecz, bo kiedyś robiłem taką nalewkę właśnie. Może te proporcje nie były dobrze zachowane, ale zamiast nalewki...
1: Każdy ma swoje proporcje, od razu mówię.
0: Tak, ja wiem, ale mam tutaj inne pytanie, bo zamiast płynu wyszła mi garetka.
2: Tak, tak było.
1: Podejrzewam, że to były na przykład... też miałem taką przypadek z czarną porzeczką.
0: Tak, bo tam właśnie substancje żelujące chyba były i
1: tak,
0: dlatego
1: pektyn,
0: mi się...
1: Pektyny, dużo pektyn i rzeczywiście też mi wyszło właśnie taka galaretka z czerwonej porzeczki, ale powiem szczerze, ta czerwona porzeczka była doskonała na gardło, doskonale ściągająca, przy anginie idealnie się sprawdziła.
2: Czyli jeszcze można zajrzeć, bo czerwone porzeczki gdzieś późna odmiana jeszcze
1: zgadza
2: jest.
1: Zgadza się, są jeszcze jak najbardziej. Do czerwonej porzeczki można dodać też troszkę na przykład goździka, troszkę cynamonu, zależy kto co lubi.
0: Żeby przełamać ten smak, tak?
1: Dokładnie,
0: tak.
1: Żeby przełamać smak.
2: Ale też się rozgrzewa.
1: A poza tym, jeżeli to będzie przełamany, a poza tym też właściwości przeciwzapalne wzmocnimy. Z goździka chociażby, czy z cynamonu. Czyli tak. Też jak najbardziej jest to prozdrowotnie również.
2: Zobaczcie, goździk, jak boli ząb, to też można gdzieś tam sobie poratować. Poza tym w tych lekarstwach, które są w gabinecie dentystycznym.
1: Oczywiście, dokładnie. To jest tak. Idealny środek przeciwbólowy. Zgadza się, ale również przeciwzapalny. No, czyli jak najbardziej możemy to wykorzystać i goździk zresztą jest dosyć często dodawany do różnych nalewek, czy to załóżmy wiśniowa, czasami, czy szczególnie do różnego typu nalewek ze śliwki,
2: do
1: węgierki, do gruszka też może być, chociaż ona jest dosyć łagodna w smaku i gruszki bardzo szybko zabije ten smak, czyli tam trzeba raczej było dosyć delikatnie, ale również z goździkiem bardzo dobra jest nalewka z czarnej porzeczki, tak zwana smorodina. Rzeczywiście zapaszek jest dosyć specyficzny, ale też nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że taką nalewkę, taką bardzo dobrą nalewkę z czarnej porzeczki właściwie trzeba zacząć przygotowywać już w kwietniu.
2: Dlaczego?
1: Bo bardzo dobrze, jeżeli załóżmy owoce zalewamy, nawet czasami wystarczy tylko wódką zalać, ale dobrze, jeżeli ona jest zmieszana pół na pół z wyciągiem, z taką nalewką z młodych liści z czarnej porzeczki.
0: Bo one mają wtedy rzeczywiście charakterystyczny zapach, tak.
1: Zgadza się. Nawet nalewka z czarnej porzeczki, właśnie z liści, ma nazwę tak zwanej listówki. Inaczej jest to nalewka rosyjska.
2: Czyli bez owoców.
1: Tak się nazywa czasami. Jest to jedna z prostszych nalewek, ponieważ wystarczy zerwać takie właśnie liście, delikatne końcówki młodych pędów z czarnej porzeczki, zalać to alkoholem, odstawić, nic nie robimy.
2: To mnie pan zaskoczył.
1: Dokładnie, postoi to mniej więcej z miesiąc. Można czasami dodać troszkę kwasku cytrynowego, żeby właśnie polepszyć kolor, trochę zakwasić, ale z takiej właśnie wytrawnej nalewki. W oryginale to jest bodajże 70% spirytus. Ja robiłem na zwykłej wódce 40% zalane same liście, nic więcej nie było dodawane.
2: I rzeczywiście a cukier?
1: Nie trzeba.
2: Nie?
1: To jest bardzo wytrawna wódeczka. Taka rzeczywiście wytrawna. Poza tym można ją wykorzystać samodzielnie, ale również bardzo dobrze do właśnie zalania później owoców, żeby właśnie wzmocnić ten aromat czarnej porzeczki.
0: Tak, jak gdzieś słyszałem o tym, to znaczy czytałem na pewno wiosną na temat tego, że z młodych pędów, tak jak pan wspomniał, tutaj tylko ktoś tam te pędy po prostu delikatnie miażdżył, żeby szybciej te związki aromatyczne przeszły i do alkoholu. To chyba można zrobić, prawda, żeby przyspieszyć troszeczkę ten proces?
1: Oczywiście, można jak najbardziej. Tym bardziej, że na przykład ja czarną porzeczkę dodaję też do liście z czarnej porzeczki, takie szczególnie, że jeśli takie młode liście, to nawet latem, jeżeli znajdę, dodaję do nalewek ziołowych.
0: O.
1: Bo też warto taki troszkę smaczek przełamać, czyli rzeczywiście poszukać różnych smaków, to co lubimy, pokombinować, poeksperymentować. Jeżeli mamy różne owoce na działce,
2: panie Grzegorzu,
1: czy w ogrodzie, to też możemy z różnych owoców robić.
2: A wracając do tej listówki, czyli, bo mnie to tak zainteresowało, bo taka prosta, czyli tam jest tylko wódka i woda?
1: Dokładnie.
0: No i liście.
2: Ewentualnie, no dobrze, ktoś, to wiem.
1: Jeżeli ktoś, tam jest tylko, załóżmy, wódka, wystarczy 40% i liście, nic więcej.
2: I proporcja 1:1?
1: Słucham?
2: Proporcja 1:1?
1: Znaczy 1:1. Z liśćmi, narwać liści do słoika, załóżmy 0,9, luźno to wrzucić, zalać to alkoholem i wystarczy. Owoce, ilość owoców, to już jest kwestia dostępności.
0: I własnego upodobania.
1: I tego, czy chcemy mieć bardziej taką

0: na przykład robi nalewkę właśnie z tych malin takich późnych, jesiennych, wrzucić jeden lub dwa owoce piwowca, będzie o wiele smaczniejsza nalewka, będzie ona właśnie przełamana troszkę kwasowością taką właśnie naturalną, nie trzeba będzie tego zakwaszać w sposób sztuczny, a rzeczywiście ten piwowiec podciągnie aromat również w tym wypadku maliny. Ja na przykład też dodaję piwowca do derenia, zresztą dereń to jest jedna z najbardziej chyba cennych roślin, która kiedyś była służyła do wyrobu wszelkiego rodzaju trunków. Nalewka dereniowa to najbardziej chyba szlachetna nalewka z tych, co u nas było robione. Kiedyś przy dworach, przy obejściach derenie zazwyczaj rosły i z tego się wyrabiało różnego typu przetwory. Obecnie na szczęście dereń jadalny wraca do łask. Coraz częściej możemy kupić sadzonki z owocami. Troszkę trudno, ponieważ one jak dojrzeją, to padają. Czyli w tym wypadku trzeba zbierać troszkę sposobem. Tak. Najlepiej pod krzewem rozłożyć albo prześcieradło, ewentualnie białą agrowłókninę. I wtedy rzeczywiście owoce nam opadną, najbardziej dojrzałe. Te owoce sobie zbieramy, robimy na przetwory. A rzeczywiście owoce derenia są bardzo cenne, bardzo smaczne, szczególnie tych odmian już takich uprawnych. Naprawdę warto nawet do jedzenia na surowo. A nalewka? Rewelacja. Z tym, że od razu mówię, jeżeli ktoś ma kilka odmian derenia, to radzę z każdego derenia, z każdego krzewu zrobić oddzielną nalewkę. Oddzielnie będą się różniły aromatem, kolorem i smakiem, na pewno.
1: No, czyli nie mieszamy tutaj, tylko po prostu bierzemy każdy.
0: Oczywiście możemy zmieszać, jeżeli chcemy taką uniwersalną dereniówkę, nie ma problemu. Z takiego dzikiego derenia będzie ona troszkę bardziej kwaskowa, z odmian uprawnych, które teraz możemy dostać w różnego typu szkółkach. Te derenie mają większą zawartość cukru, nawet do 10%, czyli rzeczywiście te owoce są słodsze. Dokładnie słodkie, do jedzenia bez problemu na surowo, ale również te same przetwory, też bardzo smaczne właśnie takie nalewki, naprawdę polecam, rewelacyjne. Czasami może nawet ja do niektórych na przykład dodaję, do jednej odmiany dodaję troszkę piwowca, żeby lekko zakwasić, bo dla mnie na przykład jest za mało kwaśna, ale to już rzecz gustu. Dlatego mówię, przy nalewkach róbmy, bawmy się tym, zaczynajmy od niewielkiej ilości, załóżmy, niektórzy kupują, no trzeba zrobić nalewkę, kupujemy swój 5-litrowy, 10-litrowy i robimy nalewkę. A po co tak dużo?
1: No właśnie.
0: I róbmy po 0,9 słoika, jedną nalewkę, drugą, trzecią, czwartą, spróbujmy, co nam będzie smakowało. Za rok zrobimy ewentualnie tą wybraną w większej ilości, a coś innego spróbujemy.
1: Ale mamy też tą różnorodność, prawda? Bo
0: dokładnie różnorodność. Tak. I tym bardziej, że mówię, że w zależności od tego, co nam dokucza, czy przeziębienie, czy na przykład żołądek. Jeżeli żołądek, no to idziemy w kierunku chociażby nalewki z owoców niedojrzałych orzecha włoskiego.
1: Orzecha włoskiego, tak.
0: Dokładnie, no już teraz troszkę za późno, bo on już jest... Zresztą jeszcze może rzutem na taśmę gdzieś by się znalazło jakieś takie miękkie owoce, te zielone, ponieważ je trzeba w całości pokroić, odpowiednio przyrządzić.
1: Panie Grzegorzu, tutaj pytanie, pan mówi w całości, czyli co, kroimy tylko te łupiny, które są na
2: zewnątrz? Nie, całość.
0: W przypadku całe zielonego owoce. Orzecha, orzech włoski, ale zielony, to jest na przełomie czerwca.
1: Czyli jak on jeszcze nie ma łupiny w środku.
0: Całe owoce kroimy, czyli zarówno tą łupinę, jak i tą część środkową. One są jeszcze miękkie, tak. Możemy bez problemu pokroić. Z tym, że od razu uprzedzam, robimy to wszystko, pracujemy w rękawiczkach, Do tego najlepiej deskę, jeżeli chcemy, żeby ta deska została na dłużej, to pokryć to folią czy coś takiego, bo niestety

0: bardzo brudzi.
1: Bardzo.
0: Orzech, czyli rzeczywiście to pokroimy, zalewamy to 70% alkoholem, dodajemy troszkę miodu. Ja akurat mam chyba przepis na 5 owoców, czyli to jest tam rzeczywiście pół słoika owoców, czy pół litra, załóżmy, to jest taki słoiczek półlitrowy, troszkę, to czy 5 owoców, to zalewamy etanolem, troszkę spirytusem tak zwanym nalewkowym, czyli 70%. Do tego dodajemy chyba 2 łyżki miodu, z tym, że nie gryczany, jakiś taki łagodniejszy.
2: Zostawiam.
0: Dokładnie, najlepiej taki
1: wielokwiatowy, tak,
0: wielokwiatowy. Ewentualnie lipowy też jest dosyć dobry. Zostawiamy to, owijamy to najlepiej folią aluminiową, żeby było w ciemności. Akurat tutaj wymagana jest ciemność i przez 3 miesiące to sobie stoi, mieszamy. Mamy idealne kropelki na żołądek, na problemy z układem trawiennym, a pozostałe owoce możemy zalać zwykłą wódką, ewentualnie to co dostaliśmy, też rozcieńczyć i wtedy mamy też, możemy zrobić sobie nalewkę do normalnie do picia. A same takie właśnie 70% kropelki dobrze przechowywać jest gdzieś tam w szafce. I jeżeli jest problem właśnie z niestrawnością na cukier, po kilka kropelek, po kilkanaście kropelek pijemy, rewelacyjnie pomaga.
2: Żeby nie przesadzić.
0: Żeby nie przesadzić, no bo oczywiście to jest 70%, czyli trzeba uważać. Natomiast również możemy później to rozcieńczyć do mniej więcej 40% i będziemy mieli zwykłą nalewkę z orzecha właśnie włoskiego, z owoców takich niedojrzałych. Też jest bardzo dobra, bardzo smaczna. Dobra jest między innymi przy różnego typu grillach, czy jakichś takich rodzinnych spotkaniach, gdzie dobrze jest, żeby właśnie po tym długim siedzeniu coś tak lepiej nam się strawiło.
1: Te dania ciężkostrawne, które są...
0: Dokładnie, dokładnie.
2: Ale posłuchajcie, a też jest teraz taki moment, kiedy są owoce morwy. Czy z niej też można coś zrobić, nalewkę?
0: Oczywiście, jak najbardziej. I wszelkie typu owoce, co się podejrzewam, że tak, jeżeli są miękkie owoce, typu podobne do chociażby maliny, to tak jak malinę. Mhm. Ja na przykład mam też, podobnie robię owoce jagody kamczackiej, czyli generalnie przygotowuję sobie takie, z tym, że to akurat bardziej na słodko robię, czyli właśnie taki troszkę nalewko, bardziej w likier wpadający, ale generalnie wszyscy uwielbiają to. To jest właśnie proporcja 1:1:1, czyli przygotowuję sobie syrop, do tego syropu dodaję spirytus, łączę to, studzę i takim zimnym syropem, on jest, jeżeli połączony jest na gorąco, to wtedy jest klarowny, takim zimnym syropem zalewam owoce typu właśnie malinę, morwa, podejrzewam, że tak samo może być, jagoda kamczacka, zalewam te owoce, stoi to 2 tygodnie, zlewam i nalewka się nadaje do spożycia, a oczywiście owoce do zjedzenia.
1: No tak, będą miały tylko trochę więcej...
2: Trochę będą bardziej...
0: Będą takie lekko wysuszone, ale jak najbardziej można wykorzystać.
1: Panie Grzegorzu...
0: Tak samo również można zrobić jeżynę.
1: A no tak, bo jeżyna też będzie już we wrześniu.
0: Dokładnie, też trzeba się mi... Tylko, że też warto pamiętać, żeby za długo owoców, czy maliny, czy jeżyny, nie trzymać w alkoholu, ponieważ wtedy, jeżeli to będzie za długo trzymane, to nalewka może zacząć być taka lekko cierpka, gorzkawa, ponieważ w środku znajdują się nasiona, które też mają garbniki. Te garbniki, jeżeli ten długo alkohol będzie na nie działał, mogą przejść do właśnie nalewki, do tego naszego wyciągu, czyli za długo takie owoce nie powinny być właśnie zalane. Jeżeli jest w przepisie około 2 tygodni, to zostawmy to 2 tygodnie. Dłuższy okres niekoniecznie poprawi walory smakowe czy zdrowotne tej nalewki. Czyli też na to trzeba zwracać uwagę, że nie wszystko musi stać dosyć długo. Czasami 2 tygodnie wystarczająco. Dokładnie. Teraz tak przy okazji, właśnie tak zerknąłem, mamy sezon na wiśnie.
2: Tak.
0: Czyli też jest doskonała nalewka wiśniowa. Poza tym nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ona również dobrze działa na trawienie, również czasami wspomaga pracę wątroby. Ale robimy ją z wiśni drylowanych, czyli takie drylowane wiśnie. Zalewamy sokiem, zalewamy 70% alkoholem, podstawiamy gdzieś na tydzień, 2 tygodnie. Może być nawet na słońcu, żeby to ładnie nam wszystko, kolorki się przeszły. Po tym okresie zlewamy i wiśnie zasypujemy cukrem. Cukier rozpuszcza się. Możemy zostawić ten cukier już na wiśniach. Będziemy mieli wtedy doskonałe wiśnie do zjedzenia, alkoholowe. A to, co zleliśmy, szczerze mówiąc, proszę spróbować, dla mnie jest to wyśmienita nalewka wiśniowa. Sam alkohol i właśnie drylowane wiśnie, tam jest dosyć dużo soku, czyli to, że mieliśmy 70% alkohol, to nam zostanie wyrównane, gdzieś tak nawet do 45 nam zejdzie, ponieważ dojdzie sok z wiśni. Czyli ta woda nam to rozcieńczy, a przy okazji, jeżeli mamy bardzo słodkie wiśnie, to naprawdę nie trzeba więcej słodzić tego. Rzeczywiście będzie idealna, taka bardzo fajna, smaczna, wzmacniająca nalewka. Czyli też można zrobić w ten sposób, taka nawet nie do końca wytrawna, ponieważ tam cukru rzeczywiście dosyć dużo będzie. Czyli bez do sładzania można już się będzie pić, załóżmy, ale jeżeli chcemy słodszą, to oczywiście ten cukier, który był nasypany na wiśnie, ten z alkoholu, on się rozpuści, wyciągnie również troszkę alkoholu, możemy to połączyć z tym wcześniejszym nalewem i będzie taka słodsza nalewka. Ale szczerze mówiąc, dla mnie osobiście to z wiśni najlepsze są wiśnie.
1: No tak.
0: W syropie takie. A nalewka to jest produkt uboczny.
2: Panie Grzegorzu, a z wiśniami co można połączyć, żeby nalewka jeszcze wiśniowo jaka mogła być?
0: Do wiśni, co tutaj jeszcze jest do wiśni dodawane? Czasami do wiśni, tutaj gdzieś nawet miałem taką nalewkę zaraz momencik zerknę, bo gdzieś tutaj sobie nawet zaznaczyłem, szczerze mówiąc,
1: tak.
0: Wiśniową nalewkę. Jest wiśnia. Wiśnia właśnie korzenna. Tutaj do niej jak najbardziej pasują właśnie kawałek kory cynamonu, kilka goździków. Tutaj mam na przykład taką proporcję na kilogram owoców, oczywiście wydrylowanych. Dodajemy tuż po wszystkim, a na końcu dodaje się kawałek kory cynamonu, 5 goździków i 1 laskę wanilii.
1: Rzeczywiście, no właśnie, bo wanilia tak.
0: Dokładnie, też pasuje. Też jak najbardziej pasuje. Czyli właśnie taka korzenna wiśnia, to też będzie rzeczywiście dosyć smacznie i takie połączenie jak najbardziej jest wskazane. I tutaj akurat nawet widzę, że to jest dosyć łagodna wódeczka, ponieważ to są właśnie wiśnie zasypane, ten kilogram owoców wiśni, troszkę inny sposób, kilogram owoców wiśni zasypane cukrem i to stoi 2-3 dni na słońcu, żeby puściło sok. Oczywiście trzeba uważać, żeby tam za bardzo nam nie fermentowało. I dopiero później zalane to jest zwykłą wódką 40% litrem, czyli na kilogram owoców litr wódki i 25 deko cukru. Czyli w miarę nie jest zbyt słodkie, raczej słaba naleweczka, ale właśnie z takimi akcentem korzennym. I też warto pamiętać, że w niektórych nalewkach, szczególnie takich starszych, podawane jest, żeby wiśni nie drelować, ewentualnie część zostawić niedrelowanych. Jednak dla naszego bezpieczeństwa dobrze jest te wiśnie wydrelować, żeby nie było pestek, żeby nie było substancji toksycznych z tych pestek, żeby one nie przychodziły, szczególnie kiedy nalewka na przykład musi macerować, jak jest na przykład w tym przepisie, około 6 miesięcy.
1: O, to długo, to rzeczywiście, to wtedy...
0: To długo, to jest taka właśnie nalewka dla wytrwałych, ale właśnie to już na pewno wtedy bez pestek. Ale taka zwykła wiśnióweczka po dwóch tygodniach, to już jest prawie, że nadaje się do spożycia.
2: Też można z jarzębiny zrobić.
0: Oczywiście, znaczy jarzębina tak samo jak aronia. To jest ten sam typ owoców, z tym, że przy jarzębinie dobrze ją jest przemrozić, podobnie jak zresztą jak aronię. Ewentualnie czasami też, żeby pozbyć się goryczy, można ją podgrzać, na przykład w piekarniku. Czyli też poddać w wysokiej temperaturze na blaszce, czyli tak uprażyć. Wtedy też jest jak najbardziej aromat zostanie, ale już tej goryczki nie będzie. Czy właśnie to jest takie czasami obróbka właśnie termiczna wcześniejsza, żeby pozbyć się goryczy. Czasami to trzeba albo przemrozić właśnie, albo lekko podpiec.
2: Panie Grzegorzu, ale ja tu mam takie pytanie, bo Piotr, widzę, też ma pytanie.
1: Tak, bo no dobrze, to Bożenka pierwsza.
2: Nie, bo ty pewnie coś będziesz do owoców, zatem oddaję głos tutaj osobie, która ma dziś imieniny.
1: przy drogach i nie tylko przy drogach rosną, panie Grzegorzu, jest bardzo dużo tych żółtych śliwek, one tam się nazywają mirabelki.
0: Mirabelki.
1: Tak, moja mama mówiła na to glubki.
0: Dokładnie, różnie się nazywają.
1: No, nie będę już mówił o innych nazwach,
0: ale takie śliweczek z mirabelki.
1: Tak, one mają specyficzny smak i aromat. Z tego na pewno też można zrobić, bo one są takie bardzo kwaśne, jeśli chodzi o spożycie normalnie, ale myślę, że z tego by się udało zrobić nalewkę z tych śliwek.
0: Czyli też, że to są takie malutkie żółte, tak?
1: Tak.
0: Okej, bo w sumie jak one dojrzenia, to one są dosyć słodkie.
1: Są dosyć słodkie, tak.
0: No, dokładnie, ale to od razu mówię. Jak najbardziej przepyszna nalewka właśnie z takich z tych śliweczek, z mirabelek, czy dokładnie, z tym, że trzeba bawić się w pozbycie się pestki. To jest troszkę roboty. I jeżeli robimy tą nalewkę, chcemy mieć przepiękny taki słomkowy kolor, żółtawy, to trzeba praktycznie najlepiej to robić w słoiku. Pod sam wierzch zalać etanol, to znaczy wódką, ewentualnie spirytusem, w zależności jaki sposób robimy. Ja akurat z tego, co pamiętam, chyba robiłem od razu zalewane tak jak malinę, czyli już takim syropem, żeby od razu, jak to, bo to był miękki owoc, już taki dojrzały bardzo,
1: tak.
0: Czyli już nie chciałem tego później cukrem traktować, ale też trzeba było bardzo uważać, żeby nie dostało się tam powietrze. Im mniej powietrza, tym ładniejszy kolor, ponieważ te owoce na górze pod wpływem powietrza ciemniały. Czyli tam troszkę była właśnie taka reakcja enzymatyczna, która lekko szkodziła i też za bardzo nie mieszałem tego. Rzeczywiście wtedy bardzo ładnie ta nalewka się udała, z tym, że te właśnie owoce na samej górze zostały po prostu usunięte, reszta przepyszna, żółciutka, słodziutka, z przepięknym właśnie takim aromatem śliwkowym, taki niezapomniany aromat, rzeczywiście warto było coś takiego pobawić się. Jak najbardziej można też to zrobić.
2: A tego jest bardzo dużo w przedrodze.
1: Jest bardzo dużo, ja pamiętam.
0: Dokładnie.
1: Moja mama dodawała do kompotów z gruszek na przykład, czy z jabłek też, żeby zakwasić bardziej, bo niektóre jabłka, gruszki były zresztą same słodkie, ale jak się dodało mirabelki, to miało taki specyficzny smak i też zupełnie inną kwasowość taką. Przełamany był ten smak gruszki.
0: Dokładnie. Tak samo tutaj mówimy o owocach, ale również polecałbym coś, chociaż było o liściach, ale jeszcze może troszkę wspomnę
2: o pędach.
0: Szczególnie o pędach iglastych, a mianowicie nalewka z sosny, czy ze świerku, czy z jodły. Jak najbardziej warta jest zrobienia. Z tym, że trzeba pamiętać, że tam są akurat te części dosyć żywiczne, czyli dobrze jest to robić na wysokoprocentowym alkoholu, bo wtedy rzeczywiście te żywice będą lepiej się rozpuszczały. Najbardziej chyba taką znaną nalewką jest to nalewka z młodych pędów sosny. Jest to praktycznie produkt uboczny, jeżeli ktoś robi syrop z pędów sosny. Mhm. No, syrop najczęściej ludzie znają, robią. Wiosną pędy są zbierane, zasypywane cukrem, stoi to sobie przez jakiś okres, aż się cukier rozpuści, zlewamy, no i później co zrobić z tymi pędami? Najprościej zalać wódką 40%. I będziemy mieli normalną nalewkę. Od razu mówię, ona będzie lekko mętna, ponieważ akurat substancje żywiczne no, praktycznie nam uniemożliwią uzyskanie takiego klarownego alkoholu, klarownej nalewki, chyba żebyśmy to zalali bardzo mocnym spirytusem. To też życie może być klarowne, no ale do spożycia niekoniecznie będzie się nadawało. Takie mocne, ale rzeczywiście takie pędy sosnowe właśnie z przygotowania syropu, one są też częściowo się były na pewno otoczone syropem, czyli takie słodkie. Zalewamy to wszystko wódką, odstawiamy na 2-3 tygodnie, mieszamy i mamy idealną naleweczkę, taką, jak to niektórzy mówią, leśną, taką lekko żywiczną, orzeźwiającą, rzeczywiście również bardzo dobrą na gardło. Czyli możemy to wykorzystać. Podobnie możemy zrobić chociażby z pędami świerku, młode końcówki takie, jeszcze jasno zielone, mięciutkie, one w smaku są troszkę kwaskowe, czyli jeżeli to zasypiemy cukrem, później zalejemy to alkoholem, to też będziemy mieli taką lekko kwaskową nalewkę. Jak ktoś chce poeksperymentować, to podobnie może zrobić chociażby z młodych kwiatostanów żeńskich, świerku bądź jodły. Ja na przykład robiłem z daglezji. Takie młode, rozkwitające dopiero szczeczki zebrane. Wtedy akurat przy takim zbiorze nie uszkadzamy pędów, czyli to nam będzie bez problemu rosło. Nie zostanie zahamowany wzrost. A no, ewentualnie w danym roku nie będziemy mieli szyszek. Ale to dla drzewka nic tam dużej szkody nie będzie. Właśnie z takich szyszeczek żeńskich dobrze jest je zalać na początku mocnym spirytusem, żeby wyciągnąć cały alkohol, znaczy również te substancje, ten alkohol, żeby wyciągnął również substancje o charakterze żywic, żeby to się rozpuściło. I później to łączymy z syropem cukrowym i jest bardzo fajna, taka dosyć niespotykana w smaku nalewka właśnie czy świerkowa, czy z daglezji. Z daglezji ma posmak troszkę taki lemonkowy, taki cytrynowy lekki.
1: To bardzo ciekawy smak, naprawdę.
0: Właśnie jest inny niż sosna. Niby też drzewo iglaste. Wszyscy by się spodziewali, że ma bardzo zbliżony smak, a rzeczywiście będzie całkiem inny.
2: A z modrzewiu?
0: Naprawdę warto czasami poeksperymentować.
2: A z modrzewiu? Modrzewia?
0: Z modrzewia też można spróbować. Ja akurat osobiście nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej można też w formie eksperymentalnej zrobić. Na pewno będzie dosyć oryginalna w smaku.
2: Piotr już sobie kolejną przygotował, widzę.
1: Tak, bo jak tutaj tak zeszliśmy sobie na te drzewa, które są w lesie, to na pewno więcej dzikich roślin możemy użyć. Na przykład, no bo skoro do ogórków dodajemy, no tutaj już mieliśmy liście czarnej porzeczki, dodajemy też liście wiśni, niektórzy dodają też, robiliśmy sami liście dębu.
0: Znaczy, wiśnie na przykład dodajemy do nalewki z aronii.
1: A, no tak, bo to wspomniał
0: pan. Tam są liście wiśnie dodawane. Czyli to są właśnie do nalewki z aronii, liście wiśnie są dodawane jak najbardziej. Ale jeżeli już jesteśmy tak na przykład w ogrodzie, to też możemy pobawić się i skomponować swoją własną nalewkę ziołową. Jeżeli ktoś lubi na przykład nalewkę typu owka, czy jakieś takie różnego typu inne nalewki ziołowe, jakieś tam benedyktyńskie, czy tego typu, to czasami powąchać różne rośliny i można samemu skomponować. Na przykład ja też robię taką nalewkę, tak zwaną działkówkę, czyli chodzę sobie po działce, zbieram różne rośliny aromatyczne, przyprawowe, lecznicze w niewielkich ilościach, łączę to, wrzucam do słoja, czasami podsuszę, żeby wydobyć na przykład bardziej aromat, wrzucam do słoja, zalewam to zwykłą wódką 40%, stoi to do tygodnia i jak najbardziej, jeżeli ktoś na przykład woli troszkę słodsze, to dla przełamania można wsypać łyżeczkę cukru, cukier się rozpuści, jest idealna taka nalewka ziołowa, załóżmy do grilla. Oczywiście trzeba lubić ziołowe nalewki, ale nawet znajomi, którzy mówili, że no tak niekoniecznie te zioła, ale później to
1: smakowali?
0: Przy grillu się przydawały, bo rzeczywiście nie było skutków żadnych dolegliwości po zjedzeniu czy boczku, czy jakichś innych tłustszych rzeczy, jak to jest na grillu czasami. A taka naleweczka, jeżeli ma bogaty skład, to zazwyczaj działa bardzo dobrze właśnie na trawienie. Tym bardziej, że ja na przykład do tej nalewki wrzucam czomber, czyli też taką przyprawę dosyć pikantną, ostrą w smaku, dodawaną chociażby do mięs. Zawsze też troszkę wrzucam przynajmniej jeden, dwa listki szałwi, do tego odrobina piołunu.
1: No właśnie, też chciałem zapytać o piołun. Tak.
0: Ale właśnie lekko, troszkę dodanie takiego piołunu zawsze poprawi nam trawienie. Do tego dla aromatu parę listków żubrówki, pysznogłówka, czyli monarda, zapach bergamotki. Ta roślina ma też bardzo fajna, poprawia również trawienie, działa też dosyć dobrze dla człowieka. Czyli rzeczywiście, a to jest roślina ozdobna, która powinna w ogrodzie rosnąć, bo rzeczywiście jest bardzo aromatyczna, nadaje się również na herbatki do przygotowania, do zaparzenia. Dodaje na przykład liści cytryńca, jest to ogólnie znany adaptogen wzmacniający nasze siły, naszą odporność, poprawiające nasze funkcjonowanie, a też mający na przykład bardzo ładny aromat cytrynowy. I to nie chodzi o owoce, ale ten aromat jest głównie w liściach i w młodych pębach. Czyli te części właśnie pachną bardzo ładnie taką cytryną czy limonką. Czyli właśnie dodać troszkę tego, troszkę bazylii, troszkę gdzieś tam jeszcze, jak mamy na przykład oregano, czyli takich różnych ziół, nawet tych przyprawowych, może bez czosnku jedynie, bo to trochę za bardzo by było już wtedy lekka przesada. Ale mówię, to co ktoś korzysta, te zioła, które lubi dodać to, wymieszać, też na przykład troszkę lawendy dla aromatu, czy macierzanki, to zalewamy. Jak zrobić na przykład, żeby był ładny, taki ciemny kolor? Dodać dobrej czarnej herbaty liściastej.
1: No, o tym nie pomyślałem. O tym nie pomyślałem.
0: Odrobinę. Bardzo ładnie zabarwi nam. Bo czasami może być, jeżeli to są zioła świeże, to będzie taki lekko zielonkawy kolor. Jeżeli będą lekko podsuszone, taki słomkowy. Ale jeżeli dodamy na przykład właśnie odrobinę herbaty, tylko że mówię, to musi być to dobra jakaś herbata czarna, taka najlepiej liściasta, tak. Dodamy taki kawałeczek, rzeczywiście bardzo ładnie nam to zabarwi, będziemy mieli piękny kolorek, bardzo aromatyczną nalewkę. Jeżeli chcemy, możemy dodać nawet troszkę takich ziół korzennych, jeżeli na przykład lubimy cynamon, tylko że nam cynamon czy gorzik, on może zabić nam smak i zdominować, czyli z tym trzeba bardzo uważać.
1: Ewentualnie tak ale
0: można dodać troszkę pieprzu, też na trawienie. Czyli generalnie takie, jeżeli robimy pod kątem trawienia, to tego typu rzeczy, przyprawy różnego typu zalewamy, odczekamy troszkę i naleweczka jest gotowa.
1: Warto eksperymentować. Panie Grzegorzu, ostatnio wspomniał pan o tataraku. Do tataraku jeszcze trochę czasu mamy, bo to jeszcze mamy, no, chociaż on już powoli tam te kłącza będą na jesieni się pojawiały, takie już, no, wykształcone dobrze. Z czystego też możemy zrobić i do czego nam posłuży ona.
0: To się z tataraku ja akurat nalewki nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej też można, też trzeba uważać, bo ona jest dosyć wonna.
1: Tak.
0: Czy też to trzeba by było na to właśnie uważać z tatarakiem. Sam korzeń bardziej chyba częściej był wykorzystywany, przynajmniej obecnie, przy różnego typu w kosmetyce.
1: Tak.
0: Jako aromatyczny. Czyli bardziej pod tym kątem bym szedł w przypadku tataraku. Bo tak, same nalewki, szczerze mówiąc,
1: chyba nie.
0: Za bardzo się nie spotkałem, żeby gdzieś tam była taka typowa nalewka z tataraku.
2: A jaką pan pił nietypową najbardziej?
0: Najbardziej nietypowe. To się nie wiem, czy to jakieś nietypowe. Tylko się tak jak mówiłem, z liści, z różnych części, tak jak właśnie ta. Może nietypowa, nie tylko może niekoniecznie nalewka, ale wino. Mm-hmm. Polecam Państwu wino z buraków.
1: Z czerwonych. Z czerwonych buraków?
0: Tak.
2: Ojeny.
0: Tak, wino z czerwonych buraków rzeczywiście jest do zrobienia. Jak najbardziej. A przy okazji znalazłem, można oczywiście zrobić nalewkę z tataraku, jest 10 gram świeżego kłącza lub 4 gramy suszonego korzenia tataraku i to jest na, o Boże, 6 litrów wódki. No to dosyć, mówię, bardzo aromatyczne, czyli raczej bardziej jako dodatek. No i właśnie też jest uwaga, że to jest bardzo perfumowane. Niestety też nie wszyscy tą nalewkę tolerują.
1: Czyli możemy użyć jako perfumy jeszcze dodatkowo.
0: Dokładnie. Podejrzewam, że można było większej ilości bardziej jako perfumy. Ale rzeczywiście jest taka nalewka. Próbowałem też robić swego czasu nalewkę z ananasu. To jest dosyć specyficzna, bo to ananas się zawiesza nad płynem. I to ma te opary przychodzić do płynu. Niestety no, u nas nie ma ananasów i to raczej odradzam. To się nie nadaje. Ale bardzo dobra jest też nalewka, właściwie likier z kawy.
2: A jak się
0: typowe
2: robi?
0: Typowe z kawy. Ziarna kawy zalewamy spirytusem.
1: Ale nie mielone, tak? Czyli rozumiem.
0: Nie mielone, tylko że dobrej jakości kawę. Mhm. Dobrze, żeby nie była taka kwaśna za bardzo. Zalewamy to spirytusem. Stoi to przez jakieś przez jakiś miesiąc mniej więcej. Jeszcze laskę wanilii, żeby też trochę tak zmienić. Zmienić. Dokładnie. Później to robię troszkę tak jak likier z kwiatu lipy, ponieważ później też robię syrop cukrowy i na ciepło łączę to syrop cukrowy właśnie z tym nalewem z kawy. On jest ciemny i od razu mówię, tutaj zamiast cukru do tego syropu cukrowego można dodać albo cukier trzcinowy, ewentualnie melasę trzcinową, jak ktoś ma dostęp do takiej prawdziwej melasy trzcinowej. Ja tam czasami dostaję od znajomych z Ameryki Środkowej, to rzeczywiście jest różnica. Z tym, że od razu mówię, cukier trzcinowy raczej odradzam przy normalnych nalewkach, ponieważ on jest troszkę jednak inaczej smakuje i zmienia smak nalewki. Czyli przy takich typowych owocowych nalewkach
1: bierzemy już.
0: Jeżeli chcemy, zależy nam na smaku owoców, raczej cukier biały, czasami miód, ale to też trzeba pamiętać, że jeżeli ten miód rozpuszczamy na gorąco, to i tak on nie będzie miał żadnych właściwości, to będzie tak samo jak cukier, bo to wszystko zostanie zabite, czyli, a też nam będzie zmieniał troszkę smak nalewki. Czyli przy owocach raczej robimy to z cukrem. Niektórzy właśnie, którzy unikają cukru, wszyscy chcą robić z miodem, ale mówię, w tym wypadku niestety zmienia się smak.
1: No tak, bo każdy miód ma swój smak i tutaj...
0: Zgadza się i to już będzie... oczywiście możemy zrobić taką nalewkę miodową, na przykład cytrynową i wtedy jak najbardziej na miodzie, ale przy innych rzeczach trzeba uważać z tym, ponieważ rzeczywiście może to już być inny smak, niekoniecznie taki, jak pierwotnie zamierzaliśmy.
2: No to wino mnie zainteresowało jeszcze, panie doktorze.
1: Właśnie z tych buraków. Tak.
0: To też to winko z buraków, no takie no bardzo, bardzo fajne jest. Normalne wino z buraków, tylko że zamiast owoców dodajemy buraki.
1: Pokrojone, tak, w kostkę, czy
0: pokrojone,
1: też?
0: Pokrojone, dokładnie pokrojone buraki. Nawet jak ktoś chce bardzo, można zrobić nalewkę z buraków. Jeżeli już jesteśmy przy nalewkach. Z tym, że w tym wypadku potrzebny jest sok. Czyli
2: wyciskamy?
0: Wyciskamy sok i później dodajemy powolutku do tego spirytus. Rzeczywiście jest to nalewka taka poprawiająca trawienie. Oczywiście no, nie będziemy tego pić w dużych ilościach, ale na przykład w zaleceniach jest pić między posiłkami nie więcej niż 4 łyżki stołowe dziennie. Czyli zależy, jakie łyżki mamy, to może być nawet trochę spora dawka.
2: To prawda.
0: No, ale mówię, przy nalewkach wszystko to jest kwestia umiaru. Jeżeli będziemy to traktować jako właśnie takie
2: wspomagające
0: wyroby, wspomagające naszą odporność, nasze dobre samopoczucie, bo czasami też jest ważne, a niektóre nalewki rzeczywiście działają dobrze na samopoczucie, takie mają właściwości, czyli rzeczywiście tak jak na przykład nawet przy nalewce właśnie wiśniowej było, też gdzieś tam znalazłem, że właśnie jest do polepszania samopoczucia oraz poprawienia trawienia.
2: To co, teraz pan wypije? Ma pan taką nalewkę przy sobie?
0: No niestety w pracy to tak za bardzo nie mogę.
1: Nalewki posłuchaj.
0: Ale wieczorem na pewno coś tam spróbuję. O, wieczorem będę musiał w końcu rozlać nalewkę z jagody kamczackiej, czyli na pewno będzie degustacja.
1: Ja jeszcze wrócę, panie Grzegorzu.
0: Bo... właśnie znajomi upominają o nalewkę.
1: Rozmawialiśmy na temat niedojrzałych orzechów włoskich, ale czy z dojrzałych już też możemy zrobić?
0: Oczywiście,
1: albo orzechów laskowych?
0: Z dojrzałych, zarówno z orzechów możemy zrobić nalewkę, jak i taką zdrowotną też się robi z łupin tych właśnie od orzecha włoskiego.
1: No to wyrzucamy po prostu, tak.
0: W praktycznej części, tylko że mówię, to trzeba wtedy troszkę dłużej to się przygotowuje, inne właściwości, ale jak najbardziej z orzecha włoskiego robimy. Tak samo z orzechów laskowych.
2: Tak.
0: Też możemy z dojrzałych zrobić nalewkę taką orzechową.
2: Pyszna.
0: Proszę Państwa, praktycznie ze wszystkiego możemy zrobić nalewkę, oby to oczywiście roślina no, nie była silnie trująca, bo wtedy no, dawkować trzeba będzie. A, jeszcze jedna rzecz, właśnie tak przy okazji silnie trujących, też na pewno wszyscy znają nalewkę z kwiatu bzu czarnego, bądź nalewkę albo wino z owoców czarnego bzu.
1: Tak.
0: Tylko trzeba pamiętać, że w przypadku takiego winka to 50 i wystarczy większa dawka może skutkować przeczyszczająco. Tak samo przy nalewce z owoców czarnego bzu, jeżeli ta nalewka jest wykonana ze świeżych owoców, istnieje ryzyko, że były tam owoce niedojrzałe i większa dawka nalewki może działać przeczyszczająco.
2: A struskawek?
0: Czyli na to trzeba uważać.
2: A struskawek?
0: Na kwiaty czarnego bzu są w miarę bezpieczne i spokojnie można ją normalnie spożywać.
2: Mam nadzieję, że struskawek tak nie działa.
0: Struskawek raz spróbowałem, nie do końca mi smakowały. Zresztą no, przy truskawkach trzeba mieć bardzo dobre owoce. Dobrej jakości, właśnie. Słodkie. Czyli to też, też niektórzy na przykład robią nalewkę. No w tamtym roku by nalewka była bardzo dobra, w tym roku coś nie wyszło, nie smakuje. Był na przykład troszkę chłodniejszy rok, owoce miały mniej cukru, mniej aromatu, owoce nie były tak dojrzałe jak w rok wcześniej, czyli to też wszystko wpływa na jakość nalewki, czyli do nalewki wybieramy generalnie produkty najlepszej jakości, ponieważ z tych gorszych, no niestety nalewka też będzie gorszej jakości. Czyli tutaj nie można za bardzo oszczędzać na tych produktach. Jeżeli chcemy na przykład teraz kupić wiśnie, to wybierzmy te najbardziej dojrzałe, najbardziej pachnące, najbardziej aromatyczne, soczyste. Wtedy rzeczywiście ta nalewka też będzie odpowiednio smakowała.
2: To jest cenna uwaga, panie doktorze. Bo najczęściej myślało się tam, a gdzieś jakieś takie wiśnie troszeczkę słabsze damy do czegoś tam, nalewki. A tu się okazuje, że mogą być...
0: No i jeżeli będzie taka, ma być nalewka po to, żeby tylko wypić, a nie degustować, no to wtedy wszystko się wypije. Ale jeżeli chcemy to, jeżeli chcemy mieć dobry produkt, dobry jakościowo, cenny i żeby można było to, można było się tym delektować, no to wybierzmy lepsze owoce, lepszej jakości.
1: No właśnie, ale ja jeszcze tak na koniec, panie Grzegorzu, dzisiaj zadam takie pytanie, bo skoro jesteśmy tutaj, byliśmy w ogrodzie tym owocowym, a czy z warzyw też możemy robić nalewki?
0: A czemu nie? A czemu nie?
1: Nalewka selerowa na przykład, albo pietruszkowa.
0: Jak najbardziej prozdrowotna na pewno będzie. Seler jest bardzo zdrowy, czyli jak najbardziej możemy z selera zrobić. Z innych rzeczy też, jeżeli Państwo przejrzą takie dobre jakieś książki o nalewkach, to naprawdę tam praktycznie właśnie otwieram chociażby, mam nalewkę pietruszkową, piołunówka, pieprzówka, wiadomo, ale to jest na przykład pomarańczowa, poziomkowa, przytuliowa, też rabarbarowa, proszę Państwa, rabarbar rewelacyjny.
2: Naprawdę?
0: Wiosną z ogonków liściowych z rabarbaru, bardzo fajna naleweczka, naprawdę.
1: Musimy spróbować wiosną przyszłego roku, tak, mamy rabarbar. No to...
0: Na przykład nalewka szparagowa, czyli można ze wszystkiego praktycznie robić.
1: Szparagowa to na co? Czy tak po prostu smakowo?
0: Nie, nie, to już podejrzewam, że akurat
1: jakaś śledzinka.
0: W przypadku szparagowej akurat tutaj jest między innymi właśnie zalecana jest w chorobach nerek, pęcherza, moczowodów, czyli także w reumatyzmie, czyli bardziej taka właśnie moczopędna tego typu. Czyli przy tego typu schorzeniach można wykorzystać.
2: To dał nam pan dużo do myślenia, ile my, bo najczęściej, panie doktorze, myślimy o nalewce. To tak, wiśnie, maliny, porzeczki, tak jak tu Piotr wspomniał, aronia, jarzębina, ale nie myślimy o, tak jak tutaj zaczęliśmy temat warzyw, ziół różnych, to niekoniecznie już się na tym znamy.
0: Coś nawet do warzyw do ziół częściej wchodzimy przy nalewkach, bo ziołowe są znane. Warzyw można sobie darować, to już jak dla bardziej zaawansowanych, ale wykorzystajmy te owoce, które są, bo mówię, to jest właśnie kilka owoców, z których robimy nalewki, a też jak nam coś smakuje, ja właśnie w ten sposób na przykład odkryłem jagodę kamczacką, która jest rewelacyjna, nalewka typowa jagodowa z jagody czarnej, nie ma takiego aromatu jak jagoda kamczacka. Kto pił, to stwierdził, że tylko jagoda kamczacka to jest jedna z lepszych. Tak samo na przykład kwiaty bzu czarnego, kwiat lipy. Rzeczywiście to są rzeczy, które rosną, możemy spotkać w naturze, a warto wykorzystać właśnie nie tylko smakowo, ale przy kwiecie bzu czarnego, czy przy kwiecie lipy, również leczniczo.
1: Tak, i tutaj mi tak przyszło teraz na myśl taka uwaga, że te nalewki możemy praktycznie robić, no, podążając za porami roku, sezonowo, bo
0: oczywiście,
1: no,
0: oczywiście.
1: Od wiosny zaczynamy, bo no, zimą to będzie nam trudno raczej. Zaczynamy od porzeczek.
0: Zimą ewentualnie można robić, zimą nie ma problemu, robimy nalewkę z pędów, takich szczytowych pędów fiodły, wtedy jak najbardziej można zimą zbierać. Również zimą możemy robić nalewki takie już prozdrowotne, na przykład z pączków różnych drzew, pączków liściowych. Oczywiście trudno jest to pozbierać, ale możemy taką niewielką ilość zebrać, przygotować taką nalewkę wzmacniającą. Czyli rzeczywiście nawet w zimie możemy coś znaleźć do przygotowania.
1: Tak, ja nie pomyślałem o tych pączkach właśnie tutaj.
0: Czyli praktycznie przez cały rok. Przez cały rok coś tam. Mówię, nie musimy robić tego w dużych ilościach. Ten słoiczek 0,9 albo czasami nawet troszkę mniejszy na spróbowanie. Zróbmy, zobaczmy. Jeżeli nam smakuje, robimy większą porcję. Za rok oczywiście.
1: Tak, to wszystko kwestia jest, tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, tego, czy nam to będzie smakowało, czy chcemy to zrobić, ale spróbować warto i warto sięgnąć po tą różnorodność roślin, które mamy wokół i na pewno nam to też i wyjdzie na zdrowie jak najbardziej.
0: Oczywiście, dlatego mówię, że też praktycznie wszystkie nalewki są prozdrowotne. O tym trzeba, nie można zapomnieć, bo też tam są zawarte substancje aktywne, które działają na nasz organizm. Jeżeli czasami przedobrzymy, za dużo będziemy pić, no to wiadomo, że też może zaszkodzić. Nie tylko alkohol, ale również substancje w nich zawarte. Tak samo chociażby właśnie, tak już mówiłem o nalewce z owoców czarnego bzu. Jeżeli wypijemy za dużo, czy nawet samego soku z czarnego bzu wypijemy za dużo, no to niestety nas przeczyści. Czyli rzeczywiście z umiarem, ale po jednym kieliszeczku na pewno nie zaszkodzi.
2: Z głową.
1: Tak, wszystko, no, wszystko musimy robić z głową, dokładnie, bo nie o to tutaj chodzi, bo ktoś nam może zarzucić na przykład też, że no tak, ale alkohol szkodzi, więc tutaj, ale to nie chodzi o to, żebyśmy pili tego w nadmiarze, tylko to mają być właściwości zdrowotne i smakowe, więc
0: dokładnie.
1: To są małe ilości.
0: Akurat alkohol jest substancją konserwującą generalnie. Tak. Również ułatwiającą rozpuszczenie pewnych substancji czynnych, aktywnych, które możemy później przyswoić. Czyli mówię, tak jak właśnie tutaj już podawałem, gdzie indziej właśnie w niektórych książkach, gdzie właśnie jest podawane stosowanie chociażby nalewek takich prozdrowotnych, że jest tam na przykład dawkowanie po 10-15 ml, na przykład dwa razy dziennie przed posiłkiem, jeżeli to ma poprawić natrawienie. Oczywiście w tym momencie trzeba uważać się z kierowaniem samochodem, czy jakieś innymi rzeczami, ale jeżeli możemy coś takiego zastosować, to nie warto, zamiast niezliczonej liczby tabletek.
1: Właśnie,
0: to
1: tak.
0: Sięgnąć do ziół, a no niestety czasami zioła, to nie są nie tylko napary, jakieś herbatki, ale czasami również nalewki.
1: I one na pewno służą, będą nam służyły przez cały rok, tak jak wspomnieliśmy.
0: Oczywiście.
1: Myślę, że temat będziemy rozszerzać, panie Grzegorzu, też jeszcze za tydzień, jeśli pan znajdzie dla nas czas.
2: Nie wiem.
0: Za tydzień od razu mówię, że niestety w sierpniu będzie problem, ale we wrześniu mam nadzieję, że już jakoś się uda.
2: We wrześniu.
1: Dobrze, we wrześniu poczekamy teraz też na odzew słuchaczy naszych, którzy zapewne będą
2: mieli... mamy pytania.
1: Którzy będą mieli też i pytania o nalewek, ale też i myślę, że przejdziemy też do tematu grzybów, bo to jest niezwykle interesujący temat i cenny, bo grzyby już się pojawiły dawno, ale teraz...
0: Grzyby już jak najbardziej... Grzyby zbieramy praktycznie od stycznia.
1: Tak.
0: Czyli zawsze jakieś grzyby są do zbierania i do jedzenia. Natomiast już teraz rozpoczął się taki typowy sezon grzybowy, kiedy już większość ludzi chodzi na grzyby. Już są kurki, koźlarze, inne gatunki, które wszyscy znają, które wszyscy bez problemu rozpoznają i konsumują.
2: To co, panie Grzegorzu, spotykamy się we wrześniu. Jaki tam termin możemy zerknąć i zarezerwować?
0: We wrześniu podejrzewam, że teraz ja też we wrześniu nie jestem 2 tygodnie na warsztatach mikologicznych.
1: No tak, powiemy,
2: no to
1: pamiętamy.
2: Przez 2 tygodnie będziemy pan z nami.
0: Tak, 2 tygodnie będę na warsztatach mikologicznych w Biesowie koło Żeromki. Tam będą prowadzone w herbinarium.
2: Tam zapraszamy.
0: Oczywiście to jeszcze najbardziej zapraszamy, będą ciekawe. Może być albo wtorek, 5.
2: Piątego. Dobrze, czyli najbliższy termin 5 września i zaczynamy.
0: Będą grzyby.
1: Chyba, że będziecie mieli państwo też pytania co do nalewek, no to oczywiście przekażemy panu Grzegorzowi na ten temat, ale grzyby są takim tematem, który... Na pewno będzie wszystkich interesował również.
2: I nas, i pan także. Grzegorz nam to opowie.
0: Na początku może być tak troszkę ogólnie o grzybach, tak. O tym, czy w ogóle warto jeść grzyby.
2: Tak.
0: Bo przecież do niedawna to było tak, że grzyby to w ogóle B. Po co jeść? Nie ma żadnych substancji odżywczych.
2: O tym dowiemy się, panie Grzegorzu, 5 września.
0: A jest rzeczywiście całkiem inaczej.
2: Naszym gościem
1: są takie grzyby,
2: był...
1: których nie znamy, a które poznamy dzięki właśnie temu, dzięki wiedzy pana Grzegorza Fiedorowicza, który był...
0: To może ewentualnie podeślę zdjęcia czasami, coś do wstawienia.
2: Dobrze.
1: Tak, widzieliśmy też na Facebooku i dzisiaj tak sobie myślałem, żeby też je udostępnić, te, które miał pan, panie Grzegorzu, u siebie.
0: Oczywiście, nie ma problemu.
1: No, one są tam też bardzo ciekawe. Także
0: ktoś pomyślał o jakiejś takiej małej galerii do wstawienia.
1: O, właśnie, też. Żeby nasi słuchacze też mieli wzgląd w to, bo nie zawsze wiemy, co możemy jeść, a co nam też może się przydać. Często ktoś tam kopnie takiego grzyba, a go można zjeść. Naszym dzisiejszym gościem był, jak zwykle na naszym spotkaniu, pan Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, mykolog, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo dziękujemy jeszcze raz panu, panie Grzegorzu.
0: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: 5 września. A naszym słuchaczom także dziękujemy za to, że byli z nami dzisiaj. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.
2: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
3: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Dzień dobry. Ja nazywam się właśnie Adam Krzystyniak i też strasznie się cieszę, że tak dużo osób przyszło wysłuchać mojego wykładu. To jest naprawdę bardzo miłe. Natomiast o czym chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć, to chciałbym poruszyć tematy związane z mechanizmami komórkowymi starzenia. Szczególnie chciałbym się skupić na starzeniu się układu nerwowego, konkretnie mózgu, i poruszyć temat, który pewnie wszystkich nas najbardziej ciekawi, czy te procesy starzenia można w jakiś sposób zatrzymać albo nawet odwrócić. Może uda mi się na to pytanie odpowiedzieć. Okej, ale może na początek, żebyśmy się trochę rozruszali, to proponuję szybki quiz. Quiz będzie polegał na tym, że powiem Państwu, przedstawię Państwu kilka zwierząt. Dla wygody one są uszeregowane od najmniejszego do największego. I zadaniem Państwa będzie uporządkowanie tych zwierząt od najkrócej żyjącego do najdłużej żyjącego. Wiem, że zadanie wydaje się proste, ale może wcale takie nie być, bo wybrałem zwierzęta takie bardziej egzotyczne niż kot, pies czy koń. Okej, to może przejdźmy do rzeczy. Zaczniemy od stubi, czyli takiego małego parzydełkowca, 3-centymetrowego. Który wygląda trochę jak polip. Drugie zwierzę to golec piaskowy, taki gryzoń afrykański, który wygląda trochę jak kret, też żyje pod ziemią, tylko że nie ma sierści. Następne zwierzę to gąbka szklana, taki bardzo pradawne stworzenie zamieszkujące głębiny oceanów. Antylopa gnu z afrykańskiej sawanny. Kałamarnica olbrzymia to taki mięczak, który dochodzi do olbrzymich rozmiarów, ponad 10 metrów. No i wreszcie wal grenlandzki, czyli gatunek wieloryba. To może dajmy sobie minutkę, żeby się nad tym zastanowić. Można sobie to gdzieś zapisać, można po prostu zdecydować, które zwierzę będzie żyło najkrócej, a które najdłużej. Oczywiście chodzi mi o średnią długość życia na wolności. No dobra, no to daję tą chwilkę na zastanowienie się i po tej minucie po prostu wracam. I zobaczmy, jakie są prawidłowe odpowiedzi. Najkrócej z tych wszystkich zwierząt żyje kałamarnica olbrzymia, około 2 lat. Potem mamy gnu, który żyje około 20 lat. Golec piaskowy żyje ponad 30 lat. Wal grenlandzki ponad 200 lat. Gąbka szklana żyje już bardzo długo, bo szacuje się, że długość życia tego gatunku to 15 tysięcy lat. I wreszcie stubia, która teoretycznie przynajmniej z biologicznego punktu widzenia jest nieśmiertelna, ponieważ jej komórki się w ogóle nie starzeją. Czy ktoś z Państwa odgadł prawidłową kolejność?
1: Nie.
0: Tak myślałem. Jeżeli ktoś może z słuchających online to zrobił, to wielkie gratulacje, bo dla mnie ta kolejność w ogóle nie jest intuicyjna, a tym bardziej nieintuicyjna jest dla mnie ta wielka rozpiętość w długości życia zwierząt. Jak widzicie, niektóre zwierzęta niezależnie od wielkości żyją 2 lata, a niektóre, nie wiem, 1000 czy 15 tysięcy lat. Z tego naszego małego eksperymentu albo naszego małego quizu myślę, że moglibyśmy pokusić się na wysnucie takiego wniosku, że długość życia w większości gatunków jest w jakiś sposób zaprogramowana. Czyli jest tak jakby cechą gatunkową, jak długość kończyn albo waga, albo wielkość ogólnie. Jeżeli przyjmiemy takie założenie, to nasuwają się naturalnie 3 pytania. Pierwsze, dlaczego różne gatunki mają zaprogramowaną różną długość życia, tak? Dlaczego wszystkie nie mogą żyć wiecznie? Też skoro to zaprogramowanie istnieje, to pytanie, w jaki sposób ta długość życia organizmu może zostać zaprogramowana z biologicznego punktu widzenia? I wreszcie, czy możemy na ten proces wpływać? Właśnie na te zagadnienia chciałbym dzisiaj z Państwem poruszyć. Okej, to zaczniemy może od pytania dlaczego. Właściwie wszystko, czym my jesteśmy i czym jest świat ożywiony, kształtowane jest przez ewolucję. I myślę, że w ewolucji powinniśmy poszukiwać odpowiedzi na pytanie dlaczego. Żeby ugryźć ten temat, myślę, że powinniśmy posłużyć się przykładami, bo w ten sposób będzie nam najłatwiej jakby złapać odpowiedź na to pytanie. Na warsztat weźmy sobie najpierw krótko żyjące zwierzę, czyli mysz domową. Mysz domowa na wolności żyje około roku, może półtora roku. Dlaczego tak krótko? Odpowiedź na to pytanie możemy sobie znaleźć, patrząc, w jakim środowisku żyje mysz. Generalnie na mysz poluje właściwie wszystko, co ma zęby i chciałoby tą mysz zjeść. I nawet jeśli takiej myszy uda się uniknąć losu dania drapieżników, no to i dożyje oczywiście pory zimowej czy jakichś niższych temperatur, no to będzie z kolei wystawiona na te niskie temperatury jako małe zwierzę, ma małe szanse, żeby sobie w tych niskich temperaturach poradzić. Będzie tam mało jedzenia, więc prawdopodobieństwo tego, że taka mysz będzie żyła długo, jest na tyle małe, że gen na długowieczność w takim zwierzęciu nie mają nawet szansy nigdy się zafiksować, tak? Tam po prostu nie ma myszy, która dożyje 60 lat i będzie mogła przekazać swojemu potomstwu geny na długowieczność, na to, żeby móc dożyć 60 roku życia. Natomiast dla myszy bardzo sensowne jest inwestowanie w geny związane z rozmnażaniem, dlatego myszy rozmnażają się niezwykle szybko. Stąd jakby można sądzić, że to środowisko ukształtowało długość życia myszy. Bo rzeczywiście myszy, nawet jeżeli weźmiemy je z ich naturalnego środowiska, one wcale nie będą żyły dłużej. Nadal będą żyły około 2 lat. Zupełnie odwrotną strategię mają takie organizmy jak gąbki, które żyją w głębinach oceanów, ponieważ możemy sobie wyobrazić, że w głębinach oceanów nie ma za bardzo drapieżników. Też warunki, chociaż niezbyt przyjazne dla człowieka, są niezwykle stabilne. Jest tam stała temperatura, stałe ciśnienie, nic właściwie się nie dzieje, tak? Dlatego możemy sobie wyobrazić, że jak już taka gąbka zagnieździ się na dnie morskim, to może sobie czekać w nieskończoność na takie dogodne warunki, gdzie znajdzie się pokarm dla niej i będzie mogła się szybciej rozmnażać. Także inwestycja w długie życie dla gąbki jest jak najbardziej sensowna. Stąd możemy sądzić, że właśnie to środowisko sprawia, że gąbki żyją niezwykle długo na dnie oceanów. Pytanie, czy ta reguła dotyczy człowieka? Cóż, co do tego nie ma takich jasnych dowodów, tak? Ale są pewne przesłanki. Otóż oczekiwana długość życia człowieka przed rewolucją przemysłową wynosiła około 55 lat. I jeżeli spojrzymy sobie na statystyki ryzyka czy częstotliwości występowania chorób związanych z wiekiem, takich jak na przykład nowotwory, zobaczymy, że mniej więcej w wieku 55 lat zaczyna się bardzo gwałtowny wzrost częstotliwości zachorowania na te choroby. Czy to jest przypadek? Ciężko powiedzieć, trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że nie. Okej, na podstawie tych informacji możemy wysnuć taki wniosek, że życie dłużej niż pozwalają na to warunki środowiskowe jest właściwie do niczego niepotrzebne, dlatego stworzenia, które wyewoluowały w danych warunkach, żyją właśnie tyle, na ile te warunki im pozwalają. Oczywiście to jest tylko jedna z teorii, dlaczego w ogóle starzenie, ten proces starzenia istnieje w świecie zwierząt. Jest ich więcej. I dla tych, którzy są zainteresowani tym tematem, chcieliby dowiedzieć się więcej, to na pewno polecam taki artykuł Timeline of Aging Research w Encyclopedia of Gerontology and Population Aging albo książkę Biogerontologia pod redakcją kierownika zakładu, w którym pracuję, znakomitego specjalisty w dziedzinie starzenia, profesor Ewy Sikory. Świetna książka w ogóle, swoją drogą. Bardzo, bardzo ją lubię. Lubię do niej wracać. Okej, powiedzieliśmy sobie już, dlaczego w ogóle istnieje proces starzenia. Teraz spróbujemy sobie odpowiedzieć na to, w jaki sposób ten proces starzenia jest regulowany. Myślę, że nie pomylę się, jeżeli powiem, że większość organizmów przed etapem śmierci, doświadcza etapu starzenia. I ten etap starzenia to postępujące pogarszanie się funkcji organizmu, prowadzące do zwiększenia podatności na niekorzystne czynniki środowiskowe oraz muszę to jakoś przełożyć. No, jest napisane, można sobie przeczytać. Zgubiłem się w odmianach, przepraszam. W każdym razie jest to cytat z książki, o której przed chwilą powiedziałem, czyli Biogerontologia. I czym się to starzenie objawia u człowieka? Generalnie dochodzi do obniżenia funkcjonalności wielu układów narządów i tkanek. W układzie nerwowym obserwujemy zwiększone ryzyko wystąpienia demencji, w układzie krwionośnym zwiększone ryzyko wystąpienia zawału albo udaru. Organy przestają czasem funkcjonować prawidłowo. Też układ ruchu ulega deterioracji, zmniejsza się siła mięśni i funkcjonalność stawów. Teraz, żeby zrozumieć proces starzenia na poziomie tkankowym i całego organizmu, myślę, że powinniśmy spojrzeć na ten proces z punktu widzenia składowych tkanek i organów, czyli na proces starzenia się komórek. I tutaj mają Państwo schemat komórki, czyli mamy jądro komórkowe, mamy cytoplazmę, mamy błonę cytoplazmatyczną. I można powiedzieć, że każda komórka jest fabryką, która spełnia jakieś funkcje, produkuje jakieś rzeczy albo właśnie coś wykonuje jakieś funkcje. I teraz tak jak każda fabryka, tak komórka potrzebuje do swojego funkcjonowania energii. Dla komórki źródłem energii, czy elementem generującym energię są mitochondria, czyli specjalne struktury, które tą energię produkują. Jest to energia chemiczna, ale podobnie jak elektrociepłownie na przykład podczas produkcji energii uwalniają zanieczyszczenia, tak mitochondria podczas produkcji energii uwalniają, powiedzmy sobie, takie składniki będące skutkiem ubocznym ich pracy. I te składniki to reaktywne pochodne tlenu. Te reaktywne pochodne tlenu, jak nazwa wskazuje, są bardzo reaktywne, czyli bardzo chętnie oddziaływują z innymi cząsteczkami w komórce. Czy to będą białka, czy to będą cząsteczki DNA, czy tłuszcze, czy lipidy, przepraszam. Może być tak, że to oddziaływanie między reaktywnymi formami tlenu a tymi cząsteczkami prowadzi do uszkodzenia tych cząsteczek. Możemy sobie też wyobrazić, że i to oddziaływuje też na same mitochondria, tak? I te mitochondria też ulegają uszkodzeniu i jak zostają uszkodzone, no to generują jeszcze więcej tych reaktywnych form tlenu. To prowadzi do tego, że te mitochondria zupełnie przestają działać i zaczynają zaśmiecać komórkę. Taka komórka zaczyna gromadzić śmieci dosłownie, czyli uszkodzone elementy. Oczywiście na drodze ewolucji wykształciły się najprzeróżniejsze mechanizmy naprawcze, chroniące komórkę przed tym negatywnym działaniem metabolizmu. Metabolizm to ogólnie rzecz biorąc proces związany z generowaniem energii przez komórkę. To jest wielkie uproszczenie oczywiście, ale na potrzeby tego wykładu uznajmy, że to jest właśnie to. I tak jak w każdej fabryce mamy ekipę porządkową i ekipę remontową, tak w komórce mamy na przykład autofagię. To jest taki proces, który można porównać do ekipy sprzątającej. Ponieważ autofagia odpowiada za usuwanie tych śmieci z komórki. Też enzymy oksydacyjne zajmują się neutralizacją reaktywnych form tlenu. Jeśli chodzi o ekipę remontową, to byłyby nią enzymy naprawiające uszkodzone DNA. I teraz wyobraźmy sobie, co się stanie, jeżeli ilość tych śmieci czy tych uszkodzeń, usterek w fabryce jest zbyt duża, żeby ekipa sprzątająca i ekipa remontowa mogła sobie z tym poradzić. No, taka fabryka działa coraz gorzej, tak? Może zatrudnić coraz mniej specjalistów do tego, żeby naprawiać te uszkodzenia. No i w pewnym momencie bankrutuje. I ten punkt, w którym komórka nie radzi sobie już z uszkodzeniami i śmieciami, może przyjść w różnym momencie. I ten czas, kiedy pojawia się nieodwracalne uszkodzenie komórek, zależy od dwóch czynników. Jest, można powiedzieć, wypadkową, okej, dla uproszczenia dwóch czynników, oczywiście może być ich więcej, ale dla uproszczenia powiedzmy sobie, że jest wypadkową dwóch czynników. Jeden czynnik to tempa metabolizmu, czyli szybkość, ilość tej energii, która jest generowana i tym samym tych reaktywnych form tlenu. Z drugiej strony mamy wydajność mechanizmów naprawczych, która możemy sobie wyobrazić, że im jest wyższa, tym komórka dłużej może funkcjonować przy danym tempie metabolizmu. Także jeżeli potrafimy sobie to wyobrazić, no to będzie po prostu taka wypadkowa tych dwóch czynników. W zależności od tego, czy im niższe tempo metabolizmu, im wyższa wydajność mechanizmów naprawczych, tym dłużej komórka będzie prawidłowo funkcjonować. No ale dla większości komórek przychodzi taki punkt zwrotny, w którym ilość uszkodzeń przekracza zdolności naprawcze i dochodzi do pojawienia się takiej pętli przyspieszenia zwrotnego, czyli takiego błędnego koła, gdzie uszkodzenia generują kolejne uszkodzenia i te kolejne uszkodzenia wzmacniają proces degeneracji komórki. Tak, bardzo dziękuję. Co się dzieje, jeżeli taka komórka osiągnie punkt, w którym nie może już prawidłowo funkcjonować? Ma dwie drogi. Jedna to jest taka, że po prostu umrze, a druga to jest droga komórki senescentnej, czy fenotyp senescentny. Senescencja to z angielskiego, myślę, że można to przetłumaczyć na starzenie. I taka komórka senescentna ma bardzo charakterystyczne ulega charakterystycznym zmianom. Po pierwsze, zwiększa swoją objętość. Tu po lewej stronie widzą Państwo komórki normalne, a po prawej stronie komórki senescentne. I tak jak powiedziałem, te komórki senescentne zwiększają swoją objętość, przestają się dzielić, co jest, no, podziały dla komórek są jakby kluczową ich funkcją strukturalną, tak? Dzięki podziałom komórki mogą regenerować tkankę. W momencie, w którym przestają się dzielić, nie mogą spełniać już tej funkcji. Oprócz tego te komórki, jakby w nich, w cytoplazmie tych komórek bardzo wyraźnie widać pęcherzyki pełne właśnie tych śmieci, które powstały w wyniku starzenia się tej komórki. Teraz takie komórki senescentne potencjalnie są dla nas niebezpieczne, ponieważ są one uszkodzone i mogą teoretycznie zamienić się w komórki nowotworowe. Dlatego na drodze ewolucji wytworzyły się mechanizmy pozwalające na ich usuwanie i jest to niczym więcej jak tylko zwiększeniem produkcji tak zwanych cytokin prozapalnych, takich czynników, które zwabiają układ odpornościowy do tej komórki. Chodzi o to, żeby ten układ po prostu tam przywędrował i zlikwidował taką komórkę. Można to porównać do takiego syndyka, który zajmuje się masą upadłościową fabryki, która zbankrutowała. I myślę, że takim dobrym przypadek Czarnobyla dobrze obrazuje starzenie się komórkowe, ponieważ tak jak Państwo wiedzą, w Czarnobylu po wybuchu czy tam awarii elektrowni atomowej z dnia na dzień przestały w tym mieście funkcjonować jakiekolwiek służby porządkowe, służby naprawcze i miasto zostało pozostawione samemu sobie. I jak widać na tych zdjęciach, wystarczyło właśnie zatrzymać procesy sprzątania, żeby miasto uległo samoistnie ruinie. Podobnie jest właśnie z komórkami, czyli jeśli nie będziemy aktywnie przeciwdziałać temu chaosowi, który się generuje w komórce, on sam doprowadzi do jej uszkodzenia i ewentualnie ostatecznie do jej śmierci. Okej, ale jak mówiłem, moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół układu nerwowego, dlatego chciałbym troszkę więcej powiedzieć o starzeniu się układu nerwowego w kontekście tego, co już sobie powiedzieliśmy. Myślę, że najbardziej oczywistym przejawem działania układu nerwowego są funkcje poznawcze, czy zdolności poznawcze, czyli zdolność do zapamiętywania, uczenia się, komunikacji. I wydajność tych funkcji poznawczych osiągamy około 20 roku życia. Osiąga się około 20 roku życia i to jest maksymalna wydajność. I od tego czasu wydajność tych funkcji poznawczych spada. Są takie te funkcje poznawcze, część z nich utrzymuje się na wysokim poziomie pomimo wieku, pomimo postępującego wieku. I to są wyuczone umiejętności, prawidłowe wskazywanie kolejności zdarzeń i rozpoznawanie. Natomiast niestety znaczna część z nich ulega osłabieniu i to są szybkość przetwarzania informacji, zdolność utrzymywania uwagi, pamięć krótkotrwała, zdolność uczenia się, zdolności organizacyjne i elastyczność, rozumiana jako zdolność do adaptacji do nowych sytuacji. I teraz, żeby zrozumieć, co stoi za tymi deficytami poznawczymi, które pojawiają się wraz z wiekiem, przypomnijmy sobie, jak działa mózg. Otóż mózg jest siecią neuronalną, czyli siecią neuronów, które połączone są między sobą za pomocą synaps. Te synapsy tworzone są przez wypustki znajdujące się na takich rozgałęzieniach neuronów, aksonach i dendrytach. Wypustki, które tutaj właśnie widzicie, albo może nawet lepiej będzie je widać tutaj, to jest zdjęcie rzeczywistego neuronu szczura, na którym widać, że te wypustki są bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o kształt. I w zależności od swojego kształtu mogą tworzyć bardziej stabilne synapsy albo mniej stabilne synapsy. Mniej stabilne połączenia albo bardziej stabilne połączenia. I teraz im ta wypustka jest większa i bardziej grzybkowata, tym tworzy bardziej stabilne połączenia, a im jest węższa i mniejsza, tym to połączenie jest mniej stabilne. Pytanie, co z tego wynika? Generalnie z wiekiem ilość połączeń stabilnych spada na rzecz niestabilnych. Wiąże się, jakby wynika z tego to, że taki dojrzały układ nerwowy jest bardzo dobry w przywoływaniu już nauczonych umiejętności albo wiedzy, natomiast ma problem z nauczeniem się nowych rzeczy, ponieważ tych mniej dojrzałych połączeń jest po prostu mniej, czyli jest większa trudność w ich powstawaniu. Też stabilność układu nerwowego w wieku dojrzałym może wiązać się z trudnością zapominania, czyli trudnością zmiany nawyków, które się już ma. W układzie nerwowym występuje również pewnego rodzaju balans między pobudzeniem a hamowaniem. To może brzmieć enigmatycznie, ale chodzi po prostu o to, że to pozwala nam na segregację bodźców, czyli na odróżnianie bodźców, które są dla nas istotne od tych, które są dla nas nieistotne. I z wiekiem ta równowaga przesuwa się w stronę pobudzenia, przez co mniejsze bodźce są dla nas pobudzające i to sprawia, że trudniej jest utrzymać. To jest oczywiście wielkie uproszczenie, ale generalnie powoduje to, że trudniej jest nam utrzymać uwagę. Ten proces może z czasem doprowadzić do czegoś, co nazywa się toksycznością od pobudzenia, polegającą na tym, że taki ciągle aktywowany układ nerwowy zaczyna być uszkadzany przez tą aktywność. To może nawet prowadzić do śmierci komórek i komórki generalnie próbują się przed tym bronić w ten sposób, że zmniejszają liczbę połączeń z innymi komórkami. To objawia się w ten sposób, że zaczynają zmniejszać liczbę tych połączeń czy synaps i też zmniejszają te swoje rozgałęzienia takie większe. Też komórki są takie bardzo pobudzone, są mniej chętne do tego, żeby tworzyć nowe połączenia. Dlatego może się to przekładać na trudności w uczeniu się nowych rzeczy. Okej. I teraz pytanie, czy możemy wpływać na ten proces albo go w jakiś sposób odwrócić? Odpowiedź brzmi tak. Jednym z najlepiej poznanych sposobów na zahamowanie albo odwracanie starzenia są restrykcje kaloryczne. I restrykcje kaloryczne to nic innego jak ograniczanie liczby przyjmowanych kalorii bez indukowania niedoborów żywieniowych, czyli zmniejszanie ogólnie ilości pobranych kalorii, ale dostarczanie wszystkich niezbędnych składników odżywczych, czyli witamin, soli mineralnych i tak dalej. I teraz w jaki sposób te restrykcje kaloryczne wpływają na długowieczność komórek? Jednym z mechanizmów jest działanie przez kinazę TOR. Już mówię, co to jest. Kinaza TOR aktywowana jest w obecności aminokwasów, czyli możemy sobie wyobrazić, że jak zjadamy jakiś posiłek, który zawiera białko, no to białko jest w układzie pokarmowym rozkładane na pojedyncze aminokwasy. Te aminokwasy trafiają do krwiobiegu i potem są dystrybuowane do komórek. I teraz komórka zazwyczaj wybiera najłatwiejszą drogę syntezy nowych składników, tak? W tym przypadku białek. Czyli komórka nie chce robić recyklingu białek, które są uszkodzone, tylko stara się pobierać czy syntetyzować białka z aminokwasów, które są już dostępne, tak? Gotowe do użycia. Dlatego skupia się na tym, żeby te aminokwasy wykorzystać i hamuje proces autofagii, tak? Więc możemy sobie wyobrazić, że jeżeli tych aminokwasów z diety będzie mniej, no to ten ta kinaza mTOR będzie mniej aktywna i tym samym będzie stymulowany proces autofagii, czyli ten proces sprzątania śmieci w komórce. Innym mechanizmem, w jaki restrykcje kaloryczne wpływają na długowieczność komórek, jest działanie przez insulinę. Insulina jest peptydem, który wydzielany jest w odpowiedzi na obecność glukozy. Czyli jeżeli jemy jakiś posiłek, podnosi poziom glukozy, to z kolei podnosi poziom insuliny, a insulina daje sygnał komórkom do tego, żeby skoncentrowały się na gromadzeniu składników odżywczych ogólnie. I teraz, skoro ta komórka pod wpływem insuliny chce skupić się na gromadzeniu składników odżywczych, no to tym samym będzie hamowała procesy związane z naprawą DNA czy neutralizacją reaktywnych form tlenu. To oczywistą w takim razie rzeczą będzie, że jeżeli będziemy dostarczać sobie mniej węglowodanów, tym samym mniej będzie insuliny, te procesy naprawcze nie będą hamowane, więc będą bardziej wydajne i tym samym możemy zwiększyć tą długowieczność, szeroko pojętą. Chciałbym Państwu też powiedzieć o takiej nowej grupie substancji, która nazywa się senolitykami, czyli tak jak Państwo pamiętają, mieliśmy komórki senescentne, tak? Czyli te komórki stare, które są uszkodzone i generują stan zapalny. Odkryto substancje, które selektywnie potrafią usuwać właśnie te senescentne komórki, które zresztą w literaturze czasem nazywane są komórkami zombie. Dlatego te senolityki można by było nazwać właśnie takimi zabójcami zombie. I możemy sobie wyobrazić, że zastosowanie takich substancji będzie wiązało się z usuwaniem tych komórek senescentnych. A skoro usuniemy komórki senescentne, to pozbędziemy się też, możemy się pozbyć podwyższonego stanu zapalnego, który te komórki senescentne generują. Tak jak Państwu powiedziałem wcześniej, te komórki senescentne zaczynają wydzielać czynniki zapalne po to, żeby zwabić do siebie układ odpornościowy. Ale jeśli tych komórek jest bardzo dużo w danej tkance, w danym organie, to poziom stanu zapalnego rośnie do tego stopnia, że zaczyna zaburzać funkcjonowanie tej tkanki, tego organu. To tak jakby też na dystans to negatywnie wpływa na układ nerwowy. Nawet jeśli bezpośrednio nie ma w układzie nerwowym komórek senesentnych, to same czynniki zapalne, które są wydzielane przez nie i podnoszą ten bazowy poziom senescencji, stanu zapalnego, może negatywnie wpływać na pracę układu nerwowego. Dlatego możemy sobie wyobrazić, że jeśli zastosujemy senolityki, to ten poziom stanu zapalnego będzie niższy i tym samym poprawi się działanie układu nerwowego.
2: Ale jeszcze raz, co to są te senolityki?
0: To są takie substancje, które mogą selektywnie niszczyć stare komórki w organizmie.
2: A przykład jaki?
0: Właśnie teraz pokażę przykład, bo to są nasze własne badania, które...
2: No dobrze, a autofagi nie wystarczy?
0: Okej, to jest bardzo dobre pytanie. Może zanim przejdę do tego, bo to już właściwie końcówka mojej prezentacji, to mogę od razu odnieść się do tego bardzo dobrego pytania. Ponieważ starzenie jest wieloczynnikowe, tak? Tak jak pokazywałem, różne ścieżki, różne szlaki są zaangażowane w ten proces. I stymulowanie autofagii oczywiście będzie przynosiło pozytywny efekt, ale możemy sobie wyobrazić, że jeżeli będziemy stymulować autofagię i będziemy działać w jakiś inny sposób, to możemy uzyskać efekt synergistyczny, czyli sumowania się tych podejść do procesu, do zahamowania albo cofania procesu starzenia. Natomiast wracając do senolityków,

się u zwierząt z wiekiem. I rzeczywiście udało nam się uzyskać pozytywne wyniki. Zgodnie też z naszą hipotezą poprawiła się plastyczność neuronalna tych zwierząt, czyli jakby ten mózg był w stanie tworzyć więcej niedojrzałych połączeń i tym samym uczyć się lepiej. Zauważyliśmy również pewne zmiany w obrębie biochemii mózgu i obniżony ogólny stan zapalny organizmu. No, to jakby te wyniki są na pewno takim ciekawym potwierdzeniem prawdopodobieństwa pozytywnego działania tych substancji w kontekście terapeutycznym. To jest grupa, w której pracuję. To jest profesor Ewa Sikora. W każdym razie chcę tylko powiedzieć, że zachęcam do wspierania naszej pracy, naszych badań, ponieważ staramy się właśnie badać substancje albo badać podejścia, które mam nadzieję kiedyś będą mogły być wykorzystywane przez każdego z nas, albo przynajmniej próbujemy zrozumieć je lepiej. Dziękuję za uwagę.

Tak, oto czwartkowy program rozpoczynamy, moi drodzy. Rozpoczynamy program kulinarny Kuropatwa w kuchni, a dzisiaj tematem będzie wybór mięsa zgodny z porą roku. Czym to się je i dlaczego tak akurat wybrałem? A program przygotowany jest wspólnie z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Świętej Hildegardy. Święta Hildegarda żyła w średniowieczu, była benedyktyńską mniszką i zostawiła nam w swoich notatnikach, w takim spadku duchowym, materialnym, wiele różnego typu ciekawych rzeczy, między innymi dotyczących i żywienia, i dietetyki, i też leczenia. I tutaj, moi drodzy, jest to o tyle ciekawe, że to się wszystko sprawdza. A mamy wiek XXI, więc to nie była raczej jej wiedza, a wiedza jej przekazana. Ale my skupmy się na dzisiejszym temacie. Trwa Wielki Post. Jest to taki czas przygotowywania się do najpiękniejszej wiosny naszej wiary, kwiatu, a zarazem i owocu, czyli do świąt Wielkiej Nocy. A jednocześnie jest to czas robienia również wiosennych porządków w swoim organizmie, zarówno tych porządków duchowych, tych zdrowotnych porządków, jak i psychicznych i duchowych. Więc spójrzmy na to także oczami świętej Hildegardy. Bo jeśli w związku ze stanem naszego zdrowia mamy na przykład potrzebę odkwaszenia organizmu, w tym czasie raczej unikajmy mięsa lub na przykład zdecydowaliśmy się pościć w jakiejś intencji, bo to też czasami takie postanowienia mamy. Informacje o mięsie mniej nam będą przydatne akurat w tym miesiącu, ale jeśli czujemy, że potrzebujemy się wzmocnić po takim zimowym wyjałowieniu organizmu, albo mamy anemię na przykład, lub inne choroby, to może być ta wiedza bardzo przydatna także tu i teraz. No oczywiście również pod kątem zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Jakie są mięsa? Są takie, które możemy jeść przez cały rok, ale są też takie inne, które są tylko tak jakby dedykowane konkretnym miesiącom w roku. Warto wiedzieć, jakie światło na ten temat rzuca święta Hildegarda i tym króciutko się właśnie dzisiaj zajmiemy. Odkryliśmy już, że drób może nam towarzyszyć właściwie przez cały rok. Czas teraz przejść do innych zwierząt. Co na przykład święta Hildegarda mówi o wołowinie i cielęcinie? Chyba najważniejsze jest to rozgraniczenie, które już na samym początku nam ukazuje. Bo pisze tak. Bydło ma w sobie coś z doskonałości, zaś w swej mieszance jest zimne i suche. Z powodu chłodu, jaki zawiera jego mięso, nie nadaje się ono do spożycia dla zimnego człowieka. Jednak dla ciepłego, który z natury jest ciepły, mięso to jest dobre do jedzenia ze względu na zawarty w nim chłód. Widzimy więc, że wcale nie skorzysta z tego mięsa człowiek o słabym ukrwieniu, a już szczególnie w czasie zimnych miesięcy, kiedy efekt wyziębienia tym bardziej nie jest pożądany. Natomiast znana jest lecznicza siła gotowanych nóżek wołowych lub cielęcych. Oczywiście musi to być wtedy chów ekologiczny, szczególnie przy bólach stawów, przy ich stanach zapalnych, zwyrodnieniach stawów, a także osteoporozie. Tutaj na razie nie będziemy mówić dzisiaj o wieprzowinie, choć ogólnie wiemy, że święta zalicza się do święta oczywiście Hildegarda zalicza to mięso do kuchennych trucizn. O tym opowiemy w oddzielnym programie. Interesujące jest, że wcale zwierzęta, które niegdyś wypasali pasterze, a obecnie są dość ekskluzywnymi dla spożycia, lecz zdrowymi gatunkami, spotykamy gdzieniegdzie na wsiach.
nie były zalecane przez świętą Hildegardę w czasie miesięcy zimowych. A mam na myśli tutaj kozy i owce. Teraz może mniej popularne tutaj tak na nizinach, ale również się pojawiają. I co święta Hildegarda na ten temat mówi? Owca, niezależnie od tego, czy chodzi o barana, czy o maciorkę, jest zimna, ale cieplejsza niż bydło, a także wilgotna i prosta. Spożywanie jej mięsa jest dobre dla ludzi zdrowych i chorych. Jednak nieco dalej mówi tak. Spożywanie tego mięsa latem jest dobre, ponieważ lato je rozgrzewa. Jednak zimą nie nadaje się ono do jedzenia, bowiem jest zimne, a zima także jest chłodna. No i tutaj możemy sobie wyobrazić takie stado owieczek wypasających i rozgrzewających się latem na słońcu. Zaś zimą te biedulki siedzące zamknięte gdzieś tam w obórce, czy w jakimś oddzielnym pomieszczeniu i aby do wiosny. Podobnie święta Hildegarda pisze o koźlinie. Posłuchajmy. Spożywanie koziego mięsa jest dobre dla zdrowych i chorych. Jeśli koza jest silna, wówczas można ją jeść do sierpnia, jednak kozioł jest dobry do spożycia akurat w sierpniu. Koźlątka z kolei, niezależnie od tego, czy są samcami, czy samicami, nadają się do spożycia do jesieni. Nie będę tutaj dzisiaj szczegółowo omawiał aspektów leczniczych związanych z jedzeniem tych gatunków. Opowiemy o tym w kolejnym programie. W jakich schorzeniach mogą być szczególnie pomocne, to oczywiście będą słowa świętej Hildegardy. Jedynie dziś tak skupimy się na tym, w której porze roku jest pożyteczne dla człowieka spożywanie ich, a kiedy lepiej by ich człowiek unikał. Dieta świętej Hildegardy odkrywa nam te tajniki dietetyczne, pozostawione przez świętą Hildegardę. Wcześniej oczywiście tego też nie odkrywano, o tym będziemy jeszcze mówić trochę później. No i też mamy jeszcze do dyspozycji mięsa, które moglibyśmy pewnie uznać za szczególnie ekskluzywne, moi drodzy, trudniejsze do zdobycia, gdyż pochodzą nie z hodowli, a od zwierząt dziko żyjących i odstrzeliwanych, czyli tak zwana zwierzyna łowna. Jest to mięso bardzo pożyteczne dla człowieka. To także rozszerzymy w następnej audycji. A mowa tutaj o jeleninie, żebyśmy się nie pomylili, nie powiedzieli lejeninie, o jeleninie i sarninie. Te gatunki także możemy spożywać przez cały rok. Tak wydaje się logiczne, że zwierzęta dziko żyjące w sposób naturalny rozgrzewają się i choć to nie jest dla nich łatwe zadanie przy niskich temperaturach i ograniczonej ilości jedzenia, są to przecież stałocieplne ssaki w końcu. Natura je przystosowała, by sobie radzić, a dodatkowo rozgrzewają się zimą długimi nieraz i licznymi wędrówkami w poszukiwaniu jedzenia. Są to też zwierzęta zwinne, biegające, nie są ociężałe i odżywiają się wartościowym pokarmem. Tyle o mięsie według pór roku. Mam nadzieję, że to też jakieś światło nam dało. Będziemy w kolejnych programach te informacje rozszerzali. A tymczasem za chwileczkę dwa przepisy, które dla Państwa przygotowałem, ale najpierw kilka muzyki. Tak, a sponsorem dzisiejszego programu jest Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy i www.sklephildegarda.pl. To nasi też i patroni, o których często mówimy, naszego radia, którzy wspierają nas i my ich również. Oczywiście dziękujemy wszystkim patronom, którzy są z nami, tym dużym i tym mniejszym i dziękujemy bardzo, że jesteście. Ale programy kulinarne to także na końcu pozwolę sobie opowiedzieć Państwu jeszcze na temat jednej firmy i jeszcze jednej, z którym mamy
z którymi współpracujemy też i polecamy ich wyroby, bo naprawdę są znakomite i sprawdzone przez nas. Także bez tak zwanego ściemniania, jak to się mówi, można kupować u nich na pewno. A dzisiaj dwa przepisy. Właśnie według świętej Hildegardy, moi drodzy, tak ostatnio chcieliśmy trochę też i tej edukacji przesłać Państwu, którą raczyła nas święta Hildegarda. I pierwszym przepisem to będzie omlet ze świeżym serem kozim i miętą. Omlet ze świeżym serem kozim i miętą. Co będziemy potrzebować? Proste danie bardzo. To 8 jajek. Pęczek świeżej mięty. 300 gramów świeżego koziego sera. Jedna łyżeczka bertramu. Masło klarowane. I sól albo cukier trzcinowy do posypania. Oczywiście sól zwykła, nie trzcinowa, bo takowej nie ma. Cukier trzcinowy jest, ale sól jest sól kamienna. Najlepsza sól kamienna z Kłodawy. Polecamy ją też. Byliśmy tam nawet robić reportaż w Kłodawie. Zatem to nam jest potrzebne. Przypomnę jeszcze raz składniki omletu ze świeżym serem kozim i miętą. 8 jajek, pęczek świeżej mięty, 300 gramów świeżego sera koziego, jedna łyżeczka bertramu. Co to jest bertram? To już znajdziecie sobie Państwo w sklepie Sun Vita na ulicy Lektykarskiej 11 w Warszawie. Ja podam jeszcze oczywiście na koniec. Masło klarowane, sól albo cukier trzcinowy do posypania. Jak to robimy? Połowę drobno posiekanych liści mięty podsmażyć na maśle. Dodać rozdrobniony ser kozi połączony z ubitymi jajkami. Wymieszać również na krawędziach, aby omlet był równomiernie usmażony. Przykryć i smażyć na małym ogniu. Gotowy omlet przełożyć na ciepły talerz i udekorować pozostałymi liśćmi mięty. No i omlet ma dwa sposoby podania, bo jeden sposób to na słono albo na słodko, na przykład z drzemem, nie wiem, cytrynowym, różnym, jaki lubimy. Powiem jeszcze raz sposób przygotowania. Połowę drobno posiekanych liści mięty podsmażamy na tym maśle klarowanym. Dodajemy rozdrobniony ser kozi połączony z ubitymi jajkami. Mieszamy to wszystko, bo skoro podsmażyliśmy na patelni, to dolewamy to wszystko do patelni, mieszając również na krawędziach, aby omlet był równomiernie usmażony. Przykrywamy go i smażymy na małym ogniu jeszcze kilka minut. Gotowy omlet przekładamy na ciepły talerz i dekorujemy pozostałymi liśćmi mięty. I podanie na dwa sposoby, dlatego mówiłem, że sól albo cukier. A więc podajemy na słono albo na słodko, na przykład z dżemem cytrynowym. To jeden przepis. Teraz, moi drodzy, chwilka przerwy i za moment wracamy z kolejnym przepisem. Zostańcie z nami. Jeszcze do takiej świerszczy to mam trochę daleko, ale drugi przepis jest typowy na jutro, moi drodzy, jutro piątek, zatem filet z okonia w folii. Filet z okonia w folii. Potrzebować będziemy tak 800 gramów filetów z okonia, 2 łyżeczki masła, 2 cebule, 1 łyżeczka bertramu, koperek, szczypiorek, szałwia, chyzop, sól, sok z jednej cytryny, 4 łyżki stołowe wytrawnego białego wina i 4 łyżki stołowe kwaśnej śmietany. Powtórzę jeszcze raz.
800 gramów filetów z okonia, 2 łyżeczki masła, 2 cebule, 1 łyżeczka bertramu, koperek, szczypiorek, szałwia, chyzop, sól, sok z jednej cytryny, 4 łyżki stołowe wytrawnego białego wina i 4 łyżki stołowe kwaśnej śmietany. To składniki naszego dania, a teraz sposób przygotowania. Filety oczyścić, skropić sokiem z cytryny i posolić. Należy podzielić je na 4 porcje i ułożyć na podwójnie złożonej folii. Cebulę pokroić w talarki. Zioła należy umyć i grubo posiekać. I teraz na każdej porcji fileta położyć pół łyżeczki masła, ćwierć łyżeczki bertramu, krążki cebuli i zioła. Polać łyżką stołową wina, dokładnie opakować folię i piec w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni. A po wyjęciu z folii podajemy z łyżką kwaśnej śmietany. Jeszcze raz powtórzę sposób przygotowania. Filety oczyścić, skropić sokiem z cytryny i posolić. Podzielić na 4 porcje i ułożyć na podwójnie złożonej folii. Cebulę pokroić w talarki, zioła umyć i grubo posiekać. Na każdej porcji fileta położyć pół łyżeczki masła, ćwierć łyżeczki bertramu, krążki cebuli i zioła. Polać łyżką stołową wina, dokładnie opakować folię i piec w piekarniku nagrzanym do 200 stopni. A podawać to wszystko z łyżką kwaśnej śmietany.

0: Bajkova kuropatwa.
1: Tym z radością Was witamy w ten piątkowy wieczór, 4 września. Już po wakacjach, więc zaczynamy kolejne przygody. Zresztą cały czas trwają. Zbigniew Nienacki, Pan Samochodzik i Templariusze. Zapraszamy, zostańcie z nami.

0: Mieliśmy Olsztyn, potem Elbląg. W przydrożnym lesie rozbiliśmy namioty. Nazajutrz w Malborku skierowałem się od razu na znajdujące w pobliżu zamku nad Nogatem pole namiotowe. I kemping turystyczny. Zamek Krzyżacki, który zobaczyliśmy od strony miasta, nie wydawał się chłopcom tak imponujący, jak sobie wyobrażali na podstawie opisów w książkach. Dopiero później, zbliżając się do niego od strony rzeki, przekonaliśmy, jak jest wspaniały. Na polu namiotowym nad rzeką stało już kilkanaście różnokolorowych namiocików, a obok nich samochody osobowe. Nasz wehikuł skierowaliśmy w lewy narożnik pola, w miejscu stosunkowo ustronnym. Rozłożyliśmy dwa namioty dla chłopców i dla mnie. Dopiero o drugiej poszliśmy na obiad do restauracji nad Nogatem. Przy deserze wyłuszczyłem harcerzom swoje plany związane z pobytem w Malborku. Byłem tutaj dwukrotnie, mówiłem. Malborska budowla to właściwie dwa połączone ze sobą ogromne zamki. Średni i wysoki. Zwiedzając je, przekonacie się sami, że posiadają one wiele sal i pokojów, dziesiątki korytarzy, ogromne podziemia, setki najróżniejszych zakamarków. Zamek był niszczony, odbudowywany i przerabiany wiele razy, ale mimo to jeszcze wiele czasu upłynie, zanim wszystkie jego tajemnice zostaną zbadane i ujawnione. Bo do tajemnic z czasów krzyżackich i późniejszych przybyły nowe, z okresu ostatniej wojny. W Malborskim zamku bronili się hitlerowcy przed nadciągającą Armią Czerwoną, a zaraz po wyzwoleniu działy się tutaj sprawy bardzo dziwne. Zaliczam do nich fakt odnalezienia słynnego ołtarzyka, Urlicha von Jungingena.
1: Niech pan nam opowie, zawołał Wiewiórka.
0: Pisano o tym już wielokrotnie. Wykręcałem się.
1: Ale my nie czytaliśmy.
0: Chcemy znać historię. Może się nam ona przydać, gdy będziemy zwiedzać zamek. Zamówiłem jeszcze jedną szklankę kawy, aby mi w ustach nie zaschło, i przystąpiłem do opowiadania. Podczas grunwaldzkiej klęski w 1410 roku zacząłem w ręce zwycięskich wojsk polskich wpadły krzyżackie sztandary bojowe, różnego rodzaju dobra, także przepiękny i drogocenny, misternie rzeźbiony ołtarzyk polowy należący do wielkiego mistrza Urlicha von Jungingena. To właśnie przed tym ołtarzykiem modlił się wielki mistrz na krótko przed bitwą, błagając o klęskę dla Polski. Król Jagiełło ofiarował zdobyty ołtarzyk kapitule gnieźnieńskiej i spoczął on w kościelnym skarbcu. Leżał tam aż do rozbiorów Polski. Pruscy zrabowali go ze skarbca kapituły i przewieźli do Malborka, gdzie znajdował się aż do czasów II wojny światowej. Po wyzwoleniu, a boje o zamek malborski były długie i ciężkie, żołnierze polscy napotkali w zamku dużo cennych przedmiotów. Zwykłym żołnierzom trudno jednak było zorientować się w wartości tych przedmiotów, a niemiecki kustosz zamku ukrył się gdzieś i na próżno go poszukiwano. Polski komendant miasta Malborka wystawił więc warty wojskowe wokół zamku, aby szabrownicy i poszukiwacze skarbów buszujący w tych okolicach nie zrabowali cennych rzeczy. Pewnego dnia, ciągnąłem dalej swoją relację, żołnierze zwiadowcy uzyskali adres ukrywającego się kustosza niemieckiego. Wydawało się więc, że teraz już uda się poznać wszystkie tajemnice malborskiego zamku. Jakież było jednak zdumienie żołnierzy, gdy przyszedłszy pod wskazany adres, znaleźli kustosza, ale zamordowanego. Został on w nocy zastrzelony przez nieznanych ludzi, zapewnie dlatego, aby nie mógł zdradzić tajemnic zamkowych. Ten fakt, jak również meldunek, że w pobliżu zamku kręcą się jacyś nieznani osobnicy, wzbudził czujność komendanta miasta. W tym czasie zresztą w Malborku znajdowało się jeszcze sporo obywateli niemieckich, u których ukrywali się hitlerowscy żołnierze, niedobitki rozgromionej pod Malborkiem armii. Później wieczorem, w połowie maja, od komendanta miasta Wpadli żołnierze z meldunkiem, że w zamku znajduje się grupa ludzi, która przedostała się tam przez wyrwę w rozwalonych pociskiem murach. Zarządzono alarm i po chwili grupa żołnierzy wyruszyła do zamku. W końcu okazało się, że miejscem, gdzie operują podejrzani osobnicy, jest zamek wysoki, a w nim pomieszczenia w pobliżu dawnego skarbca zamkowego. Żołnierze polscy zorganizowali pułapkę we wnętrzu korytarza. Przeciwnicy zaczęli się gwałtownie ostrzeliwać z broni automatycznej i zdołali uciec przez wyrwę. Żołnierze polscy rzucili się w pogoń za uciekającymi i znaleźli zgubiony przez jednego z nich płaszcz żołnierza Wehrmachtu. W płaszczu dokumenty z adresem jednego z niemieckich mieszkańców Malborka. W izbie skarbca zaś odkryto świeżo zrobioną dziurę w murze. Prawdopodobnie w ścianie skarbca coś było zamurowane i to coś zrabowali podejrzani osobnicy. Żołnierze natychmiast udali się pod adres widniejący w dokumencie zgubionym przez uciekających. Gdy zbliżyli się pod ów dom, a było to na przedmieściach Malborka, przez okno wyskoczył jakiś mężczyzna i uciekł, ostrzeliwując się. Pogoń za nim nie dała żadnego rezultatu, natomiast wspaniały sukces przyniosła rewizja przeprowadzona w domku. W skrytce piwnicznej pod kuchnią znaleziono zawinięty w płaszcz niemieckiej polowej żandarmerii ołtarzyk Ulricha von Jungingena. To ów ołtarzyk najprawdopodobniej leżał zamurowany w skrytce malborskiego skarbca. On to był celem tajemniczej wyprawy hitlerowców. Odnaleziony na powrót przez żołnierzy polskich, znajduje się obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie i można go tam oglądać. A w skarbcu malborskim do dziś pokazują przewodnicy miejsce w ścianie, gdzie był zamurowany. I tu zakończyłem opowiadanie. Gdy wyszliśmy z restauracji, była 4 po południu. Nagle uświadomiłem sobie, że jest najwyższa pora, aby pójść do zamku, ponieważ zwiedzanie nawet pobieżne zajmowało co najmniej 2 godziny. O 6 zaś po południu przewodnicy kończyli pracę. Szybkim krokiem pomaszerowaliśmy wzdłuż fosy aż do głównego wejścia na zamek średni. Zamiast mostu złodzonego był teraz długi, na stale zamocowany most z drewnianych bali. W bramie stało 2 strażników muzeum, którzy kontrolowali bilety. Do zamku nie wolno było wchodzić bez przewodnika i dlatego wypadało nam trochę się poczekać. Niedługo zresztą, bo przy bramie stała już licząca chyba z 30 osób grupka turystów Katowic, którzy przed chwilą przyjechali autokarem. I z tą właśnie wycieczką postanowiliśmy obejrzeć wnętrze zamku. Tyle na dziś. Tak się przenieśliśmy do zamku Malborskiego. Zbigniew Nienacki, Pan Samochodzik i Templariusze. Dobranoc.

0: radio, muzyka, pogoda.
1: Minęła 20. Czas na wieczorną prognozę pogody. Serdecznie zapraszam. W tej chwili Złowieśmo i okolice 16,9 stopnia Celsjusza. Na termometrach temperatura odczuwalna 16 stopni, a słońce, przypomnę, zaszło o 19.30. Dziś w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i miejscami burze, prognozowana wysokość opadów miejscami do 20 mm. Temperatura minimalna od 13 do 17 stopni, chłodniej miejscami w kotlinach górskich i na Pomorzu około 12 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, nad morzem silny i bardzo silny, do 60 km na godzinę, w porywach do 90, zachodni i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru nawet do 120 km na godzinę. A w sobotę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu także będą w północnej połowie kraju. Lokalne burze, prognozowana wysokość opadów miejscami do 20 mm. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy, około 20 w centrum i 23 na południu kraju. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, nad morzem także silny i bardzo silny. Zachodni na południu kraju w porywach do 70 km na godzinę, na pozostałym obszarze do 75, na wybrzeżu do 90, a w Sudetach też do 90. A dzisiaj 13 stopni na termometrach w nocy na ziemi chełmińskiej, a jutro 18 stopni na termometrach także na ziemi chełmińskiej, także nieco chłodniej niż dzisiaj. Tyle prognozy pogody, a już za chwilkę, dzisiaj piątek, więc program motoryzacyjny. Wielcy Konstruktorzy, dwa odcinki. Zapraszam serdecznie. Tradycyjnie rozpoczynamy program razem z grupą Yellow.

Tak, to grupa Yellow zaczyna nasz program dzisiejszy. Moi drodzy, dzisiejszą historyczną kuropatwę, trochę historyczno-motoryzacyjną, można powiedzieć, dlatego że i motoryzacja ma swoją historię. Dlatego dzisiaj akurat postanowiłem taki temat Państwu wybrać pod koniec roku, przypominający troszeczkę, jak to było, skąd motoryzacja się wzięła, kim byli ci wielcy konstruktorzy. Zatem zaczynamy. Jedni byli genialnymi wynalazcami. Inni tylko niezwykle uzdolnionymi rzemieślnikami projektowali całe auta lub tylko ich kluczowe podzespoły. Tak czy inaczej, konstruktorzy i inżynierowie odegrali jedną z najważniejszych ról w rozwoju motoryzacji. A dzisiaj to ich sylwetki chcę Państwu troszeczkę przedstawić. Nawet najpiękniejszy, najbardziej oryginalny samochód nie odniesie sukcesu, jeśli będzie mechanicznie nieudany. Kiedy kupujemy auto, w pierwszym momencie zwracamy uwagę na jego design, czyli wygląd. Ale ostatecznie decyzję podejmujemy po jeździe próbnej, kiedy ocenimy, jak się prowadzi, jak pracuje silnik, zawieszenie, elektronika, hamulce itd., itd. I choć tutaj rola stylistów w procesie powstawania auta jest niezmiernie ważna, bez pracy inżynierów odpowiedzialnych za mechanikę i za cały projekt samochód byłby tylko mniej lub bardziej udanie ukształtowaną metalową wydmuszką. Motoryzacja od zawsze przyciągała najwybitniejszych wynalazców, projektantów, inżynierów, takie nazwiska jak Benz, Maybach, Renault czy Porsche. No, znane są nawet motoryzacyjnym laikom. To pionierzy, dzięki którym wszystko się zaczęło. Ale pamiętajmy, że często nieco w cieniu tych najbardziej znanych postaci kryją się inni, równie wybitni inżynierowie, czy też nie inżynierowie. Czy auta Alfa Romeo byłyby tak kultowe bez silników skonstruowanych przez Giuseppe Busso? Czy można sobie wyobrazić sportowe Mercedesy bez Rudolfa Ultenhauta? Pominąć dokonania słynnych brytyjskich garażowców, o których wspomnimy, albo wynalazki Belli Bereniego? Z pewnością nie, z pewnością nie. Samochód stał się samochodem, kiedy od bryczek i powozów odpięto konne zaprzęgi i zastąpiono je silnikami spalinowymi. Choć tutaj trzeba pamiętać, że pionierzy motoryzacji testowali także napędy gazowe i elektryczne. Tu wynalazcami samochodów elektrycznych, moi drodzy, nie jesteśmy. Przełomem w działaniu takich silników stał się wynalazek genialnego nieinżyniera, samouka, Nikolausa Otto, który w roku 1876 przy pomocy Eugena Langena zbudował pierwszy czterosuwowy motor spalinowy, silnik spalinowy, którego zasada działania, tak zwany cykl Otta, polegający na zasysaniu paliwa i powietrza, sprężaniu mieszanki, wywoływaniu zapłonu i suwu pracy, wreszcie usuwaniu spalin, jest do tej pory jest nadal aktualna i powszechnie wykorzystywana. W 1892 roku inny niemiecki konstruktor, Rudolf Diesel, pokazał światu rozwiązanie alternatywne. Projekt silnika wysokoprężnego o zapłonie samoczynnym. Był on w dużym stopniu oparty, tutaj bardzo mało osób o tym wie, na wynalazku polskiego konstruktora Jana Nadrowskiego, który jednak nie zdołał zastrzec swego patentu ze względu na brak pieniędzy. Diesel zrobił to 28 lutego 1893 roku, a 4 lata później pierwszy w pełni sprawny silnik diesla był gotowy. Początkowo ze względu na pokaźne gabaryty nie nadawał się do automobili, tak się wtedy nazywało, pojazdy samochodowe, automobile, ale dopiero w roku 1936 w końcu trafił pod maski Mercedesów, a później kolejnych aut. Diesel niezbyt długo cieszył się swoją sławą,
ponieważ już w roku 1913 zginął niestety w tajemniczych okolicznościach podczas morskiej przeprawy przez kanał La Manche. Do tej pory nie wiadomo, jak to się stało. I tu, moi drodzy, współczesne samochody z napędem diesla, z silnikami diesla są napędzane olejem napędowym. I tak też było od nie samego początku. Dlatego, że Rudolf Diesel robił badania silników zasilanych, tutaj zaskoczę może Państwa, pyłem węglowym. Bardzo drobno rozdrobnionym pyłem węglowym. No niestety to paliwo nie nadawało się do silników, ponieważ zbyt często wybuchało, nie było płynne, rozwarstwiało się ten pył, trzeba było dostarczać do silnika w sposób mechaniczny, sprężarkami. Zacierało się to wszystko, no i niestety zrezygnował na rzecz właśnie paliwa. 3 lipca, notabene urodziłem się 3 lipca, ale później. 3 lipca 1886 roku w Ringstrasse w niemieckim Mannheim konstruktor Karl Benz, zaprezentował publicznie niezwykły trzykołowy wehikuł napędzany czterosuwowym silnikiem spalinowym o pojemności tylko niecałego litra, 954 cm3 i mocy 0,9 konia mechanicznego. Patent Motorwagen numer 1 miał elektryczny zapłon. Sterowanie odbywało się za pomocą dźwigni obracającej przednie koło. Na ramię zgiętych rur stalowych zamontowano ławkę dla kierowcy i pasażera, a nierówności drogi amortyzowały umieszczone pod nią sprężyny oraz resory piórowe. Ja tam specjalnie, moi drodzy, na naszym Facebooku Radia Kuropatwo umieściłem kilka zdjęć, żebyśmy zobaczyli ten patent. Benz skonstruował pierwszy w dziejach samochód za pieniądze pochodzące z posagu swojej żony Bert, która pragnąc udowodnić, że konstrukcja męża ma potencjał i jest udana, w roku 1888 brawurowo pokonała trzecią wersję patent Motorwagena. Wyobraźmy sobie, w tamtych czasach 106-kilometrową trasę z Mannheim do Pforzheim. Benz nie wiedział, że w tym samym czasie 100 km dalej pod Stuttgartem inny pojazd, który można uznać za pierwszy samochód, zbudowało dwóch genialnych konstruktorów: Wilhelm Maybach i Gottlieb Daimler. Maybach miał trudne dzieciństwo. W wieku 10 lat stracił rodziców, ale za to szczęście do ludzi, których spotykał na swojej drodze. Pierwszym z nich był dyrektor miejscowej szkoły, który dostrzegł nieprzeciętne zdolności techniczne Maybacha i załatwił mu stypendium. Drugim był Gottlieb Daimler, syn piekarza z Schorndorfu, który dzięki umiejętnościom technicznym, równie wysokim co u Maybacha, robił szybką karierę w przemyśle maszynowym. Obaj konstruktorzy po raz pierwszy zetknęli się ze sobą w roku 1865, kiedy to Daimler, kierując fabryką maszyn w Reutlingen, zatrudnił u niej właśnie młodego Maybacha. Odtąd, aż do przedwczesnej śmierci Daimlera w roku 1900, pracowali zawsze razem. Zatrudnieniu w firmie Nicolasa Otto dopracowali jego silnik benzynowy, a potem założyli własny warsztat, stawiając sobie za cel zbudowanie małego silnika benzynowego o dużej mocy, który miał zastąpić silniki na gaz. Udało się to już po roku, a kolejnymi krokami było skonstruowanie jednego z pierwszych motocykli na świecie. Był to rok 1885, no i samochodu w roku 1886. Tutaj budowa była prosta, bo nie wysilali się na żadne nowoczesności. Zamówili po prostu powóz, do którego dołożyli silnik własnej konstrukcji. Tak powstał pierwszy spalinowy pojazd czterokołowy. Rok później, tym razem już całkowicie samodzielnie i od podstaw, zbudowali kolejny, dużo bardziej zaawansowany technicznie
automobil. On też jest na zdjęciu na Facebooku, możecie Państwo go zobaczyć. Pierwszy automobil Daimlera i Maybacha. Może chwilka muzyki dla Państwa. Tak, a my wracamy do naszych wielkich konstruktorów. Maybach wynalazł także gaźnik dyszowy. Układ napędowy wykorzystujący pasek oraz innowacyjny system chłodzenia silnika. W roku 1890 Daimler przekształcił przedsiębiorstwo w spółkę Daimler Motoren Gesellschaft, czyli DMG. Przez długi czas rywalizowała ona z firmą Benza, który po pierwszych sukcesach poszedł za ciosłem i już w 1894 opracował pierwsze masowo produkowane auto. Velo, tak się nazywało, Velo z roku 1894 sprzedało ono się w liczbie 1200 egzemplarzy, co na tamten czas było naprawdę ewenementem. Opracował silnik typu Boxer w roku 1896, a w 1909 unikatowy samochód sportowy Blitzen, czyli błyskawica, z 200-konnym silnikiem o pojemności 21,5 litra, rozpędzający samochód do prawie 227 km na godzinę. W roku 1926 jego firma Benz połączyła się z firmą Daimlera. Powstały zakłady Daimler-Benz AG, najbardziej znane z samochodów marki Mercedes. Benz był już wtedy na emeryturze, Daimler zmarł, a Maybach założył własną firmę produkującą auta luksusowe. Co ciekawe, ten ostatni nigdy nie posiadał własnego samochodu. Najczęściej przemieszczał się na piechotę lub tramwajem. Pionierskie automobile były na tyle przełomowymi wynalazkami, że błyskawicznie zdobyły popularność na całym świecie. Nad Sekwaną początkowo najważniejsze konstrukcje i innowacje powstawały w warsztatach firmy Panhard and Levasseur, pierwszego na świecie przedsiębiorstwa powstałego wyłącznie po to, by produkować auta. Nazwa pochodzi od swoich założycieli René Panhard, czy tam Panhard, i Émile Levasseur, którzy motoryzacyjny biznes rozpoczęli już w roku 1887, wypuszczając na rynek automobil, no a raczej powóz z silnikiem na licencji Daimlera. Na konto obu panów można przypisać wiele wynalazków kształtujących nowoczesną motoryzację. To w ich automobilach zastosowano po raz pierwszy silnik czterocylindrowy, wał korbowy łączący silnik z przekładnią, pedał sprzęgła, dźwignię zmiany biegów umieszczoną między siedzeniami, chłodnicę montowaną z przodu. Przede wszystkim jednak wymyślili schemat konstrukcyjny dominujący przez wiele kolejnych dekad, czyli pojazd z czterema kołami i silnikiem umieszczonym z przodu, napędzającym koła tylne za pomocą przekładni zębatej, sterowanej manualnie, zwany systemem Panharda. Silniki Panharda i Levasseura produkowane na licencji Daimlera kupił inny zdolny francuski inżynier, Armand Peugeot. I od roku 1891 zaczął montować się w automobilach całkowicie własnej konstrukcji, dając początek firmie Peugeot. W 1898 roku swój pierwszy samochód skonstruował Louis Renault. Temu zdolnemu samoukowi, początkowo pracującemu w niewielkim warsztacie mieszczącym się w szopie położonej w ogrodzie rodzinnego domu w Billancourt, zawdzięczamy m.in. trzybiegową skrzynię przekładniową z przesuwnymi kołami zębatymi oraz wał napędowy przekazujący napęd silnika znajdującego się z przodu pojazdu na koła tylne. Poprzednio używano łańcuchów do tego napędu, które nie były ani dobre, ani też były zawodne, hałasujące. Po sukcesie w budowie pierwszego pojazdu zwanego Voiturette, Louis Renault wraz ze swoimi braćmi Marcelem i
Fernandem założyli 30 marca 1899 roku firmę Renault Frère, czyli bracia Renault. Ich wspólnym dziełem był m.in. samochód o nadwozie zamkniętym, pierwszy, hamulce bębnowe. W okresie I wojny światowej Louis zbudował także jeden z pierwszych w dziejach czołgów. Słynny model FT-17, który używany był także przez polską armię. Również w Stanach Zjednoczonych całe zastępy inżynierów i konstruktorów samouków starały się zbudować swoje własne automobile, ale w tym pionierskim okresie najwięcej ważnych patentów można zapisać na konto braci Jamesa i Williama Packardów, którzy w swoich autach zastosowali takie nowinki technologiczne jak kierownica w kształcie koła zamiast tak zwanego rumpla sterowego, czyli takiej dźwigni, układ biegowy w systemie H, pedał gazu, którego wcześniej nie było, czy też pierwszy, moi drodzy, pierwszy 12-cylindrowy silnik montowany w aucie osobowym. Był to model Twin Six z roku 1916. A całym poligonem był sport, o czym za chwilę. Tak, sport był największym poligonem badawczym i rozwojowym, jeśli chodzi o samochody, i tutaj nie ulega to wątpliwości, ale także i wojny. Chociaż dokonania takich inżynierów jak Benz, Levasseur, Renault czy Peugeot w dziedzinie automobili sportowych były niezwykle ważne, to dopiero Ettore Bugatti. Włoch urodzony w Mediolanie, ale pracujący w niemieckiej, a później francuskiej Alzacji, wyniósł je do poziomu mechanicznych i stylistycznych dzieł sztuki. Podobnie jak auta luksusowe, ponieważ wyścigówki i limuzyny były takim specialité de la maison firmy Bugattiego. Już w wieku 16 lat zamontował dwa silniki w trzykołowym rowerze i wystartował nimi w 10 wyścigach automobilowych, z czego wygrał 8. Największe dokonania Bugattiego to modele typu 35, Type 41 Royal czy Type 57 SC Atlantic. Ten pierwszy to jedna z najsłynniejszych wyścigówek w historii. W drugiej połowie lat 20. XX wieku ten piękny, klasyczny bolid zwyciężył w ponad 1000 wyścigów. Produkowane w 7 egzemplarzach 41 Royal kosztowało trzykrotnie więcej niż najdroższy wówczas Rolls-Royce. Z kolei Atlantic to jeden z najpiękniejszych i najbardziej wyrafinowanych samochodów w dziejach motoryzacji. Firma Bugatti wspólnie z Alfą Romeo na bardzo długo zdominowały rajdy i wyścigi. W latach 30. XX wieku dołączały do nich rosnące w siłę Auto Union i Mercedes. Ten drugi za sprawą pierwszej srebrnej strzały, czyli modelu W25. Po kilku latach wyścigówka ta zaczęła jednak tracić swoją przewagę nad konkurencją. Wtedy na scenie pojawił się nowy szef działu wyścigowego Mercedesa, Rudolf Unterhalt. Jeden z najwybitniejszych konstruktorów bolidów wyścigowych i aut sportowych w historii motoryzacji. W ciągu roku opracował nową srebrną strzałę W125, a potem po kolejnej zmianie przepisów ograniczającej pojemność silników bolid W154. Ten pierwszy model miał pod maską silnik o pojemności 6 litrów, generujący moc 592 konie mechaniczne, rozpędzał się do 320 km na godzinę i pozostawał najmocniejszym samochodem serii Grand Prix aż do lat 80. XX wieku. Po latach wojennego chaosu Mercedes ponownie powrócił do motorsportu za sprawą Unterhalta, a konkretnie stworzonego przez niego arcydzieła na 4 kołach, czyli bolidu o nazwie W196. Uzbrojony w wiele technologicznych innowacji, m.in. karoserię ze stopu magnezu,
niezależne zawieszenie, ośmiocylindrowy rzędowy silnik z wtryskiem bezpośrednim, rozrząd desmodromiczny, czyli taki, w którym otwarciem i zamknięciem zaworów sterują krzywki wałków rozrządu, był bezkonkurencyjny w latach 1954-55. Ale to nie było ostatnie słowo genialnego konstruktora. Kiedy zapytany, jakie auto koncernu ze Stuttgartu jest najsłynniejsze, z pewnością wiele osób wskaże 300 SL Gullwing z roku 1954, ewentualnie model 300 LSR, który Stirling Moss określił mianem najwspanialszego samochodu wyścigowego, jaki kiedykolwiek zbudowano. Oba auta to konstrukcje Uhlenhauta. Gullwing miał być z założenia bardzo lekki, dlatego szkielet nadwozia wykonano z rur stalowych, ponieważ oplatały one całe auto, jedynym wyjściem było zastosowanie niezwykle oryginalnych, uchylanych do góry drzwi. Uhlenhaut miał duży talent wyścigowy, ale jego zwierzchnicy nie pozwolili mu brać udziału w zawodach. Ponieważ było zbyt duże ryzyko dla koncernu, był nie do zastąpienia po prostu. Podobno jednak podczas jazd testowych zdarzało mu się wyciągnąć lepsze czasy niż legendarny Manuel Fangio. A pewnego razu, będąc spóźnionym na ważne spotkanie, pokonał trasę z Monachium do Stuttgartu za kierownicą słynnego 300-konnego Uhlenhaut Coupé, szosowa wersja LSRL, raptem w godzinę, co nawet dzisiaj zwykle zabiera dwa razy więcej czasu. Tak, wracamy do naszego tematu. Najlepsi z najlepszych. W 1999 roku jury złożone z 33 dziennikarzy samochodowych przyznało tytuł samochodowego inżyniera XX wieku Ferdynandowi Porsche. Oto, czy ten niemiecki konstruktor zasłużył na najwyższe miejsce na podium, można się oczywiście spierać, ale niewątpliwie jego wkład w rozwój motoryzacji jest olbrzymi, o czym świadczą choćby suche dane. Skonstruował ponad 300 różnych pojazdów mechanicznych, uzyskał około 1000 motoryzacyjnych patentów. Nazwisko Porsche kojarzy nam się przede wszystkim z kultową marką samochodów sportowych i na przykład modelem 911. Ale słynny konstruktor zdążył jedynie położyć podwaliny pod rynkowy sukces tego przedsiębiorstwa. Tak naprawdę był on dziełem jego syna Ferriego. Porsche jest także ojcem sukcesu Volkswagena Garbusa, którego zaprojektował jeszcze w latach 30. na osobiste życzenie Hitlera. Sam miałem dwa Garbusy. Po latach okazało się, że w znacznym stopniu wykorzystał projekt innego znakomitego konstruktora, Hansa Ledwinki, przygotowany dla czeskiej Tatry. Wątpliwa moralnie była także jego postawa podczas wojny, ponieważ z własnej woli angażował się we współpracę z hitlerowcami, a w kierowanych przez siebie fabrykach wykorzystywał niewolniczą pracę robotników przymusowych. Miał jednak Porsche na swoim koncie także wiele tak zwanych czystych, można powiedzieć, projektów i wynalazków. Karierę konstruktora samochodów rozpoczął od pracy w wiedeńskim przedsiębiorstwie Lorner. Jego pierwszymi dokonaniami były prototypowe pojazdy elektryczne. Pierwszy z nich, znany jako Semper Vivus, zaprezentowany w roku 1900, był pionierską hybrydą. Tak, hybrydą, moi drodzy. Koła napędzane były silnikami elektrycznymi zamontowanymi w piastach, a silnik benzynowy pełnił funkcję generatora prądu. Drugim był pojazd czterosilnikowy Lochner Porsche, pierwszy na świecie samochód z napędem na cztery koła. W 1906 roku Porsche rozpoczął pracę w firmie Austro Daimler jako szef wydziału projektowego i zajmował się tam pracami nad autami wyścigowymi. Pełnił pełnię swoich możliwości, pokazał jednak dopiero w firmie Daimler-Benz, dla której stworzył jeden z najlepszych przedwojennych samochodów sportowych, Mercedesa SSK, oraz współpracując z firmą Auto Union, w
1932 roku zbudował dla nich nowatorski bolid wyścigowy P-Wagen. Auto Union to było zrzeszenie pięciu firm: Audi, Horch, Wanderer i DKW. P-Wagen z silnikiem umieszczonym za kierownicą pojazdu, konstruktor w 1931 roku stworzył firmę sygnowaną własnym nazwiskiem. Dwa lata później, spełniając życzenie Hitlera, rozpoczął pracę nad samochodem dla ludu, czyli Volkswagenem. Niewiele brakowało, a palmę pierwszeństwa w budowie takiego auta odebrałby Ferdynandowi Porsche inny konstruktor urodzony w Austro-Węgrzech. Z archiwum Mercedesa można znaleźć schematy i rysunki auta zbudowanego na ramie rurowej i napędzanego silnikiem typu Boxer, bardzo przypominającego późniejszego Garbusa. Ich autorem był Węgier Béla Barenyi, a sporządził je jeszcze w latach 20. podczas studiów, 5 lat przed tym, kiedy pracę nad podobnym projektem rozpoczął Porsche. Barenyi swoją karierę zawodową związał z Mercedesem, ale ostatecznie zdobywał w austriackich firmach Austro Daimler, Steyr i Adler. Jego pierwszą aplikacją o pracę Daimler odrzucił w 1939 roku. Zjawił się na drugiej rozmowie, podczas której członek zarządu koncernu Wilhelm Haspel zapytał go, co by ulepszył w ówczesnej gamie pojazdów Mercedes-Benz. A on powiedział, właściwie wszystko. Odpowiedział bez wahania i na miesiąc przed wybuchem II wojny światowej objął nowo utworzony dział bezpieczeństwa koncernu. Barenyi wcale nie przeceniał swoich możliwości. Okazał się bowiem jednym z najbardziej płodnych i błyskotliwych wynalazców w dziejach. Zarejestrował ponad 2,5 tysiąca patentów. Realnie było ich nieco mniej, bo w niektórych wypadkach był to ten sam projekt zarejestrowany w różnych krajach, dwa razy więcej niż na przykład Thomas Edison. Większość z nich była opracowana dla Mercedesa i dotyczyła bezpieczeństwa. Do najważniejszych wynalazków Barenyiego należy odporna na deformację kabina pasażerska i strefy kontrolowanego zgniotu. Patent z roku 1952, po raz pierwszy w pełni zastosowany w modelu W111 w roku 1959. Oraz na przykład bezpieczna łamana kolumna kierownicy. Patent z roku 1963, wprowadzony w roku 1976 w serii W123. Był również prekursorem testów zderzeniowych. Przyczynił się do upowszechniania hamulców tarczowych i dwuobwodowych układów hamulcowych. Bez wątpienia jego wynalazki uratowały i nadal ratują życie milionów ludzi. Francuskim zaś odpowiednikiem Ferdynanda Porsche był André Lefebvre, bez wątpienia jeden z najzdolniejszych projektantów w dziejach motoryzacji. Citroën Traction Avant 2CV DS HY to auta, które zbudowały renomę francuskiego producenta, a także jedne z najważniejszych i najciekawszych zarazem aut, które w ogóle powstały. Za ich skonstruowanie odpowiadał właśnie Lefebvre. Wspierany przez równie znakomitego inżyniera Paula Magessa i wybitnego stylistę Flaminio Bertoniego. Każdy z tych samochodów był przełomowy i innowacyjny. Traction Avant, czyli napęd przedni z roku 1934, to pierwszy seryjnie samochód produkowany z przednim napędem, mający jednobryłowe samonośne nadwozie. Niezależne zawieszenie kół, zaprojektowane przez Ferdynanda Porsche, i hamulce hydrauliczne. 2CV, czyli popularna kaczucha z roku 1949, choć prototyp powstał dużo wcześniej, niezwykle prosty konstrukcyjnie, ale bardzo uniwersalny, zmotoryzował Francję i nie tylko Francję. A z czasem stał się autem kultowym i modnym. DS był wyjątkowy pod każdym względem. Kiedy wszedł na rynek w roku 1955, za awansowaniem technologicznym wyprzedzał konkurencję o lata świetlne, a innowacyjne hydropneumatyczne zawieszenie zapewniało, moi drodzy, nieziemski komfort. Z kolei dostawczak HY zadziwiał wyglądem z brachy falistej, ale i praktycznością.
Tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj o wynalazcach. Będzie oczywiście część druga jeszcze, bo nie wspomnieliśmy o wielu konstrukcjach i także o polskich konstruktorach typu Tadeusz Tański, czy też inni, którzy przyczynili się, Polacy, do rozwoju na przykład takiej firmy jak Aston Martin. Do tego jeszcze wrócimy tematu. Ja Państwu...

I oto zaczynamy naszą dzisiejszą audycję historyczna Kuropatwa, ale nie dlatego historyczna, że jakaś jubileuszowa, nie, nie, tylko historyczna dlatego, że zajmujemy się dzisiaj, moi drodzy, historią. Tydzień temu zajmowaliśmy się wielkimi konstruktorami, ale takich początków szukaliśmy motoryzacji, a dzisiaj kontynuacja tematu. Tak, kontynuujemy właśnie opowieść o najsłynniejszych konstruktorach i inżynierach w dziejach motoryzacji. Dzisiaj opowiem Państwu między innymi, kim byli niepokorni brytyjscy garażowcy, kto skonstruował kultowe silniki Alfy i Ferrari, a także kim jest na przykład Mr. Hybrid. A najpierw troszeczkę porozmawiamy o Polsce, o polskim cudzie techniki. Cóż to takiego, moi drodzy, było? Do grona wybitnych konstruktorów aut pierwszych dekad rozwoju motoryzacji należy także polski inżynier Tadeusz Tański. Zmarł w roku 1941, urodził się w 1892. W 1920 roku zbudował w niezwykle krótkim czasie pierwszy polski samochód pancerny Ford FTB, oparty na podwoziu Forda T. Ten samochód pancerny uczestniczył m.in. w wojnie z bolszewikami. Jego największym jednak osiągnięciem był CWS T1, pierwszy rodzinny i rodzimy samochód produkowany na dużą skalę. Zaprojektował go Tański w latach 1922-24. I tu taka ciekawostka, jeśli nie wiemy, nie słyszeliśmy o tym, to ewenementem na skalę światową i inżynieryjnym mistrzostwem był fakt, że auto dawało się rozebrać, rozkręcić na części pierwsze i ponownie złożyć za pomocą jednego klucza. Tylko odkręcenie świec wymagało dodatkowego narzędzia. A rozrząd i skrzynia biegów składały się z zestawu takich samych kół zębatych. Wyposażono go w stworzony od podstaw całkowicie nowoczesny silnik czterocylindrowy o pojemności 3 litrów i mocy 61 koni mechanicznych z zaworami w aluminiowej głowicy, który Tański zaprojektował i skonstruował w niespełna rok, moi drodzy. Nie było wtedy komputerów. Niestety Tański zginął w czasie wojny, zamordowany w Auschwitz przez Niemców. Na naszym Facebooku możecie Państwo zobaczyć ten samochód CWS T1. Tański oczywiście zaprojektował więcej pojazdów. Był CWS T2, CWS T8. CWS T8 to był pojazd, który już był nieco nowocześniejszy, miał 8-cylindrowy silnik rzędowy, a CWS T2 miał silnik, tak jakby połowę silnika tego 8-cylindrowego, 4-cylindrowy. Te samochody były bardzo nowoczesne, bardzo też i solidne, jednak wymagały sporo nakładów i finansowych, i pracy, i dlatego też nieco

przegrywały z konkurencją, ale to były jedne z najlepszych swego czasu pojazdów, jeśli chodzi o Polskę. Skoro już, moi drodzy, pojawił się polski wątek, muszę tutaj wspomnieć o innym zdolnym konstruktorze pochodzącym z naszego kraju, który największą karierę zrobił na emigracji w Wielkiej Brytanii. A związany jest z firmą Aston Martin. To właśnie w 2019 roku Aston Martin zdecydował się wyprodukować 25 sztuk wiernych kopii modelu DB5. Samochodu, który zasłynął jako ulubione auto chociażby Jamesa Bonda. Pod ich maskami pracuje silnik, który w latach 60. XX wieku samodzielnie zaprojektował nasz rodak Tadeusz Marek. Urodził się w 1908 roku, zmarł w 1982. Mowa tutaj o naprawdę wspaniałym sześciocylindrowym rzędowym silniku o pojemności 3,7 litra i mocy 240 koni mechanicznych. Poza DB5 znajdziemy go także w modelach DBR2, DB4, DB6 i DBS. Z kolei drugim silnikiem, który pan Tadeusz Marek zbudował dla Astona Martina, było V8 o pojemności 5,3 litra. Silnik znany przede wszystkim z modelu V8 Vantage, ale znany również z pojazdów nie tylko Aston Martin, ale również Lagonda. Produkowano go nieprzerwanie od 1968 roku aż do roku 2000. Swoją karierę Tadeusz Marek zaczynał jeszcze w II Rzeczpospolitej jako konstruktor w Państwowych Zakładach Inżynierii w Warszawie, czyli w PZ-Insz, gdzie uczestniczył w pracach nad silnikiem kultowego dzisiaj motocykla Soku. Z sukcesami startował także w rajdach i wyścigach. A któż to byli ci garażowcy, moi drodzy? Któż to byli ci garażowcy? O tym za chwileczkę. Tak, wracamy do naszych konstruktorów. Kim też byli ci niepokorni garażowcy? I skąd ta nazwa? Podobno garażowcami nazwał ich nieco złośliwie Enzo Ferrari, który nie mógł poradzić sobie z faktem i nie mógł się pogodzić z faktem, że jacyś tam mało znani brytyjscy mechanicy w niewielkich warsztatach i za nieduże pieniądze konstruują auta, które na torach wyścigowych wygrywają z jego wyrafinowanymi i drogimi maszynami. Do grupy tej zaliczano Johna Coopera, Colina Chapmana, Bruce'a McLarena oraz dodatkowo Australijczyka Jacka Brabhama, którzy zdobywali mistrzostwa świata Formuły 1 w latach 50., 60. i 70. A Jack Brabham zdobył tytuły mistrza świata Formuły 1 w latach 1959, 1960, 1966, prowadząc samochody własnej konstrukcji silnikiem umieszczonym centralnie za kierownicą. Taka lokalizacja jednostki napędowej była w motorsporcie rewolucją, a zapoczątkował ją John Cooper, przygotowując na sezon 1957 bolid Cooper Climax. Tak on się dokładnie nazywał. Mam przed sobą zdjęcia tych pojazdów. No oczywiście nie przypominały one bolidów z tych lat naszych. I tutaj tak, Cooper był bardzo mało pilnym uczniem, ale miał smykałkę do mechaniki. Dlatego już w wieku 15 lat pracował w warsztacie swojego ojca, budując lekkie rajdówki. Po sukcesach w Formule 1 Cooper zasłynął niesamowitym tuningiem popularnego Mini, ikony lat 60. XX wieku. Mini był dziełem innego słynnego brytyjskiego konstruktora, Aleka Isigonisa, który po raz pierwszy w tak małym, no można powiedzieć ludowym samochodziku umieścił silnik poprzecznie z przodu. Do tego dorzucił specyficzną konstrukcję układu zawieszenia z gumami zamiast sprężyn, więc było ono bardzo twarde, szeroko rozstawiane koła i szybko
reagujący układ kierowniczy, co zapewniało, no wręcz, gokartową frajdę z jazdy. A przy okazji była to świetna baza dla starań Coopera, który dzięki swoim przeróbkom, czyli mocniejszy silnik, lepsze hamulce i bardziej precyzyjny układ kierowniczy, dodał brytyjskiemu Micrusowi sportowego wigoru. Autko odnosiło przez wiele, wiele lat niewiarygodne sukcesy w sporcie, między innymi trzykrotnie triumfując w prestiżowym rajdzie Monte Carlo. Wyobraźmy sobie teraz taki malutki samochodzik. Tak, innym ambitnym brytyjskim konstruktorem był Brius McLaren, który w swoich konstrukcjach największy nacisk kładł na aerodynamikę, montując wielkie spoilery i eksperymentując z siłą docisku. Niestety w roku 1968 zginął podczas jednej z takich prób, ale jego firma i zespół wyścigowy kontynuowały jego dzieło i funkcjonują do dzisiaj. Najzdolniejszy był trzeci z brytyjskich garażowców, czyli Colin Chapman, twórca firmy Lotus, na pewno Państwu znanej, którą założył w roku 1952. Chapman nie skupiał się wyłącznie na torach wyścigowych, konstruował również auta sportowe przeznaczone na zwykłe drogi, a ich sukcesy przekładały się bezpośrednio na budżet stajni wyścigowej, która wystawiała swoje maszyny we wszystkich najważniejszych wyścigach i rajdach na świecie. W samej formule jeden Team Lotus zdobył łącznie 6 indywidualnych oraz 7 zespołowych tytułów mistrzowskich. Chapman poszedł pod prąd ówczesnych trendów. Zamiast zwiększać moc, postawił na małą masę i doskonałe prowadzenie. Przez całe życie kierował się sformułowaną przez siebie zasadą. Zwiększenie mocy sprawia, że jesteś szybszy na prostych. Odejmowanie masy sprawia, że jesteś szybszy wszędzie. W rezultacie powstały tak nowatorskie pojazdy jak Lotus 7, który notabene pod marką Caterham jest nadal produkowany w niemal niezmienionej formie. Chapman odpowiadał nie tylko za ich mechanikę, ale również za design. A za chwilkę reszta z naszych garażowców i nie tylko. Tak, wracamy do naszych garażowców. Podobnie jak McLaren, miał olbrzymią wiedzę o aerodynamice i starał się ją stosować w swoich super lekkich autach. Zaprojektowany przez niego bolid Lotus 79 stał się pierwszym modelem w pełni wykorzystującym tak zwany efekt przypowierzchniowy, który zapewnił ogromny docisk i bardzo zwiększył prędkość w zakrętach. Jeszcze w latach 60. Chapman jako pierwszy w Formule 1 zastosował nadwozie typu monokok w miejsce powszechnie wówczas stosowanej struktury ramowej. Rozwiązanie to zadebiutowało także w modelu szosowym Elite, a później trafiło do słynnego bolidu Lotus 25 w roku 1962. No tak, ale samochody to przede wszystkim silniki, moi drodzy, to przede wszystkim silniki. I skoro już jesteśmy przy garażowcach, to też dobry moment, aby napisać kilka zdań o konstruktorach silnika Cosworth DFV, który przez wielu jest uważany za najlepszy motor napędzający bolidy F1 w historii. Największy udział w tym projekcie miał wybitny inżynier brytyjski Keith Duckworth, a wspomagał go Mike Costin. Obaj panowie poznali się podczas pracy dla Lotusa i już po 3 latach znajomości w roku 1958 założyli własną firmę Cosworth. Szczególnie przerabiali silniki fordowskie. Na pewno się Państwo z tym spotkali. Ford Cosworth. Na całe szczęście Colin Chapman nie obraził się na nich i w roku 1965 zlecił im zbudowanie silnika dla nowego bolidu F1. 3-litrowy silnik V8 wyróżniał się ułożeniem cylindrów pod kątem 90 stopni, podwójnymi 4 zaworami na cylinder,
a nowy bolid Lotusa model 49 był zaprojektowany przez Chapmana specjalnie pod silnik Cosworth, będący w tym układzie częścią nośną podwozia, co było możliwe dzięki jego zwartości oraz sztywności bloku. Moc maksymalna wynosiła 400 koni przy 9000 obrotów na minutę, co umożliwiało osiągnięcie 320 km na godzinę. Co ciekawostkę, co jest bardzo ciekawe, bolidy z tym silnikiem wygrały 155 z 262 wyścigów Formuły 1, w których uczestniczyły. Kierowcy jadący pojazdami z tym silnikiem zwyciężali 12-krotnie w F1, a konstruktorzy korzystający z niego byli najlepsi w 10 sezonach. Zmieniony na turbo doładowaną jednostkę 2,65 litra seryjnie wygrywał również wyścigi i mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych. Pozwolił także zespołom Mirage i Rondo wygrać wyścig 24 godziny Le Mans odpowiednio w roku 1975 i 80. W Formule 3000 z wielkimi sukcesami używano go aż do połowy lat 90. Znakomity silnik w historii motoryzacji. Niewiele silników z równie długą listą sukcesów. Duckworth i Costin wytwarzali oczywiście również inne jednostki napędowe, między innymi świetne silniki stosowane w sportowych i wyścigowych autach Forda. Sierra RS Cosworth czy Escort RS Cosworth. A my za chwileczkę wrócimy ponownie. Tak, firma Cosworth istnieje, moi drodzy, do dzisiaj, a jego najnowszym dziełem jest jednostka napędowa zastosowana w pojeździe GMA T50. Konstruktorem tego hiperauto jest inna legenda wśród projektantów samochodów sportowych i wyścigowych, Gordon Murray. Pochodzący z RPA inżynier w przeszłości odpowiadał m.in. za mistrzowskie bolidy Brabama, w tym model B746B, często nazywany fankarem ze względu na wentylator umiejscowiony za silnikiem, oraz B749. Pomiędzy 1973 a 1985 rokiem wyścigówki Murraya wygrały 22 razy Grand Prix i dały tytuł mistrza świata Nelsonowi Piquetowi w roku 1981 i 1983. Po odejściu z Brabama Gordon Murray dołączył do zespołu McLarena, dla którego zbudował razem ze Steve'em Nicholsem jeden z najlepszych bolidów F1 w historii, napędzany silnikiem Hondy MP4x4, którym ścigali się m.in. Alain Prost i Ayrton Senna. Murray stoi także za projektem niesamowitego supersamochodu McLaren F1. W 2007 roku prowadzi własną firmę Gordon Murray Design, która odpowiada m.in. za wspomniany model T50, który nawiązuje do jego wcześniejszych konstrukcji. Wyposażono go m.in. w wielką dmuchawę z tyłu, poprawiającą dociski, aerodynamikę, inspirowaną samochodem BT49. O tym, że Murray to żywa legenda wśród konstruktorów, świadczy choćby fakt, że 100 zaplanowanych do produkcji egzemplarzy T50 rozesło się na pniu, zanim jeszcze powstały, mimo ceny wynoszącej ponad 3 miliony dolarów. Jednym z najgorętszych nazwisk w świecie inżynierów pracujących obecnie w motorsporcie jest z pewnością Adrian Newey. Studiował aeronautykę i astronautykę i być może dlatego udaje mu się budować kosmiczne bolidy F1. W świecie królowej motorsportu na dobre zadomowił się na początku lat 90. zatrudniony kolejno przez Williamsa i McLarena. Była to złota epoka obu teamów, a ich niekończące się pasmo triumfów w wyścigach Grand Prix to w dużym stopniu zasługa wyścigówek konstruowanych przez Niveya, takich jak Williams FW14B, FW16, McLaren MP4, McLaren MP4x14. Pod koniec 2005 roku konstruktor przeniósł się do stajni Red Bull
i miał swój wielki udział w mistrzowskiej pasie tego zespołu w latach 2010-2013. No tak, teraz inny pan. Jednym z najbardziej utalentowanych specjalistów od silników był zmarły w zeszłym roku Hans Mesger. Cała bogata kariera Mesgera jest związana z Porsche. Jako główny inżynier kierował zespołami, które stworzyły najsłynniejsze motory tego producenta. Sześciocylindrowego boksera chłodzonego powietrzem montowanego w pierwszej 911 w 1963 roku i w kolejnych jej wersjach oraz następne 35 lat nieprzypadkowo nazywa się go dzisiaj silnikiem Mesgera oraz silniki turbo. Pierwszy turbo doładowany motor Mesger zbudował na potrzeby radykalnego wyścigowego Porsche 917. Była to 4,5-litrowa, 12-cylindrowa jednostka chłodzona powietrzem i umieszczona centralnie. Początkowo miała moc 520 koni mechanicznych i zapewniła Porsche pierwszy triumf wyścigu 24 godziny Le Mans w roku 1970. Na początku lat 70. Mesger dołożył do tego motoru dwie turbiny i ostatecznie wycisnął z wersji 5-litrowej aż 1200 koni. Kolejne inkarnacje modelu 917 na długie lata całkowicie zdominowały najważniejsze wyścigi długodystansowe na świecie. Przede wszystkim Le Mans i amerykańską wersję Can-Am. W 1974 roku Porsche zdecydowało się na wdrożenie techniki turbo Mesgera także w modelach drogowych i w ten sposób pojawiło się słynne Porsche 911 Turbo. Trzecim kamieniem milowym wśród wielu jego wynalazków i konstrukcji jest 1,5-litrowe V6. Tak turbo o kącie rozwarcia cylindrów 80 stopni zbudowane na zamówienie McLarena był to chyba najlepszy silnik ery turbo doładowania w Formule 1. Dzięki niemu brytyjska stajnia zapewniła sobie 25 zwycięstw w wyścigach Grand Prix w latach 84-87. A kto, moi drodzy, ma włoski samochód, to na pewno go zainteresują włoskie dzieła sztuki pod maską. Tak samo, moi drodzy, mam włoski samochód i te włoskie dzieła sztuki pod maską są rzeczywiście dziełami sztuki. Tak jak trudno wyobrazić sobie Porsche bez silników Mesgera czy brytyjskich zespołów wyścigowych bez konstrukcji Duckworth'a, tak we Włoszech z najsłynniejszymi markami, takimi jak Alfa Romeo czy Ferrari, nierozerwalnie łączą się nazwiska takich arcymistrzów samochodowej inżynierii jak Giuseppe Busso, Vittorio Jano, Giotto Bazzarini i Nicola Materazzi. Kariera Giuseppe Busso rozpoczęła się w 1937 roku od pracy w dziale silników lotniczych, a potem lokomotyw firmy Fiat. Już dwa lata później został podkupiony przez Alfa Romeo, gdzie z krótką przerwą pracował do emerytury w roku 1977. Ta przerwa to lata wojny i rok pracy dla Enzo Ferrariego, do którego razem z innymi znakomitymi konstruktorami Gioacchino Colombo stworzył 1,5-litrową V6 dla pierwszego modelu marki Ferrari 125S. Największym osiągnięciem włoskiego konstruktora jest jednak silnik znany jako V6 Busso. To jeden z najdłużej produkowanych silników motoryzacji. Jego baza przetrwała niemal 30 lat w niezmienionej formie. Busso zaprojektował go na początku lat 70., ale ze względu na kryzys energetyczny po raz pierwszy zamontowano go pod maską Alfy 6 z roku 1979. Oryginalna wersja silnika była 2,5-litrowa i generowała 156 koni. Potem stopniowo modernizowano tę jednostkę, zwiększając pojemność aż do 3,2 litra i mocy 247 koni mechanicznych. Można ją znaleźć w wielu Alfach, m.in. w modelach 6, 75, 90, 164 i oczywiście kultowym GTV6. V6 Busso to połączenie niezwykłej kultury pracy, wspaniałego brzmienia, stąd popularne określenie jako skrzypce z Arezzo od nazwy miejscowości będącej główną siedzibą Alfy Romeo i
pięknego designu, takie jak na przykład chromowane rury dolotowe. Ostatni widlasty sześciocylindrowy Busso trafił do Alfy 1 stycznia 2006 roku, zaledwie dwa dni później jego projektant zmarł. Inny włoski wielki konstruktor samochodów i silników to Vittorio Jano. Urodził się jako Victor Janos w rodzinie węgierskich imigrantów. Od 1923 roku pracował dla Alfy Romeo, gdzie zastąpił słynnego Giuseppe Merossiego na stanowisku głównego inżyniera. Ikona wyścigów samochodowych lat 20. Alfa P2, jej jeszcze lepsza następczyni P3, to właśnie konstrukcję Jano. Na bazie jednostki P2 Jano opracował całą serię 4, 6 i 8-cylindrowych rzędowych silników o małej i średniej pojemności, których budowa, czyli górnozaworowa aluminiowa głowica, dwa wałki rozrządów głowicy, półkoliste komory spalania, stała się na długie lata klasyczną architekturą silników Alfy. W latach 1937-55 Jano pracował także dla Lancii, dla której zaprojektował m.in. słynny model Aurelia. Jednak jego największym dokonaniem z tego okresu jest wyścigowa Lancia D50, wyposażona w wiele nietypowych i innowacyjnych rozwiązań wymyślonych przez Jano. Miała perfekcyjny rozkład mas i genialnie się prowadziła. Wydawało się, że D50 zdominuje na wiele lat wyścigi Grand Prix, ale splot nieszczęśliwych wypadków sprawił, że tak się niestety nie stało, a Jano wraz z D50 ostatecznie przeniósł się do Ferrari. Konstruktor szczerze zaprzyjaźnił się z Enzo Ferrarim, co biorąc pod uwagę trudny charakter tego drugiego, było nie lada osiągnięciem. Jano był wybrańcem, którego Il Commendatore, czyli Enzo Ferrari, ufał i którego radził się w kwestiach technicznych. Był także wychowawcą syna Enzo, Dina. Kiedy ten przedwcześnie zmarł, Jano uhonorował go, budując wspaniały silnik V6 Dino, który trafił do słynnego modelu Dino 206 GT z roku 1967. Jeszcze wcześniej zaprojektował dla Ferrari nowe V12, które na długie lata stały się wizytówką samochodów z Maranello. Po śmierci ukochanego syna w 1965 roku konstruktor popadł w depresję i popełnił samobójstwo. Wspaniałymi dokonaniami może się także pochwalić Giotto Bizzarini, jeden z niewielu słynnych inżynierów, którzy pracowali zarówno dla Ferrari, jak i dla Lamborghini. Jak większość włoskich konstruktorów związanych z motorsportem, karierę rozpoczął w Alfie Romeo, dla której opracował podwozie Giulietti i jeździł jako kierowca testowy. W takiej roli dołączył w 1957 roku do zespołu Ferrari, a Enzo dostrzegł jego nieprzeciętny talent i szybko awansował dla głównego inżyniera i projektanta. Jego pomysły i rozwiązania techniczne doprowadziły do powstania m.in. Ferrari 250 Testarossa i 250 GT, a jego opus magnum stało się 250 GTO, jeden z najsłynniejszych, najlepszych, najbardziej unikatowych, bo tylko 36 sztuk wyprodukowanych egzemplarzy, najładniejszych i najdroższych samochodów w historii. W 1961 roku doszło do nocy długich noży w Ferrari, kiedy pięciu słynnych inżynierów opuściło koncern z Maranello. Jednym z nich był Bizzarini, który rok później założył własne biuro projektowe, a jego głównym klientem stał się Ferruccio Lamborghini. Wraz ze swoim zespołem zbudował dla niego 3,5-litrowy silnik V12 o mocy 360 koni, który zadebiutował w roku 1963 w modelu 350 GTV. Konstrukcja pierwotnie przeznaczona dla aut GT była na tyle dopracowana i uniwersalna, że stała się bazą dla każdej V12 stosowanej przez Lamborghini aż do początku XXI wieku, czyli w modelach Miura, Diablo i Murcielago. Kończąc dzisiejszy program, jest zarazem wizytę na Półwyspie Apenińskim. Powróćmy jeszcze raz do firmy z Maranello, aby przybliżyć sylwetkę Nicoli Materazziego. Na przełomie lat 80. i 90.
Chyba każdy młodociany fan motoryzacji miał nad swoim łóżkiem plakat z Ferrari F40. To super auto jest najbardziej znanym dziełem Materazziego, jednego z bardziej płodnych konstruktorów z tamtych lat. Łącznie pracował przy 38 projektach. Zaczął od razu od wysokiego C, tworząc na przykład słynną Lancię Stratos. I to tyle, moi drodzy. Przygotowałem dzisiaj dla Państwa.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

rozpoczynamy nasz dzisiejszy program, dzisiejszą historyczną kuropatwę od pewnego, moi drodzy, stwierdzenia. Cóż będzie tematem? Otóż agroglify, czyli po prostu kręgi zbożowe. Ja osobiście nie mam pojęcia, czym są kręgi, ani kto je robi, ale wiem jedno. One sprawiają, że ludzie mówią o rzeczach, o których na co dzień się nie dyskutuje. Zaczniemy od pewnej opowieści, ale opowieści rzeczywistej, opowieści na faktach. Jest sierpień. Wakacje 2001 roku zbliżają się do końca. Mimo że sezon pojawiania się kręgów już właściwie minął, akcja dzieje się w Wielkiej Brytanii. Lucy Pringle nadal szuka nowych agroglifów. Pewna kobieta z hrabstwa Hampshire informuje ją o pojawieniu się pojedynczej formacji na jednym z pól. Podczas bezpośredniej obserwacji staje się jasne, że piktogramy są dwa. Pierwszy przypomina chip komputerowy i ma kształt ogromnego prostokąta o wymiarach 27 na 80 metrów. Drugi liczy sobie 43,5 metra szerokości i 30 metrów długości. Lucy nie potrafi go rozszyfrować, dlatego wykonuje serię zdjęć. Kolega dziewczyny, który wywołał fotografię, zauważa, że druga formacja oglądana pod pewnym kątem przypomina zarys ludzkiej twarzy. Pringle nie zwleka. Swoje materiały przekazuje Paulowi Vigajowi, ekspertowi komputerowemu od lat parającemu się analizowaniu takich piktogramów. Odpowiedź pojawia się po kilku minutach i przerasta wszystko, co wydarzyło się w historii kręgów dotychczas. Otóż okazuje się, że pierwszy agroglif w sposób zaskakujący przypomina wiadomość graficzną, którą w 1974 roku w ramach programu SETI wysłano z obserwatorium radioastronomicznego w Arecibo. Adresatem była widoczna gołym okiem gromada kulista gwiazd o nazwie M13 w gwiazdozbiorze Herkulesa. Wyemitowano ją przy użyciu radioteleskopu jako ciąg impulsów, które zostały ułożone w 73 liniach po 23 punkty w każdej. Gdy zamieni się je na piksele, pojawi się schematyczna sylwetka człowieka, rysunek anteny radioteleskopowej oraz ujęte w postaci graficznej informacje o Ziemi. Najdziwniejsze jednak było to, że sfotografowany przez Lucy piktogram w pewnych kluczowych punktach różnił się od kosmicznego komunikatu z Arecibo. Można było odnieść wrażenie, że znak, który pojawił się w Wielkiej Brytanii 20 sierpnia 2001 roku, stanowi odpowiedź na sygnał wysłany w kosmos 27 lat wcześniej. Dodajmy, że informacja skierowana do gromady kulistej M13 powinna dotrzeć do celu po nie 27 latach, a po 26 tysiącach lat od momentu transmisji. W oryginalnym przekazie zakodowano dane o pięciu pierwiastkach stanowiących fundament życia na Ziemi. Były to symbole atomowe tlenu, wodoru, azotu, fosforu i węgla. Natomiast w znaku z hrabstwa Hampshire nieoczekiwanie zidentyfikowano symbol krzemu. Czy miało to oznaczać, że tam, skąd pochodziła nadesłana informacja, życie oparte jest na związkach tego właśnie pierwiastka? Potem dopatrzono się również innych różnic, na przykład dodatkowego lewego skrętu w podwójnej helisie DNA. Co jeszcze dziwniejsze, w obrazie Układu Słonecznego wyróżniono nie Ziemię, a dwie inne planety, Marsa i Jowisza. Wywołało to całą falę domysłów zakładających możliwość istnienia życia na tych właśnie ciałach niebieskich. Omawiany piktogram okazał się bez wątpienia przełomem w badaniach nad naturą formacji wyciskanych w zbożu. Jego oryginalność polegała też na tym,
że wykonano go w pobliżu terenu zamkniętego, na którym wznosi się nic innego jak obserwatorium astronomiczne. Czy był to przekaz wyjątkowy, jak dotąd najważniejszy w historii fenomenu agroglifów? Nie da się tego wykluczyć. Zanim jednak zastanowimy się dzisiaj, czy w owych znakach rzeczywiście zakodowane są jakieś informacje zaadresowane do nas, do ludzi, powinniśmy przyjrzeć się samemu zjawisku, jego historii i okolicznościom, w jakich powstaje. Zatem za chwileczkę. Po tej krótkiej przerwie i po tym fascynującym wstępie z roku 2001 przechodzimy zatem, moi drodzy, do historii. Najstarszy udokumentowany przypadek pojawienia się takiej agroformacji, tych agroglifów, pochodzi z roku 1543, no i ma charakter podania ludowego. Do incydentu miało dojść w Sesenhausen w Niemczech 4 maja. Jak podaje przekaz, z gwiazdy wyłonił się tam smok, który, wypiwszy całą wodę, jaka była we wsi, przeleciał nad polem jęczmienia, kładąc jego plon na szerokości 5 metrów. Najbardziej jednak znana opowieść tego rodzaju jest związana z tak zwaną legendą koszącego diabła. Pochodzi z Hertfordshire w Anglii, a została utrwalona na drzeworycie z 1678 roku. Podanie głosi, że jeden z miejscowych rolników szukał kosiarza, aby ściął mu dojrzały owies. Gdy pracownicy zażądali zbyt wysokiej zapłaty, miał stwierdzić, iż prędzej dla diabłu skosić zboże, niż zapłaci im tak dużą sumę. Jeszcze tej samej nocy nad polem pojawiły się jakieś dziwne światła, słychać też było trudne do zidentyfikowania dźwięki. W dokumencie z 27 sierpnia albo z 22 sierpnia, bo tutaj różnie donoszą ten dokument, tutaj tą kopię mam przed sobą, moi drodzy, 1678 roku napisano na ten temat tak. Posłuchajmy. Tej samej nocy na oczach kilku świadków całe pole stanęło w ogniu. Rano doniesiono o tym gospodarzowi. Kiedy przybył na miejsce zdarzenia, ku swemu zdumieniu ujrzał, że całe zboże zostało skoszone, jak gdyby diabeł rzeczywiście postanowił popisać się swą zręcznością. Skosił zboże i poukładał każde jego źdźbło z taką dokładnością, że człowiekowi zajęłoby to całą wieczność. Pierwsi pionierzy amerykańscy, pierwsi amerykańscy pionierzy nieraz widywali agroznaki odciśnięte w trawach prerii. Nazywano je kręgami bizonimi. Mimo że trawy nie były podeptane przez zwierzęta, a tylko przygięte do ziemi jak źdźbła w kręgach zbożowych. Zjawisko to znalazło swoje odbicie w legendach wielu szczepów indiańskich, co interesujące. Te bizonie kręgi łączyli oni z istotami przybywającymi z nieba. To wierzenia Indian amerykańskich. Indianie z plemienia Shawnee przekazywali sobie na ten temat niezwykłą opowieść. John Birchhorst, amerykański antropolog i literaturoznawca, zawarł ją w swym zbiorze mitów i podań indiańskich zatytułowanym Czerwony Łabędź. Legenda opowiada o młodym wojowniku imieniem Waupi, czyli Biały Jastrząb, żyjącym w głębokim lesie. Był on zręcznym myśliwym, więc za każdym razem wracał z łowów do chaty z upolowaną zwierzyną. Pewnego dnia zapuścił się daleko od domu. Dotarł do brzegu lasu i stanął na skraju prerii. Tam zobaczył odciśnięty w darni krąg. Uznał, że nie mogli wydeptać go ludzie,
bo nie prowadziła do niego żadna ścieżka. W okolicy zaś nie było śladów stóp. Wałpi ukrył się w wysokiej trawie. Jakiś czas czekał, a potem usłyszał ciche dźwięki budzącej się w powietrzu muzyki. Spojrzał w górę. Z nieba opuszczał się jakiś dziwny przedmiot. Z początku był nie większy od plamki, jednak kiedy zbliżył się na wystarczającą odległość, okazał się wielkim koszem, w którym siedziało 12 pięknych kobiet sióstr. Gdy obiekt dotknął ziemi, dziewczęta wyskoczyły i rozpoczęły taniec wokół kręgu, w którym pojawiła się błyszcząca kula. W czasie tańca dotykały kuli patykami. Młodemu myśliwemu tak się spodobały, że bez namysłu rzucił się, by którąś z nich pochwycić. Niewiasty okazały się jednak szybkie jak ptaki i z powrotem skoczyły do kosza, który natychmiast uniósł je w górę. Żal było wałpi, że kobiety zniknęły, dlatego nazajutrz powrócił w to miejsce. I znów opuszczono kosz, a tuzin sióstr pięknych kobiet rozpoczął taniec w preriowym kręgu. W którymś momencie wałpi wyskoczył z kryjówki i udało mu się złapać najmłodszą z dziewcząt. Zabrał ją do swojej chaty, z czasem zdobył przychylność dziewczyny i odtąd żyli w szczęściu. Wkrótce żona wałpi urodziła chłopczyka. Czas mijał dla wybranki myśliwego, która była córką jednej z gwiazd. Pobyt na ziemi utracił swój urok. Postanowiła więc wrócić do ojca. Gdy wałpi wybrał się na polowanie, wzięła ze sobą synka, poszła do kręgu preryjowego, uplotła z wikliny kosz i wypowiedziała zaklęcie unoszące ją w niebo. Zabrała ze sobą różne rzadkie okazy wszystkiego, co znajdowało się na ziemi, które to rzeczy, jak sądziła, sprawią przyjemność ojcu. Minął rok. W tym czasie żona myśliwego dotarła do swego domu wśród gwiazd, a ich syn wyrósł i zapragnął odwiedzić miejsce urodzenia. Pewnego dnia kobieta zabrała chłopca i ponownie zeszła na ziemię. Widząc ją i syna, wałpi bardzo się ucieszył. Wspólnie zebrali wiele podarunków pięknych i niezwykłych okazów ptaków i zwierząt, po czym już we troje wyruszyli do preriowego kręgu, skąd zostali zabrani do nieba. Tyle legenda. A co dalej? Już za moment. Tak, wróćmy na chwileczkę do tej pięknej legendy indiańskiej. Naprawdę piękna legenda, moi drodzy. Ale legenda ta zawiera wiele elementów, które ufolodzy od dawna łączą z piktogramami. Oto z gwiazd przylatuje na ziemię tajemniczy obiekt. Jego załoga nie tylko tworzy krąg w preriowej trawie, ale też pobiera próbki i uczestniczy w eksperymencie genetycznym, w wyniku którego rodzi się syn człowieka i córki jednej z gwiazd. Podobnych podań zachowało się więcej. Czy przekazują one zawoalowane informacje o kontaktach ziemian z przedstawicielami obcych cywilizacji? Może. Kolejne wzmianki o pojawianiu się agroglifów odnotowujemy w Rosji u schyłku XIX wieku. Agroznaki widywano też w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Fenomen ten nie był tak nagłośniony jak dzisiaj, ponieważ farmerzy nie przywiązywali do niego wagi, a niekiedy z powodów oczywistych starali się go ukryć. Opowiadanie andronów o tym, że jakaś niewidzialna siła psuje im zboże, mogło tylko wywołać nieufność u handlarzy, a co za tym idzie, odbić się na wysokości cen zboża. Co ciekawe, w 2005 roku w internecie pojawiła się informacja o wystawieniu na sprzedaż obrazu z 1913 roku pędzla nieznanego artysty V, czy też Wiktora, tu trudno powiedzieć, jakie tam miał imię, Stojwa, na którym widnieje
całkiem okazały piktogram. Według danych zamieszczonych w założonym na prędce blogu, dzieło znaleziono na strychu jednego z domów w amerykańskim stanie Iowa. Podobno autor był świadkiem powstawania kręgu, a fakt ten zrobił na nim tak wielkie wrażenie, że postanowił cały proces uwiecznić na płótnie. Gdyby udało się potwierdzić autentyczność tej historii, mielibyśmy do czynienia z wydarzeniem bez precedensu, malarskim udokumentowaniem fenomenu spędzającego sens powiek wielu badaczom. Okazuje się jednak, że nikt nie wie, gdzie spoczywa tajemnicze malowidło, a twórcy bloga dysponują jedynie jego zdjęciem. Oczywiście rodzi to podejrzenie, że całość jest wymysłem grupy osób próbującej wykreować nowy fenomen medialny na wzór różnych filmów, które pojawiają się tu i ówdzie, chociażby w internecie. Kolejne udokumentowane relacje na temat manifestowania się piktogramów sięgają okresu następującego tuż po II wojnie światowej. Według niejakiego George'a Pudleya 19 lutego 1960 roku w Australii z bagna wyłonił się duży obiekt o stalowej barwie, który następnie odleciał w nieznajomym kierunku. W miejscu, z którego ten obiekt wystartował, Pudley odnalazł trzy kręgi odciśnięte w trzcinie pozrastającej trzęsawisko. Znany badacz

ten wielki kształt odciśnięty w ziemi, pszenica została ułożona w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jeśli ta relacja jest autentyczna, fenomen kręgów w obecnym kształcie liczy sobie już grubo ponad 30 lat. W innych źródłach napotykamy na wzmianki o piktogramach powiązane oczywiście z informacjami o UFO. Dotyczy to wydarzeń we Francji z roku 1971 i w Urugwaju 6 lat później. W 1972 roku odkryto także w Urebro w Szwecji takie kręgi. Co więcej, znacznie wcześniej na śniegu pojawiały się formacje przywodzące na myśl koliste warkocze. Badacz fenomenów Ruben Stone wspomina o takich odkryciach w paśmie górskim Elbrus w północnym Iranie w roku 1968 i 7 lat później w Turcji. Wytłaczanymi na różnych nawierzchniach tajemniczymi znakami mass media zainteresowały się na początku lat 80. XX wieku dopiero. W Chiswood Head w Anglii pojawił się wtedy znak o kształcie koła, któremu towarzyszyły dwa kręgi wyznaczające oś północ-południe. Za pierwszy taki skomplikowany wzór, czyli tak zwany piktogram, uznaje się natomiast formację z roku 1983, złożoną z czterech kół mniejszych, otaczających jedno większe, wyglądem przypominającą krzyż celtycki. W dniu, kiedy znak ten ujrzano po raz pierwszy, okoliczni mieszkańcy stwierdzili, że ich psy były poddenerwowane. Wiele osób widziało na niebie pomarańczowe kule. Słychać też było dźwięki przypominające trzaski wyładowań elektrycznych. Jednak prawdziwym przełomem w badaniach fenomenu kręgów okazała się formacja nazwana swastyką, która ukazała się w Winterbourne Stoke w roku 1989. Zboże zostało w niej zagięte w sposób tworzący identyczne części, precyzyjnie wskazujące cztery strony świata. Źdźbła w środku rotowały w trzech różnych kierunkach, a brzeg agroglifu był ułożony zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ta tak zwana swastyka stanowiła zapowiedź gwałtownego rozwoju zjawiska oraz stale rosnącej komplikacji jego form. Przez całą dekadę lat 90. kręgi ewoluowały, jak gdyby siła odpowiedzialna za ich tworzenie uczyła się i rozwijała. Chwilka przerwy, za moment wracamy. Zostańcie z nami. Tak, Milan Falmea śpiewał o pięknej podróży. I tak rzeczywiście dzisiaj mamy taką piękną podróż, moi drodzy. Jest piękna lipcowa noc 1990 roku. W Alton Burns rozlega się dziwny, brzęczący dźwięk, który powoduje, że wszystkie psy w okolicy szczekają aż do świtu. Jakie jest jego źródło? Trudno powiedzieć. Nad ranem mieszkańcy łączą go z tym, co odnajdują na pobliskim polu pszenicy. Długi, prawie na 200 metrów piktogram składa się aż z 9 kręgów. Zdjęcia tego niezwykłego znaku pojawiają się na pierwszych stronach gazet w wielu krajach. Alton Burns na krótki czas staje się światowym centrum kręgów. Zewsząd przybywają rzesze pielgrzymów i zwykłych ciekawskich. Mała brytyjska wioska zaczyna przypominać Lourdes albo Santiago de Compostela. Ale wewnątrz piktogramu można zaobserwować niepokojące zjawiska. Ludzie nie potrafią zebrać myśli, cierpią na nagłe zawroty głowy, dziwnie się uśmiechają. Kilka tygodni później ktoś zauważa, że odciśnięta w zbożu figura przypomina jakiegoś Boga, jakieś bóstwo.

twarzach, siedzącego w pozycji jogina. Związana z tym symbolika będzie odtąd stale obecna w manifestacjach kręgów. Na bardziej jeszcze niezwykłą formację natrafiono 16 lipca 1991 roku u podnóża starożytnego Barbary Castle. Powierzchnia wzoru liczyła ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych, a pojawił się on w chwili, gdy w pobliskim mieście nastąpił spadek napięcia w sieci. Co ciekawe, rano okolice zajęło wojsko, starając się przejąć kontrolę nad terenem należącym do prywatnych właścicieli. Trochę dziwne, prawda? Co wywołało tak zdecydowaną reakcję armii? Można się tylko domyślać. Za sensację wypada natomiast uznać fakt, że agroglif ten stanowił idealne odwzorowanie alchemicznego symbolu Boga. Dawni alchemicy tak sobie wyobrażali właśnie Boga. Trzy koła otaczające czwarte, mające powierzchnię równą sumie pozostałych. W toku analiz ustalono dalsze zastanawiające koincydencje. Po wyciągnięciu pierwiastka kwadratowego z sumy powierzchni czterech kręgów uzyskano liczbę 31,680, a więc wartość, która w alchemii, w dawnej alchemii, tutaj mówię o alchemikach, moi drodzy, o tym, co działo się w średniowieczu i później, która w alchemii odpowiadała tak zwanej też liczbie Boga. Według niemieckiego historyka i dziennikarza Michaela Hazemana dokładnie taki sam obraz przez alchemików zwany trzema w jednym pojawił się już w roku 1654 w książce Stefana Michelpachera Kabbala Speculum Artis et Manuret in Alchimia, czyli po polsku Kabbała jako odzwierciedlenie sztuki i natury w alchemii. Służył tam za ilustrację początku stworzenia. Czy właśnie te fakty wywołały niepokój władz, które nie cofnęły się przed podjęciem decyzji o użyciu wojska? Nie wiemy tego. Fenomen kręgów nie dotyczy oczywiście wyłącznie Anglii. Obserwowano je w ponad 40 krajach, tak odległych od siebie jak Stany Zjednoczone i Rosja, Nowa Zelandia i Rumunia, Hiszpania i RPA, czy Izrael i Holandia, Polska. Za szczególnie interesujące zjawisko należy uznać pojawienie się agroglifów w Japonii. Powstają one tam na polach ryżowych oraz na trawach pastwisk, gdyż w okolicy nie ma po prostu upraw zbóż zachodnich. Początek sezonu w kraju kwitącej wiśni datuje się na rok 1990, kiedy to głośnym echem odbiło się odkrycie tajemniczych znaków w prefekturze Fukuoka. 17 września 1990 roku zaobserwowano formację składającą się z dwóch kręgów o średnicach 18 i 5 metrów. 24 września natknięto się na pojedynczy krąg o średnicy 4,5 metra. Z kolei 1 października taki agroglif o średnicy 5 metrów wykryto w polu ryżowym na obrzeżach wsi Magni, położonej w prefekturze Saga. Rok później tajemnicze zjawisko przybrało na sile. 4 marca zauważono je we wsi Konaki, prefektura Ibaraki. 29 kwietnia kręgi pojawiły się w trawie w miejscowości Shikishima w prefekturze Yamanashiki, a 15 września w Hino w prefekturze Ishikawa. Od tamtej pory stanowią stałą atrakcję, która przykuwa uwagę wielotysięcznych tłumów ciekawskich. Kilka przerwy jeszcze, moi drodzy, i za chwileczkę podsumowanie naszego dzisiejszego programu.
I to na zakończenie dzisiejszego programu 20.54. Specjaliści uważają, że japońskie piktogramy, prócz tego, iż powstają w roślinności pól ryżowych oraz łąk, nie różnią się niczym od kręgów odkrywanych w innych częściach świata. Również ich wzory, tak jak działo się to w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych, są za każdym razem coraz bardziej skomplikowane. Nie da się ukryć, że większość z ponad 10 tysięcy, moi drodzy, 10 tysięcy formacji, jakie do tej chwili pojawiły się na świecie, powstawała na polach południowej Anglii, w pobliżu dawnych miejsc kultu, takich jak Salisbury Hill, Averbury czy Stonehenge. Podbudowuje to hipotezę o takim sakralnym czy symbolicznym znaczeniu piktogramów. Zboże nie jest jedynym podłożem, na którym manifestują się kręgi. Oprócz klasycznych tych tworzyw, do których zaliczamy pszenicę, jęczmień, rzepak, kukurydzę, owies, ryż oraz trawę, można wymienić bardziej egzotyczne, jak piasek, śnieg, drzewa, a nawet, co ciekawe, dno oceaniczne. Znaki pojawiają się również w zimie. Za przykład mogą tu służyć kręgi lodowe w Churchville w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych oraz tajemnicze odciski na pokrywie lodowej w Teiko Suvanto w Finlandii w 2001 roku. Oczywiście pojawiają się też takie ślady w Polsce. Chociażby 26 lutego 2001 roku na zamarzniętym jeziorze Rosnowo koło wsi o tej samej nazwie zaobserwowano dwa znaki o średnicach 5,5 metra. Z przytoczonych faktów jasno wynika, że zjawisko, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, to fenomen niezwykle skomplikowany, zmieniający się w czasie i trudny do uchwycenia. Jedno jest pewne. Teraz, dziś, wyjaśnić go nie jest w stanie ani nauka, ani popularne w pewnych środowiskach przekonanie, że za powstanie wszystkich piktogramów odpowiadają żartownisie. Będzie kolejny temat, kolejna audycja, moi drodzy, z tego, dlatego, że tych informacji jest bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj tylko tak chciałbym nakreślić Państwu pewien rys historyczny, zarazem zaciekawić tym tematem. A to wczoraj tak wyniknęło akurat podczas oglądania pewnego programu. I dlatego dzisiaj postanowiłem Państwu go nieco przybliżyć. Zatem cofamy się do tego, jak to nazwano na początku, koszącego diabła i to spadkobiercy, te kręgi, które obecnie są widoczne. Zatem wracamy za tydzień, w którymś z programów, czy poniedziałkowych, czy wtorkowych,

0: I tak oto rozpoczynamy nasz dzisiejszy program, a gościem w naszym studio dzisiaj jest pan doktor Lucjan Rutkowski.
1: Dzień dobry państwu.
2: A ja pana doktora dzisiaj przywiozłem ze Skudzewa.
1: Tak. W 80 roku po raz pierwszy byłem w terenie Zławieś Wielka. O. Przeszedłem ten teren do Skudzewa. Mhm. Tylko, że no, było niesamowicie trudno, bo to był gdzieś sierpień. Wszędzie woda.
2: Woda?
1: Woda. Przecież to 1980 rok. To był czas, kiedy powodzie, największe powodzie właściwie, całe lato było bardzo mokre, że tak mówię, zmyło wtedy Gierka. Padało prawie przez od czerwca do...
2: A tu jest teren zalewowy.
1: Tak, tak. Wiele trudno było przebyć. W każdym razie chodziliśmy, cofaliśmy się. No i potem kiedy, a ponieważ w 78 roku chcieliśmy robić też badania zlecone przez Kraków, Uniwersytet Jagielloński i Instytut Botaniki PAN, zlecenia polegające na tym, że notowało się w kwadratach 10 na 10 kilometrów, cała Polska podzielona, wszystkie gatunki roślin. Sposób. A więc z literatury, z zielników i z terenu.
0: I to wszystko razem łączyliście.
1: I tutaj właśnie akurat okolice Skudzewa Złej Wsi nie przypadły mi. Ja dostałem te tereny północne, a więc od Kwidzyn tutaj inne. Jeszcze dopiero zacząłem chodzić po tych zboczach. No i zakochałem się, idąc z Zamku Bierzgłowskiego wzdłuż krawędzi Doliny Wisły, w okolicach Łążyna, Rzęczkowa, tak. Skudzewa. A wędrowałem dość daleko, bo chodziłem czasem nawet tutaj aż do samej Strzyżawy.
2: To daleko.
0: To daleko rzeczywiście.
1: Także można było podjechać pociągiem wtedy do Gzina, na przykład Ostromecka. Mhm. I tutaj także chodziłem, spisywałem, bo potem dostałem te kwadraty pod opiekę. A więc myślałem, że tutaj zamieszkać. A więc to lata były w latach 80.
2: Czyli pan tu mieszkał, panie doktorze?
1: Nie, pomyślałem, żebym zamieszkać tutaj. Takie piękne i bogate okolice. Ale i stało się. Dostałem w 1992 roku od konserwatora wojewódzkiego przyrody pana Chrapkowskiego zlecenie na recenzję planu arboretum przy Fundacji Piękniejszego Świata w Skudzewie. Tak. No i stąd poznałem akurat te dokładnie miejsce. Dwa lata później kupiłem kawałek ziemi. Tutaj wracając do pytania. Dolina, okolice Torunia są niezmiernie bogate florystycznie, a więc jest to granica terenów pojeziernych, mocno przekształconych przez człowieka wskutek rozwoju rolnictwa od czasów krzyżackich, a więc teren odlesiony. Potem są mało użyteczne dla rolnictwa zbocza i tereny wydmowe, a więc inny rodzaj roślinności. I sama Wisła, i brzegi Wisły, Starorzecza, zadrzewienia łęgowe, zarośla nadrzeczne.
2: Tak.
1: A więc i to robi jako węzeł komunikacyjny, to sprzyja wędrówkom roślin obcego pochodzenia i zadomawianiu się. Poza tym Toruń miał szczęście, chociaż nie było wyższej uczelni do 1945 roku, kiedy powstała UMK, nie było wyższej uczelni, ale badacze przyrody, właśnie głównie pochodzenia niemieckiego, bo akurat Polacy tutaj mieszkający zajmowali się głównie etnografią, historią. Mhm. To istniało Toruńskie Towarzystwo Naukowe, ale nie. Bo z botaników powiedzmy
2: pierwszy, nie mieli tyle do czynienia.
1: Znaczy tak specjalnie pierwszy botanik, który badał florę Torunia, to był Józef Nowicki z Zalesia koło Chełmna. Napisał się Józef von Nowicki przez pewien czas. W każdym razie był z wykształcenia filologiem klasycznym, a nie biologiem, ale bardzo się zainteresował przyrodą, szczególnie botaniką. No i napisał dwa artykuły do pruskiego czasopisma Provincial Blatt. I te dwa artykuły nawet można w internecie znaleźć o florze Torunia i Chełmna.
2: Bo, w tamtym czasie.
1: Tak, w 1935 i 50, zdaje się, w 3 czy 5 roku, 1800. A więc pierwsze badania i jego zbiory zielnikowe zachowały się. A więc to był przez pewien czas nawet rektorem gimnazjum akademickiego obecnego Raczej, przepraszam, nieobecnego, co ja mówię. Gimnazjum, które wcześniej było akademickie, to jest obecnie liceum numer 1. A więc to by miało wysoki poziom. Inni nauczyciele tutaj, także do tych towarzystw należeli lekarze, a szczególnie aptekarze, farmaceuci.
2: No tak, bo to było bardzo potrzebne.
1: Leśnicy, ziemianie. Tak. No więc nie było telewizji, nie było telenowel, prawda?
2: No i każdy znał się na ziołach.
1: Ludzie wykształceni, no oczywiście klasa średnia miała zwykle przynajmniej gosposię tak zwaną, czyli obecnie, a to się mówiło kiedyś inaczej. No więc nie musieli
0: wszystkiego
1: robić w domu, mieli wolny czas, interesowali się nie tylko kulturą, sztuką, ale także właśnie często gęsto przyrodą. Niektórzy specjalizowali się na przykład w obserwacjach meteorologicznych, inni badali kurhany, czy też grodziska, jakieś miejsca pochówków, a więc inni historią, taką bliższą historią. No i ornitolodzy byli, inni jeszcze obserwowali owady, ale właśnie sporo było botaników. I te odbywały się spotkania co roku, zjazdy tych towarzystw, a było kilka, jedno było fizyko-ekonomiczne towarzystwo z Królewca, drugie botaniczno-zoologiczne z Gdańska, a jeszcze było pruskie towarzystwo botaniczne z Berlina, tutaj niektórzy należeli do kilku. W każdym razie zbierali rośliny, robili wycieczki w miejscach, gdzie mieszkali, albo zupełnie gdzie indziej i spotykali się na tych dorocznych zjazdach. Tam botanicy z Uniwersytetu w Królewcu, a czasem i z Berlina, czy inni
2: zawodowi
1: botanicy sprawdzali to, a więc były to oznaczenia poprawne, a nie te amatorskie. Także często lepsze niż wiele późniejszych. I z Muzeum Zachodnio-Pruskim te materiały w Gdańsku gromadzono.
0: Tak.
1: W czasie wojny muzeum zostało, te zbiory ewakuowane i znaleziono w 1946 roku je na jednym z folwarku, częściowo zniszczone, ale większość się uratowała, na Żuławach. I przeniesiono je do Torunia, gdzie już uniwersytet istniał. I to dało początek Zielnikowi Uniwersyteckiemu te zbiory, a stare muzea wymieniały zbiory z różnymi instytucjami całego świata. A więc są i rośliny nie tylko
2: z Polski,
1: z regionu, ale także właśnie w drodze wymiany otrzymane z innych, na przykład z południowej Europy, z Austrii, Niemiec, właśnie z tego obszaru niemieckojęzycznego głównie, ale i z innych. Także te zbiory są bardzo interesujące. No i...
2: I Skłódzewo?
1: I Skłódzewo właśnie. Skłódzewo jest położone na zboczach Pradoliny.
2: Tak, bo jest taki uskok.
1: Ekspozycja południowa, a więc zbocza i tereny wysoczyzny powyżej są zbudowane z osadów dendrolodowcowych i a więc gliny, iły, miejscami piaski, jakieś margle, bo miejscami spotyka się bardzo dużo skamieniałości, a więc odłamków wapieni. Także bardzo rozmaite są tutaj miejsca suche, są wysięki, na Skłódzewie są nawet źródliska położone bardzo wysoko na zboczu. Dość zasobne
0: wody.
1: A więc jest to
2: zróżnicowane.
1: Bardzo zróżnicowane. No i te koło parku zachowały się prawie 3-hektarowy kawałek lasu, gdzie ze względu na stromiznę prawie nic nie robiono.
2: Tak, to widać.
1: I tam były notowane w XIX wieku storczyk obuwik, nasz największy, najpiękniejszy ze storczyków. No niestety już nie widziałem. Była notowana Osnica Jana, już notowana przez Nowickiego na przykład. No potem nie odnaleziono, potem znów odnaleziono w innym miejscu. W każdym razie ja znalazłem jeszcze nowe stanowisko. Proponowano utworzenie rezerwatu tylko między Rzęczkowem a Skłódzewem.
2: Czyli z tej strony nawet tam, miał być.
1: Tak, rezerwat między Rzęczkowem a Skłódzewem, tam gdzie są teraz stawy rybne koło.
2: A jest, tak rzeczywiście na dole. Stawy,
1: i to były murawy wypasane w latach 60., ale w międzyczasie to było prywatne, no wtedy trudno było na prywatnym gruncie.
2: Właściciele
1: nie chcieli. Potem stało to się nieużytkiem i zalesiono. Mhm. I Osnica Jana już jest tam prawie zupełnie zagłuszona, bo to jest roślina stepowa, a więc potrzebuje dużo światła.
2: Ale jeszcze ją tam pan doktor znajduje?
1: Jeszcze tak, takie prawie, że płonne okazy na krawędzi.
0: Gdzieś tam są.
1: Ale znalazłem w głębi taki suchy wąwóz, gdzie na dnie tego wąwozu czy jaru jest wąskie pole o glebie gliniasto-marglistej, czyli bogatej związki wapnia, i tam są chwasty, które występują na glebach wapiennych, rędzinach Polski Południowej. Mhm. Nigdzie indziej tutaj prawie się już nie spotyka. Także to jest taka enklawa. I tam na malutkim fragmencie, niestety świeżo zalesionym, jeszcze piękny łan ostnicy Jana występuje. A więc natomiast tutaj w dolinie, na terenach, na potorfiach rośnie też gatunek z listy Natura 2000, Ostericum palustre, krewniak arcydzięgla.
2: Tak. A, to już teraz będę wiedziała, jak tu pan doktor podpowiedział, że tak, krewniak.
1: Taka dość spora roślina, która kwitnie późnym latem, czyli nawet po pokosie. Podobny jest też do dzięgla leśnego. To jest starodub, nazywa się starodub łąkowy, albo dzięgiel starodub, albo dzięgiel łąkowy. Tu teraz jest trochę zamieszanie. Trzy rodzaje znów połączono, tak jak kiedyś, w jeden. No i tutaj stąd te takie, powiedzmy, pewne
2: zawiłości,
1: tak. Mhm. No i sporo roślin, które tutaj notowano, stepowych, znikło. Dlaczego? Jeszcze w XIX wieku był szybszy przyrost ludności niż produkcja rolna. A więc jeszcze nie było tych nowoczesnych, współczesnych odmian, poza tym nawożenia mineralnego czy oprysków, tak, przez środki pestycydami. Stąd plony były dużo, dużo niższe niż obecnie. Oczywiście stosowano obornik, ale było za mało. I wykorzystywano każdy kawałek ziemi do produkcji rolnej. A więc stromę zbocza wypasano z te obce kozy i one pozwoliły utrzymać się roślinności stepowej, która była reliktem jeszcze zimnego stepu, bo pod koniec lodowacenia nie cała Polska pokryta była taką mszystą, wilgotną tundrą. Były suche, nasłonecznione miejsca, gdzie było dość sucho. I tam rosły takie rośliny, które są teraz ginące. Nazywamy je kserotermami, czyli sucho i ciepłolubne, ale w rzeczywistości one są odporne na mróz, bo to są sasanki i ostnice. Także one znoszą suszę, znoszą też, bo zimą na stepach na przykład jest mróz, potem wiosna jest mokra i jak przestało się opłacać na tych stromych zboczach wypasanie, no te zbocza podlegające erozji albo zalesiono, albo samorzutnie uległy zakrzewieniu, to można, jak się jedzie z dołu w kierunku zobaczyć Łążyna, że po obu stronach są bezbrzeżne zarośla tarniny, róż, głogów i one dają duże ocienienie i ta światłolubna roślinność stepowa ginie. Także, no, natomiast tereny bagienne zostały osuszone już tutaj dużo wcześniej. I teraz tak zwane melioracje, czyli odwodnienia, no ciągłe pogłębianie kanału górnego, dolnego, no powoduje, że tereny obsychają i ta roślinność bagienna ustępuje.
2: A więc, czyli lata 80, a teraz jest duża zmiana, znaczy, w tej roślinności, panie
1: troszeczkę,
2: doktorze.
1: Znaczy tak.
2: Tu nasze okolice.
1: Tak, bo właśnie szczególnie dużo zaniechano w latach 60. i 70. przestało się opłacać intensywne wykorzystywanie każdego skrawka ziemi. Już pamiętam,
0: skupiono na tych najważniejszych.
1: Lepszych, no bo teraz cóż, produkuje się paszę, nie wypasając dziadek, prawda, przy szosie krowę przypalowywał. No teraz tego się nie robi. No, zresztą nie było to zdrowe, bo wówczas
0: benzyna była ołowiowa. No
1: tak, i kadm, i cynki, jeszcze inne metale ciężkie. No ale...
2: Ale tak było.
1: Było. Co prawda było dwa razy więcej krów niż obecnie, a produkcja mleka, prawda, nie była wyższa niż obecnie, więc poza tym masło było towarem deficytowym na kartki. Tak, na kartki czas. No.
2: Ale też i coś takiego było, panie doktorze, że rodziny, które były biedniejsze, to masło jednak sprzedawały.
1: Tak, robiły same.
0: Same
2: sprzedawały, tak, żeby miały z czegoś utrzymać.
0: Ja pamiętam, że rodzice, co prawda nie mieliśmy gospodarstwa, ale jak mleko kupowane było od gospodarza, od sąsiada, no to mama tam z tego mleka robiła i masło, i ser, i tak dalej, i te wszystkie w domu.
1: No. Ja słyszałem, że prania służyła do robienia.
2: Tak, ale w nawet, moim domu.
0: Ale nawet, panie doktorze, zwykły słoik, po prostu się wstrząsało.
2: Ale prania była
0: dużo.
2: Lepsza.
0: No prania na pewno była lepsza, ale my nie mieliśmy tyle mleka, żeby zrobić, a w słoiku też się udawało.
1: Ja pranie mam, ale...
2: Pan doktor jeszcze pranie?
1: Tak, ale...
2: Jako tam zabytek.
1: Odziedziczyłem po zmarłej cioci w 79 roku. Miałem szczęście, że dostałem mieszkanie spółdzielcze. Mm-hmm.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

ja się zwierzam wam, czy to tylko cisza gra? Jestem tu zupełnie sam, ale czy to prawda?

0: Spotkanie z dr Aldoną Fenych. Witamy cię, Aldonko, bardzo serdecznie ze studia w Złej Wsi Małej, a z drugiej strony...
1: Dzień dobry, Aldona Fenych z Olsztyna.
0: To lato to taki okres, często mówi się sezon ogórkowy, robimy różnego typu zaprawy, przetwory i dzisiaj zaprosiliśmy cię, Aldono, żebyś nam trochę opowiedziała o tych sprawach takich bardzo ciekawych, które ty może robisz, może nie znamy, a może się podzielimy.
1: Wymienimy tak. Swoje doświadczenia na pewno.
0: Właśnie.
1: Dokładnie, ten sezon to w sumie ogórkowy, ale nie tylko.
0: Ogórki tak.
1: To można powiedzieć na deser.
0: Na deser.
1: Do tego, bo mamy wiele sezonowych właśnie owoców, warzyw, które obecnie zaczynają obfitować w naszych ogrodach. Często nie wiemy, jak to przerobić na bieżąco, no bo w sumie ile można zjeść,
0: tak.
1: Prawda? Więc warto to jest zakonserwować, żebyśmy mogli się cieszyć latem i zimą. No i sposobów jest wiele tutaj. To zależy, co chcemy tak naprawdę uzyskać. Bo jeden owoc możemy przerobić też na kilka sposobów. Ogórek przecież wiemy wszyscy, ile z tego można tutaj zrobić, prawda, i korniszony, i takie kiszone, ale może nie klasycznie, można zrobić pikle.
0: Tak.
1: Także naprawdę różnie możemy te ogórki
0: przerobić. Różne sałatki. Mhm.
1: Dokładnie. Zresztą tak naprawdę wszystko, co mamy na bieżąco w ogrodzie, nadwyżki, to wszystko możemy ukisić. Bo nie tylko ogórki.
0: Tak.
1: Naprawdę możemy kisić. Świetne są na przykład rzodkiewki kiszone. Też możemy z nadwyżek, które mamy, no teraz już może nie za bardzo, ale wiosną możemy te właśnie rzodkiewki spakować do słoika, zakisić. Tak samo możemy, zresztą też się robi często latem dla podniesienia odporności, na przykład kisimy buraki.
0: Mhm.
1: Cóż za problem, żeby teraz na przykład nadwyżki z przerywania, prawda, też zakisić.
0: Tak, włożyć do słoika i...
1: Do słoika i zakisić. Więc tak naprawdę to możemy wszystko, co tylko mamy, poza strączkowymi, czyli tymi, które mają dużą zawartość białka, to nam się nie ukisi. Tutaj nam to po prostu zgnije w słoiku, nie damy tego rady zakonserwować w taki sposób, ale fasolkę szparagową chociażby w zalewie takiej słonej z dodatkiem czombru jest wyśmienita. Potem
0: tak, ja robiłem.
1: Tak, do wyciągnięcia, do zrobienia, więc no naprawdę możemy wszystko przerobić.
2: Do fasolki nie dokładaliśmy czombru, nigdy nie mieliśmy.
0: Nie, czombru nie, co innego dokładałem. To znaczy tak próbowałem ją ukisić i rzeczywiście może ona tam do końca nie była kiszona, to znaczy, no ukisiła się, ale była dość twarda, powiem szczerze, po ukiszeniu, ale smak był no ciekawy.
1: No, ja próbowałam kiedyś, to niestety nie zawsze wychodzi. To zależy jeszcze, jak też ta zawartość tego białka. No, jeszcze w takich młodych fasolkach to jeszcze może dużo nie ma, to jeszcze się daje.
0: Tak, to ale właśnie to taka młoda była, tak jak mówisz.
1: Zależy, kiedy to zrobimy. Może nam nie wyjść i tutaj byśmy się wcale, to nie znaczy, że źle coś zrobiliśmy, tylko po prostu one się słabo kiszą, nie tylko watę, ze względu na to, że one mają właśnie dużo białka i to białko troszeczkę utrudnia ten proces, więc tak, nie zawsze nam się...
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: To może
0: udać. Tak.
1: Tak, więc bezpieczniej chyba jest wtedy właśnie w taką zalewę słoną. Ja na przykład podgotowuję troszeczkę zawsze fasolkę, żeby nie była twarda.
0: Tak, ja też. Mhm.
1: To około tak 5 minut gdzieś ją lekko...
0: Czyli tak zwane blanszowanie.
1: Dokładnie. I to robię właśnie tylko lekko osolonej wodzie, albo wcale nie solone. I dodaję do tego właśnie taką dużą szczyptę czombru, żeby to się z tym czombrem, to wtedy taki też fajniejszy aromat jest. No a potem tylko już robię taką zalewę słoną, czyli tak około, to zależy jak to lubi, ale około tak łyżki na litr wody, tylko nie jodowanej soli, tylko taką zwykłą.
0: Kamienną, tak.
1: Kamienną, tak. Trzeba zlać zawsze z wierzchu wodę, a jeszcze odsączyć na dole ten piasek, który nam pozostaje, tak żeby nie zlać tego sobie później, żeby nam nie zgrzytało w zębach zimą. To warto właśnie to zlać. Ja jeszcze dodaję tutaj sok z cytryny.
0: No właśnie chciałem też powiedzieć to samo, bo moja mama mnie nauczyła kiedyś, robiła też fasolkę bardzo często, bo było jej dużo i ona dodawała, no nie było tam może cytryny, bo to wiadomo, były czasy PRL-u, ale dodawało się odrobinę kwasku cytrynowego po prostu, żeby tą zalewę zakwasić.
1: Dokładnie. Natomiast no, cytryna jest takim naturalnym składnikiem, a kwasek, wiadomo, to jest chemiczny,
0: tak.
1: Prawda, składnik. No też niektóre dane wskazują na to, że nadużywanie kwasku cytrynowego też może zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, więc jak możemy uniknąć stosowania, to stosujmy naturalne, te, które są. Z cytryną dla mnie nawet smakuje lepiej. Mhm. To też ma taki lekki aromat tej cytryny. To też jest dla mnie tak jakby no, zaleta. No nie każdy może to lubić, więc tutaj każdy musi sobie sam wypraktykować, ale zakwasić musimy, bo wtedy to się też lepiej przechowuje. Natomiast jak nie zakwasimy, to no i smak jest taki mdły i nie zawsze też się dobrze to nam przechowuje.
2: To prawda, bo te zaprawy właśnie z fasolką otwierają się.
0: Tak, często bez tak, zakwaszenia mogą się otwierać.
1: Mhm. Mhm, dokładnie, tak. To też zależy, jaki sezon. Na przykład groszek zielony. On też potrafi jednego sezonu się bardzo ładnie przechowywać, a drugiego na przykład właśnie sfermentuje.
0: Mhm. Ale tak samo z ogórkami też jest. Nieraz się są takie partie, że ogórki no, w tych samych warunkach wszystko się robi tak samo, a nagle wszystko fermentuje i do wyrzucenia niektóre.
2: I się robią miękkie.
0: I się robią miękkie albo...
1: Dokładnie, no my nigdy też nie mamy na to wpływu, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie tam nam się bakterie na przykład wkradną.
0: Tak, właśnie.
1: Bo to głównie bakterie później powodują to, że to tak zgnije nam, bo grzyby to widzimy to w postaci właśnie takiego nalotu grzybni. Mhm. One tak smaku może nie zmienia, natomiast bakterie, no to właśnie jedne ukiszą, a drugie spowodują, że to nam zgnije.
0: Tak.
1: Dlatego też ten czosnek, chrzan, który dodajemy do kiszonek, to też jest bardzo istotne z tego względu, że on działa tak właśnie stabilizująco na tą florę bakteryjną, bo pozostawia tylko te bakterie, które właśnie kwasu mlekowego, które kiszą, zakiszają nam produkt, natomiast eliminują pozostałe bakterie. Oczywiście no, zdarzą się też i takie szczepy, które na przykład będą odporne na działanie i niestety wtedy nam mogą popsuć nasze zaprawy.
2: A, to już teraz wiem, dlaczego tak się dzieje. Ja się zastanawiałam na wszystkie sposoby, Aldonko.
1: Nie mamy na to wpływu,
0: nie
1: co
0: mamy
1: tam
0: chyba wpływu
1: na tych roślinach, prawda? Mhm. Zazwyczaj to są te pożyteczne bakterie, z których dobrodziejstwa korzystamy właśnie w kiszonkach. Natomiast no, zdarza się, że jakiś na przykład jeden słoik czy dwa nawet, prawda, nam tam coś się zakradnie i pomiesza.
2: Dobrze, Aldonko, a ja mam takie jeszcze jedno pytanie, takie techniczne, bo wiesz, że często ogórki mają chorobę, tak? Czy z takich ogórków, czyli z krzaków, pozyskiwać owoce tutaj do naszych kiszonek, czy raczej odłożyć?
1: Musimy zobaczyć, czy na ogórkach są objawy chorobowe, bo jeśli te ogórki są zmienione chorobowo, no to ja bym tego nie brała, to ze względu nawet chociażby na nasze zdrowie, bo te grzyby, tak, bakterie, które tam powodują choroby, też mogą i na nas niekorzystnie wpływać. One też są szkodliwe, bo chociażby grzyby wytwarzają mykotoksyny, które dla nas niekoniecznie muszą nas zatruć, tak? Ale większość mykotoksyn jest też kancerogennych, więc to też jest no, dla naszego zdrowia. Po prostu nie bierzmy do przetworów roślin, które są porażone przez choroby, tak, tych owoców, choćby z tego względu, żeby samemu sobie nie szkodzić.
0: No właśnie.
2: No tak, ale to na ogórku musi być widać, ale jak na krzakach i na liściach?
1: Nie, no jeśli na liściach tylko są objawy, nie ma ich na owocach, to możemy takie oczywiście brać, bo tak naprawdę to już pod koniec sezonu to te liście w większości będą jakoś tam już troszeczkę, że tak powiem, przez choroby dotknięte, no bo to nieuniknione, bardzo mało mamy, zresztą nawet i te odmiany odporne to już pod koniec sezonu to też się zaczyna dopadać, bo ileż też można się bronić w kółku, prawda?
0: Mhm.
2: No tak, ale w tym roku nawet od takiej pani, której zawsze ogórki się udawały, nie wiem jak jest u ciebie, ale zaraza już zdziesiątkowała jej krzaki.
1: No ten rok jest specyficzny z tego względu, że tak, mamy takie przeplatanki zimna i gorąca, suszy i teraz akurat kilka dni bardzo mokrych, przynajmniej tutaj u nas na Warmii i Mazurach naprawdę przez dwa dni spadło tyle, co nawet w ciągu więcej niż miesiąca, więc ziemia jest namoknięta i zimno, więc to sprzyja zarówno i gorąca pogoda, jak i taka zimna i wilgotna, też sprzyjają temu, żeby były rośliny porażone przez choroby. Więc no to ciężko jest taki mieć to całkiem zdrowy, prawda, plon, żeby nie był porażony. Trzeba próbować różnymi metodami tutaj je zabezpieczać, przede wszystkim wzmocnić rośliny, czyli można na przykład chociażby tutaj nawozy takie wzmacniające chociażby z drożdży zastosować. Mhm. Drożdże przy okazji też zajmują miejsce, nie puszczają innych grzybów, to jest też na zasadzie takiego, już tutaj jest, prawda, nikt tutaj nie wejdzie, więc to też możemy takie opryski wykonać. Niestety tylko przy takiej pogodzie to trzeba to robić często dosyć. Nawet bym powiedziała, że częściej niż raz w tygodniu. Z tego względu, że tak, deszcz zmyje, przy słonecznej pogodzie znów te nasze opryski mogą być nieskuteczne, bo słońce też dosyć szybko te substancje czynne będzie nam tutaj i temperatura rozkładało, mhm. A więc dużo pracy potrzebuje ta, nasze warzywa, tak, owoce, żeby ten plon był zdrowy.
2: No dobra, wracamy już do tych przetworów, bo już wszystko wiemy. Ogórki, ale i tak jak powiedziałaś, są inne. Może o ogórkach za dużo nie powiedzieliśmy, bo jakie ty masz sposoby przed wejściem na antenę? Opowiadałeś, że podpatrzyłaś u pewnego pana, a on mi troszeczkę inaczej ogórki tutaj kisi.
1: Dokładnie. Mój znajomy z Poznania, jego ogórki zawsze były lepsze od moich. I stwierdziłam, że muszę popatrzeć, jak, dlaczego. Co on tam, no, to jest tutaj przyczyną.
0: Tajemnica.
1: Jego ogórki są lepsze. No więc dopatrzyłam się, że on daje bardzo dużo kopru. Tego kopru jest rzeczywiście na dnie wyłożone koprem i jeszcze góra jest też, ogórki dociskane są koprem, żeby były całe zakryte wodą. Koper nie zawsze jest zakryty wodą i praktycznie pod samą tutaj nakrętkę ten koper sięga i rzeczywiście te ogórki są takie bardzo aromatyczne, twarde, chrupiące, naprawdę przepyszne. Także ja teraz obecnie też tak kiszę, że tego kopru jest dużo. Naprawdę dużo, nie żałuję kopru.
0: Czyli kładziesz i na dół, na dno i do góry.
1: Tak. I to całe tak naprawdę daje nie tylko sam kwiatostan,
0: ale i łodygi, wszystko.
1: Praktycznie ląduje cała roślina bez korzeni. I jeszcze ją tak fajnie pozaginam, poupycham tak, żeby ona właśnie rzeczywiście ten koper dopychał te ogórki, żeby one były całe zanurzone w wodzie, no bo tak naprawdę to jest sekret dobrego ukiszenia, żeby tak. Było wszystko bez dostępu powietrza przebiegało tak, żeby było ta woda, żeby sięgała, bo to, co będzie wystawało nam ponad powierzchnię, to może nam zacząć właśnie się psuć, gnić i to może być źródło też tego, że nasze ogórki będą miękkie w słoiku i niedobrze ukiszone.
0: Ten koper, Aldona, się nie zepsuje, jak jest tam powyżej?
1: Nie, właśnie o to chodzi, że nie, że jemu się nic nie dzieje.
0: No właśnie, bo ogórki jak są powyżej, to od razu tam różne rzeczy się dzieją, nie?
1: Dokładnie, dlatego mówię, ten koper bardzo też dobrą funkcję spełnia, że on zawsze je dociska, że one są cały czas pod wodą i to nawet jak wyjemy kilka ogórków, to zawsze tym koprem można tam jeszcze właśnie dodusić i nam dłużej w lodówce na przykład bardzo się dobrze te ogórki wtedy zachowują dosyć długo. To też taka, mówię, metoda podpatrzona przeze mnie. Jeszcze z takich innych to też możemy sobie zrobić ostre ogórki, dodając dużo chrzanu i dużo czosnku. Przy okazji ten czosnek potem kiszony też super smakuje. Więc możemy to połączyć, że mamy przy okazji ogórki kiszone właśnie z czosnkiem. Te ogórki wtedy są takie naprawdę aromatyczne. To już dla osób, które lubią bardzo aromatyczne ogórki, ale naprawdę są smaczne. A zwłaszcza takie mało solne są naprawdę piekielnie ostre.
2: Jak papryczka chili.
1: Dokładnie, tak jakbyśmy papryczkę chili dodali. Potem ta moc znika. Tutaj bakterie robią swoje, ale na początku naprawdę w małosolnych to jest bardzo mocno wyczuwalne i naprawdę smakuje super.
0: Muszę spróbować naprawdę też.
2: Jakie jeszcze możesz nam podpowiedzieć metody na temat ogórków, bo później przejdziemy do kolejnych warzyw czy owoców, których jeszcze nie mieliśmy.
1: Możemy ogórki też ukisić na zupę. Nie wiem, jak słuchacze robią, ale ja na przykład to też jest z tego, że człowiek jest wygodny i zimą to już chce bardzo szybko zupę zrobić, to ja kiszę nie same ogórki na zupę, tylko już takie starkowane i też dodaję do tego wtedy wszystko to, co do ogórków kiszonych. i taki mus ogórkowy właśnie zakiszam. On jest bardziej wtedy kwaśny niż takie zwykłe ogórki kiszone, to się jeszcze bardziej mocno ukisze. I dodaję do zupy wtedy też ze wszystkim dobrodziejstwem, czyli i z chrzanem, i z czosnkiem. To wszystko w zupie ląduje, koper, i wtedy ta zupa jest naprawdę bardzo aromatyczna też, także dla takiej aromatycznej zupy to właśnie w ten sposób ukisić jak najbardziej można. Nie wiem, czy słuchacze znają chociażby zupę ogórkową ze świeżych ogórków.
0: Pewnie nie.
2: Nie.
1: Jest naprawdę przepyszna zupa. Też myślałam kiedyś, że tylko z ogórków kiszonych zupa ogórkowa.
2: No ja też.
1: Smaczna.
0: No tak, bo ten smak taki... Ale
1: koleżanka dała mi kiedyś spróbować takich całkiem świeżych. To naprawdę smak zniewalający. Rzeczywiście bardzo delikatny i ta zupa jest naprawdę świetna. No to wtedy te ogórki do tego musimy sobie po prostu zamrozić. Też najlepiej wtedy już startowane w pojemnikach sobie zamrozić i na zimę wtedy też możemy mieć. Także ogórka naprawdę możemy na wiele sposobów.
2: Czyli co, tarkujemy? Aldonka, wracamy do tego, co koleżanka mówiła ci. Co, teraz świeży ogórek, starkuję go i do pudełeczka i do lodówki?
1: Dokładnie, wtedy najmniej miejsca nam zajmuje, bo możemy też w kostkę pokroić, ale to i tak potem się wszystko w zupie rozgotuje, więc mniej miejsca zajmują już takie tarkowane ogórki. Naprawdę w smaku to potem jest super. Można to od razu już też posolić, żeby ta nasza zupa już potem miała wszystko, co trzeba. Także to naprawdę świetne. Nie, tak samo zresztą jak cukinie.
2: Też?
1: Kolejne warzywo, które pewnie w większości ogrodów się znajduje.
0: No właśnie, tak. Kabaczki i cukinie.
1: Dokładnie, patisony
0: jest. Patisony, tak. O.
1: Patisony może są takie troszeczkę mało popularne, ale powiem szczerze, że wcale nie są małe i dosyć długo są też takie bez ziarek,
0: tak,
1: bo one... w środku, więc sam miąższ praktycznie się znajduje. Bardzo fajne są do faszerowania, bo naprawdę są takie na jedną osobę.
0: No bo to sam kształt robi to, nie?
1: Dokładnie, więc nawet są lepsze niż ja zawsze robiłam tutaj całego kabaczka faszerowanego mięsem, czy warzywami jakimiś innymi, ale szczerze mówiąc w zeszłym roku spróbowałam patisony i zdecydowanie to lepiej wychodzi, bo nie wycieka nic, nic nam nie ucieka, wszystko zostaje właśnie w środku. Tak, w tej miseczce takiej naturalnej i smak potem samego tego patisona takiego poddanego właśnie, który przejdzie smakiem przede wszystkim tego wszystkiego, co do niego włożymy, naprawdę jest super.
2: Już się głodna zrobiłam.
1: Dokładnie. Ja już muszę się pochwalić, że ja już w tym roku już placki z cukinii jadłam i taką cukinię smażoną w panierce z bułki tartej. Także pierwsze produkty z działki już są w użyciu.
0: Ja w zeszłym roku zacząłem robić cukinię trochę inny sposób, to znaczy do tego jajka, które tam się tak jak normalnie do schabowego, ścieram tam żółty ser. Dosyć sporo tego sera, z tego się robi taka gęsta masa. I jak się tą cukinię, przeciętą inaczej, nie w poprzek, tak jak robimy zwykle na tym, tylko bardziej na płasko, jak to się otoczy wszystko tą masą i usmaży, to smakują jak kanie. Naprawdę. Świetne jest to. W środku zostaje takie bardzo delikatne i naprawdę, nie? Pamiętasz? Jak
2: tak.
0: Naprawdę
2: tak.
0: Super.
2: Ale cukinia to również różnego typu, w tej chwili robią drzemy, tak? Drzem tu jest i coś jeszcze możemy zrobić, tak, Aldonko?
1: Powiem szczerze, że ja z cukinii robię wiele rzeczy.
2: No to jakie robisz?
1: Przede wszystkim to zawsze, co mam na działce, co już wyrasta do odpowiedniej wielkości, żeby to przerobić, to robię na zimę. Trudno to nazwać, bo to nie jest leczo. To nie jest takie klasyczne. Ale robię po prostu taką bazę do sosu mięsnego, na przykład do mięsa mielonego, czy do takiego gulaszowego. I to są tak naprawdę warzywa, które akurat są. Czyli to jest cebula, to jest papryka, to są kabaczki, cukinie, patisony, co tam się nawinie, niekiedy nawet ogórek do tego trafia. Marchewka, pietruszka, ser, por i całą taką tą mieszankę warzyw, które trzeba niestety, ale już tak dosyć mocno, praktycznie to już na gotowo robi się takie duszone w garnku. Ja to się śmieję, że to jest wszystko, co się nawinie. Pod rękę trafi, to wszystko tam ląduje i każda partia jest nieco inna w smaku, ale jest taką świetną bazą, bo do tego możemy dodać naprawdę kiełbaskę, możemy dodać później, każde mięso do tego pasuje, tak. Smażone czy duszone. I mamy świetną taką, ja to się śmieję, że to do risotto, do kaszotto, do czego wszystkiego. Jest taka baza, gdzie robimy sobie obiad, wtedy naprawdę w ciągu pół godziny mamy zrobiony obiad bardzo szybko i nic nam się przynajmniej nie marnuje z ogrodu. To, co mamy, bo wiadomo, no jest tak, że mamy wysyp, w danym momencie mamy tych warzyw naprawdę bardzo dużo i ciężko jest sobie z nimi poradzić, a szkoda, żeby się zmarnowało. To naprawdę jest to świetny sposób na to, żeby to przerobić i żeby potem zimą z tego korzystać do woli. Dla mnie jest naprawdę to super rozwiązanie. Ostatnio zaczęłam też robić gotową zupę pomidorową, bo tak też się to urodziło przy okazji nadwyżki pomidorów. Słupów już miałam zrobionych pod dostatkiem, więc mówię, jak to przerobić, żeby się nie zmarnowało. I stwierdziłam, że no przecież można zupę gotową pomidorową zrobić, gdzie tam praktycznie nie było wody w ogóle, tylko były same warzywa, sok z pomidorów. I to w słoikach litrowych normalnie zagotowałam i super jest to zimą. Po prostu się otwiera, jest gotowa zupa, do której tylko się makaron gotuje, bądź też ryż, co tam kto uważa.
0: Tak.
1: Można to jeszcze zabielić śmietaną i naprawdę pycha. Więc nie marnujemy nic, co w ogródku mamy, wszystko pakujemy. Tak samo możemy na przykład koperek, pietruszkę, natki z solą sobie zakonserwować, żeby mieć świeże. I to może w lodówce stać naprawdę przez całą zimę, bo sama sól konserwuje, więc takie mieszankę, nawet nie pół na pół, tak naprawdę soli wystarczy 1/4 tutaj, jeśli chodzi o takie proporcje. I sobie to w słoiku najpierw wymieszać, potem w słoiku ubić i potem sięgamy tak jak po jarzynkę jakąś czy warzywko, zimą łyżkę bierzemy do zupy, wrzucamy, mamy już posoloną zupę i...
0: I aromat i smak
1: tak,
0: tego.
1: Także naprawdę nic nam się wtedy na działce nie zmarnuje, wszystko pozostanie.
2: A z cukinii ja dopytam, bo gdzieś jadłam na słodko. Jak ty powiedziałeś do mięsa, to również takie coś na słodko było zrobione.
1: Można z niej normalną zrobić tak a la marmoladę, tak? Czyli też możemy z cukrem to połączyć i ten, ale możemy też zrobić na kwaśno i słodko, czyli tak w takiej zalewie octowej słodkiej. Podobnie jak się robi pikle, czy też te korniszony tak zwane. Więc to też bardzo dobrze smakuje. Cukinię też można ukisić. Naprawdę jest w smaku świetna.
0: No, to kiszonej nie robiłem.
1: No, inna niż ogórki, ale, ale naprawdę jest fajna. To są takie inne smaki. Można ją też do zupy, bo zupa z cukinii jest świetna. Czyli też taką, ja na przykład w kostkę kroję wtedy i zalewam tylko najzwyklejszą zalewę, taką robię ze słonej wody właśnie z dodatkiem cytryny, podobnie jak do fasolki. I to też jest taka baza do zupy potem na zimę. Więc to też sposób taki, żeby ten smak lata na zimę zachować i do zupy, zwłaszcza takie zupy krem, uwielbiam. Więc tutaj do tego tylko wtedy warzywa dodajemy jakieś inne, tak w tej wodzie razem gotujemy i przecieramy. Bardzo szybko się wtedy robi takie zupy.
0: Ja w zeszłym roku robiłem cukinię. To był zupełnie przepis zrobiony na kolanie, że tak powiem, bo robiłem właśnie na słodko kwaśno, ale też dodałem tam ostrej papryki i wpadła mi do ręki taka przyprawa na grilla jakaś tam. No nie wiem, nie było czego. Mówię, dobra, wsypię tej przyprawy. No i rzeczywiście wyszła niesamowicie aromatyczna ta cukinia, ostra taka, słodka przy okazji. No, pamiętasz?
2: Tak.
0: I ona była taka dodatkowo bardzo chrupiąca przez tą ostrość.
1: Tak. Na ostrość cukinia w ogóle bardzo fajnie smakuje.
0: No naprawdę, rewelacyjna. Można było ją jeść i jeść. To wciągało także.
1: Zgadzam się. Ja. Można rzeczywiście, zresztą w cukinie to na tyle sposobów można przygotować. Ja też robię takie wiórki z cukinii. To tak jak się obiera, praktycznie to obieraczką się to robi, takie wiórki. I to wystarczy tylko skropić troszeczkę oliwą, olejem i przyprawami posypać. i wstawić do piekarnika, żeby nam się tak troszeczkę zapiekło.
0: Tak.
1: I naprawdę też jest fajne, a jeszcze zwłaszcza jak to właśnie czymś ostrym potraktujemy tutaj. Może to być na przykład jakiś sos, chociażby chrzanowy, zrobiony taki, żeby lekko pokropić po tym. Naprawdę mamy super danie, które się robi szybko, bo takie te cienkie wiórki to naprawdę pół godziny w piekarniku i to mamy przypieczone i ten i naprawdę świetne. Świetne to jest, także...
0: Ale tak samo ledonko do ogórków pasuje, papryka taka ostra, czy jakieś takie, żeby to przełamać.
1: Dokładnie, w ogóle do kiszenia też, to chyba Grzegorz mi dawał spróbować, też odrobinkę właśnie papryczki chili, wrzucać dosłownie do słoiczka kawałeczek, nie za dużo, bo to naprawdę wtedy ciężko by było zjeść, ale to też do kiszenia, to też powiem, fajnie smakuje, zresztą sałatki, z tego wszystkiego też, co mamy sezonowego.
0: No właśnie, można robić sałatki.
1: Ja robię też sałatki, naprawdę wychodzą super, tylko na przykład cukinia do tego, to najlepsza jest taka wtedy młoda, którą możemy w całości pokroić w takie talarki i to też tak naprawdę wszystko to, co mamy. Ja najnormalniej robię tą mieszankę taką, dużo cebuli do tego daję, to fakt, tam wtedy sporo cebuli się znajduje. Też, żeby to było takie właśnie doprawione na ostro, to wtedy jest lepsze w smaku. I daję wszystkie też te, które mam, warzywa. Może być kapusta, mogą być pomidory, zielone. Tak, marchew tutaj.
0: Pomidory i zielone, i czerwone.
1: Tak, wszystko to, co mamy. Mhm. Tak naprawdę tutaj dowolność jest, bo i tam fasolka szparagowa nawet się może znaleźć w takiej sałatce. To zależy, kto co lubi i co ma.
0: Można dodać kalafiora na przykład, też bardzo dobrze smakuje.
1: Dokładnie, dokładnie. I to wszystko po prostu mieszamy ze sobą, odstawiamy tak naprawdę do tego, żeby się tylko przegryzło tymi smakami. Pakujemy do słoików, pasteryzujemy 10-15 minut, żeby nie za miękka też ta nasza sałatka wychodziła, ale też, żeby nam nie zaczęła fermentować, czyli no niestety musimy tam życie zabić w środku, żeby nam to po prostu później już się dalszym życiem nie, że tak powiem, nie rządziło i nie wyszło własne danie. Także to też jeden ze sposobów na przerobienie warzyw.
2: Nie, no tyle mówicie, że ja już jestem głodna.
1: To się potem fajnie zimą je.
2: No ale już teraz. Bo to jest też taki czas, drodzy państwo, no, nawet takiego dzieciństwa, bo sama Aldonka nam mówiła i podpowiadała, że dziś młode kobiety nie zawsze wiedzą, jak zabrać się do tego, bo kupujemy w sklepach.
0: No, tak, no w sklepach te gotowe no, nigdy nie będą tak smakować jak nasze. Bo tutaj możemy...
1: Te w sklepach to też pamiętajmy, że no tam też dużo się znajduje chemicznych konserwantów, które są dodawane. To też to, co nam niekiedy też oferuje przemysł gotowe, chociażby do robienia przetworów typu żelfiksy jakieś.
0: Tak, tak.
1: To zwróćmy uwagę na to, co jest tam w składzie, bo tam poza substancją zagęszczającą znajduje się jeszcze benzoesan sodu, czyli konserwant.
0: Który,
1: tak naprawdę czym to się wtedy różni nasz dżem domowy zrobiony, prawda, od tego, który kupujemy w sklepie. To no tylko tyle, że sami zrobiliśmy, prawda, ale skład jest bardzo podobny. Natomiast kiedyś absolutnie nie dodawano żadnych chemicznych konserwantów do przetworów. To wszystko się po prostu przechowywało na zasadzie takiej, że zamykał się tak słoik, robiło się podciśnienie, eliminowało się drobnoustroje, które by mogły tutaj uszkodzić tak
0: produkty
1: w środku. I to się przechowywało naprawdę nawet więcej niż rok, chociaż no najlepiej jest spożyć to wszystko w ciągu jednego sezonu, bo po prostu potem nam już to traci też na wartości, te substancje.
0: Tak i na smaku.
1: Tak, i na smaku to nam się rozkłada po prostu, tak jak i większość ziół powinniśmy spożyć w ciągu roku, bo wtedy zachowują w pełni jakby swoje właściwości. Tak samo te nasze przetwory też. Pamiętajmy o tym, że przechowywanie ich zbyt długie to nie jest korzystne dla naszego zdrowia, bo my już wtedy nawet nie wiemy, jakie tam mogą przemiany zachodzić w tym, bo to też zależy od sposobu przechowywania, od dostępu światła, tak, od temperatury, jakiej przechowujemy. więc to też jest bardzo istotne i najbezpieczniej jest to wszystko w ciągu roku spożyć.
0: Spożyć, tak, do następnego.
1: Na pewno w pełni skorzystamy z tych witamin, tak, składników odżywczych, które się wewnątrz tych owocach czy też warzywach znajdują. No i też sposób, w jaki to zrobimy, to też będzie miał wpływ na to, jak zachowają się te składniki odżywcze w tych produktach, bo to też jest ważne, w jaki sposób my na przykład chociażby sok robimy. Mhm. Najbardziej chyba popularne przez, no jeszcze do tej pory niektórzy też mówią, a bo bardzo prosto wrzucasz owoce do sokownika i soczek ci się robi. I gotujesz to tam godzinę czy więcej, prawda? Mhm, na parze.
0: Tak.
1: Tylko trzeba pamiętać, że wysoka temperatura to większość witamin, prawda, ulega wtedy w takiej temperaturze rozkładowi, a jeszcze długotrwałe działanie wysokiej temperatury, to praktycznie pozostają nam walory smakowe
0: tylko tak, niż
1: takiego soku. Im krócej jakby poddajemy obróbce termicznej nasze warzywa, owoce, tym więcej zachowujemy tutaj wartości odżywczych, tak, tych naszych produktów. To też o tym musimy pamiętać, że...
2: To jak polecasz zrobić sok?
1: Słucham?
2: To jak polecasz robić sok?
1: Sok tak naprawdę najprościej to jest zasypać owoce cukrem na noc, to tak, żeby się dużo nie napracować.
2: No, o to chodzi.
1: Na przykład z malin.
2: Tak.
1: Bo możemy je oczywiście też mechanicznie prasą wycisnąć. Mhm. I wtedy już bez cukru. To troszeczkę dłuższy proces, no bo to wyciskanie też za szybko nie idzie, no ale też może krótszy niż na sokowniku i mniej energochłonny. I tak naprawdę taki soczek już na drugi dzień, na przykład po zasypaniu cukrem, zlewamy tylko to, co nam tutaj się samo naturalnie wysączy, tak, z tych owoców. Najlepiej na sitku położyć i zlać. I ja już wtedy tylko taki sok na zimno do butelek zalewam i pasteryzuję 15 minut. I to jest wszystko. Na przykład jabłkowy, jak mi się uda go, to też można różnie zrobić. Można go na tutaj sokowirówce odsączyć. I taki bez dodatku cukru możemy do butelek nalać, też zimny i zapasteryzować. Jak nie zapasteryzujemy, a zamkniemy szczelnie w butelce i odstawimy w takie średnio ciepłe miejsce, około 20 stopni, to nam się świetny cydr zrobi wtedy z takiego soku jabłkowego. Mm-hmm. Więc możemy tutaj poeksperymentować, naprawdę pobawić się, bo ja tak kiedyś zrobiłam, dostałam od koleżanki właśnie kilka butelek soku jabłkowego niepasteryzowanego, to zrobiłam eksperyment, postawiłam po prostu w ciepłym miejscu te butelki i zobaczyłam, co po prostu z nich wyjdzie. Do mięs później super jest, bo naprawdę świetnie to się komponuje z różnego rodzaju pieczonymi mięsami. Mhm. No, też bardzo fajnie wychodzi taki po prostu musujący super cydr z tego. Także też możemy mieć własny potem, nie musimy w sklepie.
2: Jeszcze nie próbowaliśmy.
0: Nie, nie próbowaliśmy, nie.
1: Naprawdę warto się pobawić, bo naprawdę fajne te wychodzą. No ostatecznie jak nam coś nie wyjdzie, to nam ocet z tego wyjdzie.
0: Zawsze coś.
1: To zależy, czy będzie dostęp powietrza, czy nie. Jeśli słabo zamkniemy i będzie dostęp powietrza, to wyjdzie nam ocet, który też jest bardzo dobry.
0: No właśnie, też jest bardzo dobry.
1: Możemy później na przykład takim octem swoim zalać jeszcze zioła i wtedy będziemy mieć taki właśnie ocet ziołowy. Tutaj także też świetny dodatek właśnie do różnych na przykład pieczeni. Bardzo fajnie wtedy też aromaty będą nam tutaj z ziół przechodziły. Także do wykorzystania naprawdę.
2: No dobrze, już jesteśmy przy tym ocet. To jak go zrobić poprawnie? Jabłka, tak jak powiedziałaś, odsączyć na wirówce, tak, odwirować, jak mamy sokowirówkę.
1: Możemy wykorzystać odpady, które mamy z chociażby produkcji właśnie kompotu, soku, czy na przykład jakiegoś marmolady tutaj, tak, czy drzemu. Mhm. Po prostu te obierki, które obieramy, tylko oczywiście, żeby były wolne od grzybów tutaj, żeby nie były jakieś, prawda, takie zgniłe. to możemy to wszystko właśnie do octu użyć. I wkładamy to do słoika, zalewamy wodą, dodajemy na przykład łyżkę cukru i przykrywamy, może być gaza, może być, w sumie dobrze się sprawdza dosyć ręcznik papierowy, bo dostęp powietrza przy occie musi być, tyle tylko, żeby nam się tam do tego muszki owocówki nie dostały.
0: No tak, bo one zaraz wyczują.
1: Dokładnie, bo one zaraz tam będą leciały, no to będziemy mieć wtedy ten ocet z dodatkami jakimiś, bo się nam potopią. Więc to takie wykorzystanie, no szkoda jest po prostu specjalnie tutaj zużywać jabłka do octu, chyba że robimy tego bardzo duże ilości, ale wtedy, kiedy chcemy sobie zrobić tylko dla siebie litr, dwa, to naprawdę wykorzystujemy te odpady. Tutaj możemy wykorzystać nie tylko jabłka, ale możemy wykorzystać wszelkie inne owoce. To, co nam właśnie z produkcji soku zostaje, na przykład z malin. Takie już odpady.
0: A właśnie.
2: Do włosów później.
0: My ostatnio robiliśmy, powiem szczerze ci, Aldona, robiliśmy taki reportaż w salonie fryzjerskim, no i okazuje się, że najnowsze trendy, nowości, które są w kosmetyce włosów, to wyobraź sobie jest, oczywiście ja nie wiem, jak on tam jest robiony, bo to tam
2: tajemnica
0: producenta, ale ogólnie jest to ocet właśnie z malin, ocet malinowy. Podobno, znaczy nie podobno, tylko tak tam panie Kamila, tutaj byliśmy u Kamili w Toruniu, mówiła, i to jest najnowszy trend właśnie w kosmetyce włosów, ocet malinowy, który zamyka włosy i tam jakoś je jeszcze pielęgnuje. Pewnie tam są jeszcze inne rzeczy dodane do tego octu, nie wiem, ale no tak jak zaczęłaś, to właśnie możemy pewnie sobie w domu też zrobić to bez problemu.
1: Podejrzewam, że wykorzystywane są właśnie odpady, tak jak nic się nie marnuje, więc właśnie po wyciśnięciu chociażby na prasie soku, zresztą ja tak naprawdę z malin nic nie marnuję, dlatego że u mnie najpierw zawsze jest sok, potem zostaje jeszcze dużo takiego musu, który szkoda jest nawet do octu jeszcze dać cały, więc ja to przecieram przez sitwo i ta miazga cała, prawda, z owoców, z tego powstaje świetny taki mus, który możemy dodać do tego substancji jakąś zagęszczającą. Może być to żelatyna, może być to pektyna, może być to agar spożywczy, może być to mąka ziemniaczana i wtedy będziemy mieć różne produkty takiego. A można zostawić po prostu sam taki mus, jest świetnym takim sosem do lodów, naprawdę. I tam cały czas jest jeszcze cukier przy okazji, też wykorzystujemy do końca ten cukier, który do tych owoców dosypaliśmy, tak, prawda? I to już potem po takim przetarciu zostają nam nasiona wraz z częścią jeszcze tego musu. Więc ja to albo suszę, albo można właśnie do octu wykorzystać, wrzucić to w całość do octu. Jak to się już przepracuje, powstanie nam z tego ocet, to pestki jeszcze możemy wysuszyć i wykorzystać potem jako peeling do ciała. Wystarczy je tylko troszeczkę zmielić w młynku do kawy, żeby jeszcze uwolnić olej, który tam w nasionach się znajduje. I potem to tak naprawdę wystarczy zmieszać tylko z jakimś tłuszczem, czyli może być to oliwa z oliwek, może być to olej słonecznikowy, łyżkę cukru i mamy peeling, świetny peeling do ciała.
0: Tak, widzieliśmy ten peeling.
1: A przy okazji właśnie ocet można wykorzystać właśnie do pielęgnacji później, czy to w kuchni, czy to do pielęgnacji okazuje się włosów. Tak naprawdę to też i regulator kwasowości pewnie dla skóry włosów.
0: Tak.
2: Aldonko, kolejna środa i dalsza część naszej audycji.
0: No tak, bo dzisiaj zaczęliśmy tylko tak dotknęliśmy tego tematu.
2: Dasz radę za tydzień?
1: Dam radę.
0: Dobrze.
2: Ta sama godzina?
1: Tak, ta sama godzina może być.
2: Dobrze.
0: No to zapraszamy słuchaczy już na następną godzinę, bo tutaj też już przysłali nam pytania dotyczące różnego typu rzeczy. O ogórkach, o kapuście, o kiszeniu kapusty w domu, które niektórzy się boją to zrobić, a to jest naprawdę bardzo proste.
1: Bardzo proste, naprawdę.
2: Czyli
0: wystarczy większy słoik, trochę kapusty i
2: przyszły tydzień.
0: Przyszły tydzień zaczynamy nowo przetwory.
2: Działamy w kuchni.
1: No, całe lato tak naprawdę.
0: Całe lato tak naprawdę, tak.
1: To był pracowity okres kiedyś właśnie wykorzystywany.
0: Oj bardzo.
1: Darów natury, które nam dawała, trzeba było po prostu przygotować się do zimy.
2: Naszym gościem była pani?
1: Aldona Fenek, bardzo mi miło było państwa znowu gościć.
0: Tak, i spotykamy się, moi drodzy, za tydzień w kolejnej audycji, w której będziemy rozmawiać o różnego typu przetworach. Może prześlecie nam też swoje jakieś przepisy, będziemy je tutaj sprawdzać.
1: Dokładnie, tak. Też chętnie byśmy poznali.
0: No właśnie, bo mieszkacie w różnych częściach i Polski, i świata, być może gdzieś tam na, nie wiem, kto tu nas teraz, nie będę patrzył na mapę, kto nas słucha, w każdym razie może jakieś z Australii znajdziemy przepisy.
2: Z Gabonu.
0: Przydadzą się, albo z Gabonu, tak.
2: Dobrze.
0: Dziękujemy. Ogórki po gabońsku.
2: Czyli za tydzień
0: się spotykamy z dr Aldoną Fenek. Zapraszamy serdecznie.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Dzień dobry, witam Państwa w środowiskowym laboratorium ciężkich jonów na wykładzie, który za chwilę rzeczywiście
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Prowadzę i zacznie się, ale on będzie połączony z doświadczeniem, z pokazem, w którym czynną rolę będziecie Państwo odgrywać. Także musimy trochę zmienić kolejność, więc najpierw zaczniemy od tego, że poproszę każdego z Was o wylosowanie jednej próbki. One są niecnie oznaczone. Później wszystko będzie jasne i wszystko wyjdzie na jaw. Ale tutaj po przeprowadzeniu tej reakcji potrzebny jest czas około pół godziny do odczytania wyniku. Także zaczniemy tak poza kolejnością. Jak wylosujecie Państwo, to zwróćcie uwagę, czy tam coś jest. To są bardzo małe objętości, tylko 50 mikrolitrów, a później będzie jasne co i jak. Także proszę wylosować. Tak, jeszcze folia. I właśnie, do każdej z próbek ja przejdę i dodam takiej fioletowej substancji, po czym zamykamy szczelnie probówkę, owijamy ją folią aluminiową i właściwie przechodzimy do wykładu, a później, tak jak powiedziałam, wszystko będzie jasne. Otworzyć. Także tak, otworzyć.
2: To jeszcze właśnie przylepiło do kubeczka. O, teraz.
0: Tak, można to sobie przemieszać góra-dół po zamknięciu, żeby to wszystko zebrać i zawijamy szczelnie folią aluminiową. Później okaże się co, po co, dlaczego i co powinno wyjść, ale tak jak powiedziałam, ta reakcja potrzebuje czasu, co najmniej 30 minut, więc inaczej nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego pogodzić w takich ramach czasowych, na jakie przewidziany jest ten wykład. A my będziemy mówić o tym, czy na pewno wiemy, jak parzyć herbatę. Powiemy sobie także o właściwościach antyoksydacyjnych, antyutleniających herbat. Także tego dotyczy dzisiejszy wykład w ramach Dnia Odkrywców Kampusu Ochota. Więc dawno, dawno temu w odległych Chinach cesarz Shennong ze względu na swoje kłopoty zdrowotne spowodowane złą pracą układu pokarmowego był zmuszony przez całe życie pić jedynie gotowaną wrzącą wodę. W sensie ciepłą wodę, nic innego. Pewnego dnia, kiedy wypoczywał w cieniu pewnego drzewa, niespodziewanie listek wpadł do jego czarki z wodą. On tego nie zauważył, nie zanotował, po czym napił się tego wywaru. Był zadziwiony aromatem, smakiem i to jest jedna z legend odkrycia herbaty. Ale jedna, bo w innym podaniu już ten sam Shennong, ale funkcjonujący jako mityczny bóg, chodzi po świecie i zjada poszczególne rośliny. Tak po prostu, z ciekawości. A może to bezkarnie robić, ponieważ jego wnętrzności są szklane. Tak, tak. Takie jest podanie. No i teraz, kiedy napotyka na swojej drodze drzewko herbaciane, to kilka listków z niego także konsumuje i przestaje źle się czuć po uprzednim skonsumowaniu trucizny. To jest druga wersja. I tego, jak odkryto herbatę. Trzecia jest najbardziej drastyczna, dlatego że w trzeciej Bodhidharma jest bardzo zły na siebie za to, że zasnął podczas medytacji. Jest on tak sobą rozczarowany, że w końcu odcina sobie powieki, rzuca o ziemię i w miejscu, gdzie one upadły, wyrasta pierwszy krzew herbaciany. Więc podania są tak, trzy. Niemniej jednak pierwsza pisana wzmianka o herbacie pochodzi z tak zwanej Wielkiej Księgi Herbaty, która pochodzi z Chin w VIII wieku. I tak naprawdę te Chiny są bardzo, właściwie są kolebką herbaty, bo czymże jest herbata? Herbata pochodzi z krzewu, z gatunku Camellia, najczęściej Camellia sinensis. I te odmiany tego krzewu różnią się, przez to i herbaty zielone różnią się aromatem, smakiem, kolorem. Same liście bezpośrednio po zerwaniu mogą różnić się kolorem i kształtem. Najdroższe gatunki herbat zostają zbierane o świcie z najmłodszych liści, koniecznie zroszonych poranną rosą i jeszcze pochodzących z czubka krzewu. To są najdroższe odmiany. I przez wiele, wiele lat to właściwie tylko był napój charakterystyczny dla Chin, nie dla reszty świata. Zresztą dzisiaj, to się wiadomo, trochę się zmieniło, herbata po wodzie jest drugim najczęściej konsumowanym napojem. Jako Polska zajmujemy 9. miejsce, biorąc pod uwagę ilość suszu herbacianego spożywanego na mieszkańca. W tyle zostawiamy w tyle właściwie Japonię, Chiny. Przed nami jest Rosja, Anglia, Irlandia, ale nie zawsze tak było. Dlatego, że Chińczycy pilnie strzegli tajemnicy uprawy i tajemnicy picia herbaty. Wszystko zmieniło się, kiedy japoński mnich Dengo Daishi w 803 roku kradnie jeden z krzewów herbaty i przewozi go do Japonii. I tak herbata trafia z Chin do Japonii. I teraz trzeba rozróżnić, że te dwa kraje, które rzeczywiście kojarzą nam się z taką kulturą picia herbaty, ale tej zielonej w czarkach i w ogóle, nie takiej angielskiej popołudniowej, to tam podejście do herbaty różni się. Chińczycy podchodzą do niej z szacunkiem. Tam na takie kluczowe imprezy, okazje podniosłe, jakieś rodzinne, zatrudnia się mistrza ceremonii, mistrza do parzenia herbaty w odpowiedni sposób. Więc Chińczycy podchodzą do tej herbaty z szacunkiem, ale dla Japończyków picie herbaty to jest wręcz przeżycie mistyczne. Więc tak to się różni, mimo że do Japonii ta herbata doszła zdecydowanie po Chinach. Chińczycy byli pierwsi. Jednak później, jeżeli chodzi tutaj już o tereny nam nieco bliższe, to herbata z Chin trafia później do Rosji w XVI wieku, a do Europy trafia za sprawą Holendrów i przez bardzo, bardzo długi czas Holandia jest jedynym importerem herbaty. I więc ona jest po prostu w Holandii i w tych krajach Beneluxu znana szybciej. W 1660 trafia dopiero do Anglii, więc ta Anglia też była, mimo że jest ta popołudniowa herbatka, to jednak no tak w środku listy europejskich państw, do których ta herbata doszła, w tym samym czasie ona trafia mniej więcej na ziemie polskie. Więc tak około 1660 rok, ewentualnie minimalnie później. I dzisiaj bez problemu kupujemy i spożywamy różnego rodzaju herbaty, tylko tak naprawdę wszystkie one pochodzą ze świeżych liści krzewu Camellia sinensis. Dopiero wszystko to, co się dzieje z tymi liśćmi bezpośrednio po zerwaniu, skutkuje tym, że mamy poszczególne gatunki herbat. Jednak są takie niuanse w tej całej procedurze postępowania z liśćmi herbaty, które zależą od tego, w jakiej krainie geograficznej, w jakim kraju ta herbata jest produkowana. Tak jak na przykład tutaj, przerwanie fermentacji herbaty zielonej za pomocą pary jest stosowane w Japonii, a za pomocą prażenia na specjalnych patelniach albo na specjalnych koszach już w Chinach. Więc są też takie niuanse. Pierwsza i właściwie ta wyjściowa jest to herbata zielona, która polega na wysuszeniu liści z drzewa herbacianego i one nie są poddane żadnej innej obróbce. Ona ma kolor słomkowy lub jasnozielony, właściwie powinna mieć im wyższej klasy jest herbata, to bardziej wpadający w zielony kolor. I muszę tu powiedzieć, że znajoma była na stażu w Japonii i przywiozła herbatę japońską, zieloną, która właściwie tam no, same były znaczki, prawda, wszystkie oznaczenia po japońsku i mimo, że miałam kupione herbaty tutaj z herbaciarni też jako japońskie, przecież wcale to nie jest byle co z takich specjalnych sklepów, barwa jest nieporównywalnie inna. To jest po prostu piękny, zielony kolor, taki nienachalny, ale naprawdę widać, że z tą herbatą jest coś nie tak. Później jest herbata czarna, która jest poddawana procesowi pełnej fermentacji. Napój ma brązowy, czerwonawy smak. Herbata czarna została wynaleziona znowu przez przypadek, dlatego że ładunek herbaty, która była początkowo towarem ekskluzywnym, w jednym z holenderskich portów zamógł. Nie chciano być do tyłu, jeśli chodzi właśnie stratnymi o finanse, o pieniądze, to postanowiono uratować ten ładunek i wysuszono go. I tak powstała właśnie pierwsza czarna herbata, którą zresztą teraz właśnie się fermentuje, żeby z tej zielonej otrzymać czarną. Czerwona herbata Puerh właściwie poddawana jest fermentacji całkowitej i tutaj kolor ona ma nieco ciemniejszy niż herbata czarna i my kojarzymy ją z ziemistym smakiem. No rzeczywiście nie spotkałam się, żeby herbata czerwona miała nieziemisty smak, chociaż Beata Pawlikowska w książce Blondynka w Chinach podkreśla, że kiedy tam zamówiła herbatę czerwoną, to tego smaku ziemistego w niej nie ma. Czyli albo do nas dociera herbata, która jest nieco gorszej jakości, albo my po prostu nie umiemy jej parzyć, bo zwraca uwagę konkretnie na ziemisty smak, którego tam nie doświadczyła. Więc ta podobno jest pyszna, jeśli odpowiednio się ją przygotuje. Kolejna herbata oolong jest kompromisem między herbatą zieloną a czarną. Tutaj ona jest poddawana niecałkowitej fermentacji. I na końcu jest herbata biała, która jest przyrządzana z pąków lub młodych liści. Jest to taka najbardziej delikatna odmiana. Kolor ma taki bladożółty, najjaśniejszy właściwie z tych wszystkich herbat. Ale my oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że inne napary też nazywamy herbatami. Tylko że różnica jest taka, że to jest właściwie taki, można powiedzieć, rodzaj slangu, bo jeżeli przyjmiemy, że herbata pochodzi z drzewa Camellia sinensis, to takie napary jak yerba mate, czy herbaty ziołowe, owocowe, czy rooibos albo lapacho, to w ogóle nie ma nic wspólnego z taką oryginalną herbatą. Ponieważ yerba mate jest przygotowywana z gałązek ostrokrzewu paragwajskiego. Herbaty ziołowe z różnego rodzaju liści albo kwiatów, czy też owoców ziół. Herbaty owocowe znowu są z suszu owocowego i te wszystkie inne z liści albo też z kory, ale one z takimi herbatami, o których my głównie, chociaż nie tylko, będziemy mówić dzisiaj, mają mało wspólnego. Chociaż jako ciekawostka są też rejony na świecie, na przykład w Birmie, można kupić kiszoną zieloną herbatę, z której tam wyrabia się taką potrawę na podobę naszego bigosu. Tylko tyle, że z liści herbacianych, więc tam nawet można herbatę spożyć serwowaną w ten sposób, zupełnie inny niż ten, do którego przywykliśmy. I tutaj na wstępie pragnę podkreślić rzecz bardzo istotną, że wszystko to, co dzieje się z herbatą od momentu zerwania aż do momentu przygotowania przez nas, również na tym etapie właściwie prowadzenia fermentacji i tego, jaki gatunek herbaty my kupimy, ma olbrzymie znaczenie i olbrzymi wpływ na skład chemiczny takiej herbaty. I tutaj kluczowe dla dalszej części naszego wykładu będą związki polifenolowe, których zawartość 5-6 razy jest większa w herbacie zielonej niż w herbacie czarnej. Inne związki, oczywiście skład też się różni, ale ta różnica nie jest tak drastyczna, już na pewno nie taka kluczowa, jak w przypadku innych. Przeprowadzono sondę na jednej ze stron portalu właściwie internetowej herbaciarni, sklepu z herbatami i kawami. Zapytano użytkowników ze względu na jakie właściwości herbaty oni ten napój piją. Okazało się, że 59,5% wszystkich ankietowanych zwróciło uwagę na właściwości przeciwutleniające danych herbat. Zdecydowanie ta odpowiedź prowadziła, jeżeli chodzi o wszystkie możliwe opcje do zaznaczenia. Więc teraz trochę zatrzymamy się rzeczywiście nad tymi właściwościami antyoksydacyjnymi, ponieważ właściwie podczas każdego oddechu w naszym ciele powstają wolne rodniki. Im bardziej żyjemy w pośpiechu, im bardziej się stresujemy, im bardziej jesteśmy w niekomfortowej sytuacji, to tych rodników produkuje organizm więcej. I to nie można powiedzieć, że to jest jakaś patologia, że to jest nienormalne zjawisko. To jest czysta fizjologia i zjawisko jest jak najbardziej okej. Kłopot jest wtedy, kiedy organizm nie radzi sobie z ich neutralizacją. Czyli jest brak równowagi pomiędzy produkcją wolnych rodników, a ich neutralizacją. I wtedy takie wolne rodniki, a więc indywidua chemiczne, które posiadają jeden niesparowany elektron, atakują wszystko wokoło. Czyli tak naprawdę uszkadzają nasze komórki skóry, prowadząc do starzenia się. Jeżeli chodzi na przykład o komórki skóry poddane intensywnemu opalaniu bez filtrów, no to mamy skórę zmęczoną starą. To są właśnie przyczyna, no to jest nagenerowanie wolnych rodników. Niektóre rzeczywiście mogą jeszcze bardziej destrukcyjny wpływ mieć na nasz organizm, ale trzeba zadbać o to, żeby one były neutralizowane. Takimi bardzo znanymi antyutleniaczami jest witamina A, witamina E, witamina C. Organizm w wątrobie produkuje jeden taki wewnętrzny swój antyoksydant, to jest glutation, ale on nie jest w stanie zneutralizować wszystkich wolnych rodników, więc siłą rzeczy musimy je dostarczać z zewnątrz. I teraz jest to bardzo ważny aspekt, dlatego że Kiedyś to troszkę tak zaniedbywano, pomijano ten stres oksydacyjny. Teraz pojawia się szereg publikacji naukowych, które mówią i potwierdzają to, że długotrwałe narażenie na stres oksydacyjny może prowadzić do szeregu poważnych chorób, takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona, nowotwory, depresja, schizofrenia, autyzm, wszelakie w ogóle choroby tak naprawdę cywilizacyjne po części. Więc tutaj naprawdę trzeba o to zadbać. I jednym właściwie z takich związków, które mogą działać jako antyutleniacze, są te związki polifenolowe, o których tak powiedziałam, że ta herbata zielona ma dużo w stosunku do tej herbaty czarnej. One są w stanie działać tak, jak właściwie każdy antyutleniacz. Działanie tego typu związków polega na tym, że one oddają swój elektron wolnemu rodnikowi, tym samym go neutralizując. Zneutralizowany wolny rodnik nie robi nam nic złego w organizmie, jest po prostu ta substancja w formie obojętnej jest wydalana. Więc o to nam chodzi, żeby one wszystkie były nienagromadzone, nie robiły co chciały w tych naszych komórkach, tylko żeby zostały zneutralizowane i żeby się ich pozbyć. I te związki polifenolowe są związkami pochodzenia roślinnego. Jest to bardzo obszerna grupa związków i zidentyfikowano ich do tej pory ponad 8 tysięcy. Największą grupą z nich wszystkich są flawonoidy. Ich jest ponad 4 tysiące z tej grupy. One mają charakterystyczną budowę, ponieważ składają się z dwóch pierścieni A i B połączonych pierścieniem piranu, pironu lub łącznikiem trójwęglowym i w zależności od tego, co jest tym pierścieniem C albo tym łącznikiem, to jest jeszcze wyodrębniony szereg innych grup flawonoidowych. Potwierdzono naukowo, że dieta bogata we flawonoidy w związki polifenolowe pozwala na efektywne uniknięcie zachorowalności na nowotwory. Nie wiadomo, jak to się dzieje, ale powiązano te dwa fakty, więc jest efekt. A trwają dyskusje, czy to rzeczywiście związki polifenolowe, czy ich metabolity. No ale nie byłoby metabolitów, gdyby nie było ich, więc to wszystko się ze sobą łączy. Więc te związki powinny być rzeczywiście obecne w naszej diecie, ale ta dieta w tym momencie nie jest przykra taka, dlatego że są one zawarte w owocach i warzywach, w czerwonym winie, w białym jest ich nieco mniej, w czekoladzie gorzkiej, no i w zielonej herbacie. Więc te związki polifenolowe, które mają prozdrowotny wpływ na organizm, tak naprawdę one tworzą podwaliny medycyny ludowej. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, że na przykład sylimarol, który bierzemy na wątrobę, posiada duże zawartości sylimaryny, jednego związku polifenolowego. Za chwilę leki przyczyniające się do poprawy samopoczucia w okresie menopauzy u kobiet, izoflawony sojowe. Znowu te same związki. Katechina w ekstraktach z zielonej kawy, tak modnych na odchudzanie. To wszystko leki zwalczające po części takie złe samopoczucie też. Więc my w wielu suplementach my przyjmujemy te związki, tylko czasami sobie nie zdajemy sprawy, że to akurat są one. Także tu są jeszcze przykładowe właśnie wzory związków polifenolowych. I teraz przejdziemy do tych zdolności antyutleniających. Pytanie jest, jak ocenić, czy to jest efektywnym, dobrym przeciwutleniaczem, czy nie. Przecież są różne nowinki na rynku takim żywnościowym czy herbacianym, za chwilę do tego wrócę, i musimy wiedzieć, czy jaki to ma wpływ na ludzki organizm. Taką klasyczną, sztandarową metodą jest metoda polegająca na zmiataniu rodnika DPPH, czyli to jest 2,2-difenylo-1 pikrohydrazyl. I tu powinno Wam zapalić się Państwu czerwone światełko, dlatego że on jest w kolorze fioletowym. Jest to modelowy rodnik. Modelowy dlaczego? Bo on nie występuje w ludzkim organizmie, jest po prostu za duży. To, co się generuje w ludzkim organizmie, to są rodniki najczęściej ponadtlenkowe, związane z reaktywnymi formami tlenu. Niemniej jednak jest to najbardziej uniwersalna metoda właśnie w badaniu zdolności antyutleniających wszelakich substancji. Normalnie my to cały czas prowadzimy pomiar tutaj, bo to jest rodnik światłoczuły też, polegający na tym, że właśnie trzeba go chronić przed światłem, bo inaczej ta zawartość, barwa będzie zanikać. Dlatego mamy stąd te kawałki folii aluminiowej, żeby tam dostęp światła był mocno ograniczony. Gdybyśmy chcieli profesjonalnie przeprowadzić ten pomiar, to później powinniśmy przeprowadzić oznaczenie spektrofotometryczne przy długości fali 539 nanometrów, ale to akurat zrobiłam za Państwa, ale na oko będziecie widzieć, co się tam dzieje. Tak, więc to jest jedna z metod. Oczywiście są tam inne związki zawarte w naszych próbkach, które też powodują zafałszowanie wyniku, no ale jeżeli mówimy o próbkach naturalnych, to ciężko się pozbyć tych innych związków. Więc tą procedurę robi się tak, że właśnie do fioletowego, metanolowego roztworu rodnika dodaje się próbkę, której chcemy zbadać zdolności antyutleniające i wtedy czekamy co najmniej pół godziny na to, żeby ten rodnik się odbarwił. Im większe będzie odbarwienie tego rodnika, tym mocniejsza zdolność do jego neutralizacji, czyli tym lepszy antyoksydant. Więc to się później okaże, bo macie Państwo różne próbki. Oczywiście skala jest dwa razy mniejsza ze względu na objętość tych probówek, którymi dysponujemy, ale efekt będzie ten sam. I nasz eksperyment polegał na tym, my oczywiście na koniec wykładu dopiero to odwiniemy, żeby porównać zdolności antyutleniające herbaty czarnej. Jest to ta herbata angielskie śniadanie, ona jest oznaczona na wieczku jako czar. Później mamy herbaty zielonej, to było ziel. Później jest rumianek, czyli ten popularnie nazywana herbatka rumiankowa. Jak wiecie, to już z tą herbatą średnią ma wspólnego. No i herbatki owocowe, tutaj akurat ten typ sangria i to było oznaczone jako san. Więc teraz już wszystko wiadomo, ale na efekty jeszcze przyjdzie nam poczekać. Inną z metod jest oczywiście też metoda Folina Czokalto, której też do końca tutaj nie jest znany odczynnik, nie jest znany mechanizm reakcji, który tam zachodzi. Kupuje się gotowy komercyjny odczynnik i też obserwujemy zmianę barwy z żółtej na niebieską. I ta niebieska barwa jest tym bardziej intensywna od jasnej, błękitnej aż do granatowej, im mocniejszy antyoksydant jest w środku. Ta metoda też jest nazywana metodą do wyznaczania całkowitej zawartości związków polifenolowych. Oczywiście każda jedna ma swoje ograniczenia, niemniej jednak jest szeroko stosowana w chemii żywności właśnie do takiego celu. I jeszcze ostatnia metoda Kuprak. Tutaj jest redukcja miedzi z drugiego stopnia utlenienia na pierwszy i też prowadzi się to oznaczenie spektrofotometrycznie. Ona pozwala określić właściwości redukujące danej próbki. No i ta metoda z rodnikiem DPPH, tak jak powiedziałam, jest szeroko stosowana, ale na pewno niewielu z Was zastanawiało się, jaki wpływ na to, co pijemy, ma rodzaj samej wody użytej do parzenia herbaty. Więc tutaj testowano to i wykorzystano herbatę czarną, tą Liptona, tą klasyczną żółtą i jej odpowiednik też Liptona zielony. Użyto trzy rodzaje wody do parzenia. Wodę destylowaną, oligoceńską ze źródełka tutaj na ulicy Pastera i wodę kranową. I teraz to są krzywe neutralizacji wolnych rodników DPPH. Jak należy na nie patrzeć? Im większa zdolność do neutralizacji, to krzywa jest niżej. Czyli im niżej, to lepiej, bo to jest zanik, jest to zdolność zmiatania wolnych rodników. W przypadku herbaty czarnej widzimy, że woda destylowana daje ten napar największe zdolności antyutleniające i podobnie w przypadku herbaty zielonej. Łatwo to można wytłumaczyć, dlatego że każda jedna woda, czy oligoceńska to już wiadomo, prawie jak mineralna, ale woda kranowa też zawiera różnego rodzaju jony. Mówimy o twardości wody, więc mówimy o jonach magnezowych, o jonach wapniowych i one właściwie, związki polifenolowe mają zdolność do kompleksowania takich jonów, metali. I wtedy mamy taki kożuszek na herbacie, czasami taki nalot biały. To im bardziej właśnie woda jest bogata w te jony, to zachodzi kompleksowanie. I wtedy oczywiście jak mamy w kompleksie te związki polifenolowe, to one wykazują mniejszą albo wcale zdolność antyutleniającą. Więc jeżeli tych kompleksów by nie było, no to wtedy byśmy mieli sytuację idealną. Więc ta woda kranowa, no to zależy. Tutaj właściwie najsłabiej ten napar w przypadku herbaty czarnej, a w przypadku herbaty zielonej wykazuje takie średnie zdolności antyutleniające. sztandarowe związki polifenolowe to są wszystkie pochodzące z grupy katechin, a konkretnie epikatechina, katechina i galusan epigalokatechiny. Ciekawa rzecz dzieje się, kiedy mówimy, porównujemy zawartość tych związków w takich czarnych, zwykłych czarnych herbatach, a w herbatach czarnych, ale aromatyzowanych, czyli z dodatkami. Ten proces aromatyzacji, on zachodzi też w nieco podwyższonej temperaturze, bo najczęściej tą herbatę po prostu przepuszcza się pary jakichś aromatów przede wszystkim i to powoduje termiczną dekompozycję na przykład tego EGCG, czyli galusanu epigalokatechiny, przy jednoczesnym wzroście zawartości innych związków, czyli katechiny i epikatechiny, ale tak jak powiedziałam, na każdym etapie produkcji herbaty wszystko, co się z nią dzieje, ma wpływ na jej skład chemiczny. I tutaj same herbaty zielone, oczywiście też kopalnia katechin i zdecydowanie ta zawartość związków polifenolowych w herbacie zielonej jest wielokrotnie większa niż w herbacie czarnej.
3: A przepraszam, czy to znaczy, że w herbatach aromatyzowanych tych polifenoli jest mniej?
0: Ogólnie niekoniecznie, ale wybranych może być drastyczna różnica, tak. No i tutaj właśnie przykładowe zawartości wybranych flawonoidów, no bo nie sposób ich dać oznaczyć 4000 w jednej próbce, więc my musimy sobie wybrać jakąś pulę. To tutaj możecie Państwo jakieś zobaczyć herbaty, które aktualnie pijecie, ale proszę zwrócić uwagę, że właściwie nawet w obrębie herbat czarnych tutaj zawartości różnią się bardzo drastycznie. Tak samo jak w przypadku herbat aromatyzowanych. Też te różnice są drastyczne. I trochę teraz zmienimy temat, mianowicie tylko trochę, bo zajmiemy się herbatami ziołowymi teraz, które z krzewem Camellia sinensis mają mało do czynienia, ale niemniej jednak są konsumowane przez nas też ze względu na właściwości takie prozdrowotne. I muszę powiedzieć, że brałam udział w takich badaniach, gdzie porównywałam dziurawca, melisę i rumianek. Bardzo śmieszne wyniki otrzymywałam w przypadku badania rumianku, bo po analizie 15 różnych herbat stwierdziłam, że niestety, ale apigeniny, która powinna tam być w ilościach dużych, nie ma w żadnej. Więc to tak jest, trafia do nas. W końcu okazało się, że takie jak się w ogóle kupuje suszone koszyczki rumianku, takie typowe całe, to one tam w końcu ten skład się zgadzał z tym, co jest w literaturze fachowej, co tam powinno być. A tak to tego nie było. Najbardziej zbliżony skład to miała właśnie tutaj te herbaty Herbapolu, więc już zdecydowałam się z jednej firmy brać wszystkie trzy, żeby już nie mieszać. Więc tutaj optymalizowano różne parametry przygotowywania takich próbek, czyli naparów, jak sposób parzenia, czas parzenia, też rodzaj wody. No i tutaj napar albo wywar, czyli napar, że była torebka zalana wrzątkiem albo temperaturą przynajmniej taką, jak jest na opakowaniu producenta, albo wywar, czyli zalane zimną wodą i dopiero doprowadzane do temperatury wyższej. No i w przypadku rumianku widzimy, że zawartość związków polifenolowych w zależności od tego, w której wodzie parzymy, to w przypadku akurat tego naparu zdecydowanie lepsze są w przypadku wody kranowej. Więc tu znowu kłania się to, co my parzymy. No to nawiązując do tych wyników, które były w przypadku wody destylowanej. Tutaj rutyna 2,44, tu niecałe 2, no widać, że zdecydowanie korzystniejsze jest zaparzanie wodą kranową. W przypadku optymalizacji parzenia melisy widać, że ta procedura parzenia a gotowania, no to drastyczne różnice w zawartości kwasu chlorogenowego, apigeniny i luteoliny, bo tu są poniżej granic oznaczalności. W ogóle to parzenie, czyli zalanie wrzątkiem, powoduje dekompozycję tych związków. Te akurat są czułe termicznie, jest dekompozycja, tutaj już były, ale cały czas mówimy o jakimś kompromisie, bo jedne właśnie zawartości rosną, inne spadają, nie da rady tak w ogóle.
4: Przygotowanie też potem gotujemy, prawda? Więc czemu one tam nie podlegają dekompozycji przygotowania?
0: Bo prawdopodobnie proces zachodzi stopniowo, albo w całej tej matrycy próbki znajdują się związki, które zapobiegają temu rozpadowi, a widać są unieszkodliwiane, jak od razu ta temperatura się dokłada. Ciężko powiedzieć, bo my cały czas pracujemy nie tylko z tymi związkami, tylko tam jest po prostu cała matryca próbki, więc czasami sobie nie zdajemy sprawy, że jakiś inny, niekoniecznie interesujący nas w tym badaniu związek powoduje stabilizację innych. Więc tutaj jest tak naprawdę ciężko powiedzieć, że trzeba parzyć tak i tak. Nie, bo to zależy od jakiej herbaty i od producenta i w ogóle.
3: No to pani na suszonej melisie, nie na świeżej.
0: Nie na świeżej, na suszonej, tak. Aha, tak. I nawet porównując właściwości antyutleniające tych samych naparów, ale dwoma różnymi metodami, można zaobserwować zupełnie inny trend. W przypadku tutaj dziurawca, melisy i rumianku, wraz ze wzrostem czasu parzenia, to właściwie obserwujemy wzrost zdolności antyutleniających, tu po części też, ale najlepsze zdolności antyutleniające w tym przypadku miałby dziurawiec, a w tym przypadku melisa. Dlaczego? Bo te testy badają tak naprawdę trochę pod innym kątem te zdolności antyutleniające. Tu całkowita zawartość związków polifenolowych, a tutaj właściwości redukujące próbki. Więc żeby porównywać jedno z drugim, powinniśmy korzystać z tej samej metody, z tego samego testu. I wtedy po prostu mamy szansę porównywać to wiarygodnie i sensownie. No i w ostatnim czasie na rynku polskim tudzież europejskim pojawił się absolutny hit. W ogóle cała literatura naukowa, taka podejmująca tematykę herbaty, poczytne czasopisma raportowały o chińskiej odmianie zielonej herbaty pochodzącej z prowincji Zhejiang, czyli na tym wybrzeżu Chin. Ona miała być nie tylko herbatą zieloną, ale dodatkowo bogatą w związki selenu. Nie powinno to dziwić, bo te rejony, to wybrzeże Chin, tak w ogóle ziemie tam są naturalnie bogate w ten pierwiastek, więc jak rośnie na takiej ziemi, no okej, może być. No ale reklamowano ją tak, że mimo tych wszystkich prozdrowotnych wartości herbaty, to ona przoduje nad tymi innymi, no bo ma związki selenu. I zdolności antyutleniające tych herbat, tej selenowej, są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Więc to w ogóle wszystkie inne trzeba do kosza, postarać się o to. No trochę podejrzane było, że te wszystkie publikacje, no to one były autorstwa chińskich badaczy. No ale dobrze, no może chińskich, no okej, nie? No więc nie jest żaden problem, żeby iść do herbaciarni którejkolwiek i poprosić o zieloną herbatę Lungqing, albo smocza studnia, albo łza smoka, bo te liście są takie bardzo podłużne, więc tak jak albo studnia, albo oko smoka, albo łza smoka. No ale mamy przecież w tych herbaciarniach, ona jest nieco droższa ta herbata, ale certyfikat pochodzenia. Więc było certyfikowane, że ta herbata rzeczywiście pochodzi z prowincji Zhejiang. Więc ja poszłam i rzeczywiście 6 próbek takiej herbaty udało mi się zdobyć w różnych herbaciarniach pod różnymi nazwami, ale certyfikat był. Dodatkowo przebadałam wszystkie chińskie z tych ościennych, tak Jiangsu, Fujian, to powinny no mniej więcej te zawartości być takie same, no bo to jest tylko podział administracyjny, a nie geologiczny, gdzie względem tego, co jest w glebie. Oprócz tego badałam z prowincji Yunnan, tybetańską, z prowincji Sichuan tutaj i inne azjatyckie. Okazało się, że wcale zdolności antyutleniające tej herbaty nie są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Co więcej, herbata ta selenowa nie zawierała właściwie istotnie więcej selenu w sobie niż te inne. No i w odpowiednim momencie, w tym momencie mniej więcej zaczęły się pojawiać głosy innych naukowców niechińskich, że oni przebadali i to niekoniecznie jest tak. Między innymi ja też opublikowałam taką pracę, że to nie jest koniecznie tak. Na co Chińczycy odpowiedzieli, że ta herbata to nie jest na rynek europejski, tylko na chiński, a później, że już sobie hodowali w specjalnych warunkach na pożywce bogatej w selen, oprócz tej gleby, do takich badań. Więc tyle, dobra była akcja promocyjna, ale pod kątem takich wyników badań eksperymentalnych to już niekoniecznie. No a jak się ma właśnie zawartość selenu w próbce herbaty? Jeżeli chodzi o zdolności antyutleniające, to każdy jeden dodatek czegokolwiek do próbki powoduje drastyczną zmianę we właściwościach antyoksydacyjnych. Rzadko kiedy jest tak, że ten obserwowany efekt jest addycyjny, więc jeżeli 10 substancji wykazuje zdolność antyoksydacyjną, to mi ich mieszanina tych 10 to jest suma tych wszystkich. Tak nie jest. Z reguły obserwuje się albo większy efekt, w przypadku mieszaniny mówimy o synergicznym efekcie, albo o negatywnym synergizmie, wręcz antagonizmie, że te zdolności antyutleniające są niższe, niż by wynikało to z sumy. No więc, jak to jest do oddziaływań selen herbata? Form selenu różnych chemicznych jest bardzo dużo. Wybrałam dwie nieorganiczne, wybrałam dwie organiczne i dodawałam do naparów herbaty czarnej i zielonej. Żeby było to badanie tak wiarygodnie zrobione, to herbata czarna i herbata zielona jest tutaj ekstraktem standaryzowanym, czyli międzynarodowym wzorcem, że to powinna być herbata czarna, to powinna być herbata zielona, żeby wykluczyć jakiekolwiek wpływy odmiany, pochodzenia, warunków glebowych. No więc okazało się, że każdy dodatek selenu, to znowu, tu mamy na czarno, czarną herbatę bez dodatku selenu i zieloną bez dodatku selenu. Widzimy, że krzywa jest najniżej, czyli zdolności do zmiatania, do neutralizacji wolnych rodników największe. Każdy dodatek, nieważne jakiej formy, powoduje znaczące obniżenie tych zdolności antyutleniających. Więc tutaj niestety, ale to tak nawet w przypadku takich modelowych badań, no to te rewelacje były takie wątpliwe, przynajmniej podejrzane. No i teraz właśnie, zaraz przyjdzie czas na odwinięcie naszych próbek. Oczywiście tutaj wszelakie różne próbki mieliśmy. No my mieliśmy tą Twinings, tutaj z prowincji Zhejiang macie tą zieloną. Tutaj jest napar rumianku i herbatka owocowa sangria. Oczywiście trzeba pamiętać, że my prowadzimy to badanie na oko. Więc nawet jeżeli tam by były różnice, to nasze oko tak średnio wyłapie nawet takie subtelne różnice. Więc będziemy porównywać, czy to, co widzimy, to jest rzeczywiście to, czy zupełnie coś innego. Także ja to zbadałam te ekstrakty za pomocą badań spektrofotometrycznych, więc tutaj te wszystkie próbki znalazły się w odpowiedniej kuwecie. Tu nie będę wnikać w szczegóły techniki, ale zgodnie z prawem Lamberta-Bera wyznaczone zostało stężenie, czyli właściwie zdolności antyutleniające w oparciu o krzywą kalibracji dla Troloksu, tak się robi i wtedy porównuje się. To jest międzynarodowy wzorzec, żeby można było właśnie nasze wyniki odnieść ze wszystkimi innymi grupami badawczymi, które pracują z metodą DPPH. No dobrze, więc jest czas na odwinięcie próbek i zobaczenie, czy coś się zmieniło, coś się nie zmieniło, kolor jest mniej albo bardziej fioletowy. Właśnie tu powinno być w zależności od odmiany.
3: Nic się nie zmieniło.
0: No, a jaką miała pani? No, tak. Także. Tak. Bo to zależy. Tu już są mocne dowody i najmniejsze odbarwienie powinno być w przypadku rumianku. Najmniejsze. Tak. Później w przypadku tych herbat owocowych, czyli w przypadku tej sangrii. To delikatnie bledsze niż w przypadku rumianku, ale tak niezbyt drastyczna zmiana. W przypadku herbat czarnych już powinniście Państwo obserwować zmianę, bo zależy co kto ma. Natomiast w przypadku herbat zielonych to już powinno być bardziej tak wpadające w żółte, czy tak, o właśnie, tak jak u Pana. Więc takie są, tak, takie są fakty tutaj. Tak, no i właśnie. Tak. Tak, bo tu właśnie w zależności od tego, kto z Państwa co ma. Więc jakie są wskazówki? Tak, to z herbaty owocowej. Więc jakie tu są wskazówki wobec tego, jak parzyć herbatę, jak pić herbatę? To jest naprawdę zależy od tego, jaką mamy odmianę, jaką lubimy. I teraz absolutnie nie ma tak, że jeżeli naszą ulubioną jest herbata czarna, to ja muszę na siłę pić herbatę zieloną. To nie jest tak. Herbatę przede wszystkim pije się dla przyjemności. Nawet jeśli ta czarna jest uboższa w związki polifenolowe, to nadal ona ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Już teraz nawet jest taki trend, że kiedyś nie polecano pić kawy w nadmiarze, teraz już, że kawa też ma związki polifenolowe i też właśnie jest polecana z jednej strony. Więc właściwie tutaj trzeba pamiętać o tym, że herbata jest rzeczywiście prozdrowotna. To, że kawa ma kofeinę, a herbata nie ma kofeiny, to też jest mitem, dlatego że właśnie w herbacie też są zawartości kofeiny. Także dziękuję za uwagę.

0: Dobry wieczór wszystkim miłośnikom podróży w czasie, wszystkim miłośnikom historii naturalnej. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. To jest kanał Wszechnica. To są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Dobry wieczór wszystkim raz jeszcze. Dzisiaj, moi drodzy, będzie wykład dosyć nietypowy, bo poświęcony jednemu i tylko jednemu gatunkowi dinozaura, którym jest, jak już pewnie wszyscy wiecie, bo zapewne zostaliście zwabieni tym, że właśnie o nim będzie dzisiejsze spotkanie, dylofozaur. Dylofozaur, przyznać muszę, jeden z moich ulubionych dinozaurów i dzisiaj sobie go omówimy wzdłuż i wszerz. Porozmawiamy trochę o jego popkulturowym wcieleniu i porównamy z tym prawdziwym naukowym, a i zobaczymy, jak to naukowe się zmieniało na przestrzeni dziejów, na przestrzeni ostatnich paru dziesięcioleci i lat badań i tego, co ta paleontologia z tego dilofozaura wycisnęła. Zachęcam gorąco do zadawania pytań w temacie wykładu na naszym czacie. Tradycyjnie po mojej prelekcji sobie podyskutujemy. A tymczasem, moi drodzy, dilofozaur. Dilofozaur, no tak jak powiedziałem, jednym z moich ulubionych dinozaurów jest, od kiedy pamiętam, w Polsce, w Warszawie można rekonstrukcję takiego dilofozaura zobaczyć w Muzeum Geologicznym zaprzyjaźnionym z Muzeum Ziemi, czyli Muzeum Państwowego Instytutu Geologicznego. Tam rekonstrukcja dinozaura dyzia, którego, jak później się przekonamy, tropy znaleziono w Polsce, w Górach Świętokrzyskich. Tam naturalnej wielkości takiego dylofozaura można sobie podziwiać to, jak prawdopodobnie ten dinozaur wyglądał. Było to zwierzę, no ktoś by mógł powiedzieć, niespecjalnie takie okazałe, niezbyt duże jak na dinozaura, ale jak się za moment przekonacie, jak na dinozaura wczesnojurajskiego, jak na dinozaura z tego czasu, kiedy żył dylofozaur, był to duży zwierz, był to wielki drapieżnik. Tak naprawdę, prawdopodobnie największy drapieżny dinozaur, jaki żył w owym czasie i w ogóle największy drapieżnik w ekosystemach lądowych wczesnej Jury. Więc tak z pozoru może wygląda niepozornie, troszkę taki chudziutki, troszkę taki delikatnie zbudowany. No nie jest to Tyrannosaurus Rex, prawda, ale tak czy inaczej duży drapieżnik, troszkę okryty mitami i legendą jednak, ale przekonamy się za moment, że większość tych legend i tego, co się sądzi o dylofozaurach, nie jest zgodna z prawdą i rzeczywiście był to niezwykle groźny drapieżnik. Na końcu sobie do tego dyzia wrócimy, a teraz przyjrzyjmy się temu, co paleontolodzy lubią najbardziej, czyli szkieletowi dylofozaura. Dylofozaur był dinozaurem drapieżnym, mierzącym między, dorosłe osobniki mierzyły między, powiedzmy, 6 a 7,5 metra długości, mniej więcej między 2,5 a 3 metry wysokości w kłębie. Taki, trzeba przyznać, smukle zbudowany dinozaur. Jego cecha charakterystyczna to są oczywiście dwa takie wydatne, ale cienkie i niezwykle delikatne grzebienie kostne, które zdobiły jego czaszkę. Zresztą stąd się wzięła nazwa rodzajowa tego dinozaura, dylofozaur, to jest, dosłownie tłumacząc na polski, jaszczur o dwóch kołnierzach, czy dwóch kryzach, które właśnie to jego głowę zdobiły, takie dwa kostne, równoległe względem siebie, ułożone wzdłuż czaszki wyrostki. Chyba jego cecha rzeczywiście najbardziej taka emblematyczna. Miał stosunkowo długą szyję, jak na teropoda, czyli dinozaura drapieżnego. Rzeczywiście całkiem długi ogon. Przednie kończyny długie, jak na dinozaura drapieżnego całkiem długie, w porównaniu do innych dużych teropodów, no bo powiedzmy, że 7-metrowy teropod to już jest duży.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Rzeczywiście całkiem długie. Większość takich dużych teropodów raczej miała krótkie przednie kończyny. Jest to gad, który, jak powiedziałem, żył we wczesnej jurze mniej więcej 180 kilka milionów lat temu, na początku okresu jurajskiego, kiedy ten słynny superkontynent Pangea zaczął się dopiero rozpadać, do tego za momencik wrócimy. Skamieniałości tego dinozaura znaleziono, skamieniałości szkieletowe, czyli strukturalne, czyli po prostu skamieniałe kości dylofozaura, odnaleziono na terenie Ameryki Północnej, dokładnie w północnej części stanu Arizona. Tropy znaleziono m.in. w Polsce i również w Azji, ale te skamieniałości strukturalne to tylko w Arizonie. Za chwilę też sobie zobaczymy, jak wyglądały te miejsca, gdzie skamieniałości tego zwierza odnaleziono. Ale zanim przejdziemy do takiego właściwego naukowego omówienia tego dinozaura i tego, co może być do końca nie tak z nim, chciałbym zacząć od takiej części popkulturowej, bo pewnie spora część z Was kojarzy dylofozaura z pewnej słynnej, bardzo, bardzo znanej franczyzy filmowej, a filmowej i książkowej, ale głównie pewnie filmowej, jaką jest Jurassic Park, Park Jurajski. W filmie z 1993 roku, film Jurassic Park, który reżyserował oczywiście Steven Spielberg, tam dilofozaur pojawia się na jedną krótką scenkę, bo ona trwa pewnie ze 2-3 minuty, w której zabija, co tu dużo mówić, zabija i zjada programistę Denisa Nedry'ego. Ale pierwotnie dylofozaur pojawił się w książce Michaela Crichtona Park Jurajski z 1990 roku. Porównamy sobie za moment te wizje artystyczne, obie filmową i książkową, ale wyjdę od tej filmowej. Pamiętam tę scenę, bardzo mi zapadła w pamięć. Muszę przyznać, że dylofozaur z Jurassic Parku to jest jeden z trzech najbardziej przerażających potworów filmowych, jakie znam. Te trzy potwory to pewnie byłby coś z filmu Coś, ten przeklęty gwóźdź na schodach w filmie A Quiet Place, Ciche Miejsce, na który pewnie niektórzy pamiętają, Emily Blunt nabiła sobie nogę, i trzeci to byłby właśnie dylofozaur. Trzy najgorsze potwory w historii popkultury. No, bałem się go jak diabli. Pamiętam, starsi z Was na pewno pamiętają, że stare magnetowity miały taką funkcję przewijania na podglądzie, a w latach 90. to nie było tak jak teraz, że jak wiecie, film wychodzi w kinach, macie Avengersów w kinach i rok później to leci gdzieś w telewizji. Nie, nie, nie. Wtedy bardzo długo się czekało na film taki kinowy, aż pojawi się w polskiej telewizji, albo w ogóle się przeważnie nie pojawiał. Ja miałem gdzieś nagrany Park Jurajski z takiego niemieckiego kanału, co się nazywał RTL7. To był film z dubbingiem. Niemcy generalnie mają swój taki przemysł dubbingowy, mocno rozwinięty. Tam każdy film, nawet taki hollywoodzki, dubbingują. I miałem to nagrane z dubbingiem. Wiecie, z perspektywy 6-7-latka nie ma to znaczenia, że film jest z dubbingiem, bo mnie interesowało to, że tam biegają dinozaury, zjadają ludzi, że dzieją się rzeczy. W każdym razie pamiętam, jak oglądałem ten film, scena z dylofozaurem była między dwiema epickimi scenami z T-Rexem. Jest ta słynna scena, jak tyranozaur wychodzi z zagrody, demoluje jeden z jeepów, a później zjada prawnika, krwiopijcę, który siedział w toalecie i oddawał się pewnej czynności fizjologicznej. Później jest druga scena, też taka bardzo słynna, pogoni tyranozaura za jeepem, w którym siedzi Jeff Goldblum. Jest ta słynna sekwencja z lusterkiem, że obiekty w lusterku są bliżej niż się wydaje. Ale pomiędzy tymi dwiema epickimi scenami z tyranozaurem była ta krótka scena, jak Denis Nedry przypadkowo wjeżdża jeepem do zagrody dylofozaura, do końca nie wie, gdzie jest. I ja się tej sceny panicznie bałem. Panicznie się bałem do tego stopnia, że wspomniany Park Jurajski nagrany na kasetę VHS kazałem mojemu tacie tę scenę przewijać na podglądzie. Te stare magnetowidy miały taką funkcję przewijania na podglądzie. To polegało na tym, że widziałem, co się dzieje na ekranie, tylko to bardzo szybko leciało, więc taką 3-4-minutową scenkę można było bardzo szybko przewinąć. I ja strasznie się bałem tego. Chciałem te dwie sceny z T-Rexem, ale pomiędzy był ten nieszczęsny dylofozaur. i prosiłem tatę, żeby mi to przewijał na podglądzie, ale więc ja się go bałem, bardzo się go bałem, panicznie, ale z drugiej strony fascynował mnie ten dylofozaur, więc ja tę scenę oglądałem tak, wiecie, jak to dzieci, zakrywałem twarz, ale jedno oko wystawało i tak trochę łypałem na tego dylofozaura, co on tam zrobi, co tam się będzie działo. Czyli trochę mnie przerażał, ale trochę mnie fascynował. No i chyba generalnie tak jest, że właśnie lubimy potem to, co nas też troszeczkę przeraża. Dlaczego on mnie przerażał? Tak sobie niedawno, przygotowując się do dzisiejszego wykładu, myślałem. Zadałem sobie takie pytanie. Co w nim było tak naprawdę przerażające? Dennis Nedry, jak wjeżdża tym samochodem do jego zagrody, to tam jest w ogóle taka przaśna scenka, jak próbuje ten samochód wyciągnąć, liną go przywiązuje wokół drzewa, próbuje wyciągnąć, bo ten samochód mu gdzieś utknął. No i jest taka właśnie niemal kreskówkowa scenka, jak Dennis Nedry owija linę wokół wielkiego, grubego pnia drzewa i ten dylofozaur tak wygina się z tą swoją długą szyją zza tego drzewa, jak Dennis jest z jednej strony, to ten dylofozaur z drugiej. No, ci co widzieli, to na pewno to kojarzą, więc to na początku była taka śmieszna, przaśna scenka. Ten dylofozaur potem mu się pojawia, jest taki malutki, wielkości powiedzmy owczarka alzackiego, no nieduże takie zwierzę, przyjazny, wydaje takie miłe, poczciwe dźwięki, ten Dennis Nedry to mu tam jakiś kijek chce rzucić, wszystko jest pięknie, ładnie, myślimy sobie, haha, śmieszny, śmieszny taki mały zwierzaczek, miła taka historyjka, a tu nagle dylofozaur rozkłada jakąś kryzę wokół głowy, zaczyna wydawać z siebie przerażające dźwięki, nie dość, że on zaczyna ryczeć w taki straszny sposób, to jeszcze ta kryza tak szeleści, to było bardzo nieprzyjemne i poza tym pluje na tego Nedry'ego jakimś jadem czy śliną, w której jest jad, pluje na jego kurtkę, pluje mu na twarz, jeszcze piorun uderza w tej scenie, straszne rzeczy tam się dzieją. No Dennis umyka niby do samochodu, ale okazuje się, że w środku jest ten dylofozaur. No i potem to jest tak sprytnie zrobione, wiecie, no film, w którym dinozaury mordują ludzi w brutalny sposób, ale on jest taki PG-13, że my nie widzimy tam krwi, nie widzimy dokładnie, co się dzieje. Ten jeep się tylko z zewnątrz go widzimy się chybocze. Cwaniaki, nieźle to sobie wymyślili. No w każdym razie to było przerażający taki, tak czy inaczej, mimo że nie było krwi, mimo że tam nie było niczego jakiegoś super drastycznego, bałem się tego jak pierun. Tyle, że ta wizja dylofozaura, ona nie do końca pasuje do tego, co wiemy dzisiaj o tym dinozaurze, ale tak naprawdę i do tego, co wiedzieli paleontolodzy wtedy na początku lat 90. o tym właśnie dylofozaurze. Tutaj Spielberg i jego współpracownicy trochę musieli podkręcić wygląd tego dylofozaura i dodać mu różne inne cechy. Z tego, co znalazłem informację, to zrobili to dlatego, żeby się widzą czasem dylofozaur nie pomylił z velociraptorami, które były też w tym filmie, które tam były mniej więcej rozmiarowo podobne, ale to jest troszeczkę słaba wymówka, bo jak za chwilę się okaże, już wtedy badacze wiedzieli, że chociażby z rozmiarem dylofozaura to jest nie do końca tak, jak Spielberg to ukazał. Skąd plucie tym jadem przede wszystkim tu się pojawiło? No, to już wprowadził to Michael Crichton w swojej książce. Jakby ta wiedza częściowa o dylofozaurze w Parku Jurajskim opierała się o no, pierwszą pracę naukową, opis tego dinozaura. Skamieniałości pierwsze dylofozaurów były znalezione jeszcze w latach 40. XX wieku przez amerykańskiego paleontologa Samuela Wellsa, który w Arizonie pierwszy taki szkielet znalazł. On tam stwierdził, że połączenia między kośćmi szczęk były takie dosyć słabe, że te kości w ogóle były jakieś delikatne kości szczęk, że ten dinozaur raczej no, nie miał jakiegoś potężnego uścisku w szczękach, więc albo musiał żywić się padliną, tak generalnie sądzili paleontolodzy, no ale do filmu Padlinożerny dinozaur, czy do książki, to tak trzeba było coś robić, on powinien coś robić, no jakby był padlinożerny, to by nie mógł zaatakować człowieka i go zjeść, więc tutaj twórcy Crichton, Michael Crichton, dorobił mu taką cechę, że on pluł tym jadem, czy śliną, w której był jad, i w ten sposób pomagał sobie w zdobywaniu pożywienia. Paleontolodzy już wtedy wiedzieli, jeszcze w latach 60., kiedy opisano te pierwszy raz szczątki dylofozaura, no to wiedzieli, że on tam żadnych, nie wiem, kanałów jadowych w zębach nie miał, tylko no tu na potrzeby filmu ta cecha została dodana, troszkę na zasadzie tego, jak to wygląda u dzisiejszych kobr, które tak rozkładają kryzę i właśnie plują tym jadem, wiecie, nawet z odległości kilku metrów, prosto w oczy, żeby no, oślepić i sparaliżować swoją ofiarę. Prawdą jest, tak jak widzimy na tej planszy, że tutaj górna szczęka, połączenie kości przedszczękowej i szczękowej, czyli premaxilli i maxilli, rzeczywiście jest takie bardzo delikatne, tam jeszcze po drodze jest otwór nosowy. To się mogło wydawać, że rzeczywiście jest to taka dosyć ażurowa konstrukcja, no, natomiast no, my wiemy, że to raczej tutaj dzisiaj, że te szczęki wcale takie słabe nie były. Ale co ciekawe, jak tworzono model do filmu Park Jurajski, model tego dylofozaura, to jak się mu przyjrzymy z bliska, to takie zdjęcie z epoki, początek lat 90., pan z eleganckim walkmanem, słucha sobie muzyczki, tam rzeźbi tego stwora, no to widzimy, że tu przód jego czaszki, w ogóle ta głowa nie przypomina tak naprawdę tej czaszki, którą Wam przed chwilą pokazałem. Zwróćcie uwagę na ten obszar z przodu pyska. No nie ma tego takiego poszerzenia. Czaszka jest stosunkowo gruba, górna szczęka powiedzmy jest stosunkowo gruba. Nozdrza też są dużo mniejsze i raczej się znajdują z przodu, podczas gdy w rzeczywistości te szczęki były dosyć wąskie, nozdrza były bardziej tak po bokach, a grzebień kostny zaczynał się tak delikatnie, piął się ku górze zaraz za tymi nozdrzami. Więc tutaj też trochę nakombinowali z tym, ale okej, nie będziemy tutaj disować, wiecie, dzieła popkultury i porównywać tego dokładnie z wiedzą naukową. W sensie to nie jest wina filmu, twórcy tak się zdecydowali, okej, mieli do tego pełne prawo. Plucie jadem to była taka cecha, którą Crichton zapożyczył od kobry, natomiast trzeba Wam wiedzieć, że wersja książkowa dylofozaura nie miała tej kryzy, którą stroszyła. W książce było plucie jadem, ale kryza pojawia się dopiero w filmie. To już Spielberg ze swoimi współpracownikami to wymyślili. A tę kryzę prawdopodobnie zapożyczyli od żyjących w Australii i w Papui Nowej Gwinei agam kołnierzastych, które tak właśnie mają taką strukturę skórną, która jest normalnie złożona wokół szyi, ale kiedy pojawia się jakieś zagrożenie, to stroszą tę kryzę. Ta kryza jest wsparta drobnymi elementami, takimi chrzęstno-kostnymi, więc pewien taki bardzo delikatny, ażurowy szkielecik tej kryzy u agamy występuje. Tego typu śladów kostnych czy chrzęstnych u dylofozaurów nie znaleźliśmy, więc to jest naprawdę czysta fikcja, fantazja i zapomnijcie o tym, że dylofozaur w rzeczywistości coś takiego miał. Swoją drogą, agamy kołnierzaste, no one są takie, że rozkładają tę kryzę, jak pojawia się jakieś większe zwierzę, jakiś drapieżny ssak, człowiek na przykład, no to stroszą tę kryzę, ale potem od razu uciekają, tak śmiesznie na dwóch nogach, więc one takie specjalnie dobitki się nie garną, to ma być tylko takie, wiecie, na pokaz, żeby odstraszyć. Jak nie działa, to uciekamy. Ale u dylofozaura raczej czegoś takiego nie było. Jeszcze porównując przez chwilkę materiał książkowy z filmem, no to oczywiście dylofozaur w filmie był znacznie mniejszy niż jego książkowy odpowiednik. Książkowy był dużo bliżej temu, jak naprawdę dylofozaur wyglądał, jakich był rozmiarów, i to już wiedziano w tamtym czasie, tak jak powiedziałem, zwierzę mniej więcej długości 6-7 metrów, no podczas gdy ten filmowy, no to taki mały, tam powiedzmy z 1,50 m, 2 metry długości, coś takiego, więc dużo, dużo mniejsze zwierzę niż w rzeczywistości i dużo, dużo mniejsze zwierzę niż w książce. No i wersja książkowa nie miała tej kryzy, którą stroszyła, ale pluła tym jadem. Natomiast, co ciekawe, w książce ta scena śmierci Denisa Nedry'ego była dużo, dużo bardziej brutalna niż w filmie. Film i tak owocuje, jak powiedziałem, w tego typu takie brutalne sceny, mimo że są PG-13, to pamiętam, że w książce, książka w ogóle obfituje w tego typu sceny niezwykle dokładnych opisów tego, jak dinozaury zjadają ludzi żywcem. Co czasami może się wydawać faktycznie takie no, obrzydliwe, brutalne, bardzo, bardzo takie dokładne są opisy. Między innymi ta scena z dylofozaurem polegała na tym, że Denis najpierw został opluty w twarz, dostał tym jadem i oślepł, a potem poczuł na brzuchu jakieś dziwne zadrapanie, po czym upadł na kolana i nagle na brzuchu zorientował się, że ma coś ciepłego i dopiero później dochodzi do wniosku, że to po prostu dylofozaur przeciął mu brzuch i jego wnętrzności wylały się na zewnątrz. I to, co poczuł ciepłego, to były jego bebechy, po czym przyszedł dylofozaur i zaczął go konsumować żywcem. No, czego w filmie nie było, a przynajmniej nie było to nam pokazane. Więc to tylko tak tutaj na marginesie mówię, że książka generalnie jest w opisy tego, jak dinozaury zjadają ludzi, dużo bardziej taka dokładna. W filmie jest to nam ładnie tak ukrywane. Niby widzimy, że tyranozaur kogoś łapie, ale nie widzimy, jak T-Rex macha głową, żeby tam części mięsa ludzkiego leciały na boki. Tak samo jak dylofozaur kogoś zabija, no to widzimy tylko, jak samochód się trzęsie, jak velociraptor na kogoś się rzuca. To gdzieś tam jest to lekko rozmazane, jeszcze jakieś krzaki to przykrywają. Jest to takie dużo, dużo bardziej family friendly chyba, a przynajmniej mi się tak wydawało, jak byłem mały, że jakoś to się dało. Bałem się tego, ale mimo to ciekawiło mnie to, co tam się dzieje na tym ekranie. To tyle, jeśli idzie o tę część popkulturową. Przechodząc już do naukowych faktów na temat dylofozaura, jak wspomniałem niedawno, pierwszy skamieniałości, pierwszy szkielet tego dinozaura został znaleziony przez opisany przez paleontologa właśnie Samuela Wellsa. Został odkopany w latach 40., opisany 20 lat później, w latach 60. Został odnaleziony w północnej Arizonie na terenie Navajo National Park. To jest taki obraz tego terytorium, takie ładne zdjęcie panoramiczne. No, wszyscy chyba kojarzą te obrazki, gdzieś tam mamy te pustynie właśnie Arizona, Utah, te okolice, całkiem niedaleko kanion Colorado, tu mamy taki obraz właśnie czerwonych piaskowców z terenu północnej Arizony. Te piaskowce składają się na wiele formacji geologicznych, natomiast skamieniałości dylofozaurów zostały znalezione w jednej konkretnej formacji, mianowicie formacji Kajenta. Po lewej stronie mamy profil geologiczny tamtych obszarów. On zaczyna się jeszcze formacją Kaibab datowaną na Perm. Przechodzi przez Trias aż do końca Dolnej Jury i mamy właśnie na początku okresu jurajskiego, na początku systemu jurajskiego w tym profilu, mamy formację Kajenta, gdzieś między 180 a 190 milionów lat temu i właśnie w tejże formacji znajduje się skamieniałości dylofozaurów i różnych innych ciekawych zwierząt, które razem z nim żyły w okresie jurajskim, na początku okresu jurajskiego. Jak widzimy, są to czerwone piaskowce. Kolor czerwony w skałach osadowych sugeruje, że były to skały, które powstawały w środowisku lądowym, czyli generalnie środowisko rzeczne, być może jeziorne, nie morskie w każdym razie, raczej pustynne, raczej jakieś rzeki, które gdzieś sobie meandrowały przez jakieś pustkowie, przez jakąś równinę. W tamtym czasie, te 180 kilka, 190 kilka milionów lat temu, na początku okresu jurajskiego, świat wyglądał zupełnie inaczej. To były początki ery dinozaurów. Ten słynny superkontynent Pangea zaczął się dopiero rozpadać. To już pewnie kojarzycie z moich wykładów, że Atlantyk mniej więcej w tamtym czasie zaczął powstawać i najstarsze dno Oceanu Atlantyckiego to jest ta część północna Atlantyku. Atlantyk zaczął się formować od północy do południa. I widzimy to na tej mapce paleogeograficznej, że już mamy pęknięcie między Ameryką Północną a Eurazją. Tam już ten Atlantyk powoli się rozwija, ale jeszcze Ameryka Północna jest częścią jednego kontynentu razem z Afryką, Ameryką Południową, Australią, Antarktydą i Dekanem, czyli jest jeszcze tak przyczopowana do tych lądów południowych, gondwańskich, ale w wiórze jeszcze się mówi, że to jest, no ona tutaj razem jest powiedzmy z tymi kontynentami północnymi też, czyli formuje Laurazję, no ale tak po prawdzie to tutaj myślę, że można było przeczmychnąć sobie jeszcze na początku jury z powiedzmy takiej zachodniej Azji czy północno-wschodniej Europy przez Amerykę Północną na Gondwanę. Jeszcze to było wykonalne. Czerwoną strzałką na tej mapce paleogeograficznej zaznaczyłem miejsce, gdzie leżała północna Arizona w tamtym czasie. To był teren troszeczkę dalej na południe położony niż dzisiaj Arizona się znajduje. Bardziej tereny dzisiejszej powiedzmy Zatoki Meksykańskiej czy w ogóle Meksyku, więc troszkę dalej na południe niż dzisiaj. Warunki, jakie tam panowały, to była taka no, równina, częściowo pustynia. Płynęły tamtędy rzeki, które były namiastką wilgoci w tym regionie i wokół tych rzek no, rozwijała się wegetacja. I tak się sądzi, że tamten teren generalnie tego rezerwatu Navajo czy w ogóle północnej Arizony, tam gdzie odkładała się formacja Kajenta, no to sobie ze wzgórz płynęły rzeki gdzieś do jakiegoś jeziora, no i wokół tych rzek rosły rośliny, takie pierwotne, mezozoiczne rośliny. Tu mamy przegląd tej roślinności, którą znaleziono w skałach formacji Kajenta, więc mamy tutaj no, jakieś paprocie drzewiaste, mamy, zwróćcie uwagę, ginkgo, to jest stabilomorf wśród roślin, żywa skamieniałość, czyli miłożąb, które wtedy mniej więcej swoją karierę ewolucyjną w początkach ery dinozaurów no, zaczęły rozwijać. Ona wtedy mniej więcej wystartowała gdzieś na przełomie Triasu pewnie i Jury, stały się takimi w miarę popularnymi roślinami. I w tego typu środowisku, wśród równin pokrytych rzekami z namiastką takiej wegetacji, żyły różne dinozaury. W formacji Kajenta znaleziono skamieniałości małych dinozaurów drapieżnych, znaleziono skamieniałości nawet prasaków, znaleziono skamieniałości prozauropodów, czyli takich pierwotnych dinozaurów długoszyich. Ale największym mięsożercą w tym ekosystemie był właśnie dylofozaur. I tutaj mamy skamieniałości czaszki tego dinozaura, opisane niedawno, znalezione w roku 2014, bo wtedy zaczęto prowadzić takie bardziej szczegółowe badania tych nowych znalezisk. Je już częściowo znaleziono trochę wcześniej, ale wtedy się powiedzmy zaczęły być opracowane. I co tu mamy? Materiał jest dosyć kompletny, jak widzimy. Mamy górną szczękę w ogóle z mózgoczaszką i mamy ten grzebień. Nie ma tak naprawdę żadnej skamieniałości dylofozaura, na której ten grzebień byłby zachowany kompletny. To znaczy my nie wiemy, jak wysoko on sięgał i jaki do końca miał kształt. Na podstawie tego, co mamy, nawet po tej czaszce po lewej stronie to widać, że to, co niemal na pewno jesteśmy w stanie powiedzieć, to, że ten grzebień był nieco niższy z przodu czaszki, ale robił się coraz wyższy ku tyłowi. On się zaczynał mniej więcej w połowie nozdrzy, w połowie otworów nosowych i był coraz wyżej ku tyłowi, więc można trochę podejrzewać, że to z grubsza przypominało taki grzebień koguta, czy może to, co kazuar hełmiasty ma na głowie. Z taką tylko różnicą, że w przypadku grzebieni u dylofozaurów te struktury były niezwykle kruche, cienkie i delikatne. Na pewno nie pełniły żadnych funkcji związanych z walką. Tutaj możemy absolutnie wykluczyć to, że one na przykład walczyły tymi grzebieniami. Te najnowsze analizy tych skamieniałości pokazały, że we wnętrzu czaszki dylofozaura i właśnie we wnętrzu tych grzebieni były puste przestrzenie, w których za życia zwierzęcia znajdowały się worki powietrzne. Worki powietrzne podobne do tego, co występuje dzisiaj u ptaków. Ptaki w swoim szkielecie, w kościach mają miejsca na worki powietrzne, dzięki czemu zwierzęta te, jakby obieg powietrza we wnętrzu ptaka jest jednokierunkowy. My jesteśmy ssakami, u nas nie ma żadnych worków powietrznych w kościach i u nas obieg powietrza jest jakby, działa w dwie strony. U nas jak wdychamy powietrze, no, a potem wydychamy, to ono wlatuje i wylatuje jakby tą samą drogą. U ptaków jest obieg w jedną stronę, nie ma wydechu, jakby to powietrze nie wylatuje tą samą drogą, którą wleci. U dinozaurów, przynajmniej niektórych, przynajmniej tych drapieżnych, wiemy, że ten obieg był taki właśnie ptasi. To były zwierzęta, no ptaki się wywodzą od dinozaurów, więc są w zasadzie dinozaurami. I tutaj to jest taka cecha, która bardzo je ze sobą łączy. Nawet te z początku ery dinozaurów, dylofozaur rzeczywiście tutaj takie ptasie cechy posiada, czy może poprawnie powinienem powiedzieć, że to dzisiaj ptaki, takie dinozaurze cechy odziedziczyły jak worki powietrzne. Tak czy inaczej, te przestrzenie wnikały do wnętrza czaszki, nawet do tych grzebieni. I niemal na pewno ten grzebień był za życia zwierzęcia pokryty jakąś bardziej taką miękką tkanką, która się nie zachowuje w stanie kopalnym. Prawdopodobnie było to coś na kształt keratyny, czyli tej samej tkanki, która buduje nasze paznokcie, włosy, a w przypadku innych zwierząt, na przykład rogi, przykładowo róg nosorożca, to nie jest kość, to jest też substancja keratynowa, tkanka organiczna. Generalnie. Ona się rozkłada bardzo, bardzo szybko. Także to nie była taka kostna struktura, która sobie wystawała z czaszki tego dylofozaura i koniec. Nie, nie, nie. To było niemal na pewno pokryte jakąś taką bardziej miękką strukturą. Raczej funkcje termoregulacyjne możemy również wykluczyć. Funkcje, tak jak powiedziałem, związane z walką też. Najprawdopodobniej to był jakiś element rozpoznawania się osobników wewnątrz populacji. Być może był to element dymorfizmu płciowego, czyli samce i samice różniły się między sobą. Zazwyczaj w takich sytuacjach tego typu cechy jak jakieś grzebienie, wyrostki, rogi, poroża są większe u samców, bardziej wydatne u samców niż u samic, więc być może w takim wypadku dylofozaura te grzebienie były większe, a u samicy mniejsze, bądź ich w ogóle nie było, ale tego nie wiemy na pewno, bo mamy za mało szkieletów, jest tylko kilka takich w miarę kompletnych szkieletów, to co Wam dzisiaj teraz tu pokazuję, no to są te chyba najbardziej kompletne znaleziska, więc nie wiemy, czy tam na pewno istniał dymorfizm płciowy. Być może istniał, a być może po prostu dylofozaury rozpoznawały się po kształcie, bądź kolorze, bądź rozmiarom tych grzebieni. Jak było na pewno, tego do końca nie wiemy. Prawdopodobnie dowiemy się w niedalekiej przyszłości. Tak czy inaczej, zobaczcie, ciągle wiele nie wiemy. Do końca nie wiemy nawet, jaki był kształt tego grzebienia. Czy on był rzeczywiście taki gładki, tempo zakończony? Czy to się jeszcze jakoś rozwijało w coś innego? Czy no, tam była w ogóle ta przerwa między tymi grzebieniami? Raczej to było pokryte jakąś tkanką jednak? Ciągle tutaj wiele nie wiemy. Szczęki, moi drodzy, z prawej strony mamy pokazane te szczęki. Rzeczywiście połączenie między kością przedszczękową a szczękową jest takie dosyć delikatne, symboliczne wręcz, chciałoby się rzec. No mamy z przodu tutaj po prawej stronie zdjęcie zaznaczone cyferką 1. Pokazuje nam lewą górną szczękę. Z przodu mamy kość przedszczękową, z tyłu kość szczękową, a na górze właśnie między nimi mamy przód otworu nosowego, no to widzimy, że ten kontakt między kością przedszczękową, szczękową, a miejscem, gdzie znajduje się otwór nosowy, no to jest takie delikatne połączenie, to się przynajmniej tak wydaje. Ale z badań takich biomechanicznych szczęk różnych dinozaurów i różnych w ogóle zwierząt, różnych kręgowców, okazało się, że dylofozaury miały całkiem silne szczęki, niemal tak silne jak dzisiejsze krokodyle, które, jak zapewne wiecie, no mają niesłychanie potężny uścisk szczęk i swoją paszczą są w stanie nie jeden kawał mięsa wyrwać, nie jedną ofiarę no, zmiażdżyć po prostu człowiekowi rękę, odgryźć na przykład. Więc potężne, potężne szczęki. I dylofozaur, wbrew temu, że same te szczęki mogą się wydawać delikatne, mogą się wydawać smukłe, była to groźna broń. Więc tutaj no, padlinożerność możemy chyba wykluczyć, raczej to był drapieżnik taki atakujący, polujący na inne zwierzęta, prawdopodobnie na inne duże dinozaury. Zresztą na kościach tych prozauropodów, o których powiedziałem, że w formacji Kajenta skamieniałości znaleziono, na ich kościach ślady z zębów dylofozaurów znaleźliśmy, więc no, prawdopodobnie rzeczywiście one się odżywiały tymi prozauropodami. Czy na nie polowały, czy żywiły się padliną, niczego nie możemy wykluczyć. Ciekawa sprawa, że dylofozaur też miał dosyć długie zęby. Jak na dinozaura drapieżnego, to takie dosyć rzeczywiście smukłe i wydłużone, więc no myślę, że używał ich tutaj faktycznie do jakichś drapieżnych celów. Łapki teraz. Jak się przyjrzymy kończynom dylofozaura, no to tutaj mamy tylne kończyny. Ładnie zachowane to są te najnowsze skamieniałości. Pięknie zachowana taka stópka dilofozaurza, ale co ciekawe, one rzeczywiście spore takie spore pazury miał na tych tylnych kończynach, ale na przednich też palce były szczególnie długie. Przednie kończyny w ogóle u dilofozaura były dość mocno rozbudowane. Tak jak wspomniałem na początku, były dłuższe niż u innych teropodów porównywalnych rozmiarów, na przykład ceratozaury, które mniej więcej miały podobną wielkość, czy inne generalnie dinozaury drapieżne tych samych rozmiarów, no miały przednie kończyny dużo, dużo krótsze. Raczej polegały na swoich czaszkach i zębach, szczękach generalnie. Tutaj widzimy, że i szczęki u dylofozaura były mocne i mogły zadawać obrażenia, ale i przednie kończyny były długie i zdolne do chwytania zdobyczy. Co jest jednak wśród teropodów cechą dość no, rzadką, wydaje mi się. Raczej one tutaj, dinozaury drapieżne, te duże, polegały na swoich głowach. A tutaj dylofozaur mógł nie dość, że pochwycić ofiarę łapami, przytrzymać ją, to jeszcze zadawać obrażenia swoimi szczękami. Co nam znowu sugeruje, że to jednak musiał być drapieżnik, a nie padlinożerca. Tutaj mamy kręgi pokazane ładnie, jak to wygląda z publikacji. Po lewej stronie, po lewej, to do Was powinienem tą ręką pokazać, po lewej stronie mamy kręgi szyjne, po prawej stronie mamy takie bardziej wydłużone kręgi ogonowe i co ciekawe, te worki powietrzne, ta cecha ptasia typowo dzisiaj, wśród dzisiejszej fauny ptasia, powinniśmy w zasadzie powiedzieć, że taka no, dinozaurza tak naprawdę i że to ptaki dzisiaj mają tę cechę dinozaurzą, jaką są worki powietrzne. Ona tutaj występowała w tych kręgach te worki powietrzne tam ładnie wchodziły. Takie kręgi szyjne miały w sobie liczne takie puste przestrzenie, w które te worki ładnie wnikały. To bardzo skomplikowana aranżacja tych struktur była, także dużo, dużo się tam tego mieściło, więc gad ten, mimo tego, że mógł dorastać do 7,5 metra długości, miał szkielet, a co za tym idzie całe ciało, dużo lżejsze niż sądzilibyśmy po na przykład ssaku tych samych rozmiarów. Gdyby ssak miał 6-7 metrów długości, byłby dużo cięższy od takiego dylofozaura. Dylofozaur ważył pewnie no, 300-400 kg, to 300 kilkadziesiąt kilogramów waży tygrys, duży lew może ważyć 300 kg, coś takiego. A to nie są zwierzęta, które by miały 7 metrów długości, więc rzeczywiście taka cecha typowo ptasia, szkielet, całe zwierzę było dużo, dużo lżejsze niż to by się nam wydawało, sądząc po rozmiarach tego zwierza. No, a poza tym takie obecność tych worków powietrznych w szkielecie sugeruje, że to było zwierzę o właśnie metabolizmie zbliżonym do ptasiego. To musiał być niezwykle aktywny zwierz. Zwierzęta, które mają takie worki powietrzne jak ptaki, są po prostu bardzo aktywne. Więc to jest kolejna cecha, która nam sugeruje, że to był aktywny drapieżnik. Nie padlinożerca, nie jakiś powolny tutaj gad. Szybki, zwinny, aktywny drapieżnik, duży, ale jednocześnie lekki, sprawny i zwrotny. Więc on w takiej gęstwinie wczesnojurajskiej, gdzieś tam w Arizonie, sprawnie się poruszał, dzięki temu, że był stosunkowo smukły, to mógł tak bardzo elegancko, mimo swoich dużych rozmiarów, gdzieś tam wyśmyrgnąć z między jakichś dużych zarośli, czy nawet w gęstych zaroślach ścigać jakiegoś małego dinozaura, skutellozaura na przykład, którego skamieniałości też w formacji Kajenta znaleziono. No myślę, że to było dla niego łatwe zadanie, więc no groźny rzeczywiście, sprawny, przerażający drapieżnik. Badacze długo się głowili, kim w rzeczywistości dylofozaur był. I było na ten temat kilka koncepcji. I tutaj po lewej stronie pokazuję Wam drzewa rodowe przedstawiające te dawne historyczne koncepcje na temat tego właśnie, do jakiej grupy dinozaurów dylofozaur należał. Po prawej mamy takie najnowsze analizy. To wygląda bardzo brzydko, przerażająco. Nie musicie tego absolutnie wkuwać na pamięć i się tego uczyć, broń Boże. Nie róbcie tego nawet, nie próbujcie. Ja wam tutaj już wyjaśniam, o co chodzi. Skupmy się na razie na tej planszy po lewej stronie, gdzie mamy te historyczne koncepcje. No, na górze mamy drzewo rodowe numer 1. To jest koncepcja, która zakłada, że Dilophosaurus był takim dosyć pierwotnym drapieżnikiem spokrewnionym z tymi najpierwotniejszymi dinozaurami drapieżnymi, jak Herrerasaur czy jakiś Syntarsus. Dwójeczka to jest drzewo, które przedstawia koncepcję, chyba wydaje mi się najbardziej taką, najbardziej spopularyzowaną, że Dilophosaurus był przedstawicielem ceratozaurów, a dokładnie celofyzoidów. Natomiast drzewo rodowe numer 3 po lewej stronie pokazuje nam, że Dilophosaurus no nie należał jeszcze do ceratozaurów, ale był, no, jak to się mówi, neoteropodem. Natomiast te najnowsze analizy, które mamy po prawej stronie, pokazują nam, że Dilophosaur był prawdopodobnie dużo bliżej spokrewniony z takimi dużo późniejszymi dinozaurami drapieżnymi, z tymi dużymi drapieżnikami, jak na przykład allozaury, które żyły, które dominowały, powiedzmy, w środkowej, późnej jurze i w kredzie, z dużymi, zaawansowanymi neoteropodami. No, a przez większość czasu raczej go te koncepcje filogenetyczne gdzieś tam kładły obok innych takich w miarę prymitywnych drapieżników, z ceratozaurami, gdzieś koło różnych innych drapieżnych dinozaurów z przełomu Triasu i Jury, które również słyną z takich grzebieni na czaszkach. To był taki czas w ewolucji drapieżnych dinozaurów, początek Jury, gdzie rzeczywiście sporo tych drapieżników miało grzebienie na czaszkach, więc gdzieś na przykład z kriolofozaurem, o którym kiedyś Wam opowiadałem przy okazji wykładu o paleontologii Antarktydy, albo gdzieś obok zupajzaura, takiego śmiesznie nazwanego drapieżnika z Ameryki Południowej, a tu się okazuje, że on jest dużo bliżej spokrewniony z bardziej zaawansowanymi teropodami jak allozauroidy, ale te analizy pokazały coś niezwykle ciekawego i bardzo pouczającego dla paleontologów, mianowicie to, że tych najbliższych kuzynów dylofozaura my jeszcze nie znamy, nie poznaliśmy ich. My wiemy, że on generalnie był bliżej tych bardziej zaawansowanych, ewolucyjnie późniejszych, późnojurajskich i kredowych drapieżników niż tych, które żyły w tym samym czasie, kiedy dylofozaur, ale to ciągle nie są ci jego najbliżsi kuzyni. Jeszcze ich nie odkryliśmy po prostu. Jest ogromna luka w zapisie ewolucyjnym między dylofozaurem a jego najbliższymi kuzynami. Zatem jest jeszcze ogromne pole do popisu dla paleontologów, żeby tych najbliższych kuzynów dylofozaura odnaleźć. Czyli mówiąc takim bardzo prostym językiem, tych ogniw pośrednich między dylofozaurem a bardziej zaawansowanymi teropodami nie poznaliśmy je jeszcze, one gdzieś siedzą w głębi ziemi, trzeba je znaleźć, odkopać i no, tutaj przedstawić światu, więc mamy po prostu co robić. Ale generalnie zapamiętajcie to, że on jest dużo bliżej spokrewniony z tymi późniejszymi drapieżnikami niż z innymi, tymi triasowymi czy wczesnojurajskimi, jak tam zupajzaur właśnie, kriolofozaur czy ceratozaur, rami. Jak się przyjrzano czaszce, no to powiedzieliśmy sobie, że rzeczywiście te szczęki były całkiem takie solidne, mocne, ten grzebień wyglądał jednak troszeczkę inaczej. Do końca nie wiemy jak, tak jak powiedziałem, być może on był za życia zwierzęcia już taki, taki postrzępiony, wiecie, no w przyrodzie generalnie.
2: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
0: Nie ma, przeważnie nie ma tak, że te różne struktury, które zwierzęta mają, są takie piękne, ładne, okrągłe i w ogóle no śliczne, tu w ogóle zaokrąglone, nie ma kątów prostych i tak dalej, jak my byśmy chcieli, że ma rany, jaki ładny tutaj okrągły, że klękajcie narody. Często się zdarza, że te struktury, szczególnie właśnie jakieś wyrostki, poroża, rogi, to są struktury nieregularne, poszarpane. Inaczej to wygląda u różnych osobników tego samego gatunku. Nie możemy wykluczyć, że u dylofozaura było tak samo. Być może, tak jak mówię, te grzebienie były pokryte swego rodzaju miękką tkanką. No i to wyglądało raczej pewnie tak jak tutaj na tym kolorowej rekonstrukcji albo na tej figurze numer 1, gdzie ten grzebień jest jednak dużo bardziej wydatny niż to w tych klasycznych rekonstrukcjach się przedstawia. Tutaj jeszcze mamy porównanie czaszki dylofozaura takiej po lewej stronie tej klasycznej, tak jak zwykle się ją pokazuje, a po prawej mamy tą nową rekonstrukcję, to widzimy, że tu jest jednak troszeczkę różnic. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na żuchwę. Żuchwa u tego nowego osobnika jest dużo bardziej taka masywna, bo rzeczywiście też analiza i kości dolnej szczęki i analiza przyczepów mięśni, które na tej szczęce się znajdowały, pokazały tutaj, że nie tylko górna szczęka, ale żuchwa też była bardzo, bardzo silna. W ogóle szczęki no, były mocarne u tego dinozaura jednak. Pewnie nie tak jak u tyranozaura, ale silne. Myślę, że silne. To był rzeczywiście groźny wczesnojurajski drapieżnik. No, duża różnica jest tutaj najbardziej, myślę, z kością przedszczękową i grzebieniem. Te nozdrza tu są inaczej położone. No i ten grzebień jest ciągle dosyć enigmatyczny, więc tutaj też mamy pole do manewru dla przyszłych pokoleń paleontologów, żeby jakieś może lepiej zachowane skamieniałości czaszek dylofozaurów z tymi kompletnymi grzebieniami odnaleźć, ale tak jak mówię, to są struktury bardzo delikatne, no takie cieniutkie, ażurowe niemalże, za życia pokryte były pewnie tą miękką tkanką, więc musiałyby tu być jakieś super warunki, żeby się ładne, kompletne te grzebienie zachowały. Chyba jednak piaskowce formacji Kajenta, w ogóle te piaskowce jurajskie w Navajo, chyba to nie było najlepsze środowisko sedymentacji, żeby tego typu doskonałe warunki fosylizacyjne tam panowały. No więc za życia tak to wyglądało. Pewnie ten grzebień mamy tutaj pokryty jakąś taką miękką tkanką. Wiemy na podstawie odcisków ciał dylofozaurów, że one były pokryte też swego rodzaju takimi protopiórami. To, co tutaj jest pokazane też z tyłu jego czaszki i na szyi, coś tam sobie w stylu takich proto-piór odstaje. No i ma on tutaj zrobiony taki ptasi bardzo element, czyli ten taki skórny worek, ten tak jak ma na przykład Indor, ten swój wol, taki kawałek skóry po prostu, który sobie tutaj wisi. Najprawdopodobniej dylofozaur też coś takiego posiada. Dobrze, teraz wezmę łyczek wody i przejdziemy do takich bardziej polskich elementów, jeśli idzie o paleontologię dylofozaurów. Otóż skamieniałości strukturalnych, czyli skamieniałych kości dylofozaurów, w Polsce nie mamy. Te znaleziono tylko w Arizonie, ale mamy inne skamieniałości w Polsce, które do dylofozaurów należą. I to są ichnoskamieniałości, czyli skamieniałości śladowe, czyli po prostu skamieniałe tropy. I tu po lewej stronie mamy taką ścieżkę, czy taki szlak tropów pozostawionych przez dylofozaura w piaskowcach w formacji Zagajskiej. To jest formacja geologiczna w Górach Świętokrzyskich w Sołtykowie, niedaleko Stąporkowa, generalnie okolice, powiedzmy, no północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich, powiedzmy, że okolice Skarżyska Kamiennej, tak myślę, najbliżej Stąporków. I tam w Sołtykowie dr Gerard Gierliński z Państwowego Instytutu Geologicznego no już kilkadziesiąt lat temu, w latach 90. odnalazł takie ślady różnych dinozaurów, między innymi właśnie dylofozaurów. Tutaj ciekawostka, ja często Wam opowiadam, jak napomknę gdzieś temat tropów, czy w ogóle ich skamieniałości, to mówię, że w paleontologii zwierzaka nazywamy inaczej, a jego ślady nazywamy inaczej, tak jest też w tym wypadku. Trop dylofozaura nosi nazwę Cajentapus, od nazwy formacji geologicznej Cajenta właśnie w Arizonie, gdzie szkielety tych dinozaurów znaleziono, ale tutaj nazwa gatunkowa jest Cajentapus soltykowensis, na cześć właśnie Sołtykowa, ale nazwa rodzajowa Cajentapus, każdy trop dylofozaura to będzie po prostu Cajentapus. To skąd my wiemy, że to jest akurat trop dylofozaura? To jest bardzo prosta metoda. Jak mamy trop, no to robi się tak zwaną rekonstrukcję osteologiczną. Bada się, jak kości w takim tropie były ułożone. My wiemy, że stopy takich dinozaurów, szczególnie drapieżnych, były zbudowane bardzo podobnie do stóp ptasich, kurzych na przykład, więc jesteśmy w stanie stwierdzić, gdzie była poduszka palcowa, gdzie był staw. W przypadku nas, ssaków, no to my mamy poduszki tam, gdzie mamy paliczki, a dinozaury miały poduszki palcowe tam, gdzie stawy, czyli inaczej niż u nas. Ptaki też tak mają.

chyba dla zwiedzających, ale jak się skończy zaraza, jak obostrzenia zejdą, no to polecam się tam udać i sobie tego dyzia ssanąć oko w oko z tym dylofozaurem. On zresztą parę lat temu przechodził taką renowację, czy został odrestaurowany po prostu zgodnie z najnowszą wiedzą naukową, więc też ma taki bardziej zaktualizowany wygląd, więc gorąco, gorąco polecam. Tak czy inaczej w Sołtykowie tropy tych dylofozaurów współwystępują, bo tam nie jednego dylofozaura tropy znaleziono, ale kilku, współwystępują z tropami właśnie sauropodów, dinozaurów długoszyich. I co ciekawe, na podstawie układu tych tropów można było określić, że tam przynajmniej dwa dylofozaury atakowały sauropoda w kształcie litery V, to znaczy szły sobie sauropody, dinozaury roślinożerne, a dylofozaury atakowały je w kształcie litery V, z dwóch stron atakowały. A to jest technika łowiecka, charakterystyczna dla wielkich kotów, które żyją dzisiaj w Afryce. Lwice dokładnie, tak polują na zebry. W kształcie litery V z dwóch stron atakują grupę takich zebr, czy jakiś antylop, dajmy na to. I tu widzimy, że dylofozaury podobnie podkradały się do stada sauropodów. Więc mamy dowód w postaci tropów, który nam potwierdza to, co teraz jeszcze mamy stwierdzone na podstawie tych danych szkieletowych, że to były zwierzęta drapieżne, a nie padlinożerne. Czyli zdecydowanie drapieżniki. No i tu mamy taką ładną rekonstrukcję. Możemy sobie wyobrazić, że to jest dowoli okolice skarżyska kamiennej 183 miliony lat temu, albo Arizona 183 miliony lat temu. Zresztą, tak jak pokazywałem Wam na mapce paleogeograficznej w tamtym czasie, można było niemalże suchą stopą przejść z Gór Świętokrzyskich do Arizony, to nie było znowu tak daleko. Jakieś tereny takie pustynne, gdzieś tutaj obok rzeka sobie płynęła jakaś roślinność, no ale w tych takich piaszczystych osadach, które potem stały się piaskowcami formacji Kajenta, jeśli przyjmiemy ten scenariusz arizoński, albo formacji Zagajskiej, jeśli przyjmiemy scenariusz świętokrzyski, te dinozaury swoje tropy pozostawiały, a w przypadku stanowisk w Arizonie również i swoje szkielety tam odłożyły. No i tutaj taka scenka rodzajowa, jakiś tam właśnie sauropod czy prozauropod i te dylofozaury sobie go tu smacznie upolowały. Więc raczej groźne drapieżniki w tamtym czasie to były w ogóle największe drapieżne dinozaury w swoim ekosystemie i chociaż mamy z tamtego czasu tropy dinozaurów drapieżnych większe od tropów dylofozaurów, więc prawdopodobnie istniały wtedy na Ziemi większe dinozaury drapieżne, ale ich skamieniałości strukturalnych, ich szkieletów po prostu jeszcze nie znaleźliśmy. Natomiast na podstawie danych szkieletowych, no to wiemy, że dylofozaury były tutaj największe, przynajmniej w Arizonie. I rzeczywiście duże groźni drapieżcy, tak jak mówię, dzięki workom powietrznym i budowie szkieletu sprawni, zwrotni, szybcy, metabolizm typowo ptasi, bieganie, czmychanie gdzieś między gęstą roślinnością bez najmniejszego problemu, chwytanie zdobyczy pazurami, w ogóle przytrzymywanie łapami z dużej zdobyczy, cecha unikatowa wśród takich dużych, powiedzmy, kilkumetrowych teropodów, no i silne, potężne szczęki do tutaj gryzienia, atakowania swojej zdobyczy. Groźni drapieżcy, mniej więcej te 183 miliony lat temu. Tutaj data dosyć dokładna, bo te piaskowce w Navajo, w piaskowce formacji Kajenta zostały wydatowane niedawno geochronologicznie, czyli nie byle jaką metodą, bo użyto detrytycznych cyrkonów z tych piaskowców. No i to dokładnie nam pokazało tam datę, mniej więcej to jest około 183 miliony lat, czyli rzeczywiście początek okresu jurajskiego. I to jest ode mnie tyle, moi drodzy, o dylofozaurach. Teraz sobie z Wami chętnie podyskutuję o tym niesłychanym dinozaurze. Może macie jakieś pytania, może ktoś jest pierwszy raz dzisiaj na wykładzie środowym. Wykłady są co tydzień, więc już zapraszam, żeby się tu pojawić w przyszłym tygodniu, ale może ktoś akurat dzisiaj przybył pierwszy raz, ma jakieś pytania, coś go zainteresowało szczególnie, a może ja coś nie do końca dokładnie wytłumaczyłem. Jak to się mówi, jak mawiał Krzysztof Ibisz kiedyś w pewnym znanym teleturnieju,

Trochę mnie ten Dyzio przeraża. Tak jakby wodził spojrzeniem, jak się chodziło po wystawie Lady of River. Tak, ja też zawsze miałem takie wrażenie, że on jest tak skonstruowany, że gdzie nie pójdziesz, to on się na ciebie gapi. Swoją drogą, dylofozaury miały czaszki takie bardzo smukłe, podłużne i miały oczy po bokach głowy, więc one nie miały widzenia stereoskopowego opanowanego, tak jak na przykład tyranozaury, które miały oczy z przodu. Więc dylofozaur widział na boki. Z przodu pewnie miał, tak jak koń albo słoń, takie martwe pole i miał zapewne problemy z oceną odległości. To znaczy nie był w stanie do końca stwierdzić, jak blisko czy też jak daleko od niego znajdują się obiekty czy ofiary, które są powiedzmy w takiej dużej odległości. Nie był w stanie tego do końca określić. Więc pewnie nie był aż tak skutecznym drapieżnikiem, jak dajmy na to tyranozaury, czy jacyś inni drapieżcy, którzy mają oczy z przodu czaszki, tak jak my na przykład, ale no tak czy inaczej groźny drapieżnik. Hej, bez spoilerów, Lady of River. No, proszę wybaczyć. Przepraszam, ale no to jest film sprzed prawie 30 lat, jak i książka. Oczywiście ktoś mógł nie oglądać, bardzo, bardzo, bardzo przepraszam. Ale myślę, że kto miał obejrzeć, to już obejrzał. I kto miał przeczytać książkę, to też to zrobił. Myślę, że najpierw by ktoś obejrzał film, a potem był na tym wykładzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się mylić. Na RTL-7 były fajne erotyki po 23. No okej, okay, no jak widać, ja tam te filmy o dinozaurach z niemieckim dubbingiem oglądałem wtedy. Pamiętam, jak coś oglądaliśmy w Kozeninie w szkole Marcin Połdyna. Tak, ja swego czasu studentów co roku na wykopaliskach męczyłem filmem Coś. Co roku oglądaliśmy Coś. No wiecie, horror. I tak, mówię, obok Dylofozaura z Jurassic Park i tego diabolicznego gwoździa za Quiet Place, no to Coś, najgorszy potwór.

Obce i buka z muminków najgorsze, Bartosz Sieracki. No, ja tam się buki jakoś bardzo nie bałem. Hatifnatowie, to było coś strasznego. Dużo gorsze niż buka. Byłem bardzo zawiedziony, jak dowiedziałem się, że Dyzio nie miał tej kryzy, Marcin Pałdyna. No chyba większość ludzi jest zawiedzionych tym, jak się dowiaduje. Faktycznie, bo to jest taka cecha bardzo... To jest cecha, która się bardzo rzuca w oczy, nie? Ludzie głównie, myślę, zapamiętali go z tego, że on rozkładał tę kryzę, więc się nie dziwię, że spora część publiki, spora część fanów dinozaurów, jak się dowiaduje, że on tej kryzy nie miał, no to jest takie, co, nie miał kryzy? To jakiś taki zwykły się robi z niego dinozaur po prostu, co myślę, że dzisiaj udowodniłem, że nie jest prawdą, chociażby obecność tych grzybieni na czaszce jest taka dosyć wyjątkowa, chociaż mówię, no były w tamtym czasie dinozaury z podobnymi grzybieniami, ale tego typu dwa grzybienie miał tylko dylofozaur. Kryolofozaur miał inny grzebień, zupajzaur miał takie wyrostki, był monolofozaur, ale to jednak nie jest ten kaliber rozwoju grzebieni, co u dylofozaura.

Czy widział pan rzeźbę ze świątyni Angkor Wat z Kambodży, która przedstawia ewidentnie dinozaura? Chyba kojarzę takie rzeźby z tych programów typu Starożytni Kosmici, jeśli to jest ta świątynia. To chyba kojarzę.

Czy będzie odcinek o pterozaurach, DJ Carlos? Planuję wykład o pterozaurach. Będzie niedługo. O, widzę koszulkę od Naukowo TV, Daria Kurka. Tak, koszulka tematyczna z dylofozaurem od Krzysia z Naukowo dostałem. Wbijajcie na jego sklep, tam można takie koszulki ładne dostać. Jak ktoś chce chodzić w dylofozaurze, to polecam gorąco.

0: Make me potatoes. Nie mam wytytułowanego dylofozaura i chyba to się nie zdarzy. Ja tu jestem ze względu na to, że to dinozaur, sierżant Frost. W takim razie, drogi sierżancie, zapraszam co tydzień. Co prawda, nie zawsze mówimy tu o...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Dinozaurach, ale generalnie o różnych wymarłych stworach. Tydzień temu było o różnych wymarłych stworach, za tydzień też będzie, więc ja wiem, że wszyscy głównie by chcieli oglądać dinozaury, bo to jest takie bardzo medialne, ale różne inne wymarłe zwierzęta są nierzadko nawet bardziej ciekawe niż dinozaury. Ale będziemy sobie do tych wymarłych gadów też wracali co jakiś czas.

Warszawskim Zoo są miłożęby. Tak, u nas też są w ogrodach Muzeum Ziemi, można zobaczyć je. To są prawdziwe, żywe skamieniałości z czasów dylofozaura. I metasekwoje też, piękne. Piękne, piękni tutaj uchodźcy z ery dinozaurów. Także zapraszam zaraz się, już jest ciepło, ładnie, zapraszamy do nas do ogrodów, to Muzeum Ziemi w Warszawie, sobie takie prarośliny, ale prawdziwe, żyjące dzisiaj, obejrzeć.

Czy może pan 1 kwietnia zrobić odcinek o reptylianach? No powiedzmy, że ja tutaj co jakiś czas regularnie robię o reptylianach. Wy mnie też pytacie często, piszecie do mnie w sprawach pilnych i ważnych. Często o reptyle też pytacie. Nawet kiedyś zrobiłem wykład wam o Antarktydzie, który myślę, że mocno tutaj do reptylian nawiązuje, w sensie lokacja. Jakby ktoś się interesował, to w Lutowym Świecie Nauki był artykuł o dilofozaurze. Tak, gorąco polecam, tak. Zresztą artykuł tutaj taki tłumaczony, zdaje się, i konsultowany przez mojego kolegę z Muzeum Ziemi, doktora Marcina Ryszkiewicza. Gorąco, gorąco polecam.

Również apeluję o spinozaura. Make me potatoes. No mam taki pomysł za jakiś czas zrobić Wam wykład o generalnie tej faunie dużych dinozaurów z północnej Afryki, tych ze środka kredy, więc tam spinozaur by się załapał. Czy tylko o tym jednym dinozaurze? Nie wiem. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, co o tym sądzicie, żeby zrobić też takie wykłady nie o jakichś całych stanowiskach, czy o jakichś tam grupach zwierząt,